0: Tylko chciałem przypomnieć, ale tak, faktycznie mówiliście o tym parę tygodni temu. Tutaj Pawła Masarczyka zapytałem i on mi mówił, że właśnie mają między innymi Petra Wagnera, który próbuje coś tutaj osiągnąć. Coś
1: no to trzymamy kciuki, żeby mu się udało.
0: Tak, że tam ponoć był taki problem, albo jest jakby problem, że się ładuje się tylko część maili, co jest z jednej strony dobrze, bo mniej obciąża, tak, jakby wszystko, ale właśnie ponoć tam to okno się jakoś dynamicznie nie odświeżało chyba, czy...
1: Tak, tam były jakieś problemy, zwłaszcza ze skakaniem na początek i na koniec listy wiadomości, ale to mówiliśmy o tym już, także myślę, że nie ma sensu wałkować tego tematu ponownie. Pozostaje mieć nadzieję, że się po prostu zmieni to na dobre z korzyścią dla nas.
0: No to dzięki w takim razie i życzę miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
1: Dzięki, Roberto, za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Ja tu jeszcze widzę, że w poczekalni mieliśmy i mamy nawet jeszcze jednego słuchacza, więc od razu odbierzmy połączenie i zobaczymy, kto się z nami tym razem skontaktował. No, jeszcze prosimy o akceptację nagrywania, bo bez tego to sobie nie porozmawiamy. Na razie...
2: No to może tymczasem może szybciutko na temat...
3: Halo?
1: Słyszymy się. Kto jest
3: jestem,
1: z nami?
3: Jestem. Magdalena Marciniszyn.
1: Cześć, Magdo.
3: Cześć. Chciałam porozmawiać i opowiedzieć osobom niewidomym tym razem, to znaczy temat dotyczy niekoniecznie technologii, ale wydaje mi się, że mieści się w ramach, dlatego że Tyfloprzegląd dotyczy spraw bieżących w jakiś sposób które są związane ze sprawami dotyczącymi osób niewidomych.
1: Oczywiście.
3: Otóż chciałam opowiedzieć o festiwalu Integracja Malowana Dźwiękiem, który miał miejsce w Bochni w zeszłym tygodniu i przede wszystkim zachęcić osoby niewidome do wzięcia udziału w takowym festiwalu. Ja już niestety będę miała karencję co najmniej na kilka lat, no ale od początku. Jest to festiwal, który ma na celu zintegrować osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi. Są duety, muszą być wykonane duety osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. To jest ważne kryterium. Natomiast co jest ciekawe, warsztaty są prowadzone przez, wydaje mi się, że czołowych artystów polskiej sceny. W tym roku była Adrianna Biedrzyńska, Anna Rusowicz, Natalia Lesz, Wojciech Sokolnicki, w zeszłym roku była Alicja Węgorzewska, bywał też Janusz Radek, zawsze mi się kojarzy z Andrzejem Radkiem, więc mam nadzieję, że powiedziałam dobrze tym razem. Tak, Janusz Radek, Janusz Janina Iwański i wielu, wielu, wielu innych, aha, jeszcze Majka Jeżowska. No i takie osoby ćwiczą z nami duety pod względem interpretacyjnym, pod względem udzielają nam także porad dotyczących emisji głosu. I co ciekawsze, dla osób niewidomych ważny jest też ruch sceniczny. Ja się sporo nauczyłam w zakresie ruchu scenicznego. No bo głos, umówmy się, jakoś już mam ustawiony przez wiele lat ćwiczeń. No ale ten ruch sceniczny jakoś kulał, a niestety my, osoby niewidome, musimy dbać o wizerunek, nie tylko sceniczny, a może i nawet szczególnie sceniczny, więc osoby, które nas prowadzą, są świadome faktu, że jakoś mimo wszystko na scenie musimy wyglądać. Nie jest to festiwal dedykowany tylko i wyłącznie do osób niewidomych, ale są różne niepełnosprawności też brane pod uwagę. I co ciekawsze, stara się z każdego osobnika wyciągnąć tyle, ile jest to możliwe. Czyli na przykład ja byłam w takim zdrowym sensie piłowana, to oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie, z ruchu scenicznego, no żeby po prostu jakoś, powiedzmy, w jakiś sposób mój poziom wokalny i ruch sceniczny, żeby to nie była jakaś dysproporcja. Są osoby, które mają na przykład problem czy z artykulacją, czy z czymkolwiek i na przykład im się pomaga na przykład w interpretacji, na przykład, tak? Więc po prostu stara się, artyści starają się takim osobom naprawdę, naprawdę, naprawdę pomóc. Organizatorem jest Jerzy Turek i Fundacja Kropla Dobroci. Festiwal wygląda tak, że zwykle odbywa się od wtorku do czwartku, czyli we wtorek są warsztaty z osobami, z gwiazdami. W środę właśnie, zapomniałam powiedzieć, są próby z żywą orkiestrą, no bo to też trzeba dodać, że śpiewamy z żywą orkiestrą, nie do jakiegoś półplaybacku, który jest jednak mimo wszystko mechanicznym instrumentarium, tylko śpiewamy z żywą orkiestrą. No a w czwartek są przesłuchania, a potem jest konkurs galowy. I jeszcze w międzyczasie są albo mini recitale gwiazd, albo pokazuje się na przykład osoby, które na przykład malują ustami, więc to jest takie bardzo ciekawe. Poznałam kiedyś osobę, bo ja byłam trzy razy byłam w Bochni, więc tak około tego festiwalu, można tak powiedzieć. Poznałam osobę, która maluje stopami. I było to tyle ciekawe, że po prostu mogłam ją zapytać o różne takie szczegóły od kuchni, chociaż mogę powiedzieć, że moje zainteresowanie się malarstwem nie jest jakieś tak, że tak powiem, bardzo rozwinięte, ale bardzo mnie z pewnych względów zaciekawił mnie sposób, w jaki ten człowiek maluje obraz, na przykład. No i uważam, że to są niesamowite przeżycia i bardzo, bardzo osobom niewidomym polecam wzięcie udziału w tym festiwalu.
1: Kolejne, jak rozumiem, za rok.
3: Tak, kolejne. I jeżeli będzie bliżej Bochni, to będę o tym przypominać i na pewno będę reklamować ten festiwal, dlatego że po prostu wiele dobra człowieka może tam spotkać. Organizatorzy cechują się otwartością. Na przykład mi pozwolili śpiewać z tą samą osobą, bo ja śpiewam trzeci raz z tą samą osobą. Jeżeli na przykład wiedzieli, że w jakiś sposób nam to wychodzi, że nasze głosy się zgrały, bo to nie jest takie oczywiste. Więc po prostu starają się wychodzić frontem do uczestnika w taki, wydaje mi się, zdrowy sposób, co jest ważne. A też z drugiej strony nie kładzie się nacisk, że Boże, ty jesteś taki biedny, ty nie widzisz w ogóle, dziękuj Bogu, że ty to możesz śpiewać i tak dalej. Nie ma tej całej takiej ideologii. Osobę niepełnosprawną traktuje się jak artystę, któremu trzeba pomóc w jej ewentualnych niedoskonałościach, bo niedoskonałości ma każdy. No i dlatego uważam, że bardzo polecam osobom też niewidomym, które lubią śpiewać, które potrafią śpiewać, bardzo polecam ten festiwal. A wolontariusze to nie są takie osoby z przypadku, ale to są na przykład laureaci różnego rodzaju talent shows typu Voice Kids i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się wszystko zmienia, ale raczej naprawdę wolontariusze to są albo jacyś pracownicy, albo współpracownicy teatrów muzycznych, więc to są też osoby, które mają pojęcie o śpiewie.
1: No to rzeczywiście. Więc myślę, że wydarzenie może być interesujące dla tych, którzy śpiewają i którzy chcieliby śpiewać jeszcze lepiej i wokół tego śpiewania te wszystkie czynności, tak jak wspomniałaś, chociażby ruch sceniczny, z tym sobie radzić zdecydowanie lepiej niż jest obecnie. Jeżeli ktoś ma ochotę to podszlifować, no to pewnie będzie okazja w kolejnych edycjach się zmierzyć ze sobą.
3: Tak, a ja ci powiem, że nie wiem dlaczego ten festiwal w Bochni w naszym środowisku nie jest jakoś specjalnie rozreklamowany. Teraz to już
1: I to od razu zapytam, czy jest jakieś miejsce w sieci, gdzie można sobie o nim poczytać, co można sobie zaśledzić, żeby na przykład dostawać informacje o tym, kiedy ruszą zapisy na kolejny.
3: Trzeba po prostu, pewnie nie wiem, czy jest strona facebookowa, na Facebooku będę musiała to albo w komentarzu Będę musiała to wkleić w komentarzu, ale jeżeli się wpisze w słowo Bochnia, integracja malowana dźwiękiem, to tam wyjdzie wszystko. Ten festiwal się nazywa Integracja malowana dźwiękiem. Bardzo ładna nazwa. Nawiasem mówiąc, ona wydaje mi się, że podkreśla tę ideę, bo też ważnym aspektem jest integracja, czyli nie należy raczej tu się nie występuje solo. Są osoby, których to zniechęca, że właściwie z przypadkowym człowiekiem trzeba się zintegrować, a właściwie nie wiadomo kto to, a właściwie nie wiadomo co to, a czy my się zgramy. No i raczej do tego przypadkowego człowieka raczej są na miarę wcześniej udostępnione, można się porozumieć. To też jest po prostu pewna otwartość i nas na osoby, których nie znamy. No i też na przykład wolontariuszy, którzy chcą na przykład wystąpić z osobą niepełnosprawną, której też nie znają. Więc ta nazwa Integracja malowana dźwiękiem. Będę musiała zobaczyć, czy jest ich Facebook, bo ja dowiedziałam się od znajomej o tym festiwalu i tak właściwie nie wiedziałam, co to jest, a Bochnia, gdzie ja przecież o tym nie słyszałam, a jaki tam poziom i w ogóle, a różne niepełnosprawności, więc sama miałam wiele obaw. I ważne jest, żeby mieć swój zgłoszeniowy link na YouTubie, bo po prostu chcą zaklasyfikować głos, czy to jest alt, czy to jest sopran, ewentualnie żeby kogoś przydzielić i tak dalej, i tak dalej. Więc u mnie sprawa wyglądała tak, że miałam jedną rzecz, też z jakiegoś innego festiwalu, była to piosenka musicalowa, z musicalu My Fair Lady. Tak właściwie trochę bez przekonania to wrzuciłam, bo mówię, w sumie dlaczego nie? No i okazało się, że spodobało się i chcieli, żebym śpiewała w konwencji operetkowej i że niby znaleźli chłopaka, że ten chłopak jest młody, ale ja myślę, ojej, ale on jest młody, no to jak my sobie z tym wszystkim poradzimy? No powiem, że miałam pewne obawy, nie mówię, że nie, ale zaskoczyło od razu, no i śpiewamy już tak trzeci rok ze sobą. No, z sukcesami muszę powiedzieć, bo w tym roku akurat nasz duet wygrał główną nagrodę, więc że tak powiem, no będę miała karencję na parę lat, ale to dobrze, dlatego że uważam, że nie mogą cały czas wygrywać te same twarze. Osoby, które powiedzmy wygrały jakąś nagrodę, powinny dać szansę innym i powinny mieć karencję. To jest jeszcze ciekawe, udało nam się wygrać nagrodę w postaci nakręcenia teledysku, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać.
1: Ciekawe, bo teledysk, no to jest coś, czym się rzeczywiście można będzie pochwalić. No pytanie, jaki tam budżet na ten teledysk zostanie przeznaczony, bo to też wiadomo, że od tego zależy, co można w takim materiale zawrzeć i na ile można sobie pozwolić, ale no będzie to, myślę, też jakaś fajna wartość dodana.
3: Więc dlatego mówię, bardzo się dba o laureatów, bardzo się dba o uczestników, więc naprawdę polecam i naprawdę można się wiele nauczyć i no nie chcę użyć takiego tutaj slangowego stwierdzenia, pokonać bariery i tak dalej, ale chyba można w przypadku takim, że skoro na przykład osoby niewidome zachęca się do ruchu scenicznego, do tego, żeby jednak ruszyły się na tej scenie, to moim zdaniem jest to pokonanie pewnych barier, no bo po prostu kładzie się nacisk na to, na co się wcześniej i raczej się nie kładzie nacisku na festiwalach, prawda? Że raczej jak osoba niewidoma jest praktycznie na scenie zostawiona trochę sama sobie i ona sobie musi sama poradzić z tym ruchem scenicznym. Nikt jej na przykład nie doradzi, czy się ubrała właściwie, czy się nie ubrała właściwie, a tutaj można, wydaje mi się, z takich konsultacji skorzystać. Akurat
1: i być może nawet niektóre osoby niewidome nie mają zupełnie świadomości tego, że coś jest nie tak. Bo kiedy mamy taki festiwal, taki konkurs, gdzie no, nikt na to nie zwraca uwagi, gdzie jesteśmy w tym, powiedzmy, własnym sosie, gdzie są wszyscy na przykład niewidomi, no to okej, okay, jest to jakiś tam, powiedzmy, równy poziom, w którym możemy się ewentualnie wybić tym, że ładnie śpiewamy. No ale jak już przychodzi co do czego wystartowania gdzieś dalej, to powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach w muzyce, no to nie tylko o muzykę, o śpiew i o nasze warunki chodzi, a o ten show jednak coraz bardziej chodzi i o to, żeby się jakoś tam pokazać. No i fajnie, że ktoś to sygnalizuje i że ktoś zwraca na to uwagę, a przy tym jednak w takim bezpiecznym miejscu, że to jest takie wszystko, taka bezpieczna atmosfera wzajemnej pomocy i zrozumienia, ale tak. Jednak pracy.
3: Ale jednak pracy, właśnie przez 2 dni pracujemy. Najpierw pracujemy, powiedzmy, do podkładów naszych, no bo nie od razu są próby z orkiestrą we wtorek. No to we wtorek po prostu chodzi o takie generalne ośpiewanie piosenki, jakieś powiedzmy zwrócenie uwagi na walory artystyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnego dnia jest próba z orkiestrą i też się zwraca uwagę na pewne aspekty. Czy orkiestra ma zagrać wolniej, czy orkiestra ma zagrać szybciej. I orkiestra jest też bardzo otwarta, bo ja też miałam na przykład pewne uwagi, które powiedziałam orkiestrze, bo mi bardzo zagonili drugą zwrotkę. No i spokojnie dało się to zwolnić, więc w ogóle dyrygentem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, kierownikiem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, a absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, więc to są profesjonalni muzycy, to nie są muzykanci, że tak powiem, no bo to tak teraz się już zaczyna naprawdę kłaść nacisk na profesjonalizm. Też jeszcze jest, chyba dzisiaj jest, ostatnich parę godzin jest do zgłoszenia się do festiwalu, zaraz jak to się nazywa, Oppon w Opolu, gdzie też można zaśpiewać z żywą orkiestrą i tam może i nie ma warsztatów z ruchu scenicznego, natomiast są wizażyści, którzy zrobią ci profesjonalny makijaż. Znaczy ci w sensie tobie uczestniku, tak? Albo coś doradzą, prawda? Więc no, mężczyźni nie potrzebują makijażu, ale też są, może mogą się skonsultować, więc wydaje mi się, że teraz osoby niepełnosprawne na tych festiwalach dla osób niepełnosprawnych, no bo to się mówi, festiwale dla osób niepełnosprawnych to taka niby, tak się mówi oczywiście, że to niby taka gorsza kategoria, ale naprawdę osoby bardzo dobrze śpiewają i teraz zwraca się uwagę coraz większą na walory pozamuzyczne i nie tylko w Bochnie, ale też na innych festiwalach, tak jak mówię, w Opolu na przykład. No i aranżuje się utwory, piosenki na żywą orkiestrę, więc to też jest spora wartość dodana, tak mi się wydaje. Więc uważam, że po prostu warto o tym wspomnieć i warto zachęcać osoby niewidome, które mają ochotę coś przeżyć, mają ochotę pokonać swoje bariery, spotkać gwiazdy, no bo te gwiazdy praktycznie są wśród nas. Ja wiem, że to też brzmi jak jakiś kolejny utarty schemat, ale na przykład można się przysiąść do Majki Jeżowskiej, która sobie spokojnie je obiadek, prawda? Więc można sobie po prostu też jakby nawiązać taki prywatny kontakt z gwiazdami. No i to jest też taką wartością dodaną i poznać tych ludzi.
1: Zgadza się. No cóż, to pozostaje w takim razie zachęcać wszystkich, żeby następnego roku, bo to jest festiwal, jak rozumiem, coroczny, tak?
3: Tak, to jest festiwal coroczny.
1: No to żeby zgłaszali się do Bochni po prostu.
0: Ja znalazłem stronę w międzyczasie, bo okazuje się, że strona jak najbardziej jest zarówno taka internetowa, jak i na Facebooku. Jeśli ktoś by chciał sobie właśnie zobaczyć więcej informacji, to możemy wejść na stronę
4: festiwal.bochnia.pl przez CH pisane, lub jeśli ktoś woli bezpośrednio na Facebooka, żeby sobie zaobserwować tą stronę, no to możemy wejść na facebook.com/festiwal.bochnia i tam widzę, że się na bieżąco posty pojawiają, więc ktoś dba o tą stronę, jest fajnie prowadzona.
3: No to super. No to super, no to po prostu też wydaje mi się, że swojego posta napiszę tam, bo napisałam już taką swoją relację, która podsumowała moją bytność, moją przygodę z tym festiwalem, bo ja już trzeci rok tam jestem i za każdym razem uczę się czegoś ciekawego. Tak, i zawsze. I właśnie też trzeba dodać, że na przykład właśnie nie wiem, czy dodałam, że artyści na przykład są wybierani, znaczy uczestnicy trafiają do artystów też w zależności od piosenki i w zależności od możliwości głosowych. Mi się akurat trafiali zawsze bardziej klasyczni śpiewacy, bo miałam rok w pierwszym razem miałam warsztaty z panią Alicją Węgorzewską, a dwa następne. Kiedy byłam po raz drugi, po raz trzeci miałam warsztat z panem Wojciechem Sokolnickim, więc też to jakoś wydaje mi się mądrze dobierają i naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam.
1: Okej, okay, no to dziękujemy ci, Magdo, za taką pozytywną recenzję i pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam również.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: I przechodzimy do następnego newsa w takim razie. Tych newsów jeszcze troszkę przed nami. Dzwoni się do nas, bardzo nas to cieszy. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Czyli quiz.
1: A właściwie quizy. I to tak naprawdę dwojakie, bo jeżeli chodzi o polską stronę, na której możemy sobie tę wiedzę z zakresu dostępności sprawdzać, to jest quizal.pl przez 2L, quizal.pl. Tam mamy różnego rodzaju testy. I to są takie rzeczywiście takie typowe testy, gdzie wybieramy sobie najpierw temat, z czego chcemy być sprawdzeni, no a potem odpowiadamy na różne pytania. Z racji tego, że to jest polska strona i tu mamy polskie testy, to też no z jednej strony jest łatwiej, z drugiej strony też one bardziej są osadzone w naszych polskich realiach, bo chociażby możemy się dowiedzieć na temat deklaracji dostępności różnych rzeczy, możemy się sprawdzić z zakresu właśnie wiedzy odnośnie tego dokumentu, deklaracji dostępności. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na takie rodzime testy, na przykład o psach przewodnikach też jest test, quiz, to może sobie skorzystać z Quizali, czy właściwie Quizali, może chyba tak to się powinno wymawiać, ale jest jeszcze druga strona, działająca na nieco innej zasadzie, bo to nie są takie typowe testy na... Te pytania, które tam się pojawiają, odpowiadamy sobie w myślach i następnie, chcąc być uczciwymi wobec siebie, klikamy odpowiedni przycisk, który odsłania nam odpowiedź. Czyli to są takie bardziej fiszki w formie pytań. No i sobie potem odsłaniamy taką fiszkę i dowiadujemy się, o co chodzi i czy myśleliśmy dobrze i czy mamy tu rzeczywiście rację. To jest strona pod adresem trivia przez V 11y.com. Więc te linki oczywiście będą w komentarzu pod Tyflo-przeglądem, kiedy ukaże się on na stronie i będziecie mogli sobie wybrać, będziecie mogli sobie zdecydować, czy chcecie się testować po polsku, po angielsku, a może i w obu tych językach, a po angielsku to przy okazji sobie też język poćwiczycie. Na przykład są tam testy związane z technologią asystującą, z technologiami asystującymi chociażby, więc można się tym pobawić, można swoją wiedzę udokumentować jakoś, uporządkować nawet właściwie, bo nie tyle udokumentować, bo nie dostajemy tam żadnego certyfikatu, ale uporządkować. No i też dzięki temu myślę, że część naszych niewidomych słuchaczy, która być może nie ma tej świadomości, że dostępność to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Mamy dostępności różnego rodzaju, zarówno cyfrową, jak i architektoniczną, jak i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy wchodzi w zagadnienia związane z tą dostępnością. No i to nie tylko jest tak, że to niewidomi i czytniki ekranu i to jest wszystko, jeżeli chodzi o dostępność. Nie, nie, nie, to jest znacznie, znacznie szerszy temat. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Arek. Witamy, Arku.
5: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Słychać.
5: O, no to bardzo dobrze, pozdrawiam. Pozdrawiam z Włoch, prawda? I co? I napisałem do was wiadomość, nie wiem, czy ona dotarła.
1: Napisałeś i dotarła, to zgadza się.
5: To dobrze, że dotarła.
1: Testy udały się.
5: Testy się udały, dobrze, bo tu wracam do pracy nad Tyflocentrum. Miałem ostatnio sporo takich rzeczy, że aż za granicą wylądowałem. No, ale tak, już jestem, aplikacja żyje. Ostatnio tak troszkę może nieładnie podbiłem po prostu numer wersji, nie zmieniając absolutnie nic, chyba, że tam jakieś pozostałości zostały z mojej ostatniej, że tak powiem, sesji, ale teraz aplikacja wraca, coś sobie pracuje, dodałem możliwość zapisywania streamów od razu, bo one czasami na tym podcaście pojawiają się z opóźnieniem. Więc stwierdziłem, że całkiem śmiesznie będzie dodać sobie taką opcję, że jak sobie słuchamy streamu, to on opcjonalnie się nam zapisuje na iCloudzie. Po co? Ano po to, że my sobie możemy na przykład od razu taką audycję albo przetranskrybować, albo jeżeli na przykład sobie nie dosłuchamy czegoś i chcemy od razu sobie dosłuchać, no to możemy sobie od razu przysłuchać. Albo, no nie wiem, musimy na chwilę odejść i chcemy mieć bufor wstecz, ale nie chcemy słuchać. Jak to działa technicznie? Technicznie działa to tak, że każdy klient, czyli Tyflocentrum, łączy się z serwerem i jeżeli choć jeden klient chce nagrywać audycję, to audycja się nagrywa na serwerze. Ale później każdy klient pobiera sobie tylko tę część audycji, którą sam chciał nagrać. Czyli to nie jest tak, że jeżeli na przykład ja zacznę nagrywać Tyflo Przegląd od drugiej minuty, a jakiś przykładowy, nie wiem, Kamil od 43, to Kamil będzie musiał pobrać całą audycję od drugiej minuty, tylko będzie mógł pobrać od 43 minuty. Myślę, że to
1: ten konkretny wycinek pliku.
5: Tak, tak. Myślę, że to dość ciekawy system. Nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej, więc też dość śmiesznie się to implementowało. Muszę wam powiedzieć, że zabawy z tym było co niemiara. Ale no, nie wiem, zobaczymy po audycji, bo teraz akurat takie tematy są, że mnie ciekawią, więc chcę słuchać sam, a nie testować, więc zabieracie mi produktywność, ale to dobrze. Co jeszcze? Nowa wersja ZDSR-a się szykuje. Tutaj Piotr jest, słyszę, więc też chyba Piotr testuje, bo poszła beta otwarta.
4: Jeszcze nie zdążyłem ściągnąć, ale ściągnę.
5: Ale ściągniesz. No
4: ale ściągnę, tak.
5: I w nowej becie jest sporo nowego. A propos jeszcze ZDSR-a, to zaskoczył mnie problem z Thunderbirdem, o którym wy mówiliście, bo w ZDSR-ze normalnie wszystko radośnie, elegancko działa. Mogę sobie autoryzować konto Google, jak chcę. Outlooka też mogę normalnie autoryzować. Zaskoczyło mnie to, co mówiliście, że jakieś nieznane. Aczkolwiek jeszcze bardziej mnie zaskakuje to, że jak dobrze ZDSR radzi sobie z TeamViewerem, bo z tego, co wiem, z tego, co mi ludzie mówili, że wiem, dlaczego tyle osób nie chce korzystać z TeamViewera. Zbadałem temat trochę bardziej i podobno z NVDA ten TeamViewer w ogóle nie działa.
1: Tak,
5: nie
1: tam wiem, czy jakoś to się, pogorszyło, coś się zepsuło. Ja z TeamViewera nie korzystałem dawno, bo nie miałem takiej potrzeby, ale rzeczywiście też słyszałem, że jakieś problemy się pojawiły.
5: No a z ZDSR-em co prawda czyta hamburger przycisk, 2 przycisk, 4 przycisk, ale czyta normalnie, można chodzić po programie i nie trzeba żadnego OCR-a, ani nic. Powiedzcie mi, czy ktoś z was się bawił RIM-em na Maca, bo ja właśnie dzisiaj mam taki dzień testowania i zabaw. Bawiłem się też KDE swoją drogą No niestety dostępność Linuxa poszła w dół, ale to może po kolei. Najpierw, jeżeli ktoś z was się bawił RIM-em na Maca, to bym prosił o info, jak to
4: tak,
5: działa.
4: Tak, kilka razy, nawet był wiele razy w Tyflo Przeglądzie wspominane, jak jakieś nowości się pojawiały.
5: No ja wiem, ale nikt tak nie mówił, bawiliście się, czy to warto?
4: Tak, ja to testowałem.
5: Mhm. Aha, bo podobno jest jakiś nowy abonament.
4: Tak, o tym Paweł w zeszłym tygodniu mówił też, ale też nawet bez abonamentu zawsze masz 30 minut za darmo, jak założysz konto sobie.
5: A ile kosztuje ten nowy abonament? Bo te abonamenty były jakieś horrendalnie drogie, ja to sobie chciałem kupić, bo wiecie, ja nie chcę korzystać z NVDA, po prostu nie chcę.
4: Jedną rzecz, którą właśnie zauważyłem, bo ostatnio byłem ciekawy, bo RIM generalnie potrafi czytniki ekranu wykryć, na razie ZDSR-a nie wykrywa i to będę musiał im zgłosić, chyba że ty zgłosisz też ewentualnie. Rezultat tego jest taki, że on, jeśli ja na przykład włączę się z Maca z włączonym voiceoverem, no to on mówi, że tam nie ma czytnika ekranu i dźwięk jest przesyłany, tak? Więc słyszymy syntezę z ZDSR-a, ale w międzyczasie też nam się uruchamia, bo on też ma taką swoją zdalną wersję NVDA, którą tam po cichu podrzuca, jak łączysz się na przykład z komputerem osoby widzącej. I on tego ZDSR-a nie widzi, to można wyłączyć z menu, więc to nie jest coś, czego się nie da obejść, no ale jak domyślnie, to będziesz miał dwa głosy tak naprawdę, bo włączy się ten NVDA i ta mowa jest podawana wtedy przez syntezę na Macu.

0: twórców RIM-a właśnie, jak to zintegrować z naszą infrastrukturą, bo to będzie, nie chcę powiedzieć, że bardziej skomplikowane niż z NVDA, bo tego nie wiem, ale da to więcej możliwości, bo my im chcemy też udostępnić system, nad którym my już pracowaliśmy, jakby swojej kontroli zdalnej. No i zobaczymy.
1: No RIM jest całkiem fajnie zrobiony do tego stopnia, że na Macu instaluje własny syntezator, więc można to tak sobie skonfigurować, że załóżmy, ktoś się łączy z Windowsa na przykład i chce włączyć VoiceOvera sobie po cichu, no to ta mowa też jest wysyłana bezpośrednio, więc no...
0: Fajna sprawa. Tak. Ja bawiłem się też kilkoma aplikacjami na Maca ostatnio. Pierwsza z nich to aplikacja Paletro. Bardzo, bardzo, bardzo fajny programik, malutki. I aplikacja to jest coś takiego jak paleta comment, na przykład w VS Code, czy w Sublime, czy w Notepadzie++, w edytorach tekstu generalnie. Czy w Wordzie chyba też coś takiego jest? To jest po prostu lista wszystkich rzeczy, jakie program mniej więcej potrafi, tak?
1: I to działa wszędzie, tak?
0: Paletro dodaje taką paletę comment wszędzie, tak.
1: O kurczę.
0: I działa to naprawdę bardzo fajnie. Na przykład w Safari mogę sobie, do tego stopnia fajnie działa, że nie wiem skąd, ale on wyciąga jakieś elementy z historii nawet. Więc to jest
1: w menu ciekawe. Historia masz kilka z ostatnich stron.
0: Aha, czyli pewnie stamtąd bierze. Aplikacja jest dostępna na setupie. Też można ją kupić. Normalnie to jest chyba $8, 9, jakoś tak. No i tak, Paletro, Command Shift P naciskamy. Otwiera się nam pole edycji. Wpisujemy sobie, nie wiem, na przykład na Zoomie Windows Shift, Command Shift P, Share. I już na tablicy mam, na tabelce mam Start Share, Shift Command S, podaję też skrót, mogę sobie kliknąć. Oczywiście mi mówi Host Disabled Participant Screen Sharing, ale działa bardzo, bardzo fajnie. Paletro polecam. Fajny programik, bo na przykład aplikacja Wooshi, z której korzystam, nie przeszukuje pod menu. I to deweloper mówi, że to specjalnie jest zrobione. No a Paletro przeszukuje wszystko, bo Paletro do tego służy. Lekka aplikacja, czekajcie, żebym nie skłamał, jakieś parę megabajtów zajmuje dokładnie 4 megabajty, więc mały programik, niedużo zajmuje. I tak. Druga aplikacja, którą pokochałem, to ChronoSync na Maca. To jest aplikacja do kopii zapasowych albo do synchronizacji folderów. Można synchronizować w jedną stronę albo w dwie strony. Można robić backupy, można robić bootowalne obrazy dysków. Można ustawić sobie, jak program ma archiwizować usunięcia, czy ma trzymać archiwum usuniętych plików, czy ma synchronizować też te usunięcia. Program jest w dwóch edycjach.
2: Na zdrowie.
0: Dzięki, wybaczcie. Program jest w dwóch edycjach. Jest wersja Express i jest wersja, nie wiem, zwykła. Wersja Express też jest płatna, co ciekawe, ale wersja Express jest na setupie. I wersja Express to jest... warto powiedzieć, że program to nie jest subskrypcja, tak jak to teraz jest moda. Tylko to jest jednorazowa płatność. Wersja Express to jest $10 i to jest taki podstawowy, znaczy no podstawowy na miarę możliwości tego programu, które są olbrzymie, zresztą ja się dopiero go uczę, bo ten program mam na celowniku, żeby go tu pokazać w Tyflo Podcaście. I co? I wersja Express kosztuje właśnie te $10, ale jest dostępna na setupie, więc jeżeli macie setupa, to macie dostęp do ChronoSync Express, a duży ChronoSync to jest $50 i on pozwala właśnie robić te butowalne obrazy, pozwala korzystać z własnych serwerów poczty do wysyłania powiadomień, ma też taką aplikację, ale to też w wersji Express działa, ChronoAgent. ChronoAgent to aplikacja, która służy do tego, żeby na przykład z innego Maca sterować tym ChronoSynkiem na naszym głównym Macu na przykład.
2: Jest A z aplikacja... ciekawości, Jarku, czy ty testowałeś te butowalne obrazy i czy my w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek z tego skorzystać?
0: Napisałem do twórców, że chciałbym prosić bardzo o licencję taką testerską, bo mam parę uwag dostępności, napisałem tam, że pracowałem przy dostępności Alfreda Piątki i tak dalej, no czekam nadal na odpowiedź, jeżeli nie, to ja ten program i tak zamierzam zakupić, bo ja zawsze w Tyflo Podcastach chcę pokazywać te takie najbardziej wypchane wersje, że tak powiem, więc na potrzeby chociażby Tyflo Podcastu,

0: Chociaż sam z programu korzystam codziennie i na przykład on, jeżeli mamy taki dysk typowo na backupy, to program ma bardzo fajną możliwość, bo potrafi automatycznie podmontowywać i odmontowywać dyski zewnętrzne, czyli mamy dysk podpięty do komputera i on podmontowuje dysk tylko na czas robienia backupu, czyli jeżeli nie korzystamy z tego dysku, to żeby on niepotrzebnie nie chodził, to on jest odmontowany. I to jest naprawdę kozacka funkcja, tego na przykład nie ma w Time Machine Macowym, który jest solidny. Ja nigdy nie miałem problemów z Time Machine. Ludzie tam narzekali, że tam Time Machine coś nie kopiuje, coś tam. Nie wiem, ja się nie spotkałem nigdy z tym, żeby Time Machine mi czegoś nie skopiował. Natomiast no chociażby ta funkcja, jest możliwość backupu na chmury na przykład, co też jest bardzo, bardzo fajną opcją, jeżeli na przykład chcemy sobie kopiować. Co jeszcze? Jest wsparcie skryptów, czyli możemy uruchamiać skrypty przed backupami, po backupach. Możemy wybierać, co ma być kopiowane. Mamy wyrażenia regularne, jeżeli na przykład tak chcemy sobie to wybierać. Mamy możliwość wybierania, jak głęboko mają sięgać backupy, czyli do ilu podfolderów. Mamy archiwizację, mamy możliwość testowych backupów, czyli robimy sobie backup, otrzymujemy loga, jakby co by się stało, gdyby ten dry run taki znany z chociażby, jak to się rzecz nazywało, rsync chyba? To narzędzie takie linuxowskie.
1: Tak, rsync.
0: Ale swoją drogą rsync też jest na Macu wbudowany by default, jeżeli ktoś lubi, no to nie musi się takimi rzeczami bawić jak ChronoSync na przykład, bo ma wbudowany po prostu w system bardzo potężne narzędzie.
1: No tak,
0: bo
1: tylko to jest tam kwestia po prostu znajomości tak, przełączników.
0: Ale jest
1: różnych.
0: Też taki program rsync GUI for macOS. Program jest dość dostępny, ale jest toporny, no ale jeżeli ktoś nie chce płacić za ChronoSynka, to też się bawiłem. Powiem wam, że teraz jak jestem we Włoszech, to znowu się obudziła we mnie bestia i testuję kilkadziesiąt programów dziennie nawet, więc tak. Ale ChronoSync to program, który zostanie ze mną na dłużej. Wreszcie znalazłem na Macu coś, co choć w niewielkim stopniu zastąpi mi program, którym się zachwycałem na Windowsie, czyli Image for Windows, czy też SmartSync Pro, o którym chciałem kiedyś robić podcast, ale jakoś nie było okazji, bo SmartSync Pro to też jest całkiem solidne narzędzie na Windowsa, swoją drogą, jeżeli ktoś chce sobie synchronizować dane między komputerami, ale nie skończyłem jeszcze mówić o ChronoSynku. Jest też aplikacja Chrono Monitor i ona pozwala monitorować wszystkie te nasze synchronizacje, backupy, inne zadania, jakie mamy w ChronoSynku z poziomu naszego iPhone'a. I jest jeszcze inna aplikacja od nich, która nie pamiętam, jak się nazywa. I ona to jest menedżer plików na iOS-a generalnie taki sobie, no może ujdzie, ale pozwala on nam synchronizować iPhone'a z Maciem i możemy na przykład robić backupy naszego Maca na iPhone'a, co jest ciekawe.
1: Ciekawe, no.
2: To ciekawe. Może to zachęci kogoś do kupienia sobie większego iPhone'a.
0: Mhm. Czekajcie, nawet wam zaraz powiem, jak ta aplikacja się nazywa. Jakoś tak śmiesznie. ChronoSync, tak wiem, że jest. ChronoSync, oczywiście. I aplikację płacimy raz i mamy na zawsze, nie, że jakąś wersję, mamy wszystkie update'y. ChronoMonitor, ChronoSync. Szukam tej aplikacji. Aplikacja to jest jednorazowa, faktycznie płatność, mamy tak, Total Commander, no. ChronoSync, ChronoAgent.
1: To ewentualnie
0: Interconnex. Interconnex. Okej, okay, Interconnex. Także tak. Co jeszcze? Rozczarowała mnie dostępność Linuxa. Tak, ostatnio się pobawiłem z nudów, sobie zainstalowałem, wiecie, Linuxa. I co? I chociażby pierwsza konfiguracja GNOME'a jest całkowicie niedostępna, w sensie trzeba tap, enter i mamy, miejmy nadzieję, że się cholera wklikamy. No i tak, no, jakieś bugi, powiem wam raz, dwa.
1: A to nie jest kwestia Arku jakiejś konkretnej dystrybucji?
0: Testowałem Fedorę. Dobra, tam Fedora, okej, okay, niech się zachowuje jak chce. Później zainstalowałem Archa na czysto. A wiesz, jak działa Arch? Sam dobrze wiesz, jaka to dystrybucja.
1: No, sporo dłubania, żeby to wszystko
0: Więc zainstalowałem
1: ogarnąć.
0: Archa na czysto. I później na czystym, na czysto postawionym arczu, gdzie był tylko kernel ALSA i SPickup, postawiłem Gnoma i było to samo.
2: O. Słyszałem tam jakiś pokaz slajdów na początku się wyświetla gdzieś Devin Brater, bodajże na Macedonie pisał, że faktycznie jakieś błędy były tam. No niestety niektóre rzeczy są problemy, zwłaszcza z tym GTK4, które niby miało być bardziej dostępne w teorii, no a w praktyce na przykład aplikacja terminala od właśnie tego najnowszego Gnoma jest też niedostępna, bo po prostu interfejsy do udostępnienia tego typu rzeczy po prostu były nieukończone, no a że im się spieszyło, to po prostu tak to wyszło.
0: No więc niestety desktopowy Linux jeszcze gorzej. Jest jedna aplikacja, też się was zapytam, to pewnie głównie Piotr, ale bardzo mi brakuje aplikacji Pidgin z Linuxa, po prostu to jest święty graal.
2: Nie, ostatnio tutaj prywatnie wspominałem Adium, to było taki świetna aplikacja, niestety już nie rozwijana.
0: Ale już nie rozwijana, właśnie o to chodzi, że jest też aplikacja Finch, ale nie wiem, czy ją na Macu się da uruchomić.
2: Nie znam.
0: Ona jest konsolowa. Jest też aplikacja, co ciekawe, nazywa się VHAT, także to nie...
2: A to tak, to o tym słyszałem.
0: I to działa, tylko że no, to jest głównie klient do IRC-a i bardzo ciężko jest go rozszerzać o dodatkowe protokoły. I tak, nowa wersja ZDSR-a, o tym krótko wspominałem, a nie skończyłem. Poprawki dostępności w Windowsie 11. Rozwiązaliśmy problem, który ma nawet NVDA i cały czas go ma, że menu start czasami gubi fokus. W najnowszych buildach Windowsa już ZDSR nie gubi fokusu. Czytane są od nowa wyniki wyszukiwania w menu start w najnowszych insiderach, z czym też był problem. Poprawki w IME, czyli w odczytywaniu kandydatów, to głównie chiński, japoński i tego typu rzeczy. Poprawki we wsparciu widgetów. Wreszcie naprawiany błąd z niepoprawnym odczytywaniem stanu procesora. I najważniejsze, domorosły system kaszowania w Chromie zrobiony, inspirowany tym, co jest w Firefoxie, czyli Chrome jeszcze bardziej przyspieszy. Zresztą sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, bo usługa zostaje przepisana, usługa uruchomieniowa programu, więc sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, głównie start, głównie uruchamianie ZDSR-a, z którym wiem, że niektórzy mają problemy, bo tam się niby wolno uruchamia. No, on się dość powoli uruchamia, jeżeli nie wyłączymy sobie silników mowy. Teraz to już nie będzie problem. Taka mała zmiana, a cieszy na angielskich systemach, w sensie na systemach innych niż chiński. Domyślnie włączone będą tylko SAPI 4 i SAPI 5, czyli te Sky Voice'y i tak dalej będą domyślnie wyłączone.
2: A ten głos Katrin też będzie włączony domyślnie przy instalacji?
0: Katrin będzie w instalatorze mówiła i będzie do zaznaczenia, czy ją chcemy, czy nie. Żeby było tam, wiesz, trzeba w ten management wchodzić i tak dalej. No i myślę też, dajcie znać w komentarzach, bo ZDSR, nie wiem, czy ty, Piotrze, korzystasz po angielsku, czy może korzystasz z mojego spolszczenia, ale ZDSR jest w pełni spolszczony już od jakiegoś czasu, w sensie tak w pełni, co do chyba, nie spotkałem się, żeby ktoś narzekał.
2: Nie akurat po angielsku, ale się to cieszy, bo no, naprawdę jest aplikacja świetna, jak widać tutaj właśnie często w sytuacjach, w których nam NVDA czy jakiś inny czytnik ekranu nie zadziała, ZDSR bardzo często może nam pomóc, więc...
1: No to i może też warto wspomnieć o tym, jaka jest cena ZDSR-a i gdzie go w ogóle można kupić.
0: Bo właśnie... Dlaczego ja chcę zrobić nowy podcast o ZDSR-ze? Podcast był relatywnie niedawno, bo był w 2020 roku, ale w ZDSR-ze zmieniło się bardzo dużo, bo chociażby doszła tak zwana wersja młodzieżowa, ta wersja Youth, która jest wersją, bo jak pamiętacie, ZDSR był czytnikiem ekranu, który był aktywowany donglem.
1: Kluczem, tak.
0: Kluczem sprzętowym i teraz te dongle już powoli wychodzą z użycia, bo zapukał do naszych drzwi ARM, a niestety sterowników do donglów pod ARM nie ma, do tych, z których my korzystamy, do Sentineli, więc z dongami się trzeba będzie wkrótce pożegnać, ale jest też ta wersja młodzieżowa i ta wersja młodzieżowa, ta wersja Youth Pro, to jest koszt $26 miesięcznie, można ją sobie nabyć. Jak ktoś chce sobie nabyć tego ZDSR-a, to napiszcie sobie na adres nuno@zd.hk. To jest, że tak powiem, mój służbowy adres, na który można pisać i tam Można uzyskać informacje. To się płaci PayPalem.
1: A to jest niestety tylko wersja taka abonamentowa na zasadzie miesięcznego rozliczania, czy są jakieś
0: Można jeszcze
1: typy?
0: Kupić dongla po prostu. I to jest tylko abonamentowa wersja. Można jeszcze kupić dongla za $232, no bo wiadomo, koszty wysyłki niestety i ten dongiel przez to taki jest przeskok między wersją sieciową a wersją z donglem. No ale wersja z donglem nie wymaga w ogóle połączenia z internetem, jest gotowa zaraz po zainstalowaniu na przykład systemu.
1: No i powiedzmy w ciągu roku to nam się ten dongiel zwróci, tak? Bo tu, jak wspomniałeś, to jest abonament miesięczny.
0: Abonament roczny, przepraszam. To ja w takim razie jakieś głupoty powiedziałem.
1: No właśnie, bo to tak się...
0: Nie. Okej. Przepraszam bardzo, te głupoty mówię. To dobrze, że mi mówisz. Panie, to $26 rocznie, a nie miesięcznie. To przepraszam bardzo.
1: No to już wygląda lepiej.
0: Tak, to jest $26 rocznie, dlatego jest, mówię, no przeskok głównie wynika z kosztów wysyłki, no bo to wiadomo, dongle idą z Chin, też z tymi donglami jest, czasem wiem, że ja na przykład miałem problem, na szczęście tylko ja chyba miałem taki większy problem z dostarczeniem dongla, bo wiem, że parę osób też ma dongle i nikt nie narzekał jakoś solidnie, ja się cieszę, że tylko ja miałem problemy, bo jeżeli... Ja się nie dziwię, że ludzie się potem denerwują, bo to jednak dość duże pieniądze.
1: A jak to jest, jeszcze od razu zapytam, w przypadku tej licencji internetowej, to jest przywiązane na sztywno do jednego komputera, czy to można sobie instalować?
0: Można sobie, jest menedżer autoryzacji wbudowany bezpośrednio w program. Co więcej, program nagradza za to, że z niego korzystamy, bo jeżeli za uruchomienie programu z tą wersją sieciową dostajemy punkty, te punkty 31 grudnia się podliczają, w sensie ten program liczy, kto ile tych punktów, na zasadzie później tam program sobie liczy, ile osób, ile jakby do podziału tego jest i na tej podstawie dostajemy na przykład jakąś zniżkę na następny okres tego programu, więc jeżeli my z niego korzystamy po prostu regularnie, no to on tanieje wraz z tym korzystaniem, tak? Więc to tak to wygląda. No program się rozwija, jak widzicie. Cały czas.
2: Ta grupa na Telegramie ożywiała bardzo fajnie.
0: Tak, grupa na Telegramie ożyła, bo teraz mam trochę więcej czasu, żeby znowu robić jakieś tutoriale czy inne rzeczy. Też dużo kontentu naprodukowałem, niestety problem z tym kontentem, który ja naprodukowałem do ZDSR-a z tymi różnymi tutorialami czy jakimiś innymi rzeczami jest taki, że one są porozwalane. Jeżeli kogoś interesują wtyczki do ZDSR-a, to może je znaleźć na mao.s.lten.blog. Tam jest kilka pluginów, które napisałem do ZDSR-a. Jest na przykład wtyczka, która informuje o wcięciach w tekście dźwiękiem, ale zrobiłem to trochę inaczej, jak to jest w JOSie na przykład, bo możemy sobie dostosować długość tego piszczenia, możemy sobie dostosować częstotliwość tego piszczenia, co ile ma się ten dźwięk podwyższać, bo wiem, że też są problemy, osoby, które mają problemy ze słuchem na przykład, z myślą o takich osobach na przykład jest w tej wtyczce możliwość zmiany tej długości tego piszczenia albo częstotliwości i przeskoku, czyli można sobie ustawić domyślnie, jest tak, że zaczyna się od 120 Hz i jeden tap to jest 30 Hz, ale można sobie na przykład ustawić, że jeden tap to jest, nie wiem, 60 Hz, albo 70, albo 100, jak ktoś tak lubi, chociaż nie polecam. No i można też sobie grać piosenki na wcięciach, jak ktoś lubi. No. Także tak. Co jeszcze jest? Jest wtyczka, która dodaje wsparcie DIPLA do ZDSR-a, tego płatnego DIPLA, więc jest dużo znaku, więc jest dokładne to tłumaczenie.
1: Ale klucz własny trzeba mieć, tak?
0: Nie trzeba.
1: Aha, okay.
0: Wtyczka ma swój. Jest wtyczka, która imituje NVDA Controller Client. Czyli jeżeli ktoś gra w gry i chce grać w ZDSR-a, to ten. Ale ta wtyczka, która imituje NVDA Controller Client, jest lepsza niż sam NVDA Controller Client, bo nowa wersja tej wtyczki korzysta z tego ZDSR-owego systemu kanałów, czyli możemy sobie ustawić każdy program, może mieć swoje własne parametry głosu i może mówić niezależnie od ZDSR-a. Swoją drogą, kanały to jest taka, moim zdaniem, największa nowość w ZDSR-ze, która naprawdę mi ratuje życie, że tak powiem, bo jak coś czytam na przykład, czy coś, to mam wszystko na innej karcie, mogę nagrywać sobie podcast na przykład i na drugiej karcie mieć podgląd z tego, co mówię, skrypt, więc to te kanały to jest taki jakby wirtualny mikser, chyba tak to można, Piotrze, określić, no nie, bo ty chyba miałeś z tymi kanałami do czynienia, że każdy moduł ZDSR-a, czy to schowek, czy to nie wiem, czy to monitory na przykład możemy...
2: Tak, możemy sobie po prostu, nagrywamy podcast, ustawiamy sobie mowę naszą główną na to kartę, gdzie nagrywamy ten podcast, ale na przykład powiadomienia możemy sobie zostawić gdzieś indziej, więc nam przez przypadek nie nagra się na przykład jakaś poufna wiadomość, która akurat przyszła, bo zapomnieliśmy coś wyciszyć, albo właśnie schowek.
0: Regiony Aria Live możemy przekierować na inną kartę. Schowek, monitory, no i każdy program może mieć swój kanał. A nawet więcej kanałów niż jeden. Jeżeli tylko więcej twórców aplikacji czy gier zaczęłoby z tego korzystać, to by było fajnie. Bo niestety wszyscy ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo są te biblioteki pokroju Tolka czy Universal Speech. A niestety te biblioteki przez swoją naturę muszą, że tak powiem, równać w dół, no nie? No bo ciężko jest zrobić interfejs, który jest abstrakcją czegoś i jednocześnie korzysta ze wszystkich funkcji, wszystkich screen readerów, bo to się...
2: No inna sprawa, że ZT to jest chyba taki pierwszy, który faktycznie coś więcej zaoferował, bo wcześniej to tylko tak naprawdę mieliśmy możliwość, żeby coś wypowiedzieć, tak, albo wyświetlić w Braille'u i to wszystko przez te API, ale to już takie rozmowy techniczne, więc...
0: No, ale tak, ZDSR. A trwają prace też nad nowym API, bo w ZDSR-ze jest taka funkcja shift numeryczny enter, ten, jeżeli mamy adres w schowku, to możemy otworzyć ten adres, jeżeli mamy obrazek w schowku, to możemy go zapisać i wpadliśmy z deweloperami na pomysł, że śmiesznie by było rozszerzyć to API szybkich akcji dla deweloperów, czyli na przykład, jeżeli mamy plik w schowku, to Shift-N, to będzie taka premierowa wtyczka dla tego interfejsu, to Shift-Enter będziemy mogli wysłać ten plik lub kilka plików ze schowka na transfer.sh. Także takie nowe API powstaje sobie do ZDSR-a. Jeżeli ktoś by chciał sobie rozszerzyć funkcję tego programu, no to będzie miał kolejną możliwość ku temu.
1: No okej, Jarku, czy jeszcze dla nas masz jakieś wieści?
0: Czy jeszcze mam dla was... tak, a propos jeszcze aplikacji pyszne.pl. Powiem, bo przyjechałem teraz do tych Włoch i pyszne to jest aplikacja Just Eat w gruncie rzeczy. I co ciekawe, aplikacja Just Eat wygląda zupełnie inaczej niż aplikacja Pyszne. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Może ktoś z was mi powie, dlaczego to jest ta sama firma, w sumie ta sama marka wręcz, a aplikacje są różne dla różnych krajów? Czyli chociaż Just Eat jest chyba globalniejszy, bo jak się rejestrowałem, to kazało mi wybrać region, gdzie jestem. Tylko nie zobaczyłem, czy była Polska, niestety. Możliwe, że można korzystać z aplikacji Just Eat zamiast tej pyszne.pl.
2: Ja słyszałem, że właśnie one raczej są podobne, więc mnie zaskoczyłeś, no ale nie miałem okazji tego testować.
0: Właśnie,
2: więc...
0: właśnie nie, no bo na przykład w pysznym nie ma czynności, a tutaj mam czynności, mam zupełnie inaczej.
2: Wiesz co, chyba jakieś czynności były, na pewno w koszyku
1: jakieś
2: na przykład,
1: były, jak tak, ustawiasz
0: w koszyku tak, ale tutaj na przykład mam informacje o produkcie, są czytane jako podpowiedzi voiceovera, a nie są po prostu na sztywno w tekście.
2: Może jakaś nowsza wersja tej bazy.
0: Ciekawe to jest właśnie, z czego to wynika, bo tak mnie to zaskoczyło, że inaczej trochę to wygląda. A no to ciekawe, że mi mówicie, to nie wiedziałem. No, a tak poza tym, no to co, WWDC będzie? Czy będzie ktoś relacjonował? No, tutaj z ekipy.
2: Na pewno w Cyfroprzeglądzie będziemy więcej mówić później o tym, co było oficjalnie i pewnie nieoficjalnie też.
0: No bo ja oczywiście rączki zacieram na macOS 14 głównie. Mam nadzieję, że rozwiążą jeden irytujący błąd. Co ciekawe, teraz już nie będzie sobie można wejść na pewną stronę z profilami i pobrać sobie tych profilów. Apple się za to zabrało. Moja kontrowersyjna opinia jest taka, że to dobrze, bo może przez to, że będzie mniej feedbacku, to będą brali ten feedback bardziej na poważnie.
2: Oj, ja właśnie wchodziłem do tego programu właśnie między innymi z tego powodu, to proces weryfikacji to też mi trochę zajął, bo coś tam utknęło w systemie, ale się udało, więc...
0: No więc właśnie to
2: zobaczymy.
0: Zobaczymy, jak to będzie. No ja, a to trzeba jakoś się wejść do tego programu, bo ja mam konto deweloperskie po prostu kupione.
2: Jak to przy rejestracji u ciebie wyglądało? Bo ci opowiem, jak u mnie było. To tak przy okazji, jakby ktoś chciał sobie wykupić takie konto, jakby właśnie ktoś chciał, bo to jest koszt 420 zł rocznie, jakby
0: tak, ja ktoś chciał. Ja kupowałem konto deweloperskie z myślą o Tyflocentrum.
2: Mhm, I co, wtedy ci to od razu przeszło?
0: Od razu mi przeszło. Podałem imię, nazwisko. Pytali się mnie, czy chcę tworzyć płatne aplikacje. Ja powiedziałem, że no thanks, I'll configure it later. Bo jak gdybym chciał tworzyć płatne aplikacje, no to musiałbym dowód osobisty weryfikować i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jak będę chciał jakieś płatności w aplikacji dodać do czegoś, to sobie to...
2: A to teraz wygląda niestety nie tak. U mnie to było tak, że podałem imię i numer telefonu, na następnym ekranie adres, a potem wyświetlił mi się komunikat, że twoja rejestracja wymaga weryfikacji. I tutaj się zaczęła rozmowa z supportem, która trwała prawie tydzień, bo najpierw support mi powiedział, że ja po prostu coś źle wpisałem, co mnie zdziwiło, bo zweryfikowałem wszystko. Nawet próbowałem to na innym koncie osobnym założyłem. Mniej więcej to się skończyło tak, że musiałem supportowi wysłać zdjęcie dowodu i dopiero wtedy mi to dopiero dzisiaj przepuścili i założyli to konto.
0: On to ciekawe, bo ja się troszkę
2: obawiam. Więc chyba coś w międzyczasie musiało zostać zaoszczone i to teraz można tylko przez aplikację zrobić na iOSie.
0: Ciekawe, czy jak będę przedłużał konto deweloperskie, to czy mnie to się będzie tyczyło?
2: Myślę, że nie, bo to już tą subskrypcję masz, ale no nie wiem, jak to.
0: To w takim razie wolę to chyba wcześniej przedłużyć, bo jeżeli coś nie będę mógł zainstalować bety na premierę, to się zdenerwuję troszkę, więc dzięki.
2: No tylko chciałem to szybciej zrobić, bo mówię tak, na pewno nie będę tego robił 5 czerwca. No ale mniej więcej właśnie, jakby ktoś chciał, albo właśnie zainteresowany tworzeniem aplikacji na systemy Apple, no to tak wygląda właśnie założenie takiego konta, które potrzebujemy właśnie między innymi, żeby coś w App Store publikować, czy właśnie, żeby dostać się do tych wersji beta deweloperskich, a nie publicznych.
0: Zawsze wychodzą troszkę szybciej. Troszkę się zmienił App Store Connect a propos tworzenia aplikacji na system iOS. Czy na lepsze, czy na gorsze? Ciężko mi powiedzieć. Nie znoszę App Store Connecta. Jest to niesamowicie nielogiczny system, moim zdaniem przynajmniej, ale teraz jak dodajemy ludzi do grupy w test flight'cie, to przynajmniej możemy to zrobić normalnie spod strzałek i spacji, a nie musimy rutować myszki i klikać. A jeszcze, przepraszam, że tak rozfragmentowane, ale ważna moim zdaniem nowość w ZDSR-ze w obliczu nowej sieci, to taka, że możemy dostosować, jak się zachowuje spacja i enter w internecie, czyli możemy sobie wybrać, czy klawisz spacji, czy entera ma się zachowywać domyślnie, czyli tak, jak to przewiduje strona, czy ma wykonywać się domyślna akcja systemowa, czy też ma wykonywać się symulowane kliknięcie. I to się przydaje na niektórych stronach, gdzie są elementy klikalne, które reagują tylko na myszkę. Ustawiamy sobie, że strona ma wykonywać enter czy spację, symulując po prostu kliknięcie myszy i już wszystko działa. Także gdyby wtedy to było w ZDSR-ze, to mógłbym normalnie spacją i enterem dodawać ludzi do test flighta. A teraz już mogę normalnie, bo Apple poprawiło to w App Store Connectie, więc fajnie, przyda się, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. No i tak, no, z niecierpliwością czekam na to WWDC, szczególnie na macOS-a nowego. Większość ludzi czeka raczej na iOS, no i ja inaczej troszkę, ale iOS też mnie ciekawi, bo może coś ciekawego zobaczymy. No już dowiemy się za niecały tydzień.
1: Ciekawe, czy to już teraz będzie to otwarcie sklepów, otwarcie instalacji aplikacji, czy jeszcze trzeba będzie na to poczekać?
0: Apple chyba nie dało jeszcze oficjalnej wiadomości, czy to będzie, więc...
2: Przecieki, zobaczymy. Czas mają do przyszłego roku, więc bardzo możliwe, że to będzie w tym roku.
0: No bo to chyba Mark Gurman, a on raczej jest...
2: A raczej się nie myli, właśnie.
0: Także ciekawe. No zobaczymy. Dzięki, nie zabieram wam już więcej czasu, wracam do słuchania i do pisania kodu.
2: Dzięki,
1: Arku, pozdrawiamy.
0: Więc przypominam, że istnieje coś takiego jak Tyflocentrum. bo wiem, że wiele osób już pewnie zapomniało.
1: No, ci, którzy otrzymują informacje o tym, co w nadchodzącym tygodniu na antenie Tyfloradia się pojawia, to myślę, że nie sposób, aby zapominali, ale... bo tam zawsze link jest podany do test flighta.
0: O, właśnie ChronoSync się włączył i się zaczyna backup robić, ale powiem wam, że dziwi mnie to, bo najnowszą wersję Tyflocentrum, tą, w której dodałem absolutnie nic, zainstalowało 85% wszystkich subskrybujących, więc fajnie.
1: To dobrze, że aktualizują.
0: Widzę, że aplikacja jest potrzebna, bo gdyby nie była, to ludzie by jej nie instalowali.
1: Zgadza się.
0: No, więc dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki, Arku, do usłyszenia, pozdrawiamy.
2: Jeszcze a propos setupa, na koniec taka informacja, którą dzisiaj też dostałem. Setup też uruchomił plan rodzinny. Jakby ktoś chciał sobie założyć dla kilku osób, to nam daje... To kosztuje, bodajże $15 miesięcznie i to nam daje dostęp dla trzech osób. To wychodzi właśnie około $5 na głowę, więc jeśli chcemy się złożyć, to można w ten sposób.
0: A to fajnie, to dobrze wiedzieć. Tam też są aplikacje na iPhone'a, więc, więc może się uda.
2: Odsyłamy do twojego podcastu o setupie i też do artykułu w Tyfloświecie, jakby ktoś chciał więcej wiedzieć.
1: Tu jeszcze taki komentarz na YouTubie od naszego słuchacza Grzegorza. Ja się tam nie zgodzę odnośnie Linuxa o tym, co Arek mówi. GNOME może ma swoje problemy, ale spróbuj Mate'a. Jest bardziej dostępny i lżejszy.
3: No w takim razie teraz znowu newsy. Newsy... W zasadzie teraz będzie taki mały maratonik newsowy od Piotrka, bo w zasadzie w tej rubryce Tyflowieści zostały tylko właśnie newsy Piotrka. Na początku tutaj nam algorytm wskazał nowości z aplikacji, więc czy od tego zaczniesz, czy od czegoś innego?
2: Myślę, że możemy po prostu pójść tego tak, jak tutaj jest. No właśnie, nowości w aplikacjach tutaj dzisiaj są trzy, ale o aplikacjach będzie jeszcze więcej później. Po pierwsze Mona i Spring zresztą też. Ukazała się wersja 5.3 obu tych aplikacji, tak trochę znienacka, w której pojawiła się jedna nowość, ale jak dla nas fajna, bo możemy sobie w końcu dostosować dźwięki powiadomień. To jest coś, o co osoby niewidome prosiły bardzo dużo. Ja nawet ze znajomymi twórcy, i to już jakiś czas temu, to będzie parę miesięcy, to chyba nawet jak nie ponad rok, bo ja już to pierwszy raz wysłałem jeszcze za czasów Springu, wysłaliśmy paczkę dźwięków, które stworzyliśmy w takim projekcie Currently Untitled, o którym kiedyś w przeglądzie było. No i autor właśnie kilka tych dźwięków zaimplementował. Jeśli chcecie sobie to skonfigurować, zarówno na iOSie i na Macu, po zaktualizowaniu aplikacji wchodzimy w ustawienia, w powiadomienia push, później klikamy na swoje konto, bo każde konto może mieć osobne ustawienia powiadomień i co za tym idzie też osobne dźwięki. Później klikamy dostosuj, to jest taki przycisk, który znajdziemy na dole konta, obok, poza wszystkimi przełącznikami do każdego typu powiadomień. Jak już tam wejdziemy, no to mamy konkretne powiadomienia, nowe odpowiedzi, nowe osoby, które nas obserwują, aktualizacje ankiet, jeśli jakaś osoba, której włączyliśmy sobie powiadomienia, napisała post, dla każdego z tego powiadomienia możemy sobie wybrać osobny dźwięk. Co ciekawe, też aplikacja oferuje nam eksport, więc jeśli nam się te dźwięki podobają i chcielibyśmy je sobie zapisać do, nie wiem, żeby ustawić sobie jako dzwonek na przykład, to możemy to też z poziomu aplikacji zrobić, ale no to jest bardzo fajnie zrobione. Tych dźwięków jest całkiem sporo, one są takie raczej krótkie, przyjemne, więc mi się osobiście bardzo podoba to, że w końcu ta opcja się pojawiła. No i to tylko powoduje, że ta aplikacja jest jeszcze fajniejsza. W ogóle jakby ktoś ją chciał kupić, to jest chyba dzisiaj ostatni dzień tańszych cen, bo od jutra, od początku czerwca, one o około 20% wzrosną, więc warto się tym zainteresować, jeśli was ciekawi Mastodon, no i szukacie fajnej aplikacji do jego obsługi. Następna aplikacja też poniekąd związana z dźwiękiem, ale troszeczkę pod innym kątem, czyli znany Audio Hijack, taki killer app na Maca, który pozwala nam przechwytywać dźwięk z różnych źródeł i coś z nim zrobić, czy to nagrywać, czy przetwarzać, czy wysyłać na jakiś serwis albo audio, czy wideo tak jak YouTube, albo po prostu na słuchawki. No i pojawiła się wersja 4.2, w której doszło kilka ciekawych nowości. Po pierwsze, pojawiły się trzy nowe typy efektów. Po pierwsze, mamy parametryczny korektor. Więc no wcześniej mieliśmy dostępne w aplikacji dwa korektory. Pierwszy taki bardzo prosty bass i treble, więc tutaj wysokie i niskie tony. Mieliśmy też 10-opasmowy korektor, no ale jeśli ktoś szuka czegoś jeszcze potężniejszego, no to teraz pojawił się trzeci typ korektora, w którym sami sobie możemy ustawiać pasma. I to tak jak ktoś korzystał z takiego typu narzędzi w programach tak jak Reaper, czy na pewno Logic albo GarageBand pewnie też mają coś takiego. Możemy sobie dowolnie dodawać tyle pasm, ile chcemy i ustawiać ich częstotliwości i poziomy. Tutaj mamy wszystkie typy tych pasm, tak high shelf, low shelf, high pass, low pass i tak dalej, więc no tutaj wszystko mamy i możemy sobie bardzo precyzyjnie konkretne częstotliwości wzmacniać lub wyciszać. To jedno. Mamy też speech denoise, czyli odszumianie mowy. To jest też oparte o jakąś sztuczną inteligencję. To jest taki otwartośródłowy algorytm, jak jego dźwięk poznaje. On chyba w OBS-ie też jest stosowany na przykład. No, jest całkiem przyzwoity. To nie jest oczywiście coś aż tak dobrego jak na przykład to, co mamy w Wavesie, ale całkiem fajnie sobie radzi. Na pewno jakieś szumy nam zniweluje. Tak samo też dobrze radzi sobie na przykład z dźwiękami z klawiatury, więc jeśli chcielibyśmy odszumić odgłosy wciskania klawisza albo jakąś muzykę w tle, no to jak najbardziej ten klocek Speech Denoise nam w tym pomoże. I mamy jeszcze trzeci klocek nowy, to jest Fear Filter, czyli to jest taki efekt, który pozwala nam zastosować tak zwane impulsy. To są takie pliki dźwiękowe, których są zapisywane takie obrazy pogłosu w jakiegoś pomieszczenia albo jakiegoś sprzętu, czy to mikrofonu, czy wzmacniacza. I to nam pozwala po prostu zrobić tak, żeby dźwięk, który my wpuszczamy do tego klocka, czyli dźwięk z naszego mikrofonu, czy z jakiejś aplikacji, zrobić tak, żeby ten dźwięk brzmiał tak, jakby się wydobywał z tego miejsca. Czyli możemy nagrać sobie, powiedzmy, pogłos w jakimś pomieszczeniu, no i wierną kopię tego pogłosu później nałożyć sobie na ten nasz dźwięk. No i teraz Audio Hijack też ma taki klocek, który pozwoli nam takie impulsy tak zwane w ten sposób zastosować. Oprócz tego są aktualizacje z niektórymi z klocków, które już tam są, między innymi klocek System Audio pozwala nam teraz dodawać kilka aplikacji do listy wykluczeń jednocześnie, bo to klocek System Audio akurat przechwytuje cały dźwięk systemu domyślnie, ale możemy sobie właśnie jakieś pojedyncze źródła wykluczyć. Są też aktualizacje w mikserze, tutaj bardziej takie wizualne zmiany. No właśnie, tutaj generalnie są takie zmiany bardziej wizualne, ale coś, co nie jest zmianą wizualną, to są poprawki w VoiceOverze, z dostępnością z VoiceOverem tej aplikacji. Między innymi możemy przejść do globalnego okna aplikacji. Szczerze nie wiem, gdzie to okno jest. Muszę jeszcze się w aplikacji rozejrzeć. Ale poza tym są też inne poprawki. Możemy szybciej poruszać się po aplikacji klawiszem Tab, jeśli ktoś tak woli. Ale też elementy klocków są troszeczkę lepiej odczytywane. Często niektóre efekty, na przykład, nie wiem, efekt balansu na przykład, był tak zrobiony, że wcześniej musieliśmy wejść z nim w interakcję, jeśli chcieliśmy przeczytać, jaką ma ustawienie. A teraz, jak poruszamy się po prostu po tej siatce, no to VoiceOver nam automatycznie będzie więcej informacji czytał. Czyli właśnie w przypadku balansu, no to nam przeczyta ten balans, czy głośność, lub jeśli dodamy sobie jakiś klocek, który przechwytuje konkretne urządzenie, audio lub aplikację, kiedyś musieliśmy go nazwać sobie konkretnie, a teraz VoiceOver nam zawsze, oprócz tej nazwy, którą my nadamy, też przeczyta, jak ten klocek jest ustawione, więc takie dosyć istotne zmiany, które nam się bardzo mogą przydać. No i tutaj producent przypomina, że są bardzo, oczekują na jakieś sugestie, więc jeśli mamy jakiś problem z obsługą Audio Hijacka czy innych ich programów z VoiceOverem zresztą, to można śmiało do nich pisać i będą starać się te błędy, zmiany poprawiać, czy nasze sugestie wcielać. To jest darmowa aktualizacja, więc jeśli ktoś ma już wykupionego Audio Hijacka 4, to po prostu możecie sobie wejść do aplikacji i ona automatycznie zresztą sprawdza aktualizację, ale też możemy to zrobić ręcznie i gorąco polecam. ściągnięcie tej aplikacji.
1: I też zdaje się, że jeżeli ktoś ma trójkę, to jakaś zniżka jest, prawda?
2: Tak, bodajże chyba $30 wtedy aktualizacja kosztuje, a może chyba coś koło 30, teraz nie chcę skłamać. I przepraszam, a propos jeszcze nowości, mamy aktualizację do syntezatora Piper, o którym już wcześniej wspominaliśmy. To jest taki syntezator neuronowy, który doczekał się dodatku do NVDA. Wyszła nowa jego wersja, która rdzeń której został przepisany w języku Rust, co miało troszeczkę ten dodatek przyspieszyć. Czy on przyspieszył? Może troszeczkę, aczkolwiek no wiadomo, przez to, że to jest taka synteza neuronowa, no to on i tak nie jest jakoś bardzo responsywny. Ale oprócz tego doszło kilka innych funkcji. Mamy możliwość podkręcenia prędkości, bo jak pamiętacie może z tamtego podcastu, a jeśli tego nie pokazałem, no to prędkość 100 w tym dodatku była, no nie była jakaś bardzo szybka. No teraz możemy sobie ją podkręcić, no i wtedy to już można go całkiem sensownie przyspieszyć. Jest też obsługa wysokości, więc no jeśli NVDA na przykład czyta duże litery, czy w jakimś innym przypadku, albo chcemy sobie po prostu tą wysokość zmienić, no to da się to zrobić. No a oprócz tego społeczność zaczęła tworzyć własne głosy do tego dodatku. Niebawem ma się pokazać samouczek, jak to robić, ale zanim on się pokaże, to już kilka głosów zostało udostępnione. Co ciekawe, to no, generalnie są na razie głosy angielskie, ale zostały one stworzone na bazie otwartych źródeł, jak na przykład z nagrań z uniwersytetów. Na przykład powstał taki szkocki głos, który wydaje mi się wyszedł całkiem sensownie. Jako szybko tylko pokażę, bo... A tutaj mamy akurat stronę Tyflo Przeglądu, ale sobie otworzymy z powrotem stronę Hijacka może. Look at me under the microscope, double right pointing angle bracket, log archive, double right pointing angle bracket, audio hijack 4.2 adds powerful new bots document busy. No i ten głos brzmi całkiem fajnie, naturalnie. Oprócz tego zostały na przykład stworzone głosy na podstawie tych danych, które też na przykład były używane do stworzenia głosów RH Voice'a czy Festiwala. I na przykład mamy taki głos. CLB and US. Variant combo box medium collapsed alt plus A. Speaker combo box default collapsed alt plus A. Może ktoś tą barwę głosu kojarzy, bo to taki dosyć, no to ten głos był często używany do trenowania różnego rodzaju syntez. No i tutaj widać jak radzi sobie z tym synteza neuronowa. Tutaj mamy jeszcze głos brytyjski na podstawie jakichś danych z Harvardu. Harvard data NGB. Speaker combo box default collapsed alt plus A. Rate slider 100 alt plus R. Rate boost checkbox not checked alt plus T. No właśnie, tutaj mamy prędkość 100, ale nie jest podkręcona. Gdybym ja włączył to podkręcenie, no to to zaczyna mówić naprawdę bardzo szybko. I jeszcze głos, który został stworzony z tylko 7 minut dźwięku. Zakwarto type NUS. Variant combo box medium collapsed alt plus A. Speaker combo box. No i mimo to wyszło to całkiem sensownie. Zobaczymy, czy
3: ja mam
2: jeszcze...
3: mam wrażenie, że ten głos możliwe, że mógł być lepszy, tylko tam słychać coś, jakby tam był jakiś pogłos.
1: Jakiś pogłos, no, tak.
2: Coś tam
3: możliwe,
2: jest.
3: Możliwe, że gdyby to było lepiej nagrane, no być może ten głos byłby jeszcze lepszy, bo ten silnik generalnie nie jest zły.
2: Nie jest zły. Byłoby fajnie, gdyby powstała jakaś aplikacja, która by po prostu służyła do czytania tekstu. Nie wiem, jak na przykład jakby Parabolka na przykład dostała obsługę tego silnika, to myślę, że byłoby całkiem fajne.
3: Czytania tekstu albo nawet wygenerowania MP3 z takim syntezatorem, bo czytanie tekstu to też pytanie, czy ten syntezator obsługuje taki streaming, tak, że on jakby sobie generuje i sobie to mówi, tylko podejrzewam, że w związku z tym, że te procesory komputerowe to są bardziej zajęte, raz są mniej zajęte, to ciekaw jestem, ile by było takich przerw, w których syntezator musi sobie wygenerować następne zdanie, bo to tam chwilkę trwa. Ja to sobie u siebie testowałem. Ja mam naprawdę dobry procesor, tam mam i9, co prawda laptopową, ale no to jest generalnie dość szybki procesor. To jak czytam jakieś wpisy na Mastodonie, powiedzmy, angielskie, no to zanim on sobie wygenerował wypowiedź, taką, którą tam czytał z 10 sekund, no to minęło powiedzmy za 2 sekundy. Więc ciekaw jestem, czy to nie byłoby tak, że jak jest dłuższe zdanie, to on sobie musi chwilkę wygenerować.
2: By tak, to trochę trwa.
3: Fajne przerwy. Więc mi się wydaje, że to nawet lepiej byłoby zrobić no, w ten sposób, żeby po prostu generował jakieś pliki z takimi zdaniami.
2: No można by to w ten sposób zrobić. Mniej więcej fajnie, że jak widać naprawdę można fajne efekty tym uzyskać. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą sekcję, więc możemy sobie przejść dalej.
1: To zanim może przejdziemy dalej, to ja przeczytam jeszcze komentarz Pawła.
2: Pewnie.
1: A propos aplikacji pyszne.pl. Paweł do nas napisał, że ta aplikacja to część niderlandzkiej grupy takeaway.com. Jej siostrzane aplikacje, czyli na przykład dostępne w Austrii czy Niemczech Lieferando, to ta sama aplikacja, kraj możemy nawet przełączyć w ustawieniach pysznego, a Just Eat to coś, co chyba zaczęło się w Wielkiej Brytanii. Nie słyszałem o fuzji, ale kto wie, może nastąpiła. I tyle, Piotrze, antena twoja.
3: Jeszcze ja tylko tak chciałbym sobie powiedzieć, że jeżeli się tylko dowiem, jak się trenuje głosy, jeżeli będę umiał to zrobić i będę mógł to zrobić, no to myślę, że głos Michał pojawi się na Pipera, zwłaszcza, że on pochodzi z danych, które można do tego celu wykorzystać bez żadnego problemu. A spytam się też innych dawców głosów Derricka Voice'a, być może któryś zgodzi się również na udostępnienie głosu do tego syntezatora Piper. Zobaczymy, Piper w zasadzie.
2: No będziemy czekać, ma się jakiś właśnie jakiś przewodnik, jak te głosy tworzyć, ukazać. Na pewno damy wam znać, jak to się pokaże. A teraz przechodzimy do następnej aplikacji, która może się przydać osobom, które mają do czynienia z matematyką. Myślę, że zwłaszcza uczniom, ewentualnie studentom, bo to nie jest nowa aplikacja, ale ostatnio czasami lubię sobie wejść w App Store'a i przeglądać aplikacje, gdzie wpisuję słowa klucz typu VoiceOver Accessible czy takie różne hasła. I ta aplikacja mi się pojawiła. Ona wyszła, no pierwsza jej wersja wyszła 2 lata temu, ale dostała aktualizację rok temu. Z aplikacja SenseMath, którą możemy, SenseMath pisane, możemy ją sobie za darmo z App Store'a ściągnąć na iOS-ie i na Macu zresztą też, jeśli mamy Maca z procesorem M1. No i to jest aplikacja, której zadaniem jest pomóc osobom niewidomym w rozumieniu wykresów. Jak to działa? No, bardzo podobnie do tego, co mamy na przykład w samym iOSie, bo iOS ostatnio też doczekał się API, które udźwiękawia różne wykresy, albo na przykład kalkulatorze Desmos, tylko tutaj mamy tych opcji dźwięków jeszcze więcej, bo możemy sobie włączyć i wyłączać, czy mają nam być sygnalizowane osi X i Y oczywiście, ale czy też w momenty, kiedy te osie się przecinają ze sobą, tam tych opcji jest całkiem sporo. Ale jak my możemy do tej aplikacji te wykresy załadować? No, mamy samouczek, który nam pomału pokazuje te wszystkie dźwięki po kolei, takie coraz bardziej zaawansowane, ale też jakie funkcje ta aplikacja potrafi przedstawiać nam. Też to jest bardzo fajnie tyle zrobione, że te dźwięki możemy sobie włączać i wyłączać z ustawień, ale też z pokrętła. Możemy po prostu przekręcać pokrętłem w VoiceOverze i znajdziemy na nim każde osobne dźwięki, możemy je sobie włączyć i włączyć. To obsługuje różne funkcje, włącznie z funkcjami jakimiś kwadratowymi, pierwiastkami, logarytmami, tam tego jest całkiem parabole, tam jest tego całkiem sporo. I jak już wejdziemy sobie ten samouczek, albo możemy zawsze do niego wrócić, możemy do aplikacji wykresy ładować. Możemy je pisać sami i do tego celu mamy specjalną klawiaturę. Jeśli wejdziemy sobie na sekcję, na zakładkę Graphs, tam możemy dodawać własne funkcje. Może ich być kilka na jednym wykresie nawet. No i mamy specjalną klawiaturę, która oprócz cyfr i przecinka i tak dalej, oferuje nam też nawiasy i skróty do takich najczęstszych funkcji, takich jak sinus i tak dalej. To możemy sobie po prostu normalnie pisać tak jak na innych aplikacjach, czyli ustawiamy palec na jednym z tych klawiszy, go puszczamy i po prostu się nam to wpisuje, to fajnie wszystko działa. Te równania też możemy czytać, one są zagnieżone, co ciekawe, w widoku HTML, dzięki czemu VoiceOver uaktywnia to obsługę MathML-a i dzięki temu z pokrętła możemy sobie takie nawet bardziej skomplikowane równania, funkcje przejrzeć, zanim otworzymy sobie ten wykres. Niestety nie da się po samym wykresie chodzić, tak jak to możemy na przykład w samym iOSie czy w Desmosie. Ale możemy sobie prędkość tego odtwarzania ustawić, więc no jest kilka sposobów, w które możemy to zrobić. Aplikacja ma jeszcze jedną funkcję, która niestety w Polsce na razie dostępna nie jest, a na razie jest tylko w Holandii, a mianowicie możemy na zakładce książki załadować podręczniki do matematyki. Tam wpisujemy numery ISBN, ale tutaj no, polskie podręczniki nie są obsługiwane. Tutaj na razie to jest tylko w Holandii, ale jeśli to zrobimy, to aplikacja załaduje nam wszystkie wykresy w tej książce. My wtedy możemy sobie z tej aplikacji wybrać na przykład konkretną stronę, którą chcemy zobaczyć i odsłuchać te wykresy. Możemy też zrobić tak, że jeśli wpisujemy jakąś funkcję, mamy w aplikacji przełącznik, który pozwala nam ustalić, czy aplikacja ma nam automatycznie ją obliczyć, więc jeśli pracujemy na przykład nad jakąś pracą domową albo sprawdzianem i chcemy po prostu usłyszeć wykres, ale nie chcemy, żeby ta aplikacja działała nam jak kalkulator, no to możemy ją w ten sposób skonfigurować. No myślę, że to jest fajna sprawa, szkoda, że... Znaczy, nie wiem, czy ta aplikacja jeszcze się będzie rozwijać, mam nadzieję. Byłoby fajnie, gdyby obsługiwała jeszcze więcej krajów, więcej książek, bo myślę, że takiego typu aplikacje mogą nam być bardzo potrzebne, no bo jednak z wykresami zawsze nam, jako osobom niewidomym, było trudniej. No i to jest całkiem fajnie zrobione, można mieć nadzieję, że to jeszcze się będzie jakoś rozwijać. A na koniec taka informacja ze świata Google, no bo tutaj cały czas mówimy o Google i o sztucznej inteligencji. No i co ostatnio mogliśmy przeczytać, że ten zespół DeepMind, który już możecie kojarzyć na przykład zeszłego tygodnia, w którym wspominaliśmy o tym, że dodali właśnie takiego chatbota do aplikacji Google Lookout, który pozwala nam dopytywać się o zdjęcia, no ich modele też zostały zaprzężone do generowania opisów do YouTube Shorts. To są te krótkie filmiki, na pewno jeśli korzystacie z aplikacji YouTube, czy nawet ze strony, to na pewno widzieliście taki nagłówek właśnie Shorts. To są takie krótkie, bardzo TikTokowe filmy, które są tak wyświetlane w takiej liście, która się w poziomie przewija. No i one są właśnie bardzo krótkie i przez to trudniej je znaleźć, bo takich dłuższych filmów autorzy często dodają jakieś metadane, opisy i tak dalej. No takich krótkich filmów, które najczęściej są wkręcone na szybko telefonem, no to takich opisów nie ma, przez co trudniej je jest znaleźć. No i dlatego Google poprosił właśnie ten zespół DeepMind, tutaj dwa zespoły się porozumiały ze sobą, żeby sztuczna inteligencja pomogła im wygenerować krótkie opisy. Te opisy wyglądają bardzo podobnie do tego, co widzimy na przykład na Facebooku czy na innych stronach jako opisy do zdjęć. Po prostu, nie wiem, piesek żonglujący piłeczkami na przykład. To są takie krótkie opisy, ale generalnie takie, które nam mówią coś, co się dzieje w tym filmie. I one są tworzone po to właśnie, żeby takie filmy dało się wyszukać. Niestety na razie te metadane właśnie są tylko gdzieś wewnętrznie wykorzystywane, one nie są nigdzie wyświetlane, ale wydaje mi się, wcale by mnie to nie zdziwiło, jeśli za jakiś czas te dane nie będą wykorzystywane w celu opisywania tych filmów dla osób niewidomych, a tutaj też było pytanie autora tego artykułu, czy ta technologia nie będzie kiedyś użyta do generowania opisów dla dłuższych filmów, nie tylko tych właśnie shortów, które mogą mieć maksymalnie minutę bodajże, tylko takich całek. No i tutaj powiedział, że no na razie nie ma aż takiego zapotrzebowania na to, ale to nie jest wykluczone i no na pewno audiodeskrypcja gdzieś mogłaby być takim zastosowaniem, więc zobaczymy, czy w przyszłości, czy nawet tylko dla tych YouTube Shorts, czy dla dłuższych filmów, nie będziemy kiedyś na YouTubie mieli do czynienia z automatycznie generowaną audiodeskrypcją. Jeśli tak, to można mieć nadzieję, że to będzie działało lepiej niż automatyczne napisy, które no, nie cieszą się największą sławą, niestety.
3: No, zobaczymy. Znaczy, to też pewnie zależy od takich trendów, natomiast jest szansa, dlatego że jeżeli chcemy znaleźć jakiś film, powiedzmy, chcę znaleźć filmy z kotkami, a podejrzewam, że fajnie by było i Google pewnie chciałby, żeby użytkownik mógł wpisać podaj przykład filmiku, w którym kot spada z drzewa. Nie wiem, dobra, to może trochę makabryczny przykład, ale i spada na cztery łapy, tak? I nie zawsze to jest wszystko podane w tagach i oczywiście to się pewnie jakoś tam stara. Albo na przykład no jakieś właśnie jakieś filmy, w których coś się dzieje, żeby ta wyszukiwarka mimo wszystko działała w jakiś taki sposób efektywny. I oczywiście wiadomo, że tam są jeszcze jakieś tam inne różne kwestie, to musi się spinać finansowo i tak dalej, ale podejrzewam, że no prędzej czy później może coś takiego nastąpić, no tylko jak zwykle kwestia obliczeń, no bo z tego co wiem, jeżeli mamy opis zdjęcia, który musi sztuczna inteligencja jakiś tam czas przetworzyć i mamy film, w którym jest seria zdjęć, dobrze, pewnie to jest przetwarzane troszkę w inny sposób, ale mimo wszystko podejrzewam, że z tym jest więcej pracy. No to jak te setki tysięcy, miliony, czy setki milionów w zasadzie użytkowników takich wielkich platform jak YouTube zacznie dręczyć te inteligentnie różnymi zadaniami, tak jak ChatGPT, w dodatku ta sztuczna inteligencja będzie musiała przerobić te miliardy filmów, które są na YouTubie, no to podejrzewam, że to trochę potrwa. Zwłaszcza, że jednak mamy jakiś kryzys trochę na rynku półprzewodników. Zobaczymy, co będzie dalej. Także no, zobaczymy. Przechodzimy do technikaliów i zaczynamy jak żeby od sztucznej inteligencji. Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna.
1: Tak, jest dostępna. Jest to bardzo prosta aplikacja, do której oczywiście trzeba się zalogować. I tu od razu powiem, że jeżeli chcecie uniknąć jakichś kłopotów związanych z koniecznością rozwiązywania jakichś zadań, jakichś kapcz, to najlepiej logować się za pomocą Google'a. Nie wszyscy, ale na przykład niektórzy próbujący zalogować się za pomocą Apple'a mieli kłopoty. Pojawiały się jakieś tam problemy, natomiast że trzeba było rozwiązywać jakieś zadania, co no, niby było dostępne, ale trzeba było rozwiązać tych zadań ileś i były z tym problemy. Natomiast z tego co wiem i co ja zresztą przetestowałem na własnej skórze, logowanie za pomocą Google'a było najmniej problematyczne. Wystarczyło po prostu wejść, kliknąć, zautoryzować aplikację i już. Co ciekawe, ja mam wrażenie, że ta aplikacja ChatGPT na iOS-a bazuje na jakichś troszeczkę innych połączeniach albo innych serwerach względnie innej puli użytkowników albo innej puli danych niż strona internetowa. Dlatego, że na czacie GPT otwieranym przez przeglądarkę ja bardzo często mam problemy z zalogowaniem się. Teraz. Kiedyś tych kłopotów nie było, a teraz, kiedy próbuję się zalogować na stronę, to udaje mi się to raz na kilka podejść. No zazwyczaj jest, że coś poszło nie tak, spróbuj
3: nie,
1: ponownie.
3: Ja nie mam takich problemów. Dobra, może nie to, że loguję się tam codziennie, ale no tam co jakiś czas się loguję, żeby tam coś sobie sprawdzić.
1: Ja robiłem kilka podejść i niestety mam takie wrażenie, że coś tam zostało popsute przynajmniej u mnie. Albo ja mam takiego pecha i loguję się w jakichś godzinach szczytu, no albo po prostu to może, bo jakiś problem po mojej stronie.
3: Ja się logowałem no niedawno, jakoś w ostatnich dniach, chyba i nie miałem problemów, także no nie wiem, może... Nie wiem czemu. Jak rozumiem, ty się logujesz przez konto Google'owe.
1: Tak, przez konto Google'owe i zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
3: To ja też się loguję przez konto Google'owe. To rzeczywiście ciekawe, z czego to wszystko wynika. No, coś tam
1: w końcu się udaje zalogować, natomiast no, w aplikacji ChatGPT na iOS-a działa to znacznie sprawniej. Aplikacja jest bardzo prosta, ale ma jedną fajną funkcję, właściwie w sumie dwie. Z jedną miałem do czynienia, z drugą zdaje się ty, Piotrze. Miałeś więcej testów, bawiłeś się. Ja nie testowałem dyktowania głosowego jeszcze, natomiast bawiłem się tak po prostu wpisywaniem różnych tam poleceń do czata GPT i tam jest coś, co już na samym początku, kiedy będziecie chcieli się zalogować do tej aplikacji, to prawdopodobnie zauważycie, że ta aplikacja wykorzystuje haptykę. Bardzo fajne wrażenie jest, kiedy się próbujemy zalogować i tam już ten telefon zaczyna tak lekko wibrować w bardzo taki specyficzny sposób, a później, kiedy wpisujemy odpowiedź i kiedy ChatGPT nam te, wpisujemy pytanie i kiedy ChatGPT zaczyna nam wypluwać tę odpowiedź, to też w trakcie tego, kiedy on tam myśli, kiedy on przetwarza i kiedy udziela odpowiedzi, szczególnie w tym ostatnim momencie, to zaczyna nam nasz telefon wibrować. Taki, to nie jest taka standardowa wibracja, tylko to jest taka właśnie haptyczna wibracja, którą myślę, że no, ci wszyscy, którzy mają to włączone w voiceoverze, będą doskonale kojarzyć. Ja akurat sobie to wyłączyłem, natomiast tutaj całkiem fajnie to działa. A co do dyktowania głosowego, to Piotrze, ty bawiłeś się jakoś tym bardziej?
2: Tak, no w dużym skrócie to dyktowanie jest o tyle fajne, że nie używa tego dyktowania wbudowanego w iOS-a, tylko Whispera, a o Whisperze to już mówiliśmy wiele razy, naprawdę fantastycznie działa. To wygląda po prostu tak, że naciskamy przycisk dyktowania, mówimy coś, naciskamy go jeszcze raz i po prostu to się nam automatycznie nie wysyła, ale po prostu

0: już tekst, czy by mu się to udało i czy na przykład nie można tego czata GPT wykorzystać jako takiego trochę inteligentniejszego dyktowania, jeżeli na przykład nie jesteśmy zadowoleni z tego, co nam działa na Apple'u. Pamiętacie, była taka aplikacja, to było chyba Dragon Dictate, czy jakoś podobnie. To się tak można by cofnąć trochę do tych czasów, bo przecież nie zawsze dyktowanie głosowe w iOS-ie było natywnie. Kiedyś trzeba było sobie coś tam jednak użyć jakiejś zewnętrznej aplikacji i się to kopiowało później, te teksty do jakiegoś tam maila.
1: Tak, to się dało to wysyłać, tak, tam było kilka opcji, tam Twitter, wiadomości, coś tam jeszcze, a tak poza tym trzeba było kopiować.
0: Kopiować,
1: właśnie.
0: Tak jest. Więc no, zawsze można i tak spróbować.
2: No z drugiej strony jest ta aplikacja Whisperowa na iOS, która nawet w czasie rzeczywistym, znaczy w czasie rzeczywistym działa nie szczerze.
0: Tylko, że tam musisz podać plik audio, a tu...
1: W iKonie trzeba.
0: Nie?
1: Jest tam przycisk rekord. To chwilę trwa, wiadomo, bo zanim ten model się załaduje, ale ja już parę razy takich dłuższych wiadomości dyktowałem, bo ja akurat tam nie jestem jakoś bardzo za Braille'em, ze wpisywaniem Braille'em, a to całkiem fajnie działa, tylko robi dużo akapitów. To czasami trzeba sobie usunąć, ale generalnie jeśli chodzi o jakieś błędy, nie wiem, literówki, które często nam dyktowanie robi, no to z Whisperem nie ma tego problemu.
0: A no to super, to też warto wiedzieć.
2: Tak, no i trzeba uważać, żeby nie było na przykład... Prosimy o subskrypcję i łapkę w górę.
0: Tak, bo Whisper się lubi halucynować.
2: Tak, lubi zdecydowanie. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron.
1: Dokładnie, to już jest coś, co użytkownicy wersji beta i wersji nightly, czyli tych jeszcze mniej, najbardziej powiedzmy niestabilnych, czyli najbardziej rozwojowych, może tak to nazwijmy, bo akurat ja używam wersji nightly i mi to działa, już mogą to potestować. A o co chodzi? No, tak jak tutaj jest powiedziane w nagłówku, Firefox, tak jak przeglądarki Chrome, Edge, czy niedawno też Safari, już od jakiegoś czasu mają wbudowane funkcje tłumaczenia stron internetowych. Może pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Mozilla pracuje nad darmowym, otwartośródłowym i to jeszcze działającym na urządzeniu modelu do tłumaczenia. To się bodajże LibreTranslate nazywało, ale nie chcę tutaj skłamać. Wiem, że to też było jako dodatek, ale to jest też jako API, które możemy sobie jakoś postawić na własnym urządzeniu. No i na tej podstawie bazuje ta funkcja w Firefoxie. No i ona działa bardzo podobnie do tego, jak to wygląda w innych przeglądarkach. Jeśli wejdziemy sobie na jakąś stronę, to po prostu na pasku, obok paska adresu, gdzie mamy różne przyciski, pojawi się przycisk przetłumacz stronę. Jeśli w niego naciśniemy, no to tak jak w innych przeglądarkach mamy tutaj opcję, które pozwalają nam ustawić język źródłowy i docelowy, które się oczywiście ustawiają automatycznie. Możemy też sobie ustawić, że przeglądarka ma zawsze ten język tłumaczyć, albo nigdy go nie tłumaczyć. No i jak już to wszystko ustawimy, to możemy tłumaczenie sobie włączyć. No, to działa różnie. Ja nie miałem jak tego przetłumaczyć, niestety przetestować na polski, bo mam angielski system i na angielskich stronach on mi po prostu nie oferował tego. Natomiast tłumaczyłem sobie Tyflo Podcast na angielski i z audycji zrobiły się aukcje na przykład. Do końca nie wiem dlaczego. No, ale generalnie to działa. Sens strony można jak najbardziej zrozumieć. No, widać, że to jest model, który tam nie ma jakiejś dużej chmury obliczeniowej za sobą. Natomiast fajnie, że coś takiego się pojawiło. W ustawieniach też możemy sobie to wszystko skonfigurować, ale
0: a czy to
1: też,
0: w ogóle przypadkiem no, nie działa lokalnie?
1: Tak, no właśnie mówię, że to działa lokalnie, dokładnie. Tak. I to chciałem powiedzieć, że w ustawieniach też możemy sobie wszystkie języki, które to ta funkcja obsługuje, ściągnąć. On je ściąga na bieżąco, jeśli jakiś język jest potrzebny, ale też możemy sobie wejść w ustawienia i ręcznie pobrać. Nawet jest przycisk, żeby ściągnąć wszystkie naraz. Nie wiem, ile to zajmuje miejsca, bo tam akurat nigdzie nie pisze, ale też możemy poszczególne języki sobie w ten sposób ściągnąć. Pewnie niebawem to się też powinno...
2: Ciekawe, że taki jeden język, powiedzmy. To jest...
1: No właśnie nie jestem pewny, ale no pewnie niebawem to się też pojawi w wersji stabilnej.
2: No dobrze. To jeszcze nie koniec newsów na dzisiaj, bo Apple Music Classical dostępny na Androida.
0: Tak jest. Dostępny na Androida i to bardzo krótka informacja. Pojawiła się ta aplikacja w sklepie. Można korzystać. Oczywiście trzeba mieć wykupiony abonament, który nam pozwala na korzystanie z Apple Music Classic

0: Jeżeli ktoś ma taki abonament, no to może korzystać, jeżeli na przykład mamy dwa telefony, że mamy jednego iOS-a, drugiego Androida, jesteśmy miłośnikami muzyki klasycznej, no to możemy sobie taką aplikację pobrać, zainstalować i używać. I co ciekawe, akurat nie mam specjalnie jak tego zweryfikować, ale czytałem dziś, że tej aplikacji na razie nie ma na iPadOS i na macOS, więc tu taka śmieszna historia, że Apple coś najpierw wypuściło na Androida, zanim na swoje systemy udostępniło taką aplikację, więc no interesująca sprawa. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Grzegorz, tylko Grzegorz jeszcze nie zezwolił na nagrywanie, więc ma mikrofon wyciszony. Także Grzegorzu, gdybyś mógł tę zgodę wyrazić, no to będziemy w stanie rozmawiać. Spróbujemy może, ale nie... O! Czyżby się udało? Jest! Grzegorzu, czy nas słyszysz? Halo?
1: Tak.
0: O, witaj.
1: No?
0: Słuchamy.
1: Słuchaj mnie?
0: Tak.
1: No, bo na starym telefonie miałem po prostu uprawnienia mi powyłączało wszystko, więc tego. No bo tam, Michał, mówiłeś, że miałeś problem z czatem GBT na przeglądarce, że ci się wyskakuje, że tam jakiś problem.
0: Tak, że wystąpił jakiś błąd i że prosimy spróbować ponownie.
1: Po polsku ci to pisało?
0: Nie, po angielsku.
1: Aha, bo no bo ja miałem taki problem na telefonie i na telefonie miałem włączone automatyczne tłumaczenie, co nie, na Chromie.
0: I to nie, ja nie mam tego włączonego. Ja nie mam tego włączonego. To nie był ten problem, ale to było po tym, kiedy ja otwierałem stronę Google'a, bo tam miałem do wyboru konto, na którym chcę się zalogować i po wybraniu tego konta pojawiał się po prostu błąd. Ale to tak jak wspominałem, on się raz pojawiał, a raz nie. Za którymś podejściem udawało mi się to zrobić, natomiast to nie było zawsze pierwsze podejście, niestety od pewnego czasu, natomiast z aplikacją nie mam takich problemów.
1: No aha, no bo ja miałem z kolei taki problem, że wchodzę na czata GPT, czy coś się go tam pyta, on mi tam generuje odpowiedź i wyskakuje, wystąpił błąd, spróbuj ponownie. I tak po polsku, co nie? No i się tak zastanawiam, no co jest tego. I wziąłem i tam wiedziałem, że tam ten pasek na dole, że mi się na polski przetłumaczył, no to wziąłem, przełączyłem na angielski. I normalnie czat GPT działał.
0: To jest też w ogóle ciekawa rzecz, tak porównując sobie to, bo odpaliłem teraz aplikację czata GPT i zauważyłem, że na przykład w przeglądarce on nie pamięta tego mojego logowania. W innych serwisach pamięta, natomiast tu nie. A w aplikacji nie ma tego problemu. W aplikacji po prostu zalogowałem się bodajże w niedzielę i ta sesja jest aktywna. On ją sobie po prostu trzyma, odpalam aplikację, mam okienko, w które mogę wprowadzić tekst i od razu działa.
1: No to dobrze. A jak z dostępnością jest?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
1: O, i tam jest też dyktowanie głosowe za pomocą Whispera.
0: Tak jest, to mówiliśmy o tym przed momentem.
1: No, to więc bardzo spoko. No. Ciszy zanewrotniczkiem ludzie.
0: Dobrze, tam widać, że jakieś tło masz, Grzegorzu. To w takim razie, cóż, to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia.
2: I w takim razie news, jeszcze dwa newsy nam zostały. Pierwszy taki niezbyt optymistyczny, bo dotyczy Reddita, w zasadzie tego, że klienty do Reddita zaczynają mieć bardzo pod górkę, bardzo, bardzo pod górkę.
3: Tak, jeśli pamiętacie, jakiś czas temu wspominałem, że Reddit będzie szedł śladami Twittera i planował zmiany w dostępie do API. W dużym skrócie, boty mają cały czas mieć darmowy dostęp, osoby, tutaj zwłaszcza firmy trenujące sztuczną inteligencję, mają zapłacić więcej, dostęp do, przez uniwersytety też ma być darmowy, tutaj w przeciwieństwie do Twittera, który tak obiecywał, ostatecznie okazało się, że no, na obietnicach się skończyło, no ale wracamy do Reddita. Tutaj pojawiły się tematy alternatywnych aplikacji. No i tutaj firma, przynajmniej w rozmowie z Christianem Zelikiem, czyli osobą odpowiedzialną za taki najbardziej popularny klient do Reddita na iOS-a Apollo, aplikację, którą ostatnio też niedawno taki ruch dostępnościowy gdzieś dogonił, bo taka była zmasowana próba kontaktu z nim, bo ta aplikacja jest generalnie dostępna, ale jest parę rzeczy, które dałoby się zrobić lepiej. On nawet obiecał zmiany, no ale chyba teraz będzie miał inne problemy niestety, no bo właśnie Reddit wtedy obiecywał, że będą takie osoby musiały zapłacić za taki dostęp, no bo między innymi takie aplikacje nie będą wyświetlały reklam, ale te ceny miały być przystępne. No i właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, dosłownie, nie wiem, 10-15 minut przed audycją pojawiła się następna wiadomość od Christiana, który znów rozmawiał z Redditem. Jak będzie wyglądał dostęp do API? No, zaczyna się, przynajmniej tutaj tak mówi Christian, może tutaj jakieś mniejsze pakiety też są, bo to jest jednak chyba taka największa aplikacja, więc tutaj mogą też te liczby być jakoś zwiększone. Mniej więcej 50 milionów zapytań do API będzie kosztowało $12,000 miesięcznie. W Twitterze to było 42 tysiące, więc to nie jest jakoś fajnie. Problem pojawia się jeszcze jeden. W przypadku Apollo przynajmniej aplikacja w miesięcznie wykonuje średnio takich zapytań 7 miliardów. Ile to wychodzi? No, za tym cennikiem $12,000 miesięcznie musiałby płacić $1,7 miliona miesięcznie lub $20 milionów rocznie, więc no ma bardzo pod górkę.
0: Tanio
3: nie jest. No tutaj firma mówi, że no raczej nie będą negocjować, no zobaczymy, ale no jeśli tutaj spekulowaliśmy też ze znajomymi, że to są ceny faktycznie bardziej przystosowane pod takie firmy, które faktycznie trenują inteligencję czy coś, zaraz to zapłacą, połkną sobie te dane, no ale potem już nie będą o nie prosić, ale tutaj ludzie się spodziewali, że właśnie takie aplikacje zewnętrzne by miały jakiś lepszy cennik. Mówi, że średni użytkownik Apollo używa około 344 zapytań dziennie. No, to takie przeglądanie, tak? Wchodzenie w jakieś posty, wychodzenie, jakieś dawanie kciuka w górę, w dół, odpowiadanie na komentarze, bo takie rzeczy na Reddicie się robi. No, jednego użytkownika to wychodzi $2,50 miesięcznie. Czyli dwa razy tyle, ile aktualnie kosztuje subskrypcja, więc no tutaj no nie ma jak tego wyrównać. No mówi, że będzie starał się jakoś to zrobić, ale no z tymi realiami za bardzo nie ma co zrobić, więc no jest duże rozczarowanie. Tutaj mówi, że no właśnie to miało być obiecane, że to miało być jakoś takie realistycznie ocenione, ale tutaj nawet biorąc pod uwagę koszty reklam i tak dalej, to wychodzi 20 razy tyle, ile taki średni użytkownik generuje ruchów na przykład w kosztach reklam czy coś, więc te ceny są takie no niestety bardzo mało realistyczne. Na razie do lipca przynajmniej to API w takim kształcie, jakim jest, jeszcze będzie działać, ale co będzie potem? Trudno powiedzieć. Tutaj słyszałem już takie głosy, że może aplikacje będą pozwalały nam wpisać własny klucz. Zobaczymy, jak wtedy będzie z tymi zapytaniami, czy wtedy też na przykład nasze posty nie będą oznakowane jako spam czy coś. Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało w przypadku tej aplikacji. No Apollo to jest taka najbardziej popularna aplikacja, ale przypuszczam, że taka dystopia to też trochę tego ruchu generuje. No i jeśli autor tej aplikacji nie jest zainteresowany jakoś jej rozwojem. Dlatego też ludzie zaczęli pisać do twórcy Apollo zresztą. No to można się spodziewać, że to może być koniec dystopii, no i innych tego typu aplikacji. A szkoda, no bo stronę to jeszcze się da używać, ale na przykład aplikacja na iOS-a Reddita jest bardzo niedostępna. Nie zaetykietowała ten przyciski. No generalnie są z nią niestety duże problemy.
0: A co ciekawe, to gdzieś tu mi mignął na Hacker Newsie właśnie wpis o tym, że stary kod Reddita został udostępniony na GitHubie.
3: Tak.
0: To więc prawda, to ciekawe, czy ktoś będzie chciał na jego bazie coś stworzyć, jakąś alternatywę dla tego serwisu i...
3: To jest... Tak. To jest jedno, a druga rzecz jest taka, że mamy już fediverse'ową alternatywę do Reddita, nazywa się Lemmy, no i działa bardzo podobnie, tylko no tutaj tak samo jak Mastodon czy innego tego typu usługi, to jest zdecentralizowane, więc są różne, każdy może postawić swój własny serwer i rozmawiać z innymi serwerami, więc może to rozwiązanie stanie się popularne. No i tam oczywiście można jak najbardziej aplikacje zewnętrzne pisać, no i raczej będzie się dało zrobić, bo to jest wszystko otwartość źródła.
0: No tak, kwestia tylko po prostu społeczności, która wokół Reddita przez te lata się nagromadziła jednak.
3: Dokładnie.
2: No i ostatni temat, już nieco bardziej, mam wrażenie, optymistycznie będzie. Emma wróci. Kto pamięta Emmę?
0: Tak, Emma to taki asystent dla iOS-a, zrobiony na skrótach. Ktoś by mógł zapytać, po co coś takiego robić? Ano po to, żeby po polsku mieć takiego asystenta. Na razie Emmy nie ma w ogóle, bo Apple jakiś czas temu tak namieszał w tych mechanizmach skrótów, że po prostu przestało mieć sens używanie tych skrótów, bo przestały działać. Natomiast dziś na grupie Apple Shortcuts Polska pojawił się taki wpis autorstwa Jaromira Koppa, który to zresztą był autorem czy współautorem spolszczenia do Emmy, który wspominał o tym, że Emma powróci. Powróci jako aplikacja, którą trzeba będzie sobie zainstalować, i skróty to będą tylko uzupełnieniem tej aplikacji, więc to będzie inna forma działania. Nie wszystko oparte na skrótach, ale to, co się da, zostanie upakowane w apce, a po prostu skróty będą rozszerzeniami, które pozwolą na zrobienie tego, czego natywnie aplikacja nie będzie w stanie wykonać. No i być może...
3: Wywoływanie jej z każdego miejsca na przykład.
0: I być może to właśnie spowoduje, że Emma wróci. Po pierwsze, że jej instalacja będzie prostsza, bo pamiętacie być może, że gdzieś tam w naszych tyflopodcastowych archiwach jest podcast zatytułowany Instalacja Emmy. To zdaje się z Piotrem Malickim robiliśmy tę audycję i chyba przez 2 godziny o tym opowiadaliśmy. No to nie było najprostsze pod słońcem, żeby to wszystko sobie poinstalować, pokonfigurować i żeby to działało. Jak to się już raz zrobiło, no to to funkcjonowało do następnej aktualizacji iOS-a oczywiście. Natomiast być może teraz, kiedy to się pojawi, kiedy zostanie zmieniona forma tej asystentki głosowej, no to cóż, to Emma po prostu, miejmy nadzieję, że będzie z nami na dłużej. No chyba, że iOS 17 przyniesie nam polską Siri, ale w to już chyba nikt nie wierzy.
2: Tak jest. No i to tyle, jeżeli chodzi o newsy przygotowane przed audycją. Pytanie, czy pojawiły się jakieś newsy w trakcie audycji? Cisza. No, w związku z powyższym chyba kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd skromnie, ale newsów jak zwykle nie brakowało i telefonów nie brakowało, co nas jak zwykle niezmiernie cieszy. W związku z powyższym dzisiaj niecałe 3 godzinki. No i chyba się czas pożegnać. Jeszcze tak tylko jest. Przypomnę, że dzisiaj w audycji brali udział Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
0: Dobrej nocy.
3: No dobra
2: do usłyszenia
3: noc.
2: W kolejnym Tyflo Przeglądzie.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: I spotykamy się ponownie, tym razem w środę 3 września 2025 roku. A dziś będziemy pić kawę, ale żeby się kawy napić, to trzeba ją zrobić. A jeżeli nie zawsze dysponujemy takim stacjonarnym ekspresem do kawy, to można skorzystać z czegoś mniejszego. I o tym mniejszym rozwiązaniu opowie nam dziś Wojciech Figiel. Witaj.
5: Cześć.
0: Cześć. O czym dziś będzie? Co to za sprzęt?
5: No, sprzęt się nazywa Otin Nano. Pisze się OUTIN, odstęp NANO. I jest to, no właśnie, może przejdźmy od razu do opisu, jak to wygląda. Do czego by to porównać? Na pewno by się to zmieściło w jakimś takim większym uchwycie na bidon w rowerze. Jak czasem są takie butelki filtrujące, na przykład butelka Brita filtrująca, to mniej więcej w ten sposób wygląda. No nawet wysokością jest do tego zbliżone. Ja może od razu też powiem, że sam na to nie wpadłem, to nie jest mój pomysł, żeby coś takiego kupić i tu chciałem podziękować kolegom dwóm, Dawidowi Suchodolskiemu i Grzegorzowi Bzowskiemu, którzy zapoznali nas z taką maszynką i jak tylko ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę ją mieć i dlatego ją mam. I teraz przechodzę, znowu wracam do opisu tego cudeńka. Oczywiście można kupić sobie różne wersje kolorowe. Ja tu ze względu na preferencje małżonki kupiłem wersję różową, więc jest śliczna. I teraz idąc od góry mamy taką pokrywkę. O, teraz ją odczepiam. A teraz ją przyczepiam.
0: Jakaś taka, to jest na jakąś przyssawkę, czy po prostu jakaś bardzo szczelna, bo taki dźwięk był, tak. Jakby rzeczywiście to wszystko bardzo szczelnie miało przylegać do siebie.
5: Musi być bardzo szczelna z tego względu, że tu będzie się gotowała woda. I właśnie to jest fajne w tej maszynce, że do tej maszynki można wlać wodę zupełnie zimną. Nic, ta woda nie no po prostu można z kranu nalać wodę. I już, byle gdzie, z umywalki, z kranu, po prostu nie wiem, w jakimś miejscu, w którym oczywiście ufamy, że ten kran nie jest zanieczyszczony czymś. I tu jest ta górna część, właśnie jak się odsłoni to tutaj są jakieś zawory, uszczelki, coś. Ja się na tym kompletnie nie znam. I tu mamy tę przestrzeń na wodę. I to jest tak, producent rekomenduje od 60 do 80 ml. Tu podobno są widoczne jakieś przedziałki. Ja osobiście ich nie wyczuwam w żaden sposób, ale no, na czuja można nalać powiedzmy z połowę na przykład tego, to już nawet na palec jak się tam włoży, to myślę, że nie będzie problemu. I teraz tak, to się zamyka, otwiera się, nalewa. Zaraz będę to zresztą robił, bo już wodę tu mam przygotowaną. Następnie na ścianie mamy właśnie wygrawerowaną nazwę tej firmy po boku. Pod tą nazwą firmy jest taki jeden, jedyny przycisk gumowy i to jest przycisk, który będzie nam służył do włączania, ewentualnie wyłączania. Pod spodem są takie cztery kropeczki i to są cztery diody LED. One różne rzeczy sygnalizują. Jeżeli teraz, no one są oczywiście tylko widoczne, tak? Nie ma żadnego mechanizmu dźwiękowego, ale można sobie bez tych diod poradzić. Jeśli teraz nacisnę raz ten gumowy przycisk, krótko, pyk, tak? Było słychać, mam nadzieję.
0: Było słychać.
5: O. Więc jeśli teraz naciskam raz, to po prostu się świecą cztery diody LED, co oznacza, że jest naładowane do pełna ekspres. Można to sobie przeliczać po jedno naładowanie, to jest 7500 mAh ma cały ten powerbank ekspresowy. Jedno naładowanie starczy na 5 kaw według instrukcji.
0: Chyba, teraz, że tak, użyjemy wrzątku, tak? To wtedy jest ich więcej.
5: Tak, tak. Jeżeli użyjemy wrzątku, o czym zaraz miałem mówić, to 200 kaw.
0: No to już robi różnicę.
5: Tak, to robi dużą różnicę, ale no nie wiem, jak ty byś miał, czy nasi słuchacze, ale ja jednak głównie potrzebuję tego wtedy, kiedy nie mam wrzątku właśnie. I teraz tak.
0: Wiesz, no, ewentualnie możesz mieć dostęp do wrzątku, ale możesz nie mieć dostępu do ekspresu. No, to też się czasem zdarza.
5: Hotel na przykład.
0: Na przykład.
5: I teraz tak, to jeszcze powiem tylko o tych diodach LED, że one sygnalizują poziom naładowania baterii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że przy gotowaniu wody one sygnalizują poziom nagrzania tej wody, więc pierwsza dioda to jest 25 stopni, dwie diody świecące się to jest powyżej 50 stopni, trzy diody świecące się to jest, nie chcę tutaj skłamać, ale chyba powyżej 80, a 4 właśnie to już jest 92. To jest ta temperatura, w której się ta kawa parzy, z tego co rozumiem. I to jest jakby na jednej części z boku, natomiast z tyłu mamy jedną jedyną rzecz, taką gumową podkładkę, od dołu się taki języczek ciągnie i mamy gniazdo USB-C do ładowania. W zestawie dostarczony jest też kabel, którym możemy podłączyć już no, do własnego zasilacza, więc to już musimy mieć to zasilacz taki. To jest kabel USB-C, USB-C. I teraz to, co jest najważniejsze, czyli na dole tego ekspresu pierwsze mamy kubek, który trzeba zdjąć. To jest taki kubek plastikowy, którym możemy się posługiwać w podróży. Taki podróżny kubek, to można myć, też można myć w zmywarce. Oczywiście nie tę część, jest bateria, to jest jasne. I myślę, że też nie tę część, tę pokrywkę na wodę. To też tego bym nie mył. No to jest ten kubek jak najbardziej. I teraz jak zdejmiemy ten kubek, to znowu pokazują się uszczelki i pokazuje się takie coś o takiej prążkowanej powierzchni. I to trzeba odkręcić. Ja teraz to właśnie robię. O, na pewno słychać to. I to już jest, i to jest główna tutaj rzecz, która będzie nam potrzebna. To, co odkręciłem w tym momencie. Tu mamy taki koszyk. Na dole on jest taki, w taką kratkę jest ten koszyk. I w tym koszyku jest, no właśnie, takie coś. Nie wiem, jak to opisać dokładnie, ale to jest taka, powiedzmy, że przykrywka, do której można włożyć właśnie tę kapsułkę, bo ekspres ma dwa tryby. Ma tryb kapsułkowy i tryb kawa mielona. Ja mam w tym momencie ten mechanizm kapsułkowy. Na kapsułki będę pracował, zaraz powiem dlaczego. No i jakby na końcu tego czegoś, tego pojemniczka, do którego się wkłada, są takie dwa bolce. No i to chodzi, czy trzy bolce właściwie. Chodzi o to, żeby przebić tę kapsułkę. Jest jeszcze zamiast tego urządzenia, które się wkłada do koszyka tego, jest jeszcze alternatywa właśnie na kawę mieloną. I tutaj się ją odkręca, wsypuje się kawę mieloną, tam mieści się chyba do 8 gramów kawy mielonej. Jest nawet załączona taka łyżka do dosypania tej kawy mielonej. No i tak samo się wkłada to do tego koszyka.
0: Czy to trzeba tę kawę mieloną, tak jak na przykład w ekspresach ręcznych, trzeba ją jakoś
5: ubić.
0: Jeszcze ubić dodatkowo, tak?
5: Tak, tak, okay. Ona się nawet nie zmieści za bardzo, myślę. W każdym razie tutaj wkładamy do tego koszyka, który się znajduje, no, który potem wkręcamy do podstawy tego ekspresu, do tej różowej podstawy, że tak powiem, już tak dla ułatwienia dodam. Dlaczego? Znaczy opcja mielonej kawy jest super moim zdaniem, no bo mamy większą kontrolę nad tym, co tam jest. Dla mnie osobiście jest ona kiepska na podróż, ponieważ No wiadomo, trzeba to nasypać i to się sypie wszędzie. Ta kawa mielona zostaje.
0: A jak tam w podróży gdzieś tam pęknie ten woreczek z tą mieloną kawą, no to już w ogóle może być kosmos.
5: Zawsze można zabrać jakąś metalową puszeczkę.
0: Jakąś puszkę na przykład, tak, no też można.
5: Zamykaną. Więc ja osobiście chyba będę częściej używał kapsułek, a może właśnie zanabędę sobie jakąś puszeczkę z kawą i to będzie jakiś dłuższy wyjazd.
0: Czy to muszą być kapsułki jakiejś konkretnej firmy?
5: Znaczy, to są kapsułki w tym standardzie Nespresso, takie malutkie.
0: Okay.
5: I to jest jedyne. Jak wygląda taka kapsułka Nespresso? Ja nie wiem, jak wyglądają inne, wiem, jak wygląda ta, więc opiszę tę. To wygląda tak, jakby to była taka mała, no właśnie, mała taka... O, wiesz, jak to wygląda? To wygląda jak śmietanka do kawy.
0: Aha, tak. To już wiem.
5: Spód i teraz... Na szczęście to jest wszystko tak zrobione, prawda, dla idiotów, więc od razu ja to bardzo szybko na przykład zrozumiałem, że tylko właściwie da się do tego otworu z bolcami włożyć tylko jeden, na jeden sposób da się to. No bo po prostu gdyby chcieć na odwrót włożyć, jest to niemożliwe, bo jest... Bo co? Bo nie wejdzie po prostu. Bo ta czapeczka taka, tam gdzie się... Powiedzmy, ekwiwalent tego, co przy śmietance się otwiera, tak oczywiście się, broń Boże, nie otwiera tutaj, on po prostu jest za duży, bo ma taki rancik. Więc teraz wkładam i przebijam tymi bolcami, więc już kawę na pewno będę musiał wypić, no i czego już się nie robi dla audycji. Uwaga. O, i uciekło powietrze i od razu jest smak kawy. Wkładam do tego koszyka, czyli jakby wkładam do góry. U góry mam tę część z bolcami, a na dole mam tę część, co no właśnie w przypadku śmietanki by trzeba było oderwać. Tu nie trzeba nic wkręcać, się po prostu wkłada i już. A następnie przykręcam to sobie do podstawy ekspresu, tak jakby z dołu. I teraz chwilkę, bo muszę zapewnić mu wodę. I teraz można to zrobić tak, ja na przykład teraz to tak będę robił, że mam mały kubek w domu, taką małą filiżaneczkę do espresso i tej wody nie będę lał od razu do tej przestrzeni, tylko będę lał do tej filiżaneczki i z tej filiżaneczki sobie przeleję. Ja to muszę się trochę zorganizować, więc za chwilkę się wyłączę. 100% sukces, więc odkręcam sobie właśnie taki przenośny naczynko na wodę. Tej wody sobie naleję tyle, żeby mi pasowało. Jak nie, to można zawsze
0: dolać
5: albo upić.
0: Można.
5: Nawet niektórzy, to mi kolega tutaj właśnie Dawid opowiadał, że on nawet tak robi, że jakby żyłuje ten ekspres w taki sposób, że jak on się już ma, przepychać tę kawę, to on jeszcze otwiera to ten pojemnik z wodą i dolewa jeszcze troszeczkę.
0: Aha.
5: No i zaraz będziemy sobie wlewać właśnie do tego pojemnika. Ja akurat musiałem upić, ale to samo zdrowie, woda oligoceńska. Świeża, taka warszawska tradycja. I teraz tak, 2 sekundy wciskam ten i usłyszycie pisk, więc tu nie trzeba nic widzieć, żeby to wcisnąć. O, mam nadzieję, że było słychać.
0: Pisnęło, tak jest.
5: Pisnęło. Dla zainteresowanych powiem, że mamy jedną diodę LED. I teraz tak, to będzie trwało 3 minuty, więc mamy trochę czasu, żeby jeszcze pewną rzecz powiedzieć. Tu, tak jak powiedziałem, jest dołączony ten kubeczek podróżny. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać dowolne naczynie. Na przykład jesteśmy w hotelu i mamy naczynia, a nie mamy ekspresu. Więc ja teraz na przykład sobie ten kubeczek podłożę, akurat tak się składa przyjemnie, że on idealnie pasuje na ten koszyczek, się zakłada. Ale nawet gdyby idealnie nie pasował, to i tak nie byłoby z tym żadnego kłopotu. Po co taki ekspres dla mnie? No ja się często przemieszczam, często podróżujemy, więc gadżet fantastyczny, bo zawsze jest problem z dobrą kawą, a tu albo mamy zmieloną kawę, więc to nam może pomóc, albo mamy jakieś kapsułki. Podobno też są takie kapsułki, które można jakby customizować. Można sobie właśnie sypać do tego kawę i to są takie kapsułki wielorazowego użytku. Ja o tym niedawno usłyszałem. Już mamy drugą diodę migającą się, więc rozumiem, że to jest 25 już osiągnęło, teraz idziemy ku 50 stopniom.
0: Teraz ta woda się po prostu nagrzewa.
5: Tak, ona się teraz nagrzewa. Ona powinna tak trochę buczeć. Nie wiem, czy to będzie słychać. Wątpię.
0: Raczej nie.
5: Ale w momencie jest już trochę nagrzany z tyłu ten ekspres. Więc wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku. Znaczy nie wydaje się, po prostu jestem pewien, że idziemy w dobrym kierunku. Teraz się zaczyna migać trzecia dioda, dwie już są stałe. To można zrobić, też sprawdzałem, można zrobić BMI, można zrobić takie zdjęcie i on wtedy powie, ile tych diod na przykład się pali, żeby wiedzieć, jak jest naładowany. Więc to jest do chyba 80 stopni mamy, teraz będzie się grzało z 50 do 80. Ekspres już jest na górze wyczuwalnie gorący, taki ciepły. To podobno się grzeje jakoś indukcyjnie, nie indukcyjnie. Dla mnie to jest czary-mary. Jeszcze tylko powiem tyle, że jak to zacznie właśnie działać ten ekspres, to on niezależnie od tego, czy wlejemy mu tam mało wody, dużo wody, to on i tak będzie tyle samo grzał. To jest chyba jakiś po prostu timer. Przepychał.
0: Natomiast coś zaczyna dziać.
5: I słyszymy właśnie, jak się ta woda gotuje. Ekspres w momencie, kiedy się robi, to powinien być trzymany w miarę w pionie. No nie mówię, że idealnie, bo dla mnie na przykład jest to bardzo trudno, żeby cokolwiek idealnie w pionie trzymać, ale no tak do 20-30 stopni wychylenia jeszcze on spokojnie będzie tolerował. Wiadomo, jak go położymy na boku, no to wiadomo, że to jest powyżej.
0: Tak, może się coś nieciekawego wydarzyć wtedy, natomiast...
5: Może na stacji kosmicznej.
0: Tak, ale to jak rozumiem, nie da się go po prostu postawić.
5: Teraz uwaga, pisnął i robi taki dźwięk. Nie wiem, czy nie zagłuszyliśmy, ale spokojnie będzie słychać. Jeszcze druga. Ale ten pisk. No właśnie, da się go postawić, bo ten kubek, który jest w zestawie, jest tak zrobiony, że da się go spokojnie postawić.
0: Okej. Czyli w tym przypadku, jeżeli
5: uwaga,
0: używasz...
5: No niestety na biurku stoi i jest trochę głośniejszy. Nie da się. No bo wibruje. Teraz już skończył. I proszę bardzo, i kawka już jest gotowa. Ona ma nawet kremę. Także pełen profesjonalizm. Ona już jest gotowa.
0: To ja zapytam tak, czyli w tym momencie, jeżeli używasz swojego kubka, to trzeba ten ekspres trzymać.
5: To znaczy akurat ten kubek, który ja mam, idealnie pasuje, znaczy chyba nie trzeba, chyba że ten kubek ma jakieś takie bardzo zaokrąglone dno. Na tym moim, który jest o wiele mniejszy niż ten kubek tutaj dostarczony, on stoi bez problemu, można go puścić.
0: Okej. No bo wiesz, zastanowiło mnie to, kiedy mówiłeś o tym, że no, ten ekspres powinien być pionowo, tak? To tak sobie pomyślałem, no ale zaraz, to co, to trzeba go jakoś tam zabezpieczać, trzymać? Bo przecież zwykle to raczej nikomu nie przyszłoby do głowy w poziomie.
5: Nie. Zaraz też dodałem, że może mieć jakieś tam wychylenie. No my na przykład testowaliśmy to na łódce. No więc łódka z definicji łódka, kołysze.
0: Tak.
5: Ale w samolocie też super. No i ostatnio leciliśmy samolotem, nawet długo. I to szkoda, że nie mieliśmy jeszcze tego gadżetu, bo co powiedziano w samolocie? Zakaz palenia papierosów i picia własnego alkoholu. Ale nikt nie mówi zakaz picia własnej kawy.
0: Nie
5: jest to na pewno nielegalne.
0: A tym bardziej, że powerbanki trzeba mieć ze sobą, a ten ekspres to jednak no, ma jakiś tam akumulator, więc tak, musi być z nami w bagażu podręcznym, nie w tym rejestrowanym.
5: Tak, to jest wręcz nakaz.
0: Tak. No to jak już jest.
5: No to trudno, użył się.
0: No właśnie.
5: Teraz zaglądam do tej wody. On praktycznie całą wodę zużył. Także nie ma tutaj najmniejszego problemu. No i ta kawa, no taką mamy kawę, jakie mamy kapsułki, tak?
0: To prawda.
5: No to i to trzeba, ja muszę się nauczyć jeszcze posługiwać kapsułkami, w sensie wybierać dobre kapsułki, no żeby nie brać za dużo na przykład robusty. No i też ta opcja korzystania z kapsułek, które są napełniane własną kawą, wydaje się bardzo atrakcyjna. Ja teraz sobie tę kawę będę popijał. No jeszcze w ramach totalnego poświęcenia mam tutaj trochę słodyczy, żeby czymś tę kawę zagryźć, ale to już oszczędzę wam to. Potem sobie to odbiję. W każdym razie tak, to no, spokojnie może stać. Może być to też nie całkowicie w pionie, można też to postawić gdzieś jak najbardziej. No tylko właśnie to, co słyszeliście, że jak się stawia na czymś, co nie jest wytłumione, no to wiadomo, to są drgania, więc to będzie taka mała wiertareczka trochę. Ale poziom głośności tego jest no, znikomy.
0: Nie zwłaszcza było to głośne. Do ręki. Nie. Zdecydowanie nie. No okej, kawa się zrobiła, ale po kawie zostają jakieś fusy. I gdzie one?
5: Niestety.
0: Gdzie one się osadzają?
5: Same nie znikają. Więc no to jest kapsułka. Więc to jest tak, że znowu odkręcamy ten koszyk. No, może powinienem był jakiś ręcznik wziąć, bo to jednak gabinet, a nie kuchnia. A do kuchni zaraz przejdziemy. To kładę sobie na podłogę mój ekspres, czy też nasz ekspres. I teraz mam sytuację, że mam koszyk i mam ten adapter z kapsułką. Adapter wyciągam, przewracam do góry nogami i wyciągam kapsułkę z niego. Gdyby to była kawa mielona, no to ona po prostu zostałaby tam dokładnie, gdzie ją nasypaliśmy. Tak, nasypaliśmy. No i trzeba by było po prostu wyrzucić tę kawę.
0: Okej, czyli ona po prostu zostaje w tym miejscu, gdzie była. Tylko,
5: tak jest.
0: Tylko po tak prostu jest. Trzeba się jej pozbyć. Dobrze.
5: Tak jest. I to jest pierwszy tryb tego ekspresu. Ale chciałem jeszcze wam pokazać, a jednocześnie samemu poznać tryb numer 2.
0: Czyli?
5: O którym mówiliśmy. Czyli tryb, w którym ekspres może robić 200 kaw. Czyli to jest ten tryb, gdzie mamy wodę gorącą, już nalewaną do ekspresu. I teoria mówi tak, że to trzeba zrobić w ten sposób, że się bierze tę wodę, nalewa tam do ekspresu, a następnie wciska długo, bo 5 sekund ten przycisk, no jedyny przycisk, więc przycisk, który tam jest. Ja się zastanawiam, ponieważ ja tego nigdy nie robiłem, więc mogę tylko opowiedzieć o tym jako opcji teoretycznej. Ale zastanawiam się, czy my mamy pewność, że mamy do czynienia z tą wodą nagrzaną w sposób adekwatny. Czy nie lepiej jednak jest zrobić tak, że się naleje tę wodę i po prostu da ten jeszcze raz tę grzałkę, prawda? Żeby ona jednak cały czas dopilnowała, że woda jest nagrzana.
0: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że jeżeli w miarę szybko tę wodę z czajnika po zagotowaniu byśmy nalali, to problemu by nie było, no bo tu chyba ta woda też nie jest nagrzewana do równej setki. Tylko tam pewnie 90 parę stopni, a niektórzy to nawet kawę robią tam w 80 paru, więc ta tolerancja jest dość duża. Nie wydaje się, żeby to był jakiś wielki problem.
5: Przepraszam, ja bym w setce w ogóle nie robił kawy, także to chyba tak. Ale zastanawiam się, na ile jest to warte pokazania. No moglibyśmy spróbować, ale ja potrzebowałbym znowuż kilku chwil, żeby się zorganizować.
0: No tutaj. To okej, to spróbujmy, tak, zobaczmy.
5: Minuty powiedzmy.
0: Tak, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie i tym razem się słyszymy w drodze do kuchni.
5: Tak, z innego mikrofonu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać.
0: Jest okej.
5: Zamierzam wykonać operację, no cóż, trzeba powiedzieć, absurdalną. Ponieważ pójdę do mojego dużego ekspresu, z którego normalnie korzystam, i po prostu tę wodę, która jest w ramach podgrzewania, no nie będę całego czajnika do tego zaprzęgał, po co to, po prostu wykorzystam tę wodę na oko, że tak powiem, będę tutaj pracował, na takie umowne oko oczywiście. O, włączamy naszą wspaniałą maszynę Jura, którą mam już od bardzo dawna i bardzo ją lubię. Przede wszystkim dlatego, że jest na przyciski zwykłe, a nie przeklęte dotykowe.
0: No, chyba właśnie maszynę słychać. O.
5: Tak,
0: teraz po prostu zagłusza działanie ekspresu ciebie.
5: Przebieg ma kilkadziesiąt tysięcy kaw, także i jeszcze powinna podziałać wiele lat, także przepraszam za ten pogłos, ale niestety tak musi być, bo tutaj więcej zrobić nie da się. Ja sobie zamontuję tymczasem naszą nową
0: kapsułkę,
5: chociaż właściwie wiecie co, ja tego nie muszę tutaj robić. Dlaczego? Dlatego, że jak my zaczynamy. O, i teraz mamy już gotowy ekspres duży, żeby podał trochę wody do małego. Ja sobie wciskam tylko podaj wodę. Mam nadzieję, że nie wcisnę podaj mleka. Trochę wody będzie. A nie, ja akurat się w tym pomyliłem z logo, z tym co powiedziałem. No ale dobra, okej, szybko, nabieramy, zakładamy, jeszcze sprawdzę, czy z tego szybko mi, oczywiście nie włożyłem tego adaptera, koniec końców, więc to by nic z tego nie wyszło. Szybko, nakładamy i 5 sekund, najwyżej jedna kapsułka pójdzie na śmietnik, trudno. I uwaga, raz, dwa, 3, 4, 5.
0: O, i poszło od razu.
5: Tak. I szczeliło. O, położę teraz na stole.
0: O, tu ten mikrofon zdecydowanie bardziej zbiera wibracje.
5: To też już przestało wibrować.
0: O.
5: I mamy to.
0: I mamy to,
5: jest kawa. I
0: jak tam tak. Walory smakowe tej kawy?
5: No właśnie chciałem powiedzieć, że są bardzo duże te walory smakowe. Ja przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre. Przy tym nawet powiem, że mnie to bardziej odpowiada, jak ta kawa nie jest taka ultra gorąca.
0: Aha.
5: Bo tu jak on ładuje, jak to grzeje, to ta kawa jest rzeczywiście taka po prostu no ultra gorąca, taka prosto z ekspresu. Natomiast ta kawa była troszeczkę chłodniejsza siłą rzeczy, no bo tam trochę zabałaganiłem, trochę się działo, no ale mnie to w zupełności odpowiada i nawet chyba preferuję coś takiego. Więc ja uważam, że zastosowań to ma bardzo dużo. To jest w ogóle bardzo mocna jest ten ekspres, on ma 20 barów, więc to jest naprawdę rzeczywiście mocny sprzęt i dla mnie zastosowanie to ma bardzo dużo. No, bardzo dużo podróżujemy, więc tak. Samolot, pociąg. No, w pociągu te kawy są beznadziejne. A tu można czymś takim opędzić to. Można nawet zrobić kilka takich kaw.
0: Szczególnie, że w pociągu mamy możliwość doładowania sobie zazwyczaj tego ekspresu, gdyby nawet.
5: Tak, o tym zaraz słów kilka. Myślę sobie jeszcze o różnych pracach, w których jestem. Oczywiście można by było złośliwie powiedzieć, że na każdej regulaminie w budynku jest zakaz wnoszenia kawy do pracy, a nie zakaz picia w sali. No ale to oczywiście jest tylko taka drobna złośliwość, ale załóżmy, mamy taką przerwę krótką, jak ja mam między tam jednymi zajęciami a drugimi. No to idealne, bo już nie wyrobię się, żeby gdzieś pójść kupić kawę, czy nawet pójść do koleżanek, które pracują, i poprosić, żeby mi tę kawę zrobiły, czy udostępniły ekspres, jak cię mogę. Ale tutaj w sali, jak najbardziej, jeśli mamy zajęcia w jednej sali, no to cyk, a nawet jeżeli przekroczy mi, no to są 3 minuty, tak jak widzieliście. To jest naprawdę szybko to się dzieje, a starczy taka zwykła woda, którą popijamy. Nawet może być z kranu, nawet jak ktoś się kranu wybrzydzi, chociaż nie powinniśmy nawet w takich miastach jak Warszawa, to na pewno nie. No to jest czas na to, żeby to podgrzać i te ewentualne zarazki tam wygubić. W pracy mojej też jako tłumacza konferencyjnego super sprawa. No właśnie często jest tak, że na konferencjach albo kawy nie ma, albo jeżeli jest, to jest tak ohydna, że nie chce jej w ogóle dotykać ustami. A tutaj proszę bardzo, no tylko trzeba by było wyjść z kabiny, no bo jednak robić tu koleżance czy koledze taki hałas i te wibracje, to może nie jest to najmądrzejszy pomysł, no ale zabaweczka jest. Ważna rzecz, cena. Bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Można to kupić od jakichś 600-650 zł. To jest mniej więcej taka cena, 600-650 zł. Można kupić sobie jeszcze taki zestaw, podobno chyba 4 takich kontenerków małych na kawę mieloną. Czyli to byłby case taki, że jesteśmy w domu i szykujemy sobie od razu tę kawę mieloną, żeby właśnie nie sypać, nie brudzić tym naokoło, tylko już wyciągnąć w czasie podróży jedną, drugą, trzecią i sobie wypić. Ale nawet jak będziemy, mówię, jeździć gdzieś w odwiedziny, teraz nam się szykuje jakiś wyjazd, super sprawa, bo zawsze był problem, że chcieliśmy się napić. No i rzecz, która była w większości hoteli nawet, no chyba że hotel miał ekspres kapsułkowy, no to wtedy jest to możliwe. Niemożliwa jest kawa do łóżka, chyba że ma ekspres kapsułkowy. A tutaj z takim sprzętem jak najbardziej kawa do łóżka jest możliwa.
0: No i to się zdecydowanie może przydać no, w podróży, albo na przykład, tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ma mało miejsca u siebie w domu i tylko na przykład on pije kawę, to tak naprawdę, to jeżeli zdecydowałby się na kapsułki, co ekonomicznie może nie jest najtańszym rozwiązaniem do takiego codziennego użytku, no ale to taki ekspres, zwłaszcza o takiej mocy, to mógłby się dla kogoś jakby się uprzeć stać takim podstawowym narzędziem.
5: Mhm. Jeszcze powiem o jednej wadzie, żeby nie było, że tutaj wszystko jest takie super.
0: No.
5: Moim zdaniem ten ekspres ma co najmniej jedną wadę, a jest nią to, że zobacz, mamy wspaniałą, a nie, dwie właściwie wady, ale związane właściwie z tym samym. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego, że jak podłączymy sobie do kabelka i nawet do bardzo wydajnego zasilacza, to on powie, o super, to dziękuję, ja biorę sobie z sieci, nie zabieram ci baterii. Nie, on będzie ładował oczywiście, ale nie będzie używał tego prądu z zasilacza do robienia kawy.
0: A to szkoda.
5: To jest szkoda wielka, ale widocznie, no jakby, nie wiem, pobór tej energii, ja się na tym zupełnie nie znam, ale widocznie ta moc, czy jakieś inne parametry jest tak duża, potrzebna, że on musi mieć, nie może sobie tego zaciągnąć w jakiś sposób. No nie tłumaczę ich, ale moim zdaniem to jest jedna wada. Druga wada jest dokładnie w drugą stronę dla mnie. Otóż dla mnie byłoby super, gdyby to coś mogło funkcjonować jako taki powerbank, czyli okej, zrobię sobie jedną kawę mniej, ale za to naładuję iPhone'a. Niestety to też jest niemożliwe, próbowałem to robić na różnych sprzętach i to nie działa.
0: No to rzeczywiście szkoda, bo ten powerbank może nie jest jakiś bardzo pojemny, ale jednak tam 7,5 tysiąca ma, więc można by było sobie naładować telefona i przy okazji kawę zrobić.
5: Czyli raczej to do tego nosimy powerbank, niż na odwrót. No na odwrót jest to po prostu niemożliwe. Ale poza tym to jest bardzo lekkie urządzenie. No nie mam teraz przy sobie parametrów, jaka to jest masa tego. Może tutaj spróbuję szybko to sprawdzić. Ale jest to lekkie urządzenie, to na pewno mogę powiedzieć. Każdy sobie z tym, myślę, spokojnie poradzi w obsłudze. No i...
0: A co do tego
5: myślę,
0: ładowania?
5: Że więcej wad to nie ma.
0: Co do tego ładowania? Czy my dostaniemy jakiś sygnał, że on już skończył się ładować, czy nie?
5: Nie, sygnału dźwiękowego ja przynajmniej nie widziałem, żeby to tak działało, że poda nam sygnał dźwiękowy. Natomiast wielokrotnie zdarzyło, znaczy kilka razy już zdarzyło mi się po prostu za długo ładować to i rozumiem z zachowania takiego wizualnego jego to, że on po naładowaniu się już no, przestaje to robić, jak już osiągnie pełnię mocy, a rozumiem to po tym, że po prostu gasną te wszystkie lampki, nie są cały czas zapalone.
0: No w naszym przypadku najskuteczniejszą metodą na sprawdzenie, czy coś się ładuje, czy nie, to jest mieć taką kostkę, którą jesteśmy w stanie wyczuć, że jeżeli pracuje, to się nagrzewa, a jeżeli nie, no to po prostu, że jest chłodna i wtedy już wiemy, że okej, on się skończył ładować.
5: No albo w tym akurat przypadku wydaje mi się, że spokojnie też można zrobić po prostu zdjęcie i Be My Eye to sprawdzić, bo to są cały czas statyczne te lampki, one wszystkie te, które są już naładowane, to się cały czas świecą, więc po prostu co powiem, że tam są 3 czy 4 widoczne lampki, no to już będziemy wiedzieli, że to jest... naładowane albo jeszcze potrzebuje trochę czasu.
0: Jak tak wspomniałeś o tym, że ten ekspres wygląda jak taka powiedzmy butelka, że tutaj ma ten kubek, to też nie mogę nie zapytać o przenoszenie go. Czy na przykład możemy sobie złapać za ucho tego kubka i w ten sposób go przenosić? Czy on ma jakieś wyprofilowane miejsce, gdzie można go wygodnie złapać? Jak to jest?
5: Już sięgam po niego, żeby nie być gołosłownym. Na pewno nie ma żadnych... O, właśnie mi wypadło, bo...
0: A nie, nic mi nie wypadło. Sekundka.
5: Okej. Okay. Więc tak, na pewno nie ma żadnej tam... Przynajmniej ja tutaj na pewno... Ja tutaj nie widzę takiego miejsca. A może to jest tutaj nad tą baterią, żeby można było go zawiesić do czegoś. Uh-huh. Ale też nie widzę sensu za bardzo zawieszania tego do czegokolwiek. Jeśli chodzi o wyprofilowanie, to tak jak powiedziałem, jest jakby na dwóch stronach tego okręgu jest takie miejsce, właśnie z jednej strony jest to USB-C, gniazdo pod takim zamknięciem, a z drugiej strony jest logo ten OTIN i przycisk. I one są, jakby to są takie wyłomy w cudzysłowie na tym okręgu, które są po prostu takie płaskie, tak jakby ścięty jest ten walec. O, walec, tak to się powinno mówić. Przepraszam za niedokładność.
0: Okay.
5: Także ja bym za to nosił. Za kubek nie ma sensu, no bo to jest jednak element, który się odczepia.
0: No tak.
5: Ale też, no, ile mamy go nosić? No to się wkłada do plecaka i już.
0: Dokładnie. Kabel jest, jak rozumiem, odczepiany.
5: Jest jak najbardziej odczepiany. Tak,
0: no tak, bo mówiłeś o tej zaślepce, tak? I tam jest po prostu gniazdo USB-C.
5: Inaczej by to nie miało za bardzo sensu.
0: No myślę. Tak, to się zgadza. No, ewentualnie mogłaby być taka opcja, że wiesz, że gdzieś tam ten kabel się zwija, czy coś się z nim robi, ale to rzeczywiście jak jest odczepiany, to jest zdecydowanie najlepsza opcja. No dobrze, to myślę, że tak naprawdę wyczerpaliśmy ten temat. Bardzo ciekawe urządzenie tym wszystkim, którzy podróżują i którzy lubią kawę, a my tu akurat, no myślę, że zarówno ja, jak i ty, to miłośnikami kawy jesteśmy, lubimy sobie wypić kawę i zdecydowanie nasi słuchacze, no pewnie też w jakiejś części, Ja sobie akurat właśnie w trakcie naszej audycji też zdążyłem wysączyć kawkę. Co prawda nie z takiego ekspresu, a z tego większego stacjonarnego. Ale właśnie się skończyła to i my też audycję będziemy kończyć.
5: Znaczy to oczywiście nie będzie taka kawa, jaką osiągniemy z takiego stacjonarnego ekspresu. To nie ma co się łudzić, że to będzie po prostu taka kawa no, wystarczająca do codziennego poruszania się i to nie będzie jakaś, myślę, super rewelacyjna kawa, no ale jeżeli mamy wybór pić lurę jakąś rozpuszczalną albo inną, której ja po prostu wtedy w ogóle nie piję kawy, albo pić z tego kawę, to ta kawa jest już, no to już jest coś, czym na pewno się nie brzydzę, no chętnie to wypiję i nie mam z tym, jakby to powiedzieć, problemu, że coś takiego piję.
0: No znaczy, wiesz,

0: ponieść, gdy właśnie się często podróżuje, a bardzo się chce tę kawę pić i często jest się w takiej sytuacji, że właśnie na przykład nie podróżujemy, jakby to powiedzieć, z kawiarni do kawiarni, tylko no gdzieś tak. W warunkach polowych potrzebujemy. No to oczywiście, na przykład tak, jeżeli chodzi o tę taką zmieloną kawę, no to w zasadzie chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby byle gdzie się jej pozbyć. Tak? No oczywiście kapsułek w żadnym wypadku byle gdzie nie wyrzucimy, nie? Bo to nie jest jakiś organiczny związek, który się rozpuści. Nie? To tego bym na pewno nie robił, ale tak czy siak, jest to bardzo, bardzo wygodne. Dla mnie, jeszcze tylko powiem, że dla mnie największą zaletą tego całego urządzenia i to, z czym ja miałem największy problem, to jest to, że on ładuje, on cały czas tę wodę może mieć zimną i on ją doprowadzi do tej temperatury, w której może się to parzenie kawy rozpocząć. Bo to było największym problemem. A tak to okej. To myślę, że gdyby nie to, i to na to trzeba zwracać rzeczywiście uwagę, żeby kupując tego typu sprzęt, być pewnym, że on ma tę grzałkę. Bo nie wiem, czy to jest jedyny tego typu sprzęt. Ja przynajmniej jako jedyny, to jest jedyny, którego ja znam. Natomiast kupując, trzeba właśnie zwrócić uwagę, czy to aby na pewno ma taką grzałeczkę. Ja tutaj teraz dotarłem jednak do tych, do tej, i tu masa jest chyba 700 gramów.
1: No to jeszcze 700.
0: Także jest troszeczkę lżejszy, ale no mówię, ja się bardzo cieszę i cieszę się też na to, że jak będą jakieś wyjazdy, no to będzie to służyło. Jeśli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam, bo tyle co nauczyłem się tego obsługiwać, to chętnie podpowiem, ale myślę, że obsługa jest na tyle prosta, że ja też nie jestem jakimś w takie techniczne sprawy, które wiążą się z jakimś manualnym tutaj obrotem pewnych rzeczy, to nie jestem na tyle, myślę, dobry, a bez problemu sobie to po prostu poradziłem z tym. Naprawdę to nie wymaga jakiegoś wielkiego przeszkolenia. Można wyciągać i tę kawę robić i nie ma żadnego kłopotu.
1: Zwłaszcza, że jest jeden przycisk.
0: Tak. Potwierdzam.
1: To przypomnijmy model Outin Nano, tak?
0: Tak.
1: Outin Nano.
0: Outin to się pisze O-U-T-I-N Nano. No i są różne kolory, tam jakaś gwiezdna szarość, różowy, zielony. No i pamiętajmy o tym, żeby kupić taki, który będzie miał właśnie te różnego rodzaju akcesoria, żeby nie kupić samego. Jak będzie cena tańsza, to trzeba uważać.
1: To sprawdzić, no,
0: to ze wszystkim. Czy
1: jest ten adapter na kapsułki.
0: Tak.
1: Bo to akurat istotne, bo myślę, że, no, że ta opcja kapsułek, zwłaszcza od czasu do czasu, to będzie lepsza po prostu, wygodniejsza. O tak,
0: tak
1: powiem. O tak. Outin Nano Express, który dziś na antenie Tyfloradia demonstrował Wojciech Figiel. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
1: I do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Słuchacie Państwo transmisji 10. edycji konferencji Reha for the Blind in Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
3: Nikt nie przeszkodził i że mamy dzisiaj odpowiedni nastrój do dnia drugiego, który będzie równie ciekawy. Może na rozgrzewkę brawa dla Państwa i dla nas, że dotarliście. W wczorajszym dniu mieliśmy ponad 1000 osób na sali i myślę, że kilkaset osób na wystawie. Myślę, że zbliżamy się do 2000 osób, które obejrzały wystawę i inne atrakcje. Pierwsze komunikaty to po pierwsze, dzisiaj będziemy głosować na Idola. Idola firma, idola produkt, dla niewidomych i słabowidzących.

0: Banki zaraz rozdadzą karty do głosowania i chcielibyśmy, żeby Państwo zagłosowali właśnie w tym konkursie, ponieważ to właśnie Państwo wybiorą najciekawszy produkt, najlepszy produkt Reha 2012. Chciałbym powiedzieć także o kilku atrakcjach, które dzisiaj będą, bo także kontynuujemy nasze atrakcje. Po pierwsze, bardzo rzecz ciekawa i sam bym poszedł, gdybym miał chwilę, pokaz golfa dla niewidomych. Od 10 do godziny 13.30 w Velvet Barze, czyli na górnym piętrze, tak? Gdy wjeżdżamy po schodami, mamy pokaz golfa dla niewidomych. Naprawdę ciekawa rzecz, chyba po raz pierwszy w Polsce, przynajmniej na konferencji. Następnie o 11.30 mamy międzynarodową wystawę sprzętu rehabilitacyjnego. Jeśli wczoraj było za mało czasu, było bardzo wiele osób, myślę, że warto jeszcze raz pójść i zobaczyć najciekawsze produkty w tym roku. Bardzo następna ciekawa sprawa, bezpłatne porady dotyczące kreowania wizerunku połączone z nauką makijażu, to także w tym miejscu, gdzie jest międzynarodowa wystawa sprzętu. Będzie także prezentacja osiągnięć placówek oświatowych i organizacji pozarządowych oraz pokaz filmu z audiodeskrypcją. Dzisiaj Sherlock Holmes, Gra Cieni. Także bardzo ciekawa rzecz o godzinie 14.50. Jeśli coś by się zmieniło, to będę o tym informował na bieżąco. No i oczywiście trzeba przypomnieć o gabinecie dźwięku i dotyku, w którym mamy turnieje strzelania bezwzrokowego, konkursy z nagrodami. Zapraszam także na 18.10 tutaj po filmie będziemy mieli rozdanie nagród wczorajszego turnieju ping-ponga. I mam informację od organizatorów, że jeśli damy radę, a postaramy się to zrobić, to wyświetlimy końcówkę wczorajszego seansu, którego nie daliśmy zrobić, no bo był Mietek Szcześniak. Myślę, że było warto posłuchać Mietka Szcześniaka, ale dzisiaj postaramy się także odtworzyć końcówkę epoki lodowcowej. Myślę, że wiele dzieci, które dzisiaj są, będą z tego zadowolone. A teraz jeszcze przed sesją merytoryczną zapraszam firmę, która przyjechała do nas z dosyć bliska, z Rosji, ze wschodu. Firma, która zajmuje się dotykowymi systemami informacji. Trudno mi będzie wymówić, bo to dla mnie obca nazwa. Spektechnopribor. Zapraszamy. Więc jeszcze raz brawa dla naszego gościa z Rosji.
1: Спасибо. Добрый день. Ну, извините, я не говорю по-польски, поэтому, надеюсь, меня переведут. Мы хотели бы представить вам систему, которую мы разработали специально для инвалидов по зрению. Разработали совместно с инвалидами по зрению. Мы много консультировались с ними и в процессе разработки системы несколько раз пришлось ее переделывать под те запросы, которые люди к ней предъявляли. Вот.
2: Dzień dobry Państwu. Przepraszam, niestety nie mówię po polsku. Ja jestem przedstawicielem firmy, która opracowała dla osób niepełnosprawnych, dla niewidomych specjalne urządzenie. Naszymi konsultantami byli sami zainteresowani, więc musieliśmy dokonać kilka prób i uwzględnić ich uwagi, ich zastrzeżenia. I mamy nadzieję, że ten wyrób Państwa zainteresuje.
1: Można посмотреть здесь, чтобы него, ну, давайте допустим, что это у меня, но он по-русски будет, к сожалению.
3: No problem.
1: Сейчас.
3: This answer will not work, sorry.
1: Да, к сожалению, не получается запустить презентацию, поэтому, наверное, давайте я попробую рассказать о системе в двух словах.
2: Niestety nie możemy wczytać mojej prezentacji, więc będę musiał się bez niej obejść i opowiedzieć Państwu po prostu słowami.
1: Всех, кто заинтересуется, пожалуйста, мы ждем с удовольствием на нашем стенде, где покажем живьем работу системы.
2: A wszystkich Państwa, którzy jesteście zainteresowani, zapraszamy do naszego stoiska. Tam będziecie mogli ten sprzęt obejrzeć.
1: P Принцип работы системы состоит в следующем. На объектах городской и транспортной инфраструктуры устанавливаются радиоинформаторы.
2: Zasada działania tego urządzenia jest taka, że na różnych obiektach infrastruktury miejskiej ustawia się specjalny sprzęt, specjalne urządzenie,
1: w które zapisuje głosowa informacja o danym obiekcie.
2: W którym zawarta jest informacja głosowa o danym obiekcie.
1: Значит, пользователь системы снабжается абонентским устройством.
2: Natomiast użytkownik powinien mieć urządzenie abonenckie.
1: I przy popadaniu w zonę działania radioinformatora na abonenckim urządzeniu, pользователь słyszy informację o danym obiekcie.
2: I w chwili, kiedy niepełnosprawny wkracza w sferę tego urządzenia, na jego urządzeniu abonenckim otwiera się odpowiednia informacja.
1: Да. Также радиоинформаторами оборудуется городской общественный транспорт.
2: Такие urządzenia, радиоинформаторы, wyposażone jest również komunikacja miejska.
1: И человек, который ожидает на остановке транспорта, всегда знает, какой подошел транспорт, какой номер, и также всегда может вызвать любой радиоинформатор, который будет уже издавать звуки непосредственно в атмосферу, и ориентируясь на эти звуки, человек может найти данный объект.
2: Te radioinformatory są skonstruowane w ten sposób, że człowiek oczekujący na przystanku dowie się, jaki przyjechał autobus czy tramwaj, jaki numer, natomiast z innych radioinformatorów może dowiedzieć się, w jakim miejscu znajduje się ten środek komunikacji.
1: Ważne także podkreślić, że w moment wyzwania transportowego radioinformatora wodziciel przedupreżdżaje o tym, że w transport próbuje siąść inwalid po zrzeniu.
2: Poza tym może to urządzenie również poinformować kierowcę, że tutaj na tym przystanku zamierza wsiąść osoba niepełnosprawna.
1: My испытали данную систему w Санкт-Петербурге. У нас был установлен пилотный проект в течение полугода.
2: Projekt pilotażowy zamontowaliśmy w Petersburgu i próby trwały około pół roku.
1: Значит, Российское общество слепых рекомендовало данную систему к применению.
2: И Российский Związek Niewidomych zalecił to urządzenie do powszechnego stosowania.
1: На данный момент у нас в Санкт-Петербурге оборудовано 100 транспортных средств данной системой, а также вот непосредственно в декабре будет оборудованы все станции метрополитена.
2: W Petersburgu już jest 100 tego rodzaju stanowisk, jest 100 środków komunikacji miejskiej i w grudniu zamierzamy zamontować to urządzenie również w metrze.
1: Systemy zainteresowali się w Moskwie, w Rostowie-na-Donu i очень wielka вероятность того, что будет оборудована столица Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, город Сочи.
2: Zainteresowanie jest duże, mamy już zamówienie z Moskwy, wiemy, że będziemy montowali te urządzenia w Rostowie nad Donem. Jest również już wniosek z przyszłej stolicy zimowych Igrzysk Olimpijskich, z Soczi.
1: No i сегодня мы приехали к вам, чтобы показать эту систему вам. Очень надеемся, что здесь она тоже вызовет заинтересованность.
2: Dzisiaj przyjechaliśmy zaprezentować swoje urządzenie do was. Mamy nadzieję, że wzbudzimy wasze zainteresowanie i czekamy na chętnych.
1: Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить.
2: Dziękuję za uwagę. Jeśli państwo macie pytania, gotów jestem na nie odpowiedzieć.
0: Nie udało się odtworzyć filmu, ale myślę, że było równie ciekawie, bardzo ciekawy system. Miejmy nadzieję, że także taki system będzie w Polsce. Dlaczego w każdym kraju wszystko jest szybciej niż w naszym? To pytanie zostawiam bez odpowiedzi, a teraz zapraszam Marka Kalbarczyka i pozostałe osoby z Fundacji Szansa dla Niewidomych, ponieważ dzisiaj świętujemy 20-lecie Fundacji Szansa. oraz dziesiątą edycję konferencji Rehab for the Blind in Poland i trochę o tym opowiemy. Zapraszam, no i proszę o brawa. Dwadzieścia lat fundacji to długo, już wczoraj o tym mówiliśmy, ale dzisiaj postaramy się powiedzieć tak trochę więcej, więc chyba najlepiej będzie, jak zacznę od przekazania głosu panu Markowi Kalbarczykowi, naszemu jeszcze prezesowi. Właśnie, jakoś tak. Nie jest łatwo, co?
4: Dobrze, ale teraz, proszę państwa, to tak sobie wymyśliliśmy, żeby ta nasza prezentacja, chyba tak to powinno się nazywać, była w takiej jakiejś luźnej formie, bo wczoraj państwo zagłosowali, żeby to było luźno, a nie tak formalnie. Więc my tak próbujemy to zrobić. Ja tylko sprawdzę, czy wszyscy mamy mikrofony, czy mamy sobie przekazywać, bo nie wiem.
0: Jeszcze mamy trzeci mikrofon.
4: No to dajmy.
0: Przekazuję tutaj grupce fundacyjnej.
4: Jest szefowa fundacji Marta Szklarczuk. Jest koordynator.
5: Dzień dobry.
4: O, przepraszam, że się tak. Jest koordynator dzisiejszej, wczorajszej konferencji Rehab for the Blind in Poland, Karolina Kalbarczyk.
6: Dzień dobry.
4: Jest Adam Kalbarczyk.
7: Dobry, witam państwa.
4: Janusz Mirowski, wolontariusz kolejny.
0: Jestem tutaj.
4: On jest tam.
0: Więcej braw może. Jakby mnie tak wcześniej, jak to było głośniej. Dzięki.
4: Jakbyś tak śpiewał jak Mietek, to też by było.
0: Ja jestem szczuplejszy chociaż.
4: Nie pozwoliłem sobie na macanie Mietka. Słuchajcie, ja mam problem, bo ja nie jestem taki szczupły, ale też nie śpiewam.
0: Ale gra na gitarze.
4: Nie dzisiaj. Dzisiaj pracujemy społecznie, drodzy państwo. Słuchajcie, drodzy, więc 20 lat fundacji. Chcielibyśmy sobie o tym porozmawiać i to w takiej konwencji, żebyście państwo wzięli w tym udział. No owszem, rzeczywiście nie mamy tylu mikrofonów, żebyście zabrali głos. Ale jak coś się będzie działo, to bardzo prosimy o wasze reakcje. To fajnie jest mieć taki kontakt z salą i to w takim specjalnym dniu, w specjalnym momencie, ze specjalną grupą tutaj gości naszych, więc jak pytamy, to odpowiadajcie, proszę bardzo, po prostu pulsujcie, jesteśmy razem. Ta fundacja to nie jest jakiś tam prezes, to nie jest jakiś koordynator, to nie jest jakaś szefowa i wolontariusze, tutaj działacze i pracownicy i tak dalej. Fundacja to my wszyscy, no i w tym kontekście zapraszam państwa do współpracy, mamy te paręnaście minut. Drodzy państwo, więc państwo wiedzą i to widać tutaj przecież, że największym naszym dziełem jest właśnie konferencja Rehab for the Blind in Poland. Jak państwo się czują na konferencji?
0: Chyba dobrze.
4: Brawa, to chyba są takie podziękowania, ale jednak jeszcze raz zapytam, odpowiedzcie tak lub nie. Jak się czujecie, dobrze? Dużo jest błędów? Nie dużo, ale są. Jasne, że są. Drodzy państwo, nie ma takiego świata, żeby nie było błędów, prawda? Uczymy się. Dobry pomysł. Drodzy państwo, Fundacja Szansa dla Niewidomych to też szansa na to, żeby się pouczyć, prawda? Drodzy państwo, ja też się uczę być prezesem, wiecie? I tak sobie myślę, jak to zrobić, żeby być prezesem, a jednocześnie nie wpaść w jakąś rutynę, w jakieś, nie wiem, zarozumialstwo, w jakąś taką, wiecie, postawę formalistę. I tak ostatnio pomyślałem sobie, że najlepszym na to sposobem jest pojechać do was. I byłem, drodzy moi, byłem, jestem tak szczęśliwy, że byłem, że nie macie pojęcia. I byłem w Opolu. Jesteś z Opola? Są z Opola. I byłem. Byliście razem z nami? Świetnie. Słuchajcie, byłem zaproszony na celebrację 20-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych do Opola. I pojechałem. A powiem wam szczerze, że tak z tym jeżdżeniem po kraju i tak dalej, to nie jest u mnie najlepiej. Generalnie to wolałbym sobie posiedzieć w domku, cieplutko, wygodniutko. Komputerek brajlowski mówiący, rewelacja, spokój dookoła, cisza, las, szumie i fajnie jest. Żona obiadek daje, a tymczasem trzeba czasem pojechać. Więc pojechałem do Opola i spotkałem się na znakomitej celebracji, którą prowadziły nasze współpracowniczki z Fundacji Szansa dla Niewidomych, pani Dorota i pani Ilona. Jest pani Dorota? Gdzie jest Dorota? Dlaczego Dorota nie jest z nami, no? Tutaj przy stole powinna być Dorota, pokazać wszystkim Państwu. Słuchajcie, o, wstała Dorota. Ja przepraszam, niewidomy to nie widziałem. Dajcie brawo do Doroty. Świetnie, o, to ja rozumiem, że sala jest z nami, to jest fundacja. No i dajcie jeszcze brawo dla Ilony, która nie mogła z powodów rodzinnych tutaj do nas przybyć.
0: Ale jesteśmy z Iloną.
4: A Ilona Nawankiewicz jest twórcą pierwszego tyflopunktu Fundacji Szansa dla Widomych w Polsce. 8 lat temu powstał taki tyflopunkt jako pierwszy właśnie w Opolu. Drodzy Państwo, nie w Warszawie, nie w Szczecinie, nie w Gdańsku, nie w Krakowie. Właśnie w Opolu. I brawo dla Opolu. I słuchajcie, ten tyflopunkt ma znaczenie historyczne, bo po pierwsze był pierwszy, ale po drugie powstał w znakomitej, przyjaznej współpracy między różnymi organizacjami, mianowicie i fundacją naszą, i Polskim Związkiem Niewidomych z panem Papugą na czele, i Krosem z panią Renią na czele, która też chyba miała przyjechać, a nie mogła z powodów zdrowotnych przyjechać. Czy Renia przyjechała?
5: Nie.
4: Nie przyjechała Renia. Pozdrówcie Renię od nas. No, i Henia Papugę też pozdrówcie. Pozdrów się, tak jest. Słuchajcie, było przemiło w tym Opolu i była znakomita celebracja i przyszło o kilku niewidomych bohaterów, którzy zresztą kandydowali do nagrody Idola tutaj u nas i opowiadali, jak im się żyje, gdy są niewidomi. I była to naprawdę niesamowita uroczystość, która trwała parę godzin. Ale nie tylko tam pojechałem. Proszę Państwa, jak już tak mnie zachęciło to Opole do tych wyjazdów, no to również pojechałem gdzie indziej. Byłem na przykład w Białymstoku. Jest Białystok?
0: Wow.
4: Nie, Białystok! Kochani,
0: a w końcu sali są, a słychać więc... jakby byli w pierwszym rzędzie.
4: A Edyta jest? Niech wstanie Edyta, nasza pracowniczka w punkcie w Białymstoku, drodzy Państwo.
0: Jest stała, tak, odważyła stała. Się. To
4: Edyta!
0: Nie jest takie proste.
4: Brawo. No proszę, słuchajcie. Dzięki temu, że tak Państwo pulsują, to my teraz wiemy, że jesteście z nami, tak czujemy to. No ja tutaj, wiecie, jako niewidomy, to tylko przez ten dźwięk jestem taki ucieszony, ale Marta, Karolina, Adam, Janusz tutaj widzą. Drodzy Państwo, Edyta nie jest sama w Opolu przecież, tak?
0: Białymstoku.
4: Co jak szanie, no mówiłem, że błędy są.
0: Będą wpadki, tak.
4: No wpadki są.
0: Nie tylko ja się mylę.
4: No bo dali mi mikrofon, słuchajcie, jak tu się nie tremować. Drodzy moi, więc... W Białymstoku była znakomita też celebracja, połączona też z merytoryczną konferencją o tym otoczeniu otwartym, dostępnym dla niewidomych, otoczeniu udźwiękowionym i ubrajlowionym, czyli Tyfloarei, drodzy Państwo. Fundacja tutaj na stoisku prezentuje ideę Tyfloarei, którą dla nas opracowuje znakomity niewidomy naukowiec, matematyk Jan Omieciński. Doktor Jan Omieciński, brawo dla niego! Pan Jan się pokazał. Jest Jan, tak? Jan, jest wow. Jan! Nasz idol, jest Jan. Drodzy Państwo, doktor Jan Obieciński opracowuje dla fundacji, dla naszego środowiska ideę Tyfloarei, systemu oznakowań oraz systemu kryteriów, które po spełnieniu powodują, że otoczenie, przestrzeń czy obiekty publiczne stają się dostępne dla niewidomych. Być może będzie to, może już jest największe dzieło naszej fundacji w tej dziedzinie. Drodzy Państwo, chodzi bowiem o to, żeby tak jak przed chwilą przedstawiała rosyjska firma, żebyśmy mogli jako niewidomi, też niedowidzący, dojść do miejsca docelowego, wiedzieć, gdzie jest wejście, gdzie są schody, gdzie są jakieś departamenty, pokoje, co możemy w nich załatwić, żeby tam nas przyjmowano, żeby dokumenty były dostępne dla nas, czyli takie... które można odczytać i je podpisać dzięki urządzeniom lektorskim i tak dalej, i tak dalej. To właśnie tym wszystkim zajmuje się doktor Omieciński i też o tym wszystkim rozmawialiśmy na uroczystościach rocznicowych w Białymstoku. Ale byłem jeszcze gdzie indziej. Byłem w Kielcach, drodzy Państwo. Są Kielce?
0: No Kielce są zawsze.
4: No są Kielce, kochanie. Byłem w Kielcach i wiecie, jak świetnie było? Byliście na tej uroczystości? Niektórzy byli. A Ewa Bąk jest? Proszę, pokazuje się nasza działaczka i pracowniczka Ewa Bąk.
0: Nie
4: która...
0: widzę.
4: Nie widać?
0: Nie ma Ewy.
4: Ewa uciekła, dobra. Okej, w porządku. Moi drodzy, no nie byłoby pewnie fundacji w Kielcach, gdyby nie Ewa Bąk. Wiecie, jak ja tam pojechałem i spotkałem się z różnymi oficjalami, to wszyscy podkreślali, że mamy tam znakomitą Ewę Bąk, naprawdę. Pomaga jej Gabrysia. Jest Gabrysia?
5: Jest na stoisku.
4: No i na stoisku. No dobrze, drodzy Państwo, spotkajcie się z nimi na stoisku. Ale wiecie, ta fundacja w Kielcach to była druga nasza placówka po polskiej i tworzył ją Tomasz Krzyżański, dla którego serdeczne brawa za jego pomoc z roku 2005, 7 lat temu, czyli rok po Opolu. Drodzy Państwo, no cóż, no, ale jeszcze byłem gdzieś. Wiecie, gdzie byłem? W Łodzi. I to kilka dni temu byłem w Łodzi. I jest z nami Karolina Koriat. Proszę bardzo pokazać się.
0: O, wstała. Miała wejść na scenę, ale
4: chciałem zaprosić
0: wstała.
4: Panią Karolinę tutaj na scenę, ale nie przyszła z nami tutaj. No znowu zagaduję ten czas, tak? Drodzy Państwo, więc byłem w Łodzi, tam też była fajna, merytoryczna konferencja połączona właśnie z tymi uroczystościami 20-lecia. No było bardzo sympatycznie i też merytorycznie. O wszystkim nie mogę opowiedzieć, bo przecież bym zagadał tutaj 2 godziny, a nie tam parę daście minut.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że mam jeszcze 5 minut.
4: Drodzy Państwo, w poniedziałek jadę do Krakowa. Jest Kraków?
6: Nie!
4: Wiecie, że jadę do Was? No i po co ja do was jadę? No po co wam taki halbarczyk, drodzy moi? A no jadę, wysilam się mocno, chociaż przecież wiecie, że nie lubię specjalnie jeździć, po to, żebyście mieli okazję się spotkać i żeby razem coś dobrego zrobić. Jest Ania Bodowska? Nie ma, na stoisku. Dobrze, wszyscy, słuchajcie, wszyscy pracują, tylko ja tutaj sobie gadam, tak? Drodzy Państwo, więc powiedzmy teraz o innych naszych projektach, bo już o konferencji Recha nie będziemy. O naszych celebracjach, nie, no zaraz, warszawska celebracja. Marta, proszę powiedzieć jedno zdanie o warszawskiej uroczystości. Co tam się działo?
7: Zorganizowaliśmy na Mazowszu obchody 20-lecia fundacji w Galerii Porczyńskich. Towarzyszył temu koncert wybitnego muzyka Janusza Skowrona i mam nadzieję, że część z Państwa, przynajmniej z Warszawy, była z nami w tym dniu.
4: Byliście? Byli. Fajnie grał? Fajnie dziewczyna śpiewała?
7: Był nawet też turniej ping-ponga, jak również turniej strzelectwa bezwzrokowego. Tutaj Państwo podczas naszej konferencji też mogliście się w to pobawić. Mam nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy organizować jeszcze bardziej huczne uroczystości. Ale warto też wspomnieć o Rzeszowie i o Wrocławiu, bo tam był Janusz.
0: Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Oczywiście ja nie mam żony i nie mam obiadków i nie mam brajlowskiego komputera. Ale także jeżdżę po Polsce i byłem w Rzeszowie. Mam nadzieję, że jest trochę osób z Rzeszowa.
4: Dominika Guzek jest?
0: Impreza tam była niesamowita po prostu. Mieliśmy ponad 200 osób i było chyba... Skończyło się o 22, więc naprawdę było interesująco. Więc 20-lecie fundacji, to jest naprawdę coś.
4: No wiecie, teraz trzeba będzie dużo, dużo czekać, żeby jakiś taki następny był okres i będziemy mogli go tak samo celebrować. To chyba 30-lecie? Nie, 25 też się celebruje, także mamy szansę niedługo.
0: Za 5 lat się widzimy.
4: Drodzy Państwo, merytorycznie jeszcze kilka słów. Wiecie, fundacja jest znana z tych konferencji Reha for Blind in Poland, ale mamy drugi cykl konferencji. Jesteśmy mniej z tego powodu, z tego tytułu znani, bo to jest taka bardzo ekspercka konferencja, taki cykl konferencji merytorycznych, edukacyjno-rehabilitacyjnych. Odbyło się ich 6 i planujemy teraz na początku roku 7. Ostatnio takie spotkanie było w Uniejowie 1,5 roku temu. Dotyczyło właśnie zastosowania nowoczesnej tyflografiki w edukacji niewidomych uczniów i studentów. Zebraliśmy kilkadziesiąt osób, również gości zagranicznych, którzy są specjalistami w tej dziedzinie i którzy wszyscy razem dyskutowaliśmy o tej technologii, pokazywaliśmy ją sobie, poznawaliśmy ją. Spotkaliśmy się z dyrekcjami szkół specjalnych i innych, które w Polsce edukują uczniów niewidomych. Spotkaliśmy się z pedagogami, rehabilitantami. To jest taki fajny cykl, który my lubimy, ale oczywiście to jest tak merytoryczne, że nie towarzyszy nam tutaj 1000 osób, tak jak tutaj teraz na sali. To jest grono kilkudziesięciu specjalistów, ale z tych spotkań chyba wiele wynika. No nie będę tutaj przechwalał fundacji. Mam nadzieję, że po prostu kiedyś docenią to sami nauczyciele i uczniowie i opowiedzą nam o tym przy kolejnej okazji.
0: Robimy wreszcie, to dla przyszłości.
5: I wreszcie, drodzy Państwo, nasze publikacje. Dużo napisaliśmy. Ja jestem głównym pisarzem fundacji, przez co tę fundację bardzo lubię. Drodzy Państwo, ja w ogóle uwielbiam się wypowiadać, jak widzicie, i uwielbiam pisać.
0: Została jedna minuta.
5: Więc
0: tak przy okazji.
5: Napisałem parę książeczek, ale we współpracy z naszymi przyjaciółmi, z której jestem najbardziej dumny.
0: Mamy te książki na ekranie.
5: Pewnie ze smaku na koniuszkach palców, którą napisałem rok temu razem z Piotrem Adamczewskim, krytykiem kulinarnym, znanym Państwu i z gazet, i z mediów. Drodzy Państwo, czy miał ktoś w rękach ten smak na koniuszkach palców?
0: Smakował?
5: Nie bardzo. Dobra, poprawię
0: się. No to jeszcze
5: się.
0: Raz. Smakował?
5: Nie smakował. Drodzy Państwo, ja poprawię te wszystkie potrawy, zrobimy trochę bardziej pikantne.
0: Wtedy może będzie bardziej
5: Drodzy smakował. Państwo, więc kolejne książki to jest Atlas Turystyczny w takiej technologii transparentnej, bo wyspecjalizowaliśmy się w fundacji też w wydawnictwach takich, które są jednocześnie w Braille'u, w czarnym druku. To są książki, my nie wiem, czy na ekranie pokazujemy to?
0: Pokazujemy jedną książkę, Dotknij Wrocławia.
5: Ostatnio, też rok temu napisałem książkę Dotknij Wrocławia. To jest taki przewodnik turystyczny po wrocławskiej starówce, po wrocławskich najważniejszych zabytkach, też w technologii transparentnej. 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce. Teraz ostatnio, może Marta pomoże. Co ostatnio napisaliśmy, Marta?
7: Przewodnik po Lubelszczyźnie.
5: Po tak? Lubelszczyźnie, nie, po Lubuszczyźnie.
7: Lubuszczyźnie.
5: Lubuszczyzna na wyciągniętą, jak to jest? Na wyciągnięcie ręki, tak?
7: Dokładnie.
5: A teraz smaki i smaczki Lubelszczyzny. Wiecie, to są małe dzieła, więc nie myślcie sobie, że ich jest tak dużo, że pewnie są słabe. Nie, one są po prostu dosyć niewielkie, ale no cóż, no one są wydawane w niewielu egzemplarzach, specjalnie dla naszego środowiska, no po to, żeby pokazać władzom, że to jest fajny pomysł i żeby pomagali wydawać naszym wydawnictwom, nie tylko fundacji naszej, ale innym organizacjom, jak najwięcej książek dla niewidomych, niedowidzących. I wreszcie komunikat w tej sprawie. Mianowicie, drodzy Państwo, można zgłosić się na stoisko Fundacji Szansa dla Niewidomych i zamówić sobie te książki, gdybyście Państwo chcieli, bo do tej pory było tak, że ten nakład, który był wydany z pomocą dofinansowań różnych instytucji, na przykład PFRON-u, czy marszałków województw i tak dalej, czy prezydentów miast, to ten nakład bezpłatnie został Państwu rozdany. Natomiast gdyby ktoś chciał mieć taką książkę, to już niestety bezpłatnie nie będzie, ale dla osób prywatnych mamy naprawdę duże zniżki. Cały dochód z tego tytułu jest oczywiście dla działalności społecznej, charytatywnej Fundacji Szansa dla Niewidomych. Także gdybyście Państwo byli zainteresowani, to jest taka możliwość. Wiele osób do nas dzwoniło i mailowało i prosiło, czy ja nawet bym chciał kupić, ale niech to będzie dostępne. Więc jest teraz dostępne. Nie mogliśmy wcześniej tego udostępniać z tego powodu, że rozdawaliśmy bezpłatne egzemplarze.
0: Określonej wcześniej grupie beneficjentów.
5: Więc ja jeszcze poproszę o to, żeby Karolina podsumowała jednym zdaniem konferencję. Jakie zdaniem przebiega aktualna konferencja, wczorajszy dzień, czy się nam udaje, czy raczej średnio, jak Karolina?
0: Jakieś brawa dla Karoliny, bo widać, że nie jest lekko.
8: Nie dam rady.
5: Karolina mówi, że nie da rady, to jak ta konferencja nam idzie? Marta, to może ty.
7: Bo Karolina jest od organizacji, a nie od mówienia, ona lepiej się czuje w działaniu. Ja Państwu chciałam bardzo podziękować za tak liczne przybycie i przeprosić za małe te problemy, które się pojawiły, ale wiedzcie, że zorganizowanie tak dużej imprezy naprawdę wymaga nie lada umiejętności i bardzo dużo czasu, a jak wiecie też na co dzień działamy w punktach, więc trzeba było to wszystko pogodzić. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni, że wyjedziecie stąd z miłymi wspomnieniami. I tak na koniec, podsumowując te 20-lecie fundacji, chciałabym podziękować Januszowi. Może wstanę, bo wczoraj były wręczane dyplomy dla wybitnych działaczy fundacji. Mamy też dyplom dla Janusza i nagrodę. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję za prowadzenie tej konferencji. I mam nadzieję, że nadal będzie nam się tak miło współpracowało.
0: No to wszystko zależy od Państwa. Jeśli Państwo będą chcieli, to tak będzie. Dziękuję bardzo. Dostałem książkę dla tych, którzy nie widzą. Skarby Polski. Ja jeszcze przypomnę, a propos tych publikacji, bo to bardzo ważne, Skarby Polski, więc mamy już wydawnictwo Zielona Góra, Lublin, Gdańsk, Wrocław. to są książki, które zrobiliśmy właśnie w tym druku brajlowskim i dotykowym, gdzie można też zobaczyć różne zabytki. Naprawdę namawiam, żeby to zobaczyć.
5: Ja, drodzy Państwo, słucham?
0: Słucham?
5: Można, ale głośno. No proszę bardzo. Tak. No to.
0: Prawie, szansa na sukces. Jesteś blisko
5: dobra,
0: nam.
5: Dobra. Mogłaby. Mogłaby. Dobrze, już było pytanie. Droga pani.
0: Rozumiemy
5: nie.
0: Problem.
5: Nie, proszę pani, więc tak. Po pierwsze odpowiedź jest, fundacja mogłaby. Po drugie, proszę do mnie zadzwonić w poniedziałek.
0: I ja pomożemy.
5: I ja powiem pani, jak fundacja pani na bieżąco pomoże. Pasuje? Drodzy państwo, jesteście świadkami, że obiecałem tej pani, że fundacja pomoże, tak? I brawa dla tej pani, że dba, walczy o niewidomych uczniów w swojej szkole. Dziękujemy pani za tą pracę i nie zostawimy pani samej. Co Wołomin chce?
0: Dobrze.
5: Proszę pani, mój numer telefonu jest naprawdę publicznie znany. Proszę wejść na strony internetowe i tam jest moja komórka. Nigdy nie unikam kontaktu.
0: Proszę do mnie podejść, ja przekażę, ale teraz, żebyśmy mogli prowadzić jednak konferencję.
5: Proszę państwa, poczekajcie. Proszę państwa, moja komórka służbowa. Nie, proszę pani, ale już. Jesteśmy na konferencji, obiecałem pani pomoc i tutaj są świadkowie rozliczni, pewnie z 1000 osób, także proszę do mnie zadzwonić. Drodzy państwo, po to jest publikowana moja służbowa komórka w mojej działalności i zawodowej, i społecznej, żebyście państwo do mnie dzwonili, także proszę z niej korzystać. Ja jak śpię, to nie odbieram, a poza tym naprawdę całe dnie, również weekendy odbieram telefony. Jak chodzi o Wołomin, to proszę bardzo, Wołomin też w poniedziałek może do mnie zadzwonić, nie ma problemu. Drodzy państwo, no po to są fundacje, żeby pomagały. Jeden jest problem, że nie pomogą wtedy, kiedy już nie mają z czego pomóc, tak? Ale też walczymy o sponsorów i trochę nam się udaje. No nasze punkty, te tyflo punkty zdobyły trochę środków finansowych. Na przykład dzięki nim tutaj przyjechało Opole, z tego co wiemy, dzięki środkom przyjechał tu Lublin i tak dalej, także no coś tam się udaje i sami też jesteśmy sponsorami, także bardzo proszę. Drodzy państwo, tutaj trzymam kolejne dzieło, o takie jest dzieło, widać? Nie widzą mnie, nie widzą, ja wiem, ale takie dzieło. Drodzy państwo, to jest książka, to jest album, nie wiem jaki ma tytuł, Skarby Polski też i to jest książka przeznaczona dla naszej szefowej, naszej koordynatorki całej fundacji Marty Szklarczuk za jej dotychczasową pomoc dla fundacji. O, bardzo jest ciężka ta książka. Marta podchodzi do mnie, ściskamy się, teraz ona mnie całuje. Proszę bardzo. Znaczy nie całuje, tylko się ściskamy. No. Drodzy państwo, to tyle chyba od nas. My dziękujemy za uwagę. Ja powiem, że no cóż, drugi dzień konferencji, myślę, że będzie udany, ale chciałbym, żebyście państwo pamiętali, to, co fundacja robi, wynika z naszych wspólnych starań. To nie jest tak, że pani Marta może wszystko, albo Karolina, albo ja. Nie, możemy tyle, ile wszyscy razem możemy. To też, jeśli są jakieś wpadki, to one wynikają z tego, że zabrakło pieniążków, zabrakło ludzi, zabrakło czasu. No tak to w życiu jest. Także prosimy was, bądźcie z nami jako też wolontariusze, nie tylko jako beneficjenci. Dziękuję.
0: Dziękujemy. No dobrze, tu mamy 20 lat fundacji, ale fundacja to nie tylko jej pracownicy i beneficjenci, to także osoby, które wspierają fundację wokół, które są z nami, pomagają nam merytorycznie i które właśnie występują na tej konferencji i dzielą się wiedzą. Więc teraz zaczniemy sesję merytoryczną i będziemy starali się państwu tutaj na sali, ale także osobom, które słuchają nas w internecie, a słucha nas kilkadziesiąt osób w internecie, właśnie opowiedzieć o tym, co się dzieje poza fundacją, a co jest bardzo dla nas ważne. Więc pierwszy temat konferencji to pani Katarzyna Heba, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prawa osób niepełnosprawnych wynikające z ratyfikowanej przez Polską Konwencję o prawach niepełnosprawnych. Zapraszam i wielkie brawa dla pani Katarzyny. Pani Katarzyna jest prawnikiem. Ja się zawsze boję prawników, ale chyba pani Katarzyny nie muszę.
3: Zapraszam.
9: Dobrze. Przez chwilę przynajmniej, dobrze?
0: Nie ma problemu.
9: Dziękuję pięknie.
0: Tutaj taka audiodeskrypcja mała, że pani Katarzyna korzysta z urządzenia, z notatnika brajlowskiego, więc pełne zaawansowanie technologii. Coś jeszcze będzie potrzebne?
9: Tak, już jest okej. Witam Państwa serdecznie. Nie należy się mnie bać. Bywam groźna, ale to tylko w sądzie, więc tutaj groźna postaram się nie być, tak że Pan Janusz się mnie bać nie musi. Rzeczywiście Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób niepełnosprawnych po sześciu latach od jej podpisania. Pan prezydent podpisał ustawę ratyfikacyjną i ona już obowiązuje. Temat jest bardzo szeroki, więc omówienie wszystkich praw jest po prostu niemożliwe, bo musiałabym mówić cały dzień, więc postanowiłam wybrać coś, co jest najbardziej istotne i powiem o czymś, na czym wydaje mi się, że odrobinę się znam, mam w tym zakresie jakąś wiedzę. Chciałabym opowiedzieć o dostępie do osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości. Artykuł 13 konwencji stanowi, że państwa są zobowiązane zapewnić osobom niepełnosprawnym czynny udział w tak zwanym życiu sądowym, mówiąc potocznie, kiedy osoba niepełnosprawna musi występować w określonej roli procesowej, państwo powinno jej zapewnić w tym zakresie pomoc. Jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo, to nie jest tak najgorzej, ponieważ Kodeks Postępowania Karnego w artykule 79 stanowi, że osoba niewidoma, głucha i niema ma obowiązek obligatoryjnej obrony z urzędu. Także sąd musi zapewnić obronę obligatoryjną w postępowaniu karnym. Może to być wyłącznie adwokat. I ta obrona obligatoryjna trwa przez całe postępowanie, a więc zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, tego, który się toczy w prokuraturze, osoba niewidząca ma obrońcę, potem ma tego obrońcę w postępowaniu sądowym, pierwszoinstancyjnym, jeżeli jest później konieczność występowania w postępowaniu apelacyjnym, to także ta obrona trwa nadal. Oczywiście, jeżeli mamy później do czynienia z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, to obrońca także tą osobę reprezentuje. Zresztą jest wymóg ustawowy, że do napisania kasacji jest potrzebny obrońca, bo musi to zrobić profesjonalny pełnomocnik. Obrona obligatoryjna oczywiście wygasa, jeżeli któraś z przyczyn się zakończy, czyli jeżeli osoba odzyska wzrok, czy słuch, czy też mowę, to wówczas obrońca zostaje zwolniony ze swoich obowiązków. Oczywiście dzieje się to jakby automatycznie, sąd o tym decyduje. W postępowaniu karnym także mamy ten problem rozwiązany. Dużo gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o postępowanie cywilne. Tutaj się rzecz ma zupełnie niedobrze i aby można mówić o pełnej ochronie prawnej osób niewidomych, w ogóle niepełnosprawnych, należałoby w niektórych przypadkach również nałożyć na sąd cywilny przyznanie takiej osobie profesjonalnego pełnomocnika. Tutaj nie mówimy o obrońcy, tylko o pełnomocniku, którym może być nie tylko adwokat, może też być nim radca prawny. Wprawdzie w artykułu 66 ustawy Kodeks Cywilny wynika, że osoba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego, a zgodnie z artykułem 65 Kodeksu Postępowania Cywilnego osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, które może dokonywać samodzielnie, to w tym przypadku chodzi jedynie, a właściwie jednak przede wszystkim o sytuację, gdy powództwo jest wytaczane przeciwko osobie fizycznej, ograniczonej w zdolności do czynności prawnych. Osoby niewidome z racji swojego niewidzenia nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnej, na szczęście, i nie mają możliwości korzystania z takiego pełnomocnika. Jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości tak ogólnie, to sądy są zupełnie nieprzygotowane na obsługiwanie osób niewidomych, bo osoby niewidome nie mają możliwości chociażby przeczytania akt swojej sprawy, bo nie ma ich ani w wersji brajlowskiej, troszkę zaczyna się to zmieniać, one będą już niedługo wszystkie w wersji elektronicznej i osoby, które korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych, będą mogły w tej formie się z aktami zapoznać. Poza tym sądy też nie mają warunków lokalowych, żeby taka osoba mogła sobie przyjść i po prostu samodzielnie swoje akta poczytać, dlatego w postępowaniu cywilnym taki pełnomocnik byłby na pewno bardzo przydatny. W przeciwieństwie do postępowania karnego, postępowanie cywilne jest takim postępowaniem, w którym czynna rola jest po stronie stron procesowych, także po stronie, zarówno po stronie powoda, jak i po stronie pozwanego. Dlatego osobie niewidzącej, niepełnosprawnej może być trudno się poruszać w tak trudnej gałęzi prawa. W naszym kraju brakuje szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności policji, sądów oraz zakładów karnych, dzięki którym te osoby uzyskałyby wiedzę, jak pomagać osobom niepełnosprawnym w realizacji ich prawa do sądu. Te szkolenia powinny przede wszystkim dotyczyć pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli jak im pomagać, w jaki sposób ułatwić im tą trudną drogę, którą muszą toczyć zarówno w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze, jak i w postępowaniu sądowym. Trzeba też pamiętać, że najważniejszy akt prawny dla osób niepełnosprawnych, jakim jest konwencja, którą Polska, tak jak powiedziałam na początku, ratyfikowała, dotyczy praw osób niepełnosprawnych i to zarówno takich dotyczących, tak jak powiedziałam, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, równości wobec prawa, ale też prawo do edukacji i to zarówno edukacji zintegrowanej w systemie integracyjnym, jak i edukacji w systemie specjalnym w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych. Konwencja jest taką konstytucją międzynarodową, która zawiera szereg praw i jeżeli Polska będzie jej przestrzegać, a mam nadzieję, że tak będzie, no to sporo jeszcze przed ustawodawcą pracy, żeby dostosować nasze przepisy do obowiązującej już konwencji. Polska nie podpisała i nie ratyfikowała protokołu fakultatywnego, czyli takiego nieobowiązkowego, który jest dodatkowy, jest jakby umożliwia osobom niepełnosprawnym realizacji swoich praw wynikających z konwencji w sposób taki czynny. Osoby mogą mogłyby na podstawie tego protokołu fakultatywnego skorzystać z organów, które ten protokół określa i domagać się przez Polskę realizacji tych praw. Tego Polska protokołu nie podpisała pewnie z przyczyn zupełnie oczywistych. Mielibyśmy pewnie duże kłopoty, bo osoby niepełnosprawne mogłyby się domagać sporych odszkodowań. Jeśli chodzi o inne prawa, które są określone w konwencji, no to jest prawo do informacji, prawo do tak zwanej mobilności, do czynnego życia politycznego. Mamy na szczęście uchwalony kodeks wyborczy, także w tym zakresie konwencja, polskie przepisy są dostosowane do konwencji. I konwencja też definiuje niektóre pojęcia, tak? Dotyczy to przede wszystkim definicji niepełnosprawności, dyskryminacji. U nas też te pojęcia są w sposób bardzo różny, w różnych aktach prawnych, różnie zdefiniowane, a chodzi o to, żeby była jedna definicja obowiązująca we wszystkich przepisach. Myślę, że to tyle, bo tak jak powiedziałam na początku, omówienie wszystkich praw tak szczegółowo jest niemożliwe ze względów czasowych. Natomiast dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest tak ważny, bo nikt z nas nie lubi występować w sądzie i to zarówno jako świadek, jak i jako oskarżony, czy pokrzywdzony, albo zarówno w sądzie cywilnym, ale niestety czasami się to zdarza i warto pamiętać, że obrona obligatoryjna w postępowaniu karnym przysługuje osobie niewidzącej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy.
10: Dziękujemy.
0: Będziecie teraz... Ktoś po panią podejdzie. A ja w międzyczasie zapraszam osoby z obsługi fundacji o to, żeby rozdały kwestionariusze IDOLA. Proszę wypełnić te kwestionariusze i gdy państwo będą szli na obiad, na posiłek, to wtedy prosimy oddać te kwestionariusze do punktu informacyjnego fundacji. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, już dzisiaj zliczymy te głosy i państwa głosy właśnie pozwolą na wybranie Nagrody IDOL 2012 w kategorii produkt dla niewidomych i słabowidzących oraz firma, czyli ta firma, którą państwo uważacie za najważniejszą albo za najciekawszą, za coś nowego, co się pojawiło, proszę zagłosować, oddać głos. Te firmy właśnie dostaną Nagrodę IDOLA i to będzie dla nich taka legitymacja, że warto działać i że są potrzebne. I że powinny także nas wspierać. Pamiętajmy, że firmy, które sprzedają produkty, także są sponsorami na przykład tej konferencji. Więc warto głosować, warto dać swój głos w tej sprawie. A teraz już następna prezentacja. Magister Zbysław Kaczmarek, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, turystyka szkolna w służbie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. Wielkie brawa. Turystyka to konik fundacji. Więc myślę, że to bardzo fajny temat. Już uruchamiamy prezentację. Wszyscy teraz myślą obrazkami. Trudno bez prezentacji. Proszę.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tak cały czas tutaj słucham, że tu przyjechali z Opola, prawda, z Białegostoku, tu przyjechali z Gdańska, a ja jestem z takiej małej miejscowości pod Poznaniem, z ośrodka dla dzieci niewidomych prowadzonego przez powiat poznański. I jak widzicie Państwo, jeszcze tutaj logo PTTK, ponieważ mówimy o turystyce, a oddział PTTK Poznań Nowe Miasto jest tym oddziałem, który z nami współpracuje. Musicie mi Państwo troszeczkę wybaczyć, bo ja nie jestem przyzwyczajony do takiego grona mówić, bo u nas w klasie to jest tak 8-10 dzieci. Poza tym mam mówić o 10-leciu doświadczeń w przeciągu 10 minut. Wiecie Państwo, że nauczyciel jak stanie przy tablicy, to tak 45 minut mniej więcej mówi. Ale ja się zorientuję, kiedy minie te 10 minut, bo ostatnio jak mówiłem, to wszyscy zasnęli właśnie po 10 minutach. Zacznę, proszę Państwa, od spraw prawnych troszeczkę też, kiedy mówimy o turystyce szkolnej. Krótko, błyskawicznie, ilustrowane to będzie zdjęciami z naszych oczywiście rajdów, wycieczek. Turystyka szkolna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu obejmuje takie formy jak wycieczki przedmiotowe. To są wycieczki inicjowane przez nauczycieli, głównie takie lekcje muzealne, jak Państwo widzicie tutaj, dzieci niewidome dotykające zwierząt. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, tu akurat jesteśmy w Krakowie z grupą dzieci. Imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, konkursy. Oraz turystyka kwalifikowana, którą zajmujemy się od kilku lat, między innymi kajakarstwo. Tutaj właśnie dzieci na warcie płyną. I imprezy wyjazdowe, które wszyscy na pewno lubią, a więc zielone szkoły. W tym wypadku mamy zimową szkołę na Kasprowym Wierchu. Musielibyście Państwo widzieć minę przewodnika, jak myśmy się wdrapali na ten Kasprowy Wierch. Po prostu był zdruzgotany, nie zdążył przed nami. Wszyscy niewidomi, jak się za linę chwycili, jak pobiegli do góry, to z przerażeniem, prawda, w tym śniegu tylko spoglądaliśmy, co się stanie. Ale nic się wielkiego nie stało, wszystko było dobrze. Mam takie delikatne pytanie, czy ktoś z Państwa pracuje w Urzędzie Skarbowym?
1: Chyba nie.
0: No bardzo dziękuję, bo będę mówił o finansowaniu. A nie chciałbym, że tak powiem, pominąć pewnych ważnych rzeczy. Mianowicie, skąd bierzemy pieniądze na te rajdy, wycieczki, które robimy? No od sponsorów, na przykład od firmy Jaśmin, które tutaj Państwu przedstawiłem. Niektórzy znają, jak byli u nas na seminarium, tą firmę. Oni nam bardzo zawsze pomagają, ale przede wszystkim od płatności uczniów, z działalności samorządu organizacji młodzieżowych, środki wypracowane przez uczniów, na tym się zatrzymam troszeczkę więcej, rada rodziców, jak ma, to też daje, osoby fizyczne, prawne i to, co daje organ prowadzący na zajęcia pozalekcyjne. Są na to specjalne środki i z tego też korzystamy. Ja chciałbym powiedzieć troszeczkę o tej formie środki wypracowane przez uczniów. Korzystając z okazji, że jestem tutaj z panem Heniem Wyredą, którego doskonale znacie, wspomnę o takiej pewnej formie, którą myśmy wymyślili 10 lat temu, a mianowicie warsztaty muzyczne. One na początku odbywały się w czasie roku szkolnego. To były kilkudniowe wyjazdy, gdzie dzieci ćwiczyły akurat tę grę na instrumenty i śpiewanie, a następnie prezentowały to wszystko na różnych koncertach. Tu akurat mamy dwa zdjęcia. Te warsztaty się przerodziły w letnie integracyjne warsztaty. Na jednym zdjęciu mamy z zespołem kaszubskim z Dębogórza, a na drugim jesteśmy w Pucku na festynie, Gdańsk nas bardzo kocha, na festynie Piotra i Pawła. I tam właśnie za te występy otrzymywaliśmy, mam cały czas nadzieję, że tu nie ma z Urzędu Skarbowego nikogo, otrzymywaliśmy jakieś wynagrodzenie. Albo to było na przykład rejs statkiem, albo to były jakieś drobne środki finansowe, albo na przykład niższe opłaty w pensjonatach. Jest to doskonała forma wychowawcza i rewalidacyjna. Muszę Państwu powiedzieć, że te dzieci, które Pan Heniu prowadził, naprawdę sobie w życiu radzą. Może i też dzięki temu. W zakresie turystyki szkolnej możemy oczywiście współdziałać z różnymi instytucjami. Ja tutaj takie przykładowe podałem. Tu mamy Stowarzyszenie Być Potrzebnym, które z nami współpracuje, czy Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który udostępniał nam ośrodek, szczególnie dla tych dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Podaję też Marynarkę Wojenną, bo proszę Państwa, za chwileczkę też o tym wspomnę, czy pensjonat Błękitna Laguna, gdzie bardzo lubimy jeździć, bo proszę Państwa, tam się rozmowy kończą mniej więcej na cenie 35-40 zł z wyżywieniem. Także jakbyśmy chcieli jechać do ośrodka rehabilitacyjnego, to myślę, że 70 zł to jest minimum. Dlatego wolimy jechać w takie miejsca i tak naprawdę, jak wiele razy już wspominamy, tam gdzie są ludzie, tam nie ma barier. Dlatego ich naprawdę nie trzeba pokonywać i pewne rzeczy nie są po prostu żadną przeszkodą. I chciałem tutaj wspomnieć też o takim ośrodku hodowli zwierzyny w Ptaszkowie, który należał do Agencji Nieruchomości Rolnej, a który niestety nam w tym roku rozwiązują, ponieważ on organizował doskonałe zajęcie. No ale służba. Nic się nie odbędzie. Oczywiście możemy mówić tutaj, że idziemy do biura turystycznego, biuro turystyczne załatwia nam wycieczkę. Za jaką cenę? Nie stać nas. Dlatego też korzystamy z własnych doświadczeń. Poza tym pamiętajcie Państwo, że ja nie znam biura turystycznego, który merytorycznie dla osoby niewidomej, słabowidzącej jest w stanie przygotować dobrą wycieczkę. Na jednym zdjęciu są moje dwie koleżanki z pracy. Jedna ma koszulkę z napisem kierownik imprezy, a druga udaje, że pracuję, a oni udają, że mi płacą. Tak to, proszę Państwa, wygląda, jeżeli chodzi o płacenie za wycieczki nauczycielom. Teraz mamy taki wielki szum i tyle się mówi o tym, że nauczyciele pracują 18 godzin, prawda? Zmiany w karcie nauczyciela za wycieczki praktycznie nie ma zapłacone. Dlatego też jest to forma dosyć trudna do realizacji, bo w tym wypadku jest to naprawdę służba. Mówimy tutaj o służbie, a nie o jakimś zupełnie normalnym wynagrodzeniu. Służba to również działalność PTTK. My, proszę Państwa, mamy bardzo dobre, teraz można powiedzieć, stosunki z PTTK, szczególnie z tym oddziałem, którym wspomniałem. Jak od 5 lat działamy jako koło w zasięgu ręki, tak się nazywa nasze koło, i wygrywamy prawie wszystkie imprezy pod względem ilościowym. Chodzi nas po prostu dużo. Tutaj mamy jedno zdjęcie z panem prezesem Drożdyńskim, który nas w czerwcu odwiedził na seminarium turystycznym i przyjął 3 nowych członków. Dla dzieci to wielkie przeżycie. Natomiast z drugiej strony odbieramy puchar, ale to już przejdę może dalej. Co daje dzieciom turystyka, co daje dzieciom

przestrzeni, to ja Państwu taką tylko dygresję powiem, bo tutaj mam takie doświadczenia doskonałe i będę z wielką cierpliwością czekał na występ Henia Weredy, który mówi o świecie dźwięków, dla mnie zupełnie niedostępnym prawie, ze względu na moją wadę słuchu. Ale powiem Państwu o jednej rzeczy. Kiedyś tak z Heniem wędrowałem z ośrodka dla dzieci niewidomych. Idziemy sobie wieczorem, oczywiście wszystko przepisowo, Heniu mnie trzyma pod rękę i tak idziemy i nagle mówi, a czemu zwolniłeś? Ja mówię, panie Heniu, bo właśnie zgasło światło w parku. I ta radość nagle. Heniu taki zadowolony mówi, no to teraz ja ciebie poprowadzę. I tak w tej ciemności oczywiście dotarliśmy do domu. Wycieczki to odpowiedź na naturalną potrzebę poruszania się, na aktywność. Tutaj grupa dzieci idzie akurat przez pole. Wycieczki to poczucie bezpieczeństwa, przełamywanie lęku. I ja tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, jeżeli macie problem z przełamaniem lęku u dzieci, 10 lat doświadczeń nam mówi, wydmy, plaża, nie ma lepszego miejsca dla poczucia bezpieczeństwa dla osoby niewidomej, przynajmniej w naszym odczuciu doświadczeń. Z jednej strony morze, a z drugiej strony jest wydma. Można biegać, skakać, nie wiem, rzucać się, robić wszystko. Tutaj mamy dwie dziewczynki, które podbiegają pod Górę Łęcką i dwójka dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, która właśnie, widać tą radość na tej plaży, które naprawdę w wielu miejscach tam używa. Tam różne bodźce działają. Odnośnie plaży mi się jeszcze przypomniało wojsko, które kiedyś byliśmy, mieliśmy dzieci na wózkach i drodzy Państwo, oni przyjechali z Gdyni. Marynarka wojenna przywiozła 6 żołnierzy, którzy wnosili dzieci na rękach właśnie na wydmy. I to jest to, co mówiłem. Są ludzie, nie ma barier. Wszędzie możemy wejść, także nie musimy nic dostosowywać, tylko potrzeba tego kontaktu z człowiekiem. Oczywiście, to jest kształtowanie pojęć. To są nowe wyobrażenia przestrzenne. Tutaj mamy zdjęcie dziewczyny niewidomej dotykającej muszli na tle właśnie wydm. To jest zdjęcie ze Słowińskiego Parku Narodowego. I to jest to właśnie, że w tym miejscu ogląda to muszle, w którym ona została znaleziona. On jest w tej atmosferze, w której ta muszla powstała. Zupełnie inaczej się to wszystko odbiera. Oczywiście wielodyscyplinarność, o pokonywaniu barier wspomniałem, wielodyscyplinarność, czyli działamy wtedy na różnych dyscyplinach wiedzy. Wycieczka to nie tylko geografia, biologia, chemia, fizyka, to również historia często i język polski. I parę migawek, proszę Państwa, jeszcze tylko z ośrodka hodowli zwierzyny, które tak jak z żalem wielkim w tym roku zostaje rozwiązany, a mianowicie jak oni organizowali zajęcia dla nas, właśnie takie wycieczki przedmiotowe. Poznawanie lasu, poznawanie drzewa na bardzo różne sposoby. I to są pomysły tych ludzi niezwiązanych w ogóle z Tyflo, także oni potrafili wymyśleć takie rzeczy. Drzewko po lewej stronie, poznajemy sadząc to drzewko, prawda, więc korzenie. Dalej założyli hełm ze specjalnym takim szkłem, żeby po prostu nic nie stało się w twarz i poznawanie tego zagajnika, a dalej przede wszystkim wspięcie dziecka na drzewo, tak? Dziecko jak pokazuje drzewo, to pokazuje tak, proszę Państwa, to gdzieś mniej więcej metr wysokości. A dopiero jak wejdzie, widzi jaka jest ta jakie to jest olbrzymie drzewo. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, którą jeździmy na gospodarstw rolnych. Po co do gospodarstwa rolnego w tym czasie? Po to, proszę Państwa, że jak dziecko pytamy, jaka duża jest krowa, ona nam pokazuje, rozsyła to się rączki tak mniej więcej na pół metra szerokości. Musielibyście Państwo widzieć minę tego dziecka, jak tą krowę zaczyna dotykać, jak ona jest coraz wyższa, coraz większa. Dlatego to kształtowanie pojęć i to działalność tych wielu bodźców, wielu zmysłów, które może tutaj działać. Możemy krowę poznać nie tylko po tym, jak wygląda, możemy ją wydoić, tak, wypić mleko, możemy powąchać to, co ona je, to tak jak z tym jogurtem, tak, co czyni wewnątrz, widać na zewnątrz, tak. I to właśnie jest tutaj wyraźnie widoczne, albo poznać miejsce, w którym list, co prawda jest sztuczny, tak, ze względu bezpieczeństwa, ale za to w naturalnym środowisku. I oczywiście miejsca, o tej historii, co wspomniałem, są miejsca, do których trzeba po prostu pojechać. I tu mamy jedno zdjęcie z Oświęcimia. Tam nie trzeba słów, tam trzeba po prostu być. Możemy o tym opowiadać wiele, ale jak się tam jest, to odczucia są zupełnie inne.
I proszę Państwa, na sam koniec.

0: Dlaczego dzieci chodzą? Ja Państwu powiem jedną rzecz, że kiedyś przyjeżdżając rano do ośrodka w niedzielę o 7:00, patrzę, że stoi 5 osób. Mówię, słuchajcie, a po co wy tak wcześnie wstaliście? Przecież my jedziemy na 9:00. Ale widzi Pan, myśmy się nie zapisali na tą wycieczkę i liczymy na to, że ktoś może wypadnie i będą wolne miejsca. I to mnie, proszę Państwa, zaczęło zastanawiać, co jest takiego w tych wycieczkach, że oni wstają w sobotę, w niedzielę rano, zamiast siedzieć przed komputerem czy leżeć sobie do południa w łóżku. No więc właśnie, albo są to odznaki kolorowe, które bardzo lubią, albo puchary, które odbierają, tak? Albo książeczki i odznaki turystyki kwalifikowanej, albo tak jak właśnie Zdziś chodzi dla Zosi, tak? A Krysia chodzi dla Tomka, a Tomek dla Basi, ale na następnym rajdzie pójdzie z Basią, tak? No, tak to już bywa. Oni się też muszą poznać w jakiś sposób i też muszą się dograć właśnie tu na rajdach, może w tych jakichś innych trudnych sytuacjach. I proszę Państwa, pewno idąc tak na tym jednym rajdzie, tak sobie myśląc, dlaczego chodzą, podchodzi do mnie pewien niewidomy, upośledzony chłopiec i mówi, wie Pan, dlaczego lubię chodzić na rajdy? Ja mówię, nie wiem. Dlatego, że wy, nauczyciele, macie wtedy dla nas czas. I to, muszę Państwu powiedzieć, przemówiło do mnie najbardziej. I myślę, że w tej turystyce, rekreacji jest coś takiego wspaniałego właśnie dlatego, że jest ten drugi człowiek. I myślę, że ci młodzi ludzie, tak samo zresztą jak wszyscy, ale wiemy, że młodzież niepełnosprawna ma znacznie więcej pytań, na które nie znajduje odpowiedzi w internecie, nie znajduje odpowiedzi w sieci. I w tej dobie tych wszystkich komputerów, smartfonów, iPadów, iPodów, netbooków, Facebooków i tych wszystkich portali społecznościowych możemy się cieszyć z jednego, że my nadal mamy dla nich znaczenie. I oni właśnie nas pytają o to, co się w tym współczesnym świecie dzieje, jak żyć. I my jesteśmy dzięki temu dla nich nadal przewodnikami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Sam bym do takiej szkoły poszedł i na taki rajd, naprawdę. Coś godnego podziwu. I miejmy nadzieję, że nie będziemy się zamykać tylko przy komputerze, tylko więcej tych rajdów będzie i tego wszystkiego. A teraz zapraszam następną osobę. To będzie Olsztyn. Retinopatia wcześniacza jako pierwsza przyczyna ślepoty wśród dzieci w Polsce. Lekarz medycyny Ewa Sankowska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Zapraszam.
2: Dzień dobry.
3: Bliżej trzeba.
2: Bliżej. Dzień dobry, nazywam się Ewa Sankowska. Jestem lekarzem, okulistą ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Słychać?
1: Jak się przybliży, to jest głośniej. O tak.
2: Dobrze. Przyjechałam tu z grupą moich koleżanek. Pracujemy w dziecięcym szpitalu w Olsztynie, miastem nad wieloma jeziorami. I chciałabym przybliżyć nam naszą pracę w kierunku tego, że chcemy uczynić, żeby było jak najmniej niepełnosprawnych wzrokowo ludzi w tym kraju. Tematem mojej prezentacji jest retinopatia wcześniacza jako przyczyna ślepoty u dzieci w Polsce. Początki retinopatii wcześniaczej datują się mniej więcej od połowy XX wieku. W 1942 roku okulista Terry z Bostonu opisał ją jako zbuknienie pozasoczewkowe. Uważał, że bezpośrednią przyczyną jest leczenie tlenem u dzieci przedwcześnie urodzonych. Chorobę rozpoznawano w tamtym czasie w wieku około 2 lat, kiedy to rodziców zaniepokoiła biała źrenica oka u dziecka. Wraz z rozwojem neonatologii, okulistyki oraz technik badawczych narządu wzroku zaczęto poznawać coraz bardziej istotę tego schorzenia oraz wcześniej tę chorobę diagnozować. Takim krokiem milowym, pozwalającym na wczesne rozpoznawanie retinopatii wcześniaczej, było wynalezienie wziernika Faysona, który pozwolił na badanie oczu u niemowląt. Podzielono oko na 3 strefy. Tutaj, jeśli Państwo widzicie, jest rycina. Pierwsza strefa dna oka, czyli ta najbardziej ważna, nią bowiem widzimy ostro. Jest to strefa otaczająca nerw wzrokowy i plamkę oka. Druga strefa, jest to bardziej obwodowy odcinek oka. I trzecia, jest to strefa znajdująca się tylko od strony skroniowej i jest to strefa najbardziej obwodowa siatkówki. Od 1984 roku powstała nowa nomenklatura. Zniknęła nazwa zwłóknienie pozasoczewkowe, a pojawiła się nazwa retinopatia wcześniacza. Stworzono też podział tej choroby na stadia chorobowe. Jest 5 stadiów tej choroby w zależności od ciężkości choroby. Stadium pierwsze jest to stadium linii demarkacyjnej. Jest to na granicy strefy unaczynionej i nieunaczynionej siatkówki. Pojawia się wtedy bardzo cienka, delikatna linia demarkacyjna. Na granicy tych stref naczynia poszerzają się, przybierają kształt miotełkowaty. Dalsze stadium jest to stadium drugie, stadium wału. Gdy choroba postępuje, wówczas linia demarkacyjna poszerza się i tworzy szaro-biały wał włóknisty, wystający ponad poziom siatkówki. Stadium trzecie jest to dalsze, jakby dalszy postęp choroby. Wał poszerza się, coraz bardziej wyrasta ponad poziom gałki ocznej. Także naczynia zaczynają się poszerzać i wrastają w proliferacje włókniste, tworząc proliferacje naczyniowo-włókniste. Następne stadium to jest stadium czwarte. Jest to już odwarstwienie siatkówki. W stadium czwartym A odwarstwienie siatkówki nie obejmuje plamki, a w stadium czwartym B obejmuje już plamkę, czyli praktycznie pacjent chory przestaje widzieć. I ostatnie stadium, jest to stadium piąte, stadium już całkowitego odwarstwienia siatkówki. Istnieje jeszcze taka postać choroby, która się nazywa chorobą plus. Choroba ta występuje, gdy występuje poszerzenie i krętość naczyń już w tylnym biegunie oka, nie na obwodzie, ale w tylnym biegunie oka, czyli w samym centrum. Towarzyszy jej mocne przekrwienie gałki ocznej tęczówki, źrenica nie chce się rozszerzać, nawet po lekach rozszerzających źrenice, a ciało szkliste jest mętne, utrudnia nam wgląd w dno oka. Jest też tak zwana postać piorunująca choroby. Jest to postać charakteryzująca się występowaniem zmian w najbardziej czułym miejscu siatkówki, czyli w tylnym biegunie. Jest to choroba, gdzie oko nie przechodzi przez poszczególne stadia, tylko od razu następuje odwarstwienie siatkówki. I ta postać jest bardzo o niekorzystnym rokowaniu. W latach 90. zaproponowano podział retinopatii wcześniaczej na retinopatię przedprogową i progową. Co to oznacza? Retinopatia przedprogowa jest to klinicznie retinopatia pierwszego, drugiego oraz początkowego trzeciego stopnia i w tej fazie choroby obserwujemy pacjenta, nie wchodzimy z leczeniem, albowiem w bardzo dużym odsetku przypadków może nastąpić samoistne cofnięcie się zmian. I tutaj zacytowałam profesora Prosta, który zbadał procentowo tam określił ilość samoistnych cofnięć się. Tak w pierwszym stadium jest to aż 85%. Już w drugim stadium jest to 56%, natomiast w stadium trzecim tylko w 25% przypadków dochodzi do samoistnej regresji. Retinopatia progowa zaś jest to retinopatia już trzeciego stopnia i to jest jakby choroba start. Od tego momentu zaczynamy leczyć, czyli jeśli stwierdzimy, że retinopatia występuje na obszarze 5 godzin ciągłych lub 8 godzin nieciągłych, wówczas wkraczamy z leczeniem. Leczenie retinopatii wcześniaczej. Takim leczeniem z wyboru obecnie jest przeźreniczna fotokoagulacja laserowa. Istotą tego zabiegu jest zniszczenie pierwotnie nieunaczynionych obszarów siatkówki, albowiem one wytwarzają czynnik wazoproliferacyjny, stymulujący proliferację włóknisto-naczyniowym i będącym jakby takim czynnikiem zaczynającym kaskadę jakby zmian prowadzących do odwarstwienia siatkówki. Wskazaniami właśnie do tego leczenia, do tej fotokoagulacji laserowej jest właśnie choroba progowa, ale także choroba PRUS i choroba o gwałtownym przebiegu. Jakie są wyniki tych zabiegów? Zacytowałam tu kilku autorów. Pełną regresję zmian autorzy tu uzyskują od 96 do 85%. Natomiast w pozostałych przypadkach, mimo leczenia, następuje jednak postęp choroby i dochodzi do odwarstwienia siatkówki. Jeśli dojdzie do postępu choroby w postać czwartą i w stadium czwarte i piąte, wówczas dochodzi do odwarstwienia siatkówki i wówczas stosuje się leczenie chirurgiczne. Są to zabiegi wgłębiające twardówkę, opasanie gałki ocznej gumą albo gąbką silikonową, a także witrektomia. Niemniej wyniki operacji odwarstwienia siatkówki są już, w zasadzie nie ma porównania, są bardzo dużo gorsze. Można uzyskać anatomicznie przyłożenie siatkówki i tak tutaj według autora cytowanego przeze mnie w 52% uzyskał całkowite przyłożenie. Natomiast jeśli chodzi o czynność oka, poczucie światła, brak poczucia światła to jest 56-24%, natomiast dopiero w 19% można uzyskać jakąkolwiek ostrość wzroku. Dlaczego dochodzi do tego? Dlatego, że siatkówka jest długo odwarstwiona, jest nieodżywiana i wówczas dochodzi do nieodwracalnych zmian w obrębie neuronów siatkówki.
1: 3 minuty.
2: Retinopatia jest przyczyną ślepoty według badań Hauca. Do 7 roku życia jest jedną z głównych przyczyn, właściwie stanowi ona 54%. Do 18 roku życia ten odsetek nieco spada, albowiem dochodzą dzieci, u których z powodu powiedzmy urazów czy rozwijających się dystrofii ocznych też one tam dobijają do tych przyczyn. W krajach wysoko rozwiniętych stanowi ona od 6 do 18% ślepoty. Co robimy, żeby zmniejszyć ilość dzieci z inwalidztwem wzrokowym spowodowanym retinopatią? Otóż w Polsce istnieje rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej jeszcze z lat 90., na mocy którego obowiązkowe są badania okulistyczne wszystkich wcześniaków, czyli dzieci urodzonych poniżej albo w 36 tygodniu ciąży. Badania te obligatoryjnie wykonywane są w 4, 8, 12 tygodniu życia dziecka, a także po skończeniu roku. Najważniejsze jest właśnie wczesne wykrycie zmian w trzecim stadium choroby i wczesne leczenie laserem, gdyż jedynie to gwarantuje wysoki odsetek dzieci z użyteczną ostrością wzroku. W Olsztynie mniej więcej 50 operacji rocznie wykonujemy. Zwykle te zabiegi wykonujemy w 33 do 38 tygodnia życia, licząc od momentu poczęcia dziecka. I możemy się też pochwalić około 90% skutecznością wykonywanych operacji. W prezentacji wykorzystałam następujące punkty z piśmiennictwa, pozycje z piśmiennictwa. I chciałam serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Trochę wiedzy nigdy nikomu nie zaszkodzi, ale aż strach słuchać o takich wadach wzroku, więc teraz zaproszę firmę, która stara się z tym walczyć. Może nie walczyć w sposób taki jak lekarz, no bo to nie jest ta dziedzina, ale ta firma robi urządzenia właśnie dla osób niewidomych, brajlowskie, tak, żeby mogły, właśnie tak jak pani Katarzyna Heba, pracować jak osoba widząca. To jest firma z Francji, firma Eurobraille. Zapraszam na scenę i opowie o najnowszym swoim urządzeniu i rozwiązaniach. Firma, która stara się w Polsce coś zrobić, więc wielkie brawa do tej firmy.
4: Good morning, everybody. So I'm Jean-Marcel Roux from Eurobraille. Eurobraille is a French company located in Paris. We have been in the accessibility technology business for 30 years. and we are essentially building braille display.
5: Witam Państwa, reprezentuję Eurobraille, firma francuska z siedzibą w Paryżu. Od 30 lat jesteśmy w tym sektorze technologii. Generalnie zajmujemy się tworzeniem ekranów braille'owskich.
4: At our office in Paris we are 17 co-workers and we working all around the world with several international distributor network. We work closely with the educational market and the telephone switchboard solution in France. So we have developed with those partners a lot of technical solution.
5: Mamy 17 współpracowników, działamy z całą siecią dystrybutorów na całym świecie. Działamy z partnerami w sektorze edukacji, telefonii i wspólnie tworzymy rozwiązania technologiczne.
4: At the international, we work both with the educational and the professional markets.
5: Współpracujemy właśnie z przedstawicielami sektora edukacji.
4: So the most sell product from our range is the ASIS series. ASIS series is a complete range of braille display.
5: Najbardziej czy najlepiej sprzedającym się, najpopularniejszym naszym urządzeniem jest ASIS, właśnie jeden z monitorów.
4: So this range is composed by 6 products, a 12 braille display product, a 24 characters braille display, 2 40 braille display, one with a keyboard, Perkins keyboard, the other without the Perkins keyboard, and a 64 and an 80 characters.
5: Mamy w tej linii cały szereg produktów, zarówno monitory bez klawiatur, jak i monitory z klawiaturami z różną ilością znaków.
4: So all the ASIS range is compatible with all the screen reader on the market for Windows. Also all the screen readers that you will find on mobile phone, like VoiceOver, the Android solution, and with all the product you always can use the Perkins keyboard that we have on the braille display to enter information to the mobile or to the computer.
5: Linia ASIS tak naprawdę działa z systemami komputerowymi, operacyjnymi, z Windowsem, działa też z rozwiązaniami, które są dostępne w telefonach komórkowych, działa z systemem Android, zawsze można skorzystać z naszej klawiatury, żeby wprowadzać informacje, czy to na komputer, czy do telefonu komórkowego.
4: And we also compatible with the Apple product, with also VoiceOver, like on the phone.
5: Jesteśmy też kompatybilni z produktami Apple'a.
4: The ASIS series has the particularity to be connectable to phone and computer as we notice it, but also this series has internal function. The internal function are notepad, function notepad, diary, alarm clock, a calculator, and everything on the internal function are stored on the SD card.
5: Poza tą kompatybilnością czy możliwością podłączania urządzeń ASIS do telefonu i do komputera mamy też szereg funkcji wewnętrznych, notatnik, kalendarz, budzik, kalkulator. Wszystkie dane wykorzystywane czy zapisane w tych funkcjonalnościach są przechowywane na karcie SD.
4: Also we have a product that we are building that's name is ASIS Touch. This product can be bundled with any kind of software and it allows you to use one button instead of multiple shortcut sequence. So it can be useful when you want to get faster to do some function or if you have some mobility disability with your hand.
5: Tworzymy też, czy mamy nowy produkt EasyTouch, który może współpracować z jakimkolwiek oprogramowaniem i pozwala na nawigację, na wykonywanie funkcji za pomocą jednego przycisku zamiast korzystania z kombinacji przycisków, więc to ułatwia wykonywanie czy korzystanie z funkcji sprawniej i ułatwia oczywiście pracę osobom, które mają jakieś problemy z poruszaniem się, problemy z rękoma.
4: So this keyboard is very easy to use and is composed of three row of three buttons, a scrolling wheel and button on the side to make several type of function.
5: Mamy tutaj klawiaturę bardzo łatwą, tak naprawdę ma trzy obszary. Mamy trzy rzędy guzików, mamy taką tarczę czy kółko do przesuwania danych i przycisk z boku.
4: Now this is EasyTime, our latest product. This is a note taker, but it's a very powerful note taker as is based on a Windows 7 PC. So it's really more than a note taker. So this product is a 32 braille display, 32 braille display character with Perkins keyboard and 8 function key that can simulate the function key of the PC as control, alt, insert and shift and so.
5: EasyTime, nasz produkt najnowszy do robienia notatek, ale nie jest to po prostu zwykły notatnik, dlatego że on opiera się o Windows 7, ma klawiaturę 32-znakową, ma monitor brajlowy i 8 przycisków poza klawiaturą, 8 przycisków funkcyjnych, które nawiązują do tego, co widzimy w Windowsie, czyli przyciski takie jak Ctrl, Alt, Insert czy Shift.
4: Also, we have a brand new patent on this product. Instead of using routing cursor to move the cursor on the braille display, we have an infrared detector that will detect the movement of your finger, and the product knows every time where is your finger, and when you move your finger, you can directly move the cursor on the braille display.
5: Mamy jeszcze teraz tutaj ciekawe rozwiązanie, które mamy opatentowane do poruszania kursorem, ponieważ mamy czujnik podczerwieni, który wyczuwa, gdzie znajduje się w tym momencie palec użytkownika i w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo łatwo tym kursorem poruszać, nie posługując się przyciskami.
4: Also, with this infrared patented system, we are able to move directly the braille display by moving the finger without touching a button.
5: Czyli nawigujemy po monitorze bez potrzeby jakiegokolwiek wykorzystywania przycisków, właśnie dzięki tej technologii podczerwieni.
4: So the EasyTime is a is an Intel N550 processor with 2 GB of memory and a hard disk drive of 250 GB. And it's, as we already said, based on Windows 7.
5: Tutaj mamy parametry, procesor intelowski, mamy dysk, pamięć robocza 2 giga, dysk o pojemności 250 giga i mówiliśmy już o Windowsie 7.
4: So this product has 4 USB ports, Bluetooth and Wi-Fi connection. It also has a VGA port to be able to communicate between a blind person and the sighted person that want to work with. Also, there is an audio in and out and a SD card reader.
5: Mamy 4 porty USB, Bluetooth, Wi-Fi, VGA, co umożliwia komunikację, wspólną pracę. Mamy złącze audio i czytnik kart SD.
4: So, you can see several pictures of the product.
5: Mamy tutaj zobrazowany produkt.
4: So, as EasyTime is a PC, you can connect any kind of peripheral you want. That means you can connect scanner, printer. So you can, with the scanner, you can use ROC software. You can use any kind of printer. That means you have a compatibility that's very open with this product.
5: Ten produkt, który pokazuję, jest to komputer i jak to do komputera cały szereg urządzeń możemy chcieć podłączyć i jest to oczywiście możliwe, zarówno skaner, jak i drukarka, czyli cały ten system, który sobie tworzymy, jest bardzo otwarty i umożliwia korzystanie z całego szeregu funkcji.
4: So, AZ Time is a computer, so you use it with the screen reader you want. You can use JAWS, you can use Window Eyes, you can use the Dolphin product Supernova. Really, you can use also NVDA with this product. But also, if you don't want to use Windows, if you want a simpler solution, because you don't have the knowledge to use Windows, we have developed a particular software. This software is named EasySuite.
5: Mogą Państwo korzystać z rozwiązań do czytania przy naszym komputerze EasyTime. To może być Windows Eyes, może być Dolphin. Prezentacja wczorajsza może być cały szereg innych rozwiązań NVDA, ale jeśli nie chcą Państwo czegoś tak skomplikowanego, wolą coś prostszego, to my też mamy tutaj propozycję.
4: So if you prefer to use a simpler solution, the solution named is EasySuite. EasySuite is has his own screen reader. So if you use EasySuite, you don't need any screen reader else. And EasySuite is a note taker function, so a word processor with advanced word processing function. But this word processor has also particular braille function. That means you can use any kind of braille type you want. Grade 1, grade 2, musical braille, mathematical braille.
5: To jest rozwiązanie EasySuite, które jest naszym własnym rozwiązaniem. Wtedy nie potrzeba już korzystać z Windowsa czy innych dostawców. Rozwiązań innych dostawców można robić notatki. Jest to edytor tekstów, ale z funkcjami zaawansowanymi. Wszelkie rodzaje czcionek czy alfabetów brajlowskich mogą być wykorzystane, również zapis muzyczny czy matematyczny.
1: One minute. Okay, one minute. You have 1 minute.
4: Okay. Okay. I was waiting for 1 minute. Okay. So now the particularity of EasyNote, the word processor, is when you are using any kind of braille, so grade 1, grade 2, and so, when you plug a screen on it, directly you have a sighted solution of what's been typed. That means if you've typed mathematics, you see the mathematics draw on the screen. If you type music, you will have the display, the score that be displayed on the screen.
5: Po podłączeniu do jakiegokolwiek monitora widzimy od razu przełożenie tego, co w Braille'u zostało napisane, czy to będą wzory matematyczne, czy to będzie zapis muzyczny, zobrazowane na ekranie do odczytania dla osób widzących.
4: Now, with the software EasySuite, so there is this EasySuite functionality, but there's also a file browser, a web browser, a DAISY reader, and a calculator, scientific calculator.
5: I mamy też w EasySuite cały szereg innych udogodnień, takich jak przeglądarka i wyszukiwarka plików, przeglądarka internetowa, czytnik DAISY i kalkulator z zaawansowanymi funkcjami.
4: So basically EasyTime is three products in one because you have one PC with a braille display, one note taking function with EasySuite, and also if you connect it to another computer or an Apple product, you have directly a braille display.
5: Mamy z EasyTime 3 w jednym, bo mamy i komputer z monitorem brajlowskim, i notatnik, czyli EasySuite, i oczywiście mamy możliwość podłączenia się do jakiegokolwiek innego komputera.
4: So I would like to say thank you for your listening, and if you have any kind of further question, you can see us on our booth, or you can go to our website www.eurobraille.com.
5: Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, teraz dziękuję za uwagę, ale można zawsze się skontaktować z nami przy naszym stoisku albo odwiedzić naszą stronę www.eurobraille.com.
0: Thank you.
1: Dziękujemy. Dziękujemy za... You can... Dziękujemy za trochę technologii. Przypominam o wystawie, która jest. Cały czas można sobie oglądać te produkty, również produkty firmy Eurobraille. Ale teraz wracamy do naszego, do naszej sesji merytorycznej, bo tu mamy kolejne osoby z Olsztyna, które mają wiele ciekawych rzeczy dla nas. Do zobaczenia. Tylko muszę... Więc tak. Następna osoba to lekarz medycyny, także lekarz medycyny, same wykształcone osoby, Danuta Hajdukiewicz-Onoszko, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie, ZES jako przyczyna niepełnosprawności w wieku dojrzałym. Więc mieliśmy dzieci, a teraz idziemy do osób dojrzałych. Zapraszam, wielkie brawa.

0: Nazywam się Danuta Hajdukiewicz-Onoszko, jestem lekarzem okulistą i pracuję w poradni leczenia ZEZA w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Znowu będzie trochę medycyny. Bardzo ważne jest, aby mieć widzenie obuoczne. Zapewnia ono człowiekowi trójwymiarowe postrzeganie świata, który nas otacza. Jego warunkiem jest równoczesne patrzenie każdym z dwojga oczu i prawidłowe przewodzenie i analiza pobudzeń odpowiadających sobie punktów siatkówek. To widzenie rozwija się w pierwszych latach życia człowieka. Jest związane z doświadczeniem i pojawieniem się w centralnym układzie nerwowym możliwości kojarzenia ruchów gałek ocznych, a także koordynowania widzenia z lokalizacją w przestrzeni i wykonywaniem celowych działań motorycznych. Wyróżnia się takie trzy stopnie widzenia obuocznego. To jest jednoczesna percepcja obrazu na siatkówkach każdego z oczu, fuzja, czyli nakładanie tych obrazów już w centralnym układzie nerwowym, i stereopsja, czyli widzenie przestrzenne. W prawidłowych warunkach przy patrzeniu w dal osie widzenia obu gałek ocznych są równoległe i obie gałki wykonują ruchy skojarzone we wszystkich kierunkach spojrzenia. Jest to wywołane bodźcami wzrokowymi i analizowane w centralnym układzie nerwowym. Rozchwianie mechanizmów regulujących te procesy może być przyczyną nierównoległego ustawienia gałek ocznych i rozkojarzenia ich ruchów, a więc przyczyną ZEZA. Wyróżnia się takie trzy rodzaje ZEZA. Pierwszy to jest ZEZ ukryty, którego nie widać, kiedy dziecko patrzy dwojgiem oczu. Jest to zaburzenie równowagi mięśni ocznych i ujawnia się w sytuacjach, kiedy to widzenie obuoczne jest rozchwiane, na przykład przez zasłonięcie jednego oka. Zasłonięte oko wówczas może ustawiać się zbieżnie, rozbieżnie, ku górze lub ku dołowi. Ujawnia się on w sytuacjach stresu, choroby dziecka, zmęczenia, jakiegoś urazu psychicznego. Najczęstszą przyczyną ZEZA jest ZEZ jawny towarzyszący. Oko zezujące utrzymuje wówczas stały kąt odchylenia we wszystkich kierunkach spojrzenia i też może być ustawione właśnie zbieżnie, rozbieżnie, skośnie, ku górze lub ku dołowi. Na skutek tłumienia obrazu, który powstaje w siatkówce oka zezującego, powstaje niedowidzenie różnego stopnia i ono uniemożliwia prawidłowe widzenie obuoczne. Niekiedy występuje ZEZ naprzemienny, czyli zezuje raz jedno, raz drugie oko i wówczas nie powstaje niedowidzenie i jest możliwy niski stopień widzenia obuocznego przy małym kącie ZEZA. Tutaj widzimy chłopca, który ma ZEZA rozbieżnego oka prawego. Tutaj widzimy ZEZ skośny w lewym oku. Skośnie ustawione jest lewe oko. A tutaj mamy przykład ZEZA zbieżnego. Zbieżnie ustawione jest prawe oko u tej dziewczynki.
1: Chciałbym tylko powiedzieć, że 5 minut jest tylko na tą prezentację, tak?
0: Dobrze. Leczenie ZEZA rozpoczynamy od badania okulistycznego, a więc badamy ostrość wzroku, wielkość refrakcji, dno oka, ruchomość gałek ocznych we wszystkich kierunkach spojrzenia. Kąt ZEZA i widzenie, stopnie widzenia obuocznego. Zalecamy okulary korygujące wadę. Niekiedy już samo zapisanie okularów powoduje ustąpienie ZEZA. Również leczymy niedowidzenie. Stosujemy zasłanianie oka, które widzi lepiej, na kilka godzin dziennie. Niekiedy krople osłabiające widzenie w oku z lepszą ostrością wzroku lub zapisujemy okulary do ćwiczeń, tak zwane penalizacyjne. U dzieci współpracujących możliwe jest zastosowanie metod pleoptycznych leczenia niedowidzenia lub też leczenia ortoptycznego, które ma na celu wyrobienie prawidłowego widzenia obuocznego. leczenie chirurgiczne stosuje się w dalszym etapie i polega ono na wzmocnieniu mięśni zbyt słabo działających i osłabieniu mięśni działających silniej. Jest jeszcze zespół rażenny, którym właściwie zajmują się lekarze innych specjalności, ponieważ jest on skutkiem uszkodzenia nerwów zaopatrujących mięśnie okoruchowe, a więc neurolodzy, chirurdzy szczękowi, laryngolodzy, do okulistów należy rehabilitacja, leczenie objawów tego zeza, czyli naprzemienne zasłanianie oczu, szkła pryzmatyczne, niekiedy leczenie operacyjne. Zez nie jest tylko problemem estetycznym, skutkuje postępującym niedowidzeniem oka zezującego i brakiem prawidłowego widzenia obuocznego, co utrudnia niekiedy wybór odpowiedniego zawodu już w wieku dorosłym. Jest przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, przy maszynach w ruchu, w zawodach należących do służb mundurowych. Może uniemożliwiać uzyskanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Powinien być rozpoznany wcześniej i wcześniej leczony, do 5 roku życia około. Poradnia leczenia zeza w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie funkcjonuje od kilkunastu lat. Przyjmujemy dzieci od 0 do 18 roku życia, średnio około 300 pacjentów miesięcznie. Obejmujemy cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego. I w ciągu lat pracy zaobserwowaliśmy obniżenie wieku przyjmowanych pacjentów. Dzięki temu możemy wcześniej rozpocząć leczenie zachowawcze. Jest ono wówczas bardziej skuteczne i pozwala uniknąć zabiegu operacyjnego. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękujemy. No, dzisiaj mamy mocną reprezentację Olsztyna, dużo wiedzy. I następny temat, rehabilitacja niepełnosprawności wzrokowej u dzieci, tyflopedagog Joanna Chabowska i ortopystka Jolanta Jachimiuk. Nowych słów się uczę. Zapraszam, wielkie brawa dla pań.
2: Dzień dobry. Nazywam się Maryla Chabowska. Z wykształcenia jestem tyflopedagogiem i ortoptystką i chciałam przedstawić również koleżankę Jolantę Juchimiuk. Z wykształcenia jest ortoptystką. Zajmujemy się na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Olsztynie szeroko pojętą rehabilitacją wzroku, o której chcieliśmy troszeczkę opowiedzieć. W związku ze stałym wzrostem liczby osób słabowidzących w kraju jest potrzeba skoncentrowania uwagi na zagadnieniu leczenia niedowidzenia oraz stymulacji widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Od stycznia 2009 roku przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie funkcjonuje ośrodek dziennej rehabilitacji, w ramach którego działa pracownia rehabilitacji wzroku. Korzystając z możliwości, które daje opracowany przez NFZ program, w tym zakresie realizujemy świadczenia obejmujące leczenie niedowidzenia związanego z zezem, wadami refrakcji lub z nieużywania oka. Zajmujemy się również leczeniem zaburzeń obocznego widzenia. Przedstawiony slajd przedstawia niektóre metody leczenia zaburzeń obocznego widzenia. Wykorzystujemy heiroskop do leczenia, synoptofor, specjalistyczne programy komputerowe i inne. A także zajmujemy się stymulacją widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Naszymi pacjentami są dzieci po operacji zaćmy wrodzonej, dzieci z zaburzeniami widzenia i opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz dzieci z zezem i niedowidzeniem. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wzrokowej u naszych pacjentów jest niedowidzenie spowodowane niewyrównaną wadą wzroku, taką jak nadwzroczność, krótkowzroczność lub astygmatyzm, osłabiającą widzenie jednego lub obu oczu. Drugą, rzadszą, ale poważniejszą przyczyną niepełnosprawności wzrokowej są choroby narządu wzroku istniejące od urodzenia lub rozwijające się w pierwszych miesiącach życia dziecka.
3: Niedowidzenie jest defektem widzenia centralnego, prowadzi do wyłączenia oka słabszego z procesu obuocznego widzenia, przyczyniając się do zaburzeń widzenia obuocznego. Z każdym miesiącem życia dziecka niedowidzenie rozwija się i narasta. Dysfunkcja ta jest przyczyną licznych ograniczeń w wykonywaniu wielu czynności w życiu codziennym. W przyszłości może znacznie zawężyć możliwości w zakresie wyboru zawodu oraz przyczyni się do problemów w nauce, tutaj przedstawiamy ilustrację, będzie źródłem kompleksów. Jednak największym niebezpieczeństwem przy zaniedbaniu leczenia niedowidzenia jest uszkodzenie lepiej widzącego lub zdrowego oka, co nierzadko się zdarza, wtedy mamy do czynienia z całkowitą niepełnosprawnością wzrokową. Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, niedowidzenie należy koniecznie leczyć natychmiast po jego wykryciu. W każdym przypadku niedowidzenia należy podjąć próbę jego leczenia. Dlatego wszystkie dzieci, u których zaobserwowano nieprawidłowości w obrębie narządu wzroku, niezależnie od wieku, powinny być kierowane na konsultację okulistyczną. Lekarz chorób oczu, aby zapobiegać utrwalaniu się zaburzeń, powinien poinformować rodziców o potrzebie rehabilitacji wzroku oraz skierować dziecko na leczenie. Takie postępowanie może uchronić dziecko, a w przyszłości dorosłego człowieka, przed groźnymi konsekwencjami rozwoju niedowidzenia. Leczenie niedowidzenia prowadzi się maksymalnie do 12-13 roku życia. Jednak najlepsze efekty uzyskuje się między 4 a 7 rokiem życia. Ten przedział wiekowy ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że w tym okresie zmiany czynnościowe zaczynają się przekształcać w zmiany organiczne i leczenie za pomocą ćwiczeń w późniejszym okresie przestaje być skuteczne. A od tego, jak dziecko widzi, zależy jego rozwój fizyczny, motoryczny i psychiczny. Leczenie niedowidzenia jest na ogół stopniowe i długotrwałe. Wymaga dużej cierpliwości, konsekwencji i uporu w dążeniu do celu. Ważna jest też współpraca ze strony rodziców w zakresie stosowania się do zaleceń lekarza i terapeuty. Dobra współpraca ułatwia i przyspiesza leczenie. Leczenie polega na wyłączeniu zdrowego oka z aktu obuocznego widzenia poprzez zasłanianie go. Ma to na celu pobudzenie słabego oka do pracy. Leczenie wspomagane jest też przez ćwiczenia z użyciem specjalistycznych aparatów i przyrządów, takich jak eutyskop, biały ekran z migającym światełkiem, koordynator, synoptofor ze zjawiskiem Heidingera, stymulator wzrokowy, lokalizator świetlny lub dźwiękowy. W celu utrwalenia wyników zachęcamy rodziców do dodatkowej pracy w domu ze swoim dzieckiem, zmuszającej słabe oko do wysiłku wzrokowego, na przykład rysowanie, malowanie, układanie puzli, wycinanie obrazków. Połączenie obydwu metod znacznie skraca czas rehabilitacji. Z naszej praktyki wynika, że narząd wzroku jest zmysłem podlegającym rozwojowi i poddającym się rehabilitacji. Potwierdzają to bieżące wyniki badań oraz opinie lekarzy kierujących. Spośród 154 leczonych pacjentów u 111 leczenie zakończyło się powodzeniem. Uzyskano znaczną poprawę ostrości widzenia Visus 0,8 lub całkowitą normę wzrokową jedność według Snellena, czyli u 72% leczonych pacjentów. Powodzenie w leczeniu zależało od rodzaju i głębokości
1: jedna
3: niedowidzenia,
1: minuta dostała.
3: Wieku dziecka rozpoczynającego leczenie, czasu leczenia, obecności obuocznego widzenia, czyli fuzji i stereoskopii przed leczeniem. Wnioski. Aby zapewnić odpowiednią opiekę dzieciom z niedowidzeniem, należy uwzględnić wszystkie czynniki i okoliczności mające wpływ na utratę ostrości widzenia. W każdym przypadku należy wykorzystać istniejące uwarunkowania i możliwości poprawy widzenia. Niedowidzenie trzeba koniecznie leczyć natychmiast po jego wykryciu. Narodowe programy edukacyjne i dobrze zaplanowane badania przesiewowe oraz duży stopień zrozumienia społecznego mogą przyczynić się do poprawy sytuacji i zmniejszenia liczby osób z niedowidzeniem. Dziękujemy za uwagę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Jak zacznie mi się wzrok psuć, to wiem, gdzie uderzyć, do Olsztyna. Tam mamy ludzi odpowiednich o wysokich kwalifikacjach.
4: A teraz spóźniona ale myślę, że bardzo ważna dla nas Fundacja Katarynka i temat audiodeskrypcja w kulturze i przestrzeni publicznej. Zapraszam, pani Justyna Mańkowska. A, będzie pan. To brawa dla pana. Nawet dwóch panów, dla tych, którzy nie widzą.
5: Mam prawie jakąś prezentację, czy nie?
6: Tak, pewnie tam właśnie się włącza. Ona, za momencik się podłączymy jeszcze.
7: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Na początek wyjaśnienie. Dla tych z państwa, którzy nie widzą, to pewnie słyszą. Nie jestem Justyną Mańkowską. Justyna Mańkowska to moja koleżanka bardzo serdeczna, która niestety zaniemogła, wiadomo, sezon grypowy. W związku z tym zostałem wydelegowany, aby opowiedzieć państwu o działaniach Fundacji Katarynka. Co za momencik uczynimy? Przedstawię tylko mojego kolegę. To jest Michał Janczura.
8: Dzień dobry. Witam serdecznie.
7: I razem będziemy opowiadać o tym, co w Katarynce się dzieje. To znaczy ja bardziej będę opowiadał o tym, jakie projekty podejmujemy, natomiast mój kolega opowie o tym, jak one wyglądają w praktyce, ponieważ to on zajmuje się bardzo bezpośrednio tym, co dla nas najważniejsze. To jest jeden z naszych ważniejszych projektów, czyli audiodeskrypcja na stadionach, na meczach piłki nożnej. Dzieje się już od pewnego czasu. Zaczęło się na stadionie Legii w Warszawie. Natomiast teraz dzieje się również na Stadionie Śląska we Wrocławiu. No i mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że jakby technologia, którą oswoiliśmy i przystosowaliśmy do tego, aby służyła właśnie państwu z dysfunkcjami narządu wzroku, będzie mogła służyć również na innych stadionach. Może najpierw spróbujmy jednak uruchomić prezentację. Nie wiem, czy to się uda. Ja może jeszcze jedno słowo, dlaczego jesteśmy spóźnieni. Otóż jechaliśmy z Wrocławia, wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, no ale droga jest po prostu fatalna i zajęło nam to trochę więcej czasu niż zakładaliśmy. Po drodze oczywiście wypadki, kolizje i tak dalej. Czy uda nam się włożyć tę płytę tutaj do tego małego urządzenia? Jeśli się uda, to pewnie i prezentacja za chwilę powinna się uruchomić. I to pokażę państwu jakby w największym skrócie to, czym się zajmujemy. Fundacja Katarynka to jest fundacja na rzecz rozwoju audiodeskrypcji. Audiodeskrypcja jest głównym kierunkiem naszego działania, choć nie jedynym. Natomiast na tym koncentrujemy się przede wszystkim, bo jest to dla nas najważniejsze. Uważamy, że jest to taka technika, którą warto rozwijać. W Polsce wciąż jeszcze jest nie tak popularna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast mam nadzieję, że idziemy we właściwym kierunku, że poczyniliśmy już pierwsze kroki, to znaczy może tak, od momentu, kiedy fundacja ruszyła, to było w 2010 roku, tak więc niecałe 3 lata temu, zaobserwowaliśmy olbrzymi progres w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o audiodeskrypcję właśnie. Po czym wnoszę? Przede wszystkim po naszych kontaktach ze środowiskiem, czyli z osobami z dysfunkcjami wzroku i naszych kontaktach z urzędnikami, bo wiadomo, że bardzo często kontaktujemy się z różnego rodzaju urzędami, poszukując finansowania na różnego rodzaju projekty i kiedy...
9: Akcja znowu przenosi się.
7: To może jeszcze nie, za chwileczkę. Czy moglibyśmy to uruchomić od początku, w sensie kiedy rusza taka oto prezentacja i tam są plansze, wtedy łatwiej nam będzie się posługiwać. Ale wracając do rzeczy, kiedy ruszaliśmy z naszą fundacją i rozmawialiśmy z urzędnikami, mówiliśmy o audiodeskrypcji, oni wtedy do nas robili wielkie oczy i mówią, przepraszam, ale o czym państwo do nas mówią? Nie bardzo interpretowali, nie bardzo właściwie interpretowali to pojęcie, nie bardzo znali je i myśmy dopiero musieli tłumaczyć, co my chcemy robić, dlaczego my chcemy to robić i dopiero wtedy ewentualnie zyskać akceptację. Natomiast teraz jest inaczej, a przynajmniej we Wrocławiu, tam w miejscu, w którym funkcjonujemy na co dzień, ten odbiór w przestrzeni publicznej, w urzędach jest już dużo inny. Kiedy idziemy do urzędu, to audiodeskrypcja jest już zjawiskiem znanym, to pierwsza i zasadnicza kwestia, a druga sprawa to taka, że urzędy coraz częściej dostrzegają potrzebę jakby takiego naturalnego tworzenia audiodeskrypcji. Ostatni przykład Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, który organizował wielką galę dla dzieci z niepełnosprawnościami w Dolnym Dolnośląskim Centrum Filmowym. To były takie stypendia dla dzieci niepełnosprawnych. No i okazało się, że tam towarzyszył temu film i jakby naturalną potrzebą tego urzędu było to, żeby dostosować go do osób z różnymi dysfunkcjami, więc były i napisy, i była pani, która potrafiła porozumiewać się językiem migowym i tłumaczyła ten film. Byliśmy również my i moja koleżanka, która siedzi tam bardzo grzecznie na jednym z foteli, i ona robiła taką audiodeskrypcję na żywo. Tak więc jakby odbiór audiodeskrypcji i jakby potrzeba jej w środowisku jest, no i to nas bardzo cieszy. I teraz do rzeczy. Wspomnieliśmy o stadionach. Stadiony to jest właśnie to miejsce, na których bardzo chcielibyśmy, aby audiodeskrypcja zagościła na poważnie i na dłużej. To znaczy, żeby to się działo też w taki właśnie oto naturalny sposób. Przynajmniej te największe areny w Polsce, aby miały możliwość dostosowania swoich widowisk sportowych do osób z niepełnosprawnościami. Zaczęło się od stadionu Legii w Warszawie. Tutaj trafiliśmy na bardzo przyjazne środowisko i bardzo dobry grunt z zarządem stadionu, z zarządem klubu. Rozmawiało nam się bardzo dobrze, kiedy powiedzieliśmy, że chcemy robić takie rzeczy. Oni mi powiedzieli: jasne, my to rozumiemy, my też chcemy i chcemy, aby osoby niewidzące, niedowidzące przychodziły na mecze. Mamy świadomość, że dla nich jest to ważne. No i mamy świadomość, że warto to robić. Co warto podkreślić, to nie jest działanie komercyjne dla klubu, to znaczy jakby to, co robimy, nie przekłada się na większe przychody dla klubu, więc to warto zauważyć, że nie jest to stricte komercyjna praca. Natomiast niektórzy się na nią jednak decydują. Potem był stadion Śląska we Wrocławiu, piękna, nowa, duża arena, gdzie również to robimy. I ja może później troszeczkę powiem o tym, jak to robimy, natomiast teraz oddam głos mojemu koledze, to Michał Janczura, i on jest tym człowiekiem, który chodzi na stadiony, który kocha mecze, który kocha futbol, wie o nim wszystko i opowiada Państwu, jak te mecze wyglądają.
9: Dzień dobry, witam jeszcze raz. Drodzy Państwo, ja po pierwsze mam wielką przyjemność być tutaj, gościć wśród Państwa, po drugie mam tę przyjemność, że mogę do Państwa mówić i zachęcać Państwa do tego, byście w takich imprezach uczestniczyli. Umówmy się tak, jak ja będę mówił teraz i wszystko sprowadzał do piłki nożnej, do tego, co już robię, to miejcie Państwo gdzieś z tyłu głowy, że to się tyczy wszystkich imprez masowych. Jeżeli uda się, jeżeli udałoby się to wszystko zorganizować, to naprawdę audiodeskrypcję można tworzyć nie tylko na meczach piłki nożnej, nie tylko na meczach koszykówki, ale na wszystkich tego typu imprezach, które Państwa interesują. Mariusz mówił o tym, że to nie jest działalność komercyjna ze strony klubów. Oczywiście, że nie komercyjna, no ale który klub się nie cieszy, jak ma wiernych, wspaniałych kibiców? Od kiedy te audiodeskrypcje stworzyliśmy, osoby niewidome przychodzą na mecze. Drodzy Państwo, jak oni przeżywają, jak ja zobaczyłem po jednym meczu zdjęcie, jak ci ludzie na to, kiedy myśmy krzyczeli gdzieś tam w kabinie komentatorskiej gol, reagowali, jak się cieszyli, jak bili brawo, jacy byli smutni, jak Legii nie wychodziło, bo to akurat mówię o fanach Legii Warszawa, no to naprawdę serce rośnie i człowiek czuje, że ma i że jest sens to robić, że są ci ludzie, którzy przychodzą, którzy naprawdę chcą z tego korzystać i jest ich coraz więcej, ale to też do Państwa teraz sygnał i moja prośba. Jeżeli macie Państwo osoby, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani piłką nożną, to ja zapraszam już, co prawda nie teraz, ale w rundzie wiosennej. Każdy mecz Legii

0: fragment meczu, który komentowaliśmy ostatnio, 2 grudnia, Legia Warszawa, Ruch Chorzów, 3-0 dla Legii Warszawa. Wielka radość kibiców, ale uznałem, że lepiej będzie to Państwu zaprezentować, jeżeli będę to robił teraz na żywo. Ja mam taką prośbę do Państwa, trochę się pobawmy. Wszyscy z Państwa, którzy mają to szczęście, że widzą, proszę zamknijmy oczy i ja postaram się dla Państwa stworzyć takie rozróżnienie. Co to jest komentarz telewizyjny, co to jest komentarz radiowy, a co to jest audio. Deskrypcja. Na pewno nawet ci z Państwa, którzy nie są fanami piłki nożnej, kiedyś słyszeli głos Dariusza Szpakowskiego, który pięknie zapowiadał nam to, co dzieje się na murawie jakiegoś stadionu. No i rzeczywiście, włączamy telewizor i słyszymy. Wawrzyniak. Podanie do kolegi, do Żyro. Jest Żyro. Żyro, dobre przyjęcie. O, out. Co się dzieje na boisku? My nadal nie wiemy, prawda? Drodzy Państwa, groźna akcja, gol! Tak? Padła bramka. Jak padła ta bramka? Osoby, które widzą, widzą to doskonale. I naiwnością by było ze strony komentatora telewizyjnego opowiadanie o tym. Natomiast osoba, która nie dowidzi, nie widzi, ona nie wie, jak padła ta bramka. Komentarz radiowy. Jak kocham Tomasza Zimocha, jak uwielbiam jego komentarze, jak uwielbiam jego ekspresję, no to komentarz: piłka popędziła po prawej stronie boiska, niczym zmieniona w skórę szerszenia, a teraz zagrał w środek pola karnego i przyjął tę piłkę z tymi swoimi grubymi udami, jak te dwa dęby. Proszę Państwa, ten zawodnik, który został kupiony za 50 milionów euro do swojego klubu, który tak pięknie gra przez ostatnie sezony. W tym momencie akcja już jest z drugiej strony boiska. Osoba, która tego słucha, fajnie, no wie, że ten zawodnik został kupiony za 50 milionów euro, ale przypuszczam, jeżeli ją to interesuje, to dawno już sobie to przeczytał. Czym jest audiodeskrypcja? Teraz, drodzy Państwo, to jak mniej więcej wygląda audiodeskrypcja. W tym momencie na stadionie jest już 22 zawodników. Obie drużyny ustawione, początek gry. Na środku boiska stoi Daniel Juboja i Miro Radowicz. Legia chwilę rozpocznie. Jest pierwsze kopnięcie, pierwszy gwizdek sędziego Musiała. Podanie do tyłu, jakieś 20-metrowe. Przyjmuje piłkę Janusz Gol. Zagrywa na prawą stronę do Jakuba Wawrzyniaka. Wawrzyniak przyjmuje piłkę, odgrywa do swojego bramkarza, bo był atakowany przez obrońców drużyny przeciwnej. Ten wykopuje piłkę. To już 30 metrów przed bramką Ruchu Chorzów. Podanie do zawodnika na prawą stronę. Ten przyjmuje piłkę. To jest Artur Jędrzejczyk. Zagrywa wzdłuż linii końcowej boiska, dośrodkowanie w pole karne, bramka głową pięknie strzela w prawy narożnik bramki Michała Peskowicza Miro Radowicz. My w tym momencie musimy opisywać wszystko. Tym się różni audiodeskrypcja od komentarza telewizyjnego, od komentarza radiowego. Oczywiście nigdy nie zdążymy za akcją, za wszystkim. Nigdy nie opowiemy tego tak dokładnie, jak można by było to opowiedzieć, gdybyśmy mieli więcej czasu, bo tam jest sytuacja dynamiczna. Ale i cały czas się uczymy tego, cały czas otrzymujemy sygnały od osób, które nas słuchają, że to działa, że się im podoba, chcą wiedzieć, co się dzieje na trybunach, opisujemy kolory, opisujemy to, jak to wygląda geograficznie, gdzie jest więcej kibiców na trybunach, gdzie mniej. Po prostu wszystko, co potrzeba, żeby móc uczestniczyć jakoś w tym wydarzeniu i czuć, co tak naprawdę dzieje się na murawie boiska.
1: Proszę Państwa, tak naprawdę chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o wielu innych działaniach, które prowadzimy i moglibyśmy to robić przez dłuższy czas. Natomiast jak się okazuje, czas jest skończony dla nas. Mieliśmy tylko 10 minut i więcej nie możemy, więc umówmy się w ten sposób, że przy innej, najbliższej, dobrej okazji opowiemy Państwu o wszystkim, co robi Katarynka. Opowiemy również o szkoleniach z audiodeskrypcji, które robimy, na które serdecznie zapraszamy. Można wejść na naszą stronę internetową www.fundacjakatarynka.pl i tam sobie doczytać. Na koniec tylko pokażę fragment takiego meczu, który został zrobiony, który został nagrany. Być może on również pokaże Państwu, jak wygląda audiodeskrypcja na meczach futbolowych. No, może jeszcze jedna ważna uwaga. Wchodząc tutaj do Multikina, dostałem informację od mojego kolegi, który robi audiodeskrypcję na meczach piłki nożnej we Wrocławiu, że nie tylko piłka nożna, już za moment eksperymentalnie będziemy próbowali również robić audiodeskrypcję na meczach koszykarskiego Śląska-Wrocław, co jest informacją wręcz gorącą sprzed kilku minut. A zatem, jak Państwo widzą, słyszą, audiodeskrypcja idzie chyba w tym właściwym kierunku.
2: Artur Borski teraz pozwala mu trenerowi na wpuszczenie medyków swojej drużyny na boisko. Leży na murawie Charles Nwangu, trzyma się za prawą nogę, wypatruje biegnących do niego masażystów. Przez chwilę ta gra jest wstrzymana, a stadion faluje w rytm wystukiwanych pieśni. Tutaj przez klub kibica falują także flagi

0: na sektorze klubu kibica właśnie kilkadziesiąt tych flag, co najmniej różne flagi, podłużne pasy, są także flagi z krzyżem po środku, a również w szachownicę. No oczywiście tylko i wyłącznie trzy kolory na tych flagach, zielony, biały, czerwony, a więc kolory Śląska Wrocław, o czym już mówiliśmy. 31 minuta dzisiejszego ćwierćfinałowego drugiego spotkania pomiędzy Śląskiem Wrocław a Arką Gdynia. Śląsk wciąż potrzebuje dwóch bramek. Schodzi z boiska jednak Charles Nwaogu, kontuzjowany, nie będzie mógł kontynuować gry w dniu dzisiejszym, żegnany nieładnymi, trzeba powiedzieć, gwizdami przez sympatyków drużyny wrocławskiej. Nikt nie zasługuje na to, żeby zostać wygwizdanym przecież na tak pięknym stadionie, a na boisko zameldował się z numerem 16 Piotr Kasperkiewicz. To będzie teraz jego zadanie, żeby zastąpić tego silnego jak Tur, walnącznego jak nie jeden rycerz Charlesa Nwaogu. Teraz Śląsk wznowił grę, piłka na wysokości linii środkowej, podanie jednak do tyłu, do Celebana. Ten spokojnie rozgląda się na prawo, rozgląda się na lewo, podaje do środka, do Sebastiana Dudka, ten lekko w lewo, do Kazimierczaka, ten wycofuje. Pietrasiak z tyłu, będzie dalekie podanie, nie, jeszcze na prawo do Celebana, Celeban bliżej linii środkowej.
1: I tak to właśnie wygląda. Dziękujemy Państwu uprzejmie za uwagę.
2: A ja jeszcze raz zachęcam tylko, żebyście Państwo mówili o tym wśród swoich znajomych, że coś takiego jest, że można w tym uczestniczyć. No i bardzo serdecznie zapraszamy na stadiony.
3: Chciałoby się powiedzieć gol. Miałem taki moment, że chciałem krzyknąć, ale jednak odpuściłem. Ja jeszcze chciałem poinformować, że przed seansem Sherlocka Holmesa, także audiodeskrybowanego, będą filmy audiodeskrypcji wyświetlone wszystkie, które tutaj mamy na płycie. 10 minut przed, jak Państwo przyjdą, jeszcze wyślimy kilka tych filmów. Ja widzę tutaj duże zainteresowanie. Myślę, że to jest temat następnej konferencji Recha for the Blind. Na pewno audiodeskrypcją zajmiemy się bardziej. A teraz przed szlifiernią talentów, już niebawem szlifiernia talentów, czyli występ utalentowanych naszych podopiecznych, to jeszcze mamy jeden temat i to będzie już zapowiadany temat tak naprawdę wcześniej, jak mówiliśmy o turystyce. No jest on w tym bloku na końcu, ale nie dlatego, że jest najgorszy, jest na pewno równie ciekawy. I to będzie bardzo interesujący tytuł. Niech cię słuch prowadzi. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, magister Henryk Wereda. Zapraszam.
4: Witam Państwa. Bardzo mało czasu, więc mówiłem sobie nawet dzień dobry, nie powiem. Dzień dobry. Otóż wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że kto nie ma wzroku, weźmy pod uwagę czysty przypadek, słuch mu pozostał jako jedyny, powiedzmy, smak i węch pominiemy, dalekosiężny zmysł, prawda? Nie, ewidentna prawda. I tym słuchem trzeba się kierować. Powinniśmy w każdym razie. I pierwsze pytanie. Czy ktoś widział gabinety treningu słuchu w jakichkolwiek ośrodku, w szpitalu, w poradni, gdzie mamy do czynienia z osobami niewidomymi, a więc tymi, którzy posługiwać się powinni słuchem, także w ośrodkach dla głuchych. Bardzo bym prosił, jeśli ktoś mi pokaże, gdzie gabinet treningu słuchu istnieje. Ja powiem tak, trochę potocznie. Widzący nam ten świat fundują. Jeśli jest 85, 80, 70, różnie mówią, niech będzie 85% informacji dochodzących do człowieka z otoczenia, to wszyscy myślą, że to już jest naprawdę to, czego nie można przekroczyć, to musi tak być i koniec. A słuch? Cały czas pytam. A więc są gabinety wyposażone w specjalistów, wyposażone w sprzęt, system pani Baragi, znamy system, wszędzie stosowany. Jak tylko ktoś widzi punkcik, natychmiast go biorą do gabinetu, musisz ćwiczyć. I mam uczennice, które mówią, och, ja już widzę większy punkcik, och, ja już trochę więcej, już kolory i tak dalej. A co ze słuchem, pytam? Właśnie. A są ludzie, którzy od dzieciństwa, ja też taki byłem, posługiwali się słuchem, bo tak mi przyszło. Chłopak ze wsi, tam trzeba było dużo się posługiwać słuchem. 19 lat miałem i laski nie widziałem. I w Warszawie mało nie zostałem potrącony, bo myślałem, że wszystkie tramwaje zatrzymują się na przystankach przy chodniku. Nie wiedziałem, co to jest wysepka. I co z tym słuchem? Ano, czy on jest do wyćwiczenia? Czy da się to trenować? 2-3 wykłady temu było wzrok, trzeba ćwiczyć, to się da ćwiczyć. Pięknie, że tak. Ja mam to samo pytanie w odniesieniu do słuchu. Jeżeli będzie trzeba, pojedziemy do Kajetan, do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Tam może profesjonalną odpowiedź na ten temat dostaniemy. Czy tylko implanty? A czy w implantach można słyszeć? Tyle, żeby to pomogło niewidomemu w orientacji przestrzennej? Może tak, prezentacji to nie bardzo. Myślę, że Państwo, albo nie, później, może jeżeli czas, bo mało naprawdę czasu jest na to. Następne pytanie. Co powinien wiedzieć instruktor orientacji przestrzennej? Wszyscy chodzimy z laską, fajnie. Instruktor może się dosyć, myślę, stosunkowo łatwo nauczyć, jak pokazać uczniowi chodzenia z laską, techniki obronne, ochronne takie i tak dalej, wszystko, jaka długość laski. To wszystko, tego się wszystkiego można nauczyć. Proszę Państwa, nie można się nauczyć szybkiego pokazania, sensownego pokazania, powiedziałbym, uczniowi, jak posługiwać się słuchem. Jeżeli ten uczeń cały czas z mamusią, z przewodnikiem, z siostrą, bratem, za rączkę i pod rączkę, nie da rady. Instruktor musi być tak wykształcony, to musi być człowiek, który tak jak pianista, dopiero po długim koncertowaniu, iluś tam latach w jednej, drugiej, trzeciej szkole muzycznej, uczył się tej gry na pianinie, na fortepianie albo innym instrumencie. Jak sportowiec, który czynnie uprawiał sport, poznał smak zwycięstwa, łez, porażki, co tam jeszcze. Jak językoznawca, który symultanicznie tłumaczy natychmiast, co tamten powiedział. Tak samo instruktor przestrzennej orientacji dla niewidomych powinien mieć taką praktykę, że on to usłyszy. Usłyszy, gdzie jest ściana. Ja tu mówię do środowiska, wiem, że z nas jest Państwo pewnie połowa takich, którzy się tym słuchem mniej czy bardziej posługują z powodu wzroku, dlatego moja prezentacja jest taka, a nie wiem, czy zdążę ją przeprowadzić. Powinno się tak instruktora wykształcić, żeby on to umiał, tak jak niewidomy umie. A przecież to się nie robi. Ze względów oczywistych. Kilkadziesiąt godzin, powiedzmy kilkadziesiąt na tyflopedagogice zajęć, potem na ulicę w goglach. I co ten instruktor myśli sobie? Jezus, jacy ci niewidomi, biedni. Jak oni mają w ciemnocie, żyją. Jakie to niesamowite jest. I boczkiem tak, przez te gogle już rozmawiałem z byłymi studentami i wieloma ludźmi, którzy ten jakiś tam kurs orientacji przeszli. W podręcznikach orientacji, kto mi pokaże podręcznik orientacji w Polsce, gdzie pokazane jest, jak ćwiczyć słuch niewidomemu. A potem mówi się, niewidomy nie jest w stanie usłyszeć trotuaru. Dzięki. Nie usłyszy trotuaru, kiedy idzie po jezdni, a ten trotuar jest wyższy powiedzmy na 10 centymetrów. To naprawdę się usłyszy. A ludzie, którzy tworzą podręczniki, nie wiedzą o tym. Nie wierzą. To trzeba uwierzyć niewidomemu. W ramach projektu, który był wykonywany niedawno, który się zakończył między Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Poznańskim i naszym ośrodkiem w Owińskach, sprawdzano to. A żeby było wszystko wiarygodne, powołano zespół wspaniałych chłopaków, dziewczyn, niewidomych, którzy się poruszają przy pomocy echolokacji. Z Krakowa, skąd tam jeszcze, z Poznania, kogo się dało wziąć, bo uważano i słusznie, że sami nie damy sobie z tym rady. To trzeba ludzi powołać takich, którzy rzeczywiście to słyszą. Prawda, że słusznie. Powstała biblioteka dźwięków, a po co? No najlepiej to byłoby w naturze, w realu. Tak, ale biblioteka dźwięków jest to coś, co można cały czas, niezależnie od pogody, powtarzalnie stosować, czego można dzieci, na czym można dzieci uczyć. I niezależnie, jak powiedziałem, od pogody, niezależnie od wszystkiego, można pokazywać, jak to jest. A potem iść, oczywiście, na pewno iść w real, w naturę, jak tam to wszystko słychać. Można testy tworzyć. Gdzie jesteśmy stworzyć w stanie test, jak się idzie po ulicy, tworzyć ścieżkę dźwiękową, po której można sobie iść, wyrysować plany i tak dalej. Tam wiele rzeczy wspaniałych można zrobić. Około 1500 dźwięków, każdemu dźwiękowi jest przypisany tekst opisujący ten dźwięk, a w wielu dźwiękach są jeszcze zadania. Że zrób to, zrób tamto, a dlaczego, a tak, a skojarzenie stron geograficznych, a kojarzenie stron innych i tak dalej, a w tunelu i tak dalej, mnóstwo tam interesującej bardzo wiedzy. I pytanie o trening słuchu nie zostało do końca rozwiązane, odpowiedź nie została do końca postawiona, na ile trzeba ten słuch ćwiczyć. Jedno jest pewne, że instruktor orientacji w przestrzeni powinien mieć także podstawową wiedzę z akustyki. Proszę Państwa, ile tam jest ciekawych rzeczy. Dlaczego jeżeli ja słyszę dwoma uszami, dlaczego słyszę przedmiot, którego w rzeczywistości nie ma z przodu? Należy słyszeć stereofonicznie. A co to jest stereofonia dokładnie? Jak to się słyszy? Proszę zatkać jedno ucho i sprawdzić, jak się słyszy, czy my kierunkowość słyszymy. Następne pytanie. Do czego służą małżowiny uszne? No już nie zdążę tej prezentacji niestety zrobić. Krótki czas. Zapraszam się wszędzie tam, gdzie Państwa to interesuje. Pojadę osobiście i zrobimy godzinną, dwugodzinną prezentację, a jak będzie trzeba, to będziemy robić kursy, jakie trzeba. Tam jest dużo, dużo materiału. Tu tylko zajawka. Do czego służą małżowiny uszne? A może byśmy chcieli przez chwilę pobyć zającami? A może słoniem? Gdzie można sobie pięknie pokierować tam, gdzie ja chcę słyszeć. Instruktor orientacji powinien mieć tą wiedzę. Znam bardzo nieliczne, jeden, może dwa przykłady, gdzie instruktor naprawdę zakrył sobie oczy, ale nie uszy, tak jak niektórzy to robili. I dał się prowadzić, myśmy mu pokazywali, gdzie jest wnęka, gdzie są drzwi otwarte, drzwi zamknięte, gdzie słychać te stopnie w górę, które lepiej się słyszy niż powiedzmy stopnie w dół i tak dalej, mnóstwo tego jest. Gdzie słychać obwieszenia sufitów, co tam jeszcze słychać, światło tunelu, światło korytarza w prawo, w lewo, tak zwane, jakbyśmy to nazwali, na perony wyjście z tunelu, co tam jeszcze. Wiele rzeczy można tym słuchem usłyszeć i naprawdę to człowiekowi pomaga. A jak się zachowuje niewidomy, który używa laski i używa słuchu? Jest znacznie pewniejszy niż ten, który używa tylko laski. Bo kiedy zanim ja dotknę laską coś, to jest ile? 2 metry? No 3, gdyby była wielka laska, wielka, długa ręka. Ale słuchem ja słyszę cały plac, kilkanaście metrów, a w niektórych wypadkach kilkadziesiąt. To wszystko, gdzie ja podchodzę. Słyszenie wieloplanowe. I ostatnia rzecz, którą tu chciałbym podkreślić. Słuchajcie, trzeba to, co widzący mają, świat fotografii, to my możemy mieć to w sferze dźwięku. A zatem tam, gdzie to można, mogę też w tym pomóc, jeżeli trzeba. Technologie w tej chwili są tak, że można bardzo prosto to zrobić. Możemy założyć w klasie, w szkole, gdziekolwiek, laboratorium dźwięku. Piękna sprawa jest. Pracownicy radia wiedzą doskonale, otrzymywali za takie rzeczy nagrody Prix Italia i tam jakie jeszcze. Nie ma granicy między współczesną muzyką a światem dźwięków współczesnym. Można piękne klasy dźwięków, kółka, gdzie, no, nazwijmy to kółko łowców dźwięku. I z jakim takim sprzętem się otoczyć? I można piękne rzeczy robić. I ostatnia rzecz o stereofonii binauralnej. Słuchajcie, to wszystko musi być przy pomocy głowy. Nasza głowa, muszą być tak zwane mikrofony douszne, wkładane do ucha, tak jak są słuchawki, takie od Walkmana, to są mikrofony. I tylko i wyłącznie tymi mikrofonami możemy prawidłowo nagrywać tak, żebyśmy to naszymi uszami słyszeli, bo nasz mózg jest do tego od urodzenia przyzwyczajony, a słuchać tego dźwięku możemy wyłącznie przy pomocy słuchawek, żadnych głośników. I to wszystko. Jeżeli Państwo chcecie jakieś więcej informacji na ten temat, to służę, ale później tego jest bardzo, bardzo dużo i bardzo interesujące. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo. No, wykład, który właśnie opisał to, co jest tematem naszej konferencji, czyli świat dźwięku i dotyku. To właśnie tego słuchaliśmy w takiej ze swadą poprowadzonej prezentacji. A teraz zapraszam jeszcze przed Szlifiernią Talentów. Tam już Szlifiernia Talentów się przygotowuje. Zaraz będziemy mieli koncert. Ale jeszcze przed tym zapraszam pana Adama Pietrasiewicza z Access Lab, Spółdzielni Socjalnej, z tematem dostępność serwisów internetowych, szkół, uczelni, bibliotek i samorządów, kluczem do e-wyłączenia osób niewidomych, e-włączenia oczywiście, e-włączenia osób niewidomych do społeczeństwa informacyjnego. Wielkie brawa tutaj dla panów. Tutaj mamy dwóch panów. Jeden jest na wózku dla tych, którzy nie widzą, a drugi słabo widzi. Mateusz Ciborowski. Oczywiście dla niego też brawa.
5: Witam państwa. Mateusz pomoże mi przerzucać slajdy. A ja chciałem szybciutko osobom niewidzącym opisać scenę, którą widzący widzą. Mianowicie ja siedzę na moim wózku przed tą sceną, z której normalnie mówcy mówią, gdyż ta scena jest niedostępna. To bardzo symboliczna sytuacja w okolicznościach, w jakich się w tej chwili znajdujemy. A ja będę właśnie mówił, proszę państwa, o dostępności. Mateuszu, będę mówił o dostępności, a Mateusz będzie mi przesuwał slajdy. Będę mówił o dostępności serwisów internetowych i w ogóle internetu, gdyż nasza spółdzielnia socjalna skupiająca osoby niepełnosprawne, w tym również osoby niewidome i słabowidzące, zajmuje się właśnie dostępnością serwisów internetowych. Temat bardzo na czasie, temat dotyczący wszystkich. Proszę państwa, nie muszę chyba wszystkim tłumaczyć, wszyscy wiedzą, z dostępnością jest słabiutko. Mateuszu, możesz przesunąć, proszę. To jest hasło, które odczytam. Internet ma różnorodnych użytkowników, którzy chcieliby mieć standardowe serwisy internetowe, a ci różnorodni użytkownicy trafiają wciąż na serwisy wyjątkowe, które są tworzone dla standardowych użytkowników. O co tu chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę twórcy stron internetowych nie mają zielonego pojęcia tak naprawdę, dla kogo tworzą te strony. Wydaje im się, że jeżeli strona będzie pięknie migała, śmigała i w ogóle będą super bajery na tej stronie, to ich serwis będzie najwspanialszy, a tak naprawdę nie tylko osoby niepełnosprawne, nie tylko niewidomi czy słabowidzący oczekują od internetu tego, żeby za każdym razem, gdy wchodzą na jakąś stronę, mogli się na niej dobrze odnaleźć. Proszę cię, Mateuszu. Proszę państwa, jest jedna rzecz, która jest dość często błędnie rozumiana przez mnóstwo osób, w tym również przez osoby niewidome i słabowidzące. Otóż mnóstwo osób wyobraża sobie, że problemy z dostępem do internetu dotyczą osób właśnie niewidomych i słabowidzących. To nieprawda. Proszę państwa, oczywiście w Polsce mnóstwo osób ma problemy ze wzrokiem, to jest prawie 1 000 000 osób. Proszę państwa, mnóstwo osób ma jednak również problemy ze słuchem i czy z motoryką kończyn górnych. Proszę państwa, osoba niesłysząca również ma problemy z dostępem do internetu, chociażby dlatego, że dla osób niesłyszących język polski jest językiem obcym, a osoby, które mają problemy z rękami, nie radzą sobie z poruszaniem myszką na przykład i one również sobie nie radzą na stronach internetowych. Proszę bardzo, Mateuszu. Proszę państwa, to są, no niestety nie unikniemy, to są jakieś procenty, 8,5% Polaków cierpi na zaburzenia widzenia kolorów. Prawie od 4 do 8% dzieci cierpi na ADHD. To również ma związek ze stronami internetowymi, bo jak coś miga, to może to powodować problemy zaburzenia u tych dzieci. 10% Polaków, proszę państwa, ma dysleksję. Co ma dysleksja do internetu? Ano to, że jeżeli tekst jest źle prezentowany na stronach, to osoba z dysleksją w ogóle nie będzie w stanie go odczytać. 13% ludzi cierpi na zaburzenia lękowe i wystarczy, że na stronie będzie coś migało zbyt mocno i te osoby nie będą w stanie wysiedzieć przed komputerem. Osobną grupą są seniorzy, do których się już powolutku zaczynam zaliczać. To są osoby, które nie radzą sobie, chociażby dlatego, że nie były od dziecka przyzwyczajone do posługiwania się komputerem, więc niektóre strony dla tych osób, na przykład takie bardzo skomplikowane, są trudne w dostępie. Proszę państwa, mnóstwo osób ma problemy z dostępem do internetu. To nie są tylko osoby niewidzące czy słabowidzące czy niewidome. Należy mieć zawsze tego świadomość. Bardzo cię proszę, Mateuszu. nie ma żadnego modelowego odbiorcy niepełnosprawnego czy sprawnego, który odbiera treść. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach odbieramy treść. Nawet osoba całkowicie sprawna, młoda, 25-letni młody człowiek widzący, słyszący, nie mający żadnej niepełnosprawności, po zabalowanej nocy czy dwóch pod rząd, jak siądzie w kiepskim oświetleniu przy komputerze, będzie chciał coś zrobić, również będzie miał problemy z dostępem do informacji, które będą umieszczone. I również dla takich sytuacji należy myśleć o takich sytuacjach, tworząc treści w internecie. Proszę Państwa, również ważną rzeczą są urządzenia mobilne, czyli wszystkie tablety czy telefony, na których niektórzy mają dostęp do internetu. To również ma związek z dostępnością i to również liczy się w momencie, kiedy tworzymy strony internetowe. Bardzo cię proszę, Mateuszu. Ja bardzo podkreślę jeszcze raz, jesteśmy tutaj w gronie mnóstwa osób niewidomych, może nie większości, ale mnóstwa osób niewidomych. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że internet to nie są tylko problemy osób niewidomych, to są problemy praktycznie każdego w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazł w swoim życiu. Proszę Cię. Proszę Państwa, Biblioteka Narodowa wydawałoby się miejsce, które powinno być dostępne dla każdego, jest niedostępne w dużej części, czy dla osoby niewidomej, która, ja wracam oczywiście do osób niewidomych, dlatego że mówię tutaj na konferencji szczególnie przeznaczonej dla osób niewidomych. Biblioteka Narodowa jest kiepsko dostępna o tyle, że znów nie pomyślano, tworząc te strony, nie pomyślano o osobach niewidomych, więc nieprawidłowo są poopisywane formularze, niedostępne są materiały dźwiękowe, to już może mniej dla niewidomych, nieprawidłowe ustawienie języka, problem, o który Państwo wiedzą, czasami może powodować złe odczytywanie przez screenreader. Proszę Cię, Mateuszu. Brak struktury nagłówkowej na kartach katalogowych, co powoduje, że osoba niewidoma będzie miała kłopoty z orientowaniem się, jaka jest struktura właśnie tego dokumentu. W ogóle brak elementów, po którym da się nawigować za pomocą screenreadera, czy nieopisany zupełnie skan karty katalogowej, który dla osoby niewidomej jest po prostu zwyczajnie nieczytelny. Uniwersytet Warszawski, proszę Państwa, znów wracamy do braku struktury nagłówkowej, do błędnych linków, które tam są poumieszczane, albo do linków zupełnie niezrozumiałych poza kontekstem. Osoby niewidome używające screenreadera wiedzą, jak to jest, jak sobie wyświetlą listę linków za pomocą swojego screenreadera i mają więcej i tyle z tego wiedzą, że nic nie wiedzą tak naprawdę, dokąd prowadzą te linki. Albo źle zbudowana wyszukiwarka, która dla osoby troszkę mniej zorientowanej, troszkę od niedawna na przykład korzystającej z internetu, będzie zupełną tajemnicą. Proszę Cię, Mateuszu. Proszę Państwa, podobnie na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego, znów problem z nagłówkami, to jest absolutnie powszechny problem, sami Państwo na ten temat najlepiej wiedzą, absolutnie powszechny problem na stronach internetowych, ludzie nie chcą stosować nagłówków, szkoda, że na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego również tego brakuje, linki niezrozumiałe, poza kontekstem, te wszystkie więcej, czytaj więcej, dalej i tak dalej, to są rzeczy, które po prostu można robić dobrze, które powinny być zrobione dobrze, a nie są zrobione. I do niektórych elementów nie da się dojść bez myszy. W niektórych sytuacjach jest nawet tak, że osoba niewidoma tego nie zauważy, że screenreader odczyta wszystko, co jest na stronie, a osoba nie posługująca się myszą, tylko próbująca nawigować wyłącznie za pomocą klawiatury, nie będzie mogła dojść. No, to jest ogromny błąd, to jest ogromne utrudnienie. Proszę Cię bardzo, Mateuszu. Proszę Państwa, niepokojącą tendencją jest to, że wielu webmasterów wyobraża sobie, że po to, żeby spowodować dostępność stron internetowych, wystarczy zrobić coś, jedną rzecz, jakiś gadżet wrzucić, a to webreadera na przykład, który nikomu, wszyscy sobie wyobrażają, że to służy osobom niewidomym, a to zrobić stronę o podwyższonym kontraście i sprawa będzie załatwiona. Strony biura pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych nie są zbyt wystarczająco dobrze zrobione i pełnomocnicy nie no nie mają wystarczającego wpływu najwyraźniej na to, by te strony były dobrze robione. Proszę cię bardzo, Mateuszu, jest Biuro Osób do Spraw Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, ma naprawdę dobrze zrobiona, była, powinna być dobrze zrobiona strona i ja coś tu mam, jakiś błąd, Mateuszu, na tym, bo błędna struktura nagłówkowa, tylko H1, linki niezrozumiałe poza kontekstem, brak dostępu do wszystkich elementów. Na tej stronie, Mateuszu, ty masz mikrofon, powiedz, bo ty to przeglądałeś, przepraszam cię bardzo.
6: Zauważyliśmy, ta strona tak naprawdę, mimo że są na niej błędy, to strona Biura Pełnomocnika Uniwersytetu Warszawskiego do spraw osób niepełnosprawnych jest w miarę dostępna, natomiast widzimy bardzo niepokojącą tendencję, że uczelnie wyższe czy inne instytucje idą w kierunku oddzielnej strony, czyli Uniwersytet Warszawski gdzieś tam widział taką potrzebę, zrobił dostępną stronę Biura Pełnomocnika Rządu, a tak naprawdę w sytuacji, gdy mówimy o e-wykluczeniu, czy walki z e-wykluczeniem, to nie jest to dobre podejście. Jeżeli chcemy walczyć tak naprawdę z e-wykluczeniem, to zrobilibyśmy dostępną stronę, tą główną Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ student z niepełnosprawnością chce ze strony internetowej korzystać, tej tradycyjnej, tak samo jak każdy inny internauta.
5: Bo właśnie...
3: Minuta została.
5: Dobrze. Proszę Państwa, byśmy spółdzielce Access Lab przejrzeli 200 stron instytucji publicznych pod względem dostępności. Stan, efekt tego przejrzenia jest oczywisty. Właściwie żadna strona w Polsce nie jest dostępna. Jednak widać światło w tunelu. Jest w tej chwili, obowiązuje już w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów, które zajmuje się również kwestiami dostępności stron internetowych i liczymy na to i widzimy, że już jakiś ruch się w interesie zaczął, to znaczy w instytucjach publicznych, które nagle odkryły w ogóle dostępność i widzimy, i Ministerstwo Cyfryzacji wyraźnie działa i jak pan minister, którego tutaj widać na zdjęciu, otoczony papierami, przestanie już drukować zawartość internetu i ją całą przeczyta, bo tutaj na zdjęciu widzimy pana ministra Boniego, który siedzi przy biurku w zawalonym papierami jako minister cyfryzacji,
3: no więc
5: jak on już przeczyta ten cały internet, to jest nadzieja, że doprowadzi do tego, że polski internet będzie wreszcie dostępny. Dziękuję Państwu bardzo.
3: Dziękujemy. Jest nadzieja. I przejmuję mikrofon. Dziękuję. No niestety nie mogliśmy zrobić podjazdu, ale w jakiś sposób byliśmy dostępni, bo mógł się pan wypowiedzieć. Dobrze, teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych szlifiernią talentów. Zapraszam, żebyście zajęli miejsca. Zapraszam osoby, które będą grały w szlifierni talentów. Poproszę wolontariuszy, żeby te osoby przyszły. Będzie potrzeba jakieś 5 minut państwa cierpliwości, żeby się rozstawić, no bo to będzie poważne granie. Więc zapraszam te osoby, poproszę wolontariuszy, żeby także zaprosiły pozostałe osoby, które chcą posłuchać koncertu. Koncert będzie trwał pół godziny, a po koncercie Szlifierni Talentów będą jeszcze wystąpienia wystawców, między innymi firma Fundacja Perkinsa, także Altix, więc myślę, że warto na szlifiernię przyjść, a potem jeszcze posłuchać wystawców. Będzie 5 wystąpień, a następnie film za dyskrypcją, dzisiaj Sherlock Holmes, więc jeśli ktoś nie widział tego jednego z lepszych filmów, adaptacji Sherlocka Holmesa, to na pewno będzie warto, no i oczywiście z audiodeskrypcją. Teraz zapraszam naszych bohaterów.

dla tych, którzy nie widzą, to widzę, że no, to będzie poważna impreza. Myślałem, że będzie naszych bohaterów mniej. W ogóle na początek to może brawa, bo tak nieśmiale wychodzili. Na razie się rozstawiają, trochę im to zajmie, ale no, niech już wiedzą, że państwo czekają. Tak jak z Mietkiem Szcześniakiem wczoraj, który wychodził chyba 7 minut, bo nie wiedział, że czy ma wyjść, czy nie wyjść, ale w końcu wyszedł i chyba nie było najgorzej. To teraz będzie podobnie.

0: Właśnie ważna informacja, o której zapomniałem, ale ten niewidomy uczestnik, który właśnie ogląda statuetkę idola zrobionego przez pana Dłużniewskiego, geonauta, jest oglądany, a to przypomina nam o tym, że także po szlifierni będziemy mieli wybranych przez państwa idoli. Idoli konferencji Recha for the Blind in Poland w kategoriach produkt dla osoby słabowidzącej, produkt dla osoby niewidomej oraz firma. To właśnie państwo ich wybiorą i te wyniki będą właśnie po szlifierni talentów.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 6 z Łodzi dla uczniów słabowidzących, niewidomych. W ubiegłym roku Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło konkurs pod nazwą Miłosz od nowa. To był ogromny projekt, w którym wzięliśmy udział. Uczniowie zapoznali się z sylwetką poety, były różnego rodzaju konkursy dostosowane do wieku i możliwości uczniów. I między innymi przygotowaliśmy spektakl, taki poetycko-muzyczny spektakl, oparty o teksty Miłosza z piosenkami do jego wierszy. Spektakl nosi tytuł Wędrowałem, czyli Rzecz o Czesławie Miłoszu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.

0: weselą.
1: Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją, ani zanadto prozą, i która pozwoliłaby się porozumiewać, nie narażając nikogo, autora, ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.
2: W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego. Powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy, że w nas jest. Ten pożytek z poezji, że pozwala nam odkryć każdego siebie. Bo dom nasz jest otwarty. We drzwiach nie ma klucza, a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą.
3: Z przyprawą żartu, błazeństwa, satyry jeszcze się umie podobać poezja. Jej znakomitość wtedy się docenia. Ale te walki, gdzie stawką jest życie, toczy się w prozie. Nie zawsze tak było i niewyznany dotychczas jest żal. Służą, nie trwają romanse, traktaty, bo więcej waży jedna dobra strofa niż ciężar wielu pracowitych stronic.

Dar natchnienie niepowrotny. W jakiś wieczór ciepły, słodny.

0: Wędrowałem przez ocean życia, nie znającego śmierci. I piękno tej podróży uwolniło mnie od stawiania pytań. Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek i ważyło więcej niż moje zło.
1: Pora już, zważywszy, że rozmyślaliśmy nad tym dostatecznie długo, przekazać naszą ocenę postaci tutaj występującej. Ocenę dokonaną bez uprzedzeń. Wolno mieć nadzieję, że cel bezstronności będzie nam przyświecać.
0: Moja matka urodziła się tam, gdzie jej matka i gdzie ja miałem się urodzić. We dworze Szetejnie, na lewym brzegu Niewiarzy. O 3 kilometry od Świętobrości, tuż przy Laudzie. Mój ojciec urodził się w Serbiach, pod Wędziagołą.
2: Jest to kraina, o której pewien znamienity alchemik napisał, że znajduje się tam, gdzie ją umieszcza pierwsza i najważniejsza z potrzeb naszego umysłu. Ta sama potrzeba, która powołała do życia geometrię i nauki ścisłe, filozofię i religię, moralność i sztukę. Nazwa tej krainy może brzmieć Arkadia.
3: Ty byłaś mój początek. Jestem z tobą tu, gdzie nauczyłem się 4 stron świata. Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynentach, twarzą zawsze byłem zwrócony do rzeki. Czując aromat i smak biało-czerwonej, rozgryzionej soczystości ajeru, słysząc stare pogańskie pieśni żeńców wracających z pola, kiedy słońce pogodnych wieczorów dogasało za pagórkami. Z dziczałej zieleni mógłbym wskazać miejsce altany, gdzie zmuszałaś mnie, bym stawiał pierwsze koślawe litery. A ja wyrywałem się, uciekałem do swych kryjówek, bo byłem pewien, że pisać liter nigdy nie będę umiał.

0: Nasza wieś spokojna, choć nie bogata, mało kto jeździ karetą, nadto ekspensowna. Trzeba czwórki koni, tak i zawsze u nas w wozowni stała.
1: Gdyby nie posłano mnie do nauk w Wilnie, co by to pomogło? Nic a nic. I tak nie złożono by mnie w świętobrości, w Spenety Bratis u świętego Brodu, tam, gdzie są pochowani moi przodkowie.
2: I gdzie małego chłopca dziwił koński zwyczaj, żeby zatrzymywać się pić w środku drogi.

wbrew moim literackim zamiarom, studiowałem prawo. Jeśli trafnie ujmę motyw mego wyboru, dokonałem go przesądnym lękiem, że za wcześnie ujawniając, kim naprawdę chcę zostać, ściągnę na siebie porażkę.

0: Więc zaczynamy wędrówkę wspaniałą, zdumieni, że tak długo czekać trzeba na piękność, co powinna być widzialna i łatwa nawet dziecku, na ten nowy ład form odrodzonych, wyrażających chciwie prawdę, od której lądy powinny drżeć, a ona nadchodzi cicho.
1: I wieczór nie jest już wieczorem. Ciężar nie jest już ciężarem. Los nie jest tym samym losem, bo to spada błysk i ziemski dom rozdziela. Dobro jest tu i zło jest tu i czeka nieśmiertelność.
2: Już luz

krew i dym. To on wynurzony z odmętu historii, tak szepce ci w uszu.

0: Należy liczyć się z ciekawością komputerów, których grono będzie zastanawiać się nad moim pochodzeniem, natknąwszy się na trudne dla nich pytania. Do jakiej ojczyzny mnie przypisać? Przede wszystkim jednak rozsądny komputer nie zapomni uwzględnić danych klimatu i krajobrazu, które same pozwolą rozstrzygnąć.
1: Patrząc na mapę Europy, muszę zdobyć się na kilka elementarnych stwierdzeń. Nie urodziłem się w Polsce. Nie wychowałem się w Polsce. Nie mieszkam w Polsce, ale piszę po polsku.
2: Mowa rodzinna niechaj będzie prosta, ażeby każdy, kto usłyszy słowo, widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi, tak jak się widzi w letniej błyskawicy. Nie może jednak mowa być obrazem i niczym więcej. Wabi ją od wieków rozkołysanie rymu, sen, melodia. Bezbronną mija suchy, ostry świat.
0: Moja wierna mowo, służyłem tobie. Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila, zachowanych w mojej pamięci.
1: Wybiegłem w letnim świcie pomiędzy głosy ptaków i wróciłem, a między chwilą i chwilą napisałem dzieło.
0: Choć tak trudno było ciągnąć pałeczkę N, żeby łączyła się z pałeczką U, albo odważyć się na most między R i Z.
1: Trzymałem cienką jak trzcina obsadkę i zanurzałem stalówkę w atramencie. Pisarczyk wędrowny z kałamarzem u pasa.
0: Teraz myślę, że dzieło jest zamiast szczęścia i że zostaje skażone litością i grozą.

0: moja wierna mowo, służyłem Tobie. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką między mną a dobrymi ludźmi. Choćby ich było 20, 10 albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia.
1: Medykowie, prawnicy, oficerowie śliczni w czarnej jamie.

czynisz na gruzach katedry świętego Jana, poeto? W ten ciepły wiosenny dzień? Co myślisz tutaj, gdzie wiatr od Wisły wiejąc rozwiewa czerwony pył rumowiska? Przysięgałeś, że nigdy nie będziesz płaczką żałobną. Przysięgałeś, że nigdy nie dotkniesz ran wielkich swego narodu, aby nie zmienić ich w świętość. Przeklętą świętość, co ściga przez dalsze wieki potomnych. Ale ten płacz Antygony, co szuka swojego brata, to jest zaiste nad miarą wytrzymałości. A serce to kamień, w którym jak owad zamknięta jest ciemna miłość najnieszczęśliwszej ziemi.

powierza się to miasto bezbronne i czyste jak naszyjnik weselny zapomnianego plemienia. Czym zasłużyłem, jakim złem we mnie, jaką litością na to ofiarowanie?

0: nieruchomym świetle poruszam ustami. Rad może nawet, że nie składa się.
1: Nie chciałem kochać tak. Nie było to moim zamiarem. Nie chciałem litować się tak. Nie było to moim zamiarem. Moje pióro jest lżejsze niż pióro kolibra. To brzemię nie jest na moje siły. Jakże mamy mieszkać w tym kraju, gdzie noga potrąca o kości niepogrzebane najbliższych? Słyszę głosy. Widzę uśmiechy. Nie mogę nic napisać, bo pięcioro rąk chwyta moje pióro i każe pisać ich dzieje, dzieje ich życia i śmierci. Czyż na to jestem stworzony, by pozostać płaczką żałobną? Ja chcę opiewać festyny, radosne gaje, do których wprowadził mnie Szekspir. Zostawcie poetom chwilę radości, bo zginie wasz świat.
2: Szaleństwo tak żyć bez uśmiechu. I dwa powtarzać wyrazy, zwrócone do was umarli, do was, których udziałem miało być wesele czynów myśli i ciała, pieśni, uczt. Dwa ocalone wyrazy, prawda i sprawiedliwość.

jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleść. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyje.

nie bierz spraw ludzkich do serca. Los był prosty, ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta.

0: pokuta. Moja wierna mowo, służyłem Tobie, ale bez Ciebie kim jestem? Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju. A sukces? Bez lęku i poniżeń? No tak, kim jestem bez Ciebie? Filozofem, takim jak każdy.
1: Przyjazd na zachód jest dla człowieka ze wschodu dużym wstrząsem, gdyż w obcowaniu z innymi, począwszy od tragarza i szofera taksówki, nie napotyka na żaden opór. Są oni zupełnie rozluźnieni. Brak im tej wewnętrznej koncentracji, która wyraża się w opuszczeniu głowy albo w latających niespokojnie oczach. Gadają, co im ślina na język przyniesie. Śmieją się głośno. Czyż to możliwe, aby stosunki między ludźmi mogły być aż tak proste?
2: Nigdy od ciebie miasto nie mogłem odjechać. Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach. Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej, a zawsze byłem tam. Z książkami w płóciennej torbie, gapiący się na brązowe pagórki za wieżami świętego Jakuba, gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za pługiem. Najoczywiściej

0: Zapomnij o cierpieniach, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną.
1: Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy? Pytasz. Kto tam śpiewa? Dziecinne słońce wschodzi. Wnuk i prawnuk się rodzi. Teraz ciebie prowadzą za rękę. Nazwy rzek tobie jeszcze zostały. Jakże długo umieją trwać rzeki. Pola twoje ugorne. Wieże miast niepodobne. Ty na progu stoisz zaniemiały.
2: Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Moje serce zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją.
3: Nadzieja bywa, kiedy ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem, a wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.
4: Wejść tam nie można, ale jest na pewno, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli. Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli.
0: Niektórzy ludzie mówią, że nas oko łudzi, że nic nie ma, tylko nam się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei.
5: Już na początku sierpnia 1980 roku polskie służby bezpieczeństwa w wewnętrznej korespondencji alarmowały. Uzyskane informacje dowodzą, że należy się liczyć z możliwością otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury przez Czesława Miłosza. Informacje okazały się prawdziwe. 9 października 1980 roku ogłoszono, że Czesław Miłosz dostał nagrodę za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów.
6: 10 grudnia 1980 roku Miłosz odebrał nagrodę z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Na cześć Czesława Miłosza rozległy się dźwięki Mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki.

0: Prezentując laureata, sekretarz Akademii podkreślił, że pisarz, przebywający wiele lat na emigracji, nigdy nie zerwał związków ze swym krajem. Paradoksalnie to dopiero Nobel utorował Miłoszowi drogę do polskiego czytelnika.
1: Moje znalezienie się na tej trybunie powinno być argumentem dla wszystkich tych, którzy sławią daną nam od Boga cudownie złożoną nieobliczalność życia. Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczalna. Porównując ją z innymi literaturami, mogłem ocenić jej niezrównaną dziwaczność. Jest to rodzaj tajnego bractwa, mającego własne obrzędy z umarłymi, gdzie płacz i śmiech, patos i ironia współistnieją na równych prawach.

0: Dolina, a nad nią lasy w barwach jesieni. Wędrowiec przybywa. Mapa go tutaj wiodła. A może pamięć? Raz, dawno, w słońcu. Kiedy spadł pierwszy śnieg, jadąc tędy, doznał radości mocnej, bez przyczyny, radości oczu. Wszystko było rytmem przesuwających się drzew, ptaka w locie, pociągu na wiadukcie, świętem ruchu.
1: Ręce moje zamknięte, nogi snem owładnięte, wzrok i słuch już nie kłamią, smak dotyk węch nie łakomią, nie ma daleko ni blisko, wielkie i małe, wszystko.
0: Wraca po latach, niczego nie żąda, chce jednej tylko drogocennej rzeczy. Być samym, czystym patrzeniem bez nazwy, bez oczekiwań, lęków i nadziei. Na granicy, długo gdzie kończy się ja i nie ja.
1: Ziemskich zaznałem płomieni, innych osądzając. O sobie nic nie wiedzący, z żalem i nawet rozpaczą, że nie wiem, co znaki znaczą. Że zbudzonemu wśród nocy słowa nie dają pomocy.
2: Ach, nie poznajesz mnie, ale to ja, ten sam, który wycinał na łuki twoje brunatne pręty. Tak proste i śmigłe w biegnięciu do słońca. Rozrosłaś się, ogromny twój cień. Hodujesz pędy nowe? Szkoda, że tamtym chłopcem już nie jestem. Chyba kij sobie bym wyciął, bo widzisz, chodzę o lasce. Byłem szczęśliwy z moim łukiem, skradając się brzegiem baśni. Co stało się ze mną później, zasługuje na wzruszenie ramion i jest tylko biografią. To znaczy z myśleniem.

0: być sobą chciałem. Do lustek pijąc płakałem swoje głupstwo. Tak poznałem.
1: Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata, drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca, wzywające odczytania, prawdziwe znaczenie. Co się nie zgadzało, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte.
2: A jeżeli nie ma podszewki świata? Jeżeli drozd na gałęzi nie jest wcale znakiem, tylko drozdem na gałęzi? Jeżeli dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens i nie ma nic na ziemi prócz tej ziemi?
3: A gdyby tak było, to i tak zostanie. Słowo raz obudzone przez nietrwałe usta, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony, na międzygwiestne pola, kołowrót galaktyk.
0: Jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Los był prosty, ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy.

0: Bez najmniejszego wahania stwierdzam, że Czesław Miłosz jest jednym z największych poetów naszych czasów, jeśli nie największym. Odbudowuje wieczny świat dziecka nad brzegiem rzeki i zarazem wyraża rozpacz dorosłego człowieka, którego imię jest pisane na wodzie.
1: Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę ciebie ratować, więc nadal będę stawiać przed tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, jeśli to tylko możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jest jakiś ład czy piękno.
2: A teraz jesteśmy złączeni w obrzędzie, w krysztale, w bursztynie muzykowanie. Ani to, co było, ani to, co będzie, tylko to, co jest, kiedy świat ustanie.

Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Porwał mnie z sobą w otchłań biały wieloryb światła. I teraz już nie wiem, co było prawdziwe.

spodeczki kwieciste, filiżanki leżące na brzegu rzeczki. Tam kędy przeszły tanki, wietrzyk nad wami polata, puchy z pierzyny roni, na czarny ślad opada.

Równina na brzegu słońca, miazgą skorupek pokryta, ich warstwa rzeźko chrupiąca, pod mymi butami zgrzyta. O świecidełka wypłonne, co rodowałeś cię barwą, teraz, ach, zaplamione, brzydką zakrzepłą farbą, leżą na świeżych kurhanach, uszka, dęka i dzbany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany, leżą na świeżych kurhanach.

0: No, bisu nie będzie, ale mógłby być. Gdybyśmy mieli tylko na niego czas. To jest zwycięzca Szlifierni Talentów. Były eliminacje, to jest najlepsza szkoła z najlepszym materiałem. Mam nadzieję, że się podobało. Za wszystkie wpadki w realizacji przepraszam, to biorę to na siebie. To nie ich wina. Więc cóż, możemy tylko podziękować i prosimy o więcej za rok. Więc dziękujemy z ramienia Fundacji Szansa dla Niewidomych. A teraz wracamy do normalnego porządku, już takiego zwyczajnego, niemuzycznego porządku. Już finiszujemy, mamy końcówkę naszej imprezy. Jeszcze tutaj musimy chwileczkę zebrać kilka rzeczy i zaczynamy z referatem pana Rafała Harłampiowicza z Evo Software, ale to za momencik, tylko tutaj szkoła się zbierze, że tak powiem. Momencik, jeszcze dwie minutki. Więc ja już mogę zaprosić pana Rafała. Jest teraz brawa dla pana Rafała i w sumie też dla odchodzącej naszej Szlifierni Talentów. Zapraszamy, posłuchamy trochę o technologii, tak? Dzięki tej technologii, między innymi właśnie te osoby ze słabym wzrokiem lub niewidome, no mogły się dobrze przygotować. Myślę, że to na pewno pomaga. Dla osób, które nie widzą, pan Rafał idzie z psem, który jest w pracy, nie wolno dotykać. Dobra, to tutaj, tu, tak.
1: Witam Państwa. Na początku mała korekta. Firma w tej chwili nazywa się Iwona Software. Tu już jakiś czas temu zmieniliśmy nazwę. Część Państwa może mnie kojarzyć jeszcze z pracy dla Uniwersytetu Gdańskiego. W tej chwili pracuję dla Iwona Software, mam tę przyjemność. Będę mówił na dwa tematy. Pierwszy temat to jest NVDA i Iwona jako dobry początek dla osób nowo ociemniałych. Proszę, pierwszy slajd. Trochę danych. Na świecie jest 39 milionów osób niewidomych. Ocenia się, to są różne dane, że co rocznie od miliona do dwóch osób traci wzrok. Jest jeszcze takie inne obliczenie, że średnio co 5 sekund jedna dorosła osoba na Ziemi traci wzrok. 90% osób niewidomych, znaczy 90% osób niewidomych to kraje rozwijające się. Co jest straszne, też jak się szacuje, 80% przypadków ślepoty można by wyleczyć albo w ogóle nie zdarzyłyby się, gdyby nie złe warunki życia w wielu krajach. Proszę kolejny slajd. W Polsce wygląda to tak, że 90 tysięcy osób nie widzi i około 500 tysięcy osób ma problem ze wzrokiem. No, czyli jak widać, te dane są straszne i wciąż dużo osób ma problem. Proszę kolejny slajd. Chciałbym mówić właśnie o problemie osób nowo ociemniałych, czyli takich, które tracą wzrok. Często tracą wzrok już w wieku średnim albo bardziej zaawansowanym. Nie mogą się odnaleźć i trzeba im pomóc. Czego potrzebuje taki człowiek? Potrzeby ma wielkie, czyli potrzebna jest pomoc psychologiczna, potrzebna jest pomoc w nauce orientacji przestrzennej, pomoc w nauce samoobsługi i także pomoc w nauce komputera. Ja też szczególnie zwracam uwagę na naukę posługiwania się komputerem, ponieważ jak Państwo wiedzą, w tej chwili komputer jest podstawowym medium zdobywania informacji, kontaktu z innymi, to szczególnie jeżeli chodzi o osoby niewidome. Trudniej jest wyjść gdzieś, natomiast bardzo łatwo skorzystać z internetu. Te możliwości w tej chwili są bardzo wielkie. Proszę kolejny slajd. Pomoc w nauce komputera. Co jest istotne? Czego potrzebujemy? Wiadomo, pierwsze, komputer, screen reader, dobry syntezator i właściwe szkolenie. Tutaj zwracam uwagę na syntezator, ponieważ ktoś, kto stracił wzrok jako dorosły, nie jest przyzwyczajony do mechanicznej mowy i tutaj jest bardzo istotne, żeby głos był wyraźny. No i oczywiście właściwe szkolenie. Tutaj w Polsce z tym jest ciągle problem. Nawet do nas, do firmy dzwonią ludzie, którzy z różnych powodów nie dostali szkolenia, są w wieku już po aktywności zawodowej, nie mają szkoleń i pytają o to, jak sobie radzić z Windowsem. My nie prowadzimy szkoleń komputerowych, ale no, właśnie po tych telefonach czy mailach po prostu widać, jaki to jest problem ze szkoleniami. A teraz tak, proszę kolejny slajd. Naszą propozycją jest pakiet, który składa się z darmowego screenreadera, z głosów Iwona i z programu do czytania Iwona Reader. Ja zaraz opowiem o tym szczegółowo, natomiast skąd taki pakiet, skąd takie rozwiązanie? Mamy programy, był komputer dla Homera, teraz jest aktywny samorząd, w których można kupić screenreader, ale jest to raz w roku. Natomiast jak ktoś, kto niedawno stracił wzrok, ma w ogóle wybrać, zdecydować, jaki screenreader potrzebuje? Jest to tak naprawdę niemożliwe. Trzeba polegać albo na radach, albo na informacji z różnych firm. Screenreadery są drogie, więc nie jest to łatwa sprawa i praktycznie nie można mówić o wolnym wyborze. Pamiętam, że kiedyś jak byłem w komisji homerowskiej, z jednego okręgu było chyba 30 wniosków na program powiększająco mówiący. Nieważne, czy ktoś widział, czy nie widział zupełnie i tak wnioskował o ten sam program, który powiększa tekst na ekranie i mówi. Czyli było to zupełnie bez sensu, po prostu wnioski były z jakiegoś szablonu. I tutaj właśnie no, to jest nasza propozycja rozwiązania tego problemu. Proszę kolejny slajd. NVDA, czyli Non-Visual Desktop Access, jest bezpłatnym screenreaderem, nie trzeba nic za niego płacić, jest spolszczony, pozwala na swobodne korzystanie z większości standardowych aplikacji na komputerze. Tak więc wystarcza zupełnie, żeby nauczyć się obsługi komputera. Nie trzeba mieć płatnego screenreadera, ma się czas na decyzję, czy potrzebujemy jakiegoś profesjonalnego screenreadera, czy wystarczy nam właśnie NVDA, czyli jest to zupełnie bezpłatne rozwiązanie. Proszę następny slajd. Jak to darmowe produkty są pewne ograniczenia. Jednym jest tak zwany wirtualny kursor, który jest dość nieintuicyjny w NVDA. Wirtualny kursor to jest taka alternatywa dla myszki, żeby czytać ten tekst, który na ekranie, który nie jest dostępny z klawiatury. Natomiast no, znam też wiele osób, które mają profesjonalne screenreadery i też nie korzystają z wirtualnego kursora, a szkoda. Jak mówiłem, w NVDA kursor wirtualny jest, ale jest taki dość trudny w obsłudze. Jest też mniejsza ilość skrótów klawiaturowych, funkcji. Jest tego sporo, ale w takich profesjonalnych screenreaderach jest ich więcej. Natomiast program, jak mówiłem, zupełnie wystarcza do używania komputera. I co więcej, jest to program, z którego korzystają nie tylko osoby początkujące, ale również, powiedzmy, profesjonaliści komputerowi. Wiele osób, które mają płatny, dobry screenreader i tak ma zainstalowane NVDA na komputerze, bo ten program przydaje się, gdy na przykład ten nasz screenreader nam się zawiesi. Jest to taki fajny program pomocniczy przy okazji. Kolejny slajd. Nasze głosy. Dlaczego nasze głosy? Bo są bardzo wyraźne, brzmią bardzo dobrze po ludzku, czyli ktoś, kto zaczyna pracę z komputerem, nie musi się wsłuchiwać w to, co komputer do niego mówi, ale po prostu rozumie. Nasze głosy mają też zaimplementowane bardzo zaawansowane reguły przetwarzania skrótów, przetwarzania danych liczbowych, dat. Przypuszczam, że w tej chwili żaden inny syntezator tak dobrze nie czyta tekstu polskiego z różnymi skrótami, jak nasze głosy. W tej chwili w ofercie mamy 5 polskich głosów. Nasz najnowszy głos to Agnieszka, który polecam szczególnie studentom, bo jest to głos, który nie usypia, jest taki bardzo energiczny. Z angielskich głosów bardzo polecam amerykański, angielski głos sali, też jest świetny. I proszę kolejny slajd. I na koniec aplikacja Iwona Reader. Jest to taki specjalny program, który służy, powiedzmy, do czytania książek. Otwieramy dokument z książką, może to być plik Worda, może to być PDF. Naciskamy jeden skrót klawiaturowy, kontrol spacja i program nam czyta. Czyli nie trzeba umieć dobrze posługiwać się komputerem, żeby móc odczytać książkę. Taką książkę można zapisać do formatu MP3 i przekopiować do odtwarzacza MP3, czyli jeżeli nie mamy profesjonalnego czytnika książek, takiego dla niewidomych, to możemy każdą książkę zamienić na audio i mieć w odtwarzaczu i ona będzie zawsze dostępna. I trzecią zaletą, taką dużą zaletą aplikacji Iwona Reader jest to, że pozwala w pełni wykorzystać zalety naszych głosów. Jak już mówiłem, nasze głosy świetnie przetwarzają różne skróty i takie dane alfanumeryczne, powiedzmy. Natomiast screenreadery do głosu wysyłają nie wszystkie informacje. Reguły, z których korzystamy, często opierają się nie tylko na występowaniu kropki po jakimś skrócie, ale na tym, czy następne słowa zaczynają się z dużej litery. I teraz tak, jeżeli screen reader nie wysyła do syntezatora takiej informacji, to wtedy głos odczyta skrót, powiedzmy, jako tylko ciąg znaków. Ale w większości przypadków będzie to...
0: Rafale, czas nas goni.
1: Tak. W większości przypadków będzie to odczytane bardzo dobrze, natomiast jeżeli odczytamy ten sam tekst w aplikacji Iwona Reader, będzie to odczytane jeszcze lepiej. Dlatego bardzo polecam ten program. I kolejny slajd. I teraz tak z okazji wystawy sprzętu dla niewidomych przygotowaliśmy akcję rabatową dla osób z dysfunkcją wzroku. To są dwa kupony, czyli kody, które można wpisać podczas zakupów. Mowa 15, to jest 15% rabatu na dowolny produkt w naszym sklepie na www.iwona.com i mowa 30, to jest 30% rabatu na produkt rehabilitacyjny. Te kupony są ważne do 11 grudnia, także zachęcam do korzystania. I teraz jeszcze druga prezentacja.
0: Takie na 2 minuty dobrze, bo... Czas się nam kurczy.
1: Już się śpieszę. To będzie z kolei o Androidzie. Proszę, pierwszy slajd. W ostatnich 20 latach dostępność telefonów dla osób niewidomych bardzo się zmieniała. Najpierw były telefony analogowe, czyli klasyczne z tarczą, które były dostępne dla wszystkich. I dla widzących, i dla niewidzących tak samo. Potem pojawiły się komórki tradycyjne, które najpierw były dla niewidomych zupełnie niedostępne. Potem komórki zaczęły mówić, pojawił się Symbian, było udźwiękowienie. Następnie pojawiły się telefony dotykowe, znów kompletnie niedostępne dla niewidomych, a w tej chwili jesteśmy świadkami, jak te właśnie telefony zostały udostępnione dla osób niewidomych. Proszę kolejny slajd. Zalety starych telefonów. Bardzo szybkie wybieranie numerów, kontaktów, SMS-owanie, dyskretna obsługa, nikt nie słyszy, co czytamy na telefonie. To są te plusy, które wszyscy znamy. Proszę kolejny slajd. Z kolei wady telefonów dotykowych. Niewygodne najczęściej wybieranie numerów, to znaczy trudniejsze niż w starszych telefonach. Podobnie z pisaniem SMS-ów. Mniejsza dyskrecja, ponieważ trudno telefon obsługiwać jedną ręką, więc trzeba go trzymać trochę dalej od siebie, więc głos musi być ustawiony głośniej, mniejsza dyskrecja. Więc to są te wady. Proszę kolejny slajd. A teraz z kolei o zaletach. Jakie są plusy telefonów dotykowych? Po pierwsze, mamy bezpłatne udźwiękowienie. Jako pierwszy to były telefony Apple, iPhone'y, które były udźwiękowione. W tej chwili mamy TalkBacka na systemie Android, który też jest pełne udźwiękowienie właściwie telefonu. Nokia też zrobiła swój screen reader. To są screen readery, które są zainstalowane w telefonach, nie trzeba nic kupować. Kolejne plusy to intuicyjna obsługa. Dotykamy w konkretnym miejscu, możemy odczytać palcem to, co jest na ekranie w wybranym miejscu. To jest trudno zrozumieć osobom, które używały starych telefonów, ale naprawdę tak jest. Proszę, kolejny slajd. Aha, jeszcze duża ilość aplikacji, z których można korzystać, czyli to, do czego smartfony służą. Właściwie każdy znajdzie jakiś program dla siebie. I na koniec, dlaczego system Android, a nie na przykład iPhone? Tutaj nie chcę porównywać, bo iPhone, od razu powiem, iPhone jest lepiej udostępniony dla niewidomych na razie, natomiast Android od wersji 4.1 bardzo goni iOS. Natomiast plusem jest to, że mamy różne modele telefonów do wyboru, nie tylko jeden konkretny. Możemy korzystać z dowolnego głosu w telefonie, nie ma domyślnego jedynego głosu, który mówi. I na Androida dostępne są głosy Iwona. W tej chwili są to głosy bezpłatne w wersji beta. Za jakiś czas te głosy będą sprzedawane. Docelowo będzie 17 języków, 44 głosy, czyli wszystkie głosy, jakie mamy. Ale cena będzie tak atrakcyjna, że na pewno każdego zainteresuje. I kolejny slajd. I na koniec tylko są wyświetlone kupony, ponieważ myślałem, że będę miał te prezentacje w pewnej odległości od siebie. Czyli jeszcze raz o kuponach. Mowa 15% rabatu, mowa 30% rabatu do 11 grudnia. Oczywiście na produkty dla Windows, bo głosy na Androida są bezpłatne, jak mówiłem. Dziękuję i przepraszam, że tak musiałem gonić. Tutaj trochę mnie zaskoczono.
0: Dziękujemy bardzo. Mamy pewne ustalenia. Jeszcze głosy na idola się liczą. For English persons, we have votes for the idol contest. There's some like 400 persons votes. And right now we have problem because we need to count it. This is so big amount of people voted. This is our record. It's more than 400 votes. And I think it's good. And to także dla naszych polskich widzów mamy ponad 400 głosów na idola, co oznacza rekord Fundacji Szansa, jeśli chodzi o głosy. I będziemy musieli trochę poczekać na wyniki. A teraz ostatni z naszych zagranicznych gości ze szkoły dla Perkinsa, pan John Price. Zapraszam, wielkie brawa, wykład.
2: Few words. Mm-hmm.
0: Perkins jest naszym dobrym duchem, Perkins to szkoła dla niewidomych, Perkins to szkoła, która uczy Braille'a, a wcześniej jeszcze innych technik uczyła. Perkins is good spirit of Reha, and we want to few words of Perkins and new devices and your help to Polish children and so on, okay?
3: Jeszcze raz wielkie brawo.
4: Thank you. I'm sorry, I can't speak very much Polish, so I'm just going to speak to you in English today. Can anybody understand in English? A couple of people? Yeah, good.
5: Well, proszę Państwa, serdecznie przepraszam za to, że nie będę się wypowiadać po polsku, polskiego nie znam. Mówię po angielsku, kto rozumie, to rozumie i mamy tłumacza.
4: Thank you for allowing us to be here. We come every year to Reha and it's a highlight of our year.
5: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Co roku na Reha jesteśmy. To jest dla nas bardzo fajny moment w roku i zawsze na niego czekamy.
4: Perkins School for the Blind is located in the United States. It's the oldest school for the blind in the United States. We make the Perkins Brailler and we also have programs in over 65 countries around the world where we work with the Ministry of Education people. We also have programs here in Poland.
5: Perkins jest najstarszą szkołą na świecie dla osób niewidomych i działamy nie tylko w Stanach, chociaż w Stanach jesteśmy zlokalizowani i tam zaczynaliśmy, jesteśmy też w 65 innych krajach, współpracujemy z ministerstwami edukacji właśnie tych krajów, mamy też swoje programy i w Polsce.
4: And this year we're meeting with a group of educators to try to train the principals of the schools where blind children are mainstreamed to teach them how to advocate for the funding that should go to help educate children who are blind or visually impaired.
5: W tym roku pracujemy z całą grupą przedstawicieli sektora edukacji nad tym, żeby poznali, zaczęli wdrażać zasady, które będą sprzyjały włączaniu dzieci niewidomych do tak zwanego mainstreamu, do ogólnego nurtu życia społecznego i żeby nauczyć ich metod również zbierania funduszy.
4: And Perkins has also been working very hard together with Altix to try to localize a machine that you can use to produce Braille, but also helps children learn how to read Braille, and helps teachers teach children how to read Braille, and helps parents work with their children to learn how to read Braille.
5: Perkins również współpracuje z Altix przy projekcie lokalizacji językowej urządzenia i programu, które pozwala tworzyć teksty w Braille'u i czytać. Jest to program dla dzieci, ale oczywiście ważne jest, żeby i nauczyciele, i rodzice nauczyli się, żeby byli w stanie swoje dzieci wspomagać i ich proces edukacji wspomagać.
4: So we would be happy to show you this machine either at the Altix booth, or Perkins actually has a booth as well. So you can check out this new machine in either place.
5: Bardzo chętnie to urządzenie pokażemy. Można albo na stoisku Perkinsa, albo na stoisku Altix się z nim zapoznać.
4: Thank you for allowing us to speak with you today, and I hope to get a chance to speak with you personally. And have a wonderful rest of the conference and a great weekend.
5: Bardzo dziękuję za uwagę. Jest mi niezmiernie miło móc się z Państwem spotkać. Mam nadzieję na odwiedziny przy naszym stoisku i jeszcze na jakieś rozmowy. Życzę miłego dnia, miłej konferencji, miłego weekendu.
0: Dziękujemy. Jeszcze nie widzę, widzę tylko Mikołaja, ale nie widzę wyników Idola. I don't see any awards from Idol, and we need to wait. I see only Santa Claus. We need to wait. Więc czekamy. Czy Mikołaj ma coś tam do powiedzenia? Nie, Mikołaj już chyba rozdał swoje wszystkie prezenty. Po prostu sam jest ciekawy, kto wygra nagrodę Idol 2012, więc zapraszam przedostatnią firmę, która dzisiaj się wypowie, to firma Altix. Zapraszam. No zapraszam, tak. Proszę o brawa, bo się wstydzą. Pięć do dziesięciu minut wypowiedzi na temat firmy. Pan Maciej Motyka, proszę.
2: Dzień dobry Państwu. Nie dlatego, że się wstydzę, nie podchodziłem z tym, że tylko dlatego, że miałem wystąpić dzisiaj ze swoim kolegą Krzysztofem Kulikiem, którego tutaj zabrakło. Nie wiedzieliśmy, że to już na nas czas przyszedł. W każdym bądź razie witam Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiałem się, siedząc tutaj od kilku minut, tak naprawdę co można powiedzieć o firmie Altix, bo chyba wszyscy z Państwa siedzących tutaj wiecie, że firma Altix to firma, która dostarcza do Polski nowoczesne technologie. Chyba dosyć, być może już przejadło się i być może osłuchaliście się Państwo już za bardzo, jeżeli chodzi o sprzęt specjalistyczny, bo cała wystawa w ogóle, która towarzyszy wczorajszej i dzisiejszej konferencji, właśnie przedstawia ten sprzęt. Nie będę może opowiadał dlatego stricte o sprzęcie specjalistycznym, natomiast chciałem Państwu pokazać taką inną twarz firmy Altix, taką ludzką twarz firmy Altix, której może Państwo nie mogliście do tej pory dostrzec, ponieważ dochodzą do mnie głosy, że jak ktoś słyszy o dużej firmie, tak, o dużej firmie Altix, to sobie myśli, aha, siedzą sobie tam panowie, sprzedają sprzęt specjalistyczny, obsługują klientów i tak dalej. Natomiast tak naprawdę w tej firmie wykonuje się mnóstwo innej pracy. Pracy często w pocie czoła, pracy, którą wykonujemy od rana do późnej nocy nieraz. Tutaj mój przedmówca, pan z firmy Perkins, wspomniał o tym, że na przykład w tej chwili pracujemy nad tym, żeby do Polski mógł trafić nowy produkt, czyli maszyna brajlowska, która będzie wyposażona w syntezator mowy oraz wyświetlacz, dzięki czemu będzie to wspaniały taki komunikator między niewidomym na przykład dzieckiem, a widzącym nauczycielem, który niekoniecznie musi znać system Braille'a. Taka praca również wykonywana jest w naszej firmie. W tym roku obchodziliśmy 23-lecie powstania firmy i tak naprawdę to jest bardzo duży, bardzo no, szmat czasu minął od momentu powstania firmy. Jest to tak długi okres, że tak naprawdę no, mnóstwo rzeczy zmieniło się w tym czasie. Nie tylko dla osób niewidomych czy słabowidzących, ale dla nas, widzących również. Ja sobie nie wyobrażam żyć w dzisiejszych czasach, nie korzystając z nowoczesnych technologii, przechodząc gdzieś szerokim łukiem obok tego, co oferuje nam właśnie technika. Proszę sobie wyobrazić, 23 lata temu pan Marek Kalbarczyk, między innymi pan Grembecki, pan Igor Busłowicz, kiedy zakładali firmę, zastanawiali się, jak to wszystko będzie wyglądało, w którym kierunku pójdzie rozwój tyfloinformatyki, bo tak właśnie nazywa się informatyka dla osób niewidomych. Stworzono syntezator mowy, pierwszy syntezator mowy, który zapoczątkował chyba tą erę, ten rozwój tyfloinformatyki w naszym kraju. No, pan prezes Marek Kalbarczyk jest bardzo spostrzegawczą osobą, osobą przewidywalną. Natomiast nie ma go tutaj na sali, ale chętnie bym się zapytał go, czy przewidział to, jak będzie dzisiaj wyglądał po tych 20 kilku latach świat osób niewidomych. Jestem przekonany, że powiedziałby, nie wiem, w życiu bym nie zgadł, że dzisiaj będę mógł korzystać z mówiącego telefonu, który wyposażony jest na przykład dodatkowo w nawigację, że dzisiaj będę używał niewielkiego urządzenia, na przykład nawigatora, który doprowadzi mnie do celu, dzięki któremu będę mógł swobodnie poruszać się po ulicy miasta. No pewnych rzeczy na pewno nie byliśmy w stanie przewidzieć. Wszystko to, co się wydarzyło w tym długim czasie, czyli ten potężny rozwój technologiczny, nie tylko w Europie gdzieś zachodniej, na świecie, w Stanach Zjednoczonych, ale tu w Polsce, świadczy o tym, że rozwój technologiczny idzie w odpowiednim kierunku, bo dzięki tym technologiom możemy dawać i spełniać marzenia osób z dysfunkcją wzroku. Bo tak naprawdę ta relacja między nami a naszymi klientami to przecież nic innego jak w jakiejś części realizowanie marzeń tych ludzi. Bo to państwo pokazujecie nam, jakie są wasze potrzeby, czego potrzebujecie do dalszego rozwoju, do może polepszenia czynności dnia codziennego, czyli do tak zwanej rehabilitacji elementarnej, rehabilitacji podstawowej. Słyszymy głosy, że potrzebowalibyśmy urządzenia, które umożliwi nam odczytywanie plików tekstowych. No co robimy? Jeździmy wtedy po świecie, szukamy takiego rozwiązania, rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, którzy zajmują się tą techniką, technologią i staramy się to wszystko państwu właśnie tutaj w Polsce przedstawić. Na pewno no nasza firma istnieje tak długo, jak istnieje w ogóle rozwój demokracji w naszym kraju, czyli bardzo długo. Dojrzewaliśmy przez te wszystkie lata. Dzisiaj nie jesteśmy tylko firmą, która dostarcza tych technologii. Jesteśmy również firmą doradczą. Jesteśmy firmą, która ma u siebie duże zaplecze szkoleniowe. Podczas 23 lat istnienia firmy przeszkoliliśmy ponad 4 tysiące osób w naszym kraju, w tym 2,5 tysiąca nauczycieli ze szkół specjalnych oraz szkół zintegrowanych. To jest bardzo duża liczba osób, z czego jesteśmy dumni. W tym czasie powołaliśmy również w firmie takie wirtualne biuro obsługi klienta, czyli pierwszą w Polsce infolinię dla osób, darmową infolinię dla osób niewidomych i słabowidzących, do której zawsze można się zwrócić od samego rana do późnych godzin popołudniowych ze swoim problemem, z jakimś problemem technicznym, żeby nasi specjaliści mogli pomóc. Wreszcie, po tak długim czasie, po wielu latach rozwoju naszej firmy, postanowiliśmy, że chcielibyśmy się dzielić tą wiedzą, którą zdobywaliśmy przez lata pracy, przez kontakt z naszymi przyjaciółmi z zachodu, również ze wschodu Europy. Dlatego od jakiegoś czasu zaczęliśmy wypuszczać na nasz rynek kwartalnik HELP. Kwartalnik HELP, w którym możemy zapoznać się z różnymi problemami właśnie naszego środowiska. Piszą do nas ludzie, proszą o to, żebyśmy umieścili jakiś artykuł. Jeżeli jest ciekawy, jeżeli rzeczywiście porusza istotny problem, staramy się to robić. Staramy się również odpowiadać na ten problem. Jak naszym zdaniem powinny te problemy być rozwiązane? Także ta socjalizacja wiedzy panuje w naszej firmie i staramy się to robić w jak najszerszym zakresie. Oczywiście nie moglibyśmy chyba osiągnąć dużego sukcesu w tej dziedzinie, gdyby nie nasi przyjaciele, gdyby nie potężne firmy, które pomagają nam, w tym firmy Freedom Scientific, Optelek, Plextalk, właśnie Perkins. To są te firmy, które dostarczają na światowy rynek nowoczesne technologie i zawsze marzyliśmy o tym, żeby Polska nie była w tyle, żeby w Polsce również w tym samym czasie, co na Zachodzie, pojawiały się te rozwiązania. Także widzicie Państwo, no nasza firma jest specjalna, jest specyficzna na pewno. Zajmujemy się nie tylko stricte taką sprzedażą. Ja nawet nie lubię używać tego słowa sprzedaż. Zajmujemy się po prostu rehabilitacją. Pomagamy w rehabilitacji podstawowej, społecznej poprzez naszą działalność wolontariacką. Zajmujemy się rehabilitacją związaną z edukacją osób niewidomych, słabowidzących, rehabilitacją zawodową. I właśnie tą podstawową również. Także tak wygląda działalność naszej firmy. Ja chciałbym jeszcze dzisiaj Państwu powiedzieć i zaprosić do takiego miejsca na wystawie, którym jest Printing House. Printing House jest to polska inicjatywa, która powstała właśnie w naszej firmie, podparta zachodnimi technologiami, czyli podparta firmami Index oraz ViewPlus. Pan Krzysztof Kulik dzisiaj będzie oprowadzał grupę osób właśnie po tym miejscu Printing House. Chciałbym, żebyście Państwo podeszli tam jeszcze dzisiaj, jeśli macie możliwość, i zobaczyli, jak wygląda praca w ogóle w drukarni, jak wygląda świat Braille'a, tak? Myślę, że pan Krzysztof Kulik dzisiaj jest, widzę, pojawił się już na sali i z chęcią Państwu to wszystko pokaże. Krzysztof, podejdziesz do nas?
0: To zapraszamy oczywiście, proszę, brawa. I Krzysztof, jak dotarł, to niech powie coś nam o Printing House. Bo z rzutem na taśmę.
3: Proszę. Tak, witam serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale okazało się, że dzisiaj jest takie ogromne zainteresowanie naszym Printing House, że po prostu nie sposób było się wyrwać stamtąd. A że pytania dosyć skomplikowane i dosyć trudne, no to musiałem tam być. Ale już jestem. Dziękuję Maćkowi za zaproszenie Państwa na nasz Printing House. No to jest coś nowego, coś, czego nie robiliśmy do tej pory. Zdecydowaliśmy się na pokazanie tych wszystkich technologii, które są wykorzystywane na całym świecie, w jednym miejscu. Do tej pory prezentowaliśmy różnego rodzaju technologie. Mówiąc technologie, mam na myśli przede wszystkim maszyny, urządzenia, które drukują. Ale to zawsze było nie do końca to, czego byśmy chcieli. W tej chwili mamy wszystkie technologie, które są dostępne na świecie, które służą do wydruku Braille'a. Dlatego też, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był u nas na stanowisku, to zapraszam, bo można zapoznać się z wydrukiem tekstu, jak odbywa się wydruk tekstu na profesjonalnej maszynie Braille'owskiej oraz jak tworzy się tyflografikę, tą najprostszą, tą tyflografikę, którą drukujemy na przykład kartce papieru, ale też tyflografikę bardziej skomplikowaną, bardziej złożoną, którą już nie sposób jest zrobić na kartce papieru, wtedy wykorzystujemy troszeczkę inne technologie, jak na przykład termoformowanie próżniowe. Dzisiaj na przykład przyszła do mnie grupa studentów z Politechniki Białostockiej. Zrobiłem zdjęcie jednej ze studentek, które następnie zostało przerobione w oprogramowaniu graficznym, a następnie wydrukowane w Braille'u, a wcześniej jeszcze oczywiście był poddruk, czyli uzyskaliśmy poddruk, a na to naniesioną informację dotykową tego zdjęcia. No zrobiłem po prostu zdjęcie portretowe jednej ze studentek, więc jakby ktoś jeszcze miał ochotę na takie eksperymenty i chciałby zobaczyć, jak wygląda jego portret na takim formacie kartki A4, to zapraszam. Nie ukrywam, że jak wszyscy teraz do mnie przyjdziecie, to będzie pewien problem, bo to nie jest na zasadzie takiej, że drukujemy w przeciągu kilkunastu sekund, tak jak to się odbywa na przykład w profesjonalnych fotolabach, czyli w laboratoriach fotografii. Natomiast no, potrzebujemy z jakichś 5 minut do tego, żeby móc przerobić takie zdjęcie, żeby ono po prostu było czytelne dla osoby niewidomej. Musi być ta praca adaptatora, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby taką chęć, to zapraszam. Może zadam pytanie, czy ktoś by chciał teraz może zadeklarować się na taki portret? Jedną osobę widzę, drugą.
0: Mamy kilka osób.
3: Dobrze. Która godzina? No, mamy jeszcze sporo czasu, więc zapraszam jak najbardziej serdecznie. Zrobimy to. Jeżeli nie będziecie Państwo chcieli stać non-stop, chociaż zapewniam Was, że jak już podejdziecie, to tak Was zainteresuje. Przynajmniej będę starał się Was zainteresować tą technologią, żebyście zobaczyli. Przede wszystkim skorzystali z tego, z tej wiedzy, którą tutaj przywieźliśmy, a w tym samym czasie podczas tych informacji, które będę przekazywał,
2: Krzysztof,
3: koleżanka.
2: Będą Państwo zainteresowali, o ile zdjęcie dobrze wyjdzie.
3: No, no. Moje hobby to fotografia, więc obiecuję zrobić dobre zdjęcie. Więc w tym trakcie, kiedy, podczas kiedy będę...
0: Tylko tak, do Printing House zapraszamy dopiero po wynikach Idola, dobrze, Krzysiu? Żeby wszyscy, najpierw wyniki Idola, a potem zdjęcia i Printing House. Żebyś nam tej widowni nie zabrał.
3: No dobrze,
0: więc
3: dobrze,
0: umowa jest taka, że dopiero po wynikach Idola.
3: To o której godzinie włączamy maszynę?
0: Maszynę włączamy za 15:15.
3: Okej, okay, to...
0: No niestety.
3: Dobra, damy radę. Damy radę, ja potrzebuję tak naprawdę kilka sekund na zrobienie zdjęcia, a najwyżej później będziemy dosyłać. To nie jest kłopot. Więc zrobimy coś takiego. Widziałem, że jest kilka osób chętnych. To nie jest problem. Jeżeli ktoś faktycznie wyjeżdża, no to zapraszam, zrobię zdjęcia, po prostu później je udostępnimy Państwu. To możemy tak to zrobić. Okej, okay. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy również za uwagę.
0: Dzięki. Nadal liczymy głosy. Cały czas dostaję z centrali informacji, że liczymy głosy. We are counting our votes for Idol. Are ready, but we don't count.

0: Witam Państwa, nazywam się Bolesław Takielski, reprezentuję, tak jak już mnie przedstawiono, firmę Transition Technologies.
1: Już? Teraz lepiej? O!
0: Dobrze, tu powtórzę. Nazywam się Bolesław Takielski, reprezentuję firmę Transition Technologies. Gdybyście Państwo szukali informacji o naszej firmie w internecie, pewnie bylibyście zaskoczeni, dlatego że firma działa na rynku gazu i energii. Jesteśmy dostawcą systemów informatycznych dla firm takich jak Tauron, jak PGNiG. Ale oprócz tego jesteśmy też od 2010 roku Centrum Badawczo-Rozwojowym. W ramach tych naszych działań badawczo-rozwojowych w firmie tworzona jest cała platforma usług i aplikacji dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku. Zaczęliśmy od aplikacji na iPhone'a. Z tej prostej przyczyny, że to był i chyba nadal jest smartfon najlepiej przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. W okolicach Bożego Narodzenia będzie już w App Store dostępna nasza aplikacja do nawigacji pieszej, Move Assist, a wkrótce po niej będą jeszcze dwie następne. Każda z nich dedykowana jakiejś specjalnej funkcjonalności, która ma pomagać osobom z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym. Jesteśmy w trakcie tworzenia aplikacji.
2: Nadchodzą wyniki Idola.
0: Ach, okej, okay, dobrze.
2: Ale się... mówimy nie, spokojnie się wypowie, tak? Po prostu. We have counts, as you see.
0: Okej.
2: Okay. It's many votes.
0: Dobrze, to ja króciutko, bo widzę, że tutaj już kolejne wydarzenia. Oprócz tych aplikacji, które polecam Państwu uwadze, jesteśmy też w trakcie tworzenia platformy usług programistycznych. Ja jestem osobą techniczną, także troszkę ciężko mi opowiadać o tym bardzo ogólnie. Niemniej jednak chcemy dać dowolnemu użytkownikowi, wyposażonemu w dowolny smartfon posiadający kamerę, czyli niespecjalnie duże ograniczenie, korzystanie z rzeczy takich jak rozpoznawanie numerów autobusów, rozpoznawanie kodów kreskowych i łączenie tych kodów kreskowych z towarem, rozpoznawanie przedmiotów codziennego użytku i też możliwość tagowania, czyli oznaczania przedmiotów codziennego użytku. Generalnie jesteśmy na początku naszej drogi, jeżeli chodzi o naszą platformę, natomiast jesteśmy dużą firmą i jest to dla nas strategiczny z wielu względów cel, także polecam Państwa uwadze naszą firmę i proszę śledzić nasz rozwój, czekamy na odzew na to, jak nasze aplikacje i nasze rozwiązania podobają się użytkownikom. Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: Szybko poszło.
3: Ale to jest firma.
2: Okej. Okay. I have the votes. Mam głosy. Muszę mówić po angielsku również, bo mamy firmy i chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Jakieś uwagi z sali? Czy coś jest niejasne? I przekazuję głos kierownictwu fundacji Marcie Szklarczuk. The awards will be announced by Marta Szklarczuk, the coordinator of Foundation Chance for the Blind.
4: W kategorii Idol firma 2012 wygrała firma Altix ilością głosów 24. Drugie miejsce zajęła firma ECE, a trzecie miejsce ex aequo firma Alfa Prim plus Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Gratulujemy i zapraszamy przedstawiciela firmy Altix na scenę.
2: Translation, we have Idol contest for Idol for company and we have three companies. Alfa Prim, that's third, second ECE, big company. With Windows and first we counted exactly the numbers. This was Altix. Congratulations. Jest to dla nas zaskoczenie, bo zawsze Altix nie promuje się w fundacji i na resze. Jakieś dwa słowa?
5: Tak, jeżeli są tutaj te 24 osoby na sali, które na nas głosowały, dziękujemy ślicznie. Jest to dla nas zawsze ważne, jest to wspaniałe

0: czucie, wiedząc, że to, co robimy, przynosi komuś satysfakcję, przynosi jakąś przyjemność, a przede wszystkim, jeśli wiemy, że to, co robimy, naprawdę komuś pomaga. Jeżeli tak jest, wierzymy, że tak jest, będziemy starali się nadal pracować w pocie czoła, aby nam wszystkim żyło się wspólnie lepiej. Dziękuję ślicznie.
1: Dobrze, a teraz przedstawię Państwu wyniki Idola w kategorii produkt dla osób słabowidzących.
2: Product for low vision.
1: Trzecie miejsce, firma ECE za Vision Books. Book.
2: Third place, Visio Book from ECE.
1: Drugie miejsce, C-Pen firmy Auto ID.
2: Second place, C-Pen from Auto ID.
1: I zwycięzcą jest...
2: And the winner is...
1: Compact 7 HD
2: Compact
1: firmy...
2: Compact 7 HD.
1: Firmy Optelec.
2: Optelec. This is something strange, I think, because it's the third of the row. To trzecia nagroda z rzędu, ale głosy były policzone, więc nie wiem, jak to się stało. Jeszcze raz brawa, tak, dziękujemy.
3: Well, this is really unexpected. Last year we had two times in a row, which was already something special. This year we didn't think we could make a chance with our new device, but thanks to the people that voted for us, we have the third Idol of the Year award. Thank you very much.
2: Szybkie tłumaczenie, nie spodziewali się, ponieważ to trzeci raz pod rząd i produkt no już nie tak innowacyjny, ale jednak udało się i dziękuję za to bardzo.
1: Dobrze, dziękujemy. A teraz Idol w kategorii produkt dla niewidomych. Trzecie miejsce firmy.
2: Product for the blind.
1: Trzecie miejsce firma Plextalk z Plextalk Pocket.
2: Third place. Plextalk Pocket from Plextor.
1: Gratulujemy. Drugie miejsce.
2: But this is only third place, Toshi. We don't have any. Okay.
1: Trzecie miejsce, See You Phone, Humanesa.
2: Second place, See You Phone from Poland.
1: I pierwsze miejsce.
2: And the first place.
1: System mówiące miasto firmy Specto Techno Pribor.
2: Beautiful system from Russia, Specto Techno Pribor.
1: Gratulujemy.
4: Thank you very much. Very glad, but I very bad speak in English and no speak in Polish. Большое спасибо, это очень приятно. Огромное спасибо, что вы оценили нашу работу. Спасибо.
2: Pan mówi ani po polsku, ani po angielsku, ale po rosyjsku chyba każdy zrozumiał. Jeszcze tutaj widzę pana Marka. Powłączony?
5: Drodzy państwo. Więc no to jest po raz pierwszy i dlatego wbiegłem tu ochoczo na scenę. Mamy oto po raz pierwszy taką historię, że nagrodę wygrywa firma nie z zachodu, tylko ze wschodu. I uważam, że to jest godne poświęcenia tej chwili, więc bardzo proszę jeszcze raz o huczne brawa. Ilekolwiek państwa jeszcze w tej chwili jest na sali, tak? Proszę państwa, zupełnie niebywały moment. Za każdym razem podczas tych 9 poprzednich edycji konferencji wygrywały firmy zachodnie, czasem polskie, ale to też jest zachód. Natomiast to, że pojawiła się firma rosyjska z fajnym produktem, który jak widać Państwu się spodobał, to jest dla mnie naprawdę niewielka niespodzianka, ale też i coś takiego, co napawa optymizmem. Mianowicie, wiecie Państwo, nie może być tak, że wszystko powstaje na zachodzie, wszystko dla niewidomych powstaje na zachodzie. A tutaj na wschodzie niewidomym żyje się tylko ciężej i ciężej. No więc rosyjscy niewidomi, słuchajcie państwo, naprawdę mają coraz lepsze warunki. My tak cieszyliśmy się w Polsce od tych lat przełomu, od roku 89, że się zmienia i ten kraj otwiera się na nasze środowisko. A tam na wschodzie nieustannie było gorzej od nas. I powiem tak, że w Rosji nie tylko mamy tę niespodziankę, ten produkt, tę firmę, ale naprawdę wiele różnych działań. Jest firma moskiewska Elita, która współpracuje również z zachodnimi producentami i naprawdę robi dużo dobrej roboty. No i z tego wynika, że rosyjskim niewidomym żyje się powoli tak jak już w Polsce, a być może niedługo i nam, i im będzie się żyło tak jak na przykład niewidomym w Szwecji czy w Danii i innych krajach. Proszę Państwa, jeszcze powiem, ja może jest Pan z firmy rosyjskiej, tak? Ja może chciałbym uścisnąć. Dziękujemy bardzo, gratulujemy.
4: Thank you.
5: My Panie mają niemnożko po rosyjskim języku. No, my uczyli w szkole rosyjskiego języka, znajecie. No, te pierwsze nie znają, tak, żeby pogawarić długo.
4: W Polsce,
5: ale Panie mają.
4: W Polsce гораздо больше говорят по-русски, чем в России по-польски.
5: Спасибо за твою работу.
2: Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, bo nie podejmuje się tłumaczenia.
5: Drodzy Państwo, więc ja jeszcze jedno zdanie komentarza. Nie zostały przedstawione liczby głosów na poszczególne głosowania. To może ze strony organizatorów błąd, bo to jest ważne. Różnice w tych głosach były istotne, drodzy Państwo. Także jeszcze powiem jako generalny sponsor fundacji, szef firmy Altix, że głosy były przez moje polecenie policzone dwukrotnie, żeby mieć stuprocentową pewność, że rzeczywiście nikt po drodze się nie pomylił. Także tutaj są głosy z tego, co słyszę od Adama na stole, tak?
2: Są.
5: Są te karty, drodzy Państwo, one przechodzą tutaj w fundacji do biura. Chcemy, żebyście Państwo mieli stuprocentową pewność, że to jest głosowanie autentyczne, bo chcemy to głosowanie, tą ideę głosowania na produkty i firmy rozwijać w następnych latach. Wzięło w tym głosowaniu sporo osób, ale chcielibyśmy, żebyście Państwo na przyszłość wiedzieli. To głosowanie jest nieodzownym elementem konferencji Reha for the Blind in Poland i fajnie by było, gdyby każdy rozumiał, że należy wziąć w tym udział. To jest taki naprawdę demokratyczny zamysł, żeby wszyscy Państwo się powiedzieli. A po co? Po to, żeby firmy, producenci, instytucje, organizacje pożytku publicznego wiedziały, w którą stronę iść, jak służyć niewidomym i niedowidzącym w Polsce, czyli jak wybieramy na przykład firmę rosyjską, jej produkt, to pokazujemy, co nas tu w Polsce interesuje, co chcemy mieć, co chcemy kupować, na co chcemy dostawać dofinansowania i tak dalej. Więc to jest taki naprawdę ważny asumpt do tego, żeby przekazać też i władzom wiadomość. Drodzy Państwo, taka rzecz została przegłosowana tutaj demokratycznie jako najważniejsza, wobec tego prosimy o dofinansowania, prawda? Taki system udźwiękowienia miasta, otoczenia, jak proponuje firma rosyjska, niebywale ważna rzecz, a w Polsce przecież tego Państwo nie mają. Więc dlatego zachęcam w następnych latach do udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Dziękujemy. Only tell it for our English guest that votes was counted twice, and this is for 100% sure that we have that's why our customers wants. Okay. Thank you very much.
4: Thank you again.
2: Dziękuję wszystkim bardzo. To już koniec dzisiejszej części merytorycznej. Teraz za około 10 minut zostanie odtworzony film Sherlock Holmes z audiodeskrypcją.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minuty po godzinie 20. Dziś jest 7 czerwca, rok 2023 niezmiennie i również niezmiennie to, na co czekaliście pewnie już od tygodnia, od ostatniej edycji, czyli Tyflo Przegląd. Dzisiaj wydanie 187. Paweł Masarczyk za mikrofonem numer 1. No i dzisiaj w takim składzie nietypowym, bo tydzień temu nie było ani Pauliny Gajoch, ani mnie.
1: Przy okazji się witam, dzień dobry.
0: Tak, a teraz Paulina jest, właśnie chciałem do tego nawiązać. Za to nie ma reszty. Resztę wcięło i wycięło, ale miejmy nadzieję, że tylko na tydzień. To znaczy Michał jest oczywiście i obsługuje nas technicznie, natomiast będzie czytał wasze wiadomości, natomiast prowadzić będziemy my, ale to nie wszystko i nie wszyscy, bo też dzisiaj mamy... Tak jakby jeszcze było nam za mało wrażeń z ostatniej konferencji Apple, Mikołaja Rotnickiego. Witaj, Mikołaju.
2: Witajcie, dobry wieczór wszystkim.
0: I Mikołaj będzie dzisiaj odpowiedzialny za to, co będzie działo się na początku, bo jeszcze od czasu WWDC poniedziałkowej konferencji tej głównej ukazało się trochę nowości, i to takich ważnych nowości, które no fajnie by było ich nie pominąć, zwłaszcza, że będziemy mówić też o Vision Pro i dostępności tegoż urządzenia, które no wytycza nowe ścieżki, jeśli chodzi o nie tylko to, co robi firma Apple, ale też potencjalnie to, co będzie w najbliższym czasie działo się w technologii w ogóle i także w kontekście, miejmy nadzieję, osób z dysfunkcją wzroku. Ale zanim do tego przejdziemy, to mamy oczywiście całą listę innych nowości, więc Michale, zapraszamy.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Echa konferencji WWDC 2023. Aira otrzymuje udostępnianie ekranu. AccessiBe przeprasza i obiecuje poprawę. Wyszło Diablo 4 z dostępnością. Sklep z dodatkami do NVDA dostępny w wersjach alfa. Wrażenia z użytkowania klawiatury XCOM Alu Keys. VivaTool, program umożliwiający aktywację i dezaktywację ukrytych funkcji systemu Windows. Simple RSS Push, czytnik RSS dla iOS z powiadomieniami push. Wrażenia z instalowania Windowsa Inside Preview w wersji Canary. Kebas, spis aplikacji do zakupów biletów komunikacji miejskiej w różnych miastach świata. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
0: No dużo, dużo więcej jeszcze, bo tych newsów od czasów właśnie jeszcze tutaj dotarło, a dotarło. No i też może być ich więcej dzięki wam. Możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net/zoom. Możecie też do nas pisać kontakt.tyflopodcast.net lub aplikację Dawida Piepera na Windowsa i Arkadiusza Świętnickiego Tyflo Centrum na iOS. No i oczywiście Facebook i YouTube do waszej dyspozycji, bo tam również jesteśmy na żywo, jak i zresztą w naszym radiu. No dobrze, to wiedząc już to wszystko, może przejdziemy do tego powodu, dla którego właśnie zaprosiliśmy tutaj Mikołaja. Mikołaju, ty śledzisz WWDC i śledzisz nie tylko to główne wydarzenie, które już omówiliśmy, ale też te warsztaty poboczne i te sesje dedykowane już typowo deweloperom. No i śledziłeś przede wszystkim sesję dotyczącą Vision Pro i dostępności. Vision Pro, przypomnijmy, chociaż pewnie jeżeli śledzicie technologię jakkolwiek, to nie trzeba wam przypominać. Komputer przestrzenny, czyli w takich słowach bardziej może przyjaznych jeszcze większości użytkowników, okulary, headset do wirtualnej i do rozszerzonej rzeczywistości, który naszpikowany jest różną elektroniką, kamerami i tak dalej. No i ma oferować dostęp do tego, co zazwyczaj oferuje nam czy iPhone, czy Mac, tylko umieszczone będzie to, czyli te nasze aplikacje, nasi znajomi, nasze pliki, nasza praca w tej właśnie rozszerzonej przestrzeni. No i debatowaliśmy tutaj nad tym, czy będzie dostęp do tego urządzenia dla osób niewidomych. Byliśmy prawie pewni, że tak, bo Apple w tej kwestii akurat nigdy jeszcze nie zawiódł jako firma. No i okazuje się, że nie myliliśmy się, prawda? VoiceOver A jakże?
2: Tak,
0: Jest.
2: VoiceOver jest. VoiceOver jest jak najbardziej na pokładzie. Zresztą Apple na tych wszystkich sesjach, bo to też warto oczywiście powiedzieć, no wiadomo, keynote otwiera samą konferencję, natomiast cała konferencja to trwa oczywiście 5 dni. Każdego dnia tak. jest oczywiście coś. Ja sobie tak przejrzałem, jakie w ogóle są, że tak powiem, zaplanowane wydarzenia i właśnie dzisiaj były sesje poświęcone. Znaczy właśnie wczoraj, ale to wiadomo, że to jest różnica czasu, tak, jeżeli one są tam oczywiście wieczorem, no to u nas już jest wczesne godziny nocne, tak. I w każdym razie były sesje już poświęcone dostępności tego najnowszego, no, produktu, bo tak oni to nazywają, tak, produkt, czyli Apple Vision Pro, czyli te Google, o, można powiedzieć Google od Apple'a, tak?
0: Tak.
2: No i oczywiście na samym wstępie tych sesji zwrócono uwagę na to, że jest to produkt, który, można powiedzieć, historycznie ma najwięcej dostępności w sobie od samego początku. No, trudno się też dziwić, bo czerpie tak naprawdę z tej dostępności ze wszystkich innych wcześniejszych produktów, tak? Ale nie mieli jeszcze produktu,
0: tak, no tak.
2: który od samego początku by miał praktycznie udogodnienia, no, dla wszystkich osób z różnymi niepełnosprawnościami. I na tych sesjach, między innymi na takiej jednej kluczowej, o której za chwileczkę kilka słów powiem, no właśnie to, na to zwrócono uwagę. Bo wszyscy się oczywiście zastanawiali, czy ten voiceover i tak dalej będzie. Oczywiście nas interesuje jak najbardziej dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, tak? Czyli i słabowidzących, i niewidomych.
0: Jak najbardziej, tak.
2: Także voiceover, trzeba oczywiście uspokoić, na pokładzie jest, a jakże. Przy czym ciekawostka, tak jak na komputerze, obsługujemy go za pomocą najczęściej klawiatury, skrótów klawiaturowych, ewentualnie gładzika, na iPhone'ie za pomocą gestów na ekranie, podobnie na Apple Watchu czy na iPadzie. A tutaj, uwaga, też robimy gesty, ale robimy je niejako, można powiedzieć, w cudzysłowie, w powietrzu przed sobą, tak? I to jest ta główna różnica w sposobie sterowania. I tak jak wykonujemy gesty na ekranie iPhone'a, tak? Jakieś, powiedzmy, potrójne dotknięcia, tutaj no nie za bardzo wiadomo, co my mamy dotykać. Dlatego takimi gestami, powiedzmy, standardowymi są gesty, można powiedzieć, takiego szczypania dwoma palcami w powietrzu. Na przykład on wykrywa, czy szczypiemy kciuk i palec wskazujący, kciuk i palec środkowy, kciuk i palec serdeczny. Każde z tych szczypnięć odpowiada za jakąś inną funkcję, oczywiście kompatybilną z tym, co mamy dzisiaj w ogóle w voiceoverze. Tak? Natomiast środowisko, z którym musimy jakby prowadzić interakcję, no jest zgoła inne. Tutaj nie mamy ekranu, tylko mamy jakoś po prostu przestrzeń przed nami. Tak.
0: Tak. Tak. No, Envision Glasses to rozwiązywały gładzikiem na boku okularów, ale to chyba byłoby mało praktyczne i mało takie, mało Apple'owe, mało innowacyjne.
2: Tak,
0: i mało
2: tu musimy po prostu powiedzieć, że w ogóle całe urządzenie jako takie to jest zupełnie inny sposób interakcji człowieka z komputerem. Tak? Na komputerze stacjonarnym mamy mysz, klawiaturę, tak. Na iPhone'ie mamy gesty multitouch na ekranie, na zegarku ewentualnie jakieś tam ewentualnie dodatkowo ruchy ręki. A tutaj po prostu jest przestrzenna nawigacja i teraz mam świadomość oczywiście tego, że z jednej strony oczywiście dla osób słabowidzących te aspekty takie też wizualne tutaj też grają rolę, ale dla osoby niewidomej to jest też pewien zupełnie nowy sposób interakcji z przedmiotami. Ale na samym początku tej sesji wskazano również tak, przecież osoby niewidome no, prowadzą interakcję z otoczeniem, tak? Dotykamy przedmiotów, chwytamy je, coś z nimi robimy. No to tak samo powinniśmy zachowywać się w takiej no, wirtualnej, czy tak można powiedzieć, rozszerzonej rzeczywistości. Tak? I przykładem akurat na tej sesji, ponieważ wiadomo, to są sesje dla deweloperów, więc tutaj nie chodzi tylko o pokazanie jakichś wodotrysków, a jak tutaj to wszystko wygląda, ale pokazanie tego również na konkretnych przykładach. I tutaj, ponieważ ta sesja akurat trwała pół godzinki i tam postanowiono oczywiście to podzielić na wszystkie różne niepełnosprawności, na akurat niepełnosprawności wzroku chyba największa część była, bo ponad chyba 12 minut samego, że tak powiem, warsztatowania jako takiego. I był pokazany przykład gry. I teraz gra polegała po prostu na tym, że mamy jakby lecące w przestrzeni na nas chmury, takie wirtualne chmury. No i pokazano akurat na tej sesji, jak sprawić, po pierwsze, żeby te chmury w ogóle były dostępne, tak? Czyli żeby w ogóle voice over wiedział o ich istnieniu. No i druga kwestia, troszeczkę było tam programowania, w jaki sposób sprawić, żeby można było prowadzić interakcje z tymi chmurami. A na przykład tak. Jednym z gestów, które, bo to głównie akurat w tej grze chodziło po prostu o to, żeby takie chmury, które są smutne, zamienić na chmury, które są po prostu wesołe, tak? Żeby zamienić chmurę na wesołą, trzeba było po prostu ją po pierwsze namierzyć, tak? I wzrokiem, ale również dłońmi. No i wykonać taki, jakbyśmy złączyli powiedzmy, dwie dłonie ze sobą w taki sposób, że utworzymy taki kształt serca, tak? No i ten kształt jest po prostu wykrywany przez technologię tą AR, tak? I była kwestia taka, żeby oczywiście również te chmury po pierwsze były dostępne, czyli te się odezwały w momencie, że są w jakiejś odległości. Mało tego, ta przestrzeń, w której one się znajdują, ona też jest nam przedstawiana za pomocą oczywiście dźwięku 3D przestrzennego, czyli my możemy jakby się zorientować, z której strony te chmury nam nadlatują, czy z lewej, czy z prawej, czy z przodu, czy z góry, czy z dołu. No i możemy różne oczywiście gesty wykonywać po to, żeby te chmury w jakiś sposób tam łapać i no akurat to była taka prosta gra, gdzie mieliśmy zmieniać te chmury brzydkie w jakieś chmury ładne, tak? I pokazano po prostu dokładnie, w jaki sposób działa na tym voiceover i jak sprawić akurat, żeby w przypadku tej prostej gry sprawić, żeby te chmury również były po prostu dostępne dla voiceovera. No i to robi naprawdę niesamowite wrażenie, tym bardziej, że ja patrząc też na to, bo mówię jeszcze z tą osobą słabowidzącą, to no ja po prostu widzę, że to jest zupełnie inny sposób podejścia do interakcji. Tak, to jest zupełnie coś takiego niesamowitego. Mało tego, jeżeli mówimy teraz też o interakcji z obiektami, które gdzieś sobie w tej przestrzeni tak zwanej wirtualnej przed sobą rozmieszczamy, no to też była kwestia na przykład tak zwanych, nazwano to jako tak zwane kotwice, czyli że dany obiekt tej przestrzeni, powiedzmy, przed nami możemy albo przyczepić, że tak powiem, na sztywno kotwicę, że on będzie po prostu za naszą głową się poruszał, tak? Czyli jeżeli my zrobimy skręt głowy w lewo, to on cały czas będzie przed naszą głową, tak jakby w cudzysłowie, przed naszymi oczami, ale można też w różnych, dla różnych obiektów przypisywać im, że będą przyczepiane do świata otaczającego nas, czyli na tak. przykład przyczepione powiedzmy do klamki drzwi, które w rzeczywistości są przed nami, tak? Nie wirtualnych drzwi, tylko tych prawdziwych. I w momencie, kiedy my się od tych drzwi jakoś oddalimy albo obrócimy, to ten obiekt po prostu będzie zawsze z tamtej strony, gdzie są po prostu te drzwi. Także te możliwości tego, ja sobie już też zacząłem układać takie, powiedzmy, scenariusze, w jaki sposób w ogóle mogą powstawać niesamowite aplikacje nawet do nawigacji GPS-owej, tak? Tutaj też gdzieś nawet na grupach facebookowych zrobiła się taka nawet dyskusja, bo dzisiaj takiego właśnie newsa wrzuciłem, że no, miałem okazję zobaczyć, w cudzysłowie, jak ta interakcja wygląda na tych sesjach. No to było kilka takich pomysłów, a może dzisiaj GPS-y będą takie, że ten obraz z kamer na tym Vision Pro od Apple'a po prostu będzie jakby meczowany z tym, co jest w mapach, tak? I
0: tak,
2: dzięki
0: jak to
2: temu
0: robi Google w tym momencie tak. na smartfonach. Mhm.
2: Tak, na smartfonach mamy coś takiego, tak zwany Virtual chyba Mode, czy coś takiego.
0: Live View.
2: No to coś takiego, gdyby miało miejsce tutaj i to jeszcze bez udziału naszych rąk, że nie musimy w ogóle trzymać żadnego telefonu, obrócimy się w tą stronę, w którą gdzieś tam się zwracamy albo patrzymy, i powiedzmy, będziemy słyszeć też również przestrzennie dźwięki namierzania tego, powiedzmy, obiektu, do którego chcemy trafić, no to tutaj ta możliwość po prostu trafienia do tego obiektu, no to będą dosłownie centymetry, tak mi się wydaje. Tak? No, ja mówię tak bardzo przyszłościowo, ale no, to jest po prostu no, kosmos po prostu, tak?
0: W porządku. Czy widziałeś może coś a propos pisania? Bo tak wydaje mi się, że byłoby coś takiego możliwe, aczkolwiek wymagałoby no niebywałej precyzji, żeby pisać Braille'em w powietrzu, czyli takie ruchy palcami, jakie wykonuję na ekranie przy wejściu ekranu Braille'a, mógłbym wykonywać teoretycznie w powietrzu i były już takie urządzenia planowane, takie rękawiczki, które wykrywają palce i można pisać Braille'em na dowolnej powierzchni.
2: Tutaj jest coś takiego, że jest, znaczy jeszcze nie widziałem tego w wersji jakby powiedzmy brajlowskiej, ale pokazano tryb interakcji za pomocą wirtualnej klawiatury, która w tej wirtualnej rzeczywistości no jakby pojawia się przed nami, tylko teraz to jest też dosyć osobliwe, że tak powiem, wrażenie, w jaki sposób wirtualnie palcami dotykać czegoś, bo tutaj akurat w przypadku tego urządzenia nie używamy żadnych rękawiczek jako takich, tak? Mhm. Żadnych innych. On po prostu rozpoznaje gdzieś tam nasze palce, tak? Więc się sam zastanawiam, czy i jak by to mogło wyglądać. Pokazano bardzo krótko akurat wirtualną klawiaturę, która się po prostu wyświetliła tej osobie jakby wirtualnie przed nią. Ona wystawiła te ręce, no i jakoś tam na niej pisała, tak? Ale sam jestem ciekaw tego, więc mówię, jesteśmy na początku gdzieś tam tej drogi, tak mi się wydaje.
0: Mhm. No tak. I mówię, że przykłady, które były podawane, to były jakieś gry, tak? Gra z tymi chmurami. Tak. Było coś jeszcze, czy było rozwinięte?
2: To znaczy, była kwestia również tego, bo były różne aspekty omawiane. Z jednej strony aspekt dostępności i powiedzenie o tym voice-overze jako takim. Drugi aspekt był taki, jak to zrobić dla osób słabowidzących, tak? Podniesienie jakichś tam kontrastów, czytelności, ale również taka kwestia, była takie zagadnienie, to osoby akurat słabowidzące o tym wiedzą, jak używają powiększenia, no to używają tego powiększenia na jakimś statycznym ekranie. Tak. A tutaj mamy sytuację taką, kiedy my przez te kamery i ekrany widzimy ten świat. I teraz pytanie jest takie, jak my byśmy zrobili jakiś ogólny zoom, no to nam się po prostu cały obraz przybliży. I tego świata rzeczywistego, i tego, co wirtualnie jest w nim zawieszone. I były takie właśnie aspekty tam poruszane na tych warsztatach, jak sprawić, żeby na przykład tylko dany obiekt był przybliżony, a nie tylko przez samą funkcję zoom. Czyli jak sprawić, żeby użytkownik mógł sobie wirtualnie przybliżyć obiekt do siebie, a nie używać tylko i wyłącznie globalnej funkcji zoom, która by powiększyła wszystko, tak? I ten świat rzeczywisty, i ten świat, nazwijmy to, wirtualny, tak? Ale to jest możliwe. I coś, co jeszcze mnie zafascynowało, bo jeżeli tutaj w przypadku Vision Pro mamy interakcję po pierwsze za pomocą wzroku, albo tak na marginesie oczami też można oczywiście sterować, tak? Patrząc na jakąś tam obiekt, tak? Oprócz tego wiadomo, gesty wykonywane w przestrzeni dłońmi, ruchy naszej głowy i jeszcze mamy taką kwestię jak również głos, tak? Skoro te gesty i ten ruch rąk to jest ta podstawa jako taka dla osób, które no, posługują się tymi dłońmi, jak teraz sprawić, żeby była to no, również interakcja dostępna dla osób, które no, rękami nie mogą poruszać? Też to jest możliwe. Tutaj wprowadzono możliwość użycia zewnętrznych kontrolerów, czyli tak na przykład jakby tych sterowników do Xboxa, do PlayStation, z którymi też Apple jest kompatybilne, albo jakichś innych switchów czy przełączników, które mogą po prostu nam zastąpić wykonywanie gestów. Tak? I też to akurat w przypadku tej aplikacji z tymi chmurami pokazano, jak można za pomocą podłączonego jakiegoś tak zwanego switcha również sobie tam w przestrzeni tą interakcję prowadzić. Mało tego, była również zwrócenie uwagi na to, bo przecież my zakładając te gogle, no możemy być przecież w różnych, jak to się mówi, pozycjach, tak? Możemy stać, siedzieć, ale możemy również leżeć na boku. No tak. I teraz w jaki sposób zrobić, żeby ta nasza, powiedzmy, pozycja, tak, w której aktualnie jesteśmy, leżymy, siedzimy, kucamy, czy może stoimy na głowie, tak? Żeby zawsze oczywiście no, wszelkiego rodzaju możliwość kontroli tego zewnętrznego środowiska była po prostu możliwa. Bo też sobie możemy wyobrazić, że z tego typu rozwiązań mogłyby nawet korzystać osoby, no, nazwijmy to, które są sparaliżowane, tak? I tak, na przykład tylko leżą. Tak? Więc mówię, możliwości, które to otwiera, no po prostu chyba nawet nie mamy jeszcze do końca pomysłów, z czym to się wiąże. To po prostu musi czas trochę upłynąć, na razie gorący czas, ale ja po prostu jestem pod niesamowitym po prostu wrażeniem, bo podobne, że tak powiem, rozwiązania to jako gdzieś tam kiedyś fan serialów Star Trek widziałem, jak w XXIV wieku tam jeden z bohaterów jest osobą niewidomą i on używa właśnie takiego wizjera, który niejako elektronicznie mu przetwarza ten świat na tego. No i po prostu w XXI wieku, czyli no, trzy wieki wcześniej już mamy namiastkę tego, tak można by powiedzieć.
0: Tak, Mikołaju, czy ty zdołałeś się też dowiedzieć, jak w naszym przypadku będzie wyglądała autoryzacja czegokolwiek, bo no, podstawową opcją jest tam Vision ID, tak, czy Visual ID, rozpoznawanie tęczówki oka.
2: Jeszcze do tego nie dotarłem, bo tak na marginesie jeszcze w ogóle kilka sesji takich związanych po części trochę tutaj z tym wirtualnym środowiskiem jeszcze jest, bo nie zapominajmy, że konferencja się zaczęła w poniedziałek, tak, jesteśmy tak. Teraz w trzecim dniu konferencji, a jeszcze na dzisiaj, bo wiadomo też jest 9 godzin różnicy, dopiero teraz się jeszcze kilka sesji otwiera, tak? No i teraz kwestia taka, w jaki sposób ewentualnie poznać te nowe rzeczy. Może coś jeszcze uda mi się gdzieś tam wiedzieć, ale oczywiście aspekt autoryzacji, tak, czyli no, po założeniu tych gogli, że my to my, które jest obecnie, wiem, że realizowane, ale ja sądzę, że tak, że jeżeli no, w zamyśle mają tego używać osoby niewidome, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było alternatywy, bo to by nie było Apple w tym momencie.
0: Tak, ja się domyślam, tylko jestem ciekaw, co tu można wymyślić, ale Apple ma tradycję zaskakiwania nas w takich właśnie obszarach, no więc miejmy nadzieję, że i tutaj wpadnie na coś takiego, co my byśmy nawet nie pomyśleli. Ja tutaj przeglądam jeszcze wpisy mastodonowe takiego, no, adwokata na rzecz dostępności ze Stanów Zjednoczonych, Pratika Patela. On dość szczegółowo w swoich wpisach opisuje to, co dzieje się właśnie na WWDC. I odnośnie Vision Pro pisze tutaj o wszystkich dostępnych opcjach dostępności. Jest to VoiceOver, jest Braille, czyli mamy wsparcie monitorów brajlowskich też, można je podłączać do Vision Pro. Mamy audiodeskrypcję, mamy ustawienia indywidualne dla każdej aplikacji, ustawień dostępności. Jest Zoom, jest czcionka dynamiczna, tak, Dynamic Type. Mhm. Jest redukcja przezroczystości. Jest redukcja chyba punktów bieli, tak, white point to filtry kolorów też są, tekst pogrubiony, voice control, czyli sterowanie głosowe, odtwarzanie treści mówionych, czyli no, to z czego używają osoby też chyba niedowidzące, kiedy się wspomagają mową, żeby jakiś konkretny fragment tekstu sobie przeczytać syntezą. Dźwięki w tle, czyli dla osób niedosłyszących wykrywanie konkretnych dźwięków, informowanie o tym. Pointer control, czyli kontrolowanie za pomocą
2: wskaźnika,
0: tak, okej. Okay. Dual control, to nie wiem, co to za typ kontroli, jakiś pewnie też używający jakichś zewnętrznych urządzeń.
2: Tak, wiesz co, to może być ta kwestia, bo było o tym właśnie, to słowo gdzieś padło, ja nawet go sobie jeszcze w słowniku nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta kwestia używania tych dla osób właśnie z problemami motoryki.
0: Tak.
2: Tak mi się wydaje.
0: Mamy też kształty przycisków, pewnie jakoś indywidualnie można je dostrajać. Skrót dostępności oczywiście, wspomagany dotyk, Assistive Touch. Wsparcie dla Made for Apple, aparatów słuchowych Made for Apple, kompatybilnych z iPhone'em. Napisy zamknięte.
2: Tak, napisy nawet też były na tych warsztatach pokazane, jak zrobić w ogóle napisy, a też ważne to, co przed chwileczką też przeczytałeś, czyli w ogóle aktywacja, skrót dostępności, bo też nawet na różnych forach spotkałem to pytanie, a jak się to w tym momencie robi na tych goglach. Z boku te gogle mają koronkę, taką właśnie koronkę, jak to była w zegarku, albo jak ktoś może też kojarzyć z tych słuchawek Apple AirPods, tych Max, czy tam Pro, jak to się nazywają, one też mają taką koronkę, więc to jest po prostu zaimportowanie tego, co już jest, bo to też warto zauważyć, że Apple w tych swoich produktach to jakby, no, coś, co już jest sprawdzone z innych produktów i działa, zawsze się zastanawia, czy to też może być zastosowane w jakimś kolejnym nowym produkcie, tak? Więc tutaj po prostu kliknięcie potrójne tej koronki, tak jak na Apple Watchu, po prostu nam włącza VoiceOver.
0: Mhm. Mamy też obsługę za pomocą urządzeń typu Switch, przełączników sprzętowych, wsparcie pełne dla klawiatury, opisy obrazków, Guided Access, czyli rozumiem, że to jest ten nowy tryb taki uproszczonej nawigacji.
2: Tak.
0: Tak. Gdzie aplikacje wyglądają troszeczkę mniej skomplikowanie. Redukcja ruchu, czyli tych wszelkich animacji, balansowanie dźwięku na lewo-prawo, dźwięk mono. I to tyle, jeśli chodzi o funkcje, tak, które są dostępne. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś wartego jest. Nie. To chyba... to chyba tyle, jeśli chodzi o... Okej. To chyba wszystko, jeśli chodzi o nowości dotyczące stricte Vision Pro. No miejmy nadzieję, że to urządzenie będzie tym, co obiecuję, że jest, bo wygląda naprawdę imponująco. Oczywiście bariera cenowa jest niebotyczna. I tu już wiadomo, że to niewiele osób będzie na to stać z własnej kieszeni. Pytanie, jak to udźwignie system dofinansowań, jak to się wszystko rozłoży w
2: czasie. To jeszcze chyba za wcześnie, żeby w ogóle o tym mówić, ale też nie wiem, czy pamiętacie, że iPhone'y pierwsze, tak, takie najbardziej pierwsze, jak one jeszcze były sprowadzane do Polski, bo nie były dostępne w Polsce, w 2007 roku, no ja pamiętam, one też kosztowały z 5-6 tysięcy złotych, tak, 16 lat temu.
0: No tak.
2: Więc ja sądzę, że to jest kwestia, no wiadomo, no musi się to jakoś tam spopularyzować i jeżeli się spopularyzuje, no to jest ogromna szansa, że cena tego z czasem spadnie, tak, no ale no, najpierw to będzie dostępne w Stanach, potem gdzieś tam w wybranych krajach, więc ja tak sądzę, że może najwcześniej w Polsce tak oficjalnie pewnie to zobaczymy, jeżeli zobaczymy, tak, mam nadzieję, że nie będzie tak samo jak z Siri, ale że zobaczymy to urządzenie, no może końcówka przyszłego roku, no trudno powiedzieć, tak, na tą chwilkę to jest jeszcze za wcześnie, tak?
0: Tak, to prawda. No i oczywiście są też nowe wersje z takich mniejszych nowości systemów, które wyszły i tu niespodzianka, Apple otwarł dostęp dla wszystkich. Mimo, że są to wersje deweloperskie, to powstał darmowy jakby plan konta deweloperskiego, w ramach którego można uzyskać dostęp do tych wersji beta, prawda?
2: Tak, tak, jest coś takiego.
0: No i pierwsze testy już gdzieś tam jakieś są. Nie wiem, czy ty, Mikołaju, testujesz te wersje testowe?
2: Nie, jeszcze nie.
0: Ja również nie, więc tu się będę posiłkował troszeczkę Mastodonem i tym, co piszą ludzie. W ogóle też odkryto parę opcji, których nie wspomniano na WWDC samym. Mamy na przykład opcję, która ma dojść troszeczkę później, jeszcze jej nie ma, czyli no, współpraca nad playlistami w Apple Music, bardzo fajna rzecz. Ma też dojść opcja czyszczenia wiadomości z użytych już kodów jednorazowych, tych do autoryzacji aplikacji, ma ponoć system się już tym zajmować automatycznie. Mamy też, zdaje się, jakąś opcję wyszukiwania przepisów za pomocą tej opcji Visual Lookup, czyli wyszukiwanie wizualne i tego wyszukiwania informacji na bazie zdjęć. No, wiele różnych rzeczy doszło. Podobno jest po polsku dostępne rysowanie ścieżki, pisanie przez rysowanie ścieżki. Jest, dostępne są głosy, te, które, czyli to API do głosów, które doszło rok temu, które z automatu siłą rozpędu dało Eloquenza tym językom, którego mają, a potencjalnie może dać też nieoficjalne syntezatory mowy innych dostawców. Pojawiło się na Apple Watch i na tvOS. No i teraz tak tu jeszcze patrzę, co my tu takiego ciekawego mamy. Ponoć jest błąd, który jest znany i w ogóle jest zgłoszony, rozbawiło mnie, to jest na liście znanych błędów. Może nie działać przycisk zakończenia rozmowy i wymaga to... Zakończenie rozmowy można osiągnąć resetując telefon. No, dlatego bądźcie ostrożni. Instalujcie tylko na urządzeniach jakichś zapasowych, które macie, nie na urządzeniach produkcyjnych i może lepiej poczekać na te publiczne gdzieś tam bety. Ponoć te profile, które są dostępne na Safari na Macu, są też dostępne na iOSie, więc super. Tak, koronka, to co mówiłeś, Mikołaju, w Vision już do włączenia dostępności, coś się zablokowałem. No i tu mamy też te gesty, o których mówiłeś, Mikołaju. Tak, to jest właśnie ściskanie palców. Szczypanie. O, czy mnie słychać?
2: Słychać.
0: Bo coś niestety zawiesił mi się tutaj na chwileczkę komputer, ale jest okej. Tak, normalnie gdy włączymy VoiceOvera na Vision Pro, wyłączą się gesty tradycyjne, ale jest opcja Direct Input i tutaj coś takiego jak ten bezpośredni
2: tak,
0: dostęp.
2: To jest, tak, tu chodzi po prostu o to, no, tak jak, to jest na trochę podobnej zasadzie. Jak na iPhone'ie włączamy VoiceOvera I wtedy nam gesty też się oczywiście zmieniają. Dotknięcie ikonki powoduje tylko jej odczytanie, a nie uruchomienie. Tak? Tak. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy to samo się akurat zadzieje na Vision Pro, no to wtedy oczywiście jest możliwość, ale to jest oczywiście po stronie dewelopera danej aplikacji. On może po prostu z różnych powodów sprawić, żeby na przykład nie było po prostu tej jakby można powiedzieć w tym momencie bariery, tak? Jeżeli będzie potrzebna jakaś interakcja i po to jest właśnie ten tryb, ten Direct.
0: Tak. Widzę też tutaj, że są zalecenia, by deweloperzy tworzący aplikacje pod właśnie Vision OS mieli na względzie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku kilka rzeczy. I tu głównie chodzi o to, żeby pewne zdarzenia, takie jak na przykład wejście do pokoju, podniesienie obiektu i tak dalej, oznajmiać, bo jeżeli robimy to w przestrzeni wirtualnej, no to możemy nie być w stanie tego samodzielnie bez użycia wzroku czy bez dodatkowej pomocy stwierdzić. Też różne takie wskazówki dźwiękowe w tej dźwiękowej przestrzeni powinny być użyte, żeby te aplikacje były tu lepiej dostępne. Tak, właśnie widzę, że... Tak, to jest to, co mówiłeś o tych kotwicach, Mikołaju. To też widzę, że tutaj jest, mówiłeś o tym, jest to też wymienione. No i tak. Też z takich nowości, które się okazały, to Apple wypuścił narzędzie do portowania gier z Windowsa na Maca. Więc może być teraz tak, że się pojawi trochę więcej gier takich bardziej znanych na macOSie. I też patrzę, mamy też na Apple Visie post użytkownika, który już testował iOS 17 beta i ma swoje przemyślenia. I okazuje się, że rozjechały się trochę prędkości różnych głosów. Alex troszeczkę, bo tutaj mówimy o języku angielskim, wolniej mówił niż reszta głosów. Trzeba było trochę podkręcić, żeby uzyskać dawną prędkość. Mówiliśmy już o opcjach dostrajania, dodatkowe opcje dostrajania syntez mowy. Mówiliśmy o tym i rzeczywiście Eloquence ma tych opcji mnóstwo. Vocalizery też je mają, ale nie do końca chyba chcą te opcje jeszcze zawsze działać. Eloquence oczywiście dalej nie zadowala wszystkich. Na tej podwyższonej jakości, która ma trochę wyższą częstotliwość próbkowania, słychać jakieś szeleszczące dźwięki i wiele osób, zwłaszcza na słuchawkach, to drażni. I patrzymy, co tam dalej. Coś się stało z głosami Siri, jeżeli ktoś używał tych głosów. One chyba teraz są mniejsze i używają bardziej tych neuronowych sieci i mają bardziej neuronowe tam słowniki. Głosy mają około 60 mega z kilkuset, tak mniej więcej spadło. Tak jeszcze patrzę. A, coś się popsuło na razie w aplikacji Pogoda, że tam, gdzie się wyświetla prognozy na następne 10 dni, jakieś zmiany się poczyniły i przesuwanie się na następny, poprzedni dzień wymaga przejścia przez jakąś kolejną kontrolkę, która to nic nie oznajmia, chyba że mamy włączone rozpoznawanie obrazów, wtedy jest mowa o przejrzystym, pięknym niebie. Więc tutaj widocznie musi być coś jeszcze poprawione. Kontrolka sama z siebie nic nie robi. Co tu jeszcze? Ponoć jest też zepsuty widget baterii, też nie da się, nie czyta wartości, trzeba przez niego się przesuwać wieloma fliknięciami, przesunięciami. Tak jeszcze patrzę.
2: Takie tradycyjne troszeczkę błędy, jak to się mówi, w betach, tak? Bo to jest też, trzeba pamiętać o tym,
0: oczywiście.
2: Że oczywiście robiony, można powiedzieć, prawie oczywiście od zera i to, że jest tak, akurat ma te błędy, no to też oczywiście jest jakiś po prostu problem, tak?
0: Tak. W ogóle to przełączanie, tutaj widzę, że z Siri są jakieś dalej, jakieś ma użytkownik problemy, że nie rozumie poleceń. Ponoć ta funkcja poleceń sukcesywnych, czyli jedno polecenie się skończy, drugie się możemy od razu bez wywoływania asystentki ponownie użyć. Ponoć bez voiceovera działa lepiej niż z... W ogóle też ponoć jak mamy włączonego voiceovera, to teraz Siri nie będzie wydawała dźwięku, tylko taką jakby haptykę, wibrację. Tak, tu widzę, że jeszcze nie jest dobrze podawany stan przełącznika wyciszenia. Ale voiceover ponoć jest dość stabilny. Nic się nie wysypuje. Nie wysypuje się to tak, jak się wysypywało w iOS-ach 16, tych nowszych 4, 5. Więc ponoć z Braillem też nie ma już aż takich problemów. Bardzo fajnie też działa funkcja, która, o której chyba też nie mówiono na WWDC i doszła, czyli wysłuchaj strony, listen to page. To jest taka funkcja, która pozwala za pomocą, nie wiem, czy głosy Siri to są jedyne, które to obsługują, czy też można użyć takich systemowych, ale można sobie po prostu dać odtworzyć przez syntezę mowy treść artykułu, który jest na stronie. No, w sumie fajna funkcja. Jest to w opcjach formatu tam chyba ukryte i można albo otworzyć, albo zapauzować. Więc jak ktoś lubi tak słuchać artykułów, trochę jak audiobooków, no to taka opcja jest. W ustawieniach strony, nie w opcjach formatu. Tam jest opcja rozpocznij słuchania i Siri będzie czytać swoim głosem AI takim online'owym. Tak, i też można przeskakiwać po tekście z poziomu ekranu blokady. Ciekaw jestem, czy działa to w formie dwa razy stuknięcie dwoma palcami, że mogę to zatrzymywać i wznawiać w ten sposób, ale zobaczymy. Są ponoć problemy z wprowadzeniem Braille'a, nie działa gest wysyłania. Jak jest włączone echo klawiatury na nic, no to też mimo wszystko czyta. Tak jeszcze patrzę. Ktoś tu pisze, że się tracą głosy. No, przeróżne rzeczy tu się będą działy. I to będzie niestety tutaj, prawda, powtarzane. Dyktowanie działa lepiej, przynajmniej po angielsku. Tak jeszcze patrzę, co tutaj... Tak, no i chyba to będzie powoli tyle, jeśli tu chodzi. Jeszcze patrzę, czy... Aplikacja muzyka, na razie to jest jeszcze popsute troszeczkę, ale ma opcję crossfadingu, czyli można przechodzić z jednej piosenki do drugiej tak płynnie, jak to robią DJ-e w radiu. No wiele odtwarzaczy ma taką funkcję już na Windowsie. Tak, ponoć szybciej wysyłają się wiadomości na Macu. W ogóle na Macu doszedł ponoć skrót do skakania po punktach orientacyjnych. Aria Landmark, to jest też super wiadomość. Jeszcze patrzę, czy... No i ponoć takie wstępne wrażenia są takie, że VoiceOver jest dużo bardziej responsywny na Macu i naprawiono zachowanie, już powinno działa tak, jak powinno działać, piknięcia na wcięcia. Magic Tab też się komuś wysypał i stawianie spacji chyba, czy oznajmianie spacji w klawiaturze Braille'a. No i tak jeszcze patrzę, czy coś tu jeszcze... Chyba nic więcej nie będzie. Więc tak to wygląda. Przesuwanie jeszcze widzę. Widgetów na Macu ponoć bardzo fajnie działa.
2: Jako ciekawostka a propos widgetów, to chcę tylko powiedzieć, że te widgety niego trochę wracają, bo ja akurat jeszcze w ogóle pracuję na dosyć starym Macu, który ma już 13 czy 14 lat. Najnowsza jego tam wersja to jest chyba tam High Sierra czy coś takiego, tak. Ale do którejś wersji na samym początku w ogóle były widgety na Macu, nawet był specjalny ekranik z widgetami, taki już pogodowy, zegarek, tak. Takie oczywiście proste, tak, z którym też można było coś fajnie wchodzić w interakcję, potem oni to usunęli. No a teraz widać w nowej formie oczywiście, tak, ale wracają widgety.
0: A, widzisz, no to super. Też widzę tutaj, że są nowe deweloperskie API, więc aplikacje będą mogły robić nowe rzeczy. Ponoć deweloperzy aplikacji trzecich będą mieli dostęp do tych personalizowanych głosów, czyli do tego głosu, który my możemy sobie sami stworzyć. Ta funkcja, którą Apple zapowiadał z okazji Dnia Dostępności Cyfrowej. Jakieś ekstra zezwolenie będzie potrzebne, ale w sensie jakieś uprawnienie, które my będziemy musieli przyznać. Ale poza tym okej. też jakieś usprawnienia w bezpośrednim dostępie, w tym w tych Direct Touchu, czyli będzie można zmusić VoiceOver, żeby nie czytał tam, gdzie nie powinien. Będzie można też spowodować, by to przepuszczanie gestów przez VoiceOvera aktywowało się po kliknięciu konkretnego elementu. I też patrzę. Priorytetyzowanie wiadomości, komunikatów dostępności, czyli jeżeli VoiceOver ma coś przeczytać z automatu w danej aplikacji, to można nadawać różne priorytety. Domyślam się, że tu chodzi o to, czy ma taki komunikat przerwać to, co aktualnie VoiceOver czyta, czy można poczekać. No i to,
2: tak. Coś takiego jak ostatnio no, był ten problem między innymi na Messengerze, tak?
0: No tak.
2: Od Facebooka, gdzie no, był jakiś po prostu błąd w aplikacji się pojawił i niezależnie od tego, jak się wchodziło do danej rozmowy, to VoiceOver po prostu bez przerwy czytał jakieś poprzednie wiadomości, tak? Nie dało się tego w ogóle przerwać. To mówimy o błędzie, ale rzeczywiście to może być oczywiście funkcja, która po prostu sprawia, żeby priorytetyzować różne informacje, nawet takie, które się powiedzmy pojawiają na jakiejś, na ekranie jakiejś aplikacji, tak? Czyli powiedzmy tak. Mamy jakieś powiadomienie i teraz pytanie jest takie, czy mamy przerwać tą dotychczasową jeszcze czytanie tego czegoś, czy w momencie, kiedy powiadomienie się pojawia, ono sobie poczeka ewentualnie i dopiero jak się skończy czytanie jakiejś tam informacji, będzie ona przeczytana. To oczywiście deweloperzy będą mogli sobie o tym zdecydować, ale to jest takie troszeczkę tak na marginesie trochę ze świata dostępności, podobne jak w programowaniu stron internetowych, tam techniki ARIA mają taką możliwość właśnie ustawienia, tak, po stronie strony internetowej, czy dana czynność ma być przerwane czytanie, czy może sobie jeszcze zakolejkować się i poczekać. Nie? Także sądzę, tak, że to są po prostu takie, no, można by powiedzieć, że ta dostępność, jeżeli mówimy o tych takich nowych API, nowych możliwościach, z perspektywy oczywiście użytkownika, to już myślimy sobie, a co by jeszcze tutaj nowego można było zrobić, prawda? A tutaj to jest takie właściwie cały czas dopieszczanie jakichś kolejnych możliwości kustomizacji.
0: Tak. Też widzę, że w Watchu można teraz wyłączyć dźwięki VoiceOvera. Ponoć wcześniej się nie dało, teraz można. No i rozczłonkowano jakby Quick Nav, czyli szybką nawigację na Macu, że nie trzeba włączać Quick Nav, tutaj trochę się gubię, nie ukrywam, żeby literami nawigować, żeby nawigować nawigacją tą taką właśnie, że to nagłówki i tak dalej, że teraz już nie jest jedno z drugim połączone. Więc można nawigować nie wiem, tradycyjnym kursorem, a tak też używać właśnie tej nawigacji literowej po stronach na przykład. No i jeżeli słuchają nas osoby transpłciowe, to dodano opcję w kontaktach zaimków osobowych, czyli no, można do kontaktu konkretnego dopisać zaimek on jego, ona jej lub inne, co swoją drogą wydaje mi się, że też może być przydatne w przypadku osób o obco brzmiących imionach i nazwiskach. Ja na przykład mam na imię Paweł i raczej z takim imieniem za granicą nawet wiele osób no, nie ma problemu, żeby przyporządkować płeć i potem jakoś mnie zaadresować na przykład w korespondencji, ale mi się już osobiście zdarzyło mieć kontakt z osobą, co do której płci nie byłem pewien i nie wiedziałem, jak się zwrócić. Proszę pani, proszę pana, w korespondencji, a profesjonalnie byłoby trochę głupio zrobić błąd. No więc myślę, że też taki super, super ruch w tę stronę. No i to chyba tyle z takich nowości Apple'owych. A jeszcze tak mi się przypomniało, że można teraz dodawać te wiele minutników, że minutniki mogą mieć kilka odliczeń, można je sobie osobno podpisać, one mogą niezależnie od siebie po prostu przebiegać.
2: Tak, to na konferencji chyba gdzieś tam.
0: Tak, nawet mówili? A tak.
2: Tak, to było na konferencji.
0: Okej, okay, w porządku. Super. No to chyba tyle, jeśli chodzi o Apple. Mikołaju, dzięki wielkie za twoją gościnę tutaj, za to, że znalazłeś czas, bo też jesteś w rozjazdach i że wypartycypowałeś, że troszeczkę czasu tutaj wyciąłeś dla nas, żeby nam o tym Vision Pro opowiedzieć. Bardzo jest to cenne. Trzymamy kciuki, żeby to urządzenie rzeczywiście było tym, co obiecuję, że będzie. I no, czekamy na dalsze
2: sieci. Trzymać kciuki, zobaczymy, co się będzie działo. Dzięki tak. Serdecznie.
0: Dzięki, miłego wieczoru, no i do usłyszenia.
1: Miłego wieczoru.
0: Miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze.
3: To zanim przejdziecie dalej, to ja może przeczytam komentarz, który u nas się pojawił w panelu. Cześć, tak. W ramach krakowskiego festiwalu filmowego można online za opłatą obejrzeć 4 filmy dokumentalne z audiodeskrypcją. Koszt jednego biletu, który uprawnia do obejrzenia jednego filmu, to 11 zł. Można płacić szybkim przelewem lub blikiem. Trzeba założyć konto na stronie Festiwal Online, trwa do 18 czerwca. Link do zestawu filmów z opisami fabuł krakowfilmfestiwal.pl/kino-online i tak dalej. Ja ten link myślę, że wrzucę w komentarzu, również pod innymi linkami do naszego Tyflo Przeglądu, no bo myślę, że dyktować go w tym momencie nie ma zbytnio sensu, ale w każdym razie te informacje podesłał nam Piotr. Bardzo ci, Piotrze, za nią dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Jeżeli macie ochotę, to weźcie udział. Też wiem, że dzisiaj w teatrze w Gdańsku, nie w Wybrzeżu, tylko w tym drugim, który też jest, jest musical, szekspirowskim oczywiście, jest musical 1989, również z audiodeskrypcją, no ale to dziś, jeżeli jesteście w Gdańsku i bierzecie udział, to miłych wrażeń. Paulino, my o tobie nie zapomnieliśmy, znaczy ja nie zapomniałem, za chwilkę cię tu wywołam.
1: No właśnie, nie, no ja
0: z ciekawości, bo ciebie interesuje też wirtualna rzeczywistość, siedzisz w tych tematach, jak tam Vision Pro rozwaliło jakoś dyskusję całą, przewróciło do góry nogami?
1: W sensie, ja trochę miałam do czynienia pod kątem tego, że ludzi mam na designie, ale teraz mamy tydzień wolny na studiach, więc niezbyt gadaliśmy.
0: Okej.
1: Ale tak, popytam się.
0: Okej. Ale ja zanim za chwilkę ci przekażę oczywiście głos, ale zanim to zrobię, to jeszcze, żeby tak stało się zadość temu, o czym mówiła ekipa w zeszłym tygodniu, to też temat, który myślę i ciebie też jakoś tam dotyczy, bo chyba używasz Reddit.
1: Tak. No właśnie bardzo ciekawa jestem, bo jeszcze nie czytałam tych linków twoich.
0: Tak, więc

0: jakieś tam miliony czy ileś tam zapytań będą kosztowały nie wiadomo ile. Tutaj już użytkownicy będą sami odpowiedzialni za to, ile tych zapytań wygenerują, a nie cała aplikacja i wszyscy jej użytkownicy. No obawa jest tutaj taka, że Reddit się połapie i że w ogóle plotki są też takie, że dostęp do API będzie na zasadzie poproszenia wręcz mailowo Reddita o dostęp, więc oni będą dość rygorystycznie kontrolować, komu i na co dają taki dostęp, więc jak się zorientują, że za dużo osób używa jakby podobnej aplikacji, no to pewnie zostanie to ukrócone. No i też na inne sposoby będzie próbował autor tak długo się trzymać, dopóki Reddit tej aplikacji nie uśmierci. Więc będą różne kombinacje, eksperymenty. Bardzo możliwe, że jakiś scraping strony. Tego autor nie powiedział wprost, ale scraping to jest też coś, czyli po prostu próba wyciągnięcia tych samych informacji przez skanowanie strony internetowej i udawanie, że się jest przeglądarką, czyli coś, co przez lata z powodzeniem robiła Miranda dla Facebooka. To jest coś, co rozważa na pewno autor Redreadera, ale no stwierdził, że to jest coś, co będzie dużo pracy wymagało, bo co chwilę tu Reddit coś zmieni, tutaj autor nadgoni, tu Reddit coś zmieni, tu autor nadgoni. Zwłaszcza jak będzie potrzeba wspierania dużej ilości funkcji, no to tam może się wiele rzeczy z dnia na dzień po prostu psuć bez jakiegokolwiek powodu, i bo Reddit coś zmienił w designie. Więc nie jest to efektywne rozwiązanie, ale jest ono też rozważane. Więc dystopia walczy tak długo jak się da, na takie sposoby jak się da, a Redreader no albo właśnie spróbuje coś z tym scrapingiem, albo po prostu przechodzi na zdefederowane alternatywy, takie jak Lemmy lub napisał autor Mastodon. Nie wiem do końca czemu Mastodon, bo to jest zupełnie inny koncept. Już bardziej Qbina bym tutaj obstawiał, bo Qbin to jest też taki produkt, chyba zresztą polskiego programisty Ernesta, który jest taką właśnie alternatywą zdefederowaną dla Reddita. Nie wiemy, co Luna i nie wiemy, co Reddit for Blind, czy w ogóle te aplikacje będą dalej rozwijane. Ja bym się nie zdziwił, jakby one po prostu odeszły w zapomnienie, bo no Luna, obydwie te aplikacje dość dawno już nie otrzymywały aktualizacji jakichś większych, więc no obawiam się, że tak się to po prostu skończy. No ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie protesty są. Wiele dużych takich i poważnych subredditów zamyka się na chyba 48 godzin, żeby właśnie solidaryzować się z też moderatorami, bo okazuje się, że duża część użytkowników tych aplikacji nieoficjalnych to osoby, które moderują i za pomocą nieoficjalnych narzędzi było im łatwiej utrzymywać porządek w swoich społecznościach. Natomiast też z użytkownikami, którzy bardzo często korzystali z tego typu interfejsów, więc myślę, że zobaczymy, czy to coś da. Też właśnie to, o czym wspominaliśmy, czyli zupełnie niespodziewanie Craig chyba Federighi wspomniał w ogóle o Apollo, czyli największym tak naprawdę przegranym i pokrzywdzonym tej całej batalii, który jako pierwszy dowiadywał się, co z tym Redditem się dzieje i najgłośniej mówił o tym, jakie to będzie miało konsekwencje. Został on wspomniany jako przykład, znaczy on, aplikacja Apollo, jako przykład właśnie aplikacji, którą można tam sobie gdzieś na Macu, coś tam, widgety, tego. No więc jak już samo Apple się zainteresowało, to pytanie, czy Redditowi będzie teraz głupio po prostu zabić tą aplikację, bo tym się niestety skończy polityka, jaką portal wprowadza. No i zobaczymy, niektóre też subreddity grożą przejściem właśnie na Lemmy i na różne zdefederowane alternatywy. No zobaczymy. Zobaczymy, czym to wszystko się ostatecznie skończy.
1: Mi najbardziej żal w tym wszystkim na ten Techa.
0: Tak, bo on... Bo ja on myślę, zrobił, że on sobie znajdzie coś nowego.
1: Mhm. Bo on zrobił fajny program. Udostępnił go całkowicie za darmo.
0: Tak.
1: Nie wiem, nie miał tam żadnych reklam, żadnego nic. No widzę, że się człowiek napracował. No i nagle siup.
0: No z tym niestety trzeba się w dzisiejszych czasach liczyć, będąc niezależnym deweloperem rozwiązań bazujących na jakimkolwiek API, czegokolwiek komercyjnego. No że czy to Twitter, czy Reddit, czy inna usługa podejmie taką decyzję, że nie, my już nie wspieramy. No nic, my nic na to nie poradzimy. Michale, jak rozumiem, nasze skrzynki na razie czyste, to tak tylko kontrolnie, zanim przekażę dalej głos. Jak Michał wróci, to na pewno nam da znać. Też widzę, że nikt do nas nie dzwoni. No to słuchajcie, dalej może jeszcze znajdzie się jakiś temat, który

0: wzbudzi wasze zainteresowanie i będziecie chcieli o tym powiedzieć, no to zaczynamy od pakietu drobnych newsów. Paulino, czy mogę przekazać ci głos?
1: Tak. Myślę, że jak na to, ile się nagadałeś, potocznie mówiąc, to...
0: Jasne. Ja też drobne newsy będę miał, ale to przefiltruję sobie. Spokojnie, tak, tak. Spokojnie. Ty powiedz o swoich.
1: W sensie, będziemy iść za koleją, czy...
0: Może nie, potem? Może twoje potem.
1: Dobra.
0: Dobra.
1: Tylko sobie odśwież stronę, bo... Tam
0: o, dobra. Co robię? Dobra.
1: No. To lecimy od góry. Aira, czyli taka usługa, o której mówiliśmy parę razy w tym przeglądzie, do, no coś jak Be My Eyes, tylko że płatne i można to dostać dofinansowanie i profesjonalne i tak dalej, które może kiedyś będzie w Polsce, jak wystarczająco dużo ludzi wypełni ankietę o tym, że chciałoby tego i jak się tam wszystko
0: przeprocesuje. Ankieta już wisi parę lat. No, więc...
1: Tak, no ale jakby tak skracając to, co żeśmy mówili w tym przeglądzie na temat tego serwisu, no to właśnie ta Aira ostatnio dostała udostępnienie ekranu. W zasadzie nic więcej nie wiem, bo news znaleziono w biegu, ale link jest do podcastu, który opisuje te nowość. Kolejna rzecz ode mnie ciekawa i może trochę wzruszająca historia o tym, kim są pierwotni deweloperzy NVDA, czyli James Tech i Nick Curran. Pewnie tak się go czyta. Zwiastując, są to, jest to dwóch przyjaciół, I właśnie ta ich przyjaźń i właśnie ten ich pomysł zmienia życie milionów niewidomych. Tak się ten artykuł zaczyna, a co jest dalej, to już zapraszam do komentarzy. Tam będą wszystkie linki. Nie będę spoilerować. Kolejna rzecz. W Pixel Watchu, czyli w zegarku właśnie od Google'a, jest czerwcowa aktualizacja i w niej jest kilka programów, matko, i w niej jest kilka poprawek dostępności. Dawno na tym przeglądzie nie byłam, to też mi się język plącze. I zgłosił to użytkownik listy Blind Android Users i tutaj mamy tak. Rytm serca i inne wcześniej nieodczytywalne parametry działają jak powinny, bo wcześniej było tak, że rytm serca był odczytywany w procentach. Nie wiem, kto to wymyślił, ale...
0: No, nie zawsze te pomysły są najlepsze, to prawda.
1: Tak. Kolejna rzecz. The word complication is no longer spoken before picking the actual complication. Nie wiem, o co z tym complication chodzi. Pewnie o właśnie jeden z tych pomiarów, który ten zegarek...
0: Komplikacje, to jest te widżety jakby takie, które się pokazują na tarczy zegarka. To są komplikacje zegarków.
1: No to tego słowa już nie ma. Mhm. No ten użytkownik stwierdza, że nie wiem, może to placebo albo coś, ale... Wydaje się mu to responsywniejsze z talkbackiem. Są dwa pola, tiles. Nie używam watchy, to też nie wiem, jaka jest oficjalna polska nazwa tego. Ale są dwa pola Spotify'a, które wydają się dostępne, ale cała apka Spotify'a i tak nadal jest zabałaganiona jakimiś niezetykietowanymi elementami. Więc no, ku lepszemu, ale żeby się ekscytować, to nie. Kolejna rzecz. WhatsApp testuje wsparcie nazw użytkowników, czyli dzięki temu nie będziemy musieli podawać numeru telefonu, żeby korzystać z WhatsAppa. To jest nowość, na którą bardzo, bardzo z utęsknieniem czekam i której bardzo pragnę. Mam WhatsAppa beta, więc jeżeli coś tutaj się pokaże, to będę dawać znać, bo śledzę temat. I mamy tutaj w komentarzu, będziemy mieli artykuł o tym, dlaczego to jest takie ważne I trochę to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mnie prawie w grupach WhatsAppowych nie ma poza tyflo przeglądową. I
0: no tak, bo podawanie numeru telefonu mnóstwu obcych ludzi to nie zawsze jest dobry pomysł.
1: No właśnie.
0: Tak, zważywszy na to, że to jest jedna z dość wrażliwych danych. My się logujemy teraz numerami telefonu.
1: Właśnie jakieś 2FA.
0: Tak.
1: No są przesłanki ku temu, żeby trochę się jednak wstrzymać z tym podawaniem. Kolejno Messenger w końcu dostał update, który pozwala mu czytać wiadomości jakby przy nawigacji strzałkowej.
0: Na Windowsie.
1: Na Windowsie, tak.
0: Bez żadnych dodatków.
1: Więc nie trzeba już używać tych dodatków Messenger Plus i tak dalej. Jeżeli komuś tylko o to chodziło, bo to, co się tutaj zmieniło, to, że wiadomości nie są grupowane w jakby pod tabem, jeżeli są od jednej osoby. One są tak rozpłaszczone i nie trzeba sprawdzać, czy coś jest pod tabem. No i one są wyjęte spod tych przycisków, pod którymi były, tam jak było przycisk, przycisk, przycisk. Jest też odczytywane, że ktoś wysłał naklejkę kciuka w górę, jest odczytywane jako polubienie. Problem chyba nadal występuje, jeszcze na szybko sprawdzę.
0: Na pewno coś jest z wiadomościami głosowymi, że jakby na tekstowych da się wywołać menu kontekstowe, typu tam odpowiedz, coś tam usuń, a na głosowych jest problem, no bo enter czy też spacja odtwarza wiadomość, a kontekstowe chyba nie działa, więc tam ja słyszałem o takim tym. Póki pani jeszcze sprawdza, to ja tylko może
1: sprawdzałam, że właśnie i już zobaczyłam, że dalej jest problem z konwersacjami grupowymi. Musimy sobie obiektówką sprawdzać, od kogo jest wiadomość, bo tego niestety nie czyta, aczkolwiek coś tutaj jest robione. Dalej jest błąd z tym, że nie można wysłać załącznika, przynajmniej u mnie, bo się crashuje. I nie wiem, to jest chyba jakiś, nie wiem, czy to nie jakieś testy AB czy coś, bo na moim drugim komputerze tej wersji nie ma. Dalej mam przycisk, przycisk, przycisk, więc nie wiem, o co z tym chodzi, ale daje taki sygnał, że coś już tutaj się dzieje ku lepszemu.
0: No Messenger też mógłby na iOS-a się poprawić, bo ten błąd u mnie dalej występuje, gdzie po prostu całe okno rozmowy z kimkolwiek jest jednym wielkim morzem wiadomości, które jeszcze przewija się w jakiś nieprzewidywalny sposób, więc już miałem problemy ze znalezieniem przycisku wróć, miałem problemy ze znalezieniem pola edycji do pisania i miałem problemy z przewinięciem na koniec, żeby odczytać najnowszą wiadomość, którą mi ktoś napisał, więc no, dzieje się z tym Messengerem i to chyba nie jest jedna aplikacja, bo na Windowsie tych aplikacji ostatnio się ponoć dość dużo sypie, podejrzanie. Coś ze Spotify'em nie działa, z playlistami, chociaż tego jeszcze nie weryfikowałem. Ponoć coś z WhatsAppem, jakieś były problemy. Ja ich też nie dostrzegam, ale może to kwestia Jossa, bo to Brian Hardgen pisał. Joss miał ostatnio problemy z Chrome'em, że po włączeniu Chrome'a, jakiejkolwiek chromiumowej przeglądarki, czy Chrome'a najnowszego, czy Edge'a, to tam nie czytało stron internetowych. Teraz ponoć już wyszły wersje poprawkowe, przynajmniej Chroma, która to naprawia. Więc coś się te programy lubią na wiosnę sypać.
1: Mi się Beki sypie, ale o tym jeszcze będzie.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Tak, tutaj kolejny news, który wrzuciłam, to o tych zaawansowanych parametrach Eloquence.
0: Tak,
1: dla pewności, gdybyście nie powiedzieli, ale powiedzieliście, więc nie będę się tutaj dublować. I ostatnia rzecz z tych drobnych newsów. To są nowości w Eleven Labsie. To jest zarówno roadmap, jak i to, co zostało wydane. Jeśli chodzi o to, co jest na horyzoncie, to gdzieś tam w trakcie, w toku są sprawy, żeby udostępnić użytkownikom płatności przez PayPal. Kolejną rzeczą jest to, że przepraszam, kichać mi się chce i nie wiem. Okej. Kolejna rzecz jest taka, że język szwedzki już został stworzony, ale nie wjechał jeszcze na listę. Podobno jest już uruchomiona opcja udostępniania głosów pomiędzy użytkownikami, Ale szczerze mówiąc, pomimo tej rady, która została napisana na Discordzie przy okazji ogłoszenia tej funkcji, żeby zresetować jakby pamięć podręczną przeglądarki i żeby stworzyć jakiś nowy głos dla testu, nie zobaczyłam poprawy. Coś tu się u mnie może w ramach mojego konta zepsuło, albo nie wiem, w niewłaściwym momencie to testowałam, ale tak, podobno powinna być. I jeszcze na horyzoncie jest konwersja mowy na mowę, czyli my coś mówimy i AI to próbuje mówić swoim głosem. Tylko że nie wiem, czy będzie intonacja, czy będzie tylko, czy będą tylko same słowa. I druga rzecz to jest jakby no, uwierzytelniacz AI, czyli taki algorytm, który będzie sprawdzał, czy coś zostało wypowiedziane przez człowieka, czy właśnie przez Eleven Labs.
0: No, to jest bardzo ważne, bo potencjał do tworzenia fake newsów i jakichś niewypowiedzi, których ktoś nigdy nie udzielił, jest potężny, więc dobrze, że o to też dbają. Miło to słyszeć. Ja też patrzę, jakie są moje drobne newsy. Powstał dodatek do NVDA, który zamienia kolejność odczytu informacji, czyli jak mieliśmy na przykład, nie wiem, pole wyboru, coś tam zaznaczone, to na początku nam powie, że zaznaczone, potem nazwa tej kontrolki i pole wyboru, czyli żeby te stany danych kontrolek były zawsze na początku. To tak, jakby ktoś chciał szybko sprawdzić, w jakim stanie są konkretne kontrolki, bo rzeczywiście ta informacja, która czasami bywa najważniejsza o tym, czy coś jest właśnie włączone, wyłączone, zwinięte, rozwinięte, przychodzi nam na koniec. No jak kogoś takie zachowanie denerwuje, to można sobie z tym poradzić. LinkedIn, przynajmniej w aplikacji na iOS-a, taka moja obserwacja, dorobił się dźwięku powiadomień. I to jest naprawdę drobny news, ale ja zawsze zwracam na to uwagę, bo no nie wszystkie aplikacje mają swoje dźwięki. Ostatnio ma ich coraz więcej. No Mona ma swoje i Spring. Też ta aplikacja, o której będę mówił, czyli RSS, Simple RSS Push, ma swój dźwięk, ale LinkedIn, no to taka aplikacja dość mainstreamowa, no to nie spodziewałbym się, a jednak mają taki dość przyjemny, taka przyjemna melodyjka na powiadomienia. Dodatek Access 8 Math do dostępu do treści matematycznych w NVDA szykuje się do nowej wersji. Główna nowość to możliwość wprowadzania Braillem, tym Nemeth, czyli amerykańską notacją matematyczną, wyrażeń, które będą konwertowane na LaTeX. Więc no tutaj na pewno duże ułatwienie dla osób, które potrzebują dostępu do treści matematycznych. Jeszcze patrzę. Co mamy? A, no i Downcast, aplikacja Downcast, dość znany klient podcastów na iOS-a w najnowszych wersjach dorobił się, jeżeli chcemy sobie zrobić własną, stworzyć własną playlistę odcinków, których chcemy posłuchać, no to wcześniej mogliśmy przesuwać te odcinki na tej liście w górę i w dół, żeby je ułożyć w takiej kolejności, jak chcemy, a teraz wzorem Castro z inicjatywy Briana, czyli prowadzącego podcast That Real Blind Tech Show, pojawiły się też opcje przenoszenia konkretnych odcinków na samą górę lub na sam dół listy. To jest też na czynnościach pokrętła. No i można w ten sposób jeszcze lepiej sobie układać te odcinki na playlistach. To wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy. Natomiast z takich jeszcze regularnych, no jeszcze, no kolejnych regularnych, Microsoft współpracuje z Be My Eyes, to wiemy już nie od dziś. Jest opcja agentów jakby pomocy specjalistycznej i można się tam porozumieć i uzyskać wsparcie. Po angielsku jedynie. Microsoft siedzi mocno w czacie GPT i go posiada wręcz. Natomiast Be My Eyes też testuje wirtualnego wolontariusza, w najlepsze idą testy. Co się tyczy połączenia tych wszystkich trzech funkcji, co mogłoby z tego wyjść, no to Microsoft zamierza zaoferować w formie wirtualnego wolontariusza wsparcie specjalistyczne Microsoftu użytkownikom z dysfunkcją wzroku. Czyli nie wiem, czy zamiast, czy oprócz tych osób żywych, że tak powiem, ludzi, którzy będą na wideo z nami rozmawiać, no ale ma być opcja właśnie rozwiązywania naszych różnych problemów poprzez też analizę zdjęć, które zrobimy z pozycji programu aplikacji Be My Eyes. To dobrze i niedobrze. Dobrze może być dlatego, że może wreszcie ta usługa będzie dostępna w języku polskim, a nawet prawie na pewno będzie. A z drugiej strony, no niedobrze, bo no szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tak już dobre, żeby... Ja też, pomijając już aspekt GPT, nie byłem nigdy przekonany do takich botów, które z nami rozmawiają i próbują nam podpowiedzieć jakieś rozwiązanie problemu. Dość często były to dość zautomatyzowane i takie bardzo wzorcowe odpowiedzi, które zakładają, że mój problem jest dość powszechny. Ostatnio właśnie męczyłem z wirtualną asystentką głosową. Dopiero po kilku jakichś moich pytaniach odczułem jest konsultantką.
1: No to tak, jeśli chodzi o Diablo, no to właśnie wczoraj odbyła się premiera tej gry w wersji czwartej. Diablo jest taką grą ze zwiastunem fabuły, też link będzie w komentarzu, ale tam generalnie chodzi o obronienie świątyni przed złem i tak dalej. Jest to gra w większości single player RPG, ale można też grać jakby zespołowo do 4 osób, jeśli się nie mylę. I z tego co wiem, gra jest w miarę grywalna. To znaczy nie grałam w nią jeszcze i jakby nie miałam przyjemności uczestniczyć w żadnym ze streamów, tak żeby móc zadawać aktywnie pytania. Ale jest na YouTubie już kilka streamów, jeden z przykładowych wrzuciłam w komentarzu. I jest też forum, znaczy wątek na forum Audio Games o pytaniach do tego Diablo, no ale ludzie sobie jakoś tam radzą. Nawigacja wydaje się być względnie okej. Z beta testów, które gdzieś tam próbowałam nawet na swoim komputerze, wiem, że jakoś się to dało, ale wysypywała mi się ta gra, więc może już trochę lepsza jest optymalizacja pod słabszy sprzęt, a w zasadzie nawet nie tyle słabszy, co brak osobnej karty graficznej, takiej lepszej, tylko zintegrowana. I wtedy był problem ze stworzeniem postaci odrobinę, bo trudno było wybrać płeć. I niezbyt słyszalne były kroki, więc trochę nie było wiadomo, czy nie wchodzę w ściany, ale jakoś tam udało mi się przebyć pierwszą lokację i kilka walk stoczyć podstawowych. No nie było to zbyt trudne, ale faktycznie no było trochę do poprawy. Z tego co wiem, no to troszkę to zostało polepszone, ale też nie znam więcej szczegółów. Aktualna cena w najtańszej edycji to jest 70 euro. Można sobie właśnie kupić ze sklepu battle.net na Windowsa, na PlayStation 5 i w Xbox Pass. Kolejny news, bo Pawła nie ma dalej.
0: Ja jestem, tylko pytanie, czy dobrze słyszalny?
1: Chyba dobrze.
0: Chyba dobrze,
1: okej.
0: No dobrze, to w takim razie temat Accessibility. No Accessibility to jest firma, która pojawiła się już w tych przeglądach no w czasie chyba takim około koronowym. I nie były to bynajmniej wzmianki pozytywne i pochlebne. A to z tej przyczyny, że firma Accessibility zalicza się do grona firm oferujących tak zwane nakładki dostępnościowe. Nakładki dostępnościowe, czyli takie rozwiązania, które, przynajmniej tak jest zapisane w ich jakichkolwiek określeniach misji i tak dalej, że pozwalają na udostępnienie strony internetowej, oczywiście mówimy o dostępności cyfrowej, W sposób taki, że osoba zainteresowana lub firma zainteresowana tym, żeby taka strona była dostępna, płaci jakąś tam kwotę określoną miesięcznie takiej firmie, wkleja kod na stronę, a ta usługa za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji sama zajmie się dostrajaniem tej strony tak, aby była ona dostępna po ówczesnej aktywacji odpowiedniego trybu dla czytników ekranu. Skutki tego typu działań były dość często opłakane i było wiele komentarzy osób, które musiały korzystać z tego w ten sposób dostosowanych stron. Okazywało się, że te strony były dużo mniej dostępne niż jak nie było robione z nimi nic. Bardzo rzadko były jakieś tam konkretne korzyści z tego. No i saga dyskusji, bo to AccessiB to nie jest jedyna firma, która na tym rynku działa, ciągnie się już latami. Firmy różne z tego rynku pozywają ekspertów dostępności, którzy wypunktowują problematykę tego typu rozwiązań. Przepychanki jakieś są i właśnie AccessiB, co prawda, oni żadnego pozwu nie wytoczyli, natomiast mieli oni bardzo agresywną strategię marketingową i to agresywną dosłownie, bo dość taki no, niecywilizowany sposób reagowali na krytykę właśnie ze strony środowisk osób pracujących nad dostępnością cyfrową, osób z niepełnosprawnościami, które zgłaszały problemy z tym rozwiązaniem i wręcz protestowały, żeby go nie stosować. Tu wszystko jest bardzo ważne w kontekście amerykańskim, gdzie tak naprawdę rządzą pozwy i pozywanie firm, które nie są, które nie spełniają wymogów ustaw takich jak ADA, które zapewniają dostępność do różnych usług i stron. Też i do produktów i do miejsc. Natomiast były różne spotkania, gdzie nie dawano dojść do głosu i do słowa osobom, które reprezentowały właśnie środowiska ekspertów dostępności cyfrowej. No i przez długi czas była cisza. Firma troszkę zrzuciła z tonu, zwolniła, nawet nie było jakoś specjalnie o niej słychać. Ale to nie znaczy, że o nich nie słychać teraz, bo firma postanowiła zmienić strategię, postanowiła przeprosić, postanowiła też zbratać się z NFB, z National Federation for the Blind, czyli taką czołową organizacją osób z dysfunkcją wzroku w Stanach Zjednoczonych, nawiązać z nimi współpracę. Teraz będzie CEO, szef całej firmy, będzie też jednym z prelegentów podczas tegorocznego jej konwencji NFB. No i też w majowym wydaniu czasopisma NFB, czyli Braille Monitora, ukazał się list od właśnie szefa AccessiB z przeprosinami i z informacją, o co teraz im chodzi i jak oni zamierzają zaadresować to, co się działo. No przeprosin tam nie brakuje. Przeprosiny są teraz publiczne, od kilku lat ponoć już były prywatne. Nawiązywane były znowu kontakty właśnie z osobami, które no przez AccessiB, mówiąc dyplomatycznie, nie zostały potraktowane najmilej i najlepiej. Też ostatnio właśnie CEO pojawił się w najnowszym odcinku Living Blindfully, czyli podcastu Jonathana Mosena, i wyjaśniał też swoją pozycję, że on zakładając firmę miał 28 lat, że niestety no, nie umieli sobie poradzić z krytyką, nie umieli sobie poradzić z tym, co mówili im eksperci, że rzeczywiście szli w taką bardzo agresywną defensywę, zamiast rozmawiać i wsłuchać się w potrzeby społeczności, dla której tworzą te rozwiązania i którymi mogą no, albo zaszkodzić, albo pomóc. Bardzo to były wyjaśnienia takie, no sam Jonathan Mosen, mam wrażenie, że nie do końca je łyknął, bo jak sam podkreślił, coś takiego jak właśnie odnoszenie się z szacunkiem do grupy docelowej, dla której pracujesz, zwłaszcza jak chcesz stworzyć rozwiązanie, które ma pomóc, albo nakreślanie dość jasno celu, jaki ma twoja firma. Przypomnijmy, że w pierwszej wersji marketingu AccessiB reklamowało się jako firma, która ochroni biznesy przed chciwymi ekspertami dostępności i osobami z niepełnosprawnościami, które gotowe są pozwać taką firmę. to była pierwsza wersja. Dopiero potem się przedstawili, że oni chcą właśnie pomóc w dostępie osobom z niepełnosprawnościami i tak dalej, ale pierwsza wersja była zgoła inna. No i tu Jonathan też to wypunktował, że no tego typu rzeczy to nie jest kwestia, że my nie wiedzieliśmy, my mieliśmy trochę inne wyobrażenie, my musieliśmy się nauczyć, bo to jest po prostu taka trochę dobre wychowanie, troszeczkę takie najbardziej podstawy z podstaw, największe w prowadzeniu biznesu, że nie obraża się ludzi, dla których chce się tworzyć produkt. No on tam jakoś tak próbował wybrnąć z tego, że właśnie no, musieli to zrozumieć, musieli, potrzebowali czasu, żeby do nich dotarło. No ale teraz skupili się na tym, żeby, oczywiście dalej oferują tą nakładkę, trochę już rozbudowaną, bo teraz na przykład jeżeli chcemy skorzystać z takiej strony ulepszonej, powiedzmy, w cudzysłowie przez tego typu rozwiązanie, to mamy też opcję zapoznania się z konkretnymi zmianami, jakie nastąpią w układzie tej strony, kiedy my będziemy z tej strony korzystać, i jest opcja też zgłoszenia błędu bezpośrednio do AccessIB, jeżeli coś nie działa. No więc oni dalej próbują w to AI. Oczywiście też w wywiadzie to było podkreślone, że CEO firmy AccessIB zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest rozwiązanie na wszystkie przypadki, że lepiej oczywiście zawsze, i on też poleca, żeby korzystać z prawdziwych audytów robionych przez ludzi. No i wychodząc tutaj naprzeciw, chcą stworzyć platformę edukacyjną, gdzie pojawią się materiały, które będą wspomagały osoby tworzące strony internetowe, firmy w ulepszaniu tej dostępności. Mają też powstać i powstają też narzędzia, które będą pomagały w analizie, też takie zautomatyzowane, na bieżąco kodu źródłowego i możliwych błędów dostępności, które będą tam powstawać. Ma to być oczywiście jakoś wspomagane zachętą do prowadzenia audytów takich też manualnych z udziałem użytkowników końcowych i ekspertów. No i ma być większa współpraca i większy dialog właśnie z osobami, które no, działają na rzecz dostępności cyfrowej i od lat się tym zajmują. Zobaczymy. Ja jestem sceptycznie nastawiony, jakby parę dobrych ruchów zostało wykonane. Na pewno ważne, że zrozumieli. Ważne, że do nich dotarło, że tu już nie ma się co ukrywać za zatrudnionym przedstawicielem osób z dysfunkcją wzroku, który próbuje z jednej strony trochę wyjaśnić, że co prawda jakieś problemy były, ale to nie jest tak wszystko, jak ludzie mówią. Ważne, że zostały podjęte kroki. Został zwolniony cały stary dział marketingowy firmy i zostały anulowane wszystkie tam kampanie z tamtych niechlubnych czasów firmy. Fajnie, że przeproszono osoby, bo to jest najważniejsze, że próbowano niszczyć gdzieś dobre imię, to znaczy gdzieś w wywiadach z przedstawicielami przewijały się takie sformułowania jak tak zwani eksperci, podkreślane było to, że bo ja znałem eksperta, który nie poprawił najprostszego błędu, a wziął za to dużo kasy, nasze rozwiązanie jest lepsze, a oberwało się też przy okazji naprawdę szanowanym osobom, jeżeli śledzicie przynajmniej z tej perspektywy amerykańskiej, różne blogi i media społecznościowe właśnie w kontekście takiego zawodowego zajmowania się dostępnością, to no, oberwało naprawdę parę szanowanych osób, które poświęcają dużo czasu na wyjaśnianie każdego pojedynczego zagadnienia w dość rozbudowanych i łatwo pisanych postach na blogach. I dobrze, że wyciągnięto rękę i przeproszono te osoby, bo no bardzo niefajnie, i to nawet nie tylko team marketingowy, ale właśnie sam pan CEO się zachowywał względem tych osób, więc fajnie, że to zostało podjęte, fajnie, że podkreśla się rolę też ludzi, którzy dokonują audytów, rolę edukacji w tym wszystkim, rolę osób, które mają wieloletnie doświadczenie, że idzie się w tą edukację, że się podkreśla jej wagę. Co prawda gdzieś dalej jest, przewija się ten motyw, że no takie rygorystyczne i powiedzmy radykalne rozwiązania prawne w zakresie dostępności mogą doprowadzić do tego, że biznesy sobie z tym nie poradzą. Co prawda nie ma już takiego radykalnego stwierdzenia, że upadnie ekonomia przez dostępność. Natomiast dalej oni mają ten model właśnie z tym automatycznym naprawianiem i jest to oferowane dalej. do tego ja mam ograniczone zaufanie. Jak warto się przyglądać rozwojowi AI? Ja osobiście myślę, że to jeszcze nie jest czas. Fajnie, że oni pracują nad narzędziem. Fajnie, że oni to udoskonalają i gdzieś ten, ale chociażby taki aspekt jak mój dostęp, czy wasz dostęp do stron internetowych jest na uwięzi firmy, która go oferuje za konkretny abonament. Jak firma przestanie mieć pieniądze na abonament, dostępność padnie. Jak firma zakończy działalność, dostępność padnie. Jak firma znajdzie się w jakiejś jurysdykcji, która okaże się, że politycznie nie nadaje się do współpracy z danym krajem, dostępność padnie. Milion powodów, dla których zewnętrzne rozwiązanie, które okresowo zapewnia dostępność przez nakładkę, no nie wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, zwłaszcza, że nie mówimy o jakiejś dodatkowej opcji, tylko o prawie dostępu do treści każdego i każdej z nas. Więc ja jestem dalej sceptycznie nastawiony. Fajnie, że coś zrobili, że wyciągnęli rękę i przynajmniej chcą dialogu, a nie idą na noże. Ale poza tym, no czas pokaże, jakie są ich dalsze kroki. Oczywiście nie wszyscy uwierzyli w przeprosiny. Jest dość nie brak głosów, o, że tak powiem, że jakiś wewnętrzny, jakiś ukryty motyw stoi za tymi przeprosinami teraz, że może jakaś runda inwestycyjna. Oczywiście tutaj CEO się wyrzeka, zarzeka, że nie, że to jest to wszystko ich z głębi serca gdzieś pochodzi. Natomiast no, trzeba zobaczyć, co dalej się będzie działa. No cóż, no to chyba czas przejść do dalszych nowości. Jeżeli oczywiście mnie dalej słychać, bo tu widzę, że nic nie jest dzisiaj zagwarantowane.
1: Tak, jest okej.
0: No to dla odmiany teraz mi się znowu przywiesił komputer, więc Paulino, nie wiem, czy widzisz tam, jaki jest twój następny... Czy ty chcesz
1: sklep z dodatkami.
0: Tak, tak myślałem. No więc właśnie, jak to jest z sklepem? Dobrze? Dzięki.
1: To jest w ogóle troszkę śmieszne, bo praktycznie chyba w tym samym czasie, żeśmy dodali tego newsa, więc jeżeli będziesz chciał też coś dodać, to oczywiście...
0: Ja chyba nic nie mam do dodania, oprócz tego, że jest, więc
1: okej, nie, to ja go nawet przetestowałam.
0: O, super, i jak?
1: W biegu. I w sumie to jest cudo, słuchajcie, to jest cudeńko. Mhm. Bo w tych nowych alfach panel ten zarządzaj dodatkami został usunięty. Natomiast właśnie mamy NVDA Store, jeszcze to jest nieprzetłumaczone w ogóle. I tutaj tak, jeszcze sobie nawet otworzę. I mamy tutaj takie zakładki. Installed Add-ons i tu nam się pokazują wszystkie zainstalowane dodatki. Możemy sobie wyfiltrować to po wszystkich włączonych albo wyłączonych. I możemy jeszcze je przeszukiwać. W sumie tutaj wszędzie jest przeszukiwanie. I możemy jeszcze po kanale filtrować, czyli wszystkie stabilny beta i development. I jeszcze jest external. Nie wiem, o co chodzi z tym external.
0: Możliwe, że
1: external
0: spoza
1: to jest
0: sklepu.
1: Zewnętrzne po prostu, dobra.
0: Czyli spoza sklepu?
1: Spoza sklepu, tak.
0: Tak.
1: Mhm. Updatable add-ons, czyli tutaj mamy wszystkie możliwe do zaktualizowania wtyczki na ten moment. No ja tutaj mam teraz pustą listę, bo przez chwilę właśnie robiłam update'y, ale no ale jest sobie taka lista. Kolejna rzecz to jest available add-ons. I tutaj gdybyśmy sobie wyświetlili listę wszystkich, to jest 103 wtyczki na ten moment. To są chyba wszystkie te takie oficjalne ze strony tej zwykłej. Szkoda, że pomimo tutaj opcji external nic tutaj nie ma, bo na przykład można byłoby jakoś dać użytkownikom opcję wylistowania swoich jakby nieoficjalnie wtyczek, ale może to kiedyś będzie. Installed incompatible add-ons. I tutaj właśnie też jest to filtrowanie, też jest wyszukiwarka, ale tutaj mamy niespodziankę, bo ja mam tutaj trzy wtyczki, które są niedostępne, znaczy no niezgodne. I te wtyczki z poziomu tego sklepu mogę sobie jakby mogę na nich zignorować to, że one są niezgodne i używać ich normalnie jako jakby były nowe. Więc nie trzeba się już bawić w edytowanie manifestów albo w wykorzystywanie wtyczki cri-cri-cri, tylko to już się robi w miarę oficjalnymi metodami. Więc to jest super. To w sumie, o czym nie powiedziałam, to jest to, jak wygląda ten interfejs. Mamy sobie te filtry, no pierwsze to są zakładki, później są filtry, później wyszukiwarka, później jest lista, na której jest to wszystko. I możemy kontekstowym albo przycisk Actions nacisnąć. I tutaj na przykład na losowym jakimś addonie. Addon Updater, o. Disable, Remove, Help, Homepage, License, Source Code. I to jest tyle. Pod tabem mamy jeszcze opis. Tutaj ten przycisk Actions, Other Details, czyli tutaj mamy Publisher, no, czyli twórcę, Installed Version, Channel, czyli czy stabilna, dev i tak dalej, Homepage, License URL, Download URL, czyli właśnie no, link do niej, link licencji, i Source URL, czyli no link do kodu. Jest przycisk Install from External Source, czyli stary, dobry przycisk też w zarządzaniu dodatkami był. I tyle. I to jest cały ten interfejsik. Według mnie bardzo, bardzo fajny, dobrze przemyślany. Dlatego w sumie właśnie jedyna sugestia, której bym oczekiwała po tym, to no to, ta możliwość listowania przez użytkowników dodatków kolejnych i może sortowania jeszcze na przykład po nowych, żeby móc sprawdzić, co tam nowego opublikowali, fajnego, ciekawego. Cały czas to się rozwija. Są komity na repozytorium NVDA. Ja to repozytorium obserwuję, więc cały czas dostaję maile. Ale w komentarzu wrzuciłam pierwszy commit, który dodawał do NVDA wsparcie tego sklepu. On chyba 2 dni dopiero temu wszedł, więc sprawa jest bardzo świeża. No i tak. Tak
0: to z ciekawości
1: wygląda.
0: Czy lista zmian jest jakoś do podejrzenia w prosty sposób przy aktualizacjach dodatków albo gdzieś tam?
1: Lista zmian. Nie widziałam, żeby była.
0: O, to mogliby dodać swoją drogą.
1: Też by mogło być, fakt.
0: No. Ewentualnie jakieś może powiadomienia o aktualizacjach, coś takiego?
1: Powiadomienia dostaję, ale te powiadomienia chyba dostaję od wtyczki Addon Updater.
0: No tak, ona będzie powoli wygaszana stopniowo, więc tak. No, też warto wziąć pod uwagę. Okej.
1: Okay. No, wiadomo, no tak, może, no to jest sprzed 2 dni, więc też wiadomo, że
0: jasne.
1: Tutaj jeszcze pewnie zanim wersja stabilna wejdzie, to jeszcze czas. Przy okazji ten sklep dodatków doczekał się osobnego rozdziału w podręczniku użytkownika NVDA i formatowanie dokumentów w ustawieniach zostało zmienione na nawigowanie po dokumencie. To jeszcze z takich drobniejszych rzeczy, jasne, które pewnie wejdą do stabilnej wersji.
0: Tak. Paulino, czy wiesz może coś o tym, czy wróciła już ta poprawka, bo wiem, że był z nią jakiś problem, żeby NVDA działało szybciej, bo tu mówiliśmy kilka odcinków temu, że
1: w zasadzie nie wiem. Słyszałam od jednej osoby, tak, że wróciła, od drugiej, że nie, a jakoś jeszcze w miałam jakieś reinstalacje systemu i się troszkę pogubiłam w tym.
0: Okej, okay, jasne.
1: Ale coś jest tutaj cały czas na rzeczy.
0: Dobrze. No to został nam ostatni news z działu Tyflowieści. Wow, nawet się szybko uwinęliśmy z tym, jak na nasze standardy. To jest mój news i to jest aplikacja YTD Win, czyli YouTube Downloader, YouTube DL Windows. Tak się rozwija chyba ten skrót. No bo bardzo często pytacie o właśnie Pontes Media Downloadera, o jakieś aplikacje do pobierania z różnych źródeł, gdzie YouTube DL sobie radził. No to mam dla was kolejną tego typu dostępną aplikację, robioną z myślą o osobach niewidomych. Tym razem tworzy ją ekipa portalu francuskiego Proc Access, w postaci, nie wiem, czy nie jednoosobowej użytkownika o imieniu Corentę. I jest to program, który pozwala na właśnie to, o czym mówiłem, czyli pobieranie rzeczy z YouTube'a i innych serwisów wspieranych. I o, ja otworzę teraz najnowszą wersję. Dzisiaj wyszła wersja 9.0.0. Będzie podany oczywiście adres w komentarzu. Dostępne na stronie są w tabeli wersje instalacyjna oraz portable 32 i 64 bity, więc możecie sobie wybrać, jaką chcecie. Program jest dostępny w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Może ktoś kiedyś stworzy tłumaczenie na polski. Natomiast po angielsku spokojnie da się tą aplikację obsługiwać. I aplikację otwieramy, słyszymy taki dźwięk otwieranych drzwi, albo takiej otwieranej może nawet szuflady. Nie, to są chyba drzwi. I co my tu mamy? Mamy pole edycji Source URL or YouTube Search Criteria i tu możemy właśnie albo podać link do materiału, który chcemy pobrać, albo wpisać coś, co chcemy znaleźć na YouTubie. W obydwu przypadkach naciskamy Enter, żeby wywołać wyszukiwanie. Tutaj warto zaznaczyć, że wyszukiwanie, zwłaszcza jak wybierzemy sobie trochę więcej elementów, na przykład ja wziąłem sobie 100, no to może troszeczkę potrwać, trochę może to wolno trwać. Dalej mamy output format, czyli możemy sobie wybrać, jaki chcemy, w jakim formacie chcemy sobie pobrać dany materiał. I mamy tu original audio, czyli tak jak jest wrzucone, AAC, FLAC, M4A, MP3, Opus, Vorbis, czyli OGG i WAV. Mamy też opcję wideo i tutaj też oryginalne wideo, AVI, FLV, MKV, MP4, OGG wideo i WebM wideo. Potem mamy opcję jakości, tu mamy oczywiście low, medium, high, więc to są odpowiednio pewnie jakieś bitrate'y. Przy audio MP3 to chyba byłoby 320, ale nie jestem pewien, musiałbym zobaczyć. No i mamy przycisk download, mamy też przycisk show download directory, czyli pokaż folder, gdzie będzie pobierane. Show playlists i tutaj mamy na przykład, no playlist, czyli właśnie jakbyśmy dali link do playlisty, no to możemy sobie tutaj wyświetlić playlistę i wybrać sobie, jakie materiały z danej playlisty chcemy pobrać. Mamy też menu, aplikacja ma swoje menu i w menu mamy następujące opcje. Download search. Jeżeli w ogóle znajdziemy też coś przez wyszukiwanie w YouTubie, to te same opcje pojawią się nam w menu kontekstowym na danym materiale. Download search, czyli możemy pobrać dany materiał po prostu. Cancel, czyli anuluj. Add a download, shift enterem się to robi, jest taki skrót, czyli dodajemy sobie pobieranie do kolejki. Cancel all, anuluj wszystko. Save as, Ctrl Alt S. To jest po prostu. To jest chyba to samo co pobieranie. Mi się wydawało, że on będzie mi pozwalał na zapisanie pliku i mogę wtedy wybrać sobie spontanicznie format i jakość i nie wiem, tam lokalizację. No ale wygląda na to, że nie, bo jak nacisnąłem, to mi się od razu zrobiło pobieranie automatycznie do domyślnej lokalizacji. Copy link, F9 to kopiowanie, no wiadomo, linku. Ctrl F9 to copy title, czyli skopiuj tytuł. F7 to opis wideo, video description. Launch YouTube, czyli uruchom YouTube, film w serwisie YouTube normalnie przez przeglądarkę, to jest F5. Ctrl F5, tutaj tego nie ma w menu, to jest otwarcie w VLC, co mi jakoś teraz nie chce działać. Nie wiem, czy kwestia jest tego, że w VLC coś się zepsuło, czy coś jeszcze ja zrobiłem, ale nie chce mi działać odtwarzanie YouTube'a przez VLC. No i Alt F4 to exit. Mamy też historię pobierania i tu mamy download history, jest F8. Clear download history jest też opcja, żeby wyczyścić całą historię pobierania. Ctrl F to jest przeszukiwanie historii. Nie, to jest historia wyszukiwania i jest też opcja wyczyść historię wyszukiwania. Więc mamy dwie historie pobierania i wyszukiwania i możemy je też przejrzeć i czyścić. Mamy też options. Tu mamy preferencje pod Ctrl P i zmiana języka na jeden z tych, które wymieniłem. Co mamy w opcjach? Subtitles to są napisy i teraz nie do końca wiem, czy to pobiera napisy, czy w jakiś sposób chyba pobiera napisy po prostu razem z materiałem. Beeps during search and download. To można też skrótem Ctrl-B przełączać, czyli oprócz tego, że NVDA ma swój pasek postępu, to program ma swój pasek postępu i może nam dźwiękiem oznajmiać postęp w pobieraniu pliku. Request location for each file, skrót Ctrl-F, czyli przy każdym pliku, który chcemy pobierać, pytaj nas, gdzie chcemy go zapisać. Filter Unicode Characters in File Names, no czyli jeżeli jest jakiś znaczek poza zakresu tradycyjnego alfabetu łacińskiego, to zostanie on wyrzucony. Ja bym nie polecał tego zaznaczać, zwłaszcza jeżeli pobieracie rzeczy po polsku, no bo tam jest dużo często, dużo bardzo polskich znaków często w tych materiałach, które będziecie chcieli pewnie pobierać. No w innych językach nie jest inaczej. To jest ponoć tutaj dodane dla celów kompatybilności z różnymi odtwarzaczami multimedialnymi, które mogą sobie nie radzić z Unicode'em. No ale istnieje już na tyle odtwarzaczy z wsparciem Unicode'u, że nie powinniście się aż tak o to martwić. Ctrl-Alt-C to skrót do Watch Clipboard, czyli obserwuj schowek. Jeżeli w schowku znajdzie się jakiś link, to program może spróbować go pobrać. Ctrl-R to lista, liczba wyników wyszukiwania do załadowania, kiedy przeszukujemy YouTube'a. No i mamy tutaj opcję 10, 20, 30, 40, 50, 100 lub 200. Most recent first, czyli najnowsze dodane filmy na początku, można zaznaczyć lub odznaczyć. I mamy opcję też mowy. Mamy, czy chcemy mieć w ogóle wiadomości czytane mową, różne komunikaty, co się w programie dzieje. Mamy opcję użyj NVDA, jeśli jest to dostępne, możemy zaznaczyć lub odznaczyć. I mamy tutaj też opcję wyboru głosu SAPI 5, a także jego głośności, wysokości i prędkości. Można też zmienić domyślny folder pobierania i to w sumie tyle. No i mamy też menu pomoc, gdzie mamy pomoc programu, opcja pod F1, pod F6 mamy sprawdzenie aktualizacji. Co ciekawe, program po włączeniu jego sprawdza, czy jest aktualizacja i daje nam znać, jeżeli jest nowa wersja dostępna. Wtedy właśnie musimy nacisnąć też F6, potwierdzić na pytanie, odpowiedzieć twierdząco, że tak. I w tle pobierze nam się i zainstaluje nowa wersja programu. I mamy też tu w menu pomoc opcję pobierz instalator, pobierz portable, gdybyśmy zapomnieli linka i chcieli, nie wiem, posłać znajomemu albo pobrać. No i mamy też odpowiednio też pobierz instalator i wersję przenośną 64-bitową. No i to w sumie wszystko. Więc jeżeli szukalibyście jakiejś alternatywy dla Pontesa, o, właśnie zamknąłem aplikację i znów dźwięk zamykanych drzwi się ozwał, no to YTD Win jak najbardziej się poleca. Michale, czy mamy jakieś wypowiedzi w międzyczasie? Bo tu nie widzę, żeby ktoś do nas się łączył. Ale chyba nie, więc myślę, że możemy przejść do technikaliów i mamy technikaliów troszeczkę, bo w technikaliach Paulina opowie nam na przykład o tym, że Word umożliwia nam reakcję na komentarze.
1: Tak, w zasadzie miałam to wrzucić jako drobny news, ale nie uzbierałam wystarczającej ilości drobnych newsów.
0: Okej, okay. To będzie szybko, w porządku. Tak. Testowałaś? Działa?
1: Nie testowałam, niestety, ponieważ moja subskrypcja organizacyjna, w zasadzie studencka, Office 365 nie przewiduje, że będę mogła korzystać z bet, a dopiero w betach to jest na ten moment, przynajmniej na Windowsa. W każdym razie, to jest... jakby nie wiem, czy poza polubieniami można zareagować jakoś na komentarz, no ale teraz zamiast odpisywać możemy sobie reakcje jak na Messengerze czy innym Telegramie, WhatsAppie, Outlooku, Teamsie i innych społecznościówkach zaaplikować. Skrót jest nawet do tego. To jest Alt F12, tylko musimy stanąć najpierw na komentarzu i później mamy pod tabem jakiś taki przycisk chyba z listą rozwijaną tych reakcji, to może w sumie będzie troszkę dostępniejsza forma odczytywania komentarzy. Może to jest jakoś przeprojektowane przy okazji, nie wiem.
0: No, przydałoby się.
1: I tak, no tutaj mamy obsługiwanie listy rozwijanej, ale tego raczej nie muszę czytać. No więc strzałka w dół, strzałkami, escape jak nie chcemy nic wybrać i tak dalej. I teraz tak, ta funkcja jest obecnie dostępna dla wersji webowej Worda. To w sumie mogłam wersję webowej sprawdzić, ale troszkę to inaczej zawsze działa niż w desktopowej. I w betach właśnie desktopowych. I jest jeszcze dostarczana do konkretnych buildów, tam preview 16501 i tak dalej. Aczkolwiek za jakieś parę tygodni ma to trafić do Maca.
0: Okej.
1: Okay. Także drobny news faktycznie.
0: Jasne. W porządku. Dzięki za niego. Mam nadzieję, że on się wielu osobom przyda. No teraz bez reakcji, bez komentarzy to trochę ciężko w dzisiejszych czasach. One są po prostu wszędzie. Natomiast można te użyteczne rzeczy pewnie wywoływać, znaczy pokazałaś właśnie, wywoływać z klawiatury. Klawiaturą też piszemy i mi ostatnio klawiatura akurat się coś zaczęła psuć, ta, której używałem. Zarówno w samym laptopie, jak i ta doczepiana. A tak się okazało, że w sklepie X.com był w dzień dziecka zresztą, więc sobie zrobiłem trochę prezent, gorący strzał na klawiaturę właśnie ich firmową, X.com Alu Keys. Chyba nawet tą black, tą czarną taką. I ja ją sobie postanowiłem zakupić i mam ją już od jakiegoś czasu i nie żałuję. Klawiatura X.com Alu Keys jest takim właśnie naszym polskim, jak rozumiem, odpowiednikiem tej Apple'owskiej klawiatury Magic Keyboard. I rzeczywiście, jak się ją weźmie do ręki, to ona jest taka leciutka, taka właśnie, nawet designem dość mocno przypomina, bo jest taka cieniutka od dołu, trochę i kończy się takim zgrubieniem, powiedzmy, u góry, tak w stronę klawiszy F tych funkcyjnych. I ona też tak się wznosi od dołu do góry, więc jest taka, no fajnie można na niej ręce ułożyć. Jest klawiaturą bezprzewodową, zarówno można ją podłączać przez, no radiowo, przez taki dongielek podpinany na USB, jak i po Bluetoothie. Ja w tym momencie mam to tak zrobione, że mam ją podłączoną i do komputera, i do iPhone'a. No. Mój iPhone jest teraz w innym pokoju niż mój komputer, ale teoretycznie mógłbym się przełączyć i sterować moim iPhone'em w drugim pokoju. Nic, że nie wiedziałbym, co robię, ale technicznie mogę. Więc jest to wygodne, żeby sterować dwoma urządzeniami. Nawet nie wiem, bo jeszcze nie testowałem, ale chyba da się tam podłączyć dwa urządzenia na Bluetooth. No i klawiatura jest pełną klawiaturą, więc nie ma opcji podpięcia jej na kabel. To jest jedna rzecz. Można ją ładować oczywiście na USB typu C. Jest przełącznik do jej włączania, wyłączania tutaj z tyłu. No i co? Mamy pełną klawiaturę do dyspozycji, która jest membranowa. Takie kwadratowe przyciski, które są dość zbliżone do siebie. One są kształtem, przypominają trochę takie małe czekoladki. Jeżeli, albo takie pastylki, takie bateryjki, coś takiego. Takie małe kwadraciki z wgłębieniami takimi, jeśli wiecie, o co chodzi. I pisze się na tym całkiem wygodnie, aczkolwiek wymaga to pewnego przyzwyczajenia, bo odległości i rozmiary tych klawiszy są na tyle dziwnie sproporcjonowane, że mi się już zdarzyło naciskać klawisz inny niż chciałem, zwłaszcza jak chcę sprawdzić godzinę, to muszę się przyzwyczaić do odległości insert i insert i F12. Właśnie teraz próbowałem nacisnąć i chyba coś źle nacisnąłem. I po prostu muszę sobie przyzwyczaić się do tego odstępu, który tutaj jest. Tak samo kontrol jest dziwnie jak na kontrol długi. Dłuższy niż normalnie. No nie jest do rozmiarów shifta, ale jest dość długi jak na przycisk kontrol. Nie jestem do tego przyzwyczajony. F i wszystkie inne klawisze są razem zbite, więc trochę mi zajęło czasu, żeby i do dzisiaj, do teraz jeszcze próbuję Alt F4 trafić za pierwszym razem, więc wymaga to troszkę przyzwyczajenia, ale bardzo wygodnie się na tej klawiaturze pisze. Moja poprzednia klawiatura kablowa to była klawiatura, która była jakiejś mniej znanej firmy i była też dużo tańsza. No i na przykład tam bardzo łatwo, chociaż była to klawiatura mechaniczna, bardzo łatwo było mi nacisnąć dwa klawisze naraz i wpisywać rzeczy, których nie chciałem. Ta klawiatura też się z czasem zaczynała zasinać. Tu się pisze bardzo wygodnie, bardzo mam wrażenie, robię mało błędów. Klawiatura ma przeznaczenie takie, żeby działać zarówno na Windowsie i na Macu, więc tu ma klawisze, które są zarówno no, Altem i Command, tak samo jak i Windows i Option. No i tak patrząc od lewej, od góry, co my tu mamy? Escape, F1 do F12. Te klawisze też są klawiszami multimedialnymi po wciśnięciu z FN, który jest na dole. Dalej mamy klawisz wyszukiwania. Co ciekawe, jak ten klawisz naciśniemy z

0: do otwierania. Chyba też jest sleep, pauza. Jeszcze tutaj klawisze takie właśnie typowo funkcyjne. A, klawisze do przełączania właśnie między Bluetoothem, a jeden klawisz przełącza Bluetooth, drugi klawisz włącza radiowy przekaz, właśnie ten dongielek wpięty, więc mogę się przełączać dość szybko między właśnie komputerem a telefonem. I mamy klawisz usypiania komputera. No potem mamy, wiadomo, akcencik tilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus, równa się backspace, tab, kuwerty UJOP i nawiasy. Mamy enter, który jest taki prostokątny. To nie jest wygięty enter do góry, tylko tak po, zdaje się, amerykańsku ten enter jest po prostu osobnym klawiszem i nad nim jest backslash. Mamy ten blok sześciu klawiszy, czyli insert, home, page up, delete, end, page down. No i mamy pełną klawiaturę numeryczną z numlokiem, z plusem, minusem i tak dalej, więc można robić spokojnie nawigację obiektową już na pełnej klawiaturze, nie trzeba używać układu laptop. Chyba tak mi jest wygodniej, jak szczerze mówiąc. No i mamy na dole oczywiście wiadomo Shift i od Z do ten. No i mamy Control, FN, Windows, który jest też, jak rozumiem, Option na Macu. Alt, czyli to jest chyba Command.
1: Chyba
0: Spacja.
1: odwrotnie.
0: Tak? Command to Windows, a Alt to Option? Możliwe. Ja muszę jeszcze poćwiczyć moje skróty
1: Tak,
0: klawiszowe na
1: tak
0: iOS-ie.
1: myślę, ale nie wiem.
0: Okej. Okay.
1: Mogę się mylić, w sensie.
0: To dacie nam znać w komentarzach, a jak używacie Maców, to wiecie też, jak to jest. No i po prawej też Alt-Control, czy też Alt-GR. Windows, menu kontekstowe i to też nie na wielu klawiaturach, chyba na Macowej, tej oryginalnej Apple Magic nie ma i nie wiem też, co to robi na Macach, na iPhone'ach. No i prawy kontrol.
1: W sumie takie pytanie z ciekawości.
0: Tak.
1: Jak oficjalnie się nazywa ten klawisz menu kontekstowy? Bo
0: No
1: ja
0: chyba
1: się pytam
0: klawisz
1: na przykład czasami.
0: aplikacji, czy jakoś tak, bo on jest applications key po angielsku.
1: Bo ja czasami się pytam w sklepach, czy klawiatura dana to ma i nie są w stanie mi odpowiedzieć.
0: Oj.
1: Pomimo, że widzą zdjęcie, nie? I tak się
0: Rozumiem.
1: zastanawiam, co robi źle, bo właśnie mówię, klawisz aplikacji, menu kontekstowe. A dalej jakby nie zaskakują, o co mi chodzi.
0: Okej. No to co robisz Shift F10? Myślę, że no tu też może być problem ze zrozumieniem. No
1: Gorzej,
0: i
1: jak efy są zbite.
0: gorzej. No i tutaj się kończy chyba cała opowieść. To klawiatura, ja jestem z niej zadowolony, bardzo fajnie, ja spróbuję na niej tutaj chwilkę coś popisać. Nie wiem, czy ją słychać w ogóle, ale
1: Nie słyszę jej
0: nie
1: szczerze.
0: słyszysz jej, prawda? No, ona jest taka cichutka. Ja jeszcze tutaj chwilkę coś. Strzałki ponaciskam, coś tu jeszcze. Chyba nic nie słyszymy, prawda? Ona jest dość cicha. Rzeczywiście, nawet jak ja coś słychać, że naciskam, ale nie jest to już ten mechanik, gdzie klikało tak satysfakcjonująco. Więc, no. O, jeszcze tu
1: Słychać
0: spróbuję
1: mnie?
0: teraz coś.
1: Czy nie?
0: Tak, słychać.
1: Dobra. Przy okazji pytanko, skoro design opierany trochę na Magic Keys nie ma czytnika linii papilarnych, czy jest?
0: Nie. Nie ma, nie
1: Szkoda.
0: ma, nie ma. No, jeszcze tu. O, teraz mogę pisać to. Nie wiem, czy słychać, ale. No, w każdym razie klawiatura normalnie kosztuje 250 zł. Ja ją kupiłem za 150, bo taka była obniżka na gorącym strzale. No i chyba polecam. Fajna klawiatura do pisania. Jak macie dużo pracy takiej biurowej albo z jakimiś programami takimi użytkowymi do wykonywania różnego rodzaju pracy, a nie na przykład no, gaming, to myślę, że klawiatura fajna do urządzeń mobilnych, jak w domu chcecie sobie posterować, nie wstając od komputera, telefonem. Też całkiem ładna. No więc myślę, że polecam. Bardzo dziwne uczucie, powiem wam szczerze, wpisywanie na numerycznej pinu od iPhone'a. To jest.
1: Ale to dobrze, że się budzi, bo nie wiem,
0: Tak.
1: czy Android by się budził.
0: Nie, iPhone się budzi, jak się naciśnie dowolny klawisz. Tak.

0: Musimy wytestować na Androidzie.
1: To zachęcam do testów, bo jest to ciekawa historia. No i co tam? Myślę, że przejdziemy do kolejnego newsa. I tutaj chyba Paulina opowie nam o Vive Tool, to się nazywa?
0: Vive Tool, dokładnie. I to jest cudo. Bo ja to właśnie odkryłam przy okazji reinstalacji systemu, bo chciałam postawić system na nowym systemie plików, który jest od Microsoftu, czyli RFS. Ale o tym jeszcze będzie później. Natomiast sam Vive Tool to jest taki mały programik, który zapewnia interfejs do zarządzania, a w zasadzie no to tylko do włączania i wyłączania ukrytych funkcji Windowsa, które można wywołać tylko po ID. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek changelogi, czyli listy zmian do na przykład tych insiderskich wersji Windowsa, to tam potrafiły być linki do ID-ków właśnie funkcji. I niektóre, i no właśnie te ID-ki możemy sobie wywoływać z tej apki i włączać lub wyłączyć te funkcje. I teraz tak. Dałam tutaj dwa linki do GitHuba. Jeden link to jest narzędzie command line'owe, a drugi link to jest narzędzie, no to jest po prostu apka z interfejsem graficznym. Tylko że ten interfejs graficzny, jak tak go próbowałam testować, jest po prostu ćwierć dostępny, albo nawet mniej, bo tam są na przykład rzeczy, które można wywołać tylko z nawigacji obiektowej, a najgorsze jest to, że jest na przykład tabela, która 5 pierwszych wierszy ma jakby dobrze odczytywanych, a późniejsze wiersze są odczytywane jako nieznane. I nie wiem zupełnie, z czego to wynika, no ale fajna jest ta wersja GUI, tak zupełnie abstrahując od dostępności, bo tam jest na przykład wyszukiwarka, która też szuka po nazwach, czyli takich, no powiedzmy, żołnierskich opisach tych funkcji. Nie, czyli na przykład, nie wiem, moglibyśmy sobie wpisać audio, albo sound, albo narrator, albo coś, no ale z dostępnością słabiuteńką, naprawdę słabiuteńką. Chyba że, nie wiem, może warto napisać do dewelopera, a może warto jeszcze coś poeksperymentować, może jakieś triki wynajdę. Natomiast jest też właśnie command line, który nie stawia przed nami żadnych ograniczeń. Z tym, że tutaj jest troszkę trudniej uzyskać opis w ogóle funkcji, jaką mamy. Bo tutaj jest tak, że jakby jest słownik funkcji, który określa ich ID-ki i ich nazwy. I ten słownik jest update'owany osobno od samej aplikacji. Czyli są dwie różne komendy na zaktualizowanie aplikacji i na zaktualizowanie słownika w command line'ie i tego trzeba pilnować, bo on nie sprawdza sam aktualizacji. Ale też to, nad czym się zastanawiam, to jest to, że w GUI mamy wybór swojej wersji Windowsa, którą mamy zainstalowaną, natomiast w command line'owym narzędziu tego nie ma i nie wiem, co by się mogło stać, gdybyśmy próbowali przełączać funkcję, która nie jest kompatybilna z naszą wersją. Nie wiem, czy coś by się tam nie posypało bardziej, ale no mówię, jeszcze się tym bardziej nie bawiłam, bardziej to sygnalizuję. I teraz są różne komendy. Jest na przykład query i to jest komenda, która wypisuje nam wszystkie te wersje, boże, nie wersje, tylko ID-ki funkcji i ja sobie to wypisałam po prostu do pliku, większe spacja, nazwa pliku.txt, żeby móc sobie to wygodniej przeglądać, nie z konsoli, tylko po prostu. I są tam w zasadzie nawet sprawdzę, jak to wygląda, żeby nie wprowadzić w błąd. O, Vive Tool, query. I mamy na przykład coś takiego. 19 174 000, coś tam. Priority Service 4. State Enabled 2. Type Experiment 1. I kolejny IDIC, tak? Zupełnie z tego się nic nie dowiadujemy. Jest jakaś komenda notify i to chyba nam zapewni jakiś opis, ale nie zdążyłem jeszcze tego przetestować, bo dość niedawno to odkryłam, ale będę to narzędzie eksplorować. Na pewno z takich komentowanych szerzej IDIC-ów są zakładki w eksploratorze, jakieś redesigny paska zadań i jakieś takie inne, więc jest tutaj pole do eksploracji. Może jak się wgryzę bardziej w te IDIC-i, ewentualnie bardziej dostępne dla nas, to też machnę jakiś osobny podcast o tym. Ale na ten moment tylko sygnalizuję, więc jak ktoś by się chciał pobawić tym ze mną, to też zapraszam. Może coś wynajdziemy ciekawego wśród tej dżungli.
1: Pewnie. Zawsze warto testować różne narzędzia i sobie ułatwiać życie, bo tak naprawdę im więcej znamy takich różnych praktycznych skrótów, tym szybciej dojdziemy do celu i to jest też ważne. Szybko chcemy też czasem być poinformowani o tym, co się dzieje. I każdy z nas ma jakieś pewnie źródło wiadomości przeróżnych i RSS-y to jest dobra metoda, żeby trzymać te wszystkie źródła gdzieś w jednym miejscu i wygodnie je sobie czytać. I czytników RSS jest mnóstwo. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to nie jest aż tak ciężkie do znalezienia, o czym będę teraz mówił, ale ponoć aplikacja, o której będę mówił, jest jedyną w App Store na iOS-ie, która oferuje tą właśnie funkcję, czyli powiadomienia push dla kanałów RSS. I ja myślałem rzeczywiście, że przecież ja to widziałem na przykład w LIR w czytniku RSS, ale chyba LIR, z tego co ja widzę, działa w taki sposób, że odświeża w tle aplikację, co zużywa oczywiście baterię, jak dobrze wiemy, i w ten sposób nas powiadamia o jakichś nowych wiadomościach, a tu rzeczywiście jest to jakaś współpraca z serwerami tymi push od Apple i nam są dostarczane w ten sposób te wiadomości z naszych kanałów. Aplikacja nazywa się Simple RSS Push, no i co mogę powiedzieć, no robi to, co ma w nazwie, czyli jest simple, prosta, oferuje dostęp do kanałów RSS i wysyła powiadomienia push o tym, co z tych kanałów nam nowego przychodzi. Aplikacja kosztuje 10 zł, jest bardzo prosta, do tego stopnia prosta, że nie wykrywa, jak się poda adres typowej strony internetowej kanałów RSS automatycznie, trzeba znać dokładny adres feedu i go podać, nie wspiera importu, eksportu do OPML, nie ma jakichś wymyślnych trybów czytania, można oczywiście czytać tam wiadomości w takim widoku jakby Safari Readera, ale on jest jakoś tak zintegrowany z aplikacją, to nie wygląda jak typowe takie Safari. Jest opcja udostępnienia artykułu mailem, jakoś inaczej, jest opcja otwarcia pełnego Safari. Można też organizować kanały RSS w foldery. Można oznaczać wiadomości jako tam przeczytane. No i można odbierać powiadomienia push o tym, że coś przyszło. Powiadomienia push mają taki dość długi, fajny dźwięk, taki wyróżniający się trochę. Jeszcze takiego dźwięku w aplikacji iPhone'owej nie słyszałem. Aplikacja pokazuje nam wtedy tam Simple RSS, ileś tam, nie wiem, minut temu. Simple RSS, liczba odebranych artykułów od ostatniego sprawdzenia, czyli tam jeden lub dwa. Port i ostatnia wiadomość, czyli z jakiego portalu. U mnie na przykład to jest cashless, sobie dodałem cashlessa i nagłówek, czyli co tam, jakie to newsy przyszły. No i można sobie wejść do aplikacji i jesteśmy wtedy wrzucani do widoku głównego ekranu, wybieramy sobie ten feed, który chcemy przejrzeć i tam mamy już wiadomości. Aplikacja kosztuje 10 zł, no i robi to, co ma robić, więc jeżeli potrzebujecie, chcielibyście bardzo mieć czytnik RSS z powiadomieniami push, no to taka aplikacja na iOS-a również istnieje. Co ciekawe, aplikacja rozwija się od ponad 10 lat, Jakoś tak, czy kilkunastu, ona jakoś tak jest tak stara, jak któreś starsze iPhony, zdaje się. I nadal jest ponoć jedyną, która wspiera pusze. No chyba, że jest inna, o której nie wiemy, to oczywiście dajcie znać, bo możemy nie być tego świadomi. No a teraz, Paulina, ty chyba masz jakieś wrażenia z instalowania Windowsa Insider, Kanary, zgadza się?
0: Tak, to jest właśnie to, o czym, jakby to jest ten news, w którym wspomnę o RFS-ie. Otóż, jako że jestem miłośniczką testowania wszelkiego rodzaju oprogramowania, mój system został zaśmiecony do niebotycznych rozmiarów. Niestety straciłam mój zapis dysku, na którym, zapis schowka, na którym miałam informację, że mój dysk systemowy ma 0 bajtów miejsca wolnego, ale tak było. Więc to jest taki dowód na to, że faktycznie miałam mega zawalony system i stwierdziłam, że to jest najwyższy czas na zreinstalowanie tegoż. A że właśnie no, testować lubię, jak już powiedziałam, no to zdecydowałam się na pobranie ostatniej wersji Kanary, czyli jakby najbardziej eksperymentalnego testerskiego wydania Windowsa ze strony, która z serwerów Microsoftu komponuje nam, powiedzmy, obraz i przekształca go do ISO. Ta strona się nazywa uupdump.net. I na tej stronie jest, jak wejdziemy na jeszcze / known, czyli known.php, no to właśnie tam są wypisane w tabeli wszystkie edycje i wersje Windowsa, które możemy ściągnąć. Tak. I właśnie z tej strony ściągnęłam sobie najnowszą wersję Kanary. Zainstalowałam, znaczy chciałam ją zainstalować bez używania konta Microsoft, przy okazji testując swoje umiejętności w tym względzie, bo jest opcja w Rufusie, żeby usunąć przy okazji wypalania obrazu na pendrive'ie, jest opcja, żeby usunąć z instalki moduł tego logowania się na koncie Microsoft, no ale stwierdziłam, że podejmę wyzwanie obejścia tego, ale mi się nie udało. To jest pierwszy raz, kiedy mi się nie udało. Testowałam, próbowałam komendę w konsoli bypass nro przy poleceniu OOB, czyli out of box user experience. Nie pamiętam, jaki był dokładnie tego skrót. Próbowałam ubijania z menedżera zadań tego OOB, próbowałam wpisywania fikcyjnych danych w pole rejestracji, w pole logowania. Mam naprawdę różniastych trików, ale chyba faktycznie te wszystkie dziury, które pozwalały na uniknięcie tego, są już załatane, więc musiałam się zalogować. I w sumie pierwszy raz mnie napotkało przy okazji instalacji, nie wiem, bo może to jest spowodowane właśnie tym zalogowaniem się, albo tym, że dawno nie reinstalowałam Windowsa, ale napotkało mnie takie pytanie, czy chciałabym przy okazji instalacji skonfigurować sobie Windows Hello. I skonfigurowałam je, mam logowanie się czytnikiem linii papilarnych i działa to fajnie. Co tu jest jeszcze nowego? Mam wrażenie, że spadła mi wydajność. Sypie mi się program Becky Internet Mail. Najczęściej przy różnych wiadomościach od tego programu, na przykład z potwierdzeniem usunięcia masowej ilości maili, albo z potwierdzeniem otwarcia jakiegoś pliku, który jest wykonywalny, albo z innymi potwierdzeniami. No jest trochę mniej responsywnie. Ale kurczę, coś tu miałam w głowie, że to powiem. Ale jest to, co się pojawiło też kiedyś w wycieku, a co później zaniknęło, z tego co kojarzę, że mówi, na którym jesteśmy pulpicie. Pulpit 1, pulpit 2. To z takich malutkich zmian i właśnie jeszcze a propos tego systemu plików, który chciałam przetestować, czyli RAFS. Właśnie jedyna opcja na ten moment przetestowania tego systemu plików to jest na obecnym Windowsie, który mamy, wywołanie tej funkcji z Vive Tool, zrestartowanie komputera i nainstalowanie nowego systemu na stary. No a według mnie bez sensu było instalować kolejny i na niego nainstalować kolejny, a tym bardziej nainstalować nowy na stary, więc tego nie testowałam. Poza tym to jest system plików serwerowy, który mógłby się no, nie sprawdzić na dłuższą metę na moim komputerze i trochę też pomyślałam o Fluent Searchu i o tym, że bardzo bym nie chciała stracić wsparcia, a najpewniej nie ma go jeszcze stworzonego pod nowy system plików. Chociaż jest on bazowany na NTFS, więc może by poszło. Ale stwierdziłam, że to już jest zbyt wysoki poziom testów jak na mnie.
1: Mhm. Jakieś jeszcze nowości, czy to na razie?
0: Wydaje się dość nudno na ten moment.
1: Okej. Okay.
0: Ale podobno za jakiś czas ma wejść Copilot Windowsa bazowany na ChatGPT do kanarków, więc trzymam rękę na pulsie, aczkolwiek na razie jest trochę nudno.
1: Jasne. No to będziemy czekać na kolejne wieści w kolejnych odcinkach Tyflo Przeglądu z twojego testowania. Natomiast to jeszcze moja ostatnia, znaczy moja ostatnia, jeszcze jedna Pauliny.
0: Moja jeszcze dwie. Z strony.
1: Jak to? No dobrze. Nie ma sprawy. Ale z moich, tak, zgadza się, to serwis Kebus. Stronka Kebus. kebus.app. No jeżeli podróżujecie gdzieś, i to częściej za granicę, to może się okazać, że chcielibyście sobie kupić bilet komunikacji miejskiej w danym mieście, do którego jedziecie, albo lecicie na wakacje, czy w jakiejś innej sprawie. No i oczywiście można wpisać gdzieś w App Store nazwę danego miasta i tam jakieś połączenie, że bilety autobusowe, tak dalej, ale no wiadomo, nie zawsze znajdzie się ta pierwsza aplikacja z góry, mogą być jakieś podróbki, mogą być jakieś reklamy, coś tam. No najlepiej, fajnie by było, jakby takie powstało miejsce, w którym te wszystkie aplikacje, te oficjalne, są wrzucone do jednej tabelki i można sobie po prostu znaleźć w odpowiednim miejscu. A co jeszcze lepsze, strona jest w stanie sprawdzić naszą lokalizację i po lokalizacji nam nakreślić, jaka aplikacja będzie najbardziej stosowna gdzieś najbliżej miejsca, w którym jesteśmy. No i można tam wejść. Rzeczywiście, jest, jako że strona jest stworzona przez Niemca, to jest dość dużo właśnie niemieckich aplikacji z różnych landów i z różnych miast. Oczywiście też Austria jest niemalże kompletna. Jest dużo właśnie gdzieś tam zachodu, Skandynawia, widziałem, że tam Szwecja, Finlandia, Dania. Jeśli chodzi, też zaczął Stany Zjednoczone robić, troszeczkę Wielkiej Brytanii jest już zrobione, w Czechach jest jeszcze tylko Praga. A co do Polski, no to mamy jedną aplikację na całą Polskę, która nazywa się Z Biletem. Jakoś nigdy z tej aplikacji nie korzystałem. No i dla województwa mazowieckiego mamy Mobilet, Mobiwawa i MPay. No więc trzeba by się rozejrzeć, czy jeszcze tam nie można by... Autor jest oczywiście otwarty na sugestie i można by zasugerować mu kolejne aplikacje, których tam brakuje, więc może też się tym zajmę kiedyś. No a tak, jest opcja właśnie podejrzenia tego, co najbliżej i jest taka właśnie jedna wielka tabelka, gdzie można sobie przeglądać dla różnych regionów, jakie to aplikacje są dostępne. Podany jest link do iOS-owego App Store'a, do Play Store'a dla Androida i gdzie możliwe też do aplikacji webowej. No więc jeżeli będziecie się następnym razem wybierać w jakieś nieznane miejsce i chcielibyście tam, no bo póki co jeszcze nie ma europejskiej karty osób niepełnosprawnych, więc te przejazdy za granicą, zwłaszcza komunikacją miejską, dla nas są również płatne, to fajnie, warto sobie uprościć życie i zamiast szukać gdzieś tam, nie wiem, prosić o pomoc z automatem biletowym albo szukać, gdzie tam kupić biletu, to fajnie się tym zaopiekować z aplikacji mobilnej. Oczywiście nie wiadomo, czy wszystkie aplikacje są dostępne, ale spróbować zawsze warto. No bo no już uda się kupić bilet tak prosto, właśnie z aplikacji oficjalnie do tego przeznaczonej. No i zostały nam dwa ostatnie newsy od Pauliny. Tutaj pierwszy widzę, że tyczy się tego wsparcia Androida w Windowsie, czyli Windows Subsystem for Android, bo nadchodzą jakieś duże zmiany, prawda?
0: Tak. Jak ja dawno nie testowałam tego subsystemu, ale ta aktualizacja kusi dość mocno, bo jest tutaj kilka fajnych nowości. Oczywiście główna nowość u szczytu tej listy i w sumie podejrzewam, że która spowodowała, że ta aktualizacja się ukazała i została przeze mnie nazwana sporą, to jest współdzielenie plików pomiędzy Androidem a Windowsem. Z tym, że na GitHubie, na oddzielnej stronie poświęconej tej aktualizacji, też wyczytałam, że niestety ograniczenie jest takie, że to jest, że te pliki mogą być współdzielone tylko w ramach folderu użytkownika. Czyli na przykład, nie wiem, jakieś pliki programów i tak dalej już niestety nie są obsługiwane. Prywatność jest zapewniona, więc no tak naprawdę myślę, że tutaj nie ma co więcej mówić. Jest ten transfer plików możliwy dzięki kopiowaniu i wklejaniu i przeciąganiu i upuszczaniu. Malutka dosłownie zmiana ustawienia Windows Subsystem for Android zostały przemianowane na Windows Subsystem for Android. Jest jakiś redesign, który pozwala nam na wylistowanie wszystkich zainstalowanych na Androidzie aplikacji, ale nie wiem, gdzie ten redesign jest. W ustawieniach? Chyba na to by wyglądało.
1: No, musi tak być chyba, tak.
0: Jest też jakby włączona jakby jeżeli aplikacja w swoim manifestie ma android.hardware.type.c, to może otrzymywać surowe zdarzenia wejścia, czyli to, co się dostanie do systemu, to od razu bez przetwarzania idzie do podsystemu dla Androida. Nie wiem, jakie to może mieć zastosowanie tak w realu, ale coś takiego jest. Może to dotyczy jakichś, nie wiem, jakiegoś zbierania sygnałów z komputera albo czegoś w tym stylu.
1: A to nie jest tam, że hardware type PC? To jest C? Bo ja tam widziałem PC i może chodzi o to, że to jest jakiś typ, że dla komputera aplikacje dedykowane.
0: Ojejku, type PC. Nie wiem,
1: tak,
0: dlaczego przeczytałam
1: samo C. Chodzi o komputer, że aplikacje androidowe, ale dedykowane komputerom. I może to jest właśnie jakieś ulepszone, nie wiem, czy tam dla obsługi klawiatury, czy myszy, czy jakichś innych urządzeń.
0: Okej, faktycznie. Jakoś, nie wiem, w sumie i pierwszy raz jak to czytałam przed tym przeglądem i teraz nie zauważyłam tego P.
1: Tak, to jest PC.
0: Także dzięki.
1: Tak.
0: Co tu mamy dalej? Ulepszona kompatybilność z API, z interfejsem API obsługującym Wi-Fi. Ulepszenia sprzętowe dla obsługi kamer. Aparatów. Tak, no kamer. I update'owany jest kernel jądra tego systemu. Czyli ten Linux kernel. Chromium WebView jest do wersji 113 update'nięty i są poprawki zabezpieczeń dla Androida 13. Mhm.
1: No i super. To ciekawa aktualizacja, zwłaszcza ten transfer plików, tak jak mówisz, no to jest bardzo cenne, zwłaszcza, że można przerzucać sobie dość prosto rzeczy z Windowsa do tego Androida. No i ostatni twój news, tak? Jak to jest? Silnik wyszukiwania zaprojektowany na zasadzie przewidywania kontekstu, w jakim pojawi się link na danej stronie. Czyli?
0: Też nie do końca to rozumiem. Ale został od podstaw stworzony silnik wyszukiwania Metaphor Systems.
1: Mhm.
0: I to jest, no cóż, no, coś takiego jak Google. No, wpisujemy po prostu, co byśmy chcieli, wybieramy, z kiedy to ma być, z jakich, mamy jakiś filtr stron, ale no, to jest takie pole edycyjne kombi, czyli możemy przeszukiwać chyba daną stronę lub strony. I co? I czym to się różni od takiego Google'a? Próbuję to samo zrozumieć, chociaż nie do końca mi to idzie. Bo to działa tak, że sprawdza, w jakim kontekście był podany ten link. Czyli na przykład, nie wiem, jest sobie forum, na którym ktoś się pyta, nie wiem, jaka jest fajna apka do czegoś, nie? A ktoś odpowiada, że no, fajna apka do, nie wiem, robienia zdjęć na Nokia 3310, to jest super focia 302, link. I ten link właśnie z tym opisem jest brany do tego przewidywania, o co może zapytać użytkownik i jakby jaki jest opis tego linku.
1: Mhm.
0: Niestety wada jest taka, że jak się wpisze coś po polsku, to on tłumaczy to na angielski i wyszukuje tylko po angielsku. Nie próbowałam z innymi językami, bo znalazłam to dosłownie, teraz mi to zostało podesłane niedawno. Ale no, jest sobie coś takiego, możemy sobie potestować. Myślę, że nie wyróżni się to może niczym szczególnym poza filtrowaniem stron, bo w sumie, chociaż nie no, Google też to ma. To nie wiem. No, może po prostu to, że trochę bardziej doceniane jest pisanie językiem naturalnym, na przykład nie, że wypożyczenia rowerów w Kraków, tylko nie wiem, tania wypożyczalnia rowerów przyjazna użytkownikom w Krakowie, albo coś tego typu.
1: Mhm.
0: No, kwestia potestowania i sprawdzenia, do czego nam się przydaje to, do czego nam się przydaje Google, do czego nam się przydaje Bing. Wydaje mi się, że najfajniej jest po prostu gdzieś tam skakać po tych różnych rozwiązaniach i wydobywać z nich to, co jest dla nas najfajniejsze, najlepsze, najużyteczniejsze.
1: Jasne. No i to już wszystko, co mamy w dzisiejszych naszych notatkach. Pytanie na koniec, bo ja nic nie mam. Paulino, czy coś ci jeszcze wskoczyło w ostatniej chwili?
0: Nie, bo właśnie wrzucałam po prostu w notatki
1: no
0: od
1: tak,
0: razu.
1: Jasne. No więc tak kończy się 187. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia.
0: Chyba, że Michale ktoś coś jeszcze napisał?
1: Nie, a właśnie. Napisał ktoś coś do nas? Michale, jeżeli nas słuchacie tam?
2: Z tego, co widzę, to nic się nie pojawiło.
1: No, dzwonił dzisiaj, też nikt nie dzwonił. Mieliśmy Mikołaja na początku, no więc cóż, no, żegnają się z państwem Paulina Gajoch i Paweł Masarczyk.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia po raz kolejny na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kalendarzu dziś mamy czwartek, to jest 12 dzień września 2019 roku. Minęła godzina 19, zaczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia w Tyflopodcaście na żywo. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo oraz tych wszystkich, którzy później będą słuchać tej audycji jako Tyflopodcastu na stronie www.tyflopodcast.net, na stronie pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Dziś porozmawiamy sobie o książce, a tym milej mi będzie rozmawiać o tej książce, bo będę rozmawiał z jej autorem. Razem ze mną dziś na łączach jest Kamil Pietrowiak. Witaj, Kamilu.
1: Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. My jeszcze nie mieliśmy okazji słyszeć się na antenie Tyfloradia. Kiedyś już jakieś takie plany były, żeby się spotkać i żeby pogadać, ale tak nam to jakoś uciekało. No ale w momencie, kiedy ukazała się twoja książka, efekt twoich wieloletnich badań, no to tak sobie pomyślałem, że nie odpuszczę i w końcu trzeba będzie się na antenie Tyfloradia spotkać, żeby o twojej książce porozmawiać, o tym, jak ta książka powstawała, o tym, co i czego można się z niej dowiedzieć. Jak to w ogóle się stało, że ty taką książkę o osobach niewidomych napisałeś? Ta książka to Świat po omacku, etnograficzne studium niewidzenia i niesprawności. Tak zatytułowana jest ta książka. Ona jest dostępna w formie papierowej, ale także jest dostępna w formie elektronicznej, prawda?
1: Tak, tak. Udało się namówić wydawnictwo UMK i Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, żeby udostępnić też taką bardzo podrasowaną wersję książki w bibliotece, dawnej bibliotece PZN-u. Dzisiaj to się nazywa chyba Dział Zbiorów dla Niewidomych, Biblioteki Pracy, bla, bla, bla, bla, bla. I bardzo się z tego cieszę, bo wydawałoby mi się, że byłoby po pierwsze nie fair, a byłoby też bardzo może hipokrytycznie nie wydawać takiej książki w wersji dostępnej dla niewidzących czytelników, więc od razu wiedziałem, że będę do tego zmierzał. No i super, udało się.
0: No tak, w końcu nic o nas bez nas i w myśl tej zasady warto by było również zapoznać się z tym, co tam o nas, czyli o osobach niewidomych, ciekawego w tej książce napisałeś. A muszę przyznać, że książka jest rzeczywiście ciekawa. Ja powiem szczerze, jeszcze nie zdążyłem przeczytać jej do końca. Czytam ją już od jakiegoś czasu, ale zawsze coś mnie gdzieś tam odrywa od niej. Ale muszę powiedzieć, że na tyle, na ile już zdążyłem się z nią zapoznać, to rzeczywiście wyciągasz dość ciekawe wnioski, ale no też za sprawą, myślę, że tego, w jaki sposób te badania przeprowadzałeś, to te wnioski są takie, a nie inne, bo rzeczywiście no, badania były realizowane w taki rzetelny sposób i myślę, że tu nie ma się absolutnie czego czepiać, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę, a jeżeli ktoś miałby ochotę w ogóle z nami porozmawiać tu na antenie Tyfloradia, to nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie. 123 834 835, powtarzam, 123 834 835. Kamilu, no nie mogę nie zapytać, ale w ogóle skąd ty się tu wziąłeś? Nie pytam na antenie Tyfloradia, no bo to sam cię zaprosiłeś. Ale skąd ty w ogóle się wziąłeś w gdzieś tam otoczeniu środowiska osób niewidomych? Jak to się stało, że ten temat cię zainteresował?
1: No, stało się to podczas studiów moich jeszcze magisterskich. Studiowałem etnologię i wtedy chyba zaczynałem w ogóle pracę nad moją pracą magisterską, która dotyczyła takiego artysty nieprofesjonalnego z Mazur, Henryka Sawko, którego serdecznie pozdrawiam zawsze. Ale też oprócz tego studiowania zebraliśmy się z grupą znajomych z różnych roczników pod przywództwem Katarzyny Wali, co ciekawe teraz mojej małżonki. I pomyśleliśmy, że fajnie by było zrobić coś oprócz tego studiowania, które wydawało nam się takie, może nie, że nudne, ale że fajnie by było zrobić coś samemu, realizować własne pomysły i jakoś tak w grupie doszliśmy, w grupie, którą nazwaliśmy Fonosfera, doszliśmy do wniosku, że warto było się zająć tematyką zmysłów, tak ogólnie, bardzo ogólnie. To znaczy, jak antropologia i etnologia mogą patrzeć, badać zmysły, zmysłowość ludzką, czyli jakby zagadnienia percepcji, poznawania, doświadczania, cielesności. I tak sobie spotykaliśmy się, gadaliśmy ze sobą, robiliśmy jakieś eksperymenty poznawcze. I ktoś rzucił chyba pomysł, nie wiem, czy właśnie nie Kasia, żeby może pójdziemy do ośrodka, wrocławskiego ośrodka dla dzieci niewidzących i niedowidzących i pogadamy z tymi ludźmi, to znaczy jak oni doświadczają świat, może uda się dla nich zrobić jakieś warsztaty takie, że się poznamy w ten sposób, pogadamy, pochodzimy na spacery, może uda się załatwić jakieś bilety do instytucji kultury i tak to powoli zrobiliśmy. Ja wtedy totalnie pierwszy raz w ogóle miałem kontakt z tematyką niepełnosprawności, a w szczególności z niewidzeniem.
0: To ja od razu zapytam, Kamil, to ja od razu zapytam. I jakie było twoje wrażenie? Bo czasem jest tak, że kiedy osoba widząca łapie ten pierwszy kontakt z osobą niewidomą, to jest w pewnym sensie przerażona, że nie bardzo w ogóle wie, jak się zachować, że nawet może i ma dobre intencje, ale różnie to z tym bywa i po prostu nie do końca jest w stanie sobie z tym poradzić, bo to jest dla niej coś tak bardzo innego. Ty się jakoś obawiałeś tego kontaktu? Czy to dla ciebie było takie, a będzie
1: okej? Totalnie nie, ale myślę, że tutaj ważnym czynnikiem było to, że my tam poszliśmy jako etnolodzy, w sensie etnologia jest bardzo taką otwartą dyscypliną i otwartość na drugą stronę, drugiego człowieka jest podstawą w ogóle tej dyscypliny i w ogóle badań antropologicznych, więc poszliśmy tam po prostu się spotkać bez żadnych tez, założeń. Szczerze, bez żadnych obaw też, jak teraz to wspominam, nie mieliśmy jakichś takich, kurczę, co to będzie, jak się zachować. I co zaskoczyło mnie, to być może nie spodziewasz się takiej odpowiedzi, ale najbardziej zaskoczyło mnie, że w ośrodku dla niewidomych, bo tak jakby się ukierunkowaliśmy, w tej grupie, która odpowiedziała na to zaproszenie, bo na pierwsze spotkanie tam przyszło prawie 20 osób, może ze trójka była niewidomych zupełnie, a reszta to były osoby słabowidzące i trochę byliśmy zaskoczeni tym faktem.
0: Powiem szczerze, że mnie to nie dziwi wcale, no bo taka jest specyfika tych ośrodków, że tam osób niewidomych to jest coraz mniej. Często też pojawiają się teraz osoby niewidome, ale z jakimiś tam różnego rodzaju sprzężeniami, niekoniecznie dotyczącymi wzroku, ale tak, no osób słabowidzących w ośrodkach generalnie jest dość sporo, także to nie jest dla mnie coś zaskakującego, ale jak najbardziej rozumiem, że was to mogło zaskoczyć, oczywiście.
1: Tak, ale też zaskoczyło, bo to wiesz, pierwszy kontakt, totalnie nowy świat, nowe środowisko i tak słuchaliśmy wszystkiego dookoła i zdziwiło mnie, jak pani wychowawczyni tam jedna, z którą się jakoś kontaktowaliśmy, powiedziała nam tak zupełnie kuluarowo, że w tej szkole 30 osób, po prostu 30% uczniów jest totalnie z przypadku, nie powinni tam być, ale na przykład sprawiali kłopoty w innych szkołach, więc jakby wykorzystano to ich niedowidzenie czy słabowidzenie, żeby po prostu mieć już spokój, wysłać do ośrodka i koniec.
0: Ale sprawiali jaki kłopot, rzeczy, że była to taka trudna młodzież?
1: Na przykład, tak. Takie były, albo nauczyciele nie wiedzieli za bardzo, jak sobie z tym słabowidzeniem poradzić, więc jakby najłatwiej wysłać do ośrodka. Ale tak mówię ci, byliśmy w miarę otwarci, więc to wpadało nam do uszu, no to braliśmy takie, jakie jest. I później zaczęliśmy z tymi ludźmi, już trochę się osób wykruszyło i zaczęliśmy chodzić faktycznie na te spektakle, koncerty, na spacery. Udało się zrealizować kilka takich warsztatów, na które zaprosiliśmy też swoich widzących znajomych, tak żeby trochę się pobawić. One polegały na tym, że wszyscy mieli zasłonięte oczy, były różne ćwiczenia, były różne zabawy. Wydaje mi się, że to była najfajniejsza część tych działań. Ale właśnie w trakcie jakby poznając tych ludzi i rozmawiając z nimi, tak pomyślałem sobie, kurczę, nigdy w życiu nie myślałem o tym. Może warto to jakoś zgłębić. Mówię, magisterkę pisałem totalnie na inny temat, ale tak pomyślałem, że kurczę, czy by nie zrobić tego w ramach studiów doktoranckich i nie rozpisać projektu tekstu właśnie takiego dotyczącego życia osób właśnie niewidomych. Chciałem jednak skoncentrować się na tej grupie, bo chyba te opowieści najbardziej mnie zaciekawiły. To znaczy osoby słabowidzące, czułem, że to, wydaje mi się, że to też jest super ciekawy temat, a w szczególności to takie przeskakiwanie z grupy do grupy, to znaczy raz utożsamianie się z jedną częścią, raz z widzącą, raz z niewidomą częścią, powiedzmy, świata, w zależności od tego, jak im pasuje, to z punktu widzenia socjologicznego byłoby super ciekawe, ale te opowieści właśnie o takim odnajdywaniu się w świecie widzących, kiedy w ogóle to jest zagadka, nie wiadomo, co to jest i trzeba się tego nauczyć. To mnie najbardziej zaciekawiło wtedy. I no i udało się dostać na te studia. Udało się zrobić, no cieszę się, że jesteś zdania, że porządne badania.
0: Jak najbardziej. Doktorat, potwierdzam i dalej mnie, to podtrzymuję.
1: Co mnie najbardziej cieszy, że udało się też, bo ta książka wyszła w ramach takiej serii monografii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ja wysłałem swój doktorat na konkurs i właściwie jeszcze przed obroną doktoratu, no i w styczniu dowiedziałem się, że książka zostanie wydana, więc tym bardziej się cieszę, że po prostu ktoś stwierdził, że to jest na tyle ważny temat i na tyle z wielu stron przedstawiony, że warto to wydać jak najszybciej. Więc ukłon dla fundacji, faktycznie wielka pomoc z ich strony.
0: Temat jest oczywiście ważny i ktoś mógłby się spodziewać, że tak naprawdę w ogóle ten temat w takim ujęciu będzie poruszany w różnego rodzaju publikacjach naukowych i takich popularnonaukowych nieco częściej i nieco szerzej. A ja już mówię dlaczego. Dlatego, że jak tak sobie spojrzymy chociażby na to, co dzieje się w różnego rodzaju miejscach społeczności osób niewidomych, czyli różnego rodzaju listy dyskusyjne, albo teraz jeszcze częściej grupy facebookowe, tak jak chociażby Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, to tam co rusz można się spotkać, szczególnie jakoś tak w pewnych okresach, że bardzo dużo osób publikuje różnego rodzaju ankiety. I proszę drodzy, piszę pracę na temat osób niewidomych, wypełnijcie tę ankietę, to mi to bardzo pomoże, z góry dziękuję. I takich próśb pojawia się naprawdę dużo, więc można by się spodziewać...
1: Tak, nawet dzisiaj taką widziałem albo wczoraj.
0: No widzisz. I można by się spodziewać tego, że to będzie miało jednak mimo wszystko jakieś przełożenie na coś, co idzie dalej, no ale to są prace no jednak magisterskie, czy tam licencjackie nawet niekiedy, więc no powiedzmy sobie szczerze, rzadko bywa tak, żeby praca w tym stopniu to była jakaś taka praca, którą można się pokusić o opublikowanie gdzieś, żeby była na tyle twórcza. No doktorat to już coś innego i w twoim przypadku to właśnie ta książka jest na podstawie twojego doktoratu, tak?
1: Tak, tak. To jest taka podrasowana wersja doktoratu. Trochę, chociaż już od razu pisałem z myślą o wydaniu tego, to znaczy pisałem, w ogóle nie wiedziałem, jak się pisze doktorat, nikt mi tego nie powiedział, więc pisałem to jako książkę.
0: Jak rozumiem, można już do ciebie mówić, panie doktorze.
1: Tak, tak, bawi mnie to dalej, ale proszę bardzo, jeżeli pan redaktor uważa to za słuszną drogę, to zapraszam.
0: Panie doktorze, a i owszem. Dobrze, a teraz co do w ogóle samej książki, samej publikacji. Kamilu, ja na tyle, na ile zdążyłem ją przeczytać, to po pierwsze, no tak jak mówię, bardzo, bardzo fajna książka. Moim zdaniem potrzebne jest nam jako osobom niewidomym też to, żeby ktoś no, spojrzał na te nasze środowisko tak trochę z zewnątrz, żeby to zostało jednak mimo wszystko pokazane tak oczami kogoś, kto wcześniej nie miał do czynienia z nami, z osobami niewidomymi, żeby jakieś wnioski spróbował wyciągnąć z tego wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o mój odbiór tej książki, to tak jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej poza anteną, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, to szczerze powiedziawszy, przynajmniej dla mnie, jak dla mnie zabrakło mi tam poruszenia, a właściwie może nie tyle poruszenia, co bardziej wyeksponowania takiego jednego wątku. Już zapewne wiesz, o czym chcę powiedzieć, mianowicie szkolnictwa masowego. Tam udało ci się troszeczkę o tym napomknąć, ale szczerze powiedziawszy, trochę mi zabrakło tego i tego takiego ośrodkocentryzmu, że bardzo skupiłeś się na osobach niewidomych, które uczęszczają do ośrodków, a no już jednak od paru ładnych lat mamy tę edukację otwartą, mamy różnego rodzaju szkoły integracyjne i trochę zabrakło mi takiego spojrzenia na to, jakie to ma swoje dobre i jakie to ma swoje też złe strony, bo to różnie wygląda i tak naprawdę z perspektywy lat muszę powiedzieć, że ja osobiście nie znam chyba, że to nie jest tak, że jeden sposób okaże się zawsze dobry, a drugi sposób okaże się zawsze zły, czy na przykład, że nie wiem, edukacja otwarta to ma swoje tylko blaski, a ośrodki to mają swoje tylko cienie. Tak wydaje mi się, że tu bardzo dużo zależy i też jeżeli chodzi o edukację taką otwartą, bardzo też dużo zależy od rodziców, którzy muszą być naprawdę mocno zaangażowani w edukację takiego dziecka. Ale powiem szczerze, trochę mi zabrakło tego poruszenia tego tematu jakoś tak na większą skalę.
1: Tak, tak. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Nawet w zakończeniu piszę o tych rzeczach, których nie udało mi się rozbudować z różnych względów. W tym wypadku to wynikało z tego, i nawiążę trochę do tej twojej wypowiedzi a propos ankiet, z podejścia w ogóle do badań. To znaczy ja zapraszałem osoby, miałem swoją propozycję, mówiłem, o co w tych badaniach chodzi, mówiłem, że to będzie oparte na spotkaniach, rozmowach wielokrotnych w różnych warunkach, że jakby na spędzaniu czasu i takim poznawaniu się wzajemnym. Więc to jest w ogóle podstawa tej pracy, a w związku z tym odpowiadały mi, po pierwsze w ogóle poznawałem osoby, początkiem był wrocławski ośrodek, więc te pierwsze osoby, które spotykałem, to byli znajomi na przykład tych uczniów, których spotykałem na początku, później znajomi znajomych i tak dalej, więc najpierw ten Wrocław i wrocławski ośrodek faktycznie, ale później zacząłem spotykać inne osoby, które w większości jednak miały doświadczenie na pewnym etapie swojego życia bycia w ośrodku. Jedna osoba faktycznie nigdy przez całą swoją edukację nie była w ośrodku, jedna była przez tam krótki czas, ale ja założyłem sobie, że będę pisał o tym, co będzie wychodzić z badań. To znaczy przez to, że nie miałem rozmówców, którzy mieli bardzo silne doświadczenie nauki w szkołach masowych, to nie mogłem rozbudować tego tematu, a nie chciałem szukać kolejnych rozmówców, żeby mi o tym opowiedzieli. Wolałem pogłębiać te relacje, które już mam. No i jest, to jest konsekwencja tego. Zdaję sobie z tego sprawę. Wydaje mi się, że to jest w ogóle temat na osobną książkę, to znaczy to jest tak ważny wątek. Edukacja i praca, podejrzewam, że są na równi ważne, że tutaj to są rzeczy, które faktycznie warto by było w przyszłości pogłębiać. Nie ankietowo, ale w taki sposób oparty na zaufaniu, na rozmowach, na pogłębianiu tych wątków i zachęcam do inne osoby do tego. Teraz mam inne pomysły na pracę, ale to gdzieś czuję, że to są dwie najważniejsze sfery faktycznie tego życia moich znajomych i też innych osób niewidzących.
0: Ale powiem szczerze, że tak poza tym, to czytając twoją książkę, to muszę powiedzieć, że dość trafne spostrzeżenia miałeś, tak? Bardzo dużo różnych rzeczy, które tam wyczytałem, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście miałem takie odczucie, że się pokrywa z jakimiś moimi spostrzeżeniami i refleksjami. Powiem też szczerze, że taki materiał, który opublikowałeś już jakiś czas temu na YouTubie, Niewidzialne miasto, jak dobrze pamiętam, nazywał się ten film.
1: Tak.
0: Też był takim bardzo fajnym odzwierciedleniem różnego rodzaju problemów i sytuacji, z którymi spotyka się przeciętna osoba niewidoma. Oczywiście, no mówię, no taka przeciętna statystyczna, bo to nie jest tak, że każdy i nie jest tak, że zawsze. Ja pamiętam, no doprawdy tak trochę rozbawiło mnie takie święte oburzenie, co po niektórych, kiedy tam się pojawił taki moment, że narratorka opisywała, że jak jest w domu, to sobie sobie je kotleta ręką. Nie używa noża ani widelca, bo takiej jest wygodniej i pamiętam, że takie było święte oburzenie, że jak to? To niewidomych w złym świetle stawia! Co to jest w ogóle? Jak można o czymś takim? No ale tak z drugiej strony, powiem szczerze, to akurat w tym momencie to tak samo akurat muszę powiedzieć, że mam w swoim przypadku, kiedy trzeba, to używa się tego noża i widelca, ale kiedy jestem w domu, to też sobie tego kotleta ręką jem. I teraz
1: żeby było zabawnie, 10 minut przed rozmową wziąłem sobie dewolaja do ręki i teraz mi o tym przypomniałeś, że nie zjadłem sztukcami, jaki ze mnie ham. Zobacz.
0: No widzisz? A widzi, proszę państwa, a on widzi.
1: Niebywałe.
0: No, niebywałe.
1: Wiem, ale to zarówno... tamte opowiadanie, bo tak myślę, że to można podciągnąć pod opowiadanie, jak i ten doktorat, to jest wszystko to, co usłyszałem od ludzi. To znaczy, ja nie wymyślam sobie tych rzeczy i nie wymyśliłem sobie takiej postaci, to znaczy skleiłem tę postać ze wszystkich osób, nie tylko kobiet, bo tam jest bohaterka, tak. Ale wybrałem sobie takie opowieści, wątki, które wydało mi się będą... ciekawe w słuchaniu właśnie, o takim codziennym życiu, o którym się czasami nie myśli. Na przykład wątek z kotletem, no to był prawie że cytat z badań z jednej osób, którą trudno by było nazwać niekulturalną, bo jest właśnie bardzo dystyngowana, tylko w pewnym momencie jak zaufała już mi i zakolegowaliśmy się w jakiś sposób, no to jakby maska spadła, takiej maska, no to nie jest maska, to jest jedna z form.
0: Jakaś taka poza, tak, no bo wiadomo, że zupełnie, ale to myślę, że każdy tak ma, że inaczej zachowuje
1: no
0: się w obcym towarzystwie,
1: dokładnie.
0: Kiedy poczułaś nie znasz kogoś. Dokładnie, a później jak już kogoś poznajesz, to też możesz sobie na więcej pozwolić i to nie dotyczy
1: ale
0: tylko
1: niewidomych. Ale co ciekawe, dokładnie o to chodzi, że jesteśmy różni przecież i przy znajomych inaczej się zachowujemy, przy mężach, żonach inaczej, przy szefach inaczej, więc jakby to w ogóle nie różni tych grup od siebie. Wydaje mi się, że problemem jest właśnie to i chyba też o tym rozmawiałem z tobą ostatnio, że tutaj jest wszystko przypisywane temu niewidzeniu, to znaczy ma na przykład plamę albo wziął kotleta do ręki, bo nie widzi.
0: Bo nie widzi.
1: Jakby... I to jest problem, że nie ma plamy, bo się pobrudził. Ja też przecież mam czasami poplamione rzeczy, na przykład teraz siedzę w poplamionych spodenkach, bo jestem w domu, ale czy to ma... Jakby tutaj nie ma tego dodatkowego podtekstu, że jestem niepełnosprawny, niedojrzałem, nie... Jakby nikt mnie nie nauczył, że trzeba się czysto ubierać, a od razu się pojawiają takie wyobrażenia w sytuacji niewidzących znajomych, że od razu ludzie pomyślą, o nie widzi, no to ma na przykład, nie wiem, rozdartą bluzkę albo poplamioną, albo złą fryzurę i tak dalej, więc myślę, że to trochę takie przewrażliwienie, które też wynika z doświadczenia, no bo jednak jesteście, kurczę, wrzucani co chwilę, szczególnie w nowym środowisku, w jakiejś takiej sytuacji, że trzeba się tłumaczyć, albo że to niewidzenie jest, wychodzi na pierwszy plan, mimo że tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w danej sytuacji. Więc
0: z doświadczenia to jest raz, ale wydaje mi się, że też dość dużą rolę odgrywa to, co od małego niewidomi mają wpajane, zwłaszcza w ośrodkach. I ja tak słyszałem, bo ja akurat do ośrodka nie uczęszczałem, natomiast no być może jak ktoś do nas zadzwoni, to potwierdzi albo zaprzeczy, ale ja spotkałem się z takimi opiniami, że dość często jest taka narracja względem niewidomych, że wy musicie się starać o wiele lepiej od widzących,
1: tak.
0: Bo widzącemu to się więcej wybaczy, a niewidomemu to nie. I jest taka narracja i później mamy wtłaczane gdzieś tam do głowy to, no to siłą rzeczy w dorosłym życiu również i takie sytuacje mają miejsce i takimi różnymi rzeczami się przejmujemy. Też inna rzecz, tak jak na przykład ty mówisz o tym, że przecież widzącym się zdarza. No tak, tylko widzącym się to zdarza, ale my nawet tak na dobrą sprawę o tym nie wiemy. I tak sobie teraz uświadamiam, że obraz tego widzącego, to my możemy mieć nawet niekiedy taki, że w sumie no on sobie z tym na takie rzeczy nie pozwoli, bo on przecież widzi, on przecież zauważy, że się gdzieś poplamił, no więc on sobie na takie rzeczy nie pozwoli, bo i my byśmy sobie na takie rzeczy nie pozwolili, gdybyśmy widzieli, tak? A to się okazuje, że zupełnie inaczej rzeczy się potrafią mieć.
1: Tak, a wyobraź sobie jeszcze sytuacje, w których nierzadko bywałem, jak jeszcze remontowaliśmy dom, jak byłem brudny od cegły na twarzy, cały dzień tak chodziłem po mieście i później patrzyłem w lustro i myślałem sobie, kurczę, nikt mi tego nie powiedział, a byłem na stacji benzynowej, w sklepie i tak dalej. I teraz już wiem, czemu tak się dziwnie na mnie patrzyli, nie? Więc to są sytuacje, które się zdarzają po prostu, tylko różne znaczenie im się przypisuje w zależności od tego kontekstu. Tutaj to niewidzenie jest bardzo silnie, jakby wyznacza kierunek myślenia, że to jest centrum, centralne, a w ogóle wartość i przez to się wszystko inne rozumie.
0: A i owszem, jeszcze taka jedna moja refleksja po przeczytaniu przynajmniej części twojej książki, że zastanawiam się i to jest też takie

0: To jest książka będąca, no bądź co bądź, publikacją naukową. A jak ktoś nie czytał publikacji naukowych, to ja mogę powiedzieć, że jest tam dość dużo opisanych różnego rodzaju badań, że to nie jest taka książka opowiadająca o niewidomych, a właściwie tylko o niewidomych. Tam są opisane różnego rodzaju badania, różnego rodzaju jakieś metodyki badawcze, powoływanie się na różne autorytety, jest mnóstwo różnych cytatów i to wcale niekoniecznie z nas, z tych wywiadów, ale z różnego rodzaju mądrej, fachowej literatury, więc takie rzeczy są i powiem szczerze, że ja mam przed oczami takiego, powiedzmy, rodzica, któremu się rodzi niewidome dziecko i on nie ma wykształcenia jakiegoś wyższego, być może, albo ma, ale nie takie, nie jest przyzwyczajony do tego typu lektury, on by z tej książki mógł bardzo wiele wyciągnąć, moim zdaniem, bo już przynajmniej by tak mniej więcej wiedział, czego się może spodziewać, tak? Jakie są sytuacje, jakie są aspekty tego dziecka niewidomego i dorosłego niewidomego, czyli tego dziecka, ale za lat ileś. Ale czy on przez to wszystko przebrnie? To jest takie moje pytanie. I tu się po prostu tego obawiam trochę.
1: No tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę, chociaż moim celem było napisanie tego jak najprościej, jak się da, więc staram się jednak unikać takiego hermetycznego, naukowego żargonu, który, uwierz mi, jak otworzyłbyś jakąś pracę z zakresu, nie wiem, współczesnej humanistyki, to powiedziałbyś, że ta jest bardzo, bardzo prosto napisana, czy taka była moja idea, ale wiem, że ten próg wejścia może być wysoki dla niektórych, za wysoki. Kiedy mi powiedziałeś za pierwszym razem o tym pomyśle, to faktycznie poczułem, że to by było coś, tylko nie wiem, czy wtedy wydawać to jako coś osobnego, czy po prostu wrzucić takiego, przygotować PDF-a, powiedzmy, jak w szkołach były streszczenia lektur, o, to się tak nazywało.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak, bryki różnego
1: lektury,
0: rodzaju.
1: O, bryka z tej książki, wrzucić po prostu na te wszystkie grupy, bez żadnego bawienia się teraz w szukanie wydawcy i tak dalej, bo to kolejny czas by mijał. I faktycznie powiem ci, że zmotywowałeś mnie do tego i jak skończę chyba teraz to, co robię, czyli za jakieś pół roku, to mógłbym się do tego zabrać. A to, co robię teraz, jest trochę też odpowiedzią na twoje pytanie, bo pomyślałem właśnie, że warto by było napisać książkę o niewidzących kobietach, ale totalnie bazując przede wszystkim na ich opowieściach w takiej reporterskiej formie. I nad tym teraz pracuję, co będzie zupełnie właśnie odwrotnością tego, może nie odwrotnością, bo łącznikiem będą opowieści ludzi, bo trochę wyczułem ironię w twoim głosie o tych autorytetach naukowych i cytatach z lektur, ale sam musisz przyznać, że cytatów z mówców też jest bardzo dużo.
0: Oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że tak.
1: Oni tam byli słyszalni.
0: I są.
1: I teraz pracuję nad rzeczą, gdzie te opowieści, tak zakładam, będą stanowiły, zredagowane opowieści tych osób, z którymi się teraz spotykam, będą stanowiły 80% tak mniej więcej całej książki, więc wydaje mi się, że to będzie miało większą jakąś taką siłę, może nie edukacyjną, ale że będzie miało szansę dotrzeć do ludzi, którzy nie trafiliby inaczej na ten temat. Bo faktycznie zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko ta książka po pierwsze będzie czytana przez ludzi tam z takim może nie zacięciem naukowym, ale z jakimiś z pasjami humanistycznymi czy wykształceniem. Pewnie trafi też do tyflopedagogów, a bardzo bym sobie tego życzył, bo z rozmów z moimi znajomymi wynika, że często ci ludzie też mają jakieś uprzedzenia takie powszechne, ogólne, żywią te stereotypy, przeciw którym w teorii powinni walczyć.
0: No tak, chociażby, wiesz co mi utkwiło tak najbardziej w głowie? Taki stereotyp, takie podejście. I to rzeczywiście się, mam wrażenie, że nadal pokutuje trochę, a przynajmniej widzę to u co niektórych swoich znajomych, ale szczególnie u jednego, który chyba rzeczywiście trafił na coś takiego. Mianowicie mowa tu o tych odwołaniach do rzeczy wizualnych. Mam takiego znajomego, który zawsze, kiedy tylko

0: się coś podkreśli i powie a propos, no, że na przykład oglądałeś telewizję, tak? To on zawsze, to jest oczywiście osoba niewidoma i zawsze powie, nie, ja słuchałem telewizji, ja gdzieś tam powiedzmy, albo coś, kiedy się powie, a widzisz, no nie widzę. Takie i chyba, i rzeczywiście też w twojej książce wyczytałem coś takego, że kiedyś tyflopedagodzy byli, przynajmniej niektórzy, byli takiego zdania, żeby na przykład osób niewidomych nie uczyć mówienia, że oni coś oglądali, że na przykład, że chodź tu, zobacz i tak dalej, żeby nie używać tego typu słów, bo to, no bo to nie jest prawda, tak? Bo uczymy się mówić, te dzieci niewidome, tam od małego i używać słów, które tak naprawdę, że one do końca i tak nie wiedzą, co mówią. I to są takie słowa bez pokrycia.
1: Tak, tam była taka teza o tym, że przez to osoby niewidzące jakby żyją w takim trochę zafałszowanym świecie swoich wyobrażeń na temat widzialności, które nie pokrywają się z rzeczywistością, ale wydaje mi się, że większym problemem, czy może problemem, bardziej wyraźne jest to w takich codziennych kontaktach z osobami, które nie mają styczności z tym środowiskiem, a mianowicie, kiedy boją się używać takich słów w stosunku do osób niewidomych, bo ty powiedziałeś o przykładzie osoby niewidomej, która sama stosuje tę zasadę, żeby nie używać tych sformułowań, ale często, bardzo często słyszałem opowieści o tym, jak nawet po jakieś takie lepsze znajomości w czasie okazywało się, że ktoś ma na przykład problem z tym, żeby powiedzieć, że jaki film ostatnio oglądałeś albo coś takiego, bo gdzieś to siedzi, że nie wypada, że to jest może nie uwłaczające, ale że krzywdzące dla tej drugiej strony. Przy czym większość moich znajomych ma totalnie takie podejście jak ty, czyli że jakby mówmy tym samym językiem, żeby nie robić kolejnych granic między nami. Że
0: oczywiście.
1: Takie podkreślanie tej różnicy na poziomie języka w ogóle nie służy temu, żeby tej osobie niewidzącej
0: nie służy integracji.
1: Tak, przypomina jej, że kurczę, skoro nie mówisz do mnie normalnie, no to do końca też normalnie mnie nie traktujesz.
0: Właśnie a propos normalności, to ja też chciałem zapytać. Tam w twojej książce bardzo często się taki termin pojawia jak normalsi. Co rozumiesz przez normalsi? Osoby pełnosprawne, czy po prostu osoby widzące?
1: To jest zapożyczone z takiej super książki amerykańskiego socjologa Irvinga Goffmana pod tytułem Piętno. I on ukuł tam taki termin normalsi versus napiętnowani właśnie. Przy czym to wszystko, to kto jest normalsem, zależy totalnie od kontekstu. To znaczy w kontekście tej książki normalsami dla moich rozmówców, czy tymi osobami, które spełniają te normy zdrowia, sprawności, są właśnie, częściej pojawiali się widzący niż pełnosprawni. To znaczy moi znajomi mówią, że widzący coś tam, a nie pełnosprawni coś tam. Więc pomyślałem sobie, że w tym kontekście to właśnie widzący są normalsami, czyli osobami, które po prostu spełniają w tym wypadku normę biologiczną pod tytułem posiadają zmysł
0: wszystkie
1: wzroku
0: zmysły
1: i posługują się nim
0: a, zmysł wzroku nawet.
1: Przy czym na przykład można to, bo to jest bardzo uniwersalna taka dychotomia i można to swobodnie zastosować do homoseksualizmu, gdzie normalsami są osoby heteroseksualne, bo to jest heteroseksualizm jest przyjęty za normę społeczną i biologiczną, czy jakby jest jakieś takie powszechne, czy większość osób jednak tak myśli, tak mi się wydaje, ale na przykład, co ciekawe, w ośrodkach dla osób niewidomych też można było zauważyć ten podział, to znaczy normalsami były osoby, które tylko nie widziały albo tylko słabo widziały, a często napiętnowanymi osoby ze sprzężeniami, więc to jest po prostu jakby opis pewnej postawy, to znaczy postawy osób, które uważają, że są lepsze i właśnie normalne, bo spełniają jakieś takie normy społeczne czy biologiczne, w kontrze do osób, które nie spełniają danej normy. Mhm. Więc wydało mi się to bardzo zbieżne z tym, co opowiadają ci ludzie, bo też starałem się, ja nie miałem żadnej teorii z góry przyjętej, tylko na podstawie tych, słuchając tych moich rozmówców, czytałem też książki i jakby szukałem jakichś sprzężeń między tym, co czytam, a tym, co słyszę. I ta akurat ta metafora, czy jakby kategoria normalsów, wydała mi się bardzo, bardzo odpowiednia do opisu właśnie widzących. Widzący jako taki wzór. Zresztą mówiłeś, że w ośrodkach, że musicie być lepsi niż widzący, bo inaczej widzący was odrzucą. Widzący to większość.
0: Tak, ja wolałem, wiesz, ja wolałem o to zapytać, bo być może, żeby ktoś zaraz na mnie powiedział, to co, to ty uważasz, że niewidomi to nie są normalni, czy jak, czy...
1: Ale wiesz,
0: co to, ja miałem takie też skojarzenie i to mi się przypomniała taka anegdota z mojego własnego życia i jak to rzeczywiście widzący, którzy nawet z nami przebywają na co dzień, jak nas postrzegają, zwłaszcza tacy ludzie, którzy, no, są ludźmi, powiedzmy, prostymi, przeżyli już wiele lat, a co na sercu, to i na języku. Wyobraź sobie, taką miałem kiedyś sytuację, coś tam rozmawiam z moją babcią, opowiadam jej, że coś tam z jakimś znajomym, że coś tam rozmawialiśmy, się spotkaliśmy i pytanie mojej babci, a normalny czy też nie widzi?
1: No, właśnie o to chodzi, nie?
0: No właśnie.
1: Proste myślenie. Właśnie.
0: Dokładnie.
1: Chciałem też ukazać, jak takie proste myślenie, no bo skąd się bierze ten lęk taki pierwszy, czy takie poczucie, że kurczę, nie wiadomo co zrobić. No po pierwsze z braku kontaktu, a po drugie z takich prostych skojarzeń, że niewidzenie jest czymś właśnie jakby wykracza poza to, co zwykłe, takie oswojone. I teraz, skoro to jest takie inne, no to ja się muszę inaczej zachowywać wobec tych niewidomych. Albo właśnie nie wiem, jak się zachowywać, bo to nagle przekracza takie moje... wiesz, zwykłe kategorie, nie? Więc wtedy najprostszą kategorią jest to, że jakby niepełnosprawni, nienormalni, chorzy, wiesz, w przeciwieństwie do normalnych, zdrowych, sprawnych i tak dalej, więc to wychodzi na każdym kroku i wydaje mi się, i to też napisałem, że kurczę, wydaje mi się, że to jest taki mechanizm, poza który nie da się wykroczyć w myśleniu. To znaczy zawsze będziemy widzieć kogoś jako nienormalnego, wykraczającego poza jakieś takie przyjęte schematy i że to jest no nie do przeskoczenia w takim myśleniu ludzkim po prostu.
0: No tak, no bo mamy wdrukowane od małego jakieś tam różnego rodzaju normy, czy społeczne, czy kulturowe, obyczajowe i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu, no to chcąc, nie chcąc, gdzieś tam w nas to po prostu siedzi i różnie, i oczywiście są ludzie, którzy gdzieś tam próbują z tym walczyć i w pewnych kwestiach oczywiście jak najbardziej słusznie, ale pewnych rzeczy się tak łatwo nie pozbędziemy, jakiegoś takiego myślenia. No dobrze, Kamilu, oczywiście nie będziemy zdradzać, tak myślę, wszystkich aspektów, o których piszesz w swojej książce, ale przynajmniej trochę myślę, że możemy porozmawiać na te tematy, które poruszasz w niej i o których możemy poczytać. I jestem bardzo ciekaw twoich wniosków, co w ogóle z tego wyszło. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze może kilka słów na temat tych badań. Wspomniałeś o tym, że były to badania, które polegały na takich pogłębionych rozmowach. Przez ile w ogóle czasu ty prowadziłeś te badania, rozmowy? Ile w ogóle zajęło ci czasu przygotowanie materiału do książki?
1: No i to jest ciekawe, bo od tych pierwszych spotkań ja właściwie do dzisiaj mam kontakty z wieloma osobami, które są bohaterami tej książki, bo po prostu zakolegowaliśmy się w tym czasie i myślę, że można zacząć tak, kiedy poczułem, że robię badania, bo ta fonosfera to była taka bardziej zabawa, otwieranie się właśnie, myślenie wspólne, a badania to początek doktoratu, czyli 2011 rok i aż do końca pisania książki miałem kontakt z połową mniej więcej tych ludzi, też rozmawialiśmy na te tematy.
0: A kiedy skończyłeś
1: pisać? Można założyć, w zeszłym roku obroniłem się. No aha. To tak mniej więcej 6-7 lat może można liczyć. Bo tutaj to nie było też typowo na zasadzie mam etap badań, robię badania, później się zamykam i piszę. To było wszystko połączone ze sobą. Bo też na przykład, co jest ciekawe, ja później wysyłałem te teksty ludziom, którzy byli uczestnikami badań i prosiłem, wysyłałem im poszczególne części, takie już większe całości i prosiłem o jakieś komentarze na zasadzie też krytyki, dopowiedzeń, więc co ważne, te komentarze są też częścią książki, więc jakby chodzi o to, że oni ciągle, ja ciągle jakoś byłem z nimi i ciągle rozmawialiśmy, więc myślę, że można założyć, że te 6-7 lat to po prostu badania nad tym tematem.
0: Ale tak naprawdę, naprawdę to te badania, to z tego co zrozumiałem, to trwały przez tyle lat i one były w różny sposób, bo z jednej strony oczywiście rozmawiałeś z tymi osobami, które zgodziły się wziąć udział w tworzeniu twojej pracy, natomiast tak oprócz tego, oprócz tych wywiadów, to po prostu ty też cały czas jednak mimo wszystko jakoś tam obserwowałeś, tak? Bo to nie było tylko tak, że wy się spotykaliście, włączałeś dyktafon, nagrywałeś i to było wszystko. Nie, to tak nie wyglądało.
1: Nie, no byliśmy razem po prostu w różnych sytuacjach. Ten dyktafon pojawił się czasami, to znaczy tam orientacyjnie napisałem, że mniej więcej było 450 spotkań z tymi uczestnikami zasadniczymi, bo wyodrębniam taką grupę głównych uczestników, którzy wiedzieli jakby w czym biorą udział, zgodzili się, spotykaliśmy się regularnie. A oprócz tego spotykałem się z różnymi ludźmi przy okazji tych wszystkich wydarzeń, bo to wspólne spędzanie czasu polegało na tym, na czym zwykle polega, to znaczy wychodzimy na spacery, chodzimy do kawiarni, gadamy w domu, jeździmy na wycieczki, pijemy wódkę, jemy kolację i spędzamy wakacje ze sobą, to mniej więcej tak wyglądało. A dyktafon był na zasadzie jakby, że o, to teraz pogadajmy już, skoncentrujmy się na tym temacie we dwójkę i będziemy sobie o tym rozmawiać i później to będzie bazą do tych cytatów. No oprócz tego po prostu byłem i faktycznie w etnografii to się nazywa obserwacja uczestnicząca, czyli jesteś z kimś w jego środowisku, widzisz jak on się zachowuje, jak działa i w tym wypadku to było jeszcze o tyle ciekawsze, że ja podczas współbycia pełniłem rolę powiedzmy asystenta tych osób. Czasami na przykład staraliśmy się uczyć jakichś tras razem, więc to było takie bardzo bliskie bycie. Czasami jeden na jeden, czasami w grupach. Przeróżne sytuacje. Pamiętam na przykład i tutaj serdeczne pozdrowienia dla Pawła i Patrycji, którzy zaprosili mnie na regaty na Mazury. Zapytali, czy nie pojechałbym z nimi. Ja powiedziałem, super, to będzie super w ogóle okazja, żeby pobyć razem, a żebym też poobserwował sobie takie wydarzenia, więc to były różne sytuacje.
0: Mm-hmm. No jasne, i też w tym momencie każdy gdzieś tam zyskiwał. Oni, bo gdzieś tam no, siłą rzeczy byłeś w stanie im w pewnych sytuacjach pomóc, czy na przykład opisać chociażby pewne rzeczy, tak?
1: Też poczuć tak. Jak właściwie jak w takiej dosyć ekstremalnej jednak sytuacji, bo to były ci moi znajomi nie mieli doświadczenia w żeglarstwie, więc to była dla nich totalna nowość. Dla mnie też. Ale to ciekawa sytuacja a propos tego, co mówisz, tej wzajemnej korzyści, bo pamiętam, jak uczyłem jednego chłopaka, nie wiem, czy to nie jest słowo na wyrost, ale wydaje mi się, że jak się jest z ludźmi niewidzącymi długo w różnych sytuacjach, to takie nauczanie trasy przychodzi bardzo łatwo, bo wiesz na to zwracać uwagę. I właśnie z jednym chłopakiem tam uczyliśmy się nowej trasy. I on, pamiętam, po każdym spotkaniu dzwonił do któregoś ze swoich znajomych niewidzących i pytał, zachęcał do udziału w badaniach. To nie było tak, że dał mi tam listę tych osób, numery do nich, żebym sobie zadzwonił, tylko właśnie wydzielał mi tak, o, jedno spotkanie, jeden kontakt. Więc to a propos tego, wiesz, takiego dealu.
0: No tak.
1: Chociaż w większości to było takie podejście, ale ogólnie z kilkoma osobami faktycznie ta więź była... Myślę, że nie na wyrost będzie powiedzieć, że się przyjacielska więź zawiązała, więc tutaj nie zauważasz wtedy, kiedy komuś pomagasz, a kiedy to jest bardzo organiczna wtedy relacja.
0: Dokładnie i też w ogóle bardzo fajnie, że coś takiego się udało stworzyć, że się jakieś przyjaźnie też udało zawiązać, bo to, bo to jest ważne tak naprawdę po prostu w życiu.
1: No, ja też przyjąłem taką postawę, że nie będę za bardzo tam udawał nikogo, ani nie będę się podkładał. Więc byłem taki, jak myślę, jestem po prostu przy swoich znajomych i tam, gdzie miało to chwycić i gdzie jakoś zgraliśmy się charakterami, nie wiem, potrzebami, wrażliwością, no to chwyciło faktycznie i myślę, że po prostu już przez długie lata będziemy się kolegować, ale też nie robiłem tak, żeby za wszelką cenę zaprzyjaźniać się ze wszystkimi, żeby jakoś kupować ich zaufanie, bo w sytuacjach, kiedy coś mi nie grało, no to jednak starałem się o tym mówić i część z tych relacji urwała się w pewnym momencie, bo no, nasze jakby kierunki myślenia się też nie spotkały, czy potrzeby. Więc
0: no tak, bo czasem po prostu coś
1: ciekawe,
0: się nie zgrywa,
1: że...
0: no i tyle. Tak?
1: No, dokładnie, ale wiesz, żeby prowadzić badania oparte na partnerstwie, no to musisz jakby nie udawać nikogo, nie? Bo to się wtedy totalnie nie sprawdzi. Bardzo szybko druga strona wyczuje, że coś jest nie tak.
0: Owszem. W twojej książce też to jest ważne, bo być może niektórzy nasi słuchacze liczą na jakieś interesujące wypowiedzi i tych wypowiedzi jest sporo, ale to jest też ważne. Nie wszystkie są podpisane faktycznymi imionami. Tam w książce nie padają żadne nazwiska poza podziękowaniami,
1: tak.
0: które są na początku. Później mamy tylko imiona, ale te imiona nie zawsze są rzeczywistymi imionami bohaterów tej książki.
1: Tak. Nazwiska padają jeszcze w jednej części czy częściach, mianowicie w komentarzach uczestników badań.
0: A
1: tam
0: tak.
1: Już były to pisemne wypowiedzi i ustaliliśmy, że po prostu zaznaczymy ich autorstwo. A w przypadku pozostałych rzeczy ja wymyśliłem sobie tak, że przepiszę te wszystkie rozmowy i wtedy powybieram sobie te fragmenty, które ewentualnie chciałbym zacytować i wtedy wysłałem je do poszczególnych osób, te ich wypowiedzi, z pytaniem, które z tych wypowiedzi mają być jako pod ich imieniem, a które zmieniamy i wtedy zmieniały się też w ogóle inne szczegóły tej opowieści. Czasami nawet płeć, jakby miasta i tak dalej, i tak dalej. Jakieś powiązania rodzinne i część osób odpowiedziała mi na te maile i wyznaczyła faktycznie, które chce zakamuflować wypowiedzi, ale w przypadku osób, które mi nie odpowiedziały, zdałem się na takie własne wyczucie, to znaczy zacierałem tożsamość w przypadku takich bardziej intymnych historii i emocjonalnych wypowiedzi, natomiast jeśli to była opinia, jakiś osąd na dany temat, to dawałem imię, które faktycznie należy do tej osoby.
0: No jasne. No to wszystko po to, żeby tak naprawdę też nikogo gdzieś tam nie skrzywdzić, tak? Bo czasem
1: tak, no też...
0: to są jakieś gdzieś takie też dość, no pojawiają się dość rzeczy prywatne, tak? W tych wypowiedziach, więc...
1: Dokładnie, a też słuchając moich znajomych, jakby poczułem, że to jest małe jednak środowisko, mimo że rozbite na całą Polskę, ale każdy gdzieś tam zna kogoś, nawet jeśli nie ze słyszenia, to przez znajomych albo bezpośrednio, bo byli na festiwalu albo w szkole, w klasie i tak dalej. Więc chciałem uniknąć takiej sytuacji, kiedy faktycznie coś, co zostało powiedziane w wielkim zaufaniu, będzie od razu przypisane danej osobie i odczytywane przez tą osobę. Więc nie chciałem, żeby to było wykorzystane właśnie, tak jak mówisz, przeciwko komuś.
0: No to się wszystko zgadza, więc nie wyczytacie w książce żadnych pikantnych szczegółów, które można powiązać z konkretnymi osobami, to tak gdyby ktoś szukał jakiejś sensacji, ale rzeczy ciekawych tak ogólnie rzeczywiście można się dowiedzieć, można sobie poczytać i jak najbardziej do tego wszystkich zachęcamy, tym bardziej, że książka jest dostępna w formie elektronicznej i to rzeczywiście dostępna naprawdę w tej formie elektronicznej bardzo dla nas przyjaznej, to też się zgadza i o to również zadbałeś. Z ciekawości, na taki układ, w jakim ona jest, wpadłeś sam, czy ktoś zasugerował, jak to powinno być?
1: Nie, no na wszystko tu wpadłem sam, albo z pomocą tych moich bohaterów, więc jakoś w trakcie, jak już miałem to wszystko, to się wyłoniło. Ale jeszcze wracając, jeśli mogę, krok wcześniej.
0: Proszę bardzo.
1: To przypomina mi się takie zdanie wypowiedziane w ogóle na początku tych badań przez jedną z bohaterek, że ona nie czyta książek o niewidomych, bo przecież ona tu wszystko wie. I tak tym bardziej jestem właśnie ciekaw odbioru niewidzących czytelników, co oni wyczytają z tej książki i co ich na przykład zdziwi albo z czym się nie zgodzą, bo starałem się też to pokazać możliwie szeroko, to znaczy tam są totalnie różne osoby, które mają totalnie różne perspektywy i historie, więc to też było takim celem, żeby pokazać spektrum tego doświadczenia, że okej, jest jakaś głęboka wada wzroku, czy jakby brak wzroku, ale to, co się dzieje dookoła, no to okej, są punkty styczne typu ośrodek, stereotypy i tak dalej, ale każda z tych osób radzi sobie z nimi na inny sposób i to też było celem, więc dlatego też czułem, że będzie fair przygotować tą wersję, ale też właśnie taka ciekawość, wiem co uczestnicy badań myśleli o tej książce, bo gadaliśmy o tym i to też się zawiera w komentarzach, ale ciekawi mnie, co takie osoby totalnie z zewnątrz, które z ciekawości wezmą tą lekturę, nie na przykład na zasadzie, że też są na doktoracie albo piszą pracę magisterską o osobach niewidomych, ale co da się wyczytać, kiedy jakby jest się ze środka tej opowieści trochę. Więc
0: wiesz, Kamilu, ja myślę, że część osób na pewno zainteresuje ten temat, tym bardziej, i twoja książka, tym bardziej, że jest to rzeczywiście jakiś wymierny efekt. Ja też z drugiej strony nie dziwię się takiemu zmęczeniu niewidomych tym tematem niewidomych w różnego rodzaju badaniach, bo bardzo często jest też tak, że to co mówiłem na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, że prosi się nas o udział w jakichś badaniach, o wypełnianie jakichś ankiet, o różnego rodzaju rzeczy, a następnie nic z tego nie wynika. Ja mam w ogóle wrażenie, że to tak naprawdę no nas to gdzieś tam powiedzmy dotyka, ale taki jest generalnie świat nauki i że za jaki temat byśmy nie chwycili, to tak naprawdę tego wszystkiego, co widzi później świat, to z danego tematu jest naprawdę jakiś tam bardzo niewielki ułamek tego, co dzieje się na różnego rodzaju uczelniach, gdzie prowadzi się różnego rodzaju badania, robi się różnego rodzaju eksperymenty, że tak naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju technologii nawet zostaje jako prototypy, że to też nie jest tylko tak, że się uwzięli ci wszyscy na tych niewidomych, ciągle czegoś od nich chcą, a potem nic z tego nie ma. No nie, no to tak jest, myślę,
1: chociaż
0: że z większością
1: nauki. Faktycznie widzę tę tendencję takiego trochę bezdusznego podejścia na zasadzie wypełnijcie ankietę i tyle się widzieliśmy. I to też moi rozmówcy zwracali na to uwagę, na zasadzie, że oni wręcz byli przyzwyczajeni do tej formy i byli zaskoczeni, że ja zadaję im takie pytanie i że w ogóle rozmawiamy, że nie mam scenariusza, że oni nie muszą nic wypełniać. Albo pamiętam, rozbawiła mnie dosyć Sandra, serdeczne pozdrowienia dla ciebie, kiedy powiedziała, kurczę, przyszedł, powiedział, że mamy się razem zastanawiać, to ja już wolę, jak ktoś do mnie przychodzi z gotowymi pytaniami, ale później właśnie doszła do wniosku, że to jest jednak bardziej otwierające, kiedy też możesz mieć jakiś wpływ. Więc też rozumiem to zmęczenie, a jeszcze czasami pojawiały się opowieści, to chyba dotyczyło jednego ośrodka w szczególności, kiedy te wizytacje, obserwacje, ankiety, wywiady były szczególnie gęste. I kiedy pamiętam, jedna z rozmówczyń powiedziała, że faktycznie czuli się trochę jakby byli w zoo, to znaczy nie widzami w zoo, ale jakby byli
0: tymi
1: zwierzątkami.
0: Obiektami w zoo, zwierzątkami, tak, małpkami.
1: Że to było tak częste. Miałem może początkowo takie obawy, że będę znowu jako ten, który coś chce, no bo to jest na tej zasadzie, coś chcą od was, nie?
0: No tak.
1: Ale udało się jakoś jednak pokazać, że można to zrobić trochę inaczej.
0: Wiesz, te sytuacje, w których coś chcą od nas, to też można czasem zaobserwować w życiu codziennym, kiedy na przykład poznajemy jakieś nowe osoby, ale które tak naprawdę, dla których jesteśmy interesujący do momentu, kiedy się wszystkiego dowiedzą od nas, czego chcą, bo jesteśmy jakimś takim nowum dla nich, tak? A później to już tak naprawdę okazuje się, że no okej, ale nie bardzo o czym jest gadać dalej. To też czasem tak się zdarza.
1: To nawet wczoraj w ramach tego nowego projektu słyszałem taką opowieść, ale to było w kontekście bardzo takich internetowych znajomości. Że i to też jest ciekawe, trochę o tym pisałem w tej pracy, te strategie odnośnie ujawniania albo nie ujawniania tego, że się widzi w internecie. Tak samo jak na przykład dylemat, czy pisać to w CV od razu, czy liczyć, że to bez znaczenia dla pracodawcy. Ale faktycznie dziewczyna opowiadała, że ona ma strategię, że dopiero po pewnym czasie i wtedy okazywało się, że właśnie fajnie się gadało do tej pory o różnych tematach, ale nagle jak się pojawia ten temat, to co? Urywa się, że już on jest tak dominujący, że właściwie nie wiadomo, jak wrócić do tej fazy sprzed tego ujawnienia, więc...
0: Albo się urywa, no. albo po prostu w ogóle kontakt się urywa, albo na przykład czasem jest komunikat wprost, sorry, ale to w sumie no miło było, ale pa. Różnie to
1: ale
0: bywa.
1: To mnie zaskakuje akurat, wiesz, w kontekście, jeżeli to nie jest kontekst matrymonialny, to znaczy nie szukamy sobie dziewczyny, chłopaka albo nie randkujemy, bo tutaj jeszcze dodatkowe rzeczy wchodzą i myślę, że to też jest, o tym też piszę w tej pracy, że część osób faktycznie w ogóle zrezygnowała z poszukiwań i z myślenia, że mogę sobie znaleźć widzącego partnera, bo zawsze to jest jakoś podszyte tą nierównością, nie wiem, pretensjami, niezrozumieniem. Ale w takiej sytuacji, kiedy po prostu, nie wiem, rozmawiamy o muzyce, no to jakie to ma znaczenie? Ale okazuje się, że ma, bo
0: że
1: to jest tak
0: ma.
1: Mocno w głowach, tak, że nagle jak się okazuje, że nie widzisz, no to we mnie się...
0: Coś blokuje.
1: Tak, dokładnie, Że co teraz? Taka jest panika delikatna, wyobrażam sobie. Ja na przykład mam taką... No bo to też jest ciekawe, że...
0: Wiesz co, ja mam też takie, Kamil, ja mam też takie wrażenie, że niektórzy myślą, że my sobie po prostu najzwyczajniej w świecie żartujemy, bo ludziom się w głowach też nie mieści, że jak to niewidomy, a na przykład korzysta z komputera.
1: No, że udajecie.
0: Tak, albo że na przykład ktoś z nami siedzi i tak naprawdę ktoś jeszcze to czyta teraz, to co my piszemy, powiedzmy. To też tak może być. Różne rzeczy ludziom do głowy
1: przychodzą. Zastanawiam się, bo wiesz, jest masa tych akcji przecież uświadamiających i fundacji, stowarzyszenia. No chyba zrobił się większy hałas, ale zastanawiam się, czy to działa. I ze swoją książką też mam taką obawę, że wiesz, to trafi do tam osób zainteresowanych tematem, ale czy pójdzie pół kroku do przodu w takim myśleniu, kurczę, że to w sumie okej, dobra, nie widzą, ale mówiąc kolokwialnie, da się z tym żyć, że wiesz, jakoś tak mam obawy, czy myślę, że powinien być kanonizowany ktoś, kto znajdzie sposób, żeby właśnie oswajać. To tak skutecznie oswaja.
0: To znaczy,
1: ten temat,
0: wiesz, no bardzo często te wszelkiego rodzaju spoty, które są dotyczące uświadamiania, te wszelkie kampanie społeczne, emitowane są w blokach reklamowych. Lubisz oglądać reklamy? Bo ja nie.
1: Nie, nie mam nawet telewizora. Więc,
0: no widzisz.
1: Ale... No. Nie, bo zastanawiam się, wiesz, tak jeszcze jeśli mogę dokończyć ten temat,
0: oczywiście.
1: To widzę, że jednak najskuteczniejszą formą, jaką do tej pory, na jaką trafiłem, to są takie spotkania bardzo warsztatowe. Robiłem to z kilkoma znajomymi, też właśnie na przykład Sandra i Witek zaprosili mnie do swoich warsztatów, ale że masz grupę widzących, którzy się zapisują na jakieś spotkanie, masz... prowadzisz to razem z osobą niewidomą i jakby, że taki moment, kiedy możesz jej zadać te pytania, których na przykład się wstydzisz, uważasz, że to zrani, że ten moment kontaktu jednak robi takie klik, jak to obserwuję. Tylko, że wiesz, to jest zawsze na małą skalę, nie? Że to jest 10 osób, 12, 20 nawet.
0: I też pytanie, czy taki jeden kontakt wiele zmienia. Też wydaje mi się, że różnego rodzaju takie nawet i przedsięwzięcia komercyjne, jak chociażby niewidzialna wystawa, mogą dość dużo zmienić.
1: Nie no, niewidzialna robi świetną robotę według mnie.
0: Tak, tak, to jest bardzo fajna inicjatywa i tak naprawdę myślę, że też ona daje sporo, bo pozwala tym osobom widzącym przeżyć taką terapię szokową. No bo
1: Tak.
0: No bo zaraz, bo teraz oni się na chwilę stają tymi niewidomymi i w tym momencie muszą sobie uświadomić, że zaraz, ale no, ci ludzie, to oni tak mają w zasadzie na co dzień. Też jest takie niebezpieczeństwo, trochę mam wrażenie, że może to się pojawić taki obraz tego niewidomego bohatera, co też nie jest dobrym. Ja ani nie uważam, że niewidomi powinni być prezentowani w mediach jako super herosi, ani też jako totalne życiowe sieroty, bo ani jeden obraz nie jest w pełni reprezentatywny, ani tym bardziej drugi. Natomiast no różnie to ludzie odbierają. To jest też inna kwestia. No.
1: Na tych naszych warsztatach, jak robimy je z różnymi ludźmi, to też się pojawia ten wątek, tylko że tam idziemy w ogóle hardkorowo, bo wypuszczamy tych ludzi na miasto w goglach i parami, wiesz, więc od razu jest nauka prowadzenia. Aha. Bo na niewidzialne jednak masz, no jest to bezpieczeństwo, że wiesz, to jest inscenizacja.
0: Są bezpieczne pomieszczenia,
1: nie?
0: Tak, gdzie tak naprawdę nikt nie zrobi sobie krzywdy.
1: Tylko ja zawsze powtarzam tym ludziom, że to nie chodzi o to, żeby oni się poczuli jak niewidomi, że to totalnie nie o to chodzi, że niewidomi nie poznają tego w ten sposób, bo pierwsze, co ci ludzie czują, to lęk. Więc obawiam się, że w niektórych, zresztą jak czytam komentarze niektóre pod na przykład jakby w związku z niewidzialną, to że to był lęk, że strasznie, że ci ludzie tak muszą żyć w tej ciemności, że kurczę, pewnie się ciągle boją. A wydaje mi się, że właśnie trzeba jakby jasno powiedzieć, że chodzi o to, że przez półtorej godziny czy tam na niewidzialnej pewnie 40 minut, 45, że doświadcza świata trochę inaczej, to nie jest życie osób niewidomych, bo właśnie życie osób niewidomych to na przykład edukacja specjalna w przypadku jednak większej części osób, mam wrażenie. To te stereotypy, to szarpanie na ulicy za rękę, to tłumaczenie wizualnym językiem drogi i tak dalej, i tak dalej. Że to
0: pójdzie
1: jest
0: pan tam.
1: Sedno niewidzenia. Tak. Że samo doświadczenie jakby przestrzeni po omacku jest jednym w ogóle z elementów.
0: To jest takie zajrzenie powiedzmy przez dziurkę od klucza, tak? Ale nie
1: tak,
0: wiem.
1: Tak. I wydaje mi się, że akurat dla części osób, no znam osoby, które mają dalej, boją się samodzielnego poruszania po mieście, ale dla części moich znajomych w ogóle odnajdywanie się w przestrzeni to jest najmniejszy problem z tego niewidzenia, że to w ogóle, to okej, jest jakoś czasami trudne, czasami uciążliwe, ale jakby przechodzi się nad tym, jakby sednem niewidzenia, czy tego doświadczenia są po prostu interakcje z ludźmi. Tutaj się objawia, czym jest to niewidzenie, kiedy jest się właśnie traktowanym albo bohater, o Boże, pan sam chodzi, pan jest wspaniały, pan sobie zrobił kanapkę sam, albo sierota, że kurczę, niech siedzi w domu, czemu pan nie ma opiekuna przy sobie albo pani, nie? Mhm. Że to jest jakby to doświadczenie. To, że się nie widzi fizycznie, no to jest jakaś tam część tego, nie?
0: Wiesz, Kamilu, jak tak rozmawiam z tobą, to ja słyszę, że ty bardzo dobrze rozumiesz te wszelkie problemy. No nie dziwię się, bo przecież poświęciłeś wiele lat temu, żeby wejść w środowisko niewidomych. Tylko zastanawia mnie, ile tak naprawdę czasu potrzebuje ktoś, żeby zrozumieć. Tak po prostu, wiesz, żeby uświadomić to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, żeby uświadomić każdemu człowiekowi tak naprawdę, jakie osoba niewidoma ma problemy, jakie możliwości, jakie ograniczenia, żeby to wszystko tak zrozumieć. To jest zastanawiające.
1: No, ja bym w ogóle nie szedł aż tak daleko, bo tutaj, wiesz, pojawia się wątek tego, że jedna osoba niewidoma ma takie problemy, a druga takie i takie potrzeby i takie, że to jest bardzo
0: zależne. Wiesz, uśrednić generalnie tak, można pewne rzeczy.
1: Wydaje mi się, że po prostu warto postawić sobie taki mały cel, żeby jak najwięcej osób, widząc kogoś na ulicy, wiedziało jakby co zrobić, albo jakby, że wystarczy czasami grzecznie zapytać i się w ogóle nie obruszać, jeśli ktoś nie będzie chciał pomocy, żeby nauczyć jakby poprawnego prowadzenia, nie ciągnięcia, że takie małe kroki i moi znajomi, a także ty, wtedy jakaś taka jakościowa zmiana w waszym życiu na mikropoziomie nastąpi, ale nie, bo ja nie wiem, czy ja rozumiem, wiesz, ten temat, nie? Ja mogę to mówić, ale wydaje mi się, że zrozumiałbym w pełni, gdybym stracił wzrok nagle, nie? Chociaż też nie zrozumiałbym wtedy doświadczenia.
0: Tak głęboko to nie ma szans, żeby w to wejść, bo oczywiście co innego jest jeszcze zupełnie, co innego jest temat, jeżeli ktoś nie widzi od urodzenia, tak? Ale no jest gdzieś tam w tobie na tyle empatii, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi, tak? Więc zastanawia mnie tylko, no dobrze, ale tak sobie myślę, no dobra, ale ten człowiek poświęcił ileś lat swojego życia na robienie badań i zrozumiał jakoś tam, powiedzmy. Może jeszcze też nie wszystko, nie do końca, ale mu się udało. To teraz pytanie, jak wiele inni muszą poświęcić, żeby też mniej więcej być na tym poziomie. I bardziej o to mi chodzi.
1: Naiwnie wierzę, że niektórym wystarczy jedno spotkanie, żeby złapać te podstawy. To znaczy taką właśnie spokój w sytuacji, kiedy jesteś ze sobą niewidomą i nie sprowadzanie jej ani do kaleki, ani do bohatera, że niektórym faktycznie może wystarczyć jedno spotkanie, przy czym przez spotkanie nie rozumiem jakiegoś takiego przypadkowej wymiany zdań, ale porozmawianie z tą osobą totalnie, wiesz, na luzie, nie? Że
0: no tak.
1: Wierzę, że niektórym to wystarcza, niektórym pewnie właśnie, nie wiem, czy przeczytanie książki, czy obejrzenie filmu, czy reportażu, ale warto, wiesz, jak trafisz za piątym razem do tej osoby, albo nawet za dziesiątym i coś tam przeskoczy w głowie, no to już jest sukces. Tak mi się wydaje, że takie duże cele to są w ogóle poza naszym zasięgiem, że róbmy powoli i konsekwentnie, nie?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Może coś tam się skruszy.
0: Może coś się uda. No i właśnie, skoro tak sobie rozmawiamy, to teraz myślę, że w końcu możemy przejść do tych wniosków, które w twojej książce są, a opisujesz tu różne tematy. My sobie wypisaliśmy przed audycją kilka, o których powiemy. Jest tego oczywiście więcej i dlatego zachęcamy bardzo serdecznie, żebyście poczytali jednak książkę Kamila, tym bardziej, że jest dostępna w formie elektronicznej. Także nie ma problemu, aby ją dostać. Jeżeli ktoś, tak od razu zapytam, jeżeli ktoś nie ma konta w bibliotece dla niewidomych, to czy jest jakaś szansa, żeby tę książkę na przykład od ciebie otrzymać w formie elektronicznej?
1: Pewnie. Wystarczy napisać do mnie albo na Facebooku, mam nick po omacku, albo po prostu maila kamil.pietrowiak@gmail.com i napisać, że czy mógłbym prosić o książkę i na luzie w ten sam dzień prawdopodobnie zdołam ją wysłać.
0: No to sami słyszycie, nie ma problemu, książka jest i to zupełnie za darmo dla każdego, kto tylko będzie chciał ją przeczytać. Pierwszy punkt taki, który sobie wynotowałem, to jest dzieciństwo. To jest dzieciństwo, czyli tak naprawdę problem chyba z dwóch stron, bo po pierwsze to rodzice się w ogóle muszą oswoić z tym wszystkim, że to jest zupełnie inaczej i że to nie będzie tak fajnie, jakby się wydawać mogło, bo nikt nie jest przygotowany, a może inaczej, prawie nikt nie jest przygotowany, bo jeżeli gdzieś tam z badań wcześniej wychodzi, że mogą być jakieś problemy, to już się zdążymy nastawić, ale no tak chociażby jak w moim przypadku i zresztą w no, dużej ilości, myślę, też innych przypadków, wszystko fajnie, wszystko super, a tu nagle się okazuje, no, że jednak nie do końca, że dziecko nie widzi. I teraz z jednej strony rodzice, którzy nie bardzo wiedzą, jak temat ugryźć, a z drugiej strony to dziecko, które jakoś trzeba w ten świat wprowadzić i rolą tu jednak są przede wszystkim, te role odgrywają rodzice.
1: No ja właśnie postanowiłem, że nie będę prowadził takich bezpośrednich wywiadów z rodzicami, tych moich uczestników, bo widziałem, że to jest bardzo trudny temat i często te relacje miały takie punkty zapalne w sobie. Wystarczyło dotknąć i coś już zgrzytało. No, wynika to też często z tego, że pojawia się jednak takie poczucie uzależniania od rodziców, czy uzależniania się, czyli takiego zgody na to, że jest mi wygodnie i że dużo robią za mnie rodzice. Więc te moje obserwacje, właśnie to były przede wszystkim obserwacje, takie luźne rozmowy z rodzicami, ale głównie wspomnienia moich rozmówców, więc na tym bazowałem. Plus literatura oczywiście, bo wydaje mi się, że mechanizm jest dokładnie ten sam, to znaczy bez względu na to, jaki to jest problem ze zdrowiem, zawsze jest to poczucie chaosu i to poczucie, że no, zauważ, że często mówi się, że nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka, byleby było zdrowe.
0: No właśnie.
1: Zdrowie dziecka jest po prostu nadrzędną wartością, więc wystarczy, że coś jest nie tak.
0: A tu jednak tego zdrowia no nie ma. Tu jednak tego zdrowia nie ma. I to jest jeszcze w dodatku, no ile razy się słyszy, że tak naprawdę można by było stracić inne zmysły, ale ten wzrok to jest najważniejszy. Tak bardzo często się mówi, że ten wzrok jest najważniejszy.
1: No, to jest niezłe. Że lepiej mieć raka niż stracić wzrok. Słyszałem takie zdania nawet.
0: A i owszem, ja też.
1: Ale właśnie wydaje mi się, że w przypadku tych moich bohaterów dla rodziców faktycznie, jeśli już się oswoili, niektórzy myślę przez lata nie oswoili się z tym tematem i nie zaakceptowali tego i na przykład starali się wychowywać jak widzących. O, to jest takie to określenie, że właściwie nie jesteś inny, jesteś jak widzący i po latach okazuje się, że jednak nie jest tak do końca. Ale że ta decyzja, co robimy z dzieckiem, kiedy już ma 3-4 lata, czy do jakiego przedszkola je wysyłamy, do jakiej podstawówki, że to jest w ogóle taki moment, kiedy ci rodzice muszą wyraźnie określić, po której stronie stoją. Czy po stronie moje dziecko ma specjalne potrzeby, czy po stronie moje dziecko musi być w normalnym społeczeństwie, bo wydaje mi się, że tutaj są, że to jest sedno tych dylematów. I tak jak mówiłeś, większość osób jednak zostało z tych moich rozmówców. No to są też osoby, które dziś na przykład mają tam od 30 kilku do 40 kilku lat. I wtedy jeszcze tą decyzją rodziców było...
0: W większości to były, ośrodki. Owszem. Za bardzo nie było innej możliwości. Ja pamiętam, że no ja jestem rocznik 86 i w moim przypadku to też był w ogóle ewenement, że jak to posłać dziecko, tam powiedzmy w tym roku 92, do zwykłej takiej szkoły, no przecież niewidomi to w Laskach, tak? Zazwyczaj to się o Laskach mówiło tam. Wiadomo, też są inne ośrodki, ale przede wszystkim Laski. No i to tak rzeczywiście było, a myślę, że osoby o kilka lat starsze no już w ogóle nie miały za bardzo żadnej alternatywy, jak tylko i wyłącznie ośrodki. To się później zmieniło i zdecydowanie inne możliwości się pojawiły, ale też tak sobie myślę, bo obserwując różne rzeczy, że też z drugiej strony nie ma co powielać schematów. I warto się zastanowić też nad swoimi możliwościami jako rodzica takiego dziecka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo ja obserwowałem taki przypadek, w którym rodzic tak naprawdę no miał możliwość albo posłać dziecko do szkoły masowej, no to była wtedy szkoła integracyjna, albo posłać do chyba właśnie do Lasek. Zrobił tę rzecz pierwszą, dlatego że wcześniej widział, że w sumie tak można, tylko nie przewidział, jak wiele tak naprawdę potem jeszcze pracy z tym dzieckiem jest po godzinach. I tu był problem. I okazało się, że po prostu ten rodzic najzwyczajniej w świecie nie był na to gotowy. I to też myślę, że jest, to nie jest tak, że jak rodzic posyła do ośrodka, to znaczy, że nie wiem, nie kocha tego swojego dziecka. No każdy rodzic swoje dziecko kocha, ale...
1: Nie, myślę, że nawet można powiedzieć, że w jego przekonaniu i tak faktycznie to odczuwa, że to z miłości, dokładnie, że chce mu jakby zapewnić jak najlepsze warunki, więc podejrzewam, że to jest jedna z trudniejszych decyzji w ogóle rodziców niewidzących dzieci, tym bardziej jak później widzą konsekwencje tego wyboru, to znaczy, że to jest jednak bardzo mocne odcięcie, często odcięcie od domu, owszem, kiedy ten ośrodek jest daleko. Ale faktycznie jeszcze odniosę się do tego, co mówisz. Jedyna osoba, która nigdy nie była w ośrodku przez całą swoją edukację, wprost powiedziała, że gdyby nie pomoc mamy, no to po prostu nie poradziłaby sobie w tej szkole.
0: Tak, i ja to potwierdzam. Ja to potwierdzam jako osoba, która też przez cały swój czas edukacji chodziła do szkół masowych. Pomoc rodziców godzinach szkolnych, zwłaszcza jeszcze w tych czasach, kiedy nie było nauczyciela wspomagającego, to jest po prostu tak naprawdę drugi etat. Ja pamiętam moją mamę, która wracała z pracy, gdzieś tam sobie powiedzmy zjadła obiad, a potem siadaliśmy do lekcji, a nieraz trzeba było jeszcze coś przepisać i tak dalej, i tak dalej. Także to jest naprawdę, to jest olbrzymia praca. Ja z perspektywy czasu zastanawiam się, jakbyśmy w ogóle dali radę.
1: No, to niesamowite.
0: I jeszcze gdzieś tam ojca, który nie wiem, maszyna padła, to o godzinie 21 czy 22, żebym miał ją na jutro, to jeszcze szedł do garażu i ją na przykład spawał, bo się nagle okazało, że jakieś tam kulki z łożysk powypadały. Coś się takiego stało, że trzeba ją w tym momencie nagle zespawać. Także tak, to były takie sytuacje i to naprawdę nie było wszystko proste.
1: Ale też jak słucham ludzi teraz, na przykład te moje rozmówczynie z tej jakby z nowej książki, mam nadzieję, że to wyjdzie w formie książki, to widzę, że w ich przypadku, jeżeli były takie doświadczenia, to często to się sprawdza, jeżeli to jest wieś albo jakieś takie małe miasteczko, bo idzie się do szkoły ze swoim kuzynostwem, ze swoimi sąsiadami, w sensie z dziećmi sąsiadów, z którymi się człowiek cały czas bawił, więc nie ma tego, czego w sumie najbardziej się boją rodzice, czyli odrzucenia, bo było się w tej grupie, tylko znowu jest się z nią w szkole, jakby w murach, trochę w innym kontekście, ale jakby już ta akceptacja jest daleko za nami, takie poczucie, że okej, jesteś jednym z nas, więc nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, czy to też miało tutaj znaczenie, że to był mniejszy.
0: Tak, bo ja akurat jestem z Iławy, to jest miasto stosunkowo niewielkie, więc a i owszem, to też taki klimat właśnie niewielkiego.
1: Miasto.
0: Tak, to jest miasto. Ja powiem szczerze, że ja najgorzej to wspominam przedszkole.
1: O.
0: Najgorzej. Najgorzej to jest w ogóle, to jest moment dla mnie najmniej przyjemny z czasów dzieciństwa. Jakoś tej akceptacji wtedy nie było za bardzo, natomiast już w szkole nie było z tym problemów. W szkole i później jakoś w przedszkolu miałem problem rzeczywiście z akceptacją grupy. No jakoś tam przetrwałem to, tak, bo chodziłem przez 2 lata do przedszkola, natomiast no nie było to dla mnie nic przyjemnego i jakoś tego przedszkola nie wspominam bardzo pozytywnie. Ale później już wielkich kłopotów nie było.
1: Bo faktycznie z tych opowieści też wynika, że jest takie przekonanie rodziców, że wśród niewidomych będzie właśnie bezpieczniej, ta akceptacja będzie automatyczna, że skoro inne dzieci też będą niewidzące, no to ty nie będziesz inny wśród nich, czy inna. Więc to jest bardzo mocny argument, myślę, rodziców, którzy się decydują. No poza tym jest ten argument, że ośrodek przygotuje do samodzielności. Tutaj tak, że specjaliści z ośrodka nauczą moje dziecko tego, czego ja nie będę w stanie ich nauczyć, bo nie mam takich kompetencji, wiedzy i tak dalej. Z opowieści niestety wynika, że
0: to wcale nie jest do końca tak.
1: W ośrodkach najbardziej kuleje niestety, bo sam, mimo że większość osób jednak, z którymi rozmawiałem, widzi bardzo dużo wad i takich nawet ciemnych stron pobytu w ośrodku, no największą jest to odcięcie od rodziny, które później na przykład skutkuje zerwaniem więzi takich emocjonalnych z rodziną. No to jest coś, co zostaje na całe życie w człowieku. Ale wydaje mi się, że samo założenie ośrodków jest totalnie okej, tylko gdyby realizacja szła za tym założeniem, to znaczy gdyby była faktycznie, był nacisk na naukę orientacji, samodzielności, samoobsługi i tak dalej, to ci ludzie wychodziliby po prostu przygotowani do takiego samodzielnego życia na tyle, na ile by się to dało, a z opowieści wynika, że jednak taką wadą ośrodka jest to, że jeśli się komuś chciało robić zajęcia, to je robił, ale z reguły ludzie wychodzą i nie potrafią, to też zależy od placówki, bo faktycznie wydaje mi się, że uczniowie krakowskiego ośrodka najmniej na to narzekali, ale to, że jakby nie umiem chodzić sam, a byłem 12 lat w ośrodku, czemu mnie tego nie nauczyli, nie?
0: No tak.
1: A założeniem jest, że wypuszczają, że zamykamy was po to, żeby was przygotować do tego życia wśród widzących, nie? A okazuje się, że po prostu część osób jest wypluwanych z tego ośrodka i musi sam się jakoś odnaleźć.
0: Tak, a to jest w ogóle trudne, jeżeli chodzi o odnalezienie się po takim ośrodku, bo tak naprawdę na jedną z silniejszych rzeczy, które możemy mieć, jeżeli chodzi o to, że zostaniemy gdzieś tam w naszym rodzinnym domu, to są różnego rodzaju umiejętności takie nawiązywania komunikacji z ludźmi. Taka otwartość, jakieś takie relacje. Wiadomo, no więzi rodzinne to jest też ważne, ale ja powiem tak, widziałem takie przypadki i to niejednokrotnie. Jak sobie ludzie bardzo przedłużali dzieciństwo, to tak nazywam, przedłużali dzieciństwo za wszelką cenę, zostając w ośrodkach, jak tylko się dało, po prostu kończąc wszystkie możliwe tylko kierunki, byleby zostać w tym bezpiecznym miejscu, w którym byli przez tyle lat, żeby aby tylko nie wyjść do tego otwartego świata, którego oni najzwyczajniej w świecie się po prostu bali.
1: No tak, ale bali się często, bo byli, wiesz, albo wprost, albo jakoś między słowami straszeni tym światem, że widzący was będą, jak będziecie tacy i tacy, to widzący nie będą was akceptować, musicie być lepsi, żeby udowadniać i tak dalej, nie? To też
0: oczywiście.
1: Jednak to, co mówię teraz, to są opowieści ludzi faktycznie z jednego ośrodka, że tam było to bardzo mocno położone, no tą taką udowadnianie, że jesteście lepsi i umiecie, ale wiesz co, wśród tych moich rozmówców dużo osób na przykład po podstawówce zdecydowało się na przejście do masowego liceum i wydaje mi się, że w ich ocenie też to jest w ogóle dobre rozwiązanie, żeby te pierwsze lata, kiedy faktycznie człowiek nie jest jeszcze na tyle samodzielny, żeby odburknąć komuś na głupie zaczepki, żeby spędzić w takim bezpiecznym miejscu, plus jeszcze najlepiej by było, jakby cię tam czegoś nauczyli z takiego samodzielnego funkcjonowania, a później już wchodzisz na głęboką wodę, już jako bardziej świadoma osoba. No, nie wiem, co ty myślisz na przykład o takim rozwiązaniu, wiesz, takim podziale, że podstawówka okej, okay, ale później już lepiej wypłynąć.
0: Powiem szczerze, że nie wiem, bo nie miałem czegoś takiego, więc ja się nie podejmuję tu jakiejś oceny takiego rozwiązania, natomiast moje takie tylko wątpliwości mogą być w kwestii, czy to aby już ten ogólniak nie jest troszeczkę za późno. Bo wtedy, bo w liceum to już tak naprawdę, zwłaszcza mam chyba wrażenie, że już tak w dzisiejszych czasach, ale może i wcześniej też, to już tak trochę każdy sobie, gdzieś tam powiedzmy już jest ten wyścig, tak, że oceny, o to jak, kto, co, bo przecież niedługo matura będzie, to już trzeba powoli dorastać, a my tak naprawdę wchodzimy już w takie, no może jeszcze nie dorosłe, ale takie prawie, że dorosłe życie, ale tak naprawdę jesteśmy wyrwani wtedy z tego bezpiecznego gniazda. Więc może to być trochę lepsze, ale nie wiem, czy to nie jest za późno trochę jednak.
1: No to też wszystko, wiesz, zależy na tyle, na ile się te osoby czują właśnie mocne, nie? Bo jeżeli komuś lepiej w ośrodku i zresztą, bo wiesz, jakby mówiłeś o tym, że często rodzice decydują się na integrację, bo tak sobie założyły, że to trzeba, a czasami, wiesz, na przykład dziecko nie jest na to gotowe, więc tutaj bym jednak chyba poszedł w stronę takich indywidualnych decyzji.
0: Oczywiście, że tak, no to musi być, to musi być indywidualna decyzja zawsze każdego, dlatego ja tak mówię, ja absolutnie nie... Ja powiem szczerze, im więcej lat mam, tym bardziej też widzę różne strony tego medalu. I na pewno nie tak, nie będę potępiał w czambu ośrodków, ale też no, raczej nie jestem ich zbyt wielkim entuzjastą, no, bo przeszedłem przez tę edukację masową, przez...

0: Pewnie środowisko jest właśnie też z wypowiedzi, że w naszym środowisku, u nas w środowisku. Ale jeśli mogę zrobić przerywnik, serdeczne pozdrowienia dla Basi, która nas teraz słucha, bo napisała mi i śledzi i komentuje mi na ten
1: A to pozdrawiamy.
0: w wiadomościach. Środowisko, że w naszym, u nas
1: Szkoda,
0: jakby
1: że
0: nie
1: Wasia
0: mówi
1: do
0: się
1: nas
0: o.
1: nie zadzwoni. Ja przypominam,
0: Myślę,
1: 123
0: że ona ma swoje
1: 834 835. To jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę,
0: przemyślenia.
1: to dzwońcie. Zapraszamy.
0: Zapraszamy, tak. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych głosów.
1: Wszyscy
0: Ale
1: tacy,
0: co do
1: wiesz,
0: środ.
1: wszyscy tacy zasłuchani. No, to jest to, co mówiłem poza anteną, że czasem tak jest, że po prostu że ludzie się tak zasłuchają, że nie chcą dzwonić. No, okej, może potem w komentarzach pod
0: Może
1: audycją coś
0: kogoś
1: napiszą.
0: skusisz. Co do
1: Może.
0: środowiska, to faktycznie to było dla mnie ciekawe obserwować te różne strategie bycia w tym środowisku. To znaczy, widzę, że część osób ma takie dość ambiwalentne podejście do tego tematu. To znaczy, z jednej strony na przykład bardzo jest w tej grupie, a z drugiej w wypowiedziach wynika, że nie chce właściwie być w tej grupie, nie chce się zamykać, jakby nie chce być sprowadzanym, bo bycie w grupie czy bycie w środowisku to jakby obawa, że będę postrzegany jako typowy niewidomy, który ma niewidomych znajomych tylko i jakby pływa w tym, i tutaj nawet cytat Sosie czy Bagienku, ślepackim Bagienku, bo takie się też pojawiały wypowiedzi. Ale że tak, i to już Goffman właśnie o tym pisał, że osoby, które są jakoś tam napiętnowane przez daną swoją cechę, która jest negatywnie oceniana przez normalsów, że z jednej strony chciałyby przynależeć do tego właśnie normalnego świata, ale cały czas mają sygnały, że nie, że przecież ty jesteś inny, lepiej, no, lepiej do ośrodka, nie? Właśnie lepiej, żeby do ośrodka, żeby był wśród swoich. Takie budowanie tej wspólnoty na tej jednej cesze. A z drugiej strony rzeczy, które totalnie ułatwiają życie, czyli jeśli jesteś w sieci tych znajomych, czy to na Facebooku, czy jakby realnie, no to masz informacje o pracy, o szkoleniach, masz jakby podpowiedzi o technologiach, jaką laskę wybrać, więc to wszystko, tak jak przy edukacji mówiłeś, ma swoje jakby mocniejsze i słabsze strony dla moich rozmówców. A oprócz tego jeszcze wchodzą tutaj inni gracze, czyli nie osoby, ale instytucje, które wręcz budują tą tożsamość niepełnosprawnych. Nie, my niepełnosprawni albo my niewidomi, łączmy się, przecież mamy te same potrzeby. I tak jakby obserwowałem, jak te moje rozmówczynie i rozmówcy się próbują jakoś zlokalizować, wiesz, w tym środowisku, trochę czasami wyskakując z niego, jak jest im niewygodnie, później wskakując w zależności, wiesz, od potrzeby. I o tym jest dosyć sporo w tej książce, więc zachęcam. Ale też kusi mnie pytanie, jak ty masz?
1: Wiesz
0: Jesteś
1: co?
0: bardzo, bardzo, jako redaktor główny, myślę, że najprężniejszej stacji, czyli typu podcastu,
1: Bo
0: środowiskowej stacji,
1: jedynej
0: nie?
1: w Polsce.
0: No. Nie, no nie, tam były jakieś próby
1: No były
0: chyba
1: próby,
0: jeszcze.
1: tylko tak naprawdę dla osób
0: Wam się udało.
1: niewidomych. Tak, dla osób niewidomych. Wiesz co, udało się, bo po prostu wystarczy działać tak naprawdę konsekwentnie i wtedy można zrobić wiele, a po prostu tak naprawdę to przede wszystkim o to chodzi, żeby być konsekwentnym w tym, co się robi i jeżeli jest się konsekwentnym, jeżeli wie się, do czego się dąży i ma się jakąś tego wizję, no to wtedy udaje się coś takiego. Natomiast ja powiem tak, ja absolutnie nie mam problemu z przynależeniem do środowiska osób niewidomych. Absolutnie nie mam problemu, bo ja jestem niewidomy. Ja jestem niewidomy, ja tego nie zmienię, więc skoro jestem niewidomy, to siłą rzeczy do tego środowiska należę. I ja absolutnie nie mam zamiaru zaklinać rzeczywistości, że nie, ja tu się odcinam, a co tam? No, byłbym totalnym hipokrytą, jeszcze robiąc audycję dla osób niewidomych i mówiąc, że ja się od tego odcinam. No, bez przesady, to już w ogóle byłaby totalna głupota. Natomiast zdecydowanie, czemu ja się zawsze sprzeciwiam gdzieś tam,

0: to mówieniem, że jeżeli ktoś na przykład zrobił coś tam, czy jakoś tam postąpił, to że taki niewidomy zawsze robiąc coś reprezentuje środowisko osób niewidomych.
1: Aha, okej.
0: Ja zawsze mówię, że ja reprezentuję siebie, co najwyżej robiąc coś dobrego, to ja mogę spróbować ewentualnie dla tego środowiska zrobić coś na plus, ale ja przede wszystkim reprezentuję siebie. Należę do środowiska, ale reprezentuję przede wszystkim siebie, bo to ja jestem, ja się przedstawiam zawsze z imienia i nazwiska i ja to jestem ja. Także absolutnie nie wypieram się, absolutnie, wręcz przeciwnie, ja mam bardzo dużo kontaktów z osobami niewidomymi, czy też słabowidzącymi i nie mam z tego powodu jakichkolwiek kompleksów. Powiem szczerze, że to jest większość gdzieś tam moich kontaktów siłą rzeczy, chociażby ze względu na to, że to też jest moja praca, ale nie unikam
1: mimo
0: oczywiście...
1: Mimo, że chodziłeś do masowej szkoły tak, przez tak, całe tak, życie, tak, to tak, też jest ciekawe.
0: Tak, to też jest ciekawe, to jest ciekawe. Wiesz, sprawa też jest taka, że pochodzę, tak jak mówiłem, z małego miasta. Towarzystwo się gdzieś tam porozjeżdżało. Jakiś czas temu na przykład mieliśmy okazję się spotkać, ale to, wiesz, była sytuacja taka, że co niektórzy z Australii musieli jechać, żeby się spotkać w jednym miejscu. No to niestety, to... Różnie się to wszystko ludziom podziało i różne sytuacje życiowe ludzie mieli. Ja zostałem tu na miejscu i tak naprawdę no działam, funkcjonuję, ale absolutnie też nie mam jak najmniejszych problemów z tym, żeby komunikować się i żeby funkcjonować również jakoś tam w środowisku osób widzących, bo to absolutnie nie jest dla mnie żaden problem. Inna rzecz, że istotnie, jeżeli chodzi o takie gdzieś tam powiedzmy zrozumienie pewnych rzeczy czy rozmowy na dość specyficzne tematy, no siłą rzeczy niewidomy z niewidomym zawsze się gdzieś tam dogada w tych kwestiach, bo będą nadawać na tych samych falach, ale jeżeli na przykład, bo i mają te same problemy, no ale jeżeli na przykład rozmowa o jakiejś, nie wiem, czy muzyce, czy innych sprawach zupełnie niezwiązanych z brakiem wzroku, no to przecież to jest tylko kwestia jakiejś takiej wrażliwości, tylko i wyłącznie. Więc co najwyżej można tu mówić, że powiedzmy z niewidomymi, powiedzmy o książkach da się więcej porozmawiać, bo siłą rzeczy czytamy jednak troszkę więcej i mamy większą cierpliwość do pochłaniania większej ilości literatury.
1: Tak sobie pomyślałem, że to ta postawa wobec środowiska zamyka się między łączy nas tylko niewidzenie albo łączy nas aż niewidzenie, że w zależności jaką wartość przypisujesz temu niewidzeniu, tak usadawiasz się, wiesz, gdzieś tam w tym środowisku, albo odcinasz, albo zacieśniasz te więzi. A druga rzecz to, że z rozmów wyszło, że to ma duże znaczenie w przypadku faktycznie takich uczuciowych rzeczy, to znaczy związków, miłości, małżeństw, że tutaj zaczynasz się bardziej zastanawiać i faktycznie to zrozumienie, o którym mówiłeś, że osoby, które na przykład są w związkach z osobami niewidomymi albo słabowidzącymi, mówią o tym zrozumieniu, którego by nie miały przy widzących partnerach, bo właśnie jakby nie ma wspólnoty doświadczeń, więc tutaj
0: zgadza
1: się bardzo mocno.
0: Zgadza się, ja to jak najbardziej jestem w stanie też potwierdzić, że sytuacja taka jest. Także no to zrozumienie właśnie w tych kwestiach to jest bardzo duże, oczywiście. No, tak, tak. Tu masz rację.
1: A z drugiej strony cykliczna, nie wiem czy ty tego doświadczasz, ale część moich znajomych tak, że taka potrzeba jednak odcięcia się na jakiś czas, że już mam dosyć, już chcę czegoś innego, już chcę wyjść. Poczucie jakby takiego zamknięcia trochę.
0: Nie, to ja powiem szczerze, nie mam czegoś takiego. Nie mam takiego poczucia zamknięcia, bo dla mnie najzwyczajniej w świecie każdy jest człowiekiem. I może, wiesz, może dlatego też, że ja z osobami niewidomymi, ja przez wiele lat w ogóle nie miałem kontaktów. Ja kontakty z osobami niewidomymi miałem dopiero tam po kilkunastu latach swojego życia, tak na większą skalę, kiedy zacząłem korzystać z internetu. I więc może po prostu to też o czym świadczy, ale dla mnie przede wszystkim to też nie jest tak, że ja z każdym gdzieś tam powiedzmy niewidomym, to ja od razu się będę lubił, bo on jest niewidomy. Nie. Ja się po prostu z jednymi lubię bardziej, z innymi lubię się mniej, ale to dlatego, że oni mają takie, a nie inne charaktery, a nie dlatego, że oni są niewidomi. Nie. Ja tak, czegoś tak, takiego nie mam. I może dlatego też nie mam takiej potrzeby ucieczki od tego środowiska, dlatego, że ja dobieram sobie po prostu ludzi, z którymi się dobrze czuję.
1: No, tylko też pamiętam opowieści tego typu, że wiesz, na przykład rodzice, czy tam powiedzmy najbliżsi, że były sytuacje w stylu, o zobacz, niewidoma dziewczynka, idź się z nią pobawić, przywitać. Od razu takie łączenie na zasadzie,
0: to nie,
1: że...
0: To ja czegoś takiego widzisz. Wiesz, jakby... Mhm. Ja wiem, o co chodzi. Mhm. Wiem, o co chodzi, ale ja po prostu czegoś takiego nie miałem. Może i dobrze, powiem szczerze.
1: Że to jest na tyle, jakby to niewidzenie jest tak naznaczone różnymi wartościami i właśnie znaczeniami, że na przykład, wiesz, nie pojawia się zwrot, o idź, rudy chłopiec albo blondynka, idź się z nim pobawić, bo jakby... To nie łączy tak, a jest jakieś założenie, że to niewidzenie tak was łączy ze sobą, że właśnie jakby te ośrodki, że miejsce dla niewidomych, w ogóle ta liczba mnoga, niewidomi, nie? Osoby niewidome, że od razu jest jakby takie myślenie, że jest jakaś wspólnota, taka automatyczna, naturalna wspólnota, bo właśnie wspólne potrzeby i tak dalej, więc też łatwo, może nie łatwo w to wejść, ale wchodzi się jakoś w to, tak, nie? Automatycznie czasami, na przykład przez te ośrodki.
0: Owszem, to się zgadza. Ale no wiesz, zapytałeś mnie o moje własne doświadczenia, no to
1: jasne,
0: też
1: jasne.
0: To też i tak odpowiedziałem, ale oczywiście nie wykluczam, że różni ludzie mogą mieć zupełnie inne doświadczenia i jak najbardziej
1: ale, a mogę ci zadać jedno pytanie w związku z
0: proszę
1: tym?
0: Proszę bardzo, no ja zadałem ci tyle, to i ty możesz.
1: Co cię skłoniło do szukania kontaktów z osobami niewidomymi? Skoro nie miałeś ich, bo mówisz, że przez internet, okej, to jest medium, ale co się takiego stało, że jakby zacząłeś nawiązywać te relacje?
0: Przede wszystkim chęć zgłębienia swojej wiedzy technologicznej. Pierwszym miejscem, jakie ja poznałem w ogóle i z którym gdzieś tam, do którego skierowałem swoje kroki, to była lista dyskusyjna dla osób niewidomych i słabowidzących. Z racji tego, to był Tyflos słynny, i z racji tego, że tam wtedy w większości pojawiały się dyskusje komputerowe, dyskusje typowo technologiczne, a mnie to od zawsze interesowało, no to postanowiłem tam się pojawić. Najpierw, pamiętam, przeczytałem całe archiwum Tyflosa, bo kiedyś wyczytałem, że to w sumie zanim się coś napisze, to warto przeczytać archiwum. To przeczytałem
1: to
0: całe. Tak, to przeczytałem całe. No i co? No i, i właśnie to był taki przyczynek do tego, dlaczego właśnie gdzieś tam z tym naszym środowiskiem się zetknąłem. Nie jakaś taka, wiesz, a poznam ludzi niewidomych. Nie, po prostu, o dobra, wejdę sobie tu, może uda się gdzieś tam z ludźmi porozmawiać, może się czegoś dowiem nowego na temat technologii. Bo mnie przede wszystkim technologia interesowała.
1: Chociaż teraz przypomniałeś mi ten, ostatnio opowieść mojej znajomej, jak to właśnie czasami dostaję wiadomości na Facebooku w stylu ty nie widzisz, ja też jestem niewidomy, więc się poznajmy, nie? Więc gdzieś tam
0: To ja chyba taką wiadomość bym po prostu najzwyczajniej w świecie zignorował, bo...
1: Ona też tak robi.
0: Ja po prostu tak samo ignoruję wszelkie wiadomości pokroju hejka, co u ciebie, no... Nie, po prostu nie. Jeżeli ktoś do mnie pisze, to raczej fajnie by było, żeby pisał z czymś konkretnym.
1: Chociaż Warto też powiedzieć, jeśli mogę, że
0: pewnie
1: ta książka jednak dotyczy pewnej grupy osób niewidomych. Nie pokazuje całego spektrum, bo przez to, że ja stawiałem na spotkania, wzajemność, współpracę, to zostali ludzie, którzy chcieli się jakoś angażować.
0: Czyli tacy bardziej otwarci.
1: I tak dalej. Tak, więc nie dostałem się tak bardzo. Poznałem kilka takich osób i dwójka się zgodziła na udział w badaniach. To się dość szybko urwało. Takich, które głównie siedzą w domu, mają znajomości przez internet, jeszcze wtedy było Klango, siedzą na Klango, więc jakby ta książka też niestety, wydaje mi się, nie pokazuje całego przekroju, tylko pokazuje jednak osoby bardziej
0: aktywne,
1: samodzielne, albo takie, które dążą do tej samodzielności, chcą się jej nauczyć, chcą się wyrwać z domu, jakoś tam szukają pracy albo pracują. Dużo właśnie osób było pracujących i to też jakby przełamało te statystyki, na które trafiłem, że tam kilkanaście procent osób niewidomych ma zatrudnienie, bo u mnie to była większość tych rozmówców. Więc wyobrażam też sobie, że w przypadku osób, które są samotne, to jest taki jedyny punkt zaczepienia, że jestem niewidomy, idę na forum osób niewidomych, bo oni mnie zaakceptują i będę mógł sobie z nimi pogadać, bo to nas łączy, więc też nie wykluczałbym w ogóle takich potrzeb, tylko że czasami one trafiają na osoby którym to totalnie nie pasuje.
0: Ja to jak najbardziej rozumiem i doskonale wiem, o czym mówisz, natomiast tak po prostu średnio na przykład do mnie jako do Michała Dziwisza przemawia coś takiego: hej, ja nie widzę, ty nie widzisz, to może byśmy się poznali. Można by się poznać, czemu nie, ale niech to poznanie będzie jakieś takie przy okazji czegoś, a nie poznanie się dla samego poznania się. To też jest rzecz dla mnie gdzieś tam, powiedzmy, istotna, bo na znajomych i na jakieś tam kontakty międzyludzkie nie narzekam, chociażby zresztą, co słychać, że ludzi w Tyflo podcastach nie brakuje, więc kontaktów mamy, a kontaktów ja też nie jestem osobą, która nie ma problemów gdzieś tam generalnie z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich. No, dobrze, to wiesz co, miałem tu inny punkt zapisany, ale skoro już poruszyłeś ten temat pracy, to może porozmawiajmy trochę o pracy, jak to wygląda.
1: Tak, przez to, że też chciałem, żeby ta książka dotyczyła rzeczy ważnych dla moich rozmówców, to ten temat pracy musiał się pojawić, bo z opowieści wyszło, że jest to jedna z trudniejszych w ogóle części życia niepełnosprawności, niewidzenia. I trochę próbowałem popatrzeć na ten system w ogóle instytucji wspierających, dofinansowań, szkoleń i tak dalej, ale też konkretnie szukania pracy i pracowania, i wyszło na to, że większość moich znajomych, część moich znajomych pracuje na niewidzialnej, czy pracowało w okresie, kiedy były te badania. Część w stowarzyszeniach dla osób niepełnosprawnych albo dla konkretnie niewidomych. Znaczna część w tych miała pracę mobilną, co było związane z tym wykonywaniem zadań o różnej jakości, różnego znaczenia przed komputerem dla firm, które czasami są szemrane bardziej albo mniej, i wiemy wszyscy, o czym mówię. Więc tak wyszło na to, że kurczę, chyba nie poznałem osoby tak na serio, która pracuje. Nie poznałem wśród tych uczestników. No może było tak, że jedna dziewczyna na przykład korepetycji dawała. I później jedna dziewczyna znalazła pracę w informacji medycznej przez telefon. Więc one zdołały jakby przekroczyć w dziedzinie pracy to taki zaklęty krąg tego zatrudnienia niepewnego, na jakieś umowy na rok, robienia rzeczy, które nie do końca mają sensu przed komputerem, albo z kolei właśnie pracowania w związku z tematyką niepełnosprawności, bo to jest ciekawe. I niewidzialna jest tutaj o tyle wyjątkowa, że to jest, kurczę, takie w ogóle odwracanie znaczenia tego niewidzenia, że okej, wykorzystujemy swoje niewidzenie jako coś atrakcyjnego dla widzących w kontekście doświadczenia takiego muzealnego, czy powiedzmy galeryjnego, i to jest super, tylko cały czas to jest związane jakoś z tą niepełnosprawnością. Tu jest sprytne odwrócenie tych ról i tych znaczeń, nie? Ale zgadza tak jak się. Patrzę na moich znajomych, to kurczę, to mają problem z takim... To się wszystko właśnie dzieje i to jest bardzo środowiskowe, że wszystko, że te prace są w środowisku, powiedzmy, osób niepełnosprawnych, niewidomych, są dla firm, które dostają dofinansowania dla osób niewidomych i głównie dlatego istnieją. Czasami są totalnie bez sensu, bo robi się rzeczy i wie się o tym na przykład, albo nie robi się w ogóle rzeczy, które ma się zapisane, bo chodzi o to, żeby ta firma dostała dofinansowania i się trochę podzieliła z beneficjentem. Więc wydaje mi się, że kurczę, jeśli ktoś znalazłby system, żeby zatrudniać osoby, no są jeszcze spółdzielnie, no to część osób faktycznie w tej wrocławskiej spółdzielni pracowała za czasów tych badań, ale tak jak mówię, no wszystko to jest jakby środowiskowe bardzo, nie? I chyba poznałem kilka osób w swoim życiu, które totalnie robią rzeczy niezwiązane z tym tematem, albo poza tym zatrudnieniem takim półszemranym w tych firmach, gdzie nie wiadomo czemu to służy, nie?
0: Czyli tak naprawdę podstawowym problemem, przynajmniej z tych twoich badań, tak mi się wydaje i przynajmniej ja taki wniosek wysnułem, zaraz mi powiesz, czy słuszny, że to nie jest nawet problem z pracą, tylko problem jest z tym, żeby ta praca, którą wykonujemy, była dla nas satysfakcjonująca.
1: Tak, tak. Chyba w takim największym skrócie bym się z tobą zgodził, bo faktycznie, wiesz, jakby na przykład dla mnie zawód masażysty, jeśli ktoś to lubi i jest masażystą, bo dostał, nie wiem, w swojej przychodni, czy gdzieś tam w ośrodku zdrowia, czy gdziekolwiek pracę i po prostu masuje i to lubi, to ja w ogóle nie kojarzę tego, o, jest niewidomy, nauczył się masażu, jest skazany na bycie masażystą. Więc faktycznie może miarą jest to, czy to się lubi. I w tym wypadku niektórzy, podejrzewam, spełniają się na niewidzialnej wystawie, inni może mniej. Jedni się spełniają w aktywności takiej społecznikowskiej w fundacjach i stowarzyszeniach. Dla innych to jest miejsce po prostu, bo po projekcie dostali tam staż czy cokolwiek. I tak, tak, ale że jest taki mur, że akurat w dziedzinie pracy bardzo szybko moi znajomi trafiają na mur na zasadzie, jeśli jeszcze jedna znajoma pracowała przez jakiś czas w korporacji takiej dość znanej, ale też właśnie przez pewien czas, że to jest takie urywane, nie? Bo coś tam, bo coś się skończyło.
0: Tak, no bo był jakiś projekt, była jakaś umowa, korporacja chciała sobie może trochę ocieplić wizerunek, zatrudniamy osobę z niepełnosprawnością, tak?
1: No tego nie wiem, czy tak było, ale faktycznie to jest, że to jest taka dziedzina życia, że się bardzo szybko spotykasz z tym, że kurczę, pracodawcom to robi różnicę, nie? Że i to jest to, o czym mówiłem z tym pisaniem CV, że trafiłem na takie opowieści, że jedni mówią, że piszą, żeby na przykład nie jeździć na 20 rozmów, tylko na dwie, gdzie faktycznie komuś to nie robi różnicy, a inni mówią, że przecież to nie ma znaczenia, skoro mam te kompetencje, które są wymagane i później, wiesz, spotykają się, kurczę, ze zdziwieniem, a wręcz czasami jakimiś takimi niemiłymi odzywkami, że właściwie... po co tu przyjechałeś, nie? Że wiadomo, że cię nie zatrudnimy, bo albo to jest wprost powiedziane, albo między wierszami, ale że to jest, kurczę, jedna z... Szczególnie wiesz, jak tam jest się młodym, studiuje, bierze się te dofinansowania, no kiedyś chyba też było łatwiej z tymi ludźmi sobie robili taki sposób na życie z tego studiowania, teraz chyba trochę jest trudniej z tego, co się orientuję, ale jak już jesteś, wiesz, tam 30-latkiem, chcesz założyć rodzinę, szukasz tej pracy, żyjesz właśnie, czy dostanę umowy, czy nie, czy mi nie przedłużą. I takie zamknięcie właśnie w tym systemie tych firm i fundacji, stowarzyszeń, a jeśli starasz się gdzieś na zewnątrz, no to zwykle trafiasz na tą ścianę bardzo szybko, że to myślę jest jedno z trudniejszych w ogóle doświadczeń takich dorosłych osób niewidomych, nie?
0: Oczywiście,
1: które na przykład
0: że tak.
1: mają ambicje, pod tytułem nie chcę pracować i tam skręcać, nie wiem, jakichś prostych rzeczy, śrubek przykręcać.
0: Czy nawet pracować...
1: Bo jestem po studiach.
0: Czy nawet, wiesz, pracować gdzieś tam przez internet, wypełniać jakieś różnego rodzaju bazy danych, tak? A potem okazuje się, że i tak wypełniamy tę bazę jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Bo no tak naprawdę chodzi o to, żeby ci niewidomi robili cokolwiek, żeby się można było gdzieś tam, powiedzmy, wykazać, ale i tak niczemu to nie służy. I tak naprawdę, no, mam wrażenie, że to jest też bardzo często takie deprymujące, no, że sami czujemy i widzimy, że robimy coś, co po prostu nikomu nie jest potrzebne. A praca tak naprawdę, oczywiście wiadomo, że ten wymiar pieniężny jest bardzo ważny, bo za coś żyć trzeba, ale też przynajmniej ja tak mam i myślę, że wiele osób również, że chodzi też o to, żeby ta praca, którą wykonujemy, to jednak była po coś, żeby to było komuś potrzebne.
1: No. Chociaż wiesz, co teraz jak to mówisz, to usłyszałem marudzenie różnych moich znajomych z korporacji, którzy mówią właśnie, że po co ja tam się...
0: Jakieś raporty w Excelu, tak?
1: To jest bez sensu, nikomu to nie służy, że to jest taka machina sama dla siebie. Ale tutaj jest jeden argument. Pieniądze, jakby to są totalnie inne pieniądze niż ta minimalna za, wiesz, którą zwykle dostaje się w takich pracach zdalnych czy mobilnych.
0: Zgadza
1: się. I to jest jakiś argument, że okej, przeboleję, ale pojadę sobie na wakacje egzotyczne, bo mnie stać, co nie? Że to jest, kurczę, nie lubię tego, no ale nie wszyscy muszą lubić swoją pracę. A tutaj, ale na przykład mogę właśnie to, że nie lubię tego, to pójdę do innej korporacji. A tutaj to nie jest tak łatwo, nie? Że w przypadku moich znajomych oni nie mają 20 ofert i sobie wybierają z nich, a pójdę tu albo tam, tylko zawsze to jest takie zawężone. I pamiętam, kurczę, pomysł ciekawy, zaciekawił mnie bardzo mojego kolegi, który mówi, już właśnie tam 40-kilkulatka, mówi, że on myśli, że najlepszym systemem byłby po prostu monopol kilku zawodów, że niewidomi robią to i to i to, reszta nie może tego robić.
0: To zdaje się w Indiach tak jest.
1: O, widzisz.
0: Mogę coś teraz skręcić, ale czy przypadkiem właśnie w Indiach albo w Korei Południowej, gdzieś w jakimś takim dość egzotycznym kraju, chyba na przykład masaż jest taką
1: to
0: czynnością.
1: To chyba w Japonii był kiedyś, nie wiem, czy
0: być
1: jest
0: może,
1: nawet.
0: Ale któryś ale kraj
1: wiem,
0: to ma.
1: Taki,
0: tak, wiem,
1: taki
0: wiem.
1: Pomysł biorący się po prostu z długoletniej walki i takiego zmęczenia już tym, że trzeba, ma się tyle lat i trzeba ciągle szukać, ciułać. Wiesz, czy mi przedłużą, czy nie i znowu robić jakieś rzeczy, które wiesz, że nie mają sensu, że taki pomysł powrotu jakby do tych rozwiązań powiedzmy socjalistycznych trochę, nie, że okej, są jakieś zamknięte rzeczy, niewidomych tego się uczy, oni później to robią i mają taką stabilność, że w pewnym momencie z takich ambicji tych moich znajomych i takiego myślenia, kurczę, jestem właśnie po studiach, umiem to i to i to, bierze się, jakby pozostaje potrzeba bezpieczeństwa.
0: Już róbmy cokolwiek, ale żeby płacili, tak? I żeby to zatrudnienie
1: było
0: stabilne.
1: Że wiem, tak, wiem, że to nie jest od projektu do projektu, od stażu do stażu, nie? Więc wydaje mi się, że to jest faktycznie trudne. Trudne w byciu niewidzącym, nie wiem, czy niepełnosprawnym w ogóle, bo to też podejrzewam, że osoby na wózkach mają tutaj znacznie łatwiej, ale na przykład to założenie, że właśnie, ale przecież to jest praca przy komputerze, to jak pani sobie poradzi albo pan, nie? Od razu, wiesz, wychodzą takie rzeczy, że przecież to niemożliwe. Albo faktycznie, jeśli już dopuszczą do tego, to okaże się, że jakiś program jest nieprzystosowany, jakby i tak wymaga pomocy oka czasami, nie?
0: Tak, to jest akurat, to jest największy problem tak naprawdę poza jakąś taką otwartością, bo nawet jeżeli pojawia się ta otwartość pracodawcy, to potem kwestia tego, no dobrze, ale czy program, z którego będę korzystał na stanowisku pracy jest dostępny? Ja pamiętam, no jakiś czas temu rozmawialiśmy tu z Edwinem Tarką, człowiekiem, który jakiś czas temu dostał pracę w lokalnej stacji radiowej, no i tam po prostu miał bardzo duże szczęście, że trafił na szefa, który naprawdę okazał się bardzo elastycznym człowiekiem, bo pozwolił mu korzystać z zupełnie innego programu niż z którego korzysta cała stacja, a wiele osób no, odrzuciłoby po prostu na tym etapie, tak? Że no, nie umie pan z tego, nie może pan z tego korzystać, no to dziękujemy panu, do widzenia. A tu jednak no, właściciel okazał się takim człowiekiem na tyle elastycznym, że się po prostu na to zgodził. I oczywiście to jest kwestia tego, że można było to zrobić. A ile jest firm różnego rodzaju, ile jest takich większych na przykład, jakichś korporacji, które mają te całe zintegrowane systemy, powiedzmy jakieś klasy ERP, gdzie tak naprawdę całe przedsiębiorstwo pracuje na jednym systemie i tylko po prostu jest jakieś tam są różne działy. No nie wiem, magazyn, księgowość, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko w jednym. I teraz nie ma za bardzo możliwości, żeby ten niewidomy, nawet jeżeli pracuje na jakimś stanowisku, które spokojnie byłby w stanie obsłużyć, to no, nie ma możliwości, żeby on pracował na innym programie, bo te programy muszą ze sobą, tak kolokwialnie mówiąc, gadać.
1: No. Tylko wiesz co, tak Michał, ten nie chciałbym w ogóle, bo tak odtwarzam sobie w głowie teraz naszą rozmowę, nie chciałbym, żeby te moje słowa zabrzmiały jako jakaś taka negatywna ocena, że ludzie się zamykają jakby w tym temacie niepełnosprawności czy pracach w środowisku, bo wydaje mi się też, że to jest, wiesz, skoro jest taka możliwość, że okej, pracujemy w fundacji czy stowarzyszeniu związanym z niepełnosprawnością czy niewidzeniem, to czemu jej nie wykorzystać? Tylko
0: oczywiście,
1: właśnie problem
0: tak
1: się pojawia w sytuacji, kiedy jest to jedyna możliwość.
0: Jedyna, no dokładnie, wiesz, no ja też przecież pracuję w fundacji i absolutnie nie mam z tego powodu jakichkolwiek kompleksów. Ja bardzo lubię to, co robię, zresztą myślę, że to słychać, że jak gdzieś tam powiedzmy się pojawia przed tym mikrofonem, to nie dlatego, że Jezu, znowu trzeba coś pogadać do tych ludzi, tylko że autentycznie po prostu ja to lubię, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię też do ludzi mówić i opowiadać różne rzeczy, więc nie, ja tego tak nie odbieram, a też taka jest prawda. Większość, powiedzmy sobie szczerze, większość pracuje w różnego rodzaju, czy fundacjach, czy firmach, które zdecydowały się po prostu na tych niepełnosprawnych i na dotacjach z PFRON-u zarabiać. No i tak jest. Są jednostki, które pracują na otwartym rynku, które mają na tyle siłę przebicia. Znam takie osoby, oczywiście.
1: No ja też.
0: No, więc to też, ale to co... No to są jednostki, to jest, tak myślę, nie mam żadnych danych, ale śmiem twierdzić, że statystycznie jest to jednak mimo wszystko mniejszość.
1: No.
0: No dobrze, to teraz Kamilu, myślę, że możemy sobie porozmawiać o tym, o czym wcześniej mieliśmy porozmawiać, ale tak nam tu ładnie się przeszło z jednego do drugiego, o tej kulturze wizualnej, bo jeszcze o tym nie było, a to jest myślę, że dość ciekawe zagadnienie, które również w swojej książce poruszasz, jeżeli chodzi
1: o... Tak, bo może warto powiedzieć, że ta książka jest podzielona na cztery takie większe części. Pierwsza dotyczy w ogóle procesu badawczego, druga tej nienormalności i tych ról, które tam jest właśnie opis ośrodka, tego bycia wśród swoich. Przy czym nienormalność jest zapisana tak, że nie jest wzięte w nawias, żeby było trochę mniej jednoznacznie. Kolejna część dotyczy niewidzialności, gdzie nie też jest w nawiasie i ostatnia niepełnosprawności i tam jest ten temat pracy poruszony. A w części, co ciekawe, w ogóle część o widzialności, niewidzialności, jak tak na razie obserwuję, jest najbardziej atrakcyjna dla widzących. Wyobraźcie sobie, że jeden z moich recenzentów był w ogóle pod wrażeniem jej, że pozwoliła mu spojrzeć na widzenie totalnie inaczej, bo na przykład te rzeczy dotyczące, podejrzewam, ośrodków mogłyby być ciekawe dla tyflopedagogów, o sprawności też jakby dla osób, które mają jakoś związek z pracą, zatrudnieniem, rehabilitacją, a widzialność jest na tyle intrygująca po prostu dla widzących, że to może chwycić i to może być ten klucz, który może jakoś pozwoli dotrzeć do nich.
0: No tak, bo to jest taka chęć poznania tej innej perspektywy, tak?
1: Tak, jakby chęć spojrzenia na taką oczywistość, w której się żyje, na to, że się widzi i przecież to jest zwykłe i w ogóle nie myśli się o tym, że się widzi na co dzień. I spojrzenia z innej perspektywy, z perspektywy osób, które akurat w tym wypadku nie widzą od urodzenia albo wczesnego dzieciństwa, czyli też albo nie pamiętają nic, Albo mają jakieś takie przebłyski, ale też głównie może zapożyczone z opowieści, bo tam starałem się, żeby rzeczywiście to były osoby tam do drugiego roku życia, które straciły wzrokiem w drugim, maksymalnie trzecim roku życia. I ta część dotyczy, mówiąc najogólniej, odkrywania widzialności. To znaczy razem z moimi rozmówcami zastanawialiśmy się, jak oni w ogóle zaczęli rozumieć to, co to znaczy widzieć, co to jest jakby wzrok, co to jest światło, co to są kolory. I tutaj też poruszam właściwie wszelkie wątki, które się pojawiły w temacie widzialności, czyli też jest trochę o audiodeskrypcji, czyli tym opowiadaniu widzialnego, opowiadaniu widzialnych dzieł filmowych albo właśnie malarskich czy ogólnie wizualnych, ale jest też o języku widzących, tak to sobie nazwałem. I właśnie poruszaliśmy już ten wątek o wrastaniu właściwie w ten język, który dla osób niewidomych też się staje czymś naturalnym i później są nagle zaskoczeni, kiedy jakiś widzący jakby się wzbrania, żeby go używać. I w tej części też, i to było dla mnie pasjonujące, wszystko było pasjonujące, ale to było dla mnie też inne, bo tutaj głównie niewidzące kobiety się jakoś tak aktywowały przy tym temacie, bycia widzialnym, bycia widzianym, urody, piękna,
0: wyglądu. Czyli po prostu jakoś tak dostrzeganym, tak, zauważanym.
1: Tak, że wiesz, z jednej strony jest coś takiego jak widzenie, że okej, są widzący, oni dostrzegają więcej niż ja, dostrzegają rzeczy z daleka, dostrzegają kolory i właściwie to widzenie się pojawia ciągle w języku, zobacz, obejrzyj. Ja muszę się tego nauczyć jako osoba niewidoma, ale muszę się też nauczyć tego, że mnie widać i że mnie się ocenia na podstawie tego wyglądu. No osoby, które nie widzą od urodzenia, jakby muszą totalnie to po swojemu zrozumieć, po swojemu, ale na podstawie tych kierunkowskazów, podpowiedzi widzących, nie? Często takich strofujących, że o, musisz tak wyglądać, musisz takie robić miny, wyprostuj się, to ciągle, co część moich znajomych słyszała, że wyprostuj się, nie kiwaj się, w ogóle zwalczanie tych takich odruchów, które...
0: Blindyzmów tak zwanych.
1: Tak, ale wiesz, z rozmów wyszło, że dla części osób niewidomych to jest po prostu na przykład relaksujące bardzo i to są takie, że ciało chce się ruszać w ten sposób, nie? Albo nauka tego, że trzeba twarzą do rozmówcy się zwracać, a nie na przykład bokiem, bo tak jest wygodniej go słuchać, więc ta część pokazuje, jak właściwie poszczególni rozmówcy starali się, wiesz, jakby odnaleźć takie własne mapy sobie narysować na tej pustce zwanej widzialnością, żeby w ogóle się poruszać w tym, nie? I tutaj ta część a propos wyglądu i urody to faktycznie poruszyła bardzo rozmówczynię szczególnie i wydaje mi się, że to jest taki dowód jednak na to, że bo mówi się teraz, że jakby już zaciera się ta różnica między kobietami i mężczyznami, że te wymogi się stają takie same, że wiesz, jakby kobiety nie są już tylko skazane na wyglądanie, tylko mężczyźni też, ale z badań wyszło, że niewidzące kobiety jakby bardziej mają wpojone te normy i te obowiązki urody, wyglądania, wiesz, zachowywania, pokazywania się, nie? I one bardziej się pilnują, bardziej o tym myślą, przykładają większą wagę, bo cały czas jednak jest im mówione, że kobieta, jakby wartością kobiety jest właśnie na przykład to, jak wygląda, nie?
0: No,
1: jest piękno.
0: To się zgadza, więc też nie wzięło to się znikąd. Gdzieś tam być może w dzisiejszych czasach już inaczej się to wszystko jakoś tam postrzega, tak? Jest to zrównane, że też i panowie o wygląd powinni zadbać, ale mimo wszystko jednak nadal piękno to jest domena kobiet przede wszystkim. Tak myślę.
1: No, więc starałem się, wiesz, mówię, że fascynujące to było dla mnie, bo sam musiałem spojrzeć na widzenie w ten sposób, że przecież ja jako widzący też odkrywałem dzięki tym rozmowom coś na temat widzenia, nie?
0: Owszem.
1: I na temat interakcji, na temat moich jakichś takich być może nie uprzedzeń, ale faktycznie na przykład zauważyłem, to jest ciekawe, że wraz z zaufaniem moi znajomi później rozmówcy jakby właśnie coraz mniej się krępowali, bo na przykład założyli, że bo to jest też ciekawe, że widzący to jest taka kategoria, że widzący może cię obserwować, ale na przykład z drugiej strony, jeśli mu ufasz, no to widzenie też traci, jakby nie czujesz się widziany przez niego, nie myślisz w ten sposób, zapominasz,
0: nie czujesz, osoba niewidoma. Że się nie czujesz oceniany, tak?
1: Tak, tak, że to w ogóle chodzi o ocenę przede wszystkim, a nie o to, czy się kogoś widzi, czy nie. I na przykład to a propos tego jedzenia rękami, pamiętam takie zdanie, że wezmę sobie ciastko do ręki, bo przecież nikt na mnie nie patrzy, powiedziane do mnie, czyli do widzącego. Aha. Jednak, nie? Że nikt na mnie nie patrzy, czyli to moje patrzenie już nie było tym patrzeniem oceniającym. Ale na przykład zauważyłem, że ja będąc z osobami niewidomymi, tak czy sam, najlepiej to wychodzi, wiesz, w takiej rozmowie face to face, że ja też odpoczywam od tego swojego wyglądu, nie? Nie robię totalnie, wiesz, też zapominam o tym, nie ma tej wymiany spojrzeń, więc po prostu zatapiam się w rozmowie, nie? To też było dla mnie ciekawe.
0: Możesz się bardziej na tym skupić tak naprawdę.
1: No też, faktycznie. Wczoraj była ciekawa sytuacja, że bo byłem na rozmowie z taką nowo poznaną osobą w ramach tego drugiego projektu i gadaliśmy, był już wieczór i po prostu, wiesz, bardzo teraz już o 7 się tam ściemnia, rozmowa się chyba skończyła gdzieś przed 10 i siedzieliśmy przy zgaszonym świetle, nawet totalnie w ogóle nie pomyślałem o tym, nie, że nie czułem w ogóle potrzeby, żeby tego robić dla siebie, nie, żeby ją widzieć, o, bo jakby jej wygląd też wtedy się zacierał stopniowo, nie, wraz z ciemnością. Więc takie rzeczy, myślę, też mogą zaciekawić widzących, tak na zasadzie, że to jest też trochę o nich, nie, o ich uprzedzeniach też trochę, takich opartych na przekonaniu, że właśnie to, co mówisz, widzenie jest najważniejszym zmysłem, że jak kogoś widzisz, to już ci się wydaje, że go znasz, bo oceniasz go, bo wygląda tak, a nie inaczej, ma takie, a nie inne ciuchy, taką, a nie inną fryzurę, jest ładny albo brzydki, już od razu cały w ogóle się jakby mechanizm oceny uruchamia, a wystarczy, wiesz, zawiesić to na chwilę i to po prostu traci znaczenie.
0: I zupełnie, nie? Inaczej to wszystko funkcjonuje.
1: No,
0: wtedy.
1: Dokładnie. Mm-hmm. Chociaż no. To też nie chciałbym, bo czasami niektórzy mi mówią, czy mówili, że fajne jest to w niewidzeniu, że się nie ocenia po wyglądzie, nie? Ale na przykład bardzo szybko wychodziło, że oceniają po innych rzeczach.
0: O właśnie.
1: Więc to też jakby to, co mówiłem, że to takie dzielenie ludzi na normalnych albo nie, takie ocenianie w ogóle rzeczywistości jest nie do uniknięcia.
0: Po prostu
1: wiesz,
0: jakby
1: różne rzeczy.
0: Inne rzeczy dla niewidomego, piękno, tak jak mówiliśmy przed momentem właśnie o tym, będzie miało zupełnie inny wymiar po prostu, ale to też nie jest już w tym momencie tak, że podoba nam się absolutnie wszystko, czy w ujęciu płci przeciwnej każda, tak? No bo to nie, to absolutnie, albo każdy, to nie, to tak nie działa. Również muszą być gdzieś tam pewne kryteria i każdy te kryteria ma, natomiast no, będą one po prostu inne i może dojść do dosyć ciekawych paradoksów, bo powiedzmy ktoś wizualnie atrakcyjny bardzo, na przykład dla niewidomego może być wcale niekoniecznie z jakichś pewnych względów atrakcyjny, a i też zresztą w drugą stronę może to działać, no ale to jest po prostu kwestia tych czynników, które dla nas urodę determinują.
1: No, dokładnie. W ogóle na przykład, wiesz, dziewczyny, które nie mogą być z mężczyznami, którzy na przykład bardziej się pocą, nie? Że to jest coś nie do przeskoczenia dla nich. Mhm. Dla niektórych moich znajomych, nie? Albo ocenianie po głosie, że o kurczę, nie mogłabym go słuchać, nie mogłabym słuchać tego głosu codziennie, więc bo miałem wrażenie, że takie mówienie nie oceniam po wyglądzie jest właśnie takim pokazaniem, że ogólnie nie oceniam ludzi, ale szybko wychodziło,
0: nie oceniam po wyglądzie, ale po czym innym to już zdecydowanie, tak, a i owszem, tak, bo każdy ma, no nie każdemu z każdym jest po drodze, bo to dziwne by było, gdyby takie coś miało miejsce.
1: No w tym, jeśli mogę dokończyć tę wypowiedź, to w tej części jeszcze jest taki ciekawy wątek, który się pojawia, myślę, przy głębszej znajomości w każdej rozmowie z osobą niewidomą jakąkolwiek. Mianowicie, ja to nazwałem widzialność piętna. To znaczy, to są te wątki dotyczące tego, że okej, widać ciebie, jak ludzie cię oceniają, ale też są jakieś takie atrybuty, powiedzmy, ślepoty, czyli na przykład biała laska, albo jakieś ciemne okulary to mniej, ale dla ludzi nadal, ludziom nadal się tak kojarzy, które na przykład są negatywnie oceniane, więc też ten wstyd przed zabieraniem białej laski, że jakby niepokazywanie swojej twarzy czy swoich oczu, które są jakoś tam rozmazane albo zniekształcone, że takie myślenie też, że wiesz, trzeba się trochę zakrywać i zacierać te ślady niewidzenia, takie wizualne ślady. To też myślę dla widzących to by było ciekawe, a faktycznie wydaje mi się, że to jest coś, przez co przechodzi wiele osób niewidomych, to znaczy po pierwsze w ogóle takie, tak jak słucham, taki etap, że trzeba się pogodzić z tą białą laską i trzeba się pogodzić z tym, że się nie widzi i inni widzą, że nie widzi.
0: Ale wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja myślałem, że taka sytuacja to ma miejsce tylko w przypadku osób, które kiedyś widziały. Bo
1: nie, okazuje się, no.
0: Okazuje się, że nie. No bo ja tak, wiesz, ja tak porównuję sobie to do swoich doświadczeń, ja jakoś nigdy, powiem w ten sposób, no miałem świadomość tego, że są inni, którzy mają coś takiego, co się nazywa wzrok. Nie bardzo wiem, jak to działa, co najwyżej z lekcji biologii, typowo w kwestii mechanicznej, ale jak wygląda to w praktyce i jak to jest, jak się widzi, to tego nie wiem i nie potrafiłbym nawet tego zdefiniować, ale wiem, że coś takiego jest, ja tego nie mam, ale jakoś nie miałem na przykład nigdy takiej sytuacji, żebym był z tym jakoś, nie wiem, niepogodzony czy coś, no. No nie, no bo po prostu tak jest i już. I to jest też ciekawe, o czym mówisz, że nawet i osoby, które nie widzą od urodzenia, mają jakiś problem z pogodzeniem się z tym, że są niewidome. To mi daje do myślenia.
1: Bardziej może nie tyle z tym, że są, bo to też nie wszystkie osoby, ale zdarzały się takie wypowiedzi i nie były bardzo rzadkie. Nie tyle, że niepogodzone z tym, że ja nie widzę. Takie może rzeczy się pojawiają trochę na początku, jak ja jestem inny, więc jestem wysłany do ośrodka, a moje rodzeństwo idzie do normalnej szkoły i tu się jakby pojawia ten bunt, że czemu, kurczę, ja mam, jestem inaczej traktowany i że nie widzę, a chciałbym tak jak... Ale samo to niewidzenie, myślę, jako niewidzenie jest oswajane dość szybko wśród tych osób. Mówię o moich znajomych, żeby też nie było, że generalizuję.
0: No jasne.
1: Ten temat, ale niepogodzenie, że tak od razu widać, że jestem niewidomy, a właśnie to, wiesz, ten wątek teraz z internetem powraca, że znam osoby, które nie zdradzają tego, że internet pozwala nie zdradzać od razu, że się nie widzi, nie? Bo żeby nie było, że od razu się albo rozmowa dotyczy tego, albo że ludzie nie chcą ze mną rozmawiać, bo od razu mnie skreślają przez to. A tutaj jak jesteś wśród ludzi, no to musisz jakoś albo to lekko w sensie nie zakamuflować, ale no musisz się pokazać i to widać od razu, a jeśli nie będziesz chodził z białą laską, to albo będziesz chodził zawsze z kimś, no ewentualnie z psem przewodnikiem, ale to on też jest atrybutem jakby osób niewidomych. Więc takie to jest raczej praca nad tym, że widać to, że nie widzę. Na przykład, wiesz, takie wypowiedzi były w stylu, że chciałabym mieć soczewki takie kontaktowe, ale one się nazywają chyba, nie wiem, czy estetyczne, czy... Dlatego, żeby nie rzucało się w oczy tak, że nie widzę. O, w tę stronę to jest, nie? Albo że biała laska, że od razu ludzie mnie mają na widelcu i od razu jestem dla nich niewidoma.
0: No to rozumiem, jest
1: problem,
0: rozumiem.
1: Że nie widzę, wiesz, fizycznie, tylko że od razu ludzie mnie wrzucają w tę rolę i od razu muszę walczyć z tymi ich wyobrażeniami i przekonaniami, że jestem taka i taka i taka, że jestem super, bo wyszłam z domu, albo że w ogóle nic nie umiem na pewno. Nie?
0: No i
1: że,
0: tak, i tu przede wszystkim może być też to, o czym też wspominałeś już jakiś czas temu i co rzeczywiście czasem ma miejsce, czyli taka pomoc zupełnie na siłę i nie w taki sposób, w jaki byśmy sobie jej życzyli, czyli że ktoś nas na przykład na siłę ciągnie gdzieś, powiedzmy, a my nie wiemy, co się dzieje. No to tak, to a i owszem, to...
1: No.
0: To jest z jednej strony irytujące, z drugiej może być po prostu nawet niebezpieczne dla nas.
1: Przy czym jeszcze warto też zaznaczyć, że oprócz tej laski, no jednak część osób nosi ciemne okulary dalej w celu zasłaniania oczu, ale chociaż spotkałem się z jedną osobą, która w ogóle nie widać po niej, że nie widzi, tak jakby się na nią spojrzało, ale nosi je właśnie, żeby dać sygnał, że jestem niewidoma, uważaj na mnie, albo że właśnie łatwiej wtedy się prosi o pomoc, jak jest, wiesz, taka czytelna sytuacja.
0: No tak.
1: Ale dla mnie takim super zawsze momentem w przypadku tych osób, które albo noszą protezy, albo okulary ciemne, było to przejście, taka miara zaufania, że na przykład jak byliśmy gdzieś na wyjeździe, albo ja u nich nocowałem, albo oni u mnie, to zdejmowali te okulary albo wyciągali te protezy na noc i jakby nie krępowali się, żeby przy mnie chodzić, nie? To było dla mnie coś zawsze takie, poczułem, że kurczę, zostałem obdarzony teraz czymś bardzo, bardzo ważnym. Że właśnie nie jestem tym widzącym, który ocenia, nie?
0: Tak,
1: który
0: że po prostu jesteś człowiekiem, któremu można zaufać i że wiadomo, że ty no nie będziesz jakoś tam no, oceniał, tak?
1: No.
0: To się zgadza. No dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy jeszcze jeden temat poruszyli, który również w twojej książce się znajduje, czyli temat mobilności.
1: Tak, bo założyłem, wyszło z tych rozmów, że oprócz, że w temacie sprawności i samodzielności najważniejsza jest po pierwsze praca, czyli jakby zarabianie, pracowanie, szukanie zatrudnienia.
0: No tak, bo za coś żyć
1: go.
0: Trzeba.
1: Ale z drugiej strony taką miarą tej samodzielności, czy w ogóle podstawą tej samodzielności często była samodzielna mobilność i związana z nią orientacja przestrzenna. I tutaj to myślę, że dla akurat niewidzących słuchaczy jest może najmniej atrakcyjne, no bo wszyscy to jakoś znają z doświadczenia. Więc może, bo jakby prześledziłem te wszystkie sposoby poruszania się i też próbowałem w takich kontekstach społecznych je obejrzeć, czyli na przykład w związku jakby z niechęcią do tej białej laski. W przypadku psów asystujących bardzo ciekawe było to, że tak wynika z wypowiedzi tych osób, które są właścicielami psów, że to jest paradoksalne, że pies uczłowiecza osoby niewidome jakby w odbiorze takim społecznym, że ociepla je, ale właśnie, że zwierzę uczłowiecza tą osobę, że podchodzi, że ludzie chętniej nawiązują z nią relacje przez psa, że jest takim mediatorem, bo jest też tematem, o ja mam pieska, jaki ładny piesek i tak dalej i ten niewidomy nagle się właśnie, to nie jest już niewidomy, tylko jest osoba niewidoma z psem, nie? To totalnie się zmienia postrzeganie tego. Więc oprócz takiego dużo też ludzie mi opowiadali, że to jest po prostu wielki skok jakościowy, jeśli chodzi o poruszanie się. Ma to też swoje wyraźne wady oczywiście, czy jakby ograniczenia i bardzo, bardzo absorbujące obowiązki. W ogóle takie zmiany trybu życia w związku z posiadaniem psa. Ale jeśli chodzi o samo poruszanie się, to dla wielu moich rozmówców to po prostu było wskoczenie jakby do jakiegoś takiego super trybu, że mogę odpoczywać w ogóle podczas chodzenia, że nie ma już tego stresu, nie ma tego myślenia o każdej przeszkodzie.
0: Tak, bo to jest jednak fakt, że bez względu myślę tak sobie na to, jak ktokolwiek jest zrehabilitowany, czy dobrze, czy gorzej, czy jak, to tak naprawdę poruszanie się samodzielne to praktycznie zawsze obarczone jest jakimś większym stresem. Bo Zwłaszcza no, jak jeszcze przyjdzie nam wyjść w zupełnie jakiś nieznany teren, bo gdzieś, gdzie powiedzmy znamy każdą uliczkę, wiemy gdzie co jest, to okej, ale jakieś takie dalsze wyjście, to zawsze jest stres. Ostatnio właśnie nawet taki wątek się pojawił na jednej z grup facebookowych, gdzie jedna z uczestniczek zapytała, jak wy to robicie, bo no co jakiś czas się pojawia takie różne wątki, że ktoś robi to, ktoś robi to. Jak wy to robicie, że jesteście tacy samodzielni, a ja sobie nie mogę poradzić z tym wszystkim. Ja po prostu, ja się boję, ja nie ogarniam, ja nie jestem w stanie. I dużo osób napisało, że tak naprawdę no... To nie tylko ona ma ten problem. I ja to jak najbardziej rozumiem i wiem, o co chodzi, bo oczywiście wiele osób tak naprawdę ma problem. To jest oczywiście normalne, żeby tych problemów nie chcemy gdzieś tam pokazywać, bo no najgorzej mówi się o jakichś swoich słabych stronach, o tym, z czym ma się problem i tak dalej. Najlepiej się pokazuje te swoje najmocniejsze strony. Ale prawda jest taka, że poruszanie się samodzielne to w bardzo wielu przypadkach obarczone jest po prostu dużym stresem. Ot i wszystko.
1: Tak, chociaż znam też osoby, które śmigają, wiesz, i jakoś mają taką grubą skórę. Faktycznie pojawia się tam, jak, na przykład, może nie ma takiego dużego stresu, ale później jest odczuwalne zmęczenie, jak już się przyjdzie do domu, że to jednak jest absorbujące bardzo zajęcie. No i tutaj wydaje mi się, że to też jednak... No bo ty miałeś zajęcia z orientacji, jak tak. Będąc w tej szkole masowej?
0: To znaczy, ja miałem później. Ja miałem później jeszcze też zajęcia z orientacji, takie już większe. Bo wcześniej miałem mając tam po kilka lat, a potem jeszcze dodatkowe miałem zajęcia z orientacji.
1: Bo to, co mi się jakoś rzuciło tak w oczy i uszy, to że mimo tego, że są zajęcia w tych ośrodkach, to faktycznie... Wiele z moich znajomych uczyło się chodzić samodzielnie, tak na serio, dopiero po opuszczeniu ośrodka, że te zajęcia były albo prowizoryczne, albo właśnie brało się słabowidzących, bo z nim jest łatwiej, albo się wychodziło z kimś, w sensie mówię, bierze się słabowidzących na zajęcia, że wychowawcy woleli chodzić ze słabowidzącymi niż męczyć się czasami, takie też są historie. Ale że dopiero później jakoś samemu się z tym zostaje i wiesz, albo się przełamiesz, albo nie.
0: Wiesz co, ale prawda jest, ale Kamil, prawda też jest taka, że i to w drugą stronę to też to tak działa, bo jeżeli mieszkasz powiedzmy z rodziną, to jaka ona by tam nie była, to ona się zawsze będzie o ciebie martwić i to też jest bardzo duży problem. To jest też bardzo duży problem, żeby po prostu, żeby...
1: Przekonać ich,
0: tak, żeby przekonać, oczywiście. Ja myślę, że powiedzmy gdzieś, no ja sobie tak czy inaczej samemu muszę radzić, ale ja wcale nie twierdzę i nie uważam, że ja mam jakąś dobrą orientację w terenie, bo jej nie mam. Jak jest potrzeba, żeby sobie poradzić, to sobie po prostu muszę poradzić z dotarciem do jakiegoś miejsca od i wszystko. Natomiast no, to też nie jest tak, że to tylko jest problem z ośrodkami. Problem też jest z tym, jak się mieszka z rodziną. I nie wiem, gdzie jest problem większy, szczerze powiedziawszy, bo nie mam porównania, a chętnie bym się tego dowiedział.
1: Faktycznie znam osoby, które na przykład, mimo że miały wygodne życie i było w miarę okej, i miały może nawet zatrudnienie, to decydowały się na przeprowadzkę do innego miasta, bo czuły, że to jest w ogóle ostatni moment, żeby się usamodzielnić od rodziny, to rzeczywiście. Także w tym kontekście poruszania się, nie, że zawsze jest ta mama, nawet jak się zna trasy, no to mama jak ma czas, no to pójdzie. Więc tak, masz rację.
0: Druga rzecz jest też jeszcze taka i to też myślę, że jest coś na rzeczy, że nawet jeżeli ktoś w ośrodku odbierze dobrą szkołę tej orientacji, bo załóżmy, że ktoś, komuś się to udało, jakieś miał tam zajęcia, no to potem jednak z tego ośrodka wraca się do domu. I też bardzo dużo zależy od tego, co kto potem robi. I na ile osoby, z którymi tam przebywamy w tym domu, ci nasi najbliżsi, pozwalają nam na tę samodzielność. Bo kurs odbyć można zawsze, ale stracić potem te umiejętności, których się nabyło po prostu najzwyczajniej w świecie ich nie ćwicząc, to też zawsze można. I to wcale nie jest trudne.
1: No, tutaj w ogóle jeszcze ważnym wątkiem też, który poruszam w tej książce, jest korzystanie z pomocy widzących w różnych kontekstach, właśnie na przykład tych rodzinnych, ale też bardzo część moich znajomych bardzo, bardzo sobie chwali rozwiązanie pod tytułem asystent, nawet jeśli trzeba trochę dopłacać do tego, taki asystent.

0: co chodzi, jakby jest jasny cel. W wolontariacie często były historie o takim, że nie wiadomo było, czy się kolegujemy, czy nie. Takie było bardzo rozmyte. Nie wiadomo, czy ktoś przychodzi, bo ma w tym jakiś interes, bo będzie miał jakieś punkty w szkole albo na studiach. I takie wątki właśnie śledziłem w kontekście mobilności, ale też zaciekawiły mnie te strategie korzystania z pomocy takich przypadkowych osób i też proszenia o pomoc. I pamiętam właśnie, utkwiło mi bardzo, bardzo zdanie czy wypowiedź Sandry, która zresztą w ogóle jest na okładce tej książki i idzie z akrylką. Jest taka grafika na podstawie zdjęcia. Z profilu jest Sandra jak akryl, czyli jej pies asystujący, aha, suka asystująca. Ale ona powiedziała, że czasami jest właśnie w środowisku osób niewidomych jest takie ciśnienie na tą samodzielność, w szczególności na jakichś kursach, szkoleniach i tak dalej, w niektórych fundacjach, a według niej znacznie bardziej ważną i przydatną w życiu umiejętnością jest umiejętność proszenia o pomoc, takiego zwykłego proszenia, nie że jakby przyklejania się do kogoś, ale proszenia i jakby mierzenia, kiedy potrzebuje pomoc, kiedy jej nie potrzebuje, a nie takie dążenie do totalnej samodzielności, która jest czasami jakby takim ideałem rehabilitacji. Pojawiały się właśnie takie zdania o tym, że zrehabilitowany niewidomy to taki, który samodzielnie robi to, samodzielnie chodzi, tam takie właśnie wzory, które musisz wypełniać, nie jesteś w stanie ich wypełnić, więc się
1: to
0: pojawia...
1: To nie jesteś zrehabilitowany.
0: Tak. Ale no takie wątki tutaj
1: zrehabilitowany niewidomy, tak wiesz, taka moja refleksja, oczywiście wszystko sam zrobi, wszystko, ale ile on przy tym czasu zmarnuje, a gdyby kogoś przynajmniej niektórych rzeczach poprosił o pomoc, to jak bardzo by to ułatwiło pewne sprawy.
0: No, poza tym tak naprawdę to jest, w ogóle wiąże się z umiejętnością nawiązywania kontaktów, ogólnie relacji z ludźmi, że to wydaje mi się, że jak jesteś okej i właśnie coś dasz od siebie, o coś poprosisz, to nikt w ogóle nie patrzy na to w kategoriach trzeba mu pomóc, ojej, kurczę, znowu trzeba mu pomóc, tylko po prostu razem coś robicie. Czasami mówisz, że jakby... Ja mam tak, że jak na przykład nie mogę jakoś wesprzeć, to po prostu mówię to, nie mam oporów, tak jak czasami nie mogę pomóc innym znajomym, jeśli proszą mnie jakąś pomoc. To niewidzenie jest tutaj takie, wiesz, jakby trzeciorzędne, że chodzi o to, nie, że chodzi o większe zakupy albo o zawiezienie gdzieś. No, to nie ma znaczenia, kiedy jest jakaś relacja, nie? Więc nawiązywanie relacji, to chyba też o to chodziło Sandrze, że no, takie... Bycie z ludźmi to jest w ogóle coś, co później ci pomaga żyć, a nie takie odcinanie się na zasadzie, że sam wszystko zrobię, nie? A później po cichu się okazuje, że ktoś mieszka z ojcem albo z matką i że ktoś tam za niego coś robi i tak dalej, bo często właśnie jest takie, jakby jest ten oficjalny wizerunek, nie? Że jestem taki, jestem taki niezależny, chodzę i w ogóle podróżuje i tak dalej.
1: Tak, jak potem przychodzi co do czego, to okazuje się, że gdzieś tam sporo w tym osoby trzecie mają udział.
0: Tak. Właśnie zwróciłem na to uwagę, bo mówiłem o tym, że tam starałem się jakby nie udawać kogoś innego i pamiętam taką sytuację, że kilka było takich sytuacji, że kilka osób, że chodziłem z nimi, na przykład tam spędzałem powiedzmy cały dzień, załatwialiśmy ich sprawy i na przykład dzwonił telefon i ten ktoś mówił, że jestem tu, w ogóle totalnie zero, że jest z kim, że jestem tu, zrobiłem to, idę właśnie tam, jakbym stawał się takim przezroczystym narzędziem do prowadzenia i załatwiania rzeczy, nie? Mhm. I poczułem, że to właśnie jakby jest totalnie, że wizerunkowo, że on jest sam i to zrobił sam, a w praktyce gdzieś tam zawsze ktoś za tym stoi, nie? Czy zawsze, czy prawie zawsze. Więc wydaje mi się, że ja na przykład bardzo te moje relacje i więzi nawiązały się faktycznie z osobami, które jak najmniej próbowały chyba pokazać się jako samodzielny, jako z takimi, które mówiły, kurczę,

0: umiem tego zrobić. Zrobisz to albo pomożesz mi. I wiesz, to było takie totalnie naturalne, bo było po prostu między jedną rzeczą a drugą, nie? Że to nie było sedno w ogóle tych znajomości.
1: No tak, bo tak jak wspomniałeś, to jeżeli nawiązywały się w trakcie tej twojej pracy jakieś takie dłuższe relacje, no to one tak naprawdę, żeby w ogóle cokolwiek mogło zagrać, tak kolokwialnie mówiąc, to musi się to opierać na szczerości. A jeżeli ktoś udaje, jeżeli ktoś jest nieszczery, no to tak naprawdę daleko na tym się nie ujedzie. Można chwilę, można nawet dłuższą chwilę, ale prędzej czy później to tak naprawdę i tak pewne rzeczy wyjdą i coś takiego nie ma zbyt wielkiej przyszłości.
0: No i właśnie to poczucie, że właściwie to kim jesteś, nie? Że
1: no
0: jesteś
1: właśnie.
0: Co, pomocnikiem, asystentem, narzędziem, okiem?
1: No właśnie
0: czy
1: bardzo,
0: jaka jest
1: no
0: twoja
1: właśnie,
0: rola,
1: no
0: nie?
1: właśnie, właśnie bardzo często osoby niewidome, szczerze mówiąc, trochę mnie to, ale to osobiście mnie to razi. To jest takie moje odczucie. Jak na przykład słyszę, że a z okiem z kimś coś tam powiedzmy, no teraz oko poproszę, żeby zrobiło coś tam. No to oko to jest, kurczę, człowiek, to jest, nie wiem, kolega, koleżanka, dziewczyna, chłopak, mama, babcia, dziadek. To jest człowiek, a to nie jest oko, to nie jest narzędzie, to jest jakiś konkretny człowiek.
0: Nie, mnie chyba to wszystko zależy od kontekstu, bo jeśli jakiś mój znajomy powie, że kurczę, mógłbyś przyjść, bo potrzebuję oka do czegoś, no to
1: tak,
0: totalnie
1: w takim kontekście to nie, ale wiesz, jak się mówi o kimś, tak, że to jest moje oko.
0: Tak, moje oko.
1: Tak, mnie to osobiście,
0: moja
1: szczerze...
0: Moja laska,
1: tak.
0: Mój pies i moje oko.
1: No, i moje oko. Szczerze mówiąc, mnie to razi. Bo dopiero z czymś takim, z takim właśnie bardzo przedmiotowym traktowaniem osób widzących, to się dopiero spotkałem po iluś latach, to może dlatego, bo tak jak wspomniałem, ja z niewidomymi nie miałem przez kilkanaście ładnych lat swojego życia kontaktu, a później właśnie się spotkałem z czymś takim, moje oko, no ale to co, kto, jak?
0: No, ale też zależy. Wszystko zależy od relacji.
1: Owszem, oczywiście. No i tak sobie, Kamilu, pogadaliśmy ponad 2 godziny, słuchaj. 2 godziny 40 minut.
0: I nikt nie zadzwonił,
1: Słuchaj, zasłuchali się. Ja myślę, że ewentualnie... No szkoda, bo rzeczywiście liczyliśmy na to, że ktoś zabierze też głos w dyskusji. Albo po prostu dopiero teraz część osób zachęciliśmy do tego, żeby sięgnęli po twoją książkę i ją przeczytali, bo być może jeszcze nie wszyscy wiedzieli. A nawet jak niektórzy wiedzieli, to może sobie tak pomyśleli, a kolejna książka gdzieś tam o niewidomych, to nie będę czytać. A może teraz akurat co niektórzy będą mieć motywację, żeby po tę książkę sięgnąć. Przypomnijmy, Świat po omacku, etnograficzne studium niewidzenia i niesprawności. Tak nazywa się ta książka.
0: Dokładnie.
1: Kamil
0: Jeśli
1: Pietrowiak jest autorem.
0: Jeśli mielibyście ochotę na lekturę, a później na podzielenie się wrażeniami, to podaję jeszcze raz adres mailowy mój, kamil.pietrowiak@gmail.com. Wszelkie uwagi, komentarze, opinie będą przyjmowane z gościnnością przeze mnie, bo po prostu jestem bardzo, bardzo ciekaw waszych wrażeń. Wiem, że książka jest momentami może być trudna, ale wydaje mi się, że też można swobodnie przeskakiwać te części wprowadzające do rozdziały wprowadzające te teoretyczne i później czytać albo czytać wyrywkowo o poszczególnych rzeczach, które was ciekawią, ale zapewniam, że te części już analityczne, tam jest bardzo dużo wypowiedzi osób, z którymi się spotykałem i rozmawiałem i moje takie interpretowanie może albo sklejanie tych wypowiedzi, więc te części powinny być bardziej może przystępne dla takiego czytelnika nieprzywykłego do literatury naukowej.
1: I na koniec mamy telefon. Bardzo dobrze. W końcu. Halo, kogo witamy?
2: Siemano, no tak płaczecie, że wam nikt nie dzwoni, to my się zadzwonię, no bo jak to już
1: o,
2: nie będzie do końca źle. Ale powinniście pamiętać, że liczy się jakość, a nie ilość.
1: No, jak dobrze rozpoznaję głos, to Grzegorz do nas się dodzwonił.
2: Złotowicz z tej strony.
1: No,
2: tak,
1: cześć Grzegorzu. Z,
2: korzystając z okazji, oczywiście podziękowania dla Kamila za świetną robotę. Oczywiście pewnie mało docenioną, bo jak jest dobre, to musi być niedocenione, ja wiem po sobie, także to po prostu mogę przybić piątkę od razu przez łącza.
0: Nie, no ty Grzesiu, ale naprawdę jesteś bardzo w środowisku. Co chwilę o tobie, słyszałem.
2: Taki czarny, twardy charakter tak zwany. Byłem pod wrażeniem tej pracy, muszę powiedzieć. Przeczytałem dzisiaj właśnie, dokończyłem podsumowanie, doszedłem do bibliografii i tego już nie czytałem. Całości od początku do końca. I mnie troszkę się zawiodłem niestety, bo to jest tak, że różne ciekawe rzeczy mniej lub bardziej miało się okazję czytać i zawsze był przynajmniej jeden czy dwa szczególiki, gdzie coś autor spieprzył albo czegoś tam nie dorobił i można było się pochwalić potem przed nim, że się wychwyciło te niedoróby, nie tam, że to cała robota zła czy coś, ale także po prostu taki jakiś szczególik, że widać było, że rzeczywiście czytał, a nie tylko udaje. A tu cholerka, jedno miałem, myślę, że złapałem właśnie o tych okularach, żeście rozmawiali, że one no nie tylko estetyczną mają funkcję, ale też jak gdyby ochrony mechanicznej, a tu później się okazało, że i tak uczestnicy w tych komentarzach swoich pod rozdziałem uzupełnili ten brak, więc nie miałem nic do dodania. Także muszę powiedzieć, że z przykrością stwierdzam, że nie znalazłem niczego, do czego mógłbym się przyczepić, więc nie jestem w stanie wykazać, że przeczytałem całość. Ale naprawdę kawałek fajnej roboty, żeby już nie dublować tematów, bo to żeście tam omawiali różne te aspekty. No oczywiście tłumy się na to nie rzucą. W ogóle wszystkie zagadnienia związane z naszym środowiskiem to są raczej takie dosyć niszowe. Czy statystycznie jakby niekoniecznie ilość, tylko bardziej jakość tutaj jest istotna, jak mówię. Ale myślę, że naprawdę studentki wszelkich tyflo kierunków powinny piszczeć zachwytu i to pewnie wyjdzie jak gdyby w przyszłości, bo solidna i całościowa baza. Także ja czekam teraz.
1: No ale właśnie Grzegorzu, tak jeszcze a propos tej ilości, to ta książka przecież wcale nie jest taka mała, także i ilość jest i jakość jest.
2: Nie, ja mówiłem o ilości, w sensie takich, o ilości czytelników, którzy czytają całość, ilości...
1: A no to tak, ze względu na formułę, to masz rację, to nie będzie bestseller, raczej.
2: To jest, znaczy tak, no ale to cokolwiek związanego z niewidomymi to nie będzie, chyba że Miasto Ślepców, Josa Saramago, który tylko
1: był
2: bestsellerem, że dostał Nobla. Jak Kamil dostanie Nobla, to wtedy pewnie coś tam ruszy się w temacie. Ale ja czekam na te prace zapowiedziane w zakończeniu, to znaczy rozumiem, że trochę tak zapowiedziane, czy zaproponowane bardziej może, to niekoniecznie się rzucisz na wszystkie te tematy, ale no byłoby ciekawie. Coś gdzieś mi się obiło, gdzieś na jakimś fejsie o uszy, że już pracujesz nad następnym dużym tematem związanym z...
0: Więc,
2: tak, i to są no, ciekawe, to ciekawe zagadnienia i to ujęcie takie właśnie etnograficzne, czy antropologiczne, że to pod tym kątem tego nikt chyba wcześniej nie badał, tak, żeby to tak trochę potraktować tych niewidomych, jak takich Indian, jak mniejszość taką jakąś narodową. Czy
0: tak, dokładnie.
2: Bardzo ciekawe, że podobało mi się w ogóle. Tak, to było fajne, że to podejście takie właśnie, żeby jak taki gdzieś takie plemię zamieszkujące, rozproszone, ale w zasadzie, no fajne. Ale przy okazji mam pytanie, czym się różni etnografia od antropologii, jeżeli to się da w jednym zdaniu?
0: Właściwie nie, to są te podobne właściwie są rzeczy określane. Kiedyś to się nazywało jako etnografia, teraz etnografia jest traktowana jako metoda w ramach antropologii, taka metoda polegająca na byciu, przebywaniu, obserwacji uczestniczącej, ale ja lubię to określenie etnografia, bo jest takie skromniejsze. Zawsze antropologia mi się tak kojarzy, wiesz, na wyrost trochę, że to takie amerykańskie jest, że antropolog kulturowy.
2: Jasne.
0: Ale ogólnie badanie kultur, tak w ich zróżnicowaniu, dokładnie.
2: Czyli to, ja myślałem, że coś niedouczony jestem, że gdzieś to są dwie różne
0: nie.
2: bardzo...
0: Jeszcze etnologia.
2: To tak mi się kojarzyło z tym samym.
0: Dokładnie.
2: Okej, to nieźle, a to nie pytam, czym się różni od etnografii. bo geografia, geologia, no to wiadomo, a tutaj to tak trochę inaczej pewnie ten podział przebiega. Natomiast muszę powiedzieć, że zmusiła mnie ta książka do przemyślenia tych takich, no w sumie już niby domkniętych, przemyślanych dawno temu przed 20 czy 30 laty zagadnień. Po raz drugi tak przed 40, więc to nawet w dobrym momencie. I w ten sposób zainspirowała mnie też twórczo, że od jakiegoś czasu siedzę nad czymś tam, coś tam dłubię, może coś z tego wyniknie, to wtedy się pochwalę, a jak się okaże gniotem stulecia, to się pewnie nie będę wychylał. No, ale też właśnie jako potencjalny przyszły autor obecnemu, no muszę podziękować za kawałek fajnej, inspirującej też pracy. To nie było tylko tak, że przeczytałem i odłożyłem, ale też no, dało do myślenia, czy zmusiło do przemyślenia ponownie pewnych rzeczy i coś może tam w przyszłości z tego też wyniknie w jakimś tam moim hobbystycznej twórczości.
1: Super, to czekamy super, na efekty.
0: Wielkie dzięki. Ale myślisz o skleceniu tych wszystkich twoich perełek, które zbierasz w jakąś taką całość książkową, czy nie?
2: A nie, to słucha, to by było odtwórcze. To jest tam z tymi artykułami prasowymi to jest więcej problemów w sumie niż pożytku. One się tam raz na bloga nadają. Problem praw autorskich, potem jakichś tych publikacji, że w zasadzie to bardziej więcej roboty byłoby z korektą właściwie tych tekstów.
1: Ale to swoją drogą, Grzegorzu, bo może nie wszyscy wiedzą, to może też jest dobra okazja, żeby się pochwalić, że na twoim blogu można sobie poczytać.
2: Ja się chętnie reklamuję.
1: No to dawaj.
2: www.zlotowicz.pl, czyli Złotowicz, tylko że przez, no, bez polskich liter. I tam od góry jadąc jest mnóstwo wycinków prasowych, które kiedyś udało mi się zebrać. Czasami do tego wracam, tak co parę lat. Do przegrzebywania tych archiwaliów prasowych z XIX-XX wieku, z międzywojnia. Wycinki prasowe związane z niewidomymi. Też troszkę mi przyświecał podobny cel jak Kamilowi, aczkolwiek w innym ujęciu, żeby sprawdzić, jak kiedyś prasa kształtowała opinię publiczną w kwestii właśnie nieszczęśników z naszą niepełnosprawnością, czyli jak się o tych niewidomych pisało w prasie. I przeciekawe rzeczy to są. No, reportaże z międzywojnia to już w ogóle klasa sama w sobie. Parę innych też ciekawych można znaleźć. Oczywiście jest to jakiś tam tylko procent tego, co gdzieś wygrzebałem, ale w większości to się albo nie nadaje na bloga, albo są za krótkie wpisy. Mam z tym jakiś problem, co z tym zrobić, jak to udostępnić. Pewnie kiedyś po prostu wrzucę w zipie w jednym zbiorczym pliku te kilka, teraz już chyba 400 tych wycinków. I może komuś się do czegoś to przyda po prostu.
1: Może ktoś będzie na przykład jakąś pracę historyczną chciał napisać.
2: Ale też w ramach pokrewnego zagadnienia oczywiście nieustannie reklamuję swój poemacik satyryczny na trzeci sektor. To tak troszkę w krzywym zwierciadle i humorystycznie.
1: To tak a propos tego, gdzie większość niewidomych pracuje, tak?
2: Tak, pewną część zagadnień, o których Kamil pisze naukowo, no to ja starałem się tak w takim nieudolnie mickiewiczowskim 13 zgłoskowcu też ująć od strony tak jakby drugiej, więc jakoś te utwory w jakimś sensie korelują na pewno. Także polecam i zachęcam.
0: Znam.
1: I to też na twojej stronie jest.
2: To miło słyszeć w takim razie, ale nie było w bibliografii.
0: Nie było.
2: Niestety. Nie doczekałem się miejsca jakiegoś tam w tym, ale to swoją drogą jakoś ciekawie, bo mi umknęła w ogóle ta kwestia tego, jak zbierałeś tych ludzi do badań. Nie wiem, czy bym się zgłosił, czy nie, ale w ogóle nie kojarzę tego faktu, że były takie zbiory, czy taki casting, że był prowadzony. Bo myślę,
0: bo wiesz,
2: że zbiorą,
0: co, ja
2: może
0: to,
2: byśmy się
0: to
2: zgłosić.
0: Już tak metodą kuli śnieżnej szło, czyli po znajomych. Ja
2: tak,
0: chyba raz napisałem na Tyflosie. I tam dwie osoby zgłosiły, ale to tak pod koniec dopiero to wrzuciłem, ale z reguły znajomi znajomych i tak to się skróciło.
2: No jasne, tak jak wspominałeś też w audycji oczywiście. Super, dzięki jeszcze raz.
0: No i w pewnym momencie, bo w pewnym momencie zamknąłem po prostu tę grupę, bo pomyślałem, że właśnie jakość i pogłębianie znajomości.
2: Tak, nie można byłoby przepytać tam 100 osób czy coś, no tutaj siłą rzeczy trzeba było mieć.
1: A na pewno nie w takim stopniu.
0: Wtedy bym musiał ich przepytywać, a nie z nimi rozmawiać.
2: Pisałem o tym w mailu do Kamila, jeszcze powiem głośno, że też ustanowiłeś klasę samą w sobie, jeśli chodzi o przygotowanie tej adaptacji dla niewidomych, która jest DZD udostępniana w pliku tekstowym. bo jest to z tego, co właśnie Kamil wspominał, częściowo, ja myślałem, że on to sobie zautomatyzował w jakiś sposób, albo wydawca, a okazuje się, że on to częściowo sam półautomatycznie, czy nawet ręcznie wykonał. Takie kwestie jak dołączenie tekstowej informacji o początku strony, żeby można było sobie sensownie później cytować jakieś kawałki tej pracy, no to po prostu w tym pliku jest info, gdzie się zaczyna, która strona. Przypisy są też przeniesione na koniec, żeby się nie wcinały gdzieś pół słowa w tekście i numerowane są też, numeracja jest zmieniona na ciągłą. No także bardzo przyjemnie się to czyta i warto może właśnie, warto o tym wspomnieć, że to chyba nie spotkałem wcześniej takiego, się z taką sytuacją, żeby autor własnoręcznie taką adaptację przygotowywał po prostu, więc to też dzięki w imieniu wszystkich czytających.
1: A wczoraj I to też myślę, że taka zachęta dla tych, którym się kiedyś zdarzyło jakieś takie właśnie bardziej naukowe publikacje czytać, a zniechęcała ich forma, w jakiej one są publikowane.
2: Tak, Michale, oczywiście jest to zawsze problem, jak się czyta taką zwyczajnie zeskanowaną pracę naukową i nagle od połowy strony zaczynają się przypisy dolne.
1: Oj tak.
2: Potem człowiek się gubi w tym kontekście i gdzieś od połowy później słowa zaczyna się ten cały ciąg, który już człowiek dawno zapomniał, o co chodziło. To tutaj takich problemów nie będzie. Łatwo z tym pracować. No myślę, że tajemnicy państwowej nie ujawnię, jak powiem, że z ciekawości sprawdziłem wczoraj w statystykach i z DZDN-u książkę Kamila wypożyczyło 100 osób. Równa setka właśnie mówiła wczoraj. Super. Więc jak na pracę naukową to całkiem niezły wynik.
1: Zobaczymy, ile będzie po wysłuchaniu przez większą ilość osób w Tyflopodcaście tej audycji. Może jeszcze podskoczy.
2: Tak, tylko że to są takie dni niewymierne, no bo tak, no nie wiem, przeczyta 1000 osób i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Przeczyta 10 osób, z czego na przykład pięć się zainspiruje do tego, żeby coś zrobić albo coś zmienić w swoim życiu. Albo właśnie czytając te opinie, czy różne podejścia różnych niewidomych do jakiegoś zagadnienia, przemyśli swoje jakieś podejście i je zmieni na lepsze. Więc ani Kamil, ani my nigdy się o tym nie dowiemy, natomiast ten człowiek, który dzięki temu zyskał tą nową jakość, no to po prostu zyskał, tak? Coś, czego by w inny sposób może by mu nie było dane tego szczebelka na tej swojej drabince życiowej przeskoczyć. To są takie kwestie, bo trudne, niezmierzalne po drugiej stronie istnienia, co dopiero
1: to się zgadza. Ale na pewno
2: dobra robota jest zawsze warta tego, żeby ją robić. No. Także raz jeszcze dziękuję.
0: Grzegorz, za telefon i za wszelkie pochwały.
2: Przeczytałem w całości i posłuchałem też w całości. Tam parę razy musiałem na balkon wyjść na chwilę w celu wiadomym, ale nie będę propagował tego trybu życia, więc nie tego. W każdym razie praktycznie całej słuchałem w całości też. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i
0: my również.
1: Dzięki Grzegorzu za telefon, pozdrawiamy cię, do usłyszenia. No i cóż, będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Myślę, że przynajmniej część osób zachęciliśmy do lektury. Jest książka dostępna w DZDN-ie, tak jak wspomniał Grzegorz, jak też my wspominaliśmy wcześniej. Adaptacja rzeczywiście bardzo fajna, bardzo, bardzo przyjemnie się tę książkę czyta. Przypomnijmy jeszcze raz, Świat po omacku, etnograficzne studium niewidzenia i niesprawności. Kamil Pietrowiak tę książkę napisał i o tej książce właśnie dziś rozmawialiśmy przez prawie 3 godziny na antenie Tyfloradia. Dziękuję ci bardzo, Kamilu, za udział w dzisiejszej audycji.
0: A ja tobie za zaproszenie.
1: A proszę bardzo.
0: Bardzo, bardzo miło.
1: Proszę bardzo i mam nadzieję, że dane nam się będzie jeszcze usłyszeć kiedyś, na przykład przy okazji twoich kolejnych publikacji, bo tak jak już parę razy wspomniałeś w dzisiejszym programie, coś już szykujesz następnego, tym razem o paniach będzie, tak?
0: O paniach i totalnie nienaukowo, więc może to będzie zachęta dla części osób.
1: Całkiem możliwe. I ja mam nadzieję, że dane nam się będzie spotkać wtedy i też na temat tej publikacji porozmawiać.
0: Trzymam
1: dziękuję.
0: Ci za słowo.
1: Oczywiście. No ja, wiesz, Tyflo Radio stoi otworem dla każdego, kto ma ochotę coś interesującego powiedzieć. Ja jestem jak najbardziej otwarty i mam nadzieję, że dane nam będzie o tym porozmawiać już za czas jakiś. Tak z ciekawości. Oczywiście nie to, żebym miał teraz ja ciebie za słowo trzymać, jak coś powiesz, ale tak mniej więcej, jak ci się wydaje, kiedy możemy się spodziewać tej kolejnej publikacji? Już jakąś taką sobie czasoprzestrzeń wyobrażasz, kiedy by to się mogło ukazać?
0: No, chciałem to dopiąć do marca przyszłego roku i wtedy zacząć wysyłać to do wydawnictw. Nie wydaje, chyba że jakiś konkurs też znajdę jak tutaj, ale to raczej będzie wysyłanie i czekanie, aż ktoś odpowie, a w marcu powinienem już to faktycznie dopiąć pod względem już tekstu, bo badania, myślę, skończą się tak, badania, no to są bardziej takie spotkania teraz faktycznie i rozmowy skończą się, myślę, w listopadzie, tak chcę sobie to rozbić, żeby, bo założenie jest, że jest 10 kobiet, przeróżnych kobiet, w różnym wieku i tym razem właśnie takich, które straciły wzrok też w różnym momencie życia, żeby pokazać totalnie, że niewidzenie okej, jest łącznikiem, ale te historie są totalnie różne i totalnie w ogóle inne podejście jest do tego niewidzenia w zależności, kiedy się ten wzrok straciło i w jakich okolicznościach, jak pomagała rodzina albo nie pomagała. I z każdą osobą chcę pogadać tak 3 razy, żeby ten materiał był i żeby było z czego wybierać, więc trochę to jeszcze potrwa.
1: A zatem zapowiada się kolejna interesująca lektura. Jeszcze trochę czasu do niej nam wprawdzie zostało, więc ci, którzy na przykład jeszcze książki Kamila nie przeczytali, to mogą sobie spokojnie ją czytać do momentu, aż ta następna się pojawi. A czytać naprawdę jest co, bo książka jest publikacją obszerną. Raz jeszcze, Kamilu, dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Ja również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się, cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, no i to tak można by powiedzieć już nawet chwilę temu. Dziś z drobnym poślizgiem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś, czyli w poniedziałek, 16 lutego 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam w audycji, jak zresztą zwykle, bo rzadko tak się zdarza, żebym tę audycję prowadził w pojedynkę, w końcu w duecie raźniej i to nie od dziś wiadomo, a dziś mam kolejnego naszego gościa. Tym razem witam Andrzeja Modrzewskiego. Witaj, Andrzeju.
4: Witam serdecznie.
1: No to Andrzeju, jak się czujesz po raz pierwszy po tej drugiej stronie? Bo ty do nas dzwoniłeś niejednokrotnie, brałeś udział jako słuchacz z perspektywy takiej słuchacza, dzwoniłeś, pytałeś o różne rzeczy i miałeś niejedno do powiedzenia. Jak to jest po tej drugiej stronie w Tyflo Radiu?
4: Trochę jestem spięty, ale powinno być dobrze.
1: Będzie dobrze, oczywiście. Jak najbardziej. I przy okazji zachęcamy także pozostałych słuchaczy. Jeżeli ktoś z was ma coś ciekawego do przekazania nam, do poinformowania nas o jakiejś ciekawej aplikacji, coś chciałby ktoś interesującego zaprezentować, to oczywiście antena jest dla was. Jeżeli tylko technicznie nam się to wszystko uda opanować, to zachęcamy. Proszę o kontakt na michal@dziwisz.net albo na michal.dziwisz@tyflopodcast.net i będziemy w tej kwestii działać. Więc Andrzeju, skoro to jest twój debiut, to może jeszcze tak kilka słów oczywiście w kontekście swojej osoby byś nam również opowiedział, bo już wiemy, co zresztą słychać, że będziemy prezentować dziś aplikację na iOSie.
4: iOS, tak, na iOSie. Urządzenie mi się zablokowało, więc odblokowałem.
1: Dokładnie.
4: A co o mnie? No na co dzień mieszkam w Lublinie, skończyłem na kulu filologię angielską i po dyplomie na uczelni dziennikarstwo. Mieszkam na stacji, mam 36 lat w tym roku skończę. No to chyba lubię jakieś nowinki techniczne w stylu testowania nowych aplikacji na iOS-a, bo na tylko ten system posiadam. Czy kiedyś posiadałem Nokia N82 z systemem Symbian, ale już od mniej więcej ponad pół roku mam swojego iPhone'a 5S i będę na nim prezentował Państwu aplikację Apple na systemie 8.1.3.
1: Dobrze, to ja już dłużej Cię nie będę męczył w tej kwestii, bo wiadomo nie od dziś, że najgorzej jest mówić o sobie, więc okej.
4: Okay. To prawda.
1: Okej. W takim razie, skoro to już przeszliśmy, to teraz właśnie, już powiedziałeś, że będziesz prezentował aplikację Ipla. Myślę, że wśród naszych słuchaczy, którzy interesują się nowinkami technologicznymi i tym, co można interesującego zrobić, jeżeli chodzi o te kwestie multimedialne ze smartfonem, słowo IPLA to nie jest jakieś enigmatyczne słowo klucz, ale gdyby ktoś mimo wszystko nie wiedział, o czym oni dziś mówią, no to bardzo bym cię prosił, żebyś najpierw powiedział, co to jest IPLA. Tak.
4: IPLA to jest w sumie międzysystemowy, bo ten program można, z tego programu można korzystać zarówno na Windowsie, jak na iPhone'ie, jak i chyba na telefonach z systemem Android. Tego to wiem. I to jest właśnie aplikacja służąca do oglądania filmów, programów telewizyjnych, ale także sportowych właśnie przez tą aplikację. To są głównie seriale i programy z telewizji Polsat, z tego co kojarzę, chociaż nie tylko, bo wśród seriali na przykład można też znaleźć M jak Miłość, Klango, czy Rancho z telewizyjnej jedynki.
1: Serial Klango, interesująca kwestia to by mogła być.
4: No dokładnie, to takie.
1: Tak. Myślę, że...
4: Dla niego, czyli Klango.
1: Tak, dokładnie. Także rzeczywiście, tam i również materiały z telewizji polskiej się znajdują. Wśród programów, jak dobrze kojarzę, na przykład można znaleźć jeszcze coś takiego jak Ekspres Reporterów chociażby i kilka innych również podobnych rzeczy. Nie wiem, jakie tam dokładnie są ustalenia biznesowe i jakimi kryteriami kierują się właściciele IPLI, wybierając takie albo inne materiały do publikacji w swojej bibliotece. W każdym razie rzeczywiście można znaleźć tam większość produkcji polsatowskich, także niektóre rzeczy z TVP, czy jakieś inne rzeczy jeszcze, czy to jest wszystko?
4: Wiesz co, ja nie jestem jakoś tam zbyt intensywnym szperaczem po tych programach iplowskich, bo po prostu ja mam swoje jakieś tam ulubione i je najczęściej oglądam, ale z tego co wiem, to chyba to właśnie to, co mówiliśmy, że głównie Polsat i z domieszką TVP.
1: Okej. Okay. I co tam jest? Seriale to już powiedzieliśmy, bo wymieniłeś kilka tytułów. Czy tylko?
4: No oczywiście nie, bo mamy też do wyboru jakieś i programy telewizyjne, i można słuchać jakichś transmisji z wydarzeń sportowych. Jest podział na różne dyscypliny i w każdej z nich można znaleźć wiele nagrań, które można przy pomocy tej aplikacji sobie odtworzyć.
1: IPLA jest dostępna na szereg urządzeń. Dziś będziemy pokazywać wersję dla systemu iOS. Ja swego czasu nawet próbowałem bawić się IPLą w systemie Windows, niestety ze skutkiem marnym.
4: Bo ta aplikacja,
1: przynajmniej testowana przeze mnie jakiś czas temu, była kompletnie niedostępna. Ponoć...
4: Tylko zainstalować.
1: Tak. Ponoć użytkownicy JOS-a odnosili pewne niewielkie sukcesy w zarządzaniu tą aplikacją. Coś tam się udawało zrobić, ale generalnie zasada była taka, że IPLA w Windowsie instalowała się jako aplikacja kompletnie niedostępna. Chcąc cokolwiek obejrzeć, trzeba było wejść na stronę ipla.tv, tam wybrać jakiś materiał i kliknąć na taki specjalny link, który powodował uruchomienie aplikacji IPLA w komputerze i wtedy mogliśmy z tego skorzystać. Niestety to było tylko tyle, bodajże jeszcze spacją można było dokonać pauzy w jakikolwiek sposób, ale to tyle, nic więcej nie udawało się tam niestety zrobić.
4: A, no to ja tylko wiem, że jest strona IPLA TV i tam można zrobić pewne rzeczy, których też nie można zrobić na iOS-ie, w iPhone'ie. Na przykład można tam bez problemu zakupić pakiet nawet z opcją comiesięcznej odnowy, że co miesiąc o określonej porze będzie nam pobierało pewną kwotę z naszej karty płatniczej, kredytowej lub jakiejkolwiek innej, którą mamy ustawioną w iTunesie.
5: Zgadza się. Mamy pierwszy telefon nawet, więc ja proponuję, żebyśmy odebrali ten telefon. Halo, kogo witamy?
6: Witam serdecznie, Andrzej z tej strony. Dzwonię dlatego, że audycja się dopiero zaczyna i podstawowe pytanie, które chciałbym zadać, brzmi następująco. Bo z tego, co pamiętam, to w Tyflo Podcaście już IPLA była prezentowana. I ja
4: nie, Andrzej, ona była prezentowana w Tyflo Świecie.
5: W Tyfloświecie.
4: W Tyfloświecie była prezentowana, na Tyflo Podcaście jeszcze nie.
6: Możliwe. W każdym bądź razie ja testowałem kiedyś tą aplikację i ona dla mnie w ogóle była niedostępna z tego względu, że tam było mnóstwo nieetykietowanych przycisków. Czy
4: zgadza się, w związku jest z tym...
6: Aha. No dobrze, to w takim razie posłucham uważnie i zobaczymy, czy faktycznie jest jakiś sposób, żeby można było ją nie widząc obsłużyć.
5: Andrzeju, wejdę ci w słowo i powiem to już trochę uprzedzając i wyprzedzając to, co zapewne Andrzej będzie prezentował. Dużo Andrzejów jest w tym momencie na antenie, ale w każdym razie jest taki gest iOS-a, za pomocą którego możemy sobie przyciski opisywać. Więc jeżeli masz dużo samozaparcia, a te przyciski są w stałych miejscach tak naprawdę, to można sobie te aplikacje udostępnić. To jest
4: tylko
5: taka...
4: Mam od razu jedno ale.
5: Tak? Tak?
4: Michale,
5: no,
4: tak
5: słucham.
4: Puścić?
5: Oczywiście.
4: Chodzi mi o to, że owszem, można te przyciski zaetykietować, robi się to dosyć prosto, tylko że nie mamy niestety gwarancji, że po kolejnej aktualizacji programu te nasze etykiety zostaną zachowane.
5: Oczywiście, gwarancji nie ma.
6: No okej, to zawsze możemy sobie to później zrobić na nowo, tylko kwestia jest taka...
4: Jest ich na tyle dużo, że troszkę... Dużo to zejdzie na to czas.
6: Czy da się po prostu, etykietując sobie te przyciski samodzielnie, czy da się w pełni na przykład rozpoznać, co dany przycisk nam otwiera, prawda?
4: Tak, da się.
5: Da się. Bo po prostu wystarczy tam wejść i stamtąd wyjść.
4: Tam od nagłówka mamy informację, z czym mamy do czynienia.
5: Tak, także nie jest to jakiś wielki problem. Można w ten sposób, to jest oczywiście... Dobrze. To znaczy od razu może powiedzmy tak, my nie pokazujemy tej aplikacji dlatego, że ona jest wzorcowo dostępna, tylko dlatego, żeby pokazać ludziom, jak można z niej korzystać.
6: Dobrze, wobec tego prośba, żebyście opisali ten gest szczegółowo, jak etykietować te przyciski dobrze, bo to będzie pomocne, a ja będę uważnie słuchał waszej audycji i mam nadzieję, że wtedy dzięki temu ta aplikacja stanie się dla mnie jakoś dostępna, bo ja ją musiałem niestety usunąć, bo po prostu najzwyczajniej w świecie sobie z nią nie radziłem.
5: No ona nie jest taka bardzo prosta, ale miejmy nadzieję, że będzie łatwiej po dzisiejszej audycji.
6: To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
5: Dziękujemy, Andrzeju. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Trzymaj się. Ja jeszcze tu w międzyczasie widziałem, że mamy jeszcze jedną rozmowę, ale na razie nie mamy. Ktoś zrezygnował. To przy okazji podam namiary kontaktowe do naszego Tyflo radiowego studia. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. No i Andrzeju, nie damy ci na razie dojść do głosu, bo mamy kolejny telefon. Tym razem dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku.
7: Witam bardzo serdecznie.
5: Słuchamy.
7: Ja chciałem powiedzieć tak a propos IPLI, bo mam taką sprawę, jeżeli chodzi o IPLE na Windowsa, aplikację. No to tu wiadomo, że pomocne też może być korzystanie z XBNC, o którym już tutaj było mówione, ale co do IPLI Windowsowskiej, XBNC jest o tyle złe, że tam nie można zobaczyć wszystkich odcinków niekiedy, że na przykład jak są seriale podzielone na sezony, to niestety XBNC tego nie listuje prawidłowo, on tam listuje tylko tam 150 odcinków i na tym się w zasadzie kończy. Ale co do IPLI Windowsowej, jest możliwe obsłużenie tej aplikacji IPLA za pomocą OCR-a, który jest wtyczką dla NVDA. Ja ostatnio bez problemu wszystko tam odczytałem, wyklikałem sobie jaki film, jaki jest serial, co obejrzałem sobie nawet.
4: To ciekawe, bo tego nie znam.
7: tam jest jeszcze nawet o tyle problem przy instalacji, że tam trzeba sobie zaakceptować umowę licencyjną, ale to też można zrobić z programem, z wtyczką OCR, która jest darmowa do NVDA. I jeszcze testowałem IPLE, słuchajcie, na Windowsa 8.
5: No właśnie,
7: można poprać ze sklepu.
5: I jak to tam działa?
7: To znaczy tak, NVDA widzi pełno takich obiektów, które są napisane coś tam w hite model, coś tam, coś tam, coś tam. Ale jeżeli na przykład wejdziemy insert dwójką na przykład w ten wchite model coś tam i pod tym, od razu będziemy mieć opis na przykład jaki to jest serial, nie wiem jaki to jest program, czy jaka to jest kategoria. Po prostu najpierw jest ten obiekt śmieszny, a potem jest etykieta co ten obiekt oznacza, jakby pod tym zaraz. I z tego się też da korzystać, tyle że ja nie umiem robić tam pauzy. Nie wiem jak się robi pauzę w tym. Ale zastanawiam się też nad jednym, bo też się da seriale na IPLI oglądać z IPLA TV, z tej strony, i da się oglądać bez aplikacji.
5: O, to się zmieniło, bo jak ja się tym bawiłem, to nie działało.
7: Są tam dwa odnośniki. Uh-huh. Jeden jest odnośnik oglądaj za pomocą aplikacji IPLA, czy jakoś tak, i on wtedy Mozilla się pyta, czy chcesz uruchomić IPLE. A też jest oglądaj online, czy jakoś tak.
5: A to nie było tak, przynajmniej kiedyś to tak działało, że tam był, że oglądaj online, to pojawiało się tylko jakieś takie demo, taki zwiastun.
7: Nie działało to w całości. Tylko właśnie ja nie wiem, jakiej to używa technologii, czy to nie używa Silverlighta, bo w przypadku Androida by użytkownicy mieli fajnie, bo na Androida chyba jest ten Silverlight cały, na iOS-a go chyba nie ma. Ale gdyby ta strona, słyszałem pogłoski, że ta strona ma przejść na HTML5, czyli oglądanie ma być dostępne w HTML5, że oni to chcą tak zrobić. Także może być tak, że będzie możliwość oglądania to przez stronę internetową na iOS-ie, w Safari.
5: No to dobrze by było, niemniej jednak na chwilę obecną mamy aplikację tylko. A Patryku, ja od razu zapytam, bo mówimy tu o zawartości wideo i pewnie dziś też będziemy przede wszystkim mówić, chociaż ja Andrzeja jeszcze trochę pomęczę o różne rzeczy, których szczerze mówiąc mi jakoś nie było po drodze ze zgłębianiem tych rzeczy. Natomiast ciebie chciałbym zapytać, czy ty próbowałeś kiedyś oglądać jakieś kanały telewizyjne za pomocą IPLI, bo jest taka możliwość.
7: W ogóle mi się to nie udało, ani w Windowsowej IPLI, ani przez stronę, ani w iOSowej.
5: O, no to będzie okazja, żeby się o tym Andrzeju opowiedział, bo to jest dla mnie zagadka, ja po prostu nie miałem cierpliwości na to. Ale właśnie, fajnie, że komuś wyszło.
7: Czy ktoś z was może próbował pisać do nich? Bo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dostępność, że chyba jeżeli tam się pisze do nich, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, jak mi ktoś mówił, że to się od nich odbija jak od ściany.
5: Ja również dostałem takie informacje, że niespecjalnie producenci są zainteresowani tym, żeby dostępność zwiększać.
7: Ja się podejrzewam, że to po prostu jest baner reklamowy, ta IPLA i nic więcej, że to po prostu jest taki... Byleby na tym po prostu oni mieli kasę.
5: No Patryku, oglądając na przykład jakieś filmy w Polsacie, to myślę, że podobne wrażenie można odnieść, kiedy fragment filmu jest niekiedy krótszy niż blok reklamowy, tak? Więc no to ewidentnie jest wszystko nastawione na zysk.
7: No tak a propos, czy ta IPLA się czasami nie dogadała z Telewizją Polską, bo ja ostatnio tutaj patrzę i byłem w szoku, że tam zobaczyłem, że tam są seriale z TVP.
5: A to już o tym mówiliśmy, ale o biznesowy aspekt to trzeba by było zapytać pana Zygmunta Solorza, który
7: natomiast
5: za tym wszystkim
7: stoi. Natomiast mówię, jest wtyczka OCR dla NVDA, można sobie w ten sposób też poradzić, przynajmniej z akceptowaniem umowy licencji na początku. No i potem już można sobie radzić przez stronę, albo można oglądać online przez stronkę, tyle że potem, bo to jest Silverlight, więc tam raczej ciężko jest w tym obiekcie zrobić pauzę, bo tam trzeba kliknąć w ten obiekt zagnieżdżony i nie zawsze to okienko chce się pokazać z Silverlightem, takie dodatkowe. Ale można też kliknąć oglądaj w aplikacji IPLA i wtedy też lub OCR. Mi się udało skorzystać z OCR-a, też oglądać sobie w samej aplikacji bez wchodzenia na stronę. Natomiast z iOS-ową IPLA mam o tyle problem, że nie umiem robić pauzy w przypadku oglądania na tej takiej iPhone'owej IPLi. Także myślę, że ta audycja wyjaśni.
4: Z tym jest problem.
5: Z tym jest problem, zwłaszcza od najnowszej wersji.
4: Dokładnie, która pojawiła się 13. I tak. To na dodatek w piątek.
5: No niestety, pechowy dzień to się okazał. Dla wszystkich użytkowników.
7: Nie miałem aktualizacji. Mhm. Ja miałem playera tylko.
5: No widzisz. Dobrze, Patryku, to dziękujemy ci bardzo za wypowiedź.
4: Tylko, Patryku, może jeszcze powiedz ewentualnie nazwę tej wtyczki z OCR-em, żeby ktoś mógł sobie też z niej skorzystać.
7: OCR NVD Addom. To można pobrać, jeżeli sobie pan wpisze Jeff Rutkowski, bo to jest Jeff Rutkowski.
4: A, tak, widziałem te wtyczki pan, jego. Mhm.
7: Tam jest, to jest chyba największe repozytorium wtyczek i tam jest też wtyczka OCR. Ale chyba jest na głównym repozytorium też.
5: Jak dobrze pamiętam, to jest na głównym repozytorium także tych wtyczek dla NVDA, tym oficjalnym z...
7: IPLom działa naprawdę rewelacyjnie, wszystko ładnie jest czytane, bo IPLa jest pełna ekranowa, więc...
5: Podejrzewam, że użytkownicy JOS-a też na tym mogą zyskać, korzystając z tamtego mechanizmu, który jest wbudowany w ten czytnik ekranu.
7: Aczkolwiek z JOS-em testowałem, działa to gorzej. Z NVDA jednak zdecydowanie działa to lepiej. Ten OmniPage w JOS-ie robi się gorzej. Niestety, jak
5: no cóż, no jak sporo, a przynajmniej jak niektóre rzeczy ostatnimi czasy, to na marginesie. Dobrze, Patryku, dziękuję ci bardzo
7: za wypowiedź.
5: Pozdrawiam, do usłyszenia. Czekamy na kolejne telefony. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To nasze namiary, można dzwonić, można pisać. A teraz, Andrzeju, to myślę, że już powoli możemy przechodzić do naszego dzisiejszego punktu centralnego programu, czyli do prezentacji aplikacji IPLa na iOS.
4: Ja myślę, że jeszcze tylko warto dodać, że ten program jest darmowy. To może być zachętą do pobrania go. Tylko, że niestety obecne wersje działają od iOS 7.0. I to jest po prostu nieszczęście dla tych, którzy na przykład mają jeszcze iPody Touch 4, czy po prostu w swoich iPhone'ach jeszcze też nie zaktualizowali systemu do 7 z pewnych jakichś tam dla nich względów prywatnych.
5: Jest darmowy, ale posiada też rozszerzenia płatne, subskrypcyjne.
4: On jest tak zwany freemium, czyli jest generalnie darmowy, ale można tam dokupować różne rzeczy w stylu pakietów, które dają nam dostęp do innych treści, bądź też pozwalają nam oglądać wybrane materiały bez reklam.
5: Tak, bo to jest też, a propos IPLi, jest to też dość irytujące, przynajmniej mnie jako użytkownika, że kiedy oglądamy jakiś, kiedy mamy listę odcinków jakiejś produkcji, czy jakiegoś filmu, czy jakiegoś programu, to nawet mimo tego, że jesteśmy użytkownikiem, który nie ma wykupionej żadnej subskrypcji, to okej, wyświetla się jakiś odcinek, który chcemy sobie obejrzeć, klikamy odpowiedni przycisk, żeby go obejrzeć, a w tym momencie dopiero pojawia się komunikat materiał niedostępny albo o braku licencji, że dostępny tylko w takim i takim pakiecie. Jest opcja, żeby sobie ten pakiet kupić.
4: Tak, to prawda. Tylko od razu musimy zaznaczyć, że w obecnej wersji IPLi nie można tego zrobić z poziomu telefonu. Bo tak. To próbowałem robić. On nam pokazuje aktywne pakiety, jeżeli korzystamy z jakichś. Potem mamy coś takiego jak dostępne pakiety, ale potem już nie ma nic.
5: Dobrze, więc tak, może spróbujmy pokazać, co ta IPLa może, jakie mamy opcje.
4: Odblokuję telefon.
5: Już. Może troszeczkę zwolnij mowę, jeżeli mogę prosić.
4: Już, oczywiście. Szybkość mowy. Przepraszam. Zaraz. Szybkość mowy. No było. Uciekło. Dobrze. O, może tak, na 60%.
5: Może tak, zostawmy.
4: I teraz wracam do IPLi. Od razu nam mówi, że orientacja pozioma. Trzeba obrócić home'em, czyli jak on to nazywa, iPhone, przycisk początek w prawo. I teraz ja może sobie... Nogowanie, a tutaj od razu. I teraz tak, jak położymy sobie palce 4 na górze ekranu, to Zaraz.
8: Przycisk. Zalogowany jako Andrzej Modrzewski, małpa.gmail.com.
4: Aha. Tu mi powiedziało, że zalogowany jako Andrzej Modrzewski. Dobrze. Zalogowany jako Andrzej Modrzewski, bo gmail.com, bo tak mam wykupione. Takie mam konto na Gmailu zarejestrowane i z tego konta korzystam właśnie, żeby móc wykupować pakiety. Ale...
8: Pomoc. Przycisk. Zalogowany jako przycisk. Przycisk. Pakiety. Zmiana hasła. Logowanie. Przycisk. Pomoc. Zapisane. PV. Przycisk. Wideo. Przycisk.
4: Zaraz, jeszcze raz ją chyba, bo coś tu się nie zgadza układ. Zaraz, jeszcze raz.
8: Początek. Kalkulator, podróżnik, kalkulator
4: i plan.
8: Przycisk, początek, prawo, plan. Polacy w świecie, odcinek 22. Logowanie.
4: Dobrze, już mi jest tak, jak chciałem, żeby było. Jak jedziemy od góry ekranu, od lewej strony, to mamy takie zakładki jak
8: zaznaczone, start,
4: logowanie, start, wideo,
8: przycisk, TV,
4: zapisane,
8: przycisk,
4: pomoc
8: przycisk,
4: i znowu logowanie, czyli to jest tutaj, źle to jest zaetykietowane, bo tu mamy możliwość po kliknięciu w tą zakładkę możemy wyszukać interesujący nas program i jego odcinek. Ale myślę, że na początek najbardziej nas zainteresuje zakładka wideo. Tak, Michale?
5: Zgadza się, bo to jest tak myślisz, rzecz, której... Tak, myślę, że tak, bo to jest rzecz, z której będziemy najczęściej korzystać, tak myślę, używając IPLI.
4: Dobrze, ona jest też bardzo ciekawa, bo tam jest pełno niezaetykietowanych przycisków.
8: Zaznaczone. Wideo. Przycisk. Zaznaczone. Wideo.
4: Proszę bardzo.
8: Ulubione 304x66. Przycisk.
4: I jak idziemy od góry, od samej strony, to mamy przycisk ulubione i tam pokazują się nam wszystkie kanały, które dodatkowo ulubione, a możemy to zrobić pod warunkiem takim, że mamy stworzone konto i się w nim zalogujemy, bo inaczej możliwości tworzenia ulubionych nie mamy. Idąc dalej.
8: Przycisk.
4: Mamy od razu pierwszy przycisk. I nie wiemy na początku, co on oznacza, dlatego możemy kliknąć w niego palcem dwukrotnie.
8: O,
4: i od razu nam powiedziało, że to jest, ta zakładka nazywa się nowe wideo. Idąc. I tu są jakieś właśnie nagrania, które są w tej kategorii. Ona jest dla nas chyba najmniej ciekawa, ale możemy tak wspomnieć o czymś takim, coś takiego jest. To może ja po prostu się wrócę i przejdę po każdym z tych przycisków i powiem, do czego on służy.
5: Dokładnie.
8: Przycisk. Logowanie. Przycisk wróć.
4: O, mamy przycisk wróć.
8: Ulubiony przycisk. Ulubiony przycisk.
4: Bo tych przycisków jest 8. I teraz tak, jak powiedzieliśmy wcześniej. Pierwszy to jest nowe wideo.
8: Przycisk.
4: Drugi, nowe kategorie.
8: Przycisk.
4: Trzeci, popularne wideo.
8: Przycisk.
4: Czwarty, popularne kategorie.
8: Przycisk.
4: Piąty, serial.
8: Przycisk.
4: Szósty, film.
8: Przycisk.
4: Siódmy, sport.
8: Przycisk.
4: I ostatni, ósmy, rozrywka. Także to są właśnie, tak do tego się odnoszą te przyciski. I od razu, może nawiązując do telefonu Patryka bodajże, tak, to spróbujemy od razu zaetykietować któryś z tych niezaetykietowanych przycisków.
5: To akurat to pytał Andrzej.
4: A, Andrzej, przepraszam, tak.
8: Ulubiony 304 przycisk.
4: Mój imiennik. Więc żeby zaetykietować przycisk, robimy dwukrotnie klikamy dwoma palcami, tylko że nie puszczamy palców, tylko czekamy, aż pojawią się trzy dźwięki takie charakterystyczne i wtedy pojawi nam się pole do wpisania nowej etykiety, a wygląda to w ten sposób. O, mamy nazwij element. Ja tu sobie. Zaraz, spróbujemy go znaleźć. Aha, teraz nie jest tak.
5: Teraz mamy klawiaturę.
4: Teraz mamy klawiaturę, dobrze. No to. O, haha.
5: Tylko że jest w odwrotnej orientacji, tak. Mnie to też irytuje ten fakt. I dosyć ciężko się wprowadza. Ja próbowałem się ostatnio zalogować do IPLI i mimo tego, że...
4: Ale wiesz co, Michale, ona nie jest pełnoekranowa. Jej widać na całej powierzchni ekranu.
5: Rozumiem. Natomiast no, to jest takie akurat... problemy z wprowadzaniem tekstów i plik też miałem.
4: Teraz nie jesteśmy w stanie swobodnie sobie tej, bo jak po tej kontrolki zaetykietować, bo jak położymy palec na ekranie, to mamy po prostu pusto i musielibyśmy po prostu, widząc te literki, przesuwać się palcem do każdej z nich, a nie są one tak ułożone, jak na przykład mamy podczas pisania SMS-u, żebyśmy mogli sobie spokojnie w ten sposób pisać. Nie, Michale, bo one tu nie są...
5: One są po prostu odwrotnie. Śmiesznie. One są odwrotnie.
4: Nie, Michale, one są odwrotnie, ale nie, one nie są rozłożone na całym ekranie. Po prostu nie da się teraz wygodnie wpisać tej...
5: A nie, no to trzeba po prostu tych literek szukać. Oczywiście. Oczywiście, ale jest to
4: możliwe. Ale nie mamy takiej sytuacji, jak mieliśmy, na przykład mamy w czasie na przykład pisania SMS-ów czy maili, że możemy sobie po prostu znaleźć daną literę palcem i kliknąć w nią, tylko teraz po prostu mamy, no po prostu, o, mamy wszystkie rzędy po kolei pokazane, ale nie jesteśmy w stanie położyć palca na dowolnej literze w którymś z rzędów i ją wpisać.
5: Wiesz co, a spróbuj po prostu kliknąć w którąś literę dwukrotnie.
4: No próbuję znaleźć na przykład nowe wideo, żeby wpisać. No to mamy tak, możemy sobie klikamy. O, i teraz powiedz tak, N. Nie, i to znowu jest tak samo.
5: Nie da się wprowadzać
4: nie
5: tekstów.
4: O, ale znalazłem. No. Ale teraz jest. Próbujemy to znaleźć. Powiem szczerze, że ostatnio tego etykietowania nie patrzyłem, nie widziałem, jak to teraz wygląda, ale nowe, tak, tylko teraz nawet nie wiemy, jak tu zrobić odstęp.
5: Tylko ten tekst nie jest, Andrzeju, obawiam się, wprowadzany.
4: No właśnie, pewnie nawet on nie jest wprowadzony, więc to się też zmieniło. O to nawet nie byłem, tego nawet nie byłem świadomy, bo kiedyś normalnie te przyciski dało się zaetykietować, te literki były w odwrotnej kolejności niż jak mamy urządzenie w pozycji pionowej, ale właśnie można było to zrobić. W każdym razie informacja ogólna jest taka, że żeby zaetykietować jakiś przycisk, trzeba w niego stuknąć dwukrotnie dwoma palcami, poczekać na ten charakterystyczny dźwięk, dokładnie trzy dźwięki, i wtedy po prostu wpisywać.
5: A tam, jeżeli będziemy możliwe. Mieli problem z wprowadzaniem tekstu, to można by jeszcze spróbować użyć dyktowania głosowego na przykład.
4: Też można by użyć polecenia, dyktowania głosowego, gdybyśmy to mieli widoczny, widoczne pole tekstowe.
5: No właśnie, a pola tekstowego...
4: A tutaj tego nie ma.
5: Tekstowego pola nie mamy. Ale trzeba by było to pole odnaleźć i po prostu stuknąć w nie.
4: Ale ja jeżdżę po całym...
5: A, i nie masz tego.
4: Nie mam.
5: Rozumiem.
4: Zaczynam od Q. No i potem jest, wiadomo.
5: Ale przesuwasz się gestami, tak?
4: Nie, przesuwam się palcem w prawo, cały czas palcem w prawo się przesuwam.
5: A, rozumiem. O, jest. O,
4: ale tutaj mamy dyktuj. No dobrze, to spróbujemy tu podyktować. Nowe wideo.
5: O, zadziałało.
4: Dobrze. Gotowe.
5: I gotowe.
4: No to... Nowe wideo. A, bo już widocznie...
5: Tak, bo udało się wprowadzić. Się... Tak.
4: Dokładnie, były próby.
5: Ale gdyby właśnie, to taka od razu informacja dla tych wszystkich, którzy, podobnie jak Andrzej, w tym momencie mieliby problemy z tym, żeby skorzystać właśnie z dyktowania głosowego. Po to ta funkcja została wprowadzona.
4: Została wymyślona.
5: Tak,
4: tylko
5: żeby ułatwiać życie.
4: Można dopiero z niej korzystać od systemu 8. Czy nawet 8.1. W każdym razie ci, co mają iPlay i mają iOS 7, no to mają w tym momencie troszkę z tym problem.
5: No ale myślę, że jednak większość osób aktualizuje system, to jakieś nieliczne wyjątki.
4: Więc myślę, że spokojnie możemy polecać w tym wypadku wyszukiwanie, czy tam wprowadzanie tekstu głosowe. Dobrze. To teraz może na przykład spróbujemy sobie znaleźć jakąś zakładkę serial. I dodamy sobie spróbujemy sobie włączyć jakiś przede wszystkim serial, albo najpierw go dać do ulubionych, a później włączyć w każdym razie. No to przycisk, mamy. Wiem, że przycisk serial jest piąty, bo jest nowe wideo, nowe kategorie, popularne wideo, popularne kategorie i serial. Więc klikamy tutaj w ten przycisk i zobaczymy, czy się znajdziemy w tym miejscu, które nas interesuje.
8: Serial.
4: Brawo. Od razu nam powiedziało, że jesteśmy w zakładce serial.
8: Przycisk wrót, serial. Najnowsze. Indeks tabeli. Regulacja.
4: I tu mamy indeks tabeli. Możemy sobie nich wybierać alfabetycznie, ale ja jednak jestem za tym, żeby dać palce 4 na dół ekranu.
8: Przycisk. Logowanie. Pomoc. Zapisać.
4: I w ten sposób
8: Start.
4: Tu się przesuwać. I teraz jadąc od końca mamy seriale sensacyjne.
8: Paradokumentalny.
4: Paradokumentalny.
8: Obyczajowy.
4: Kryminalny.
8: Kryminalny.
4: Komediowy.
8: Internetowy.
4: Historyczny.
8: Historyczny.
4: Familijny.
8: Animowany.
4: Animowany.
8: Wszystko.
4: I wszystko.

0: O. Komediowy. Przycisk wróć. I teraz mamy już ten serial różny do wyboru. I ja jestem za tym, żebyśmy znowu sobie jadąc od dołu, kładąc palce na dół i przesuwając się palcem w prawo, doszli do tych seriali i zobaczymy, jakie tam mamy w tym dziale tematycznym.
1: Przycisk, logowanie, pomoc, zapisać, TV, zaznaczam, ster, logowanie, przycisk, wiadomości z drugiej ręki.
0: O, na przykład, wiemy, że mam wiadomości z drugiej ręki.
1: Przycisk,
0: trawka, przycisk.
1: Przycisk.
0: O, i właśnie, może od razu się odniosę do tego,
1: przycisk.
0: Do czego się odnoszą te poszczególne przyciski między serialami.
1: Wiadomości z drugiej, przycisk, logowanie, przycisk.
0: Proszę bardzo, ten przycisk jest niezaetykietowany, ale kiedy go klikniemy, dodamy serial ulubionych. Uwaga, klikam. Nie powiedział nam iPhone nic. Ale gdy klikniemy w ten przycisk drugi raz, to zobaczmy, co się stanie.
1: Uwaga, uwaga. Czy na pewno chcesz usunąć kategorię wiadomości z drugiej ręki z ulubionych?
0: I jest pytanie, czy chcemy na pewno usunąć kategorię wiadomości z drugiej ręki z ulubionych. Bo już nam się wcześniej dodały i po prostu jak klikniemy ten przycisk po raz drugi, właśnie to pyta nas się, czy chcemy ten serial
2: usunąć.
0: Więc my chcemy usunąć go na razie, nie jesteśmy, powiedzmy, nim zainteresowani. I klikamy na przycisk OK dwukrotnie jednym palcem. O, proszę bardzo.
2: To zanim Andrzeju przejdziemy dalej, to proponuję, tak, to proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon. Tym razem jest z nami Ewelina. Witaj, Ewelino.
3: Witam serdecznie.
2: Słuchamy.
3: Ja mam pytanie, bo mówicie, że tutaj, że trzeba zaktualizować system na iOS 8, ale ja mam pytanie, jak mogę tak szybko, czy warto w ogóle ten system aktualizować, bo chodzi właśnie o tą IPLE, bo chodzi mi o to, czy w systemie nie będzie po prostu błędów, jak na przykład zaktualizuję sobie system, i do tego zainstaluję na przykład, nie wiem, IPLE. Czy mi się system nie będzie, nie wiem, zwieszał? Chodzi też o korzystanie z voiceovera.
2: To znaczy, no wiesz, iOS 8 ma troszkę błędów, o których mówiliśmy.
0: Ale jest już coraz lepszy.
2: O których mówiliśmy.
0: Było z nim więcej problemów.
3: Tak.
2: Natomiast to jest jakby kompromis coś za coś. Ja na przykład, mimo tego, że są te błędy, to jednak dla mnie chociażby fakt dyktowania głosowego czy brajlowskiego wprowadzania tekstu, to są na tyle fajne funkcje, że no ja nie żałuję tej aktualizacji. Natomiast no to już jest sprawa indywidualna, tak? Ciężko cokolwiek doradzać. Na pewno iOS 7 jest systemem stabilniejszym niż 8, natomiast no nie instalując 8 pozbawiasz się części funkcji.
3: No tak, a ja właśnie korzystałam z IPLE i niestety po uruchomieniu IPLE zmieniała się orientacja obrotu ekranu, a da się jakoś to zmienić?
2: Andrzeju, bo o ile ja wiem, to się nie da.
0: Nie da się. Programy wideo, czy to niezależnie, czy to jest Player.pl, czy IPLE, czy jakikolwiek inny, tam gdzie mamy wideo, od razu nam się automatycznie na orientacja na poziomu, choćbyśmy nawet zablokowali tą możliwość w ustawieniach.
3: Dobrze, to ja bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękujemy, Ewelino, za telefon, do usłyszenia, pozdrawiamy i czekamy na kolejne telefony, jeżeli ktoś miałby ochotę. 123 834 835 albo tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Więc wracamy do naszej kategorii rozrywkowych, komediowych seriali.
0: Tak. Dokładnie.
1: No to
0: może wróćmy jeszcze raz do
2: To może Andrzeju, skoro powiedzmy już tu jesteśmy, to spróbujmy coś włączyć.
0: Tak. No właśnie, właśnie.
2: Mhm. Dobrze.
0: Klikam przycisk.
1: Wiadomości z drugiej ręki.
0: O, i tutaj często teraz nam mówi, że w toku, że musimy zaczekać chwilkę, żebyśmy mogli sobie wszystko przeglądać. To tak czasami jest, jak się właśnie świeżo włączy program, czy wejdzie w jakąś kategorię. Po prostu musimy chwilę poczekać, bo system mówi nam w toku.
1: Przycisk, logowanie.
0: Ale już mamy wszystko, OK?
1: Logowanie, przycisk, wiadomości, odcinek 1, Marcin Wilk, redaktor sektora najpopularniejsza paramedialna w kraju.
0: No dobrze. I jak klikniemy, tak jak tutaj wiadomości,

0: czyli z pierwszej ręki odcinek pierwszy, to pojawia nam się opis tego odcinka. I jeżeli chcemy od razu przejść do oglądania tego odcinka, bo nas powiedzmy ten interesuje, nie znamy serialu, chcemy go obejrzeć od początku, to możemy od razu kliknąć przycisk na prawo od tego wiadomości z pierwszej ręki odcinek 1. I wtedy powinniśmy przejść do odtwarzania. A jak klikniemy info, tam taki jest śmieszny przycisk info gray, download, coś takiego, to wtedy możemy sobie zobaczyć ewentualnie ile ten odcinek trwa, o czym jest, jak że produkcja polska i wtedy też możemy przejść do oglądania, tam jest przycisk oglądaj.
1: Czyli takie po prostu rozszerzone informacje na temat danego odcinka.
0: Rozszerzona informacja. Ale my jesteśmy niecierpliwi, nie chce nam się już dłużej czekać. Chcemy obejrzeć. No to
2: przycisk.
0: Klikamy tutaj w ten przycisk. Chwilę musimy zaczekać.
2: Przycisk. W toku.
0: O, tak.
1: Znowu jest w toku.
0: Wydźwięk, system, IPLA i mam sygnał telewizji polskiej.
1: I za moment rozpocznie się odtwarzanie, już nawet.
0: Tak. I w tym momencie zaczęliśmy odtwarzać ten CRM. No to dobrze, ze względu na prawa autorskie to ja już może wyłączę. Niestety zrobię to tak, bo w ten sposób obecnie nie da się z poziomu ekranu odtwarzania ani odcinka przewijać, ani zapauzować, na czym ubolewam, bo możliwość pauzowania by się przydała. Niestety takiej możliwości nie mamy, więc niestety musimy wcisnąć przycisk Home, przejść do paska przełączenia programu, dwukrotnie naciskając ten przycisk. Mamy informację, że ekran przełączenia programu. IPLA, przesuwamy trzy palce do góry. I już IPLI w pasku przełączenia programów nie mamy.
1: Ja jedyne, co jeszcze mogę Andrzeju dodać, to że bawiąc się tą najnowszą wersją IPLI, odkryłem, ale to jest informacja, która dla mnie osobiście niewiele wnosi, bo mianowicie przyciski do sterowania zawartością multimedialną są zlokalizowane na praktycznie rzecz biorąc pod tym głośnikiem, który przykładamy do ucha.
0: Tutaj.
1: Tak. Niemniej jednak...
0: Generalnie jak się naciska
1: tylko mamy do nich dostęp, jedna rzecz. Mamy do nich dostęp przy wyłączonym voiceoverze. Więc dlatego mówię, że nic nam to za bardzo nie daje. Ale,
0: no tak, to faktycznie.
1: Tak, ale dzwoni do nas Patryk i Patryk może jeszcze będzie chciał coś dodać do tej kwestii.
3: Tak, ja będę chciał dodać a propos stopowania filmów.
1: O, słuchamy.
3: Jest na to kilka sposobów. Pierwszy sposób to jest stuknięcie dwoma palcami.
0: Ale pytanie, Patryku, czy masz najnowszą wersję IPLI?
1: I czy działa ci to właśnie w najnowszej wersji, bo...
3: Tak działa, z prawdziwą sprawdziłem. Jest taki głupi troszeczkę pierwszy sposób, ale on działa, jeżeli mamy na przykład jakieś inne medium wcześniej słuchane, typu muzyka, tudzież na przykład radio w czymś tam, Tubie FM, czy jakiejś tam innej aplikacji. Jeżeli stukniemy sobie dwa razy dwoma palcami w tym odtwarzaczu, to odtwarzanie się nam zastopuje, ale zacznie nam grać na przykład jakaś tam muzyka z Tubu FM, czy tam z czegoś.
0: Tak,
3: i wtedy
0: prawda,
3: też możemy stuknięciem dwoma palcami zastopować, ale też jest drugi sposób. Jak pojedziesz sobie...
0: Zastopować możemy dwukrotnie stukając
1: tylko
0: dwoma
1: jak
0: palcami,
1: to wznowić.
0: Ale nie jesteśmy w stanie potem wrócić.
3: Tego to ja też niestety nie wiem, jak
1: no
3: się
1: no właśnie,
3: wznawia,
1: to znaczy, ale... bo wiesz Patryku,
0: ja
1: w ogóle najprostszym sposobem, żeby zapauzować odtwarzanie materiału, to jest po prostu nacisnąć home, albo zablokować ekran i tyle.
3: Ale też można, też nie trzeba tego robić, bo też można to zrobić inaczej. Jak jest ten odtwarzacz wideo, jest na przykład coś takiego jak przycisk w tym odtwarzaczu, to wystarczy po prostu w to dwa razy tapnąć, I przynajmniej u mnie tak jest, że jeżeli ja tapnę w to dwa razy, to potem jak zrobię gest przesunięcia palca w lewo, jeżeli jest telefon odwrócony, to mam przycisk CLOSE.
1: Niestety w najnowszej IPI tego nie ma.
0: Obecnie.
1: Nie ma tego. Nie, ja nie byłem w stanie dostać się do tego. Cały czas był komunikat wideo. I właśnie o ile to działało wcześniej...
3: A jeżeli się klikło w to wideo po prostu
1: nie,
3: dwa razy?
1: Patryku, nie.
3: No, może ja nie mam aktualnej
0: chyba
3: IPLI.
0: Nie masz najnowszej
1: być może nie masz aktualnej IPLI i to może nawet dla ciebie dobrze. Ale fakt
0: ja
1: jest...
0: Ja na potrzeby audycji pobrałem tańszą wersję i troszeczkę żałuję pod pewnym względem.
1: Dokładnie, ja bo się pogorszyło, niestety. Może zostanie to naprawione, ale... Albo uda się coś
0: IPLA
1: gdzieś...
0: niestety tak marzę, mhm. IPLA niestety
3: raczej
0: tak marzę, pewne rzeczy
3: bo...
0: w kolejnych aktualizacjach są naprawiane, ale niestety... Często inne się psują.
1: Tak, i niestety nie z naszej perspektywy są naprawiane.
3: Ale to są rzeczy naprawiane pod względem wizualnościowym, a nie dostępnościowym.
1: Zgadza się.
3: Przypadkowo dokładnie. Chyba im się udało zrobić to dostępne. Pamiętam jeszcze czasy kilka lat temu wstecz, kiedy to była aplikacja idealnie dostępna, która miała wszystkie przyciski zaetykietowane.
0: To prawda.
3: Ja to pamiętam.
0: Było.
3: Było. Oni chyba tak jak gadu-gadu swego czasu robiło, tak myślę. Oni robią wszystko, żeby to było niedostępne.
1: Znaczy nie, akurat tego takiej typowo złej woli to bym nie podejrzewał, nie. Natomiast raczej wydaje mi się, że jest to kwestia na zasadzie
3: znaczy,
1: takiej, że
3: dostępność
1: nie
3: chyba
1: interesuje ich dostępność. O tak.
3: Oni może zaimplementowali dostępność, bo musieli, no bo tam są przyciski, bo VoiceOver to widzi jako przycisk.
1: Zaimplementowali dostępność dlatego, że no przypadkiem jakoś się udało, ale z playerem na przykład jest podobnie. Teraz
3: z playerem to już nie zrobili.
1: No właśnie, o ile jeszcze czas temu jakiś dało się wejść w listę jakichś tam powiedzmy, to znaczy nie... Coś da się zrobić, ale przez wyszukiwanie jedynie. Bo jeżeli znamy tytuł konkretnego...
0: Chyba, że jesteśmy zalogowani do playera i mamy ulubione. To
3: odcinka
0: wtedy też
3: już
0: da się
3: nie
0: zrobić.
3: Wybierzesz. Już będziesz mieć na odcinkach przycisk.
1: Jeszcze jakiś czas temu było to dostępne. Tylko
3: no to już nie jest.
1: Aha, okej. Okay. No to super. Dobrze.
0: Dawno nie korzystałem.
3: Dojdziesz sobie, ty sobie wybierzesz na przykład, że chcesz obejrzeć, przypuśćmy, na wspólnej, ale jeżeli będziesz miał na przykład odcinki, to już będziesz mieć same przycisk.
1: Aj, a jeszcze jakiś czas temu
3: nawet jak
1: działało.
3: Sobie wpiszesz tam na wspólnej odcinek taki i dasz szukanie, to nie klikniesz w ogóle w przycisk odtwarzaj, nie wybierzesz tego odcinka, bo on ci pokazuje kilka odcinków. Nawet jak ci się uda w to tapnąć, to nie uda ci się odtworzyć.
1: Źle się dzieje, proszę państwa, jednym słowem, źle się dzieje. Dobrze, Patryku, to dziękujemy. Komercja. Tak, dziękujemy ci za wypowiedź, za kolejne informacje.
3: Dziękuję.
1: No i może lepiej tej IPLI nie aktualizuj, skoro, skoro tak.
3: Obawiam się, że już chyba mi się to stało, bo ja mam automatyczne...
1: No to niestety. To jak zdążysz, to jeszcze
0: jest
1: wyłącz.
0: Nadzieję, że z nową wersją będzie lepiej.
1: Dokładnie. I radzimy to zresztą wszystkim. Jeżeli nie musicie, to nie aktualizujcie. Dziękujemy, Patryku, za telefon. Trzymaj się i do usłyszenia. Tak naprawdę najważniejszą rzecz mamy już za sobą, ale jeszcze myślę, że parę rzeczy związanych z IPLą możemy pokazać, prawda?
0: Tak, myślę, że tak. Ja musiałem znowu sobie odblokować telefon i wejść. I teraz jestem właśnie w aplikacji IPLA ponownie, bo zablokował się ekran właśnie.
2: Odblokowanie. Przycisk. Zaznaczone.
0: Tak. Może... Właśnie w zakładce chyba w wideo to myślę, że mniej więcej już opisaliśmy, do czego się odnoszą niezaetykietowane przyciski. Pokazałem, jak dodać do ulubionych daną rzecz i jak w ogóle ją włączyć. No może jeszcze tylko warto powiedzieć, że przesuwając się trzema palcami w górę, mając przycisk początek w prawo, jak to nam mówi VoiceOver ładnie, przewijam się odcinków szybciej. To po ileś odcinków się przesuwamy naraz i wtedy nie musimy tyle razy przesuwać palca w prawo.
1: Tak, tylko ten fokus czasem też lubi pływać. I ja już...
0: No, czasem zdarza się, że wyskoczy na przykład gdzieś zupełnie w innym
1: miejscu. Ja miałem już parę sytuacji takich, że na przykład przesuwałem się po liście odcinków, których było no sporo. Jakiegoś tam, powiedzmy, serialu czy innego materiału. I interesowało mnie coś... No, z dawna, z dawniejszych czasów. Okazało się, że niestety przesunąłem się już, straciłem tam chyba ze 2 minuty, żeby się przesunąć do tego odcinka, który chciałem, a w tym momencie coś się odświeżyło i znowu wylądowałem
0: tak,
1: na najnowszym.
0: Taki charakterystyczny klik
1: tak.
0: I po zawodach.
1: Dokładnie. Jedna rzecz, te materiały, które Halo?
0: Halo, już jestem.
1: Dobrze. Jedna rzecz to materiały, które mamy, jeżeli jesteśmy w danym serialu na przykład, albo w danym innym materiale, to możemy sortować. Tam jest taki przycisk sortuj.
0: Tak, to prawda. Może by, próbowałbym to jakoś pokazać.
1: On działa dziwnie, ale coś daje.
0: Spróbujmy w takim razie. A, dobra, może pójdę od góry. Czyli przycisk drugi, trzeci, czwarty, piąty, serial, dobrze. No, na przykład powiedzmy, że teraz wejdźmy w historyczny. Sprawiedliwi na przykład. Tak nam kliknęło.
1: O, i tu mamy właśnie przycisk sortuj.
0: Sortuj przycisk, tak. I teraz chyba znowu będzie najlepiej pójść od końca.
1: O,
0: podstawowe. Nowe, od najnowszych. Cenne, a to
1: cenione.
0: Nie cenione. A, cenione, przepraszam. Tak, no pewnie najwyżej oceniane gdzieś tak. Przez użytkowników. Popularne, najbardziej popularne. Od
1: alfabetycznie. Z,
0: czyli alfabetycznie. I koniec. Tylko teraz pewnie musimy zrobić tutaj, przesunąć od tej listy palec w lewo na przycisk sortuj i pewnie wtedy to nam pójdzie. Zobaczymy. No jesteśmy na AZ.
2: Sortuj.
0: Nie, nie poszło.
1: Spróbuj się przesunąć jeszcze. Aha.
0: O, wybierz.
1: O, wybierz. Jest przycisk wybierz.
0: Tak.
1: Tak. I to jest znowu... Pewnie musimy poczekać.
0: Zobaczymy jak to... Klimat początku. Aha.
1: No i teoretycznie jest rzeczywiście...
0: Warszawa. Śmiesznie, bo... Przepodróż... Było P, potem... Nie wiem jak to działa. Szczerze mówiąc. Bo mamy odcinek na W pierwszy, potem drugi na P, trzeci na T, jakoś tak śmiesznie.
1: Albo być może on to po prostu sortuje na zasadzie, wiesz, że 1, 2, 3, 4, 5.
0: Może. Powiem szczerze, że z tej opcji
1: Ja z tej opcji też jakoś nie... Ja jedynie kiedyś, kiedy już naprawdę się zirytowałem i chciałem coś tam popróbować, żeby szybciej dojść do tego najstarszego odcinka, to jakoś właśnie skorzystałem z tej opcji sortowania i to było pomocne, bo już nie miałem cierpliwości, żeby tam się przesuwać przez ileś...
0: Tak, to jest
1: i,
0: jakiś
1: tak,
0: pomysł.
1: I to się udało w ten sposób.
0: Ja powiem, tak, miałem kiedyś problem z jednym serialem komediowym, powiedzmy... szczerze, rodziną zastępczą, bo była taka sytuacja, że te odcinki właśnie były nie po kolei. I w ten sposób sortując i wybierając właśnie tam którąś z tych opcji, bodajże podstawowe, miały właśnie po kolei ułożoną listę odcinków i mogłem się po niej łatwiej przesuwać, bo tak to nie było, nie wiedziałem po prostu po danym odcinku, który będzie kolejny. Jakoś tak śmiesznie wtedy wyszło. Dobrze, to powiedzmy...
2: Historyczne, przecież wróć.
0: Może teraz powiemy o tym na przykład, jak łatwo dany odcinek można, jeżeli na przykład znamy jakiś tam serial, to jak w ten sposób, jak najszybszy sposób wyszukać dany odcinek. Czyli w momencie skorzystamy
2: z
0: i oczywiście i jeszcze raz się cofamy.
2: Ulubione.
0: O, dobrze. Jak damy na sam dół 4 palce, to tam mamy ostatni element, czyli logowanie. A to tak naprawdę nie jest logowanie, tylko możliwość wyszukiwania odcinków. Więc wchodzimy sobie w to logowanie.
2: Pole wyszukiwania. Edycja.
0: No właśnie. I to mamy pole wyszukiwania. I tu już normalnie z klawiatury można normalnie korzystać. Ale myślę, że na przykład my sobie skorzystamy znowu z wyszukiwania głosowego. Warto tylko zaznaczyć, że żeby z tego wyszukiwania móc skorzystać, to oprócz iOS-a 8 trzeba mieć aktualne połączenie z internetem, bo bez tego inaczej się nie da. Więc stukam dwukrotnie palcami. Rancho, odcinek 2. Zakończyłem wyszukiwanie dwoma palcami też stukając dwukrotnie.
2: Logowanie. Dwa. Start. Przeciw.
0: Logowanie. I teraz start. Idziemy, patrzymy.
2: Zapis. Pomoc.
0: Co my tu mamy?
2: Wymasz tekst. Anuluj. Przeciw. Ustalić.
0: O. Anuluj. Przeciw. Teraz coś nie zadziałało.
2: Pole wyszukiwania. Edycja. Rentał DC2.
4: PM.
0: Aha, wiem. Wiem już chyba, o co chodzi. Jeszcze raz tutaj kliknę w to pole edycyjne i tam szukaj.
2: Szukaj.
0: O, do tego o, usłyszeliśmy taki, tak. Usłyszałem taki charakterystyczny dźwięk, że się zakończyło.
2: Przycisk. Przycisk. Rężą. Odcinek 14.
0: A, i, tu, i przesuwam się od góry, od lewej strony. O, i już mamy.
1: Udało się.
0: Tak, i teraz jakbyśmy nacisnęli przycisk, to byśmy mogli sobie ten odcinek odtworzyć. Wyglądałoby to tak, jak wcześniej prezentowałem.
1: Jakbyśmy normalnie trafili na ten materiał, z, tak, dochodząc do niego za pomocą tego drzewka kategorii.
0: Tak, gdybyśmy nie mieli to, tej... On jest bodajże w serialach dokumentalnych, znaczy komediowych, czy jakichś, nie pamiętam, jakiejkolwiek innej, ale jeżeli tego serialu nie mamy ulubionych, to musielibyśmy właśnie w ten sposób gdzieś tam go szukać, jeżeli chcielibyśmy znaleźć, dotrzeć do niego w inną drogą niż poprzez wyszukiwanie. My szybciej możemy sobie podyktować, zakończyć wyszukiwanie głosowe, dać szukaj i w ten sposób łatwiej ten odcinek znajdziemy. Tak, tak wygląda zakładka właśnie szukiwania.
2: Logowanie, przycisk, start, przycisk, logowanie, przycisk.
0: W pierwszej zakładce od góry, po sam, na samej lewej stronie,
2: zaznaczone.
0: Jak wejdziemy w tą zakładkę,
2: przycisk.
0: To mamy zalogowane jako i tu mamy serię przycisków, co do których nie wiem, co one oznaczają. I później mamy pakiety. I właśnie w zakładce pakiety, no wejdę tutaj. I tutaj mamy, informuje nas, jaki pakiet mamy aktywny, czyli w przypadku IPLE Extra, czyli właśnie ten pakiet umożliwia korzystanie oglądania seriali bez reklam, po prostu szybciej, łatwiej i przyjemniej obejrzymy. I on jest ważny tam do 20 bodajże 5 lutego, bo tak miesiąc temu go kupiłem, 25 stycznia go kupiłem i on jest w związku z tym ważny przez 30 dni. Drugi pakiet jest ważny też określonej daty. I także tu to właśnie widzimy w zakładce pakiety. Potem oczywiście
2: aktywne pakiety.
0: Mamy aktywne pakiety, to o czym wspominałem. Ale przesuniemy się palcem w prawo.
2: To
0: właśnie były aktywne pakiety, przepraszam, IPLA Extra i IPLA Sport. A tutaj mamy dostępne pakiety.
2: Zaznaczone. Logowanie.
0: Przycisk. I wróciliśmy do logowania, nie ma nic. Pusto. Kiedyś jakoś chyba można było łatwiej obejrzeć inne pakiety i zdecydować się na zakup któregoś z nich. Teraz...
1: Natomiast trzeba obecnie, trzeba to robić przez stronę. Całe szczęście jest to dostępne. Tam nie jest to też aż tak bardzo intuicyjne, ale tak trochę...
0: Powiem ci, Michał, trochę się... ja z tego...
1: Ja się tak trochę śmieję, że najmniejszym problemem jest zawsze wprowadzenie danych karty płatniczej.
0: A to prawda.
1: Tak, i w tym przypadku również to działa na tej zasadzie. Później możemy sobie wybrać przy płatności, to jeszcze tak myślę, że warto o tym wspomnieć, że można sobie wybrać, żeby te pakiety były odnawialne.
0: Tak,
1: jest taka opcja i to też jest dostępne, żebyśmy sobie mogli to zaznaczyć.
0: To jest tylko dostępne ze strony internetowej.
1: Tak, ze strony internetowej.
0: Nawet IPLA oferowała taką możliwość przeglądania tych pakietów i kupowania dowolnego z nich, to można było tylko go wpisać na 30 dni, maksymalnie chyba wtedy tak można było zrobić. I żeby po prostu po miesiącu dalej z niego korzystać, trzeba było pamiętać o dacie, on się kończył. No, jak się skończył, to wiedzieliśmy o tym, że się skończył na przykład pakiet IPLA Extra, bo mieliśmy reklamy. I żeby dalej z niego korzystać, to trzeba było z powrotem go kupić. Teraz my tak o tyle łatwiej, że jeżeli będziemy mieli odpowiednie środki na koncie, to on nam zostanie kupiony i co ciekawe, już potem nie będziemy musieli ponownie wylogowywać i zalogowywać do IP, tak jak to miało miejsce kiedyś, żeby z pakietu danego móc skorzystać, tylko od razu wejdziemy w logowanie, w pakiety, to będziemy mieli informację, do kiedy nasz pakiet jest ważny i czy jest ważny w ogóle.
1: Andrzeju, niestety no, łącza dziś nasze są jakie są i co jakiś czas cię dosyć mocno przycina, ale miałbym jeszcze taką prośbę, że skoro powiedziałeś o tym, że oglądanie telewizji za pomocą IPLI u ciebie działa, to czy jesteś w tym momencie w stanie to pokazać, zademonstrować w jakiś sposób?
0: Wiesz co, ale tak, ja jestem w stanie pokazać, tylko myślę, że jeszcze można by powiedzieć o tym, że w programie IPLA możemy stworzyć własne konto. To też. I to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, bo spróbuję to pokazać.
2: Powrót. Pakiety. Nagłówek. Powrót. Przycisk wróć. Przycisk. Przycisk. Pakiety. Zmiana hasła.
0: Zmiana hasła. Możemy się postarać o zmianę hasła.
2: Edycja danych. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Ustawienia.
0: Just.
2: Usuwanie konta. Wyloguj.
0: Wyloguj. Tutaj jak klikniemy wyloguj.
2: Luka. Komunik. Na pewno chcesz się logować? Nie. Przycisk. Tak. Przycisk.
0: Tak, już się wylogowaliśmy. Mamy słynne w toku.
1: Tak, i to jak zwykle chwilę trwa.
0: A zostałem wylogowany. Aha, tutaj, nie, tam wcześniej było nowe konto, przepraszam. Nowe konto.
2: Uwaga, rejestrując konto, przeniesie wszystkie pakiety przypisane do profilu zarejestrowanego na nowe konto. Konto zarejestrowane jest wspólne dla wszystkich platform IPLA.
0: Wszystkie pakiety zostaną przeniesione do konta zarejestrowanego. Taki komunikat nam tu się pojawia.
2: Anuluj. Przycisk. OK. Przycisk.
0: Dajemy OK.
2: Zarejestruj konto. Powrót. Zarejestruj konto.
0: I znowu idziemy od góry, od lewej strony.
2: Zarejestruj się, aby korzystać z dodatkowych funkcji w aplikacji IPLA. Rejestracja IPLA. Przycisk.
0: Rejestracja IPLA.
2: Rejestracja dla klientów sieci Plus.
0: A, jeżeli są klienci sieci Plus, to oni mogą chyba tutaj wpisać swój numer telefonu i jakoś szybciej się zarejestrować. Ja nie jestem...
1: Tak, można sobie później, nawet powiązać numer telefonu z naszym kontem w IPLI.
0: Tak, to prawda.
1: Tak, od którejś tam wersji, bodajże od dwóch wersji wstecz istnieje taka możliwość, ja coś takiego zrobiłem. Za bardzo nie zauważyłem, żeby mi to dawało jakiekolwiek korzyści, natomiast dokonałem takiej operacji. No.
0: W każdym razie. I tutaj klikam rejestracja IPLA.
2: Rejestracja IPLA. Zarejestruj konto, nowe konto. Aby zarejestrować swoje konto, podaj swoje e-mail i hasło. Konto i zakupy usługi są wspólne dla całej platformy IPLA.
0: Musimy podać swój e-mail i hasło.
2: Adres mailerska.
0: O, tutaj mamy nawet pole, że gwiazdką oznaczone, że adres mailowy jest wymagany.
2: Pole tekstowe.
0: Aha. Tutaj obok pole tekstowe do wpisania maila. Później informacja o powtórzenie adresu mailowego.
2: Pole tekstowe.
0: Z polem obok do wpisania.
2: Hasło gwiazdka.
0: Hasło.
2: Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: Tutaj nam mówi bezpieczne, czyli nie będą wypowiadane te znaki po wpisaniu, które już napisaliśmy.
2: Zarejestruj przycisk.
0: Aha, i hasło, i zarejestruj przycisk. I wtedy jak już klikniemy w ten przycisk, to będziemy mieli konto zarejestrowane i będziemy mogli odtąd cieszyć się zaletami wynikającymi z jego posiadania.
2: Zarejestruj konto, przycisk wróć.
0: I teraz wracamy.
2: Wrót. Przycisk wróć.
0: Mówiliśmy, Michale, o zakładce telewizja, tak?
1: Tak.
2: Przycisk, przycisk.
0: Dobrze.
2: Zapisane. TV.
0: To ja sobie wchodzę w zakładkę TV. Ja
1: zastanawiam się, czy bez konta, czy wylogowany, jako wylogowany będziesz mógł w ogóle coś obejrzeć. No ale to się okaże.
0: No właśnie, zaraz zobaczymy. Właśnie, sprawdzimy to bez zalogowania, potem najwyżej później, Michale, ja sobie tu się zaloguję.
1: Dokładnie, ja cię wyciszę, a wtedy będziemy mogli, albo po prostu zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy.
0: Muzyczną, dokładnie. Tak. Ja się zaloguję i wrócimy.
2: Zapisane.
0: TV. Przycisk. TV. Klikamy.
2: Kanały TV. Wygaśnione. Zaznaczone. Spor ukośnik. Przycisk.
0: Tutaj
2: zaznaczone.
0: Kanały TV. Mamy kanały TV.
2: Spor ukośnik show. Przycisk.
0: Albo sport ukośnik show. Zaznaczone mamy domyślnie kanały TV. No i teraz zaczyna się zabawa.
2: Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: Mamy serię trzech przycisków. Nie wiemy, do czego one się odnoszą.
2: 18.
0: I tutaj mamy, że o 18 coś się zaczyna.
2: Przycisk. Siatkówka kobiet.
0: O, i wiemy, że o 18 zaczęła się siatkówka kobiet. I teraz jakbyśmy kliknęli, znowu jadąc od góry w ten pierwszy przycisk, to byśmy mogli sobie obejrzeć siatkówkę kobiet.
1: Ciekawe, jeżeli czy się
0: byłoby
1: uda.
0: To dostępne dla naszego pakietu. Halo?
1: Jestem.
0: Jesteś. Ja mówię, że wtedy moglibyśmy sobie obejrzeć siatkówkę kobiet, jeżeli ona byłaby dostępna dla naszego pakietu.
1: No sprawdźmy, czy się uda.
0: Sprawdźmy, czy się
2: przycisk,
0: to da.
2: Przycisk. Brak dostępu do materiału. Materiał dostępny jest w pakiecie IPLA Plus, IPLA Mix, IPLA Sport lub IPLA Max.
0: Aha. Już wiemy, że nie mam aktywnego pakietu IPLA Super Plus albo IP Max, który by umożliwiał oglądanie tego typu transmisji. Jesteśmy?
1: Jesteśmy cały czas.
0: Tak, dobrze. Tutaj niby mamy opcję kup, ale wiemy dobrze już z własnego doświadczenia, z tego co pokazywałem, że niestety przez telefon nie będziemy w stanie kupić tego pakietu. On nam pokaże dostępne pakiety, ale nic więcej. Także niestety musimy się stąd wycofać.
2: Przycisk. Dostęp do przycisk.
0: Klikam. Jeżeli chcesz pierwszy. Przycisk. Brak dostępu do materiału. Przycisk. Zaraz, zobaczymy.
2: Jeżeli chcesz konto, zaloguj. Anuluj. Przycisk.
0: Przycisk. Odnalazłem przycisk anuluj. Za przyciskiem zaloguj. Który, mam nadzieję, wycofał nas z tego okienka.
2: Zaznaczone. Kanały TV. Wygaszone.
0: Tak.
2: Ukośnik przyjął. Przycisk.
0: Wycofaliśmy się. Dobrze.
2: Przycisk. Przycisk.
0: I tutaj wiemy,
2: 18.
0: Że była
2: przycisk.
0: Siatkówka kobiet.
2: 20.
0: Siatkówka. Aha, przycisk. Tutaj. Na lewo od przycisku, od informacji o siatkówce, mamy przycisk. I jak go klikniemy,
2: Polsat Sport HD, dzisiaj. Sport ukośnik przyjął.
0: To wiemy, że ta siatkówka jest dostępna w Polsacie Sport HD. To jest ten kanał, na którym jest transmitowany ten mecz, jakbyśmy mieli ochotę się tego dowiedzieć.
2: Sport ukośnik przyjął. Polsat Sport HD, dzisiaj na środku ekranu. Logowanie. Pomoc. Zapisane. Zaznaczone. TV. Przycisk. Sport ukośnik przyjął. Przycisk wróć.
0: I teraz znowu się możemy
2: zaznaczone. Kanały TV.
0: Wycofać.
2: Przycisk.
0: Także w ten sposób możemy sobie patrzeć, co jest. Aha, no bo pokazałem, w ten sposób możemy oglądać telewizję. No i oczywiście to była informacja dostępna dla pierwszego przycisku, co mieliśmy od lewej niezaetykietowanego. Idąc w prawo mamy kolejny przycisk, no więc odpowiednio idąc potem palcem jeszcze dalej, mielibyśmy informację, że tam było, widziałem, że o 20 jakaś kolejna była transmisja, jest zaplanowana, więc wtedy klikając przycisk drugi od lewej, moglibyśmy to sobie włączyć. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę przejrzyście.
1: Pod warunkiem oczywiście, że nasz pakiet by to obsługiwał.
0: Tak, pod warunkiem, że nasz pakiet by to obsługiwał. No i prawdopodobnie wtedy, gdybyśmy jednak byli zalogowani. No to jakieś powiadomienie mi wykoczyło. Także tak. No i jeszcze myślę, że moglibyśmy pokazać zakładkę start.
2: Logowanie, pomoc. Zapisane, zaznaczone. Wideo, przycisk, start. Przycisk.
0: Co my tu mamy?
2: Start. Przycisk,
0: tutaj
2: przycisk.
0: Warto powiedzieć, że jeżeli uruchomimy po raz pierwszy IPLE, to domyślnie znajdziemy się właśnie w tej zakładce. I idą tutaj od góry tradycyjnie palcem w prawo.
2: Wideo, TV, zapisane, pomoc, logowanie, przycisk, umówienie w Poblacku, Agnieszka Radwańska, Maria Szarapowa.
0: Wiemy, że tutaj jest mecz Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową, który odbył się jakiś czas temu. I dzisiaj patrzyłem, że jeżeli przycisk. Ten przycisk naciśniemy tutaj na tą informację, to rozpocznie się odtwarzanie. Zobaczymy, co tu się pojawi teraz.
2: Przycisk.
0: O, gdzieś uciekł mi fokus.
2: Logowanie. Przycisk. iPhone tej placki. Agnieszka Radwańska. Maria Szarapowa.
0: Naciskam.
2: Przycisk.
0: O, nawet uruchomiło się wideo. Aha, rozpoczęła się oczywiście reklama, bo nie jestem tak zalogowany. Ale wiemy, że. Ale wiemy, że materiał by się odparł, bo uruchomiło się nam wideo.
1: W ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o te reklamy, to one przynajmniej z moich obserwacji czasem są na tyle irytujące. No wiadomo, operator chce w taki czy inny sposób zarobić na oglądających. I okej, nie byłoby w tym nic złego. Tylko niekiedy zdarza się tak, że serwując nam tę reklamę, najzwyczajniej w świecie, po odtworzeniu reklamy, tracimy możliwość oglądania jakiegoś materiału wideo. A czasem jest tak, że te reklamy odtwarzane są w trakcie, więc bywa to irytujące, kiedy na przykład dostajemy jakąś reklamę, a później czekamy na to, aż załaduje nam się dalsza porcja materiału, który oglądamy w IPLI, ale niestety tak się nie dzieje, bo coś się zacięło, zawiesiło, jakieś problemy na łączach, ale reklama załaduje się zawsze.
0: Zawsze, tak, tak. To prawda. Ale powiem ci, Michale, tak, że widziałem, znaczy kiedyś nie korzystałem z pakietu IPLA Extra i różnie bywało, od zależności chyba od wersji aplikacji, bo nieraz bywało tak, że Były reklamy, one trwały jakiś czas, długi czas, możemy dodać o, za długi. I było tak, że nieraz właśnie było, że potem wróciło dokładnie w to samo miejsce, gdzie kończyliśmy oglądać.
1: Ale
0: ostatnio.
1: Nie, ja się oczywiście zgadzam, ja nie mówię, że tak jest zawsze, tylko po prostu tak dzieje
0: tak się zdarza,
1: niekiedy.
0: Mówisz, tak.
1: Oczywiście. Dokładnie. I to jest w kontekście tego, że najnowsza wersja IPLI pozbawia nas skutecznie możliwości kontroli nad pozycją w materiale wideo, w której się obecnie znajdujemy, czy jakiejkolwiek kontroli nad odtwarzaniem, no to jest to tym bardziej irytujące, niestety.
0: No dokładnie, to niestety są. Dlatego ja decyduję się na kupno tego pakietu IPLA Extra, szczególnie, że z IPLI korzystam codziennie i dziennie po kilku odcinków wybranego programu lubię sobie obejrzeć, dlatego właśnie zdecydowałem się na kupienie tego pakietu i muszę przyznać, że jak kupowałem go w telefonie poprzez IPLE zainstalowaną na iPhone'ie, to ten pak wtedy kosztował, no to jeszcze było zanim ceny w iTunesie się zmieniły, ale wtedy kosztował euro 79 taki pakiet, a jak kupuję go, jak go kupiłem po raz pierwszy przez stronę internetową, to on tam wtedy kosztował bodajże 4,50 czy jakoś tak mniej niż 5, a więcej niż 4 w każdym bądź razie. Więc troszeczkę taniej, no bo cena euro 79 no to mniej więcej by oznaczała tak w granicach 7 zł, myślę.
1: Zgadza się. Dobrze, Andrzeju, tak myślę, że większość rzeczy, tych,
0: jakieś
1: które...
0: Jakieś pytania jeszcze mamy, czy coś?
1: No właśnie, pytań nie mamy, a myślę, że większość rzeczy tak naprawdę omówiliśmy, jeżeli chodzi o IPLE.
0: No tak,
1: IPLE.
0: Pokazałem zakładę logowanie.
1: Tak, przynajmniej te najważniejsze.
0: Utworzyć własne konto, jak ewentualnie przejrzeć te pakiety, które mamy dostępne. Później była zakładka start, czyli co mamy, co możemy sobie obejrzeć na starcie, to się zmienia. Od razu mówię tylko, że nie mamy wpływu na to, jak to się zmienia, co tam dochodzi, bo to po prostu jakoś chyba jest losowane przez system, czy w jakikolwiek inny sposób, nieznany mi zresztą. No potem jest zakładka właśnie wideo, zakładka logowanie, także no oczywiście, także mniej więcej wszystko, no oczywiście można też zapisywać sobie dane odcinki na dysk, jeżeli mamy własne konto. Ja kiedyś to robiłem, zadziałało mi nawet, ale przyznam się, że po aktualizacji tego programu do najnowszej wersji ostatnio nie sprawdzałem tej możliwości, więc nie wiem, jakby to teraz wyglądało, ale w każdym razie zakładkę zapisane mamy i tam powinniśmy sobie odnaleźć wszystko to, co nagraliśmy sobie wcześniej, które... I wtedy taki materiał możemy sobie otworzyć bez dostępu do internetu.
1: No i jeszcze taka jedna rzecz dla nas mało przyjemna. W IPLI materiały pojawiają się, nawet jeżeli emisyjnie posiadają jakąś dodatkową ścieżkę z audiodeskrypcją, to w IPLI nie ma
0: pojawiają
1: tych
0: się bez tej ścieżki.
1: Tak, pojawiają się bez tej ścieżki, a przynajmniej ja nie widziałem nigdzie możliwości jej włączenia.
0: Też nie widziałem.
1: Więc to taka jeszcze jedna informacja, bo być może ci, którzy z IPLI nie korzystają, a słuchają naszej dzisiejszej audycji, by się zastanawiali nad tym. O, może da się jakoś włączyć ścieżkę z audiodeskrypcją. Nie, nie da
0: niestety,
1: się.
0: Na razie się nie da. Znaczy, ale... Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie się dało, bo jak widzimy, oni nie starają się o to, żeby ten program był za bardzo dostępny, więc myślę, że o audiodeskrypcji tym bardziej możemy na razie zapomnieć.
1: Zgadza się. Niestety, taka smutna prawda. Dobrze, Andrzeju.
0: Ale ogólnie podsumowując, tak. Myślę, że opowiedziałem o całym programie.
1: Zgadza się.
0: Mam nadzieję, że wyjaśniło się sporo wątpliwości. I nawet ty, Michale, mam nadzieję, że jakoś tam, jak będziesz chciał teraz kolejny, nawet po tej aktualizacji skorzystać z tego programu, to będziesz jakoś miał więcej potrzebnych informacji i będziesz wiedział przynajmniej, do czego się odnoszą te poszczególne przyciski, do których co prawda nie mamy informacji bezpośrednio, co oznaczają, no ale jak wejdziemy w główku, te informacje się pojawią.
1: Zgadza się. Zatem bardzo ci, Andrzeju, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji i za przedstawienie IPLI. No niestety, łącza nam dziś płatały figle, ale miejmy nadzieję, że przekaz był zrozumiały, a kiedy ta audycja ukaże się na naszej stronie internetowej, także będzie oczywiście jeszcze można pytać w komentarzach, a mam nadzieję, że oczywiście, że udzielisz odpowiedzi.
0: Wątpliwości. Jeszcze może ewentualnie podam jakiś dane kontaktowe do siebie, żeby móc odpowiedzieć osobiście na jakieś pytania, więc najlepiej myślę, że można skontaktować się ze mną albo poprzez Facebook Andrzej Modrzewski, albo poprzez adres poczty elektronicznej Andrzej Morawski bez żadnych znaczków po drodze, małpa gmail, czyli gmail.com, przypisane przez c.com.
1: Czyli Andrzej Modrzewski małpa gmail.com. Tak.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Mail.com.
1: Dziękuję Andrzeju bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej
0: dziękuję
1: audycji.
0: Dziękuję serdecznie, bardzo miło było mi się spotkać tutaj z wami wszystkimi.
1: I ja również dziękuję za uwagę.
0: Ja
1: również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz także, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu, a przypominam, że dziś waszym i moim gościem był Andrzej Modrzewski i rozmawialiśmy na temat aplikacji IPLA dla systemu iOS, ale jak się okazuje zahaczaliśmy także i o wersję dla innych systemów, w szczególności dla Microsoft Windows. Do usłyszenia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Moim i Państwa gościem będzie dziś Justyna Kucińska. Witam Cię, Justyno, serdecznie.
6: Witam wszystkich, dzień dobry.
5: Tematem dzisiejszej audycji będzie Centrum Ludwika Braille'a i jego działalność. Zatem może od razu przejdźmy do takiego krótkiego omówienia, czym owo Centrum Ludwika Braille'a jest.
6: Centrum Ludwika Braille'a jest tak naprawdę tytułem projektu, który realizujemy jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego już od 3 lat. Czy mnie słychać?
5: Tak, tak.
6: Tak, przepraszam. I też jakby tutaj w ramach tego centrum przyjmujemy osoby niewidome i słabowidzące z dysfunkcją wzroku, które chcą zwiększyć swoją samodzielność. Mamy bardzo szeroki wachlarz działań, o którym pewnie za chwilę będę miała okazję opowiedzieć. Więc tak krótko na temat, to jest tytuł projektu, ale też jakby z taką myślą, że Braille jest gdzieś tutaj wpisany w historię osób niewidomych, dlatego będzie się to kojarzyło właśnie tak od razu z naszym środowiskiem.
5: A gdybyś mogła powiedzieć nieco więcej o założeniach, takich celach statutowych projektu, jakie one są, na czym się skupiacie, czemu ten projekt ma służyć?
6: Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach jednego z konkursów ogłaszonego przez PFRON. I też od razu taki cel programowy główny został narzucony, tak? Jakby poprzez właśnie założenia konkursowe. I tym celem jest zwiększanie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących projektu. Tyle, że można to robić pewnie na bardzo wiele sposobów i my jakby wybraliśmy taką ścieżkę, wybraliśmy te działania, które uznaliśmy, że będą w największym stopniu tak wpływały na funkcjonowanie osób, możliwości funkcjonowania, sposoby funkcjonowania osób właśnie niewidomych i słabowidzących.
5: Rozumiem, że te swoje działania organizujecie przez formę różnego rodzaju szkoleń, tak?
6: Dokładnie tak. Są to zajęcia indywidualne, ale też grupowe. Tutaj taką naszą podstawową myślą, która nam przyświecała przy realizacji tego projektu, była indywidualna ścieżka działania dla każdego uczestnika. Także nie ma wszystkiego dla wszystkich, tylko osoba, która zgłosi się do nas, do Centrum Ludwika Braille'a, ma dobierane indywidualne formy rozwoju poprzez rozmowę, taki wywiad, który na początku przeprowadzamy z uczestnikiem, w jakim kierunku chciałaby się rozwijać, co chciałaby poprawić, prawda, w swoim życiu, na co stawia. I wtedy też jakby dobieramy te formy naszych działań, które uważamy, że właśnie zapewnią mu osiągnięcie tych celów.
5: A jeśli już rozmawiamy o formach, chciałabym spytać, czy to są szkolenia stacjonarne, które odbywają się w jakimś konkretnym miejscu, czy projekt dopuszcza również możliwość organizowania dla beneficjentów szkoleń wyjazdowych, albo czy mogą być na przykład pewne elementy szkoleń prowadzone w domu, jakby u beneficjenta. Jak to wygląda?
6: Powinnam zacząć od tego, że ten projekt też skierowany jest do osób, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i 6 przylegających województw. W związku z tym, pisząc ten projekt, zakładaliśmy, że nie jesteśmy w stanie zorganizować na miejscu stacjonarnych szkoleń dla tych osób, które mieszkają poza Warszawą. Tak też z tą myślą rozpisaliśmy bardzo różnorodne formy organizacji tych szkoleń, więc mamy i zajęcia stacjonarne, które są skierowane z myślą tutaj o osobach zamieszkałych na terenie Warszawy, którym łatwiej jest dojechać, przyjechać do nas popołudniem, tak, nawet po pracy, bo zajęcia są organizowane stacjonarne o godzinie 17. Są też zajęcia weekendowe i tu już gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie. W związku z tym dla osób spoza Warszawy jest to też forma i możliwość tak uczestnictwa w ogóle w takich warsztatach. A w tej chwili na przykład jesteśmy na etapie organizacji szkoleń wyjazdowych. Właściwie to też robimy w obrębie tutaj Warszawy, ale będą to szkolenia bardzo intensywne, tygodniowe, więc tam podczas tego tygodnia uczestnicy będą ciężko przez cały dzień pracować. I tu już jakby tak mają również zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc asystentów, zwrot kosztów dojazdu. Więc podkreślając to, chcieliśmy obsłużyć wszystkie osoby zainteresowane. Chcieliśmy, żeby była możliwość wyboru. Tak więc przez tą organizację, o której tutaj krótko mówiłam, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są też formy wsparcia, które odbywają się w pracy jeden na jeden, tak? Jeden uczestnik i jeden trener. I są to zajęcia komputerowe oraz orientacja przestrzenna. I to również organizujemy w miejscu zamieszkania uczestnika. Mam na myśli choćby orientację, no to najbardziej przydatną tak będzie w momencie, kiedy osoba będzie później mogła z tego skorzystać i poznać te miejsca, które go interesują, przejść jakieś trudne miejsca, poznać plan miasta czy cokolwiek innego, co jest
5: albo
6: w zakresie.
5: Albo chociażby swoją najbliższą okolicę.
6: Okolice, dokładnie. A zajęcia komputerowe, tutaj mamy też jakby tą elastyczność w sobie, że możemy zorganizować je w biurze, tak, albo też w miejscu zamieszkania uczestnika w domu, tak. I najczęściej jakby z tej formy pracy w domu z instruktorem korzystają osoby spoza Warszawy, które no nie są w stanie na kilka godzin zajęć dojechać do Warszawy, tak, i tego samego dnia jeszcze wrócić.
5: To ma też, myślę, tą dobrą stronę, że mogą uczyć się korzystać już z własnego sprzętu na własnym, a nie zawsze ten komputer można ze sobą zabrać, tak? Bo jeśli to jest niestacjonarny, no to byłby w tym momencie problem, tak?
6: Tak, z doświadczenia nas osoby niewidome czy słabowidzące uczy, że najchętniej korzystamy z tego, na czym codziennie pracujemy, z racji na różne kwestie tutaj i oprogramowania.
5: Konfiguracje screen readerów czy coś
6: tak.
5: takiego pod własnym kątem.
6: Ale też tak naprawdę czasami okazuje się, że nawet znajomość klawiatury jest tu istotna, bo ktoś biegle posługuje się swoim tak stacjonarnym komputerem, klawiaturą, a nagle przychodzi do nas na zajęcia, bo chcę korzystać ze sprzętu tutaj projektowego. Takowy też mamy. No i okazuje się, że trudno jest mu odnaleźć tak, jakiś klawisz i ta praca wtedy jest bardzo żmudna, prawda, przedłuża się, no co jest, przestaje być efektywne. Więc tutaj no, decyzję pozostawiamy samym osobom zainteresowanym, ale też jeżeli ktoś jest chętny, to mamy sprzęt na wyposażeniu z udźwiękowieniem, z programem powiększającym, z programami, z innym oprogramowaniem specjalistycznym i taka osoba może również tutaj skorzystać z naszego sprzętu. Choćby też takie osoby, które nie mają jeszcze komputera w domu, a chciałyby po prostu choćby podstawy jakieś tam poznać na takich zajęciach.
5: Jasne. To teraz chciałabym zapytać od strony tej kwalifikowania beneficjentów do projektu.
6: Ale jeszcze, jeżeli tak? Alicjo, pozwolisz, to wtrącę, że kwestia indywidualnych zajęć komputerowych, muszę to jakby wyjaśnić, bo to może też mieć jakieś znaczenie i ma przynajmniej dla nas, tak? I widzę, że też dla tych osób, które już skorzystały. Praca jeden na jeden może tutaj w mniejszym nawet wymiarze godzin jest o tyle efektywna, że człowiek robi to, co go interesuje. Nie musi iść z grupą, nie zawsze uczestnicy grupowych zajęć komputerowych są na tym samym poziomie, więc wtedy zawsze ktoś jest słabszy, lepszy, prawda? Ktoś widzi, ktoś mniej widzi i staje się to dość problematyczne. Więc tutaj przyjęliśmy założenie, że nawet w mniejszym wymiarze godzin, ale praca jeden na jeden będzie, prawda, tutaj no, sprawdzała się.
5: To ma też ten duży plus, że osoba nie będąc w grupie nie będzie się obawiała powiedzieć instruktorowi, że na przykład na tym polu ma mniejsze doświadczenie, radzi sobie gorzej, żeby pewne kwestie przepracować raz jeszcze, czy nawet dwa razy, gdzie w grupie no, zachodzi obawa, że jakoś będzie tą grupę opóźniać, czy coś podobnego, tak?
6: Poza tym też zajęcia grupowe z reguły mają narzuconą formę, tak, program, i tutaj no, trudno, żeby każdy z sześcio czy osobowej grupy mówił, co chce, tak. A praca no, jeden na jeden, czyli też daje taką możliwość i wybór oczywiście uczestnikowi, instruktorowi, zawsze uprzedzam, że to jakby oni dogadują się, rozmawiają o programie, o zakresie, co chcą zrealizować, mają tylko informacje, ile godzin, tak, mają przydzielonych, i wtedy już jakby szczegóły, tak, omawiają sami indywidualnie.
5: Poza tym taka forma dopuszcza też większą elastyczność, jeśli chodzi o termin czy porę, prawda?
6: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Mamy rzeczywiście tutaj też właściwie tak bardzo jesteśmy, nie chcę powiedzieć kreatywni, ale styczni też. Jeżeli ktoś ma problem, nie wiem, chwilowy, tak, jakiś tam zaistniała sytuacja, gdzie chciałby skontaktować się z pogotowiem komputerowym, no to też jakby ma kontakt do instruktora, który prowadzi z nim zajęcia, może zadzwonić w każdej chwili, i też to jest realizowane w ramach właśnie tego rodzaju wsparcia.
5: Jasne. To wróćmy do tego pytania, które już tam przedwcześnie zadałam odnośnie kwalifikacji. Wspomniałaś o tym, że to osoby z mieszkańcy województw mazowieckiego i sześciu ościennych. To o tym warunku już wiemy, natomiast jak przebiega ta kwalifikacja już u Was wewnętrzna? Czy ktoś potrzebuje jakiegoś zaświadczenia lekarskiego, czy wystarcza orzeczenie, czy po prostu każda osoba mająca właśnie jakieś problemy ze wzrokiem może się zgłosić do Was i później już przez tą jakby powiedzmy taką wstępną poradnię, czy tam no poradnię to może nadużycie, ale w tej rozmowie wstępnej wspólnie z Wami zastanawia się ewentualnie, jakie szkolenia byłyby najbardziej adekwatne do jej potrzeb, tak?
6: Pierwszy jakby etap ten rekrutacji, no narzucone są wymogami konkursu, tak, z którego finansowany jest nasz projekt. To znaczy osoby z dysfunkcją wzroku, ale które posiadają orzeczenie w stopniu znacznym i umiarkowanym, bądź równorzędne. Drugi jakby warunek to właśnie mieszkańcy mazowieckiego i województw przylegających. Trzeci warunek jest taki, aby to były osoby w wieku aktywności zawodowej, więc tylko osoby pełnoletnie, tak, które jeszcze nie ukończyły 65 roku życia, mogą tutaj przystąpić do nas, do projektu. To jest ten pierwszy etap taki, który wiąże się też z dokumentacją konkursową i z naszymi dokumentami, które jakby tak, no musimy tą proces biurokracji niestety przechodzić, wypełnić z uczestnikiem. W drugim jakby takim, na drugim poziomie też patrzymy tak naprawdę, po pierwsze, jeżeli chodzi o uczestników, ponieważ wspomniałam, że projekt trwa 3 lata, to czy są to osoby nowo zainteresowane, czy takie, które już są z nami od samego początku. Centrum Ludwika Braille'a. Preferujemy osoby nowo zainteresowane oczywiście, bo chcemy tak naprawdę dotrzeć do jak największej grupy, ale tutaj też jest ale, ponieważ nie wiem, w przypadku zajęć angielskiego, który właściwie no, polega na tym, żeby to stale tak podwyższać swoją umiejętności językowe, no nie ma też jakby tutaj uzasadnienia tworzenia co roku nowej grupy, jeżeli zgłaszają się osoby, które od początku z nami są, tak, na tym kursie angielskiego, więc wtedy no tutaj stosujemy to jakby indywidualnie, patrząc właśnie na to, czy osoba już brała udział w zajęciach. Ale też patrzymy poza właśnie tym uczestnictwem, czy osoba już była w poprzednim etapie, czy dopiero teraz się zgłosiła, na motywację. Bo jeżeli znamy człowieka i też wiemy, jak pracował wcześniej, współpracował i na ile to dla niego było korzystne, tak, to wtedy też potrafimy ocenić jako zespół tutaj pracowników zaangażowanych w ten projekt, jakie to rokuje tak pracę na przyszłość.
5: Czyli nie ma takiej możliwości, żeby osoba, która powiedzmy, nie wiem, w pierwszym etapie bardziej powiedzmy towarzysko traktowała szkolenie, miała możliwość uczestnictwa w etapach następnych, tak?
6: Nie, to towarzysko to nie, bo to kwestia kontaktu z ludźmi, z otoczeniem, tak? I wyrabiania różnych więzi i też no, stosowania norm społecznych jest ważna. Bardziej tu myślę o takich osobach, które tak, nie wiem, deklarowały uczestnictwo, były w kontakcie, załóżmy, miały już wytyczoną tam ścieżkę swojego działania. I no, brzydko mówiąc, nawalały, tak? To znaczy jedna, druga nieobecność, trzecia. Czasami, no, oczywiście, że wszystko jest uzasadnione, tak? Jeżeli nieobecności no, mają uzasadnienie, to okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś wymyśla powody, że dlaczego nie przyszedł, no jakby rozumiesz, tu chodzi o motywację, tak? Bo to
5: tak,
6: też widać
5: a poza
6: po
5: tym
6: uczestnikach.
5: Ktoś inny, kto rzeczywiście byłby bardziej zmotywowany, mógłby po prostu skorzystać w miejsce tej osoby, która no, najwyraźniej okazało się, że nie jest aż tak bardzo zdeterminowana do korzystania z tych szkoleń. Chciałabym zapytać Cię...
6: Przepraszam, jeszcze tak? Się włączę, bo mówisz o... że więc bardziej by skorzystała. Ostatnio robiliśmy rekrutację na wyjazd i jedna z uczestniczek napisała, że mimo, że była informacja, że projekt jest bezpłatny, finansowany ze środków PFRON-u, że zapłaci wszystkie pieniądze, żeby być z ludźmi w grupie i żeby aha, pojechać na zajęcia. Więc są sytuacje, kiedy no, ludzie bardzo potrzebują, tak, zmiany otoczenia, wyjścia z domu, nauczenia się czegoś nowego, nowej umiejętności i no jakby na ten moment, nie znając osoby jeszcze osobiście, uważam, że kobieta jest bardzo zmotywowana, tak. A oczywiście, że czas pokaże, tak, jak będzie to wyglądało.
5: Nie no, oczywiście ja jakby nie umniejszam roli jakichś kontaktów towarzyskich czy rozwijania zdolności interpersonalnych, tylko miałam bardziej na myśli taki kontekst, że dobrze, jeśli na przykład w zajęciach mających na celu podniesienie umiejętności, nie wiem, w zakresie na przykład języka angielskiego, biorą osoby, które rzeczywiście są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego, a nie rozwijaniem zdolności interpersonalnych.
6: To zdecydowanie tak. Zresztą no, tutaj mamy też narzędzia, tak, żeby to weryfikować. Choćby w przypadku angielskiego, no to są testy językowe, które na koniec są wypełniane przez grupę.
5: O, właśnie tutaj dopytam. Na koniec mówisz o testach, a jak to wygląda na początku? Czy przed przydzieleniem do konkretnej grupy albo oszacowaniem, jakiego rodzaju szkolenie będzie najbardziej przydatne, na przykład w zakresie orientacji, czy na przykład w zakresie nauki obsługi komputera, też macie opracowane przez siebie jakiegoś rodzaju jakby testy, czy takie quasi testy, którym poddajecie ewentualnych chętnych?
6: Jesteśmy jakby tutaj działamy w oparciu o indywidualny program działań, indywidualny plan działania, tak? To się nazywa tak u nas biurokratycznie IPED. I ten indywidualny plan działania dla każdego uczestnika jest na starcie po przystąpieniu do projektu wypełniany. Z niego wynikają różne, wynikają takie informacje, których właściwie potrzebujemy. To znaczy, czym jest osoba zainteresowana, jakie ma ograniczenia, jakie swoje umiejętności chciałaby zwiększyć, w jakiej dziedzinie, w jakim obszarze. I też właśnie na podstawie tego indywidualnego planu działania później dobieramy formy wsparcia. I też jeżeli chodzi, no to tu w kierunku bardziej z jakiej formy osoba może skorzystać, tak? Natomiast jeżeli chodzi już o poziom takich umiejętności, no to tylko jeżeli chodzi o testy językowe musimy to zastosować. Dlatego, że też jakby tutaj ważne jest to, do jakiej grupy zakwalifikować osobę, bo mamy dwie grupy stacjonarne języka angielskiego i jedną grupę weekendową, taką 6 zjazdów z zakwaterowaniem, więc musimy wiedzieć jakby na jakim poziomie jest osoba i w której grupie się odnajdzie, prawda, żeby mogła też skorzystać z tego. A sam program jakby później już, jeżeli chodzi o kursy językowe, dobiera lektor właściwie, no w porozumieniu z grupą, ale też jakby tutaj no jest to raczej narzucone przez lektora.
5: Rozumiem. To teraz już może popytam Cię troszeczkę o ofertę tych szkoleń, jakie macie aktualnie. Jeszcze na marginesie zadam takie pytanie, jak w ogóle powstaje ta oferta szkoleń? Czy wy jakoś orientujecie się, czym potencjalnie wasi beneficjenci mogliby być zainteresowani? Co jakby w tej chwili jest takie najbardziej potrzebne i na tej podstawie jakby próbujecie

0: ponieważ no jakby tu były różne zgłoszenia, tak, że osoba właśnie niewidoma nie może pójść na kursy do szkoły jakiejś językowej, bo zwyczajnie no, nie są dostosowane materiały, tak, bo lektor nie wie, jak pracować z osobą niewidomą. I dlatego też wiemy, że jest zawsze duża potrzeba zajęć komputerowych. Zdajemy sobie sprawę, jak i ogromny wpływ ma na nasze funkcjonowanie taka samodzielność, takie podstawy, tak? Czyli poruszanie się swobodne, przemieszczanie z laską, czy też czynności życia codziennego, wykonywanie prostych czynności w domu. Dlatego te formy wsparcia zapisaliśmy już te kilka lat temu, tak, w projekcie, ale też wpisaliśmy taką pulę szkoleń pod tytułem szkolenia miękkie i tutaj ten rodzaj szkoleń dobieramy do zainteresowań, potrzeb naszych uczestników. Ja zawsze powtarzam uczestnikom, kiedy wypełniamy z nimi indywidualne plany działania, że ja zorganizuję niemalże każde szkolenie, oczywiście, które będzie dla nich, prawda, no, coś zmieniało w ich życiu, które będzie zbliżało do postawionego przez nich sobie celu. Jeżeli znajdę 6 zainteresowanych tym, tak, tematem osób i jeżeli, nie wiem, 6 osób mi mówi...
1: Przepraszam, że ci przerywam. Tak? Czyli gdyby jakaś grupa, załóżmy, znalazła się, że tak powiem, sama z siebie, chcąca wziąć udział i miałaby pomysł i plan, na przykład, nie wiem, chcieliby w przyszłości założyć jakąś działalność wspólnie i potrzebne by były im do tego jakby no, nabyte kompetencje. Czy byłaby możliwość taka, żeby do Was się zwrócić i zorganizować szkolenia potrzebne do ich nabycia?
0: Muszę być trochę formalistką. Jeżeli formalnie spełniają, prawda, warunki, to oczywiście, że tak, że tutaj jest to możliwe, tak, żeby taki kurs zorganizować. Ostatnio na przykład tak patrzyłyśmy z koleżanką, z którą pracuję w projekcie, na listę szkoleń, które już w ciągu tych 2 lat zorganizowałyśmy, szkoleń miękkich. No i okazuje się, że już niemal wszystko było, tak. Oczywiście, że może nie wszystko, ale to kwestia, prawda, też pomysłu na nowe jakby tutaj... nowe jakieś takie kierunki, tak, rozwoju osobistego. Osoby nam zgłaszają różne też pomysły i też ostatnio takim dużym zainteresowaniem, jak widzę wśród uczestników, na przykład są zajęcia ruchowe. Jest duża potrzeba w grupie osób niewidomych, słabowidzących, przynajmniej tych, z którymi ja mam kontakt, na zajęcia choćby taneczne, tak, czy jakieś po prostu takie poruszanie się dla zdrowia, dla relaksacji. Więc no, gdzieś tam te trendy kształtują się pod wpływem tak na pewno potrzeb naszych uczestników i też my gdzieś podglądamy, co by było atrakcyjne, co by było możliwe do zrealizowania, tak, dla tej grupy.
1: To teraz zapytam tak bardziej szczegółowo. Jaka jest Wasza oferta szkoleń na dziś? Jakie się odbywają? Ewentualnie na jakie można jeszcze się zgłaszać? Powiedzmy, że chciałabym wziąć udział w jakimś szkoleniu i z jakiej palety tych szkoleń mogę wybierać.
0: Ruszyliśmy od 1 kwietnia, więc jakby no mamy niewiele za sobą tego etapu, tak, miesięcy działania. Ale tak, orientacja przestrzenna jest dostępna dla każdego zainteresowanego uczestnika, tak, który się do nas zgłosi, tak, i poinformuje o tym. Zajęcia komputerowe również są realizowane i tutaj już to jakby działa, tak, funkcjonuje pogotowie komputerowe. Trzecia rzecz, robimy nabór w tej chwili na angielski dla grupy osób spoza Warszawy, takich, dlatego że to jest forma z zakwaterowaniem, więc chcemy tutaj dać pierwszeństwo osobom, które no, mają utrudniony dojazd do Warszawy. I też organizujemy bardzo duże takie przedsięwzięcie dla 4 grup w sumie. Łącznie to będzie 24 osoby niewidome, słabowidzące. Będzie to szkolenie intensywne, wyjazdowe od 29 czerwca do 4 lipca w Białobrzegach, niedaleko Warszawy. I na tym szkoleniu, to będzie bardzo intensywny tydzień, dzisiaj tworzyłyśmy harmonogram, od rana do nocy będą zajęcia, 2 moduły szkoleń, jedne to będą zajęcia właściwie takie z choreoterapii, taniec w kręgu, flamenco, ale też przeplatane takimi ćwiczeniami, właściwie warsztatami psychologicznymi, żeby zbyt mocno nie wyeksploatować uczestników. A drugi moduł szkoleniowy to jest dekupaż.
1: A cóż to takiego? Brzmi zagadkowo.
0: Ja też nie uczestniczyłam jeszcze w tej formie warsztatów, ale z opisów i tak tego, co

0: oglądałam wytworów takich warsztatów. Powstają pięknie ozdobione, tak naprawdę to chyba wszystko można ozdobić. Od pudełka, grzebienia po ramkę czy jakąś szafkę. Tak? Jest to technika naklejania, no, przynajmniej to, co ja oglądałam i o czym mi opowiadała prowadząca, choćby fragmentów serwetek z jakimiś wzorami na przedmiot, okładania tego dużą ilością, nie wiem, kleju, później też tam lakieru bezbarwnego. Także no, jestem ciekawa, co powstanie, ale mam nadzieję, że uczestnicy będą mieli, no, połączą dobrą zabawę z przyjemną, jakby z przyjemność z użytecznością, tak? I nabędą taką nową umiejętność. Widzę, że to działa. W latach ubiegłych były przeróżne takie warsztaty manualne i naprawdę osoby jakby rozwijają się i też później robią to w domu. To jest niesamowite, tak? Że po wyjściu z tych warsztatów nie zaprzestają, tak? Tylko ćwiczą się dalej.
1: Chyba też takim dosyć dużym powodzeniem i entuzjazmem ze strony kursantów cieszyły się zajęcia, które uczyły samodzielnego wykonywania biżuterii, prawda?
0: Oj tak, to był też hit. Niemalże cała grupa uczestników drugiego etapu wzięła w nim udział. Oczywiście tak w kolejnych tam terminach uczestniczyła, ale to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Osoba zresztą Zosia Borucińska, która prowadzi galerię Las Rąk, współpracuje z nami, pracuje tylko w kamieniu, więc to tworzenie biżuterii, no, daje taki efekt, że osoby same mają własną wizję, pomysł na to, co chciałyby nosić albo co chciałyby przygotować w prezencie dla kogoś. No i później też jakby zabierają to dla siebie, tak? Więc cieszy to ogromnie ich bardzo, tak? Że mogą właściwie pochwalić się później własnymi wyrobami.
1: A chciałabym zapytać Cię, czy prowadzicie jakieś szkolenia związane z tak stricte z aktywizacją zawodową? Nie wiem, jakieś dotyczące, powiedzmy, małej księgowości, czy obsługi komputerów, których, znaczy, źle mówię, programów, których najczęściej wymagają pracodawcy od przyszłych zatrudnionych. Czy takie rzeczy również w Waszej ofercie są?
0: No, bezpośrednio nie, dlatego że nie jest to program taki związany stricte z aktywizacją zawodową. On ma zwiększać samodzielność w różnych obszarach, ale nie jest skierowany na to doradztwo zawodowe. Jasne, że tu mówimy, na przykład wspomniałaś o programach komputerowych. Jeżeli znalazłabym instruktora, który potrafi obsłużyć taki program i nauczyć, tak, uczestnika, no to wtedy w ramach zajęć indywidualnych mogą jakby tak to realizować. No, trudno powiedzieć, tutaj też jesteśmy elastyczni, jaki to byłby zakres czasu, to wszystko byłoby wcześniej do ustalenia. Natomiast jeżeli chodzi o małą księgowość, to rozmawiałyśmy wcześniej na temat, nie wiem, przedsiębiorczości, więc jest to możliwe, ale wtedy no, musiałoby to się odbyć, że kilka osób jest zainteresowanych takim samym tematem i oczywiście no, jest to kwestia znalezienia osoby, która by to poprowadziła, ale rynek, no, szkoleniowy jest bogaty, tak, w instruktorów, trenerów, więc z tym nigdy jako fundacja też nie mamy problemu, bo mamy już swoją bazę i kontakty, osoby, z którymi współpracujemy, czy też tak, no, tutaj z tym nie byłoby na pewno problemu, tak, zapewniam.
1: To jest, myślę, bardzo dobra wiadomość dla osób, które ewentualnie chciałyby skorzystać, a teraz chciałabym, wspomniałaś przed chwileczką o szkoleniach, które będą zawierały elementy psychologii. Jaka to forma jest tych szkoleń tudzież kursów? Czy to są bardziej zapoznawanie się z jakimiś technikami relaksacyjnymi, czy może bardziej ćwiczenie asertywności, czy rozwój zdolności interpersonalnych? Jakiego rodzaju są to kursy?
0: Tak, zaczynając, na pewno będą elementy tak, interpersonalnych warsztatów, bo planujemy no jakby w ogóle rozpocząć cały wyjazd szkoleniowy taką integracją uczestników, tak, i też jakby zabawami, grami, które mają pomóc im w poznaniu się i właściwie też no, nawiązaniu takich wspólnych relacji, tak, w którym będą przez ten tydzień panowały w grupie. Dwa, jeżeli chodzi o techniki relaksacyjne, też jakby tutaj instruktorki, które przygotowały program, mają to w planie, ponieważ no, z mojego punktu widzenia przez 3 godziny można tańczyć, nie wiem czy to możliwe, odbywać zajęcia ruchowe. I tutaj też no, jednak w zajęciach tych grupowych tanecznych będzie element koncentracji, będzie element jakiejś równowagi, tak? Będzie też element pracy z grupą, bo będą tańce w grupie. Więc prowadzący chcą to jakby tak nie naładować tego tylko i wyłącznie takimi zajęciami fizycznymi, ale też przeplatać właśnie z relaksacją i z takimi zajęciami, które właśnie umożliwią złapanie oddechu. Jeżeli chodzi o szczegóły, już o konkretne gry czy zabawy, jakby tego niestety nie znam, dlatego że one robią opis na razie dla siebie, tak, w sensie mnie dają do zaakceptowania tylko temat i poszczególne tematy. Omawiamy to dokładnie, w jaki sposób poszczególne tematy mogą wpłynąć i przydać się też osobom, uczestnikom. Natomiast już o bardzo szczegółowym takim programie, punkt po punkcie, będziemy rozmawiać w następnym tygodniu, żebym mogła ewentualnie jako osoba niewidoma podpowiedzieć jakieś rozwiązania, tak? Albo też no, powiedzieć, że to nie zadziała i musimy tutaj w inny sposób pracować z grupą.
1: Rozumiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o czynności dnia codziennego. Uważam, że to są bardzo potrzebne zajęcia, bardzo potrzebne kursy i takie dające taką wiedzę elementarną, którą każdy człowiek, niezależnie od tego, na ile jest sprawny czy niesprawny, posiadać powinien. Jak wyglądają u Was te zajęcia? I jeszcze chciałam zapytać, bo swego czasu bardzo spodobał mi się pomysł taki, iż wasi kursanci mieli możliwość skorzystania z porad, informacji w zakresie savoir-vivre. Czy nadal jest to kontynuowane?
0: W tym roku jeszcze, tak jak mówię, od kwietnia zaczęliśmy, więc nie było kursu savoir-vivre, ale myślę, że na tyle godzin szkoleń miękkich, które mamy przewidziane i też obserwując uczestników, z pewnością będziemy chcieli takie zajęcia zrealizować w kolejnych miesiącach. Odpowiadając na drugie twoje pytanie, czynności życia. Ta forma jest organizowana w ramach orientacji przestrzennej i właśnie i nauki czynności życia codziennego, więc osoba ucząca się ma zajęcia z tyflopedagogiem, tak, który jakby też ma doświadczenie w pracy z osobą niewidomą. I tutaj zawsze szukam, uśmiecham się, ponieważ instruktorów pytam, czy gotuje, czy nie, no bo jeżeli ktoś, prawda, na co dzień nie lubi kuchni, to trudno, żeby tak umówić go z osobą niewidomą, która będzie chciała nauczyć się, nie wiem, tam wypieków, gotowania czy czegokolwiek innego. Więc szukam odpowiednich osób, tak, które będą miały te umiejętności przekazania wiedzy, ale też będą to robiły z pasją. I w ubiegłym roku organizowaliśmy to indywidualnie, albo w domu uczestnika, albo też tutaj u nas w biurze. Mamy kuchnię wyposażoną zresztą w ramach projektu, w różne urządzenia i naczynia, tak żeby po prostu była kuchnia, do której zainteresowana osoba przyjdzie i będzie mogła tak nabyć te umiejętności, których nie ma, albo rozwinąć te, które ma słabo wyrobione. W tym roku również taka możliwość istnieje i też nie ukrywam, że szukałam na rynku możliwości, żeby stworzyć w większych grupach takie zajęcia, czynności życia codziennego, choćby, nie wiem, w dwu, trzy osobowych, nawet w trzy, czteroosobowych grupach z instruktorem gdzieś na zewnątrz, prawda, żeby to było takie nie tylko praca jeden na jeden, ale również później no, wspólna przyjemność choćby zasiadania do stołu i konsumpcji tego, co przygotują w ramach zajęć.
1: Jasne. To też rozwija jakby umiejętności współpracy, więc też na pewno jest dużym plusem. To teraz już zmierzając do końca naszego spotkania, chciałabym zapytać Cię trochę o Twoje odczucia osoby kierującej, przyglądającej się temu wszystkiemu, co w projekcie się dzieje. Twoim zdaniem, jeśli mogłabyś tak oczywiście, to jest, nie jest to pytanie tak bardzo precyzyjne, natomiast z Twojego oglądu, które szkolenia tak jakby dają kursantom najwięcej, z których oni najwięcej wynoszą, które w taki sposób jakby mierzalny rzeczywiście dają poprawę ich umiejętności w zakresie tym, w którym chcieli te swoje umiejętności poprawić?
0: Wiesz, ja myślę tak patrząc, oczywiście obserwując te dwa lata pracy i obecny stan, że nie zależy to od rodzaju kursu, a raczej od człowieka, tak? Nawet jeżeli ktoś chce przyjść, nie wiem, mówię nawet, bo być może już tutaj zbyt dużo jakby też było tego organizowanego i ja z punktu widzenia patrzę, że niektórzy właśnie byli na jednym, drugim, trzecim szkoleniu z tego samego obszaru, że to jest kwestia bardzo indywidualna i jakby nie da tego się zmierzyć, tak? To zapewne ma na to ogromny wpływ prowadzący i sposób przekazania tych informacji czy przekazania tych umiejętności, które posiada, ale też właśnie motywacja człowieka i jego zaangażowanie, tak, w to działanie. Mierzalne są na pewno kursy angielskiego, tak? No bo tutaj to jest taka umiejętność twarda i osoby wychodzą z konkretną umiejętnością, którą, prawda, jakby mogą wykorzystać. No ale każde inne też szkolenia miękkie przecież, to też są umiejętności, które no, osoby nabywają, choćby ta biżuteria, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Niektóre z osób, które uczestniczyły w tym kursie, no nawet nie tylko robią dla znajomych, prawda, i gdzieś tam dla rodziny, ale też zajmują się sprzedażą, tak, tego. Więc mamy tu jakąś formę aktywizacji, tak, ale no, na razie na jakąś tam mikroskalę.
1: No tak, ale jest połączone przyjemne z pożytecznym, więc na pewno jeśli znajdują nabywców przygotowywane przez nich elementy biżuterii, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że efekt zajęć jest jak najbardziej pozytywny.
0: Też to, co jeszcze, przepraszam, włączę się, tak, na przykład zajęcia komputerowe. Tu też jakby widzę te pogotowie komputerowe, że technologie się cały czas zmieniają, tak? Nowe oprogramowanie, nie tylko dla osób niewidomych, ale też no, widzących, więc tu jest stała potrzeba podnoszenia tych umiejętności, bo co chwila okazuje się, że nawet jeżeli jesteśmy biegli, tak, to w obsłudze nowoczesnych urządzeń, to pojawia się problem, bo tu jakieś... Tak,
1: nowe oprogramowanie. System operacyjny się zmienia.
0: A jakaś nowa strona, tak, banku i chciałabym z kimś to przejrzeć, albo też strona, nie wiem, PKP, cokolwiek. I tak jest tu stała potrzeba i tak naprawdę tak, podnoszenia tych umiejętności, a przynajmniej bycia w kontakcie z kimś, kto może nam podpowiedzieć. Bardzo często jasne, że dzieje się tak, że mamy znajomych, kolegów, którzy mają takie zdolności, ale też jakby tutaj no, to liczymy się z tym, że ktoś może, zechce, ma czas, a w przypadku no, korzystania z zajęć to jest takie uczciwe, tak? Ja daję do dyspozycji jakby osobę prowadzącą i też uczestnik na jasnych zasadach, tak określonych, może z nią, no może nie w każdej chwili, tak? Bez szaleństwa, ale jakby jest tutaj w kontakcie, tak? Z tym prowadzącym, jeżeli coś tam się pojawia, coś się zmienia, coś się dzieje.
1: To teraz zapytam Cię, które w Twoim odczuciu zorganizowanych przez Was szkoleń cieszą się największym powodzeniem, na które trzeba się spieszyć ze zgłaszaniem podczas konkretnych naborów, dlatego że bardzo szybko i bardzo łatwo może zabraknąć miejsc.
0: To jest trzeci rok, więc co roku zwiększamy liczbę godzin dla uczestników. Zwiększamy oczywiście też liczbę samych uczestników. W tym roku przyjmiemy 100 osób niewidomych i słabowidzących, więc są jeszcze wolne miejsca. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o liczbę godzin, myślę, że każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce i tutaj też mamy taką metodę, że w przypadku szkoleń miękkich, jeżeli duża grupa jest zainteresowana, ponad 6 osób danym tematem, to oczywiście, że organizujemy kolejne szkolenie o tej samej tematyce, tak, żeby nie zostawić nikogo z poczuciem, że no nie zdążył. Tak,
1: tak jakby dzielicie grupę, tak?
0: Tak, dzielimy zainteresowanych na grupy i wtedy po prostu organizujemy warsztaty o tej samej tematyce. Na pewno angielski, no to jest lista ograniczona, tak? Bo mamy tylko 2 kursy stacjonarne i jeden ten z zakwaterowaniem. Zajęć komputerowych jest dość dużo, orientacji przestrzennej, więc myślę, że tutaj może pośpiech nie jest skazany, ale oczywiście, że no, kto pierwszy, ten lepszy, więc jakby ten okres rekrutacji też musimy kiedyś zakończyć. Dlatego zapraszamy.
1: To zapraszamy.
0: Już dzisiaj.
1: W takim razie na koniec chciałabym, żebyś podała naszym słuchaczom wszelkie możliwe formy kontaktu, tak aby mogli po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy, jeśli zdecydują się na uczestnictwo w którymś z organizowanych przez Was szkoleń, bez problemu zarejestrować się, skontaktować z Wami. Gdybyś mogła na początek powiedzieć, gdzie jest Wasza siedziba, gdyby ktoś miał ochotę osobiście skontaktować się z Wami?
0: Siedziba jest w Krakowie, ale my jako Biuro Centrum Ludwika Braille'a pracujemy w Warszawie na Placu Konstytucji 5/4. Dla może takich osób z Warszawy, spoza Warszawy, powiem, że bardzo dobry punkt komunikacyjny z dworcem, czy to zachodnim, czy centralnym. Dojazd metrem, autobusem, tramwajem, więc naprawdę jest wygodnie. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to zapraszam tak, do kontaktu po pierwsze telefonicznego 22 450 73, 22 to kierunkowy. I tutaj dodam od razu, że pracujemy w godzinach 8-17, bądź też adresu mailowego, najlepiej może do mnie, justyna.kucińska, bez polskich znaków, @fir, jak Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, .org.pl.
1: I można się pod tym adresem zawsze skontaktować, tak?
0: Serdecznie zapraszam.
1: To ja również w imieniu Justyny i wszystkich pracowników projektu Centrum Ludwika Braille'a zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że udało się nam dziś wspólnie rzucić nieco więcej światła na to, czym projekt się zajmuje, jaka jest oferta przeznaczona dla beneficjentów. Przypomnę raz jeszcze, że dziś moim i Państwa gościem była Justyna Kucińska.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za udział, no i możliwość jakby podzielenia się tym, co robimy, bo uważam, że trzeba to rozsyłać dalej.
1: Oczywiście.
0: Żeby dotarło do jak największej grupy.
1: Ja też uważam, że warto mówić o tym i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu swoim i realizującego audycję Tomasza Bileckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco w kolejnym Tyflo Podcaście z moim udziałem, tu Katarzyna Ślipek. I dzisiaj chciałabym porozmawiać i przedstawić Państwu pewną grę. Gra jest fizyczna, czyli nie jest to jakaś tam aplikacja mobilna na telefon. Jest to gra, że tak powiem, przedmiotowa, materialna, można nią wziąć w rękę i po prostu coś z nią porobić. Gra się nazywa Bopit. B-O-P-I-T się pisze. Razem. Jest w polskim języku, ponieważ w grze chodzi o to, żeby wykonywać komendy, które głos w grze nam podpowiada. I oczywiście chodzi o to, żeby to zrobić jak najszybciej. Mamy dosłownie kilka sekund, może ze dwie, na wykonanie pewnej czynności na grze. I jakby po kolei, pokrótce będę przedstawiała wszystkie możliwości i wszystkie opcje, które w tej grze są dostępne, a zaczniemy od początku, mianowicie od wyglądu gry. I tutaj przyznam się Państwu, że mam niezły orzech do zgryzienia, ponieważ gra nie przypomina niczego, żadnego przedmiotu, który jakby znamy z życia codziennego. Dlatego no, będzie trzeba uruchomić, myślę, dosyć dużo wyobraźni, żeby to sobie jakoś tam w głowie wyobrazić. Gra, tak jak mówiłam, nie ma już jakiegoś konkretnego kształtu, nie jest ani prostokąt, ani kółko, ani serce, ani nic tam takiego. Więc zacznijmy od rękojeści, która znajduje się u dołu gry, u dołu tego przedmiotu. Mnie osobiście ona przypomina rękojeść pistoletu. Jest troszkę tak właśnie zrobiona, żeby można było to dosyć mocno i pewnie chwycić. Na kciuk mamy takie wgłębienie. Chwytamy to tak, jakbyśmy chcieli coś chwycić w pięść, złapać, czyli zginamy palce i łapiemy tą grę w taki sposób. Ona ma nawet takie wyprofilowanie na palec wskazujący i trochę serdecznego, nawet się zmieści, jak ktoś ma małą dłoń. Także jest to w miarę czytelne i w miarę intuicyjne. Chwyt, sam chwyt gry. Teraz tak, jeżeli trzymamy grę tak pionowo, ją się trzyma troszkę pod skosem, ale na razie na potrzebę wytłumaczenia, co do czego służy i jak w ogóle gra wygląda, no to trzymam ją tak pionowo. Od góry gry, na samej górze gry znajduje się takie pokrętło. Ono się kręci w prawo i w lewo, ono ma taki uskok, czyli nie jest tak, że możemy je kręcić bez przerwy, tylko jak ja ją przekręcę w lewo czy nawet w prawo, to pokrętło się troszkę przekręca, słychać takie kliknięcie i dosłownie parę milimetrów ono się obraca i jest opór, czyli dalej tego przekręcić się nie da. I tak samo robimy w drugą stronę, też jest takie kliknięcie i ono jest bardzo ważne, bo wtedy tylko liczy się jakby zadanie, kiedy tam gra mówi, żebyś przekręcić. No więc tutaj nie da się tym kręcić jakoś za bardzo, jest tylko takie w prawo i w lewo i tak to wygląda. Od pokrętła, jakbyśmy schodzili w dół, to mamy taki łuk. Ten łuk ma też swoje zastosowanie. O nim się nic się nie robi. Z tym, że ten łuk, to ja może jeszcze później powiem, jakbyśmy schodzili po tym łuku, to mamy taką końcówkę, taką kuleczkę trochę z takim wyprofilowaniem też na palec, żeby można było nałożyć na tą kulkę palec i to służy do pociągnięcia. Kiedy byśmy to pociągnęli, to też będzie właśnie słychać takie kliknięcie. Ja teraz tego nie robię, bo mi się uruchomi gra. I później to wraca do swojego poprzedniego stanu, czyli jak wyciągniemy to, tą końcówkę dosłownie troszeczkę, ona się tak wysuwa, no to potem ona wraca na swoje miejsce. Między, tak mówiłam właśnie o tym łuku, między pokrętłem a tą kuleczką do pociągnięcia mamy łuk. I teraz po co jest ten łuk? Mianowicie gra nam będzie podpowiadała różne komendy. Ja je będę przy Państwu wykonywać i będę mówiła, w jaki sposób je wykonuję, bo to jest ważne. I teraz tak, ten łuk ma moim zdaniem swoje zastosowanie. Ja go tak odczytuję. Ponieważ tam przy pokrętle łuku jest taka wypustka przypominająca lekko grzebień, czyli takie jakby szpilki od grzebienia. Oczywiście to nie jest grzebień, tylko jest tak wyprofilowane. Sam łuk przypomina piłę, ponieważ mamy wśród tych komend mamy też właśnie taką komendę piłuj. Dlatego ten łuk moim zdaniem ma zastosowanie i on na przykład mnie bardzo pomógł osobiście. I teraz tak, na środku gry jakbyśmy przeszli od pokrętła troszkę do tyłu, mamy takie kółko i ono, to kółko jest jakby środkiem gry, czyli to przy tym kółku jest przymocowana, przyswawana właśnie rączka, za którą trzymamy ten taki pistolecik. I ten łuk z właśnie z tym pokrętłem u góry i na dole z końcówką tą okrągłą do pociągnięcia. Kółko mieści w sobie głośnik i całą elektronikę, ponieważ gra jest elektroniczna. Ma troszkę swoich takich czujników jak akcelerometr, myślę, że też żyroskop, czujnik zbliżeniowy. I właśnie mniej więcej z tego ta gra korzysta, żeby w ogóle w nią zagrać. I kółko służy też właśnie do uderzania w nie ręką. Po prostu jakbyśmy chcieli tak uderzyć i to też jest jedna komenda z wielu, którą właśnie posiada ta gra. Kółko po prawej swojej stronie, jakbyśmy mieli je nie tak na płasko, tylko byśmy je trzymali w dwóch rękach, to po prawej stronie, na prawej dłoni byśmy mieli dziurki od głośnika, a lewa strona jest gładka i właśnie tam, gdzie jest ten głośnik, gdzie są dziurki, to w tą stronę się uderza, bo grę trzymamy lewą ręką, przynajmniej ja tak tą grę trzymam. No niestety wiem, że wyszło to troszkę zawiłe, ale naprawdę nie jest prosto opisać tą grę. Natomiast sama gra naprawdę jest fajna. Za chwilę się Państwo o tym przekonają, że fajna zabawa, warto się w ten sposób rozerwać. Grę uruchamiamy pociągając za końcówkę, tą właśnie tą okrągłą z wyprofilowaniem na palec. Ja to w tej chwili zrobię.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: I ona mówi, żeby nam uderzyć przycisk, żeby zacząć. Pokrętłem od razu jest podgłoszanie i ściszanie gry. Można mieć
4: cicho.
3: Bardzo głośno. Albo bardzo głośno, co się przydaje, jeżeli jest więcej osób, bo w tą grę da się grać nie tylko pojedynczo. Może grać dowolna grupa osób. Jest taki tryb, który na to pozwala.
4: Uderz przycisk, żeby
3: tak,
4: zacząć.
3: I ona nam tutaj mówi, żebyśmy uderzyli przycisk. Ja sobie...
4: Głośno.
3: Cicho. Myślę, że głośno zrobimy. Najwyżej później ściszymy. I pokrętłem tutaj właśnie, ja pokrętłem przekręcając, przemieszczam się między tymi trybami głośności. I teraz ona mówi, żebym uderzyła, żeby zacząć. Nim ja zacznę... Nim ja zacznę, to powiem Państwu, jak byśmy to rozegrali, ponieważ gra trochę trwa. Można oczywiście ją skusić i będzie trwała prawie tam dosłownie...
4: Idę spać.
3: Tak, ona twierdzi, że jak już nie grasz, nie chcesz się z nią bawić, to Bopit twierdzi, że on idzie spać i tyle. Co jest też fajne, bo nie trzeba nic tam wyłączać, ani jakoś opiekować się nadmiernie tą grą. Nim zacznę grać w tą grę i demonstrować te wszystkie komendy, to wymyśliłam sobie, że zrobimy to w ten sposób, przedstawię to w ten sposób, że będę grała w 5 komend. I po każdych 5 komendach, one się niestety mogą powtarzać, no bo gra nie wie, że ja w tej chwili, nie wiem, pokazuję to Państwu i chciałabym, żeby mi zademonstrowała wszystkie komendy po kolei, jakie ma, więc komendy się będą powtarzać. Ale zróbmy tak, że będę po prostu Państwu przedstawiała 5 komend i co 5 komend będę zatrzymywała grę i będę mówiła i opisywała, w jaki sposób ja daną komendę wykonuję. I później też przejdziemy do właśnie pewnej wady tej gry, ale najpierw spróbujmy z tymi komendami, jak to wyjdzie, czyli z powrotem uruchamiam grę.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: Uderzam właśnie od strony tego głośnika, gra będzie sobie taki rytm wystukiwać i w tym rytmie my musimy się poniekąd zmieścić. Uderzam.
4: Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz.
3: Uderz.
4: Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. No wiesz, jak przy wbijaniu gwoździa?
3: Tak.
4: Wynik 5 punktów.
3: No i tak to wygląda. On jeszcze tam swoje uszczypliwe tam jakieś tam docinki potrafi powiedzieć. Więc tak. Pierwsze było uderz.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: To się uderza tak, jak mówiłam. Przekręć, czyli tak jakbyśmy podgłaszali. Pociągnij, to też było już o miarę opisywane, czyli pociągamy za tą kuleczkę i ona potem wraca do swojego miejsca.
4: Idę spać.
3: No niestety tak to będzie. I potem był młotek. Młotek, który wykonuje się w taki sposób, że jak ja trzymam sobie tą grę, to jakbym chciała uderzyć w coś młotkiem, tak po prostu nadgarstkiem i całą ręką jakby pionowo, mocno w powietrzu uderzam tak jakbym chciała tą końcówką od pociągnięcia uderzyć, powiedzmy, nie wiem, no w ławę albo w coś, tylko robię to w powietrzu. Czyli jak mam tak przed sobą grę, w powietrzu ją trzymam ręką, to robię taki ruch ciach z góry na dół, tak jakbym chciała po prostu coś uderzyć młotkiem. No i teraz następny raz, następne komendy. Niestety pierwsze trzy komendy zawsze są uderz, przekręć, pociągnij. To tak chyba na rozgrzewkę. Dopiero potem będą pozostałe komendy, więc może byśmy sobie to do ośmiu tych komend, czyli pięć tych takich niepodstawowych. Spróbujmy.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. Przekręć. Wypij. Ciągnij. Może pociągnij za tę końcówkę do pociągnięcia. Wynik 8 punktów.
3: No i tak też zrobiliśmy. Był młotek, tak jak już mówiłam. Było uderz. Był znowu młotek, ale potem się pojawiła komenda wypij, po czym był bardzo niechlubny dźwięk, bo pit też niestety potrafi takie dźwięki. Wypij, czyli jakbyśmy chcieli napić się z jakiegoś kubka. Z tym, że tutaj to wygląda w ten sposób, że nawet wręcz jakbyśmy chcieli się oblać czymś. Ponieważ jeżeli za lekko przechylimy tę całą grę, tak jakbyśmy chcieli wypić z niej coś, no to niestety, ale to nie będzie uznane, akcelerometr tego nie wykryje. Czyli tak jakbyśmy chcieli tym pokrętłem, który jest u góry, oblać się, tak jakby trochę, jakbyśmy mieli wrażenie, że z tego pokrętła nam poleci woda. I on tutaj mówi wypij, no ale to byśmy musieli bardzo głowę do tyłu zrobić, żeby się napić. Ja po prostu robię w ten sposób, jakbym chciała się oblać na klatkę piersiową, na dekolt. I to mi po prostu uznaje i tak to wygląda. Czyli było młotek, wypij i tam przekręć. Chyba więcej już nic nie było. I lecimy z komendami następnymi.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. Przekręć. Wypij. Ciągnij. Wypij. Selfie. Ciągnij. Ciągnij. Młotek. Młotek. Ciągnij. Przekręć. Selfie.
5: Ręki. Młotek. Ciągnij. Cieszę się. Selfie. Selfie. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Ciągnij. Ciągnij. Selfie. Przekręć. Kołyska. Cieszę się.
3: Okej.
4: Zaczesz włoski do tyłu. Masz wyglądać elegancko.
3: Tak, on.
4: 31 punktów.
3: Na 31 punktów mamy 3 nowe komendy. Mianowicie czesz się. Czyli właśnie tutaj dlatego mówiłam o tym łuku, który ma przy swoim pokrętle ten grzebień. I robimy to w ten sposób, że chwytamy właśnie, jak już trzymamy grę, to dosłownie tak jakbyśmy przy samym tym pokrętle, jak mamy ten taką wystającą część,
4: idę spać,
3: która mnie przypomina grzebień, jakbyśmy dosłownie chcieli się uczesać tym bopitem. Tylko musimy to zrobić w takim rytmie gdzieś tak dosyć szybko, zamaszyście, żeby on to wychwycił. I to jest komenda czesz się, ona nie zawsze wychodzi i wiem, że z nią są dosyć spore trudności. Ale jest fajna, bardzo mi się podoba ta komenda. Następną komendą było selfie. I oczywiście selfie to jak trzymamy tak po skosie troszkę w trybie gry bopita, no to wyciągamy rękę przed siebie, tak jakbyśmy faktycznie chcieli sobie strzelić w swój focie. I on wtedy nam tam daje znak tego aparatu, że ta focia została zrobiona i że się zalicza. I była kołyska. Kołyska jest niezwykle skomplikowana, ale za to dźwięk, który otrzymujemy za prawidłowe wykonanie, nam chyba dużo wynagradza. Kołyskę robimy tak, jakbyśmy mieli przedmiot jakiś, tak jak mamy na przykład bopita w ręce i tak troszkę na boki, w lewo i w prawo, takim płynnym bardzo ruchem, w lewo, w prawo. Po prostu kołyszemy tego bopita, tak? Czyli jakbyśmy ręką machali w lewo i w prawo troszkę. Bardziej nadgarstkiem, ale też całym właśnie przedramieniem. Jakbyśmy mieli dziecko w dwóch rękach trzymali i bujali je do snu, no to tutaj tak samo trzymamy po prostu bopita w jednej ręce i tak jakbyśmy go bujali i chcieli zrobić mu to tego bopit od nas oczekuje. Także to były następne 3 komendy, czyli selfie, czesz się i kołyska. I lecimy dalej, bo trochę tego jeszcze nam zostało.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Śpiewaj. Czesz się. Kołyska. Zrób kołyskę dla dziedziusia.
3: Tak właśnie.
4: Wynik 42 punkty.
3: Skusiłam, też tak się zdarza.
4: Cicho, bardzo głośno.
3: I tutaj nam się pojawił śpiewaj. I on nawet zrobił takie swoje wycie, jakby śpiewał. No i tutaj jest coś takiego, jakbyśmy właśnie z tego ukosu
4: przycisk, żeby zacząć.
3: Leciutko nadgarstek podnosili do góry i trzymali zamiast bopita mikrofon. I tak jakby to pokrętło było, jakby wiecie Państwo, tą górą mikrofonu, tak? Tym sitkiem, do którego się śpiewa,
4: idę
3: mówi.
4: Spać.
3: No i wystarczy, że po prostu przyłożymy mikrofon do ust i on to wykrywa, nie musimy śpiewać. Także on to zrobi za nas i to już jest uznane. Jak usłyszymy ten jego śpiew, to znaczy, że komenda została wykonana. Ktoś pomyśli, że on ma tylko tak mało komend. Nie, on ma dosyć sporo, tylko dzisiaj jak ja na potrzeby podcastu chcę od niego to wydębić, to Złośliwość Rzeczy Martwych twierdzi, że on będzie mi podawał cały czas młotek, przekręć i ciągnij. Niestety. No i lecimy dalej.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Piczu. Ciągnij, ciągnij, kołyska, śpiewaj. O, podnieś mikrofon i śpiewaj. Wynik 54 punkty.
3: Dobrze.
4: Wynik 200 punktów.
3: Ojej, ja nic nie robię.
4: Uderz.
3: Nie.
6: Co? Uderz przycisk jak należy.
3: Nie nabijaj.
6: Wynik 0 punktów.
3: Nie nabijamy się ze mnie. No i teraz mieliśmy biczuj. Tak jakbyśmy trzymali takiego pejcza w ręce, taka rączka drewniana z rzemieniami, to tak samo właśnie trzymamy Bopita i robimy zamaszysty ruch w dół, tylko nie pionowo, tylko tak jakbyśmy chcieli go trzymać jakby w płaszczyźnie linii prostej. Czyli jakbyśmy chcieli uderzać tym pokrętłem albo tym właśnie łukiem w powietrzu ten bicz. Czyli nie robimy tak jak młotek, że robimy to po prostu pionowo z góry na dół, tylko nadgarstkiem kierujemy tego Bopita w stronę właśnie tak jakbyśmy trzymali pejcz i wtedy właśnie robimy taki zamaszysty ruch. Również z góry na dół jak przy młotku, tylko po prostu inaczej trzymając Bopita. Tak jakbyśmy mieli z przodu właśnie te rzemienie, to zamiast tych rzemieni, które tam są z przodu przy tym pejczu, to my z przodu mamy pokrętło od Bopita. Tak to mniej więcej można wytłumaczyć. No i jeszcze nam dostało trochę tych komend.
6: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Gol! Piczu! Podbierz! Uderz! Piczu! Piłuj! Gol! Piłuj! Wybij!
4: Co? Do dna! Wynik 83 punkty!
3: No i wreszcie udało mi się osiągnąć to, co chciałam. Ostatnie komendy. Też również chciałam pokazać, że gra się toczy coraz szybciej. Ostatnie komendy, które tutaj mamy, to było odbierz, czyli przykładamy sobie ten głośniczek od Bopita, tak jakbyśmy chcieli chwycić telefon, podnieść go do ucha. I tutaj też czasem się to nie udaje, no bo jednak komenda jest dosyć trudna, ona wydaje się prosta, ale to trzeba jakoś umiejętnie i jakby dosyć precyzyjnie przyłożyć ten telefon i pokazać temu akcelerometrowi, że właśnie my ten telefon podnosimy. Kolejną komendą był golf. Ja go robię wyobrażam sobie, że właśnie ta kuleczka, która jest do pociągnięcia, jest piłką, a cały Bopit jest kijkiem. I jakby staram się tym kijkiem, czyli Bopitem, uderzyć w tą piłkę. I robię to w taki sposób, taki zamaszysty ruch, jakbym chciała właśnie tym kijkiem od golfa popchnąć tą piłkę. Czyli robię coś takiego troszkę w przód, troszkę odwrotność biczowania, które tutaj też się pojawiało. Czyli zamaszyście w górę i troszkę tak do przodu. Ja myślę, że naprawdę trudno jest to opisać, dlatego fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość pograć w taką grę. I tutaj można w tej akurat kategorii można uzyskać 200 punktów, jak było słychać. Ja już to zrobiłam, gry się nie da zresetować. Jedynym sposobem, żeby zresetować grę, jest wymiana baterii. Bopit też nas informuje, że jego baterie się wyczerpują i należy to zmienić, on tak śmiesznie to zwalnia i wtedy należy po prostu wykręcić baterie te słabsze i zaaplikować mu nowe. Gra Bopit ma kilka trybów, pierwszy właśnie już Państwu pokazałam, który nazywa się akcja. No i tutaj właśnie mamy wszystkie te komendy, jakie Bopit potrafi i wszystkie je musimy losowo, one są odtwarzane i wszystkie je musimy wykonywać. Następnym krokiem, następną kategorią w menu, i ja muszę sobie uruchomić znowu Bopita, bo usnął.
6: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: I teraz następnym będzie...
6: Akcja.
3: To jest akcja pierwsza.
6: Akcja, podaj dalej!
3: Akcja, podaj dalej! O ile głośniej, ciszej robimy pokrętłem, to jakby po menu poruszamy się końcówką do pociągnięcia i wtedy jakby właśnie akceptujemy wybór. My w tej chwili jesteśmy na akcji Podaj Dalej. Ja na początku podcastu mówiłam, że może grać tak naprawdę niezliczona liczba ludzi, tak, którzy mogą z nami grać, ponieważ gra ma tryb, no ja myślę, że to jest taki tryb party trochę. I właśnie w ten sposób możemy też grać z naszymi znajomymi, jakąś grupą, rodziną. Tutaj była akcja Podaj Dalej, ja niestety muszę znowu w to wejść.
6: Uderz przycisk, żeby akcja Podaj Dalej.
3: Jestem w akcji Podaj Dalej i teraz zagram sobie, uznajmy, że ja jestem powiedzmy z grupą i będę podawała sobie jako komuś tam innemu z grupy. Czyli ustawiamy się w jakiejś kolejce, w szeregu, no i zaczynam pierwsza.
5: Uderz, przekręć, ciągnij, młotek, podaj.
3: To jest czas na podanie.
5: Uderz, młotek, przekręć, wypij, podaj.
3: Druga osoba.
5: Ciągnij, przekręć. Selfie. Przekręć. Podaj. Uderz. Młotek. Ciągnij. Przekręć. Podaj. Przekręć. Wypij. Wypij. Podaj. Młotek. Ciesz się. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Wypij, ciągnij, podaj, przekręć, ciągnij, ciągnij, podaj, ciesz się, kołyska, uderz, uderz, podaj, selfie, selfie, przekręć.
6: Auć, przekręć to coś, co wygląda jak pokrętło.
3: No serio. I jakaś tam, uznajmy, że jakaś osoba skusiła. Jak słychać, gra się toczy coraz szybciej i rzeczywiście sprawia wiele fanów, wiele zabawy, często wypada z rąk, często ludzie się gubią, do kogo to ma teraz iść, bo te dźwięki są coraz szybsze. Rzeczywiście, no, pełna zabawa. Następnym trybem gry jest...
6: Tryb klasyczny.
3: Tryb klasyczny. To jest taki prościutki tryb, ja go też pokażę. Tutaj mamy dosłownie tylko trzy komendy: uderz, przekręć, pociągnij. No i zagramy sobie jakąś rundkę.
6: Najwyższy wynik 100 punktów.
5: Ciągnij, przekręć, ciągnij, przekręć, uderz, ciągnij, uderz, ciągnij. Ciągnij, przekręć, przekręć, przekręć, uderz, ciągnij, przekręć, uderz, uderz, uderz, ciągnij, przekręć, przekręć, przekręć, uderz, przekręć, przekręć, uderz, uderz, ciągnij. Przekręć, przekręć, uderz, przekręć, ciągnij, ciągnij, uderz, uderz, uderz, uderz, uderz, przekręć, przekręć, przekręć, przekręć, ciągnij, uderz. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Uderz. Ciągnij.
6: Może pociągnij za tę końcówkę do pociągnięcia. Wynik 85 punktów.
3: Myślałam, że dojdę do setki i pokażę Państwu melodyjkę, która na nas oczekuje, jeżeli wygramy tą rundę. I tutaj już na początku Bobit powiedział, że najwyższa ilość punktów w tej kategorii.
6: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: Tak, wiem. To jest 100 punktów, nie 200. No, pewnie ze względu na liczbę tych komend, one są tylko 3. W akcji Podaj dalej nie ma w ogóle punktów, no bo trudno byłoby je zliczyć, kto ile tych punktów zebrał. No, dlatego to jest taka niezobowiązująca, nie ma tutaj jakiegoś wyścigu, to raczej jest naprawdę dla takiej zabawy, rozluźnienia, odprężenia i tak dalej. Jeżeli zaczniemy właśnie grać teraz w to, co ja grałam, czyli tryb klasyczny, no to tam na początku jakby to tempo jest już troszkę szybsze, nie wiem, czy ktoś to przyuważył, niż w akcji bez podania dalej. Tam jest troszkę wolniej od początku, a tutaj już jednak troszkę to przyspieszenie jakby od razu jest takie włączone, no a potem to już się robi turbo. I rzeczywiście czasem jak się gra, to nie wiadomo, czy się nadąży za przyciskaniem właśnie tych, znaczy wykonywaniem tych komend, tak? Przekręcaniem i pociąganiem, bo masz wrażenie, że teraz będzie pociągnie, a jest przekręć albo odwrotnie, albo jak już przekręciłam, to od razu ręka się sama kieruje w dół do pociągnięcia, a się okazuje, że znowu trzeba w górę do przekręcenia, więc no jest ciekawie. Także no ten tryb też polecam. On jest taki szybki, łatwy i prosty, ale właśnie tempo jest dosyć duże tutaj. Następnym trybem, który mamy, no to jest...
6: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: Muszę to wejść.
6: Akcja.
3: Akcja była.
6: Akcja, podaj dalej.
3: To też było.
6: Tryb klasyczny.
3: To mieliśmy ostatnio i następny jest...
6: Tryb klasyczny, podaj dalej.
3: Analogicznie do poprzedniej sytuacji, podaj dalej. No i to dosłownie tak samo wygląda, dosłownie troszeczkę tylko Państwu to przedstawię, już nie będę Państwa zanudzać, bo zamiast
6: mieć
3: fajnej i pozytywnej recenzji tego Bobita, to będziecie się nudzić. Uderzam.
5: Ciągnij. Przekręć. Uderz. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Ciągnij. Uderz. Uderz. Przekręć. Podaj. Uderz. Uderz. Przekręć. Uderz. Podaj. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Przekręć. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Podaj. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Uderz. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Ciągnij. Podaj. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Przekręć. Podaj. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Uderz. Podaj. Uderz. Przekręć. Uderz.
6: O! No. Uderz przycisk jak należy.
3: No i przekręciłam. Ale rzeczywiście no tutaj już jest taka dosyć turbo włączone, takie ostre. No i przechodzimy już od razu do następnej kategorii.
6: Uderz przycisk, żeby zacząć.
3: Jaką jest?
6: Dźwięki.
7: dźwięki. No i tutaj widzący mają z tym naprawdę wielkie problemy, wykładają się jak porządnie, ale no tutaj może być atut niewidomych.
4: Uderz przycisk, żeby zacząć.
7: Ale tutaj mamy coś podobnego jak w trybie klasycznym. Niestety, ja bardzo ubolewam, że mamy też tylko trzy te dźwięki, czyli właśnie przekręć, uderz i pociągnij. No i postaram się znowu do tych dźwięków powrócić i pokazać, zademonstrować, jak to działa.
4: Uderz przycisk, że tryb klasy dźwięki.
7: No i jedziemy z dźwiękami.
4: Najwyższy wynik 100 punktów.

0: spokój.
1: Uderz przycisk jak należy. Wynik 88 punktów.
0: No prawie że. I też tutaj właśnie było dosyć duże przyspieszenie. I kolejnym, ostatnim już trybem, który nam został, to jest... No jasne, że to będzie dźwięki podaj dalej.
1: Dźwięki podaj dalej.
0: No i tutaj dosłownie naprawdę parę komend.

0: No i tak to właśnie wygląda.
1: Przekręć to coś, co wygląda jak pokrętło.
0: No właśnie, jeszcze dodam, że Bopit też potrafi nas pochwalić, jeżeli jesteśmy już na takim dosyć zaawansowanym odcinku tej gry, no to nawet potrafi, to też potrafi, ale nawet potrafi powiedzieć: pokłońcie się mistrzowi gry albo miażdżysz tą grę. No więc takie czasem motywujące zdania też usłyszymy.
1: Idę spać.
0: Tak. Bopitowi już podziękujemy. Ja w skrócie teraz reasumując powiem parę jeszcze słów tak na koniec. No ja uważam, że Bopit jest naprawdę bombowy. W niego nie gra się tak ciągle i może nie tak, nie jest to rzecz pierwszej potrzeby na pewno. Natomiast kiedy idziemy ze znajomymi, nie wiem, na jakiegoś grilla, na jakiś biwak, zawsze to można wziąć ze sobą. To jest lekkie, małe, mieści się w każdym plecaku, w większej torbie, torebce. Można rozładować stres, można świetnie się bawić z przyjaciółmi. Także no, ja bardzo serdecznie Bopita mogę polecić. Bopita znajdziemy w sklepach, uwaga, z zabawkami. Generalnie jest to gra dla dzieci. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że znacznie lepiej i znacznie fajniej bawią się i większy fan mają z tego dorośli. Cena Bopita jest w granicach 100 zł. No i jego można właśnie nie w sklepie każdym z zabawkami, no może nie każdym, ale takim większym, którym bardziej wyposażonym, no to można go znaleźć. No i również na stronach internetowych, w sklepach internetowych, w jakimś Allegro. Także tam można znaleźć Bopita. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania do mnie, jeżeli coś jest niewyjaśnione, jeżeli, nie wiem, nie podoba się Państwu, albo mają Państwo zastrzeżenia co do prowadzenia podcastów przeze mnie, bardzo proszę zgłaszać takie uwagi w komentarzach właśnie pod tą audycją. Ja chętnie się odniosę, zawsze postaram się odpowiedzieć. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. I to była audycja poświęcona grze Bopit. Katarzyna Ślipek, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome.

0: Niewidome i słabowidzące.
1: Witam Państwa w Tyflu Podcaście, tym razem Robert Hecyk i dzisiaj po raz pierwszy chyba zajmuję się tego rodzaju urządzeniem. Będę opowiadał o rejestratorze Olympus LS100. I od razu mogę powiedzieć, że dopóki to będzie możliwe, nagranie będę realizował przy pomocy tego właśnie rejestratora. Dopóki to będzie możliwe, to znaczy dopóki nie wezmę go do ręki, nie zacznę opisywać urządzenia, jak ono wygląda, gdzie są poszczególne manipulatory, jak są rozmieszczone, etc., etc. Tymczasem jednak przemawiam właśnie do mikrofonów LS100. Muszę powiedzieć, że jakość tych mikrofonów jest więcej niż zadowalająca. Bardzo ładnie oddaje szeroką gamę częstotliwości i są to żywe. Jest to dźwięk żywy, taki soczysty, powiedziałbym. Być może znawcy mogliby się czegoś czepiać, czego ja nie słyszę, ale do tych zastosowań, do jakich ja go używam, a używam go do nagrywania głównie głosu, wydaje się jakość tego sprzętu więcej niż zadowalająca. Od razu powiem, że ten przegląd, jaki zrobiłem, jaki przygotowałem i moje doświadczenia z LS100 nie są jednorodne. Są, delikatnie mówiąc, mieszane. Bardzo mnie cieszy udźwiękowienie tego urządzenia i to, że przynajmniej z części jego funkcji można korzystać, nie posługując się wzrokiem. Ale z drugiej strony są rzeczy, które w nim po prostu znaleźć się nie powinny, takie braki, których myślę można było uniknąć. Jednym z takich braków na przykład, czy też z niedogodności może bardziej niż braków, jest latencja. Nawet na wyjściu słuchawkowym bardzo słyszalna latencja. Jest to niby ułamek sekundy, ale kiedy do Państwa mówię, do mnie w słuchawkach dochodzi takie echo mojego głosu. Jest to dosyć deprymujące i obniża zdecydowanie komfort pracy z urządzeniem. Póki co, zacznijmy może od tego, co otrzymujemy w kartonie Olympusa. No i znów od razu mały przytyk do tego, co Olympus nam proponuje jako karton. Jest mnóstwo wszystkiego w tym kartonie. Jest osobny kartonik na książeczkę, są różne papiery, ale przede wszystkim jest labirynt wszelkiego rodzaju przegródek. Naprawdę miałem poważny kłopot z odszukaniem na przykład baterii w pudełku Olympusa. No cóż, jest to pewna jakaś koncepcja, jakaś konstrukcja, ale jeśli o mnie chodzi, dość mnie zmęczył sam moment rozpakowania urządzenia i szczerze mówiąc już mi ciarki chodzą po krzyżu, kiedy pomyślę, że za dni kilka będę go odsyłał i trzeba go będzie zapakować. Otóż tak, w pudełku otrzymujemy sam rejestrator oczywiście, smycz do niego, baterię taką płaską, coś w rodzaju podobnych baterii, jakie stosowało się czy stosuję często jeszcze w telefonach komórkowych, troszkę mniejsza ona jest, no nie jest to jakaś tam typowa bateria. Przewód USB, etui, bardzo zgrabne etui, takie ze sztywnego tworzywa pokrytego czymś skóropodobnym, sądzę. W środku mamy, nie wiem, filc to nie jest, jakaś taka tkanina dość miękka, całość jest wyprofilowana tak, że rejestrator wchodzi w to i nie lata tam po tym pokrowcu. Całość jest zamykana na podwójny zamek, taki zamek z dwóch stron, jak walizeczka mniej więcej. I jest naprawdę to bardzo zgrabny pokrowiec. Zasilacz, to taki zasilacz, do którego się podłącza również kabel USB, bo urządzenie jest zasilane z wejścia USB. Do zasilacza dodano wtyczki europejską i brytyjską. To bardzo miłe, że wtyczki są wymienne. Dalej instrukcja obsługi. Wersja cyfrowa instrukcji obsługi znajduje się w pamięci samego urządzenia, warto o tym pamiętać. Dalej adapter USB, taki adapter z dużego wejścia, z dużej wtyczki USB na małą, może się przydać, kiedy będziemy podłączać do urządzenia na przykład nagrywarkę CD czy DVD. Dlaczego i po co, to później jeszcze powiem. Braki w wyposażeniu sobie tutaj zapisałem. No tak, urządzenia podobnej klasy, również takie, na jakim w dalszym ciągu będę nagrywał audycję wtedy, kiedy wezmę LS100 do ręki, mają już na wyposażeniu od razu taki moduł do instalowania na statywach. Taki kołeczek wkręcany w tył obudowy. Niestety tutaj go zabrakło. Zabrakło również windscreama, czyli osłony na mikrofon, odsłony przeciwwietrznej i przeciw różnego rodzaju efektom tak zwanego popingu, czyli tego pykania. W tej chwili założyłem na urządzenie windscreen od mojego rejestratora Zoom H4N. Dobrze, pewne cechy charakterystyczne, jego główne funkcje teraz chciałbym Państwu przedstawić. To jest oczywiście kolejność dość przypadkowa, a jeśli nie przypadkowa, to taka wzięta z instrukcji obsługi, ale chciałbym to zgromadzić w jednym miejscu, żebyśmy mieli jasność, z jakim urządzeniem tutaj pracujemy. Jedną z cech charakterystycznych tego rejestratora jest to, że może nagrywać bardzo głośne dźwięki, koncerty rockowe czy jakiekolwiek inne koncerty, dające ciśnienie do 140 dB. To jest duże osiągnięcie i te mikrofony sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o jakość zapisywanego dźwięku, no to częstotliwości klasyczne od 20 Hz do 20 kHz, a jakość zapisu samego to jest częstotliwość próbkowania do 96 kHz, bardzo ładnie. Rozdzielczość do 24 bitów, bardzo ładnie. To są parametry rzeczywiście dobre. To nie tak, że to jest jedyne urządzenie na rynku, jakie ma te parametry, ale są to rzeczywiście bardzo dobre parametry. Już można bardzo dobrą jakość uzyskać, bardzo dobrą jakość nagrania uzyskać na tym rejestratorze. Notabene do najczęstszych zastosowań sądzę, że to będzie aż nadto. Format zapisu to PCM, czyli klasyczny WAVE i MP3. MP3 gdzieś tam od 60 pewnie 4 kilobitów na sekundę aż do 320 kilobitów na sekundę, taka przepływność. Teraz dwa słowa o trybach nagrywania. Oprócz zwykłego nagrywania takiego, że włączamy urządzenie i ono zbiera to, co słyszy, to mamy jeszcze nagrywanie wielościeżkowe. Ten tryb wielościeżkowy obsłuży do 8 ścieżek, ale bez użycia wzroku nie można tego obsłużyć. No niestety to nie jest udźwiękowione. Kolejny tryb nagrywania to nakładanie drugiego śladu. Na przykład lektor, tłumacz czy głos śpiewający na instrument. Po prostu w tym trybie uruchamiamy jakiś plik, z którego dźwięk słyszymy w słuchawkach i nakładamy na ten dźwięk to, co mamy do powiedzenia, zaśpiewania, zagrania i stwarza się w ten sposób nowy plik zawierający jedną i drugą warstwę, przy czym plik wejściowy, ten, z którego odtwarzaliśmy dźwięk, nie zostaje ani skasowany, ani naruszony. Także to jest taki tryb troszkę lektorski, można powiedzieć. Następnie podobny tryb, czyli odtwarzanie w słuchawkach innego pliku, dźwięku, na bazie którego chcemy coś powiedzieć lub zaśpiewać. To może być jakiś akompaniament na przykład. Przy czym nagranie, które pozostanie w pamięci urządzenia, to tylko to, co powiemy lub zaśpiewamy lub zagramy, czyli akompaniament na przykład słyszymy w uszach, ale nagrywamy tylko i wyłącznie nasz własny głos na przykład. Nagrywanie z synchronizacją głosu i mamy dwojaką synchronizację głosu, to znaczy, że określony poziom dźwięku uruchamia nagrywanie. Kiedy ten poziom spadnie poniżej określonej wartości, nagrywanie zostaje wstrzymane i znów wznowione wtedy, kiedy poziom dźwięku osiągnie zadeklarowaną w ustawieniach wartość. Kolejnym wariantem tego samego rodzaju nagrywania jest nagrywanie uruchamiane głosem i kiedy poziom sygnału wejściowego spadnie poniżej zadeklarowanej wartości, nagrywanie zostanie wstrzymane i rejestrator zostanie ustawiony w pozycji stop. To tyle, jeśli chodzi o rodzaje nagrywania. Dalej inne funkcje urządzenia, które już niekoniecznie są dla nas dostępne. Stroik do gitary i basu, stroik chromatyczny oraz kalibrowanie, strojenie do dźwięku A. Niestety wszystko to jest niedostępne. Metronom i jest jeszcze pomiar różnicy fazowej pomiędzy mikrofonem prawym, lewym i źródłem dźwięku. Służy to do tego, aby źródło dźwięku umieścić we właściwej pozycji w stosunku do mikrofonu. No niestety pomiar ten jest ilustrowany na wyświetlaczu. Również jest niedostępny, nieudźwiękowiony, niedostępny dla nas. Dalej transpozycja w trybie wielośladowym. Można zmieniać tonację zarówno chromatycznie, jak i o oktawy. Dalej bezpośredni zapis CD. Zapis płyty kompaktowych, to znaczy to, co nagraliśmy w pamięci rejestratora, możemy bezpośrednio zrzucić na płytę kompaktową i dlatego, jak o tym już mówiłem, mamy ten adapter, który umożliwia podłączenie nagrywarki bezpośrednio do LS100. Konwersja do plików MP3. Możemy wewnątrz urządzenia dokonać konwersji nagranych plików do postaci MP3. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcje tego urządzenia. Przyznacie Państwo, że to bardzo bogate w funkcjonalności urządzenie i rzeczywiście najwybredniejszych może usatysfakcjonować. Nastąpiła zmiana rejestratora Zoom H4N, tym razem do Państwa dyspozycji, a ja mam w ręku bohatera naszej dzisiejszej audycji, rejestrator Olympus LS100. Bardzo to solidnie wyglądające urządzenie. Wydaje mi się lekko lżejsze w stosunku do tego, co sugerowałaby jego wielkość. Myślałem sobie, że to może być cięższe urządzenie. Jeśli położymy nasz rejestrator Olympus LS100 przed sobą, w takiej pozycji, żeby mikrofony były skierowane do przodu, no to od przodu znajdziemy właśnie te mikrofony skierowane pod kątem, zamocowane na takim, powiedzmy, kabłąku plastikowym bądź metalowym. Trudno mi to powiedzieć. Wygląda to raczej na tworzywo. Te dwa mikrofony, one są właśnie tak troszkę odstawione na zewnątrz całej obudowy. Obudowa jest dla odmiany metalowa, oczywiście z fragmentami plastikowymi. Na głównej powierzchni urządzenia, na tej płycie głównej, mamy po pierwsze wyświetlacz. Wyświetlacz jest na środku, jest dość duży. Po bokach natomiast wyświetlacza mamy już przyciski. I tak, po lewej stronie od góry jest przycisk Home, który zawsze nas odeśle na główny ekran urządzenia. Tam już można się łatwo zorientować, gdybyśmy przypadkiem zapuścili się w jakieś niedostępne dla nas i nieudźwiękowione rejony. Pod nim jest przycisk, trudno mi sobie przypomnieć, jak to zostało nazwane w instrukcji, ja bym to nazwał powrót lub back. Ten przycisk zawsze nas cofa o jeden poziom z różnych ustawień bądź funkcji, w jakich się znaleźliśmy. Także w strukturze folderów nas cofa wtedy, kiedy chcemy się wydostać z jakiegoś folderu i przejść do następnego. Pod nim przycisk menu. Ten przycisk uruchamia menu i pozwala nam powrócić z trybu menu do trybu pracy z urządzeniem. Trzy przyciski znajdujące się jeden pod drugim blisko lewej krawędzi urządzenia w górnej jego części po lewej stronie wyświetlacza. Po prawej stronie wyświetlacza są dwa przyciski i one umożliwiają przyspieszanie lub zwalnianie odtwarzania. Pod wyświetlaczem, bezpośrednio pod nim, znajdują się trzy obok siebie umieszczone przyciski. To są tak zwane klawisze funkcyjne. Pierwszy, drugi i trzeci. One są programowalne i to, jakie funkcje do nich przypiszemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Programowanie tych przycisków jest zupełnie dostępne i obsługiwane przy pomocy przewodnika głosowego, także nie ma z tym żadnego problemu. A przydaje się oprogramowywanie tych przycisków, ponieważ możemy dzięki temu wywoływać funkcje, których najczęściej używamy. Ja na przykład sobie zaprogramowałem drugi przycisk funkcyjny jako przycisk wybierania źródła dźwięku, z którego chcę nagrywać i to sprawia, że nie muszę wchodzić do menu, tylko naciskając ten przycisk mogę od razu przejść do wybierania źródła dźwięku. Dalej, poniżej tych przycisków są dwa bloki przycisków, lewy i prawy. Już jesteśmy w drugiej części, czyli tej bliższej spodu części urządzenia i tak po lewej stronie mamy takie koło z punktem w środku i to koło tak naprawdę jest czymś w rodzaju joysticka, bo joysticka to za dużo powiedziane. Jest to przycisk czterokierunkowy. To wszystko jest razem ze sobą zintegrowane, czyli nie są to poszczególne klawisze tworzące okrąg, tylko właśnie jedno takie duże koło, ale nie ma z tym problemu, nie ma problemu z nietrafianiem we właściwe miejsca. To wszystko działa bez zarzutu. W środku przycisk zatwierdzający, OK. Natomiast obok jest drugi blok klawiszy. Tych klawiszy jest cztery. Ułożone są w taki prostokąt czy kwadrat, no czworobok na pewno. I tak. Pierwszy z lewej od góry przycisk to jest przycisk stop. Pierwszy z góry od prawej to jest przycisk nagrywania. Pod przyciskiem nagrywania, czyli po prawej stronie na dole jest przycisk kasowania i po lewej stronie na dole znajduje się przycisk odtwarzania, play. Jeśli chodzi o moje uwagi i wnioski co do tych przycisków, one zasadniczo są zróżnicowane, ale cała obudowa, przynajmniej ta część, która jest z plastiku, jest dosyć śliska i niektóre z tych przycisków są dość płaskie w tej obudowie i trzeba troszkę szukać tych przycisków. Oczywiście do tego się można przyzwyczaić, ale one same mogłyby być bardziej szorstkie i bardziej się odróżniać od tej obudowy, bo czasami niestety nie jest to takie naturalne trafienie w ten przycisk. To tyle, jeśli chodzi o główną ściankę urządzenia. Na spodzie urządzenia, czyli na jego wąskiej części przeciwległej do mikrofonów, czyli tej, która patrzy na nas, są dwa gniazda combo, czyli takie, które mają w sobie zarówno XLR, jak i gniazdo na dużego jacka. To, czego mi brakuje, no to są zaczepy, takie blokady wtyczek tych XLR, które się tutaj wkłada. Mimo wszystko ja się czuję bezpiecznie, kiedy moje mikrofony czy urządzenia XLR, jakie podłączam do rejestratora, kiedy są tam zablokowane, kiedy wiem, że się nie wysuną przypadkowo, i mogę być pewien również, że podłączyłem je tak, jak tylko się da, czyli aż do końca. Miałem taką historię właśnie z Olympusem LS100, że miałem mikrofon podłączony nie do końca, dochodziły mnie jakieś zakłócenia, nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje z tym nagraniem, a okazało się, że po prostu mikrofon nie był do końca wciśnięty. Na spodzie urządzenia znajduje się nic praktycznie, czyli nic się nie znajduje, oprócz po pierwsze głośnika, ściśle mówiąc, tych otworów wylotowych dla dźwięku, i pod nim jest gniazdo do wkręcenia tego modułu, który umieszczamy w statywach do mikrofonu. I tutaj moja kolejna pretensja do LS100 po wkręceniu tego modułu dla umieszczenia urządzenia w statywie. Urządzenie się po prostu kiwa, zwyczajnie się kiwa. Jest niestabilne, tak jakby tam coś w środku było luźne. Mam nadzieję, że jest to defekt tego konkretnego urządzenia, a nie cecha charakterystyczna całego urządzenia, bo to daje poczucie takiej niestabilności, już nie mówiąc o tym, że dotknąwszy tego rejestratora na statywie od razu uzyskujemy dodatkowy hałas od takiego właśnie bujnięcia się urządzenia. Teraz będę opisywał boczne panele, lewy panel, tak jak patrzymy na urządzenie. Po lewej stronie od góry mamy regulator głośności odsłuchu, czyli głośnika lub gniazda słuchawkowego. Regulator jest takim zwykłym pokrętłem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni ze starszych odbiorników. To nie jest klawisz w górę i w dół elektroniczny. Przypuszczam jednak, że jest to regulator zupełnie nieanalogowy. Dalej pod nim są dwa gniazdka. Jedno to gniazdko słuchawkowe, a drugie jest gniazdkiem mikrofonowym bądź liniowym, zależnie od potrzeb. I od razu mówię, do tego gniazdka liniowego można również wyprowadzić zasilanie dla mikrofonu. Nie powiedziałem, a powinienem. Podobnie jak dla wejść XLR. Tu możemy uruchomić Phantom 24 bądź 48V. Wracam jednak na lewy panel. Poniżej gniazdka mikrofonu i linii znajdują się dwa przełączniki uruchamiające Phantom. I znów nie wiedziałbym tego i wiem to jedynie dzięki osobom widzącym, które razem ze mną oglądały Olympusa. Włączenie bądź wyłączenie Phantomu nie oznacza przesunięcia tych przełączników w tę samą stronę. Okazuje się, że przełączniki zsunięte ku sobie, czyli jeden w dół, a drugi w górę, oznaczają włączone lub wyłączony, włączony lub wyłączony Phantom, a przełączniki rozsunięte, czyli jeden w górę, a drugi w dół, tylko odwrotnie, ten górny do góry, a ten dolny do dołu, oznaczają znów włączony lub wyłączony Phantom. I proszę Państwa, nie wiem, która pozycja jest która. To jest kolejna taka jakaś, myślę, wada, czy też nieprzemyślane rozmieszczenie, czy ułożenie tych pozycji włączenia i wyłączenia Phantomu. Teraz powiedziałbym, że skończyliśmy oglądać lewy panel, ale to nieprawda. Urządzenie jest dość grube, więc ponad tymi manipulatorami, które omówiłem na lewym panelu, są jeszcze inne. Jakby drugi rząd manipulatorów. I tak, od góry przycisk Hold i Power skierowany do góry zablokuje nam klawisze, wszystkie manipulatory urządzenia, także przypadkowo nie nastąpi ani uruchomienia, ani zatrzymanie nagrywania, ani niczego nie zrobimy przy pomocy klawiszy. Pociągnięty natomiast w dół spowoduje włączenie urządzenia, bądź też pociągnięty w dół i przytrzymany nieco dłużej jego wyłączenie. To standardowy taki przełącznik Olympusa. I poniżej tego przełącznika jest jeszcze gniazdo zdalnego sterowania. oraz gniazdo USB. Tam również poniżej obu tych gniazd znajduje się gdzieś miejsce na zainstalowanie smyczy. Ja go specjalnie jakoś nie mogę zidentyfikować. Nie próbowałem zresztą smyczy zakładać. Prawy panel, nie ma tutaj wiele rzeczy, jest gałka, powiedzmy, pokrętło do regulacji poziomu nagrywania oraz gniazdo baterii i karty SD. Trzeba przesunąć i nacisnąwszy baterię, ona wyskoczy i będzie można ją wyciągnąć. Podobno bateria ma opis, jak ją należy wkładać, ale można ją włożyć odwrotnie i wejdzie, i da się zamknąć, więc tutaj możemy łatwo się pomylić. Czas byłoby uruchomić Olympusa LS100.

0: battery level high.
1: No dobrze, battery level high. Ten cały czas ciszy, który mieliśmy tu po drodze, to był czas uruchamiania się rejestratora. I tak nieźle, bo mój zoom uruchamia się znacznie dłużej. I cóż, jesteśmy na głównym ekranie. Po tym ekranie należy się poruszać strzałkami w lewo i w prawo. Te klawisze w lewo i w prawo to ni mniej, ni więcej tylko to kółko, takie, o którym mówiłem, nawigacyjne. Naciska się je na godzinie 9 lub na godzinie 3. Strzałka w lewo to godzina 9, strzałka w prawo godzina 3. Nacisnę w lewo. Metronom. I nawet możemy sobie do niego wejść, naciskając klawisz zatwierdzający ten OK w środku. I tu poruszamy się z kolei strzałkami na godzinę 12 i 6 naciskamy. A nic, spokój, nie ma nic w ogóle. No więc klawiszem powrót wycofujemy się z tego. Jeszcze raz w lewo. A jeszcze raz się muszę wycofać. Dobrze. Nacisnę home, bo widzę, że... Tuner. No to wejdźmy w tuner w takim razie.
0: Calibration.
1: Chromatic.
0: Guitar.
1: I bass.
0: Calibration.
1: I to wszystko. Nic więcej nie zrobimy. Znów home. Dobrze, jesteśmy w skrajnie lewej pozycji. Tuner jest ostatnią z lewej pozycji.
0: Metronome.
1: Recorder. Zaraz do tego wrócę. Idę dalej w prawo.
0: Multitrack.
1: Nawet nie ma co tam wchodzić. Nic nie jest udźwiękowione.
0: Lisaju.
1: To jest właśnie pomiar różnicy faz, o którym mówiłem, omawiając podstawowe funkcje rejestratora LS100. Jesteśmy teraz w pozycji recorder, czyli nagrywacz. Wszedłem tam i poruszając się w górę i w dół, poruszam się od folderu do folderu.
0: No file.
1: Akurat w tym folderze nie ma żadnego pliku. I teraz możemy zacząć nagrywać. Nagrywać zaczynamy naciskając klawisz zapis. I słyszymy taki oto właśnie dźwięk podwójny. Wiemy w związku z tym, że jesteśmy w trybie gotowości do nagrywania. Jeśli jednak w tym trybie gotowości pozostaniemy nieco dłużej, to urządzenie zacznie nam to sygnalizować krótkimi takimi piknięciami, co jest o tyle wygodne, że przynajmniej gdyby się tak okazało, że wydawało nam się, że uruchomiliśmy nagrywanie, a nie uruchomiliśmy go w rzeczywistości, to przynajmniej po niedługim czasie moglibyśmy się przekonać, że jednak jesteśmy nadal w trybie gotowości i że nic się nie nagrywa. Także tutaj wielkie brawa dla Olympusa za takie rozwiązanie problemu. Już Państwo słyszeli. To piknięcie sygnalizuje właśnie, że jesteśmy w trybie gotowości. Wystarczy jednak nacisnąć klawisz zapis ponownie, aby nagrywanie zostało uruchomione i w ten sposób zaniknie też to pikanie. Teraz nacisnąłem stop.
2: Aby nagrywanie zostało uruchomione i w ten sposób zaniknie też to pikanie.
1: No, słyszą Państwo właśnie. Właśnie odtworzyłem to, co przed chwilą nagrałem. No ale przejdźmy do menu urządzenia, bo myślę, że to nas będzie interesować. Menu znowu muszę się trochę czepiać, bo menu jest zrobione co najmniej dziwnie, zupełnie nielogicznie. Dobrze, jesteśmy w recording menu. Ja najpierw przejdę się z Państwem po tych wszystkich głównych punktach menu. Poruszam się w prawo i w lewo strzałkami, a wchodzimy do tego menu strzałkami w dół i w górę, przemieszczamy się po poszczególnych zakładkach.
0: Playback mode setting.
1: Playback mode.
0: File lock setting.
1: File lock setting.
0: Off.
1: Off. Czy Państwo rozumieją, co to znaczy off? Nie ma żadnego tytułu do tego menu. Za chwilę zobaczymy, co to jest to off.
0: File lock setting.
1: File lock setting to też nie jest nazwa tego menu. To już jest konkretna funkcja tego menu. Blokowanie plików i tak dalej. A tutaj z kolei nacisnąłem strzałkę w dół. To znaczy, że to jest jednak menu poświęcone plikom. No ale tutaj mamy z kolei Move and Copy.
0: File Divide.
1: Możemy dzielić pliki i to do tego służy. Kto ma na przykład Olympusa LS 3 czy 5 czy 7, to ma podobne funkcje.
0: Property.
1: Właściwości pliku niedostępne dla nas.
0: MP3 Convert.
1: No, czyli można tutaj dokonać tej konwersji, o której już mówiłem.
0: CD Write.
1: Zapis na CD.
0: Bounce.
1: To jest funkcja służąca do połączenia poszczególnych podplików, tak to nazwijmy, w jeden cały plik. Jeśli nagrywaliśmy w kilku śladach, to Bounce nam to wszystko połączy w jeden plik. File lock setting. No to właśnie jest blokowanie. Także jest to pewna niekonsekwencja w nazywaniu tych poszczególnych części menu.
0: Off.
1: A co to jest off? Zaraz zobaczymy.
0: Countdown,
1: tempo, select sound.
0: Rhythm pattern.
1: Volume setting.
0: Display. Countdown.
1: Już Państwo się domyślili? Ja też. To jest metronom.
0: Setting detail. Backlight setting. Off.
1: Właśnie, metronom jest off, ale nie wiemy, że to chodzi o ustawienie metronomu.
0: Backlight setting.
1: Następna zakładka menu to jest backlight setting, ale jak pójdziemy w dół,
0: LED lamp setting.
1: Tu mamy LED lamp setting.
0: Beep sound setting.
1: No i także beep sound.
0: Language select menu. Voice guidance setting. Intro playback setting. Backlight setting. LED lamp setting.
1: No i różne inne.
0: Function key menu.
1: A tu mamy function key menu.
0: Memory select.
1: Ale również memory select.
0: Power save setting. Time and date setting. USB setting. Reset setting. Format menu. Memory information. System information.
1: No, widzicie Państwo.
0: Recording mode setting.
1: Wróciliśmy do recording mode setting. Warto dwa słowa temu poświęcić. Idźmy w dół.
0: Mic gain setting.
1: Mic gain.
0: Built-in mic setting.
1: Czyli czułość mikrofonu. Osobno dla wbudowanego mikrofonu.
0: External mic setting.
1: Zewnętrznego mikrofonu, podłączanego do tego gniazdka mini jack, które jest na lewym panelu.
0: XLR.
1: Tu mamy osobną regulację czułości wejść XLR lewego i prawego. Bardzo to ciekawe rozwiązanie i bardzo dobre. O, wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego. Aby wyjść z tej części menu, naciskam strzałkę w lewo. O, i jesteśmy na pozycji Mic Gain Setting. Poziom nagrywania. Recording level setting.
0: Built-in mic setting.
1: I znów osobno dla mikrofonu wbudowanego.
0: External mic setting.
1: Zewnętrznego.
0: Line setting.
1: Dla linii tym razem również. Linia to również to samo wejście, co mikrofon zewnętrzny.
0: XLR phone L setting. XLR phone R setting.
1: Tak, dla poszczególnych wejść XLR.
0: Built-in mic setting.
1: Wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego. Naciśnijmy OK. Zobaczymy, jakie tam mamy możliwości.
0: Manual.
1: Auto. Oczywiście. Ale jeśli wybierzemy manual. Mamy dwa rodzaje limiterów i dwa rodzaje kompresorów. Pierwszy limiter i pierwszy kompresor według tego, co pisze producent, są polecane do zastosowań muzycznych, na koncertach zwłaszcza, a drugi, zarówno limiter, jak i kompresor, mają zastosowanie przede wszystkim do nagrań głosu. Input select, no to tutaj możemy wybrać źródło dźwięku. Wróciliśmy znowu.
0: Input select setting. Mic power setting.
1: Mic power.
0: Phantom power setting.
1: Phantom, czyli na wejścia XLR.
0: Plugin power setting.
1: I plugin power setting, czyli na wejście mikrofonowe, to mini jackowe.
0: Phantom power setting. Mic power setting. Rec format setting.
1: Rec format, czyli format nagrywania.
0: PCM mode. MP3 mode.
1: Do wyboru.
0: KHz,
1: a jak już się wybierze któryś, na przykład tak jak ja teraz wybrałem PCM, czyli nagrywanie w Wave.
0: Monaural. 96 kHz, 24 bits. 88 kHz, 24 bits. 48 kHz, 16 bits. 48.1 kHz, 16 bits. 44.1 kHz, 16 bits.
1: No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie teraz dopiero uświadomiłem, że dosyć szybko mam ustawioną tę syntezę, czy raczej ten przewodnik głosowy w LS100. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie. Ja też będę się starał powtarzać mimo wszystko te przynajmniej ważniejsze ustawienia. Low cut filter. Można ustawić albo 100 Hz, albo 300 Hz. I tu niestety nie mamy podziału na mikrofon, mikrofon zewnętrzny, czy inne źródła dźwięku. Pre-recording, czyli słuchanie dźwięków płynących z otoczenia na wypadek, gdyby osoba nagrywająca spóźniła się z rozpoczęciem nagrywania, to bufor bodajże 2 sekund. Uratuje nam nagranie, ponieważ od uruchomienia będziemy mieli już nagrane jeszcze te 2 sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. I stąd to się może przydawać w pracy gdzieś w terenie, gdzie musimy nagrywać coś, co może się wydarzyć dość niespodziewanie. Recording monitor, to znaczy wyjście sygnału nagrywanego, czy to przez głośnik, czy przez słuchawki, raczej przez słuchawki niż przez głośnik, no bo inaczej mielibyśmy non-stop sprzężenie.
0: Recording mode.
1: Może być to normalnie.
0: Over,
1: czyli to ten tryb lektorski, o którym mówiłem. Placing, czyli nagrywanie z jednoczesnym odtwarzaniem pliku dźwiękowego.
0: Voice synchro.
1: I znów jesteśmy na normalnie. Voice synchro, też Państwu mówiłem, na czym to polega. Także już nie będę tego powtarzał. Tyle jeśli chodzi o recording mode, czyli o sposób nagrywania. I tyle jeśli chodzi o menu nagrywania. Wejdźmy jeszcze może do menu Playback Setup. Tu możemy ustawić, o jaki interwał ma się przesuwać nagranie, kiedy naciśniemy przycisk w prawo lub w lewo. Może się przesuwać o jakiś interwał, bądź też może przeskakiwać do następnego pliku, bądź poprzedniego pliku. Playback mode, zobaczmy.
0: Playback file. List.
1: Playback file lub list.
0: Playback file. List. Playback file.
1: Czyli może się nam urządzenie zatrzymać po odtworzeniu pliku, bądź też przejść do następnego pliku z listy czy z folderu. A tu mamy tylko te dwie pozycje. Dobra, tam wszędzie już byliśmy. Aby wyjść z menu, naciskamy przycisk menu właśnie. To tak mniej więcej by wyglądało, jeśli chodzi o urządzenie rejestrujące Olympus LS100. Bardzo dziękujemy firmie Olympus tak w ogóle za udostępnienie do testów tego urządzenia. Jest to na pewno najlepiej nagrywające, udźwiękowione urządzenie, jakie znam, a przynajmniej częściowo udźwiękowione. Tak więc jeśli ktoś z Państwa potrzebuje dokonać jakiegoś nagrania dobrze brzmiącego i nie może tego zrobić przy pomocy komputera, a potrzebuje urządzenia do tego, może to zrobić przy pomocy tego właśnie rejestratora, niewątpliwie, bo przynajmniej tę część, która odnosi się do nagrywania, ma on udźwiękowioną i nie ma z tym problemu. Jest kilka takich drobiazgów, o których mówiłem, których się troszkę czepiałem, które trochę obniżają komfort pracy z samym urządzeniem, ale myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o takie kwestie programowe, typu menu i takie inne rzeczy, myślę, że Olympus potrafi nad tym zapanować. Dobrze by było, gdyby zapanował również nad kwestią jakości wykończenia. Tu się odnoszę zwłaszcza do tego bujania się urządzenia w statywie, to do tego nie powinno dochodzić. Można przemyśleć politykę opakowań, które niekoniecznie muszą być labiryntem do prywatnego demontażu i montażu. Tyle. Przyznam bez bicia, nie znam ceny urządzenia. Nie popatrzyłem na stronę internetową, ale myślę, że każdy z Państwa może to zrobić dla siebie. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jakość tego urządzenia przystaje do ceny, czy też nie. O ile pamiętam, Neil Evers zrobił taki podcast z Olympusem LS100, gdzie przy okazji można posłuchać próbek nagrania. Ja tego już nie będę robił. Nie jestem poza tym znawcą nagrywania w różnych przestrzeniach akustycznych. Ja używam rejestratorów do celów reporterskich, do celów nagrywania audycji, nagrywania reportaży, wywiadów. Nie wiem, czy potrzebuję takiego urządzenia. Na pewno byłoby przydatne o tyle, że jest udźwiękowione i nagrywa dźwięk bardzo wysokiej jakości, również za pośrednictwem wbudowanych mikrofonów. One są naprawdę niezłe. Natomiast czy potrzebuję takiego skomplikowanego urządzenia, z którego i tak w większości nie mógłbym skorzystać? Nie wiem. Myślę, że Olympus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w zakresie mobilnych rejestratorów i udźwiękowionych, dla nas to najważniejsze, rejestratorów. Tak więc sądzę, że należy oczekiwać nowych modeli, a na pewno aktualizacji firmware'u i całego oprogramowania związanego z Olympusem LS100. Dziękuję Państwu za cierpliwość do moich opowieści o tym rejestratorze. Zapraszam do słuchania Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań na stronie tyflopodcast.net pod audycją i do zaglądania w ogóle na te strony, do śledzenia nas za pośrednictwem RSS bądź też iTunes, tak abyście Państwo byli na bieżąco, bo dość często się kolejne Tyflo Podcasty ukazują. Tymczasem żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: A to jest kolejne spotkanie w Tyflo Podcaście. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Joanna Piwowońska. Witaj.
6: Cześć Michale, witam Państwa serdecznie.
5: A skoro słyszymy Asię, no to będziemy znowu rozmawiać o modelu dostępnej szkoły, prawda?
6: Tak, o modelu dostępnej szkoły, który powstał w ramach projektu Dostępna Szkoła i drugiego bliźniaczego projektu, które były realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jako pilotaż działania Szkoła bez barier w ramach programu Dostępność Plus, a powstanie modelu dostępnej szkoły było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i teraz znajdujemy się w takim momencie, że zachęcamy Państwa do tego, żeby ten model dostępnej szkoły wdrażać we wszystkich szkołach podstawowych i nie tylko, bo oczywiście można go wykorzystywać w różnego typu instytucjach.
5: Dziś sobie porozmawiamy o dostępności architektonicznej, ale nie samej szkoły jako budynku, ale tego, co znajduje się przed nią, bo to również należy uczynić dostępnym.
6: Tak, bardzo ważną kwestię poruszyłeś i myślę, że przez wiele osób w przypadku zapewniania dostępności różnego typu instytucji i budynków, co jak wiemy teraz jest takim tematem bardzo szeroko omawianym, tak, i rozpowszechnionym w dużej mierze ze względu na wejście w życie ustawy o zapewnieniu dostępności, ale też ze względu na dosyć szeroką ofertę środków, na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego, dedykowanych właśnie na zapewnienie dostępności różnego typu podmiotów publicznych. To jest taki element zapominany często, bo jeżeli myślimy o dostępności jakiegoś budynku, to zazwyczaj zaczynamy od samego wejścia do budynku. Myślimy sobie o windach, myślimy o dostępnych toaletach, a zapominamy o tym, że do tego budynku też trzeba się dostać.
5: Oczywiście, że tak, i ten budynek też powinien być w takiej lokalizacji, która jest dostępna. Bo tak się zastanawiam, od kiedy my tak naprawdę liczymy te kwestie dostępności, bo co z tego, że nawet będziemy mieli to wszystko, co przed szkołą dostępne, kiedy no gdzieś tam powiedzmy na drodze dojazdowej, czy nawet jeszcze kawałek dalej będą jakieś bariery, więc tu też trzeba by było o tym pomyśleć. Chociaż no pytanie, jak duży mamy na to wpływ.
6: No właśnie i tutaj, jeżeli chodzi na przykład o szkoły, które testowały model dostępnej szkoły w takiej wersji pierwotnej, bo jeżeli Państwo słuchali naszych poprzednich audycji, to wiedzą już Państwo, że model dostępnej szkoły został przetestowany w prawie 200 placówkach oświatowych, w prawie 200 szkołach podstawowych na terenie całej Polski, to tutaj spotykaliśmy się z dużymi trudnościami ze względu na to, że te szkoły otrzymywały granty, czy organy prowadzące tych szkół otrzymywały granty na dostosowanie tych szkół, ale one mogły obejmować właściwie tylko działania, które się koncentrowały w obrębie działki szkolnej, na której się ta szkoła znajdowała. Stąd też zdarzały się na przykład aplikacje takich szkół i takie szkoły, w których główne problemy z dostępnością tej sfery dojścia do budynku nie były lokalizowane, nie tkwiły tak naprawdę w samym budynku szkoły, czy też w najbliższym sąsiedztwie typu podwórko przed szkołą, plac przedwejściowy, czy też alejki dookoła szkoły, ale także znajdowały się te bariery za furtką do szkoły. I teraz w zależności od tego, do kogo ten teren należał, prawda, czy to był teren gminy, czy jeszcze może inaczej, że mógł być to teren prywatny, tak, przez który wiodła droga do szkoły, no to tutaj istotnie spotykaliśmy się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o niwelowanie tych barier. I dobrze, że o tym wspomniałeś, Michale, bo jeżeli chodzi o tą lokalizację obiektów szkoły, to tutaj owszem, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat dostępności architektonicznej placówek edukacyjnych i tej sfery dojścia do obiektu, ale no musimy jednak pamiętać, że planując tak naprawdę zapewnienie dostępności, w tym zakresie instytucje czy organy, które chciałyby się tym zająć, powinny też myśleć na przykład o kwestii dostępności transportowej. Bo o ile owszem część dzieci czy część rodziców dociera do szkół czy też pracowników tych szkół na piechotę, więc ważne dla nich będzie dostępność ciągów komunikacyjnych pieszych. O tyle są też takie dzieci, są też tacy nauczyciele, czy też inni pracownicy szkoły, którzy docierają do tych szkół na przykład komunikacją miejską. I tutaj jakby barierą krytyczną może być brak dostępności samego taboru, tak, czyli na przykład autobusu czy tramwaju, ale też infrastruktury na przykład przystankowej.
5: Jeżeli tworzymy sobie nową placówkę, no to możemy pomyśleć nad jej odpowiednią lokalizacją, żeby to uwzględnić. Natomiast jeżeli mamy już szkołę, w której chcemy wdrażać dostępność, no to możemy ewentualnie postulować gdzieś tam do władz o utworzenie chociażby takich przystanków z różnym skutkiem.
6: Tak, zgadza się. Zgadza się. Albo też władze, które na przykład są organem prowadzącym dla danej szkoły, bo jest to szkoła publiczna i jest to na przykład gmina czy też powiat, mając w swoich kompetencjach to, tak, czy dysponując odpowiednią infrastrukturą, będąc instytucjami, które mają jakieś przełożenie na to, jak wygląda przystanek, tak, jaki jest tabor miejski, czy też wiejski, no też powinny równolegle de facto planować działania, które zmierzają do zapewnienia dostępności też w tym zakresie. Bo nawet idealnie zrobiona pod kątem dostępności szkoła, idealnie spełniająca standardy, będzie szkołą niedostępną, jeżeli te bariery krytyczne w zakresie właśnie dostępu do tej szkoły pod względem transportu czy dojścia na teren działki szkolnej nie zostaną, jeżeli one nie zostaną spełnione, no to ta szkoła w praktyce będzie całkowicie niedostępna.
5: To się zgadza. Natomiast zakładając, że jakoś udało nam się do tej szkoły dotrzeć, to teraz porozmawiajmy już o konkretnych elementach tej architektury zewnętrznej takiej szkoły. No pierwsza rzecz, przez którą musimy przejść, żeby się do szkoły czy na teren szkoły dostać, no to jest furtka.
6: Tak, zgadza się. I tutaj już model dostępnej szkoły Państwu przychodzi z pomocą, bo właśnie obejmuje wszelkie te aspekty związane z dostępnością czy z zagospodarowaniem terenu szkoły, począwszy od tej furtki, tak? Bo wiadomo, że cała infrastruktura terenu szkoły, czy ukształtowanie tego terenu znajdującego się dookoła budynku właściwego, związana jest z bardzo różnymi okolicznościami zewnętrznymi, tak, typu ukształtowanie terenu, właśnie kwestie własności gruntu, kwestie usytuowania dróg lokalnych. Ja na przykład przypominałam sobie swoją szkołę. Pamiętam, że owszem, ona była ogrodzona, miała jakiś tam teren dookoła siebie, ale są też takie szkoły, które w ogóle nie posiadają takiego terenu przed szkołą, wydzielonego, ogrodzonego z furtką, tylko wejście jest jakby z ulicy bezpośrednio, tak? I tutaj też musimy pamiętać, że pewne wytyczne w tym zakresie muszą zostać spełnione, ale skoro wspomniałeś o tej furtce, to oczywiście tutaj jakby największymi barierami związanymi z tego typu aspektem są bariery, na które napotykają osoby z niepełnosprawnością ruchową, jeżeli ta furtka jest zwyczajnie za wąska. Tak, myślę, że

0: na wózku, czy też z pomocą jakichś innych przyrządów ortopedycznych, na przykład kul, czy też chodzików, a no nie są to jedyne osoby, które tak naprawdę są odbiorcami tych działań związanych z dostępnością architektoniczną. Ale tak jak wspomniałeś, tutaj ta furtka faktycznie wiąże się z kwestią dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, no ale też dobrze jest na przykład, jeżeli ona będzie miała odpowiednią kolorystykę, która umożliwi jej łatwe zlokalizowanie osobom z dysfunkcjami wzroku, tak, osobom słabowidzącym, które łatwiej będą mogły ją dostrzec, jeżeli ona będzie w jakimś kolorze kontrastowym, niż będzie się zlewała z zielonym żywopłotem, jak to często bywa.
1: Też tak sobie myślę, że to jest dobre miejsce dla całkowicie niewidomych do zamontowania jakiegoś sygnału, który będzie powiadamiał, że się zbliżamy, tak, do szkoły. Czy to jakiś znacznik któregoś z systemów nawigacyjnych, czy jakiś po prostu sygnał akustyczny. Też taka furtka myślę, że jest dość dobrym miejscem.
0: Tak, jak najbardziej. A przy tym, jeżeli trafiamy do takich budynków, w których na przykład różnego typu dostosowania nie są możliwe, tak? Albo na przykład, jeżeli mówimy nie tyle o furtce, co o bramie wjazdowej, która na przykład umożliwi nam wjazd na teren działki szkolnej i zajęcie miejsca dedykowanego, i ta brama jest na przykład zamykana, tak? Po to, żeby nikt nam tego miejsca nie zajął, bo wiemy, jakie są trudności, zwłaszcza w dużych miastach z miejscami parkingowymi, no to też jest dobre miejsce do umieszczenia takich komunikatów, tak, gdzie należy się do kogo zwrócić, żeby tą bramę otworzyć. To też są takie kwestie, które model dostępnej szkoły też w jakiś sposób warunkuje, jak i samą dostępność miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
1: Przechodząc przez furtkę, no prawdopodobnie trafimy na jakiś chodnik, który nas gdzieś zaprowadzi, no i również powinien być on dostępny.
0: Tak, i tutaj kwestie chodników to też nie są takie proste, chociaż chodniki powinny być proste.
1: Życzylibyśmy sobie tego.
0: Prawda? Ale też prosty chodnik nie jest tak oczywiście dostępny, jak nam by się mogło wydawać, bo ile, owszem, są tutaj pewne przepisy, które warunkują szerokość takich ciągów komunikacyjnych i one już nie są jakimś nowum, bo wywodzą się z przepisów prawa budowlanego znanych już od wielu lat i że te chodniki powinny mieć jakąś równą nawierzchnię. To są też pewne kwestie związane z dostępnością, które nie są takie oczywiste, na przykład poprawne oświetlenie takich chodników albo kwestie związane ze zbyt szerokimi chodnikami, bo pewnie nam mogłoby się wydawać, że jeżeli mamy szeroki chodnik, wolny od przeszkód, można nim dojść, prawda, do szkoły, wodzący od furtki, to wszystko jest w porządku i de facto on spełnia wymogi dostępności, ale jeżeli taki chodnik ma, dajmy na to, 5 czy 6 metrów szerokości, a obok jest jeszcze jakiś parking, albo on wjedzie wzdłuż parkingu i nie ma tam jakichś takich naturalnych linii oddzielających od tego parkingu, które by nam pozwoliły na przykład osobie niewidomej czy słabowidzącej na to, żeby w jakiś sposób sobie ten azymut na wejście do budynku szkolnego obrała, no to też jest to, prawda, mylące i no, sprawia trudności użytkownikom. Stąd też w modelu dostępnej szkoły wskazujemy też takie rozwiązania, które wpływają na komfort użytkowania tych powierzchni ciągów pieszych, żeby one po pierwsze były bezpieczne, tak? I najlepiej byłoby, gdyby one były oddzielone od ruchu kołowego w taki sposób, żeby niemożliwe były sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu, na przykład wpadnięciu pod samochód. Ale z drugiej strony, żeby też dawały jakiś komfort i jakąś pewność, rekomendowane są chociażby naturalne linie kierunkowe, wyznaczane przez chociażby obrzeża chodnika typu krawężniki, cokoło ogrodzenia lub budynku, zmiany faktury nawierzchni bądź też jej rodzaju w taki sposób, żeby osoba słabowidząca, osoba niewidoma,

0: mogła w łatwy sposób dotrzeć do tego budynku. No a jeżeli, tak jak już wspominałam, te chodniki są bardzo szerokie, to model dostępnej szkoły proponuje tutaj kwestie związane z zastosowaniem systemu fakturowego, który prowadziłby do głównego wejścia budynku, bo pewnie niejednokrotnie każdy z nas w takiej sytuacji mógł się znaleźć, że ciężko było to wejście zlokalizować, tak, jeżeli był bardzo duży, rozległy plac przed budynkiem.
1: Czyli, jak rozumiem, chodzi tu o zastosowanie takich pól uwagi, jak na przykład na dworcach, tak?
0: Tak, zgadza się. Właśnie tego typu rozwiązania rekomendujemy. Szczególnie w przypadku ciągów pieszych, które są bardzo szerokie. Tutaj przyjęliśmy taką wartość powyżej 4 metrów. Bądź też przed szkołami, to często się zdarza, zaprojektowany jest tak zwany plac przedwyjściowy, tak? Czyli takie miejsce, które jest rozszerzeniem chodnika, tam się często znajdują jakieś ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, różnego typu istotne dla wielu użytkowników elementy wyposażenia, które jednak no, mogą stanowić zagrożenie, szczególnie dla osób słabowidzących czy niewidomych, i temu ten system fakturowy ma w dużej mierze też przeciwdziałać.
1: Czyli zarówno na chodniku, jak i na tym placu też dobrze by było, żeby takie elementy zostały umieszczone.
0: Tak, jak najbardziej. I poza tym, że na chodniku, czy też w ramach tego placu przedwejściowego, to również na schodach, tak, czy później w jakichś przestrzeniach szkolnych też tego typu elementy powinny być stosowane, ale o tym może w kolejnym odcinku.
1: Tak jest. Jak pamiętam swoją szkołę, to nie tylko plac mieliśmy, ale też jakieś boisko, bieżnie, czyli krótko mówiąc tereny sportowe różnego rodzaju. Jak zadbać o dostępność tych obszarów?
0: Przede wszystkim warto jest pomyśleć o tym, że mówiąc o tych dostępnych ciągach komunikacyjnych, nie należy się tylko i wyłącznie ograniczać do tego ciągu komunikacyjnego, który wiedzie od furtki do budynku, do wejścia do tego budynku, czy też od miejsca parkingowego dostępnego dla osoby ze szczególnymi potrzebami do tego budynku, tak, bo to są takie dwa komunikacyjne niezbędne minimum, ale też, żeby zagwarantować również te dostępne ciągi komunikacyjne, czyli ciągi odpowiedniej szerokości, oznaczone liniami kierunkowymi, ciągi bez nierówności powierzchni, tak, nierówności nawierzchni, czy jakichś niespodzianek typu wystające płyty od studzienek kanalizacyjnych, oznaczone w odpowiedni sposób, chociażby tymi fakturowymi oznaczeniami nawierzchni, które będą prowadziły i do terenów sportowych, i do tych dodatkowych wejść do budynku, ale też do takich miejsc rekreacji, typu na przykład place zabaw, czy inne miejsca, gdzie dzieci spędzają chociażby przerwę, bo znam osobiście kilkanaście szkół, które mają bardzo ładne systemy parkowe dookoła budynku, tak? I z których dzieciaki bardzo chętnie korzystają. I zapewniając tak naprawdę dostępność budynku szkolnego, trzeba również o tej infrastrukturze pomyśleć. I to jest pierwsza kwestia, która pozwoli nam na zapewnienie dostępności tych terenów sportowych i rekreacyjnych. Druga rzecz to kwestia związana z wyposażeniem tychże terenów. Warto, aby planując na przykład powstanie placu zabaw dla dzieci, co jest teraz przy szkołach bardzo częstym elementem w kontekście tego, że mieliśmy, prawda, nabory 6-latków do szkół, ale też wiele szkół ma łączone w jednym budynku przedszkola razem ze szkołami, są tam place zabaw. Obecnie na rynku znajduje się szereg urządzeń, które są elementami wyposażenia placu zabaw, a które właśnie mogą być takimi elementami dostępnymi, które umożliwiają skorzystanie z nich dzieciom ze szczególnymi potrzebami, chociażby tym dzieciom, które się na przykład poruszają na wózkach. To jeszcze bym dodała w kontekście tych placów zabaw, że warto, planując tą infrastrukturę placów zabaw, czy w ogóle przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, pomyśleć o tym, aby te zabawki czy te elementy wyposażenia, które tam planujemy, były nie tyle dedykowane dla, czy część z nich była dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami, ale żeby te zabawki czy te elementy wyposażenia były już uniwersalnie projektowane. I tutaj akurat to, że są przy budynku istniejącym, nie stoi na przeszkodzie. Bo jeżeli przejrzymy sobie dostępne na rynku urządzenia właśnie wyposażenia placów zabaw czy przestrzeni rekreacyjnych, to coraz więcej oczywiście jest takich urządzeń, które w opisie mają wskazanie, że są zabawką dla dziecka z niepełnosprawnością albo zabawką na wózku, dla dziecka na wózku, tak? Mamy tam huśtawki, mamy trampoliny, mamy zjeżdżalnie, różnego typu zabawki manipulacyjne, ale zamawiając taki sprzęt, warto wziąć pod uwagę, że są dwa typy tych urządzeń. Jedne to są urządzenia właśnie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami i okej, jeżeli one się na tym placu znajdą, będzie super, ale idealnym rozwiązaniem jest zakupienie takich zabawek czy takich elementów wyposażenia, które są dedykowane dla wszystkich użytkowników. I mamy też w ofertach różnego typu producentów, nas tutaj nie będę wymieniać, huśtawki, na których może się równocześnie huśtać i dziecko, które siedzi na wózku i dziecko, które na tym wózku nie siedzi. I to tak naprawdę sprawia, że mamy w pełni dostępne przestrzenie rekreacyjne czy place zabaw.
1: No tak, bo w pewnym momencie mogłoby się okazać, że na przykład mamy na placu zabaw ileś zabawek dla chociażby dzieci na wózkach, ale dzieci nie poruszające się na wózkach nie bardzo są w stanie się bawić tymi zabawkami, a na przykład żadnego dziecka poruszającego się na wózku w tym momencie w szkole nie ma. To
0: zgadza się, a poza tym moglibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji i moim zdaniem to byłoby jeszcze gorsze, że mielibyśmy pół placu zabaw, na którym bawią się dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami i pół placu zabaw, na którym bawią się dzieci bez niepełnosprawności. A to dla mnie brzmi już...
1: No taka segregacja.
0: No właśnie. Także warto jest też o takich elementach, kwestiach pomyśleć i nie iść tylko wyłącznie tą taką najkrótszą drogą, ale też przejść jakby nieco dalej, tak, w tym myśleniu o dostępności.
1: No i taką nieco dłuższą drogą dotarliśmy do drzwi.
0: Dotarliśmy do drzwi, a właściwie nie dotarliśmy do drzwi. Nie wiem, jak było u ciebie w szkole, ale ja chodziłam do takiej szkoły podstawowej, która była tysiąclatką. I mimo, że w praktyce można by zapewnić wejście prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, to jednak prowadziło do niej kilka schodów.
1: Też to pamiętam.
0: No właśnie i niestety to dojście do drzwi w praktyce w wielu szkołach już w budynkach istniejących jest tak naprawdę mocno utrudnione przez różnego typu drzwi i częstokroć wcale przez różnego typu schody. I częstokroć wcale to nie jest związane z jakimś ukształtowaniem terenu, tak? Bo są oczywiście szkoły na terenach górzystych, tak, z różnego typu różnicami poziomów, w których te schody zastosowano, no bo wtedy, kiedy je budowano, budowało się tak, a nie inaczej, ale jest wiele takich szkół, w których zastosowanie schodów jest tak naprawdę radosną wizją i twórczością projektanta. I nie ma merytorycznego uzasadnienia do tego, żeby je zastosować, no ale już są, tak, i w jakiś sposób je trzeba zlikwidować. I tutaj model dostępnej szkoły prezentuje przynajmniej kilka rozwiązań, w jaki sposób tą dostępność tego wejścia, które nie znajduje się na poziomie terenu, zastosować. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby wypłaszczenie wszelkiego typu schodów, co w praktyce może się często okazać trudne albo niemożliwe, bo chociażby dlatego, że nie ma miejsca na to wypłaszczenie, tak? W zależności od tego, ile jest tych schodów, to jest wymagana odpowiednia długość chodnika, która miałaby służyć temu wypłaszczeniu i często no, na działkach szkolnych się to nie mieści, więc w jakiś inny sposób tą barierę trzeba pokonać. Tutaj stawiamy oczywiście w drugiej kolejności poza wypłaszczeniem i zapewnieniem wejścia z poziomu terenu na pochylnie, które są poza tym właśnie dostępnością z poziomu terenu tak naprawdę najbardziej uniwersalnym sposobem na pokonywanie tych różnic terenowych. Przy czym tutaj już muszę od razu podkreślić, ponieważ osoby, które będą czytały model, a już troszeczkę liznały tematu dostępności, mogą być zdziwione. Model dostępnej szkoły zakłada nieco wyższe wymagania w stosunku do pochylni niż te, które znajdują się w obowiązujących przepisach, czy te, które do tej pory widzieli Państwo w standardach. I może wytłumaczę dlaczego, i to będzie miało też odniesienie do pozostałych standardów modelu dostępnej szkoły, ponieważ przykładowo pochylnia może mieć w modelu dostępnej szkoły maksymalnie 6% nachylenia, podczas gdy jest to zwyczajowo 10%, nawet 15%. Natomiast dlaczego takie przyjęliśmy, a nie inne parametry? Model dostępnej szkoły zakłada, że do tych budynków, do szkół podstawowych uczęszczają w dużej mierze dzieci, więc osoby, które siłą rzeczy są słabsze fizycznie niż osoby dorosłe, a dodatkowo mogą posiadać też oczywiście różne swoje indywidualne potrzeby. W związku z czym już nawet korzystanie z różnego typu racjonalnych usprawnień może być dla nich trudne. Stąd też takie na przykład łagodniejsze pochylnie, żeby te dzieci mogły, poruszając się chociażby na wózku, łatwiej się do tej szkoły dostać. Więc parametryzacja jest bardzo w modelu dostępnej szkoły istotna i uwzględnia grupę docelową tych użytkowników. Kolejną kwestią, kolejnym sposobem, jaki model dostępnej szkoły proponuje, są oczywiście różnego typu dźwigi czy też podnośniki, przy czym rekomendujemy tutaj, żeby były to urządzenia, które są możliwe do obsługi przez osobę, która z nich korzysta w sposób samodzielny. Tak? Czyli żeby nie wymagały one asysty dodatkowego pracownika szkoły czy też asystenta. Dlaczego? Dlatego, że wychodzimy z założenia, że osoba, która będzie potrzebowała z nich skorzystać, powinna dostać się do szkoły na takich samych zasadach jak pozostali użytkownicy, czyli samodzielnie. Stąd też rekomendujemy, jeżeli już podnośniki pionowe, to takie, które na przykład nie wymagają trzymania cały czas przycisku, żeby się poruszać do góry, albo nie wymagają obsługi za pomocą jakiegoś zewnętrznego przycisku uruchamiającego. Więc tutaj tych aspektów jest tak naprawdę wiele, jeżeli chodzi o pokonywanie schodów. Ale, tak jak wspomniałam, w modelu dostępnej szkoły nie myślimy o dostępności architektonicznej budynku, tylko pod kątem osób, które poruszają się na wózku, czy mają innego typu trudności z poruszaniem się, wymagają jakichś sprzętów pomocniczych, bo myślimy o wszystkich użytkownikach. Stąd też, jeżeli będziemy sobie mówili o schodach zgodnych ze standardami modelu dostępnej szkoły, to będą to takie schody, które są łatwe w użytkowaniu zarówno dla osób, które mają jakieś niepełnosprawności ruchowe, ale będą wolały skorzystać z tych schodów, więc będą odpowiednio oporęczowane, dzięki czemu te poręcze będzie można wykorzystywać do wspinania się po tych schodach, ale będą to też schody posiadające odpowiednie odznaczenia kontrastowe, co będzie ukłonem w stronę osób słabowidzących. Będą miały określoną wysokość stopni, która będzie ergonomiczna dla osób starszych, dla osób niskiego wzrostu, czy dla dzieci, dzięki czemu no, nie będzie to trudnością, żeby się po tych schodach wspiąć. Myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy, czy nie jedna z naszych słuchaczek wsiadała kiedyś do wysokopodłogowego tramwaju, z takimi strasznie stromymi schodami, albo wspinała się gdzieś po schodach w jakimś zabytkowym budynku i często ta wysokość tych schodów jest barierą nie do przejścia dla wielu osób.
1: Tak? A więc jak są jeszcze spiralne jakieś, to już w ogóle tak. Zaczyna być problem.
0: No właśnie, też nawet ten materiał, z którego są zrobione takie schody, jest też bardzo istotny. Tak? Jeżeli są to schody ażurowe, a to się często zdarza, bo na swojego czasu była taka moda, tak samo jeżeli chodzi o pochylnie dla wózków, też robione jest z materiałów ażurowych, no to zastanówmy się, czy na przykład osoba, która będzie wchodziła do danego budynku z psem przewodnikiem, będzie się mogła komfortowo poruszać, tak? Osoba o lasce na przykład, której ta laska gdzieś utknie w tych ażurowych elementach, albo pies przewodnik, który sobie będzie mógł ewentualnie poranić łapy w ekstremalnych przypadkach, tak? Na takich kraciastych schodach. Więc to są wszystkie takie elementy, o których nie myślimy być może na co dzień w kontekście dostępności, a jednak mają często istotne przełożenie dla jakości i funkcjonalności poszczególnych rozwiązań. Więc to są schody, no i o czym jeszcze nie wspomniałam, ale wspomniałam o tym przy okazji ciągów komunikacyjnych, to istotne jest też, aby właśnie na schodach znajdowały się te pola uwagi, o których mi też mówiłeś, żeby osoby niewidome mogły sobie bezpiecznie po tych schodach też się poruszać. I to są aspekty związane z dotarciem do drzwi wejściowych, a jeszcze nie jesteśmy w budynku, prawda? Już poruszyliśmy tyle kwestii związanych z dostępnością, o których myślę, że nie jedna z osób sobie w ogóle nie myślała.
1: Zgadza się. Same drzwi wejściowe, jak rozumiem, też powinny być odpowiednio przygotowane, prawda?
0: Tak, drzwi wejściowe to jest jedna z takich rzeczy, które często budziły pewną konsternację, jeżeli chodzi o osoby, które testowały model i szkoły, w których testowany był model, bo też prowadziłam szereg audytów dostępności w ramach projektu Dostępna Szkoła właśnie w tych szkołach, które były dostosowywane i często przedstawiciele tych instytucji wchodzili ze mną w polemikę, ponieważ wchodziliśmy z zespołem audytującym do szkoły i w szkole były oczywiście drzwi dwuskrzydłowe, których skrzydła miały powiedzmy, nie wiem, 70 cm, 80 cm, no ale były dwa skrzydła drzwi. I w momencie, w którym w raportach poaudytowych pojawiały się informacje, że te drzwi niestety, ale no nie spełniają standardów dostępności, bo standardy dostępności mówią, że drzwi powinny mieć 90 cm, jeżeli chodzi o przynajmniej jedno skrzydło, to tutaj właśnie pojawiały się zarzuty, że przecież są dwa skrzydła, razem mają nawet więcej niż 90 cm. Ale nikt nie brał tego pod uwagę, że osoba, która na przykład się porusza na wózku, tak, bo tutaj szerokość drzwi będzie miała głównie w tym przypadku istotne znaczenie, chociaż oczywiście też będzie ważna na przykład dla rodzica, który prowadzi wózek dziecięcy, albo dla kuriera, który będzie wywoził jakieś ciężkie paczki, tak, i duże paczki do szkoły. No ale że te drzwi dwuskrzydłowe no, nie do końca spełniają rolę. Bo trudno mi jest sobie wyobrazić, no oczywiście są takie osoby, które to potrafią, ale myślę, że nie ma co tutaj w ten sposób uogólniać, że osobie, która porusza się na wózku, jest łatwo otworzyć dwudrzwiowe drzwi i przez nie wjechać. Już nie mówiąc o tym, że one często są zablokowane, tak? Jest otwarte jedno skrzydło, a drugie skrzydło no, wymaga jednak odblokowania najczęściej wewnątrz budynku, czyli już się trzeba od niego dostać, a jeszcze ten skobelek, który odblokowuje te drzwi, znajduje się na samej górze pod sufitem. No i co? I wtedy taka osoba stoi przed tym budynkiem, będzie krzyczała, żeby portier, który siedzi w środku, ją usłyszał. No trudno mi sobie to wyobrazić, ale no jakby osoby, które w temacie dostępności nie siedzą, no jakby nie dostrzegają tego typu aspektów, tak? Więc drzwi oczywiście odpowiednio szerokie. Nie rekomendujemy tutaj, choć wiemy, że takie architekci pomysły mają, żeby to były na przykład drzwi wahadłowe albo drzwi obrotowe, które no generalnie rzecz biorąc raczej się nie powinno stosować w placówkach oświatowych, a już na pewno nie pod kątem dostępności. Poza tym, że te drzwi powinny mieć odpowiednią szerokość, powinny się łatwo otwierać. Tu już o tym wspominałam też, że jest duża grupa użytkowników, dla których na przykład w budynkach zabytkowych, no myślę, że w budynkach zabytkowych to wielu użytkowników takie trudności napotyka. Wyobraźmy sobie takie duże, ciężkie, kute drzwi, drewniane jeszcze grube, które trzeba otworzyć. No często się trzeba mocno zaprzeć, a jeżeli takie drzwi będzie miała otwierać osoba, która porusza się na wózku, albo małe dziecko, albo osoba starsza, która na przykład odprowadza małe dziecko do szkoły, no to może mieć istotny problem w ich otwarciu. Więc tutaj jakby siła potrzebna do otwarcia drzwi jest istotna. Istotny jest kształt klamki, po to, żeby ta klamka nie wymagała ruchów obrotowych nadgarstka, co byłoby dla części użytkowników nie do władami na przykład rąk trudne, a wręcz często nie do przejścia, żeby te klamki znajdowały się na odpowiednich wysokościach, żeby drzwi kontrastowały z resztą danej ściany, żeby klamkę też można było łatwo zlokalizować, żeby ona również była w kontrastowym kolorze, żeby jeżeli już stosujemy ściany, drzwi czy ściany nawet szklane, to żeby one miały też na sobie odpowiednie oznaczenia kontrastowe, żeby uniknąć zderzenia się z tymi drzwiami przez osobę słabowidzącą, ale też myślę, że przez pozostałych użytkowników, zwłaszcza dzieci, które prawda idą ze smartfonem w ręce i świata poza nim nie widzą, często takie szklane drzwi potrafią wpadać. Stąd też tych aspektów związanych z dostępnością samych drzwi, tak? No niby drzwi trochę jak koń, jaki jest każdy widzi, prawda? A jednak potrafią stwarzać wiele problemów związanych z dostępnością, jeżeli nie będziemy na nie patrzeć globalnie.
1: W ogóle ta cała kwestia terenu zewnętrznego i jego dostępności to jest naprawdę bardzo dużo wskazówek, a jeszcze nie weszliśmy do szkoły.
0: No nie weszliśmy do szkoły, prawda? A tam w szkole będzie chyba tylko... O,
1: coraz więcej.
0: Nie chcę na ten temat myśleć nawet, ale myślę, że model dostępnej szkoły Państwu dostarczy na tyle szczegółowe wytyczne i szczegółowe wskazówki, ale też takich sporo cennych rad i dobrych praktyk, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale poza modelem dostępnej szkoły w tej wersji ostatecznej, o której troszeczkę sobie już teraz rozmawiamy, a Państwo będą go mogli za parę dni już zobaczyć na stronie www.dostępnaszkoła.info w pełnej krasie, do tego modelu dostępnej szkoły został dodany też podręcznik wdrożeniowy, który właśnie zawiera różnego typu dobre praktyki, dużo zdjęć. To są zdjęcia, które pochodzą, zresztą sam model tej części architektonicznej również, ale tutaj mamy dodatkowy materiał. Te zdjęcia pochodzą właśnie ze szkół, które testowały model dostępnej szkoły i które go z sukcesem wdrożyły, co myślę jest sporym ułatwieniem i będzie stanowić źródło inspiracji dla Państwa.
1: Jak to mówią, jeden obraz wart więcej niż 1000 słów, więc zawsze będzie można sobie to po prostu zobaczyć na żywym przykładzie.
0: Oj, myślę, że tak, zwłaszcza, że mieliśmy takie przypadki już w testowaniu tego pierwotnego modelu, że kiedy w publikacji model dostępnej szkoły znajdowały się zdjęcia, to potem wchodząc do szkół na te końcowe audyty, mogliśmy sobie czasem te zdjęcia przyłożyć po prostu tak jeden do jeden. Mamy nawet takie zdjęcie z audytu, zresztą ono się chyba znalazło też w podręczniku wdrożeniowym, w którym koleżanka trzyma w ręce model dostępnej szkoły, tej wersji testowej, otwarty na stronie, na której jest zdjęcie korytarza szkolnego z odpowiednimi kontrastowymi oznaczeniami dla dedykowanymi osobom słabowidzącym i trzyma ten model w taki sposób, że w tle tej publikacji widać korytarz szkolny, który został właściwie jeden do jeden na podstawie tego zdjęcia wykonany. Także jest to jakiś sposób na to, żeby tę dostępność wdrażać. Myślę, że to będzie też pomocne.
1: Czyli krótko mówiąc, można.
0: Jak najbardziej i często niewielkimi kosztami można wprowadzać duże zmiany.
1: Tak jest. I o tych zmianach będziemy dalej rozmawiać w naszych kolejnych spotkaniach w Tyflo Podcaście, a na dziś bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję i zapraszam Państwa serdecznie na kolejne nasze rozmowy na temat dostępnej szkoły.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No, to zaczynamy, bo dawno nas nie było, przyznasz to sama.
4: Dawno? Ile? 3 tygodnie? 2?
1: Chyba 3. Trzy.
4: Oczywiście, no to całkiem sporo czasu, ale możemy już Wam powiedzieć, że teraz tak w miarę często będziemy się spotykać, to już tak zapowiemy.
1: To się zgadza. To znaczy, no już na Facebooku tak trochę uchyliłem rąbka tajemnicy i zdradziłem informację, że na pewno usłyszymy się jutro. No zresztą ta informacja już parę razy padła, więc myślę, że żadną tajemnicą to nie jest. Jutro spotkamy się z wami po pozytywniku, czyli po godzinie 19:00 i będziemy wam opowiadać o tym, co tam interesującego nam stacje telewizyjne oferują na święta.
4: Dokładnie tak będzie na święta i na Sylwestra i Nowy Rok.
1: Owszem.
4: Tak już tutaj zakroimy to szeroko. A dziś takie wydanie regularne dotyczące tego, co nowego w telewizji w najbliższych dniach lub tygodniach oraz co w ostatnim czasie się wydarzyło, jeżeli chodzi o telewizję. No i oczywiście o radiu też nie zapomnijmy, będzie taka krótka radiowa wzmianka pod koniec.
1: Tak, bo w końcu to jest program RTV, RTV właśnie. Numer 67. Witamy Was bardzo serdecznie w tym jeszcze nie jubileuszowym, ale 70 coraz bliżej odcinku. Milena Wiśniewska?
4: I Michał Dziwisz, to co szykujesz, ten tam jakiś tort bezowy? Coś
1: ty ciągle o tym a ty ciągle o tym torcie i ciągle odmawiasz współpracy w zakresie jego wykonania. Po prostu naprawdę, ja nie wiem, co to się ostatnio dzieje. Myślę, że tym, że ludzie tak bardzo czekają i liczą na gotowe, można by ułożyć drugą wersję patointeligencji.
4: To ja mogę zrobić zakupy i pozmywać naczynia. Dobra?
1: Dobrze, a ja się będę z tym wszystkim babrał sam, tak? Dziękuję
4: tak.
1: Ci bardzo.
4: Nie, no, ale przecież będę miała wkład, o co ci chodzi.
1: No dobrze. Tylko dlaczego ja będę miał ten wkład taki bardzo twórczy?
4: No, dlaczego nie? Wierzę w twój talent.
1: Okej, okay, no chociaż ktoś. Dobrze. No to w takim... Jeżeli po 70. wydaniu programu RTV nie pojawimy się tu już więcej, to będzie oznaczało...
4: To znaczy, że Michał nie miał talentu.
1: Także nie miałem talentu, dokładnie. Także, ale doceniam to, że chcesz zaryzykować. Okej.
4: Okay. A jak się okaże, że masz talent, to pójdziesz do jakiegoś tam programu typu MasterChef albo Bake Off, ale ciacho, jeżeli jeszcze będzie. Ale na razie... tam nie pójdziesz, bo musimy zweryfikować twój talent, bo w tym momencie będziemy opowiadać wam właśnie o tych różnych programach i
1: ja
4: zweryfikujemy
1: też
4: twój talent dziennikarski, a niekoniecznie kulinarny.
1: Ja myślę, że też jeżeli się okaże, że rzeczywiście mam talent, to potem będziemy musieli się wybrać do jakiegoś programu typu Dieta Cud. To jest też taki efekt uboczny niestety tego
4: tak.
1: Wszystkiego.
4: Ale to później.
1: Dokładnie. Kilkadziesiąt kilogramów potem. Natomiast teraz zabieramy się już rzeczywiście za informacje dotyczące mediów, dotyczące tego, co już się tak naprawdę dzieje, bo już od...
4: To jest bardzo zaległa
1: tak,
4: informacja.
1: Bardzo zaległa informacja.
4: Ale musimy tutaj przyznać, nasza wina umknęła nam ta informacja. I tak już od paru miesięcy trzeba pamiętać, że będzie nowy sezon Watahy. Trzeba na początku grudnia powiedzieć, że będzie nowy sezon Watahy. I co? I przyszło do wydania pod koniec listopada. To może dlatego właśnie zapomnieliśmy, bo chyba pod koniec listopada się słyszeliśmy ostatni raz.
1: No, tak jakoś było.
4: No coś na przełomie w każdym razie.
1: Jak my już mamy problem ze pamiętaniem tego, to znaczy, że było naprawdę dawno. Czego,
4: i jak przyszło co do czego, to zapomnieliśmy wam powiedzieć, że będzie trzeci sezon Watahy, więc mówimy o tym dopiero teraz.
1: I że nie będzie, a że już jest.
4: Jest właściwie.
1: Dokładnie, dokładnie, bo od 6 grudnia na antenie telewizji HBO i także w serwisie HBO Go pojawił się trzeci sezon serialu, którego akcja dzieje się w Bieszczadach, w środowisku strażników granicznych, czyli oczywiście mowa o serialu Watahy. Na ekranie ponownie zobaczymy Wiktora Rebrowa, Igę Dobosz i resztę bohaterów, których poznaliśmy przez lata. Pojawią się też nowe twarze, m.in. Kuczer, którego zagra Borys Szyc. I zobaczymy także szefową mafii barkową, graną przez Eugenię Achremenko. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, chociaż to może bardziej Jewgenia Achremenko. Tak to
4: nie
1: chyba.
4: Mam pojęcia.
1: Tak to chyba jakoś bardziej może nawet powinno się wymawiać. Watahy to nie tylko doskonali bohaterowie i intrygujące śledztwo, ale też Bieszczady. One są swoistym bohaterem tej serii. Ja nawet słyszałem takie informacje, że pod wpływem Watahy, to wyobraź sobie, że Bieszczady stały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalnym takim miejscem turystycznym i częściej tam ludzie się wybierają. Chociaż wydawało mi się, że zawsze Bieszczady jakoś tak były takim miejscem, gdzie
4: chcą rzucać wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tak. Więc to tak trochę podobnie jak z Sandomierzem i fenomenem ojca Mateusza.
1: Całkiem możliwe. No ale to rzeczywiście myślę, że tamtejsi mieszkańcy mogą być producentom Watahy za to wdzięczni, jeżeli faktycznie tak się stało. A co do trzeciego sezonu, to jeszcze tu taka informacja, żeby za wiele nie zdradzić, ale żeby zachęcić, trzeci sezon zaprowadzi nas w przeszłość bohaterów. Przyjdzie nam zweryfikować wszystko to, co do tej pory o nich wiedzieliśmy. I teraz, jeżeli chodzi o to, jakby sobie ktoś chciał Watahy obejrzeć, no to tak, wszystkie odcinki są do nadrobienia w serwisie HBO Go. Natomiast jeżeli jesteście na bieżąco, no to możecie już sobie potem oglądać to wszystko w HBO w piątki o godzinie 20:10. Jeszcze będzie kilka odcinków. Zdaje się, że w sumie to ma chyba 6 odcinków, a może nawet i więcej, ale no w każdym razie jeszcze będzie co oglądać przez kilka tygodni. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Watahę. Szczerze mówiąc, no ja nie oglądałem żadnego sezonu, więc nawet nie próbowałem oglądać tych nowych, bo podejrzewam, że sporo bym stracił, ale jeżeli ktoś z was oglądał, to może nam na przykład napisać, jak ten sezon jest przyswajalny przez niewidomych, jak to jest, jeżeli ktoś właśnie z naszych niewidomych słuchaczy oglądał Watahę, bo mnie na przykład ciekawią te kwestie językowe, tak, bo tu zdaje się, że mamy dwujęzyczny ten serial, część bohaterów mówi po polsku, część posługuje się językiem ukraińskim.
4: Tak, dokładnie. Ja próbowałam oglądać drugi sezon, ale było mi właśnie dość trudno, więc po pierwszym odcinku zaprzestałam. No ale Watahy to jedno, ale teraz nie wiem, czy też masz taką obserwację, że media społecznościowe żyją premierą innego serialu w internecie dostępnego.
1: To znaczy...
4: Czyli Wiedźmina.
1: A tak. Chociaż zdania są na ten temat podzielone. To wczoraj na przykład widziałem znajomego taką krótką recenzję, krótką i bardzo treściwą. Wiedźmina nigdy nie czytałem, a serial mnie zmęczył po którymś tam odcinku. Ale ludzie sobie robią takie swoiste maratony wręcz, że bo zdaje się, że już wszystkie odcinki pierwszego sezonu są dostępne. No i po prostu ludzie oglądają to dosłownie przez jeden dzień, całość.
4: Dokładnie, są tacy, którzy to obejrzeli. Na przykład zamierzają jutro obejrzeć jeszcze raz, bo wczoraj obejrzeli sami, jutro zamierzają obejrzeć z jakąś bliską osobą, więc będą mieli obejrzany już 2 razy w całości serial w ciągu jednego weekendu. Czytałam o takich przypadkach. I istotnie opinie są różne. Jednym się podoba muzyka, innym się nie podoba. Nakreowanie niektórych postaci też się nie wszystkim podoba, no ale też nie czytałam ani książek, ani serialu nie oglądałam, więc nie mogę wydać opinii, jeżeli wy już oglądaliście całość lub tylko kilka odcinków, a może jeden odcinek, to dajcie znać facebook.com/radio-tht albo na naszej stronie internetowej. Napiszcie, chętnie odczytamy wasze opinie.
1: Ja powiem szczerze, nie oglądałem też serialu, ale czytałem książki Sapkowskiego i należę do tych osób, na których one nie wywarły jakiegoś takiego wrażenia. Powiem szczerze, że zastanawiałem się swego czasu, czy to ze mną coś jest nie tak, bo się wszyscy zachwycali Wiedźminem, a ja, no dobra, no przeczytałem, okej, okay, ale niczego mi to, kolokwialnie mówiąc, nie urwało. To nie było coś, czym bym się jakoś nie wiadomo jak zachwycał, ale może dlatego, że jak dla mnie najlepszą książką czy najlepszą serią fantastyki, jaką czytałem kiedykolwiek, jest Świat dysku Pradżeta. A powiedzmy sobie szczerze, on sobie bardzo dworuje z konwencji fantazy i on po prostu się tym bawi. Więc to jest taka fantastyka, ale z bardzo dużym puszczeniem oka do czytelnika, więc to nie jest taka typowa fantastyka. A skoro to mi się najbardziej podobało, no to myślę, że po prostu fantastyka nie jest dla mnie, no chyba, że fantastyka naukowa. Właśnie, a propos, ja chciałem oficjalnie zaprotestować po raz wtóry. Teraz premiery Gwiezdnych Wojen były jakieś, tak? Nowego tam filmu. A gdzie jest Star Trek? Bo ja jestem z obozu Star Trekowców, a nie tam tych, co się zachwycają Luke'em Skywalkerem. A jakoś o Star Treku to wszyscy zapomnieli. Jest mi z tego powodu bardzo smutno.
4: A mi jest z tego powodu wszystko jedno, bo nie jestem w żadnym z powyższych obozów. Więc myślę, że możemy przejść do muzyki, ponieważ jestem z obozu muzycznego.
1: Dobrze.
4: I wysłuchamy sobie fragmentu ścieżki dźwiękowej z Watahy, która to ponoć cieszy się również sporą popularnością i sporym uznaniem. I Michał wybrał właśnie dla was fragment z tej ścieżki dźwiękowej.
1: Tak, to będzie utwór zespołu Touhaye, zatytułowany jakżeby inaczej Watahy. Jeżeli chcecie zapoznać się z całą ścieżką z tego serialu, no to na przykład jest do dostania w różnego rodzaju serwisach streamingowych, więc gdyby wam było mało, a wam by się spodobało, to można sobie posłuchać. A teraz tak, na zachętę.
2: This is Radio DHT.
5: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
1: No trzeba przyznać, że muzyka dosyć oryginalna.
4: No ale przypuszczam, że pasuje klimatem do tej produkcji.
1: Owszem.
4: Nic dziwnego, że to właśnie muzyka w takim oryginalnym stylu. A teraz przechodzimy do kolejnych nowości, tym razem takich, które przed nami, więc spokojnie, nic tutaj nie straciliście. Ale może zacznijmy od tego, że pan prezes Jacek Kurski jakiś czas temu zorganizował konferencję, na której przedstawił propozycje, jakie ma dla nas TVP w zimowej ramówce. Aha. Tak, proszę państwa, bo to się zawsze mówiło o ramówce jesiennej, że wtedy się pojawiają nowości, o ramówce wiosennej, takoż samo, że się wtedy pojawiają nowości. A zimą, no to wiadomo, powtóreczki, ciągle to samo, co było, tylko Klan i Korona Królów na szczęście w okresie zimowym nie były przerywane. Ale prezes Jacek tutaj wyczuł, że w związku z tym, że w stacjach telewizyjnych nic się nie dzieje,
1: to się w TVP będzie działo.
4: Zainwestuje i wprowadzi kilka nowości, kilka programów powróci. I oczywiście pan Jacek i cała Telewizja Polska się tym szczyci. Większość z tych programów, seriali pojawi się w styczniu i o większości właśnie opowiemy wam za dwa tygodnie w programie, który odbędzie się 4 stycznia. To już możecie sobie tę datę zapisać, zapamiętać. Wtedy na pewno się pojawimy na 99%, no chyba, że jakieś
1: niewidziane okoliczności. Chyba, że nam się nowy rok przedłuży po prostu.
4: No tak, jeżeli na nowy rok na przykład Michał przygotuje tort bezowy, no i potem będzie problem. No rozumiecie, jak to jest. Ale będą takie propozycje programowe, które pojawią się wcześniej. Jedna z nich już 28 grudnia, druga tydzień później, bo 4 stycznia, ale jeszcze przed naszą audycją. Dlatego o nich powiemy wam już dzisiaj. I tak się składa, że to są nowości takie dokumentalne, powiedziałabym. I czas teraz powiedzieć o pierwszej z nich. Bo właśnie od 28 grudnia w soboty o godzinie 11:55 i 12:30 Dwójka emitować będzie program serial, raczej pasjonaci. To jest 13-odcinkowy dokument fabularyzowany, opowiadający historię osób niewidomych i niedowidzących.
1: O proszę.
4: I to są osoby, które są aktorami Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego, Teatru ITAN w Krakowie. Każdy odcinek przedstawi historię jednego aktora i jego bliskich. Serię reżyseruje jej pomysłodawca Artur Dziurman, jednocześnie założyciel Teatru ITAN.
1: Czyli, bo to też jest ważne.
4: Czyli Leszek z Klanu, czy też biskup Bodzenta z poprzedniego sezonu Korony Królów, ten aktor z takim niskim, charakterystycznym głosem. Być może kojarzycie, tylko nie wiecie, że to on. Mogliście się z nim w wielu produkcjach zetknąć. Tak więc myślę, że całkiem może to być interesująca propozycja dla wielu naszych słuchaczy. A może na przykład słucha nas ktoś, kto jest aktorem tego teatru. Mamy przecież trochę niewidomych słuchaczy, wszak jesteśmy dostępni w ramach pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych Tyflo Podcastu, więc może nas słucha właśnie ktoś, kto udziela się w tym teatrze i będziemy mogli go zobaczyć w tym programie. Odezwijcie się.
1: Dajcie znać na przykład w komentarzu.
4: My jesteśmy bardzo zainteresowani, na pewno będziemy oglądać, śledzić, bo może to być ciekawa propozycja.
1: Jasne. Także będzie rzeczywiście się działo. Coś więcej wiadomo o tym programie? Kto tam na przykład wystąpi? Czy to na razie taka tylko jest zapowiedź?
4: Na razie wiemy niestety tylko tyle. Nie widziałam, szczerze mówiąc, żadnych zapowiedzi, informacji na przykład w grupach poświęconych osobom niewidomym, więc tam też się chyba nikt nie chwalił albo mi umknęło. No a wiadomo, w takich oficjalnych zapowiedziach, no to najczęściej się nie podaje, tak?
1: Tak,
4: no, nie są takie
1: oczywiście
4: znane osobistości, więc jakieś imiona czy nazwiska jak na razie widzą potencjalnym zbyt wiele by nie powiedziały.
1: Zdaje się, że gdzieś chyba wczoraj czy parę dni temu była jakaś prapremiera pasjonatów. Można sobie to było w jakimś kinie obejrzeć.
4: Czy
1: gdzieś coś mi tam świta, tak gdzieś mi mignęło na Facebooku, więc może ktoś widział, może ktoś był na prapremierze i chciałby się jakimiś tam swoimi wrażeniami podzielić z nami, to też jak najbardziej może. Natomiast, no, wiesz, mnie to cieszy o tyle, że pokazani zostaną ludzie, którzy faktycznie coś robią. I jeżeli nie zostanie to przegięte w żadną stronę, to znaczy, bo ja mam zawsze problem z tymi materiałami pokazującymi osoby niepełnosprawne, czy z niepełnosprawnościami, jak to się teraz tak bardziej poprawnie politycznie mówi, to ja mam zawsze ten sam problem, że tu są dwie skrajności. Albo jest taka osoba, która no nic nie może, nic nie potrafi,
4: jaki on biedny.
1: Albo
4: on bohater, on przenosi góry, czerpmy z niego inspirację, bądźmy jak on może wszystko.
1: No jeszcze niedługo kosmonauta, tak, będzie, czy astronauta, jak tam zwał, tak zwał, wręcz niewidomy. No ja nie przeczę, że i tacy ludzie się zdarzają, ale bardzo wielu niewidomych to są po prostu osoby, które rzeczywiście wykonują jakieś zawody, różnymi rzeczami się zajmują, ale wcale nie są to czyny jakieś bardzo heroiczne, tak?
4: Nie, no słuchajcie, przede wszystkim nic nie jest czarne albo białe. Często to jest właśnie pośrodku, jeżeli ktoś nawet jest tym herosem, że to tak nazwę, jest czymś sobie radzi, świetnie śpiewa i tak dalej, to nie znaczy, że całe jego życie jest usłane różami i mimo niepełnosprawności w ogóle on tego nie odczuwa, jest mu tak łatwo i on jest bohaterem.
1: Nie, tylko tam każdy odczuwa. Nie dajcie sobie, to taka informacja dla tych naszych pełnosprawnych słuchaczy, którzy oglądają takie rzeczy, to zawsze jest tak, że się odczuwa, bo gdyby niepełnosprawność była taka okej, to wszyscy byliby niepełnosprawni tak na dobrą sprawę, albo wszyscy na przykład byliby niewidomi, skoro to nie jest żaden problem, tak? No, jest problem, ale to nie znaczy, że...
4: Nikt by tego nie leczył, gdyby
1: dokładnie
4: już coś takiego się wydarzyło. No ale czasami nam się próbuje coś takiego wmawiać, prawda? Że tu w sumie nic się nie dzieje i tak dalej. Ale z drugiej strony te ujęcia takie właśnie litościwe, no to one też nie są dobre, bo nie pokazują tego normalnego człowieka, tylko taką osobę, której trzeba współczuć i nie pokazują tego, że mimo tej niepełnosprawności, można sobie radzić. Więc najważniejsze jest takie zachowanie środka, żeby pokazać, no, że są trudności, bo one będą, żeby uwrażliwiać ludzi na te trudności, z którymi osoby z niepełnosprawnościami się mierzą, a żeby pokazywać z drugiej strony, że sobie jakoś tam radzą, że są często normalnymi, fajnymi osobami, z którymi osoby pełnosprawne mogą przebywać i wiele od nich również czerpać i no, żyć z nimi po prostu w społeczeństwie jak z każdą inną osobą.
1: I długo by można na ten
4: bardzo,
1: temat.
4: Bardzo, bardzo mało jest takich dobrych materiałów poświęconych osobom z niepełnosprawnościami, bo zawsze jest jakaś przeginka, więc zobaczymy, jak tutaj to będzie pokazane. Myślę jednak, że nowy dźwięk będzie pozytywny, bo tak jak wspomniałeś, to są osoby, które coś robią, poświęcają się teatrowi. No i zobaczymy, jak to będzie, czy właśnie ten pozytywny wydźwięk, ale też nie taki przegięty w tę stronę, mamy tutaj niewidomych aktorów, bohaterów, przeważy.
1: Owszem, pożyjemy, zobaczymy, już niedługo będzie to można oglądać na antenie telewizyjnej Dwójki. Przypuszczam także, że będzie dostępny serial Pasjonaci w VOD, no bo teraz to większość rzeczy jest, więc gdyby nawet komuś się tam nie udało, to z pewnością. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam tylko nad jednym, tak w kontekście Pasjonatów. Czy będzie do tego audiodeskrypcja?
4: Właśnie, to jest świetne pytanie.
1: To jest świetne pytanie. I czy w VOD możemy liczyć też na to, że będzie to z audiodeskrypcją?
4: Tak. Chciałbyś. No.
1: A ja bym, marzenia. Ja bym w ogóle zrobił to inaczej, tylko podejrzewam, że nikt na to nie wpadł. Ale i wiem, że też dla niektórych byłoby to irytujące, ale można by było tak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i ten materiał nagrać z audiodeskrypcją taką, wiesz, w całości, żeby przy okazji pokazać, jak niewidomi odbierają różne rzeczy takie wizualne, żeby sobie ludzie mogli się z tym zapoznać.
4: No może nie w całości, bo jakby rozumiem, że osoby widzące chciałyby sobie popatrzeć też na tych aktorów i tak dalej, ale jakaś powiedzmy część odcinka,
1: tak.
4: Żeby była w ten sposób zrobiona.
1: Żeby przybliżyć kwestię też audiodeskrypcji, chociaż jak wpiszesz sobie nazwę jakiegoś telewizora w Google'ach i dodasz tam audiodeskrypcję albo podobne sformułowanie, to jednym z pierwszych wyników zawsze jest jak wyłączyć, a nie jak włączyć. Znamienne. No tak. Tak, znamienne. Dobrze, to teraz co? Zagramy sobie tak jakąś piosenkę w kontekście.
4: Zagramy sobie piosenkę w kontekście teatru, co prawda innej nieco odmiany teatru, bo będzie o teatrze ulicznym i o takim właśnie teatrze zaśpiewa zespół Czerwony Tulipan.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas programu RTV, w którym zdecydowanie więcej TV niż R. No ale to tak zwykle jest. W radiu się po prostu mniej dzieje ostatnimi czasy, mam takie wrażenie. Nie ma jakichś nowych audycji, ale właśnie tak a propos R, bo ja muszę, no, bo czasami człowiek musi i tak mi
4: przyszło. Ja nie wiem, co on chce powiedzieć.
1: Tak mi przyszło do głowy, że się tym naprawdę bardzo chętnie podzielę, zwłaszcza, że to jest związane też poniekąd z telewizją. Ty wiesz, o czym ja chcę powiedzieć.
4: Znaczy, nie.
1: No to się zaraz dowiesz. Człowiek, którego pamiętam z dzieciństwa.
4: No właśnie.
1: Człowiek, którego pamiętam z dzieciństwa, dla którego programów wracałem po prostu wcześniej z przedszkola w wieku 6 lat, czy tam 5, pan Wiktor Niedzicki, którego myślę, że moje pokolenie może kojarzyć z takich programów jak Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn. To były takie audycje we wtorki w bloku telewizji edukacyjnej. Wszyscy go kojarzą z programem Laboratorium, a akurat powiem szczerze, że ja tego akurat kojarzę najmniej. Oczywiście wiem, co to był za program i że pokazywał różnego rodzaju oblicza polskiej nauki, ale zdecydowanie bliższe mojej pamięci są programy te wymienione, czyli Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn, w trakcie których to ze swoimi synami robił różne eksperymenty, doświadczenia i ta kuchnia to nieraz tam wyglądała naprawdę jak po przejściu jakiegoś tajfunu. Pan Wiktor będzie miał od nowego roku, jeszcze nie wiadomo kiedy, jeszcze nie wiadomo o której, w jaki dzień tygodnia, ale wiadomo gdzie, na antenie Halo Radia swoją audycję. To jest informacja z wczoraj, bo wczoraj właśnie u Kuby Wątłego był gościem. Także ja się osobiście bardzo cieszę, bo no, myślę, że tu akurat to nazwisko mówi samo za siebie i możemy się spodziewać naprawdę fajnego programu, a audycji takich popularno-naukowych nigdy dość.
4: A gdybyśmy wam teraz mieli możliwość, czy też czas na to, żeby przedstawić wszystkie dramy, czy też, jak teraz mówi młodzież, inby związane poniekąd z Halo Radiem, z tym, że pana Grzegorczyka na przykład na jego antenie już nie ma, to byśmy na to poświęcili całkiem sporo czasu.
1: Całkiem sporo wydaje. Czasu, tak, bo jesteśmy, no myślę, że to doskonale słychać z naszych programów, jesteśmy słuchaczami, wspieramy Halo Radio i po prostu gdzieś tam no, się jednak angażujemy w ten projekt, bo...
4: I śledzimy wszystkie
1: inby. I śledzimy wszystko, tak, to się też zgadza. Śledzimy wszelkiego rodzaju dramaty, jakie tam się wokół tego rozgrywają, większe, mniejsze, no ale tak to już jest po prostu. No, różnego rodzaju projekty czasem rodzą się w bólach. Ale to może sobie kiedyś o tym porozmawiamy, na przykład tam jak będzie, nie wiem, pół roku albo rok Halo Radia, to sobie podsumujemy, co tam się ciekawego wokół tej stacji działo. A teraz przejdźmy do telewizji. Do telewizji. I to też tak a propos, właśnie można powiedzieć, że poniekąd a propos pana Wiktora, bo on w Jedynce, w programie pierwszym Telewizji Polskiej prowadził te swoje audycje popularno-naukowe. A teraz może niekoniecznie o audycji popularno-naukowej, ale takiej podróżniczej. Bo to pierwszy program Telewizji Polskiej zimą pokaże 8-odcinkowy podróżniczy program zatytułowany Polskie Ślady. Jest to audycja relacjonująca wyprawę Krzysztofa Puternickiego, który autem przemierza Europę i Afrykę. Jego trasa i wyprawa licząca 5 miesięcy liczy 33 tysiące kilometrów i wjedzie przez terytoria 38 państw. Projekt stanowi cykl spotkań z naszymi rodakami i obcokrajowcami, którzy związani są z Polską i jej kulturą. Pierwszy etap podróży trwa 6 tygodni i obejmie 16 państw europejskich. Następna część podróży będzie wiodła przez kraje Afryki Zachodniej. Premierowe odcinki Polskich Śladów będzie można śledzić w soboty o godzinie 12, począwszy od 4 stycznia, czyli od tej soboty, kiedy kolejny taki standardowy odcinek RTV się pojawi na antenie Radia DHT. Także będzie, myślę, że kolejny dosyć ciekawy program. W ogóle tak sobota, przynajmniej tak kiedyś mi się kojarzyła właśnie z takimi różnego rodzaju, czy przyrodniczymi, czy podróżniczymi, podobnymi w tematyce audycjami na antenie Telewizji Polskiej. Widzę, że to lubi wracać, ten temat.
4: No, pan Jacek lubi powroty, ale niektóre powroty wcale nie są złe i powrót do takich dobrych zwyczajów jest jak najbardziej w cenie, bo i pasjonaci, i Polskie Ślady to mogą być ciekawe produkcje. No, problem tylko polega na tym, że się kanibalizują.
1: Owszem.
4: Oba programy są emitowane, będą emitowane w soboty w okolicach południa, więc jeżeli interesują was obie te audycje, to należy liczyć na serwis VOD. Jeden program sobie oglądać w telewizji, a drugi po czasie obejrzeć sobie już w internecie.
1: No to teraz posłuchajmy sobie piosenki podróżniczej, jakżeby inaczej. Będzie piosenka zatytułowana Ja z podróży, a ten utwór zaśpiewa nam Maryla Rodowicz.
6: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
1: Coś mi się tak wydaje, że teraz zmienimy w końcu barwy, prawda? Bo przejdziemy z TVP gdzie indziej.
4: Tak, przejdziemy gdzie indziej. Zanim to zrobimy, jednak dodam jeszcze tyle, przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że do nowości zimowych TVP wrócimy za 2 tygodnie i będą to już nowości innego typu, a więc nie takie dokumentalne, a raczej serialowe. Teleturniej będzie również. To w zasadzie taka nie nowość, a powrót po kilkunastu latach. Już ci, którzy się interesują bliżej tematyką mediów, to być może wiedzą, o czym mówimy, a ci, którzy nie wiedzą, no to potrzymamy ich jeszcze trochę w niepewności i wszystko opowiemy 4 stycznia. A teraz istotnie przeniesiemy się do innego kanału, do Polsatu mianowicie, ponieważ pojawi się program, który już dawno temu był anonsowany, że się ma pojawić, były castingi reklamowane, ale potem jakoś tak nie było o tym mowy, więc ja myślałam, że to w ogóle sprawa się rozmyła i że tego nie będzie. Ale jednak będzie i właśnie teraz Więc jak widać, nie tylko prezes Jacek postanowił zimową ramówkę uatrakcyjnić, i nadawcy też za tym podążają, nie chcąc pozostać gorsi względem prezesa Jacka. I właśnie w Polsacie ten program będzie emitowany, 2 stycznia się zacznie i właśnie wtedy zadebiutuje polska wersja formatu Four Weddings, czyli u nas będzie się to nazywało 4 wesela.
1: Ale bez pogrzebu.
4: Tak, bez pogrzebu. Ambasadorką
1: chyba,
4: tego
1: że ktoś
4: programu,
1: tort tam.
4: No chyba, że ty. Ale przypuszczam, że to już jest nagrane, więc myślę, że uczestnicy nie sprawdzą twoich umiejętności cukierniczych. Ambasadorką programu będzie Agnieszka Chyży. Tak naprawdę cokolwiek to znaczy, jakakolwiek będzie rola ambasadorki, co ona tam będzie dokładnie, no pewnie będzie prowadziła, ale jakie będą jej obowiązki jako prowadzącej, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Trzeba obejrzeć, żeby się przekonać, co pani Agnieszka tam będzie robiła. Natomiast o co chodzi w samym programie? W każdym odcinku 4 wesel widzowie poznają 4 panny młode, które zapraszają się wzajemnie na swoje wesela. Na każdym przyjęciu bawią się razem

0: wysokości 25 tysięcy złotych. No to taka całkiem ładna, że tak powiem, kasa na start po ślubie. Przynajmniej się zwrócą koszty tego wesela.
1: Czyli to takie w sumie ugotowani, ale w wersji ślubnej.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Jak widać, tak. Taka zabawa, taki format cieszy się sporą popularnością, skoro pokazano już go we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii i we Francji. No to teraz w końcu czas na Polskę. Premiera, jak już wspomniałam, ale powtórzę, zaplanowana jest na czwartek, 2 stycznia i emitowane to wszystko będzie o 20:05. I przez 8 tygodni będziemy ten program oglądać i poznamy w tym czasie 32 panny młode, które wzięły udział w weselnej rywalizacji. I tak jak już wspomniałam o tym, że Polsat pracuje nad tym właśnie ślubnym programem, wiadomo było już w maju 2018 roku, przy czym początkowo cykl funkcjonował pod tytułem 4 wesela i podróż, więc to takie jeszcze wyraźniejsze nawiązanie do tego tytułu, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli to chyba miało być tak, że w cel nagrodą nie miało być pieniądze, tylko
1: podróż
0: poślubna, właśnie z tego, co pamiętam. Więc no tutaj co kto woli, zawsze to chyba jednak lepiej pieniądze mieć w garści, bo za pieniądze można sobie tę podróż zafundować, a jeżeli ma się inne wydatki, no to w inny sposób spożytkować tę gotówkę.
1: Ja się tak tylko naprawdę zastanawiam, jacy ludzie będą w tym uczestniczyć i to, czy to znowu się nie okaże przypadkiem tak, że są to jakiegoś tam któregoś rzędu, powiedzmy, celebryci rodem z Instagrama i podobnie miejsc, bo tak ja sobie myślę, ale to ja, to oczywiście moje myślenie może być niepopularne, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy taką uroczystość jak ślub, jak wesele, które po prostu jest jakimś naprawdę dość ważnym wydarzeniem, jeżeli ktoś się już na coś takiego decyduje, to zakładam, że jest takim wydarzeniem i w tym momencie jeszcze do czego nam są potrzebni ludzie, którzy będą nas jakoś nie wiadomo jak oceniać, punktować, gdzie i tak w trakcie takiej imprezy i w trakcie przygotowań i tego wszystkiego mamy, tak podejrzewam, mnóstwo stresu i jakichś tam różnych innych rzeczy. A tu jeszcze dodatkowo ktoś
0: kamery,
1: będzie cię, tak,
0: no,
1: będzie cię oceniał
0: to
1: i to wszystko.
0: Jakiś właśnie stres, jak nas tutaj ocenią, czy wszystko zagra. To, że ludzie będą to w telewizji oglądać i to nie mało ludzi, bo to wszystko idzie
1: a
0: w
1: wiadomo,
0: no ja
1: że przecież,
0: tak.
1: A wiadomo, że przecież na tych weselach to na przykład, nie wiem, wujek Staszek wypije o jedno piwo za dużo i na przykład zanurkuje twarzą w sałatce, albo ciocia...
0: W torcie.
1: Tak, albo w torcie, albo ciocia Helenka jakieś tam różne dziwne rzeczy zacznie wykonywać na stole. No różnie bywa przecież i ewentualnie jedni na przykład goście z jednego stolika zaczną nagle krzyczeć Lyungby Kanale wants to be free. Ten ostatni przykład jest autentyczny. Więc różne rzeczy się mogą dziać i czy to rzeczywiście potem się tak nadaje do telewizji?
0: No zobaczymy, co
1: zastanawiam się, zastanawiam się po prostu, o jakiej mentalności ludzie będą uczestniczyć w takich imprezach i w tym programie.
0: Ja tak samo, bo z pewnością tak bym nie chciała, no ale być może trudno mi się wczuć i zrozumieć postępowanie wszystkich. Być może są osoby, które chcą właśnie takiej pikanterii, takiego elementu stresu właśnie.
1: Fejmu, tak po polsku.
0: I fejmu. I tego właśnie, żeby cała Polska zobaczyła ich uroczystość, jak to oni fantastycznie ją przygotowali i jaką piękną suknię ślubną miała panna młoda i w ogóle jak na bogato wszystko się odbyło. Także no, przyznam szczerze, że ten program jakoś nie mieści się w obszarze moich zainteresowań, więc być może zerknę na pierwszy odcinek, żeby wiedzieć, jak to faktycznie wygląda, co ci ludzie mają do powiedzenia, jak będą motywować chęć wzięcia udziału w tym programie, jak właśnie ta formuła wygląda w praktyce, ale dalej no nie przewiduję, żebym miała to oglądać, chyba że po tym pierwszym odcinku mi się spodoba.
1: To co, zagramy teraz coś?
0: No teraz zagramy, oczywiście, no nie może być inaczej, skoro 4 wesela w oczywisty sposób kojarzą się z tytułem filmu, który Michał już wspomniał, no to będzie piosenka z tego filmu Wet, Wet, Wet i Love is All Around.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania z wami powoli się kończy. Dwóch to tak, jak patrzę na naszą rozpiskę, to raczej z wami nie będziemy, ale tak jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze nie odchodzimy z naszego studia, spokojnie. Wszystko jeszcze będzie.
0: No mogę chyba zdradzić, że początkowo to w ogóle miało być tak, że my

0: z wami, to chyba byśmy 3 godziny siedzieli, tak, bo chcieliśmy wam właśnie te wszystkie informacje przedstawić dotyczące nowości również styczniowych w Telewizji Polskiej i nie tylko. Ale tak przeglądaliśmy to i stwierdziliśmy, że tego jest tak dużo, a niektóre rzeczy można z powodzeniem omówić nieco później, tak abyście już na pewno o nich dobrze pamiętali. No i chyba dobrze się stało, bo rzeczywiście ten program byłby no wtedy dość długi, może byście stwierdzili, nie chcę już mi się słuchać do końca. A tak, to dzisiaj posłuchacie.
1: Jutro posłuchacie.
0: I jutro posłuchacie i przez 2 tygodnie może za nami zatęsknicie do kolejnego wydania. A tymczasem przechodzimy do takich informacji już niekoniecznie związanych z nowościami programowymi, bo będzie nowość personalna, ale pozostajemy w stacji pod nazwą Polsat, bo oto ta stacja ma, że tak się wyrażę dość brzydko, nowy nabytek, ale nabytek jakże znany i ów nabytek, ów prezenter słynie z prowadzenia prognoz pogody, a jest to pan Jarosław Kret.
1: O, proszę.
0: I o tym, że Jarosław Kret dołącza do redakcji pogody Telewizji Polsat, jako pierwszy poinformował Fakt. I z informacji serwisu wynika, że dziennikarz wygrał casting na prezentera pogody przeprowadzony w ostatnich tygodniach. Wiesz, wydawałoby się, że Kret już jest taki sławny, że tam oni będą do niego dzwonić. Panie Jarku, czy mógłby pan?
1: A
0: jeżeli
1: tu?
0: Nie będzie musiał się, wiesz, z nikim mierzyć, albo że on,
1: a tu się okazuje,
0: że oni go w ogóle przyjmą z pocałowaniem ręki, a on tu jeszcze musiał pokonać jakichś konkurentów. No co by było, gdyby nie pokonał z jakiegoś powodu, to dopiero byłoby takie dość dziwne, że na przykład jakiś debiutant.
1: Ciekawe, z kim stawał w szranki.
0: No właśnie, takich informacji nie mamy, przynajmniej ja się nie spotkałam. No i było wiadomo, że pan Jarosław zadebiutuje w grudniu na Wizji i stało się to w tym tygodniu, tak się składa, ponieważ ten debiut miał miejsce w minioną środę po 6 rano i pan Kret prowadził wówczas pogodę w ramach pasma Nowy Dzień w Polsat News, emitowanego również w Polsacie tym głównym. No i oprócz tego, że się będzie pojawiał w Polsat News, będzie oczywiście również prowadził pogodę po głównym wydaniu wydarzeń około godziny 19:25 w głównym Polsacie. A więc w Polsat i w Polsat News mogą miłośnicy pana Jarosława go wypatrywać. No przypomnijmy, że wcześniej był związany z Telewizją Polską oczywiście, no i z Nową TV, jak również jego ówczesna partnerka Beata Tadla, no ale ich już tam nie ma i każde gdzieś tam swojej drogi poszukało.
1: Partnerstwa też
0: również w
1: nie
0: życiu
1: ma.
0: Osobistym. Tak. Również w życiu osobistym pani Tadla, przypomnijmy, w Radiu Z się udziela, no a pan Jarosław zakotwiczył w Telewizji Polsat.
1: Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle pracę prezentera pogody, to tak by się z pozoru mogło wydawać, że to w sumie nic trudnego, ale ponoć wcale nie jest tak łatwo, bo trzeba umieć sobie z tą mapą pogody radzić i umieć ją czytać i umieć ją interpretować, a to też nie każdy potrafi ponoć i to nie jest takie do końca wszystko proste. No podejrzewam, że tak, że pewnych umiejętności trzeba. Zresztą skoro były nawet jakieś castingi na prezentera pogody, to jednak czymś się trzeba było wykazać i jakimiś tam umiejętnościami. Ale no inna rzecz, że rzeczywiście ci prezenterzy prognozy pogody to wcale też ponoć nie mało zarabiają, także to jest taki zawód intratny.
0: No a na Wizji nie jest się przecież długo, no bo
1: owszem,
0: to są krótkie audycje emitowane po głównych serwisach informacyjnych najczęściej, tak więc być może opłaca się nauczyć się obchodzenia z tą mapą pogody po to, aby gdzieś tam no po pierwsze jakoś finansowo się to opłacało, a po drugie jednak zyskuje się popularność. Przecież no, chyba wszyscy kojarzymy tych najpopularniejszych prezenterów, a za chwilę będzie mowa również o tym, że nawet dla prezenterów pogody specjalne nagrody w plebiscytach dotyczących mediów się przewiduje, ale o tym będzie po piosence, bo teraz będzie piosenka dotycząca właśnie pogody. Już wiele u nas takich piosenek było, bo często mówiliśmy na przykład o radiu. Pogoda, jakoś chcieliśmy do tego tematu nawiązać, ale tak się składa, że jeszcze nie zagraliśmy utworu pani Hanny Banaszak o pogodzie ducha. No to może właśnie zagramy teraz.
2: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.
1: Taką to oto pogodną piosenkę zaśpiewała nam Hanna Banaszak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, informacji o plebiscycie. Myślę, że dość znanym i popularnym, chociaż mam wrażenie, że tak z roku na rok jednak troszeczkę tracącym na wartości mimo wszystko.
0: Właśnie myślę, że to było tak, że kiedyś była wartość spora, Potem jakoś tak to kompletnie zniknęło wówczas, kiedy nie było transmisji w telewizji, bo chyba był taki czas, że była tylko transmisja w internecie przez parę ładnych lat. No a teraz mamy transmisję znowu, o czym za chwilę powiem, więc to już nie będzie oczywiście taki prestiż jak wtedy, kiedy to było w TVP, no ale już jednak coś się ruszyło, prawda, skoro mamy emisję tej gali finałowej w jednej ze stacji telewizyjnych. Ale gdzie i co, o tym po kolei. Już zaanonsowałam zresztą w poprzednim wejściu, że będzie mowa o pewnych nagrodach, o których wam mówiliśmy również w poprzednich latach, w kontekście poprzednich edycji, zawsze przedstawiliśmy tylko wyniki końcowe, a teraz stwierdziliśmy, że również wam opowiemy o tym, kto jest nominowany, tak abyście mogli również głos oddać, no i na pewno o wynikach was poinformujemy. A żeby już nie przedłużać i nie trzymać was w niepewności, mowa o telekamerach Teletygodnia, bo rozpoczęła się 23. edycja plebiscytu Telekamery Teletygodnia. Właśnie. I już od 2 grudnia można oddawać głosy w 10 kategoriach, z których każda zawiera 5 nominacji. Osobne głosowanie przygotowano dla kapituły, w skład której wchodzą laureaci Złotych Telekamer i wybiorą oni Człowieka Roku oraz Produkcję Roku. No i teraz pytanie, jak my możemy głosować? Głos można oddać wysyłając SMS-a, a także na stronie internetowej Telekamer w zakładce Nominacje. I przyznam, że ja tego dokonałam. Ty
1: ja też.
0: Tego też dokonałeś wczoraj, więc będziemy mogli coś o tym powiedzieć. A wy, jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, to macie czas na to do 16 stycznia roku już nadchodzącego 2020. A zwycięzców poznamy 3 lutego podczas wielkiej gali transmitowanej z Teatru Polskiego przez telewizję Puls. Tak to teraz będzie. No niestety do TVP nie mają powrotu. No i głosować chyba warto, bo wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu, w plebiscycie, mają szansę wygrać wspaniałe nagrody. Nie do końca wiadomo, jakie będą to dokładnie wspaniałe nagrody, ale wspaniałe. Taką najwspanialszą ma być samochód. Także nie wiem, czy to was interesuje, no ale po prostu podaję do wiadomości, zresztą może będą jakieś inne.
1: No ale wiesz, no, samochód zawsze, nawet jeżeli komuś by się miał nie przydać, tak jak nam, chociażby, to można spieniężyć. Dokładnie. I będzie już na pewno kilka złotych więcej w portfelu.
0: Dokładnie. Przechodząc do głosowania, my zagłosowaliśmy online, więc o tym możemy powiedzieć kilka słów. I aby to właśnie zrobić, należy zarejestrować konto i prawidłowo wypełnić formularz głosowania.
1: Przez Facebooka chociażby można się zarejestrować.
0: Przy czym dokładnie. Nie trzeba tworzyć konta z wymyślaniem jakiegoś osobnego hasła do niego, wpisywaniem maila, tylko można po prostu zarejestrować się przez Facebooka, co uczyniliśmy jak to zwykle w takich przypadkach, kiedy można tak robić. I co ważne, możliwe jest głosowanie tylko na jedną bądź kilka kategorii, a można też zagłosować we wszystkich kategoriach. To znaczy, jeżeli na przykład tak jak ja, nie interesujecie się koniecznie sportem, no to nie musicie wcale wybierać najlepszego waszym zdaniem komentatora sportowego, a możecie zagłosować tylko na przykład na najlepszego aktora, aktorkę i serial, jeżeli tylko ta dziedzina serialowa was interesuje. I przez internet można oddać jeden głos w każdej kategorii z jednego zarejestrowanego konta użytkownika. I teraz, to jest taka informacja właśnie kierowana bardziej do naszych słuchaczy niewidomych, no ale pewnie do wszystkich, ale powiemy po prostu jak to wygląda z naszej perspektywy, że kiedy już otworzy nam się ta lista z kategoriami i z nominacjami, to należy zaznaczyć tę opcję, tę kandydaturę w danej kategorii, która nas interesuje.
1: I tak, mu piątego, a kategorie w nagłówkach programu.
0: O czym zaraz. I niektórzy jego aktorzy.
1: Widzisz, może gdzieś to jest tam zaszyte, ale nie. W czytelny sposób, w żaden sposób nie byłem w stanie się do tego dostać, więc zakładam, że jest to po prostu gdzieś umieszczone w formie graficznej. No ale wiesz, z drugiej strony, skoro można głosować za darmo, a jedyną ceną za to jest założenie darmowego konta, spięcie tego z Facebookiem, to na naprawdę myślę, że nie jest to żaden problem. Facebooka,
0: nie, jak najbardziej. No,
1: Facebooka w dzisiejszych czasach ma prawie każdy, nawet nasz redakcyjny kolega Robert sobie jakiś czas temu założył, więc...
0: A długo to trwało. Nie miał, natomiast po prostu chciałam podać w pełni, scharakteryzować wszystkie możliwe formy oddania głosu, bo może ktoś z jakichś powodów, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, preferowałby głosowanie SMS-em. Natomiast no, jako że jest to, jak wspomnieliśmy, dostępne w pełni, aby ten głos oddać online, no to myślę, że dla większości z was ta forma okaże się najwygodniejsza. A tymczasem przedstawimy wam nominacje, tak abyście mogli się z nimi zapoznać, jeżeli będziecie chcieli głos oddać. I rozpoczynamy od pierwszej kategorii, czyli aktor.
1: Tak, a w tej kategorii mamy następujących kandydatów. Tomasz Karolak, Jacek Knap, Mikołaj Roznerski, Bartłomiej Topa, Jan Wieczorkowski i to tyle.
0: I to tyle, bo jest 5 nominacji, tak, z wyjątkiem jednej kategorii, o której powiemy na końcu. Oddałeś głos w tej kategorii?
1: Tak, na Wieczorkowskiego głosowałem.
0: A ja zagłosowałam na Bartłomieja Topę za jego rolę w serialu Pod powierzchnią.
1: A ja z sentymentu dla starego Michała z Klanu.
0: Ach, no chyba, że tak, rozumiem. Kolejna kategoria, aktorka. Magdalena Cielecka, Katarzyna Glinka, Kinga Price, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Katarzyna Zielińska. Tutaj przyznam, że miałam dylemat, no bo doceniając, biorąc pod uwagę osiągnięcia z ostatniego roku, no to Magdalena Cielecka, chyłka, dobra rola. Kinga Price, rola broni w Stuleciu Winnych, też dobra rola, ale wybrałam jednak panią Kingę, ponieważ ta rola była naprawdę świetnie odegrana, nawet z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę to, jak pani Kinga modulowała głosem, tak aby odegrać bronię już w takim podeszłym wieku, no to rzeczywiście świadczy o dużych umiejętnościach, więc tutaj jednak postanowiłam ją docenić. A ty?
1: A ja właśnie tak samo.
0: No widzisz, no, to się zgadzamy.
1: To się zgadza.
0: Kolejna kategoria, juror.
1: Tak jest, a tu mamy Barona i Thompsona, ale to jest jako jedno.
0: No wiadomo.
1: Tak. Kleo, Michał Malitowski, Katarzyna Skrzynecka i Anna Starmach.
0: Oddałeś głos?
1: Nie.
0: Ja oddałam, bo stwierdziłam, że im więcej głosów jakoś spróbuję oddać, to może będę miała większe szanse na wspaniałe nagrody. Więc stwierdziłam, że jako że Thompsonowi i Baronowi udało się w tym roku, aby ich podopieczna z drużyny wygrała Eurowizję Junior, a w tym wojsie, że tak powiem, właściwym, dorosłym, ich kolejna podopieczna, czyli Alicja Szemplińska, wygrała całą edycję, no to warto ich docenić chociażby z tego powodu. To zapewne nie jest ich zasługa, tylko Wiktorii i Alicji, że są utalentowane, no ale niech już będzie i tak. Komentator, tak?
1: Nie, właśnie już...
0: Wydaje mi się. Komentator sportowy, jak wspomniałam tutaj, nie zagłosowałam. Nominowani są Jacek Laskowski, Jerzy Mielewski, Rafał Patyra, Sergiusz Ryczel i Sebastian Szczęsny.
1: Tak jest. Ja też nie głosowałem, natomiast mamy kolejną kategorię. Osobowość telewizyjna. Rafał Brzozowski, Katarzyna Dowbor...
0: On to wygra, mówię ci, no, to wygra.
1: Całkiem możliwe. Marta Manowska, Dorota Szelongowska i Dorota Wellman.
0: Głosowałeś?
1: Nie.
0: Ja zagłosowałam, drogą eliminacji uznałam, że głos swój oddam pani Marcie Manowskiej, ponieważ no, było nie było, udziela się w programach takich dość oryginalnych, dość potrzebnych, przynajmniej niektórych, więc na pewno warto to docenić. Nie zetknęłam się z programami pani Szelongowskiej, po prostu nie miałam okazji. Pani Wellman, jakoś tak nie mogę skojarzyć, czy miała jakieś osiągnięcia w poprzednim roku, za które warto byłoby ją docenić. Prezenter informacji. Beata Chmielowska, Olech, Dorota Gawryluk, Grzegorz Kajdanowicz, Diana Rudnik i Tomasz Wolny. Nie oddałam głosu, ponieważ nie było wśród kandydatów pani Danuty Choleckiej.
1: A, no widzisz, no szkoda, szkoda, bo myślę, że pani Danuta to powinna...
0: Powinna mieć 100% głosów. A mimo wszystko kogoś wybrałeś?
1: Ja akurat głosowałem na... Zaraz tu mi lewactwo się zarzuci. Tego jestem pewien, bo ja akurat na Grzegorza Kajdanowicza głosowałem.
0: No, jakieś lewackie TVN.
1: No właśnie, TVN. Tak jest. Tak, ale rzeczywiście myślę, że gdyby telekamery transmitował któryś z programów Telewizji Polskiej, to Danuta Cholecka byłaby bezsprzeczną liderką.
0: Ale dlaczego właśnie nominowali Chmielowską Olę, a nie panią Danusię?
1: No właśnie. Bo wiesz co? Bo ja myślę, że po prostu Beata Chmielowska-Olech, która notabene rozpoczynała swoją przygodę prezenterską w Teleekspresie Junior. Jeszcze taki program był kiedyś, przed Rowerem Błażeja, to już dawne czasy, i ona tam zaczynała, no to myślę, że ona po prostu jest mniej kontrowersyjna. Wiesz, jednak teraz każdy prezenter Wiadomości albo związany jeszcze chwilę temu z nimi, tak jak Krzysztof Ziemiec, no to myślę, że za dużo szumu się wokół tego by zrobiło. A myślę, że prezes Jacek chyba teraz chce wygaszać zbędne emocje, tym bardziej, że teraz zbliżają się święta, czas miłości, pokoju i Zenka Martyniuka.
0: Ale o tym jutro, a tymczasem przedstaw słuchaczom kolejną kategorię, czyli prezenter pogody.
1: Tak jest. Tu mamy Agnieszkę Dziekan, mamy Aleksandrę Kostkę, Maję Popielarską, Marzenę Słupkowską i Paulinę Sykut-Jerzynę.
0: Nie głosowałam, bo mi jest absolutnie wszystko jedno.
1: Ja głosowałem na Maję Popielarską, pamiętam ją jeszcze z RTL7, fajna stacja była, no to niech Maja w ogrodzie ma.
0: Program rozrywkowy. Koło Fortuny, fantastycznie. Masterchef, nie wiem, czy akurat teraz to jest nominowane. Sanatorium Miłości, przyznam, że głosowałam już o swoich tutaj powodach i o moim stosunku do tego programu mówiłam, więc nie będę tego powtarzać. Mimo tego, że może nie oglądałam wszystkich odcinków, to doceniam ideę po prostu i na tym się zatrzymajmy. The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo. Uwaga, będzie niepopularna opinia. Wydaje mi się, że po kilku już nastu, nie pamiętam ilu sezonach, tego programu wystarczy. Więc choć go lubię, to nie sądzę, żeby już teraz zasługiwał na nagrodę.
1: A ja z sentymentu... Tak, z sentymentu na Koło Fortuny.
0: Fantastycznie. To znaczy, że podoba ci się ono w wydaniu Norbiego. W ogóle nie wiem, czy Norbi nie jest nominowany jako osobowość telewizyjna.
1: Wiesz co, właśnie w wydaniu Norbiego to już może niekoniecznie, ale po prostu z sentymentu do programu. Nawet może bardziej tak. Ja też zdecydowanie chętniej bym zobaczył.
0: Nie z sentymentu do programu, tylko żeby prezes Jacek się ucieszył.
1: No. A to tam już wiesz.
0: Tak, podawaj jakieś takie sensowne powody.
1: No to jest właśnie mój sensowny powód, ale jak rozumiem, ty głosowałaś, żeby prezes Jacek się ucieszył.
0: Tak, oczywiście, okay. Również zawsze.
1: Okay.
0: I w kolejnej kategorii również.
1: Jeżeli zobaczycie niedługo Milenę w którymś programie TVP, na przykład obok Jarosława Jakimowicza, to wszystko będzie jasne.
0: Myślę, że jeżeli przed zatrudnieniem mnie tam przejrzą moje media społecznościowe, to dość szybko się okaże, że się tam nie nadaje, wiesz?
1: No tak, profil na fejsie i wszystko jasne, tak?
0: Dokładnie, na Twitterze i koniec.
1: Owszem.
0: Przejdźmy do następnej kategorii, serial. Słuchamy nominacji.
1: Proszę bardzo.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy godzinę 19:11. Dzisiaj jest mój pierwszy raz, kiedy prowadzę audycję samodzielnie, także mam trochę takiego stresa, ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. Dzisiaj sobie porozmawiamy o grze rytmicznej. Grze rytmicznej, która wyszła tydzień temu, także no całkiem świeża gra. Ja też ostatnio miałem, no jak nagrywałem audycję, jak robiłem audycję o grach, to głównie były to właśnie gry rytmiczne. Robiłem też audycję o Switchu 2, o Nintendo Switchu 2, do której to audycji dzisiaj też będę nawiązywać, ponieważ na Switchu 2 właśnie w grę tą będziemy grać. A jaka to jest gra? Gra nazywa się Rhythm Paradise Groove w Europie. Ona ma różne nazwy w zależności od regionu, bo na przykład w Ameryce ta seria gier nazywa się Rhythm Heaven, czyli ta gra nazywa się Rhythm Heaven Groove w Stanach, a znów w Azji nazywa się ona Rhythm Tengoku Miracle Stars, także no tytuły naprawdę różne. W tym roku mamy 20-lecie całej serii, ponieważ seria zawiera no już teraz 5 gier i wszystkie pozostałe, czyli no pierwsza była Rhythm Tengoku na Game Boy Advance, wydana tylko w Japonii. Druga Rhythm Heaven DS, wydana no, na DS-a właśnie i ona była już takim hitem światowym. Trzecia była na Wii, Rhythm właśnie Heaven. Czwarta to była moja ulubiona w sumie, czyli Rhythm Heaven Megamix na 3DS-a. No i piąta to właśnie Rhythm Heaven Groove, który wyszedł 2 lipca, czyli dzisiaj mamy 9, no czyli dokładnie tydzień temu. Ja tą grę sobie już zrobiłem na nią pre-order w marcu, jak została po raz pierwszy zaprezentowana. Znaczy po raz pierwszy to ona została zaprezentowana rok temu, ale w marcu była możliwość właśnie pre-orderu, więc wtedy sobie właśnie zamówiłem ją w wersji cyfrowej. I jeszcze teraz mam tutaj cartridge w wersji fizyczną, tak po prostu, żeby sobie mieć. Może trochę też ogólnie opowiem o serii, skoro to już jest 20-lecie. No generalnie cała seria Rhythm Heaven została stworzona przez takiego znanego japońskiego producenta muzycznego, czyli Tsunku. I generalnie z tego, co mi się udało wyczytać, Tsunku dał taki pomysł Nintendo, ponieważ on zauważył, że tacy zwykli ludzie i też muzycy w Japonii nie mieli takiego mocnego poczucia rytmu. A on chciał właśnie, żeby... On chciał właśnie stworzyć takie, no, bardzo takie fajne narzędzie, które by uczyło właśnie ludzi rytmu.
2: Bo jeszcze zanim będziemy kontynuować, to jeszcze powiem, że oczywiście audycja jest na żywo, zresztą jak słychać. Możecie się skontaktować tutaj ze studiem pod numerem telefonu 663 883 600, i oczywiście można zadzwonić, można też użyć FaceTime'a, WhatsAppa. Jest też oczywiście aplikacje, są też aplikacje Tyflo Centrum na różne platformy, tak więc również można się w ten sposób skontaktować. Jest YouTube, jest Facebook, jest też kontakt.tyflopodcast.net, także naprawdę jest bardzo dużo możliwości kontaktu. No i kontynuując, Pierwsza gra to, jak już wspominałem, Rytm Tengoku na Game Boy Advance, wydana w 2006 roku. I to była ostatnia gra wydana przez Nintendo na Game Boy Advance. I takim fun factem jest, że wspólnie ze Segą, czyli w sumie dawnym rywalem Nintendo, powstał automat arcade'owy, czyli wiadomo, takie jak mamy maszyny różne, które sobie stoją i wrzucamy pieniążka i można sobie grać. No i właśnie była taka kolaboracja i powstał ten właśnie Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku na Game Boy Advance, tylko w wersji arcade'owej. Mi się w tą wersję nigdy niestety nie udało zagrać na emulatorze. Może kiedyś spróbuję. No, na żywo to tym bardziej mi się nie uda, bo to tylko ekskluzyw japoński. No i później druga była z 2008, czyli dwa lata później, Rhythm Heaven DS. Nazwana również Rhythm Tengoku Gold w Japonii. No i tutaj już inaczej mamy, bo używamy ekranu dotykowego. Tak w sumie to przycisku z DS-a używamy tylko jednego, żeby zapauzować grę. I takim, no bo generalnie DS to wygląda jak taka książka, tylko się tak otwiera. No i właśnie, żeby grać w tą grę, trzeba było go trzymać jak książkę, bo on się normalnie otwiera tak jakby do góry, czyli trzymamy go w ten sposób, że poziomo, tak? I otwieramy do góry, a przy tej grze musimy go trzymać jak książkę, czyli tak pionowo. Później była Rhythm Heaven Fever na Wii. Nazywała się też Beat the Beat. Beat the Beat Rhythm Paradise w Europie. I ta wersja była o tyle fajna, że mieliśmy również japońską ścieżkę dźwiękową do wyboru. I ona wyszła w 2011 na Wii. No i tutaj nie było żadnej takiej filozofii. Mieliśmy przyciski A i B na kontrolerze, na Wiimocie. I w ten sposób właśnie graliśmy. I to była taka pierwsza gra w serii, która obsługiwała multiplayer, czyli można było sobie wziąć kilka Wiimotów i sobie grać. Później był ten Rhythm Heaven Megamix w 2015 roku na 3DS-a. I tutaj no, już mieliśmy ponad 100 minigierek i to jest jedyna gra właśnie w serii, która zawiera taką fabułę. Ta fabuła jest taka sobie, ale no, fajna rzecz, naprawdę. Ops, przepraszam, tutaj coś tu się... coś tutaj się stanęło. Także chwila. Okej. Okay. Okej. Okay. Już jest wszystko dobrze. Zdarzają się takie rzeczy, oczywiście na żywo. I teraz piąta gra, czyli ta najnowsza, to Rhythm Heaven Groove na Switcha. I jak już mówiłem, wydana została 2 lipca 2026 roku. I też ona jest dostępna na Switcha 1, nie tylko na Switcha 2, bo też takie niektóre osoby były zaniepokojone. Tylko no wiadomo, udźwiękowienie samej gry mamy w Switchu 1, no ale Switch 1 ogólnie to nam nie przemówi. Jakbyśmy sobie wzięli fizyczny cartridge, no to przeważnie gra cartridge'owa to jest pierwsza opcja na ekranie głównym, ona się zawsze na górze pokazuje, więc no na pewno da się to jakoś obsłużyć. Jednak jak jest klawiatura ekranowa, to będzie już ciężej, moim zdaniem przynajmniej. I to jest właśnie pierwsza gra w serii, która ma TTS-a i audiodeskrypcję. Jest to taka maskotka Lil Miss Reads i ona właśnie nam czyta wszystko. I to jest taki kamień milowy, jeśli chodzi o Nintendo, bo jest to ogólnie pierwsza gra ekskluzywna i w ogóle gra zrobiona przez Nintendo, która zawiera screen reader i audiodeskrypcję. No i to jest już taki druga rzecz po... drugi taki ruch Nintendo po udźwiękowieniu Switcha 2 w kierunku no, dostępności dla osób niewidomych. Więc to jest naprawdę coś bardzo fajnego i bardzo się cieszę, że Nintendo idzie w tym kierunku, coś tam próbuje. No dobrze, no to jeszcze może zanim zaczniemy, to jeszcze powiem odnośnie poprzedniej audycji co do Switcha. Jak będziemy grać? Ja tutaj mam podłączone po HDMI, mam konsolę w doku i jest to podłączone do grabbera, czyli takiego malutkiego pudełeczka, które przechwytuje obraz i dźwięk po HDMI, czyli w teorii działa to tak, jakbym podłączył konsolę do telewizora. Tak jest lepiej, ponieważ no wiadomo, jest to gra rytmiczna. W grze rytmicznej nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Tutaj opóźnienia na pewno będą, ale no na pewno mniejsze niż jakbym to połączył po kablu. Także wybrałem taki sposób. Będę grać na Nintendo Switch Pro kontrolerze drugim, czyli taki kontroler, który można sobie osobno dokupić do konsoli. Jest to taki jakby zwykły pad. On tutaj ma też właśnie te HD Rumble, które swoją drogą ta gra wykorzystuje bardzo świetnie i uwielbiam, jak to działa. Po prostu czujemy każdy nasz ruch. I też w niektórych minigierkach czy też rytmicznych zabawkach przydaje się ta wibracja. Także haptyka znaczy się. Także poza tym kontrolerem jeszcze mam tutaj kierownicę i w teorii, no wiadomo, można grać sobie w tą grę, jeżeli gramy w multiplayer w kierownicy, bo tak naprawdę wkładamy tutaj Joy-Cona i wszystkie klawisze można sobie używać. Także no można, jak ktoś ma taką fantazję. Te kierownice nie są aż takie drogie. I też jeszcze mam Charging Gripa do Joy-Conów 2. On wygląda jak ten zwykły grip, który opisywałem. Tylko, że jeszcze ma na górze USB typu C. No i od spodu ma przyciski na gripach. Tak samo jak w Pro Kontrolerze drugim. Tak to mniej więcej wygląda. Ja swoją drogą, jako taka ciekawostka, podłączałem zarówno Joy-Cony właśnie w ten sposób przewodowo, jak i Pro Kontrolera do komputera i grałem nawet w jakieś gierki na Steamie i to działa. Ale to już taka bardziej ciekawostka. No dobra, to może sobie, ja tutaj wam udostępnię ekran. Koniec tego gadania. Udostępnię ekran. Mam nadzieję, że słychać tutaj.
3: Ja wyciszę. Słychać.
2: Okej, okay, to ja wyciszę NVDA, żeby nam tu nie gadało niepotrzebnie. I naciskam home na kontrolerze. O właśnie, może było słychać taki dźwięk. Konsola się włączyła. Kontroler się podłączył. Ale co tu się stanęło? Ojojoj. A stanęło się to, że nie mam...
4: Home menu.
2: O!
4: Rhythm, Nintendo, Rhythm, View More, okay. YouTube, Rhythm Paradise Groove,
2: oj.
4: Button, 1 of 13,
2: options straszne. With a plus button. Coś tu mi się w OBS-ie porobiło, niedobrego. Że jakieś tu są opóźnienia.
4: Home menu, Oppositos page, button, there's another list below.
2: Tak, bo teraz nic tutaj nie robię. Może zrobimy krótką przerwę. Ja to naprawię, jeżeli jest taka możliwość.
3: Jasne.
2: Bo czegoś takiego się nie spodziewałem.
3: No to posłuchajmy muzyki i wrócimy za chwilę.

0: No już jestem z powrotem, udało mi się naprawić to, co się zepsuło. Także bez zbędnego przedłużania, ja tutaj udostępniam. I uwaga.
1: Animal Rhythm Paradise Groove button.
0: Mamy grę.
1: Options with a plus button.
0: No to naciskamy sobie tu A. I się gra uruchamia. Chwilę to potrwa.
2: Earphones. You may notice a slight delay between the images on the screen and the sound. If the delay is troublesome, you could try using wired headphones to reduce it. Beep.
0: No i właśnie, zawsze jak uruchomimy grę, mamy takie ostrzeżenie, że bezprzewodowe słuchawki mogą sprawić, że będą opóźnienia i że lepiej jest używać słuchawek przewodowych, żeby to opóźnienie jak najbardziej zmniejszyć. Naciskamy sobie A. I tutaj mamy ekran tytułowy, gdzie naciskamy A. No właśnie.
2: You're on the main menu. You can use up and down to select an option and then confirm it by pressing A. Play solo.
0: I tutaj mam menu główne, bo ja już grę wcześniej odpalałem, jak wiadomo. Ale normalnie to byśmy dostali menu odczytywania na głos, by się takie otwarło, w którym wybieramy, czy chcemy audiodeskrypcję, czy chcemy tylko odczytywanie menu, czy w ogóle tego nie chcemy. Także na start gra już jest udźwiękowiona, jakby od pierwszego uruchomienia, co jest super. Tu mamy takie pionowe menu, powiedziano nam, że używamy strzałek góra-dół do nawigacji i A, żeby potwierdzić. No to
2: About Rhythm Paradise.
0: Tutaj mamy informacje o grze. To jest takie krótkie coś, gdzie możemy sobie przeczytać, na czym polega ta gra.
2: Play solo.
0: Oczywiście gra solo.
2: Play with friends.
0: Tutaj możemy grać ze znajomymi. Oczywiście lokalnie, przez internet, no raczej no tak niezbyt, no bo wiadomo, to jest gra rytmiczna. Przez internet mogą być lagi, a jak tutaj jest często tak, że musimy jednocześnie nacisnąć, mamy gry versus, takie, którym rywalizujemy ze sobą, albo kooperacyjne po prostu, w których musimy współpracować. To ja też się postaram pokazać, to działa tylko lokalnie. W jaki sposób to pokażę? Po prostu będę grał samemu na dwóch joyconach osobno. Też pokażę, jak się paruje ze sobą, żeby po prostu mieć jednego joycona na jednego gracza.
2: Rhythm Reference.
0: Rhythm Reference. To jest takie fajne coś, tutaj sobie możemy poczytać różne komiksy, fanfakty, które odblokowujemy w czasie grania.
2: Sound Studio.
0: Sound Studio. Tutaj jak odblokujemy jakieś soundtracki i inne rzeczy, tutaj możemy sobie ich posłuchać.
3: Miłoszu, ja jednak proponuję, żebyś odrobinkę jeszcze przyciszył konsolę. Dasz radę?
0: Tak, okej.
3: Okay. Bo po prostu giniesz tam tutaj w tej ścieżce muzycznej. Tak troszkę.
0: No dobrze, spróbujemy. To ja jeszcze na chwilę zniknę. I to ściszę na szybko. Tutaj mam... Bo mnie jest właśnie cicho, więc dlatego nie jestem pewien, na ile to tak ściszyć.
3: Jeszcze tak też, żeby to było dla ciebie komfortowe. Żebyś wszystko słyszał.
0: Okej, okay. A może tak jest lepiej?
3: I jest lepiej.
0: Okej, okay. No to dobrze. Na czym ja tu skończyłem? Aha.
2: Video example.
0: Tutaj jest video examples. Tutaj po prostu możemy sobie posłuchać, jak przejść daną grę, którą już ukończyliśmy, czyli po prostu no, tak jakby komputer grał za nas.
2: Read aloud settings.
0: O właśnie, read aloud settings. Tutaj mamy tą opcję, ta rzecz, która nam się przy pierwszym uruchomieniu pojawia, gdzie ustawiamy sobie TTS-a. Niestety nie da się ustawiać wysokości, prędkości, głośności TTS-a.
2: Video examples. Read aloud settings. TV input delay settings.
0: O właśnie, tutaj opóźnienie wejścia, czyli jak korzystamy właśnie pod telewizorem, tak jak ja mam w teorii teraz, czy pod monitorem, to możemy sobie tutaj ustawić opóźnienie. To jest bardzo przydatna rzecz i to też nam się otwiera tuż po ustawieniu TTS-a.
2: title screen.
0: A tutaj title screen, jak to nacisnę, to wrócę do tego poprzedniego ekranu. No to
2: read aloud settings.
0: Otworzę tutaj read aloud settings.
2: This game has a text-to-speech feature, which enables it to read aloud the words on the screen. There are three settings depending on how much text you would like to hear.
0: No tak, czyli
2: use the directional buttons to select which one you want and press the A button to confirm.
0: Okay.
2: This game has a text-to-speech feature, which enables it to read aloud the words on the screen. There are three settings depending on how much text you would like to hear. Use the directional buttons to select which one you want and press the A button to confirm.
0: Okay, czyli nam tutaj mówi, że ta gra ma funkcję odczytywania tekstu na głos i że są trzy i że możemy wybrać strzałkami. To się powtarza. O właśnie, i tutaj gra nie będzie czytać.
2: Read the words. The game will just read the text that appears on the screen, including things like game instructions.
0: Tutaj będzie czytało tekst, który się pojawia na ekranie.
2: Read and describe. The game will read the on-screen text and also give descriptions about characters and locations.
0: A tutaj jeszcze dodatkowo będzie odczytywać opisy obrazów, lokacji, postaci.
2: This game has a text to speak.
0: Więc sobie to wybierzemy.
2: I've set the mode to read and describe. You can change this setting at any time from the main menu.
0: No tak.
2: Read aloud settings.
0: Potwierdzę ustawienie.
2: Video example. TV input delay settings.
0: No to teraz sobie ustawimy opóźnienie, żeby to było jak najlepsze. Okay. O właśnie.
2: Here's where we adjust for playing on a TV.
0: No czyli tutaj dostosowujemy do grania pod telewizorem, bo oczywiście można grać też w trybie handheldowym. Dlaczego nie? I tak jest w sumie najlepiej, bo wtedy tych opóźnień żadnych nie ma.
2: This will help you play the game properly. Just need a moment of concentration.
0: No także to pozwoli ci komfortowo grać. Potrzeba tylko momentu koncentracji tutaj w tym przypadku, żeby
2: All right, let's get started.
0: No
2: go
0: i zacznijmy.
2: Ahead and press A when you hear the fourth beat.
0: No i naciśnij A, jak usłyszysz czwarty beat. I w ten sposób właśnie kalibrujemy. No to
2: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
0: 4 4 4 4 4
2: 4 4 4 4 3 4 3 4
0: Chwilę to zajmuje.
2: 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4,
0: 3, 4, 3, 4,
2: 3, 4, 3, 4, 3, 4,
0: 3, 4, 3, 4, 3, 4,
2: The adjustment doesn't seem to be working.
0: Oj, nie działa.
2: Let's head back for now. Beep.
0: Dlaczego nie działa?
2: TV input delay settings.
0: Nie wiem, dlaczego nie działa. Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie zdarzyło.
2: Read aloud settings. Video example.
0: No dobra. Ale spróbuję mimo wszystko.
2: Play solo.
0: Otwieramy solo.
2: Select a game that you want to play with directional buttons, then confirm
0: Wybierz
2: by
0: grę.
2: Pressing A. Or press B to return to the main menu.
0: Strzałkami.
2: A grab bag of stuff. Cafe. Relax and chat with the barista in a cozy cafe. You might even learn fun facts about the game. Medals, 28.
0: Okej, co tu się stało? Wybieramy strzałkami. Lewo, prawo, góra, dół. I to jest podzielone na kolumienki, czyli tak jak mieliśmy w pozostałych grach. Czyli lewo-prawo zmieniamy kolumienki, góra-dół, gierki, kolumna. Oczywiście A wybieramy daną grę, B wracamy do właśnie menu głównego. No i jeszcze nam powiedziało na końcu tutaj nazwę, czyli Other, czyli to są kategoria taka inne. I tu jest akurat kafe, którą odblokowałem, bo tutaj wiadomo, już mam podblokowane różne rzeczy. No i tutaj możemy porozmawiać sobie z baristą. No, wszystko fajnie. I później jeszcze nam na końcu, zawsze przy wyborze każdej opcji, jeszcze na końcu nam mówi, ile mamy medali. Ja tutaj mam 28 tych medali. I te medale, w zależności od ilości, nam odblokowują różne rzeczy. Na przykład nowe zabawki rytmiczne. Jeszcze tutaj mamy taki tryb fabularny o nazwie Beat Spell. To jest takie jakby trochę RPG, w którym pokonujemy jakby potwory zaklęciami, które jakby wykonujemy do rytmu. Także pokażę tutaj mniej więcej, co to jest. Tutaj po lewej mam... Normalnie byśmy mieli tylko jedną kolumienkę odblokowaną po prawej z jedną grą, jakbyśmy zaczęli grać. No i odblokujemy każde gry, jedziemy do góry, później odblokuje nam się kolumienka po prawej, później po jakimś czasie odblokuje nam się tutaj po lewej, to właśnie z innymi. I tu właśnie mamy tą kafę. Tutaj możemy sobie porozmawiać z baristą. O.
2: Welcome in. Beep.
0: Witam.
2: Hey, how's the weather out there today? You want your coffee hot or iced?
0: Jaka jest pogoda? Czy chcę ciepłą, czy zimną kawę?
2: Oh, I've been meaning to ask you. Have you tried Beat Spell yet? I hear it's kind of a new twist on rhythm games.
0: No, chciałem cię zapytać, czy grałeś w Beat Spell? Czy to jest nowe, ciekawe? Ciekawa opcja, jeśli chodzi o gry rytmiczne.
2: And Lil Miss Reads tells me that it's got a fascinating backstory too.
0: No i Lil Miss Reads mówi mi, że ma fascynującą fabułę też.
2: Maybe I ought to give it a try.
0: I może też spróbuję zagrać.
2: Well, see you next time.
0: No i do zobaczenia następnym razem. No i tyle. Normalnie jakbyśmy kilka razy... jakby nam się kilka razy nie udało przejść jakiejś minigierki, to możemy tutaj porozmawiać z baristą i on nas przepuści do kolejnej. I tak to działało w poprzednich grach z serii. I tutaj się nic nie zmieniło w tej kwestii. Także tutaj jak nacisnę, wrócimy do menu.
2: Other, a grab bag of rhythm toy box. Check out a few simple games that play with rhythm. Collect medals to unlock more. No wins or losses. It's all for fun. Medals, 28.
0: O, tutaj mamy właśnie zabawki rytmiczne, czyli takie różne minigierki. Tutaj nie możemy ani wygrać, ani przegrać. To jest wszystko takie dla zabawy. To też pokażę, bo tutaj są naprawdę fajne rzeczy. No i blokujemy, w zależności od ilości medali, odblokowujemy nowe gierki.
2: Beat spell. Follow the rhythm and cast magic spells as you battle monsters in a mysterious setting. Abracadabra. Medals, 28.
0: To właśnie mamy ten beat spell, w którym walczymy z potworami, wykonując zaklęcia do rytmu.
2: Dixie. Curious about who made this game? Take a look at the credits. Or better yet, play them as a game. Medals, 28.
0: A tutaj mamy typowe dla serii Rhythm Heaven, ale mimo wszystko ciekawa rzecz, czyli autorów gry. Tylko że to jest interaktywne, czyli to jest normalna minigierka, którą możemy zagrać, możemy ją przejść. Ale właśnie na ekranie mamy autorów gry.
2: It's a secret. Love for now. Medals, 28.
0: A tutaj jest sekret, jeszcze nie odblokowałem, więc jak tutaj nacisnę, nie da się. No to jedziemy może w prawo.
2: Stage 1. Welcome. Hoop trundling. Time for a jog. Keep the beat and jump through hoops. The key? Listen for paw pee poo pay po and jump on the last one. Amazing. Medals, 28.
0: Tutaj plansza pierwsza gierka, będziemy sobie skakać do rytmu. Tutaj mam Amazing, czyli medal właśnie. Najniższy mamy... A, nie pamiętam, jaki jest najniższy. Może sprawdzę, tutaj gdzieś mam.
2: Stage Sneezy Moon 2. The moon continues to suffer and you'll need to sneak past it again. Watch out for tempo changes in the music. Good.
0: Good. To jest niżej niż Amazing.
2: This time the tadpoles are joining them. Are they off to frog family fun times? Keep trying.
0: Aha, czyli... Keep trying to jest najniższy, później mamy good, później amazing i czasami, tak jak w przednich częściach, pojawiają nam się perfekty. One się losowo pokazują. ale ma, nie dość, że dostajemy powiadomienie, to jeszcze jest gra, która ma właśnie tego perfekta, ma inny dźwięk, jak się poruszamy tak tutaj o... No dobra, to zacznijmy sobie od pierwszej. Mamy intra, tak jak w innych grach z serii.

0: taki pip.
1: No i że trzeba uważać tutaj, bo...
0: Give it a few tries first.
1: Dobra.
0: Press A to jump. Pip.
1: Mamy spróbować kilka razy sobie skakać. No to naciskam. Oj. Tutaj nie ma rytmu zbytnio, więc... Aha, dobra. W ten sposób. Ok. Nie jestem w stanie tego dobrze w czasie zrobić.
0: Pretty tricky. Beep.
1: No tak.
0: Try finding the rhythm with others now.
1: Spróbuj znaleźć rytm z innymi. No to jedziemy.
0: Here's what's happening.
1: Co się dzieje?
0: You're at the back of a line of five joggers. Jump over the obstacles. Beep.
1: Jestem jest pięciu biegaczy, ja jestem ostatni i mamy skakać. Dobrze.
0: Starting from the front, you'll hear the sounds pa pi pu pe po. Since you're last, you'll do your jump at po. Beep.
1: No tak. Jestem ostatni, więc będę wykonywał skok na po, czyli na ostatnim. Czyli jest takich pięć, a zresztą pokażę, jak to wygląda.
0: Beep. Jump to wszystko. The rhythm with A. Beep.
1: No i skakamy do rytmu z A. No to... Oj, no właśnie o tym mówię, że tu jest to opóźnienie. Że nie jestem w stanie. Za późno jakby. No właśnie. I teraz co tu zrobić w tej kwestii?

0: chyba, że tak. Dobra, jakoś się udaje.
1: Okay.
0: Udało się.
1: The timing was easier once you had some rhythm to work with, right?
0: No, że jest łatwiej, jak jest rytm jednak, no nie?
1: You're doing great.
0: Że świetnie, no dobrze.
1: Co it's dalej? Time for the real deal.
0: No i teraz.
1: Nail this performance and you'll be able to move on to the next game.
0: No, czyli jak tutaj to zrobię dobrze, to będę to odblokuję następną grę.
1: You've got this. Let's get started. Really feel the beat.
0: O, ten dźwięk oznacza, że jesteśmy w grze. No to jedziemy.

0: Tutaj było trochę błędów. Za wcześnie albo za późno. Niestety tak to jest.
1: You did your best, and your best was great. Good.

0: dostałem tutaj good, czyli mogło być lepiej. Let's take a breather. Stage 1. Welcome. Poop trembling. Time for a jog. Ja może jeszcze raz spróbuję te opóźnienie sobie skalibrować. Może mi się to tym razem uda. Jeszcze raz to zrobimy sobie na szybko. Here's where we adjust for play. This will... All right. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Asa, playing rhythm paradise groove. Oj. 3, 4. To był komunikat. 3, 4. Nintendo Switcha. 3, 4. 3, 4. Ha. No i chyba nie. The adjustment doesn't seem to be working. A to ciekawe. Let's head back for now. TV input delay. No niestety, będzie ciężko, ale spróbuję jeszcze. Stage 1. Brawly good show. Poop trembling. No to robimy drugą gierkę. Brawly good show. Brawly good show. Here's what's happening. There are four umbrellas in a row. You're in charge of the fourth umbrella. Beep. Mamy cztery parasole, parasole i ja się zajmuję tym czwartym. That's all. No i to wszystko. Beep. You're about to put on a show featuring umbrellas. No i będzie show o parasolach. Better get some practice opening and closing your umbrella first. No i no, najlepiej poćwiczyć sobie otwieranie i zamykanie parasola. No dobrze. Press A to open it and down to close it. Try this flap motion around 5 times. Beep. No czyli naciskamy A, żeby otworzyć i w dół, żeby zamknąć. No to próbujemy.
1: Okay. Beep. Looks like everyone's got their umbrellas nice and closed. Beep. Oh, before I forget. Beep. Hold Y anytime during this practice to check out an example of the right timing. Beep.
0: A o tym to ja też zapomniałem. W każdej mini gierce właśnie na tym etapie ćwiczenia, czyli właśnie na początku, możemy przetrzymać Y na kontrolerze i tak długo jak będziemy trzymać ten Y, to będzie nam pokazywać w jaki sposób wykonać daną rzecz. To też pokażę za chwilę.
1: Use it as much as you need.
0: No i używaj tego tak dużo, tak długo jak potrzebujesz.
1: Alright, let's practice. Flap in time with the vocal cues according to your place in line.
0: No to teraz przytrzymam.
1: Open your umbrella at pa and close it at cho. You're fourth in line, so keep that in mind.
0: Okej, no to trzymam. O, taki jest dźwięk jak trzymam. I na tym czwartym ja powinienem robić. A na tym zamknąć parasol. I teraz puszczę. O właśnie.

0: Tu chyba nam już lepiej poszło.
1: Impressions from a passerby. In any case, it was pretty cute. Good.
0: O, też good. Ano.
1: This umbrella act has potential.
0: Ma potencjał.
1: Stage 1. Welcome. Disc dog. Jump and catch the flying discs as they glide across the mysterious landscape. Amazing.
0: Będziemy skakać metals, i 28. Łapać dyski, obiekty, latające dyski.
1: Play normally.
0: O, a tutaj co się stało? Tutaj już odblokowałem perfekta, więc jak sobie nacisnę, to mam menu. Mogę grać normalnie.
1: Go for perfect.
0: A mogę jeszcze raz perfekta. I jak odblokujemy już raz takiego perfekta i trzy razy tak go zagramy pod rząd, to odblokujemy tak zwany night mode. Dla nas niewidomych się to niczym nie różni, ale dla osoby widzącej różnica jest taka, że po prostu nie będzie żadnych pomocy wizualnych na ekranie. To jest takie kolejne osiągnięcie, które można sobie zrobić, żeby mieć na 100% grę odblokowaną. Ale na razie są tutaj te dwie opcje. No ja zagram normalnie, no bo nie ma szans tutaj na perfekta z takim opóźnieniem. Jak słyszymy, każdy ma inny dźwięk. Intro gra.
1: Here's what's happening. You are a dog. You and your owner are playing with a flying disc.
0: No co się dzieje? Jesteśmy psem i gramy z właścicielem, bawimy się latającym dyskiem.
1: That's all.
0: No i to wszystko. Beep.
1: Catch the flying disc.
0: No i łap dysk latający.
1: But first, let's practice.
0: Beep. No najpierw poćwiczmy.
1: Jump with A on the count of 7 after the whistle cue. Beep.
0: Czyli po gwizdku musimy liczyć do 7 i nacisnąć A, żeby skoczyć. No to próbujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No właśnie.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Alright. Okay. Właśnie przy każdej akcji, którą wykonuję kontrolerem, jak coś zrobię źle, czy jak zrobię dobrze, wchodzi tutaj do gry nasz HD Rumble, który sprawia, że to tak przyjemnie czuć w ręcach.
1: Next.
0: No i kolejna rzecz.
1: Try it without an on-screen countdown.
0: No tutaj bez odliczania na ekranie.
1: Count to 7 and jump.
0: Ale wiadomo.
1: You can mutter the numbers to yourself out loud if that helps. Beep.
0: No, czyli licz do 7 i skocz i możesz sobie w myślach albo na głos sobie liczyć, jeżeli to pomaga. Dla nas to nie będzie żadnej różnicy miało.

0: Oj, tutaj też nie poszło za dobrze.
1: Trainer evaluation. Well, you did all right. Good.
0: No też good. Czyli w teorii by przeszedł.
1: My usual treat. I'll take it.
0: A. Smaczek dostał.
1: Stage one.
0: Zwykły.
1: Welcome.
0: Niespecjalny.
1: Disc dog. Jump and cat. Other. Stage one. Disc dog.
0: O.
1: Feeding the bees.
0: Byliśmy tu.
1: You're hungry, but the plants are in bloom. Munch as much as you can, so nothing goes to waste. Yummy. Amazing. Metals, 28.
0: No dobra, będziemy karmić bestię.
1: Feeding the beast. Here's what's happening. You are a hungry dinosaur. Eat the tasty treats as they fall from the sky in an arc. Beep.
0: No, czyli jesteśmy głodnym dinozaurem i no, musimy po prostu łapać i jeść smaczki, które spadają nam z nieba. O, i tutaj dużo gier ma takie ambienty. Też w sumie w poprzednich grach też tak było, ale też chciałem na to zwrócić uwagę.
1: That's all. Beep. Eat food. Beep. Let's practice the biting beats first. Beep. Press A to chomp. Beep.
0: No dobra.
1: Oh, before you get to chowing down. Beep. If you're ever unsure about the right timing when it comes to chomping, hold Y to see an example. Beep.
0: No tutaj znowu, jak nie jesteśmy pewni, jeżeli chodzi o timing, to trzymamy Y.
1: I can hear your tummy rumbling, so we'd better get to that practicing. Beep. Press A to chomp.

0: Też pewnie będzie good.
1: From the sun. You've got the basics down. Your rhythm is solid. Really
0: tak,
1: good.
0: Really good.
1: Is there any more?
0: Czy jest więcej? No nie ma więcej.
1: Stage one. Welcome. Feeding the beast. You're hungry, but the remix one.
0: I show pierwszy remix.
1: In a wild jungle of the four games below. No practicing now. Just jump right in. Amazing. Medals 28.
0: I na czym polega remix? A na tym, że wszystkie te cztery gierki, które były poniżej, będą w jednym jakby, że tak powiem. I każda kolumienka ma po 5 gierek, w tym ostatnia to jest remix właśnie. Także no możemy spróbować. Ja mam jeszcze bardziej utrudnione wyzwanie, bo muszę się dopasować do opóźnień. Także próbujemy.
1: Remix one.
0: Tutaj nie ma ćwiczenia, od razu do gry przechodzimy.

0: I to był nasz pierwszy remix.
1: Notes from the Rhythm League. Your technique is solid. Really good.
0: No tak. Nie dało się.
1: If this were a test, we'd say you passed with flying colors.
0: Jeszcze tak ogólnie. Zapomniałem powiedzieć. U nas cena tej gry kosztuje to mniej więcej 160 zł. Tak mi się z tego co pamiętam. Jest to o wiele mniej niż pozostałe gry Nintendo, bo przeważnie no gry teraz tak na Switcha dwójkę kosztują 280 zł. Nie mówię o Mario Kart World, które kosztuje 320 około, ale tak standardowo gry Nintendo kosztują 280 zł, 270 też potrafią kosztować, a ta 160, więc jak na Switcha to nie jest zła cena, jak na to ile ta gra oferuje. Jeżeli ktoś z Was ma Switcha 1 albo 2, może też sobie pobrać z e-shopu demko, które to demko pokazuje właśnie pierwszą kolumienkę, czyli te pierwsze 5 gierek i jedną gierkę z właśnie tego trybu grania ze znajomymi. Dobra.
1: Stage 1. Welcome. Remix 1. Show off your skills in a wild jungle of the four games below. No practicing now, just jump right in. Amazing. Medals, 28.
0: Aha, dobra. I jeszcze, jak zdecydujemy się na pełną wersję, a graliśmy w demo, to możemy... zapyta nam się gra przy pierwszym uruchomieniu pełnej wersji, czy chcemy przetransferować nasz postęp z dema do pełnej wersji. Ja grałem w demko, ponieważ demko zostało wydane tydzień przed wydaniem gry. Także można było sobie już je ograć, wypróbować. Co oczywiście zrobiłem z przyjemnością. No to w teorii mamy pierwszą kolumienkę ze sobą.
1: Stage 2.
0: Tutaj drugą.
1: Rivet Rocket. Help the frogs hit new heights. Match the beat and turn that lily pad into a launch pad for your froggy friends. Amazing.
0: A tu będziemy skakać żabami. Fascynujące. No dobrze.
1: Here's what's happening. Your job is to launch the frogs from the final lily pad. Beep. That's all. Beep. The frogs are coming. Beep.
0: Idą żaby.
1: Press A at just the right time to give each one a big boost. Beep.
0: No dobra, będziemy próbować. Czyli na ten czwarty dźwięk. O właśnie, w ten sposób.
1: Okay. Beep. Let's try it for real. Beep.
0: To jest proste. W takim sensie, że nic więcej tutaj nie trzeba robić. Oj.

0: Też nie będzie really good. Znaczy, będzie really good właśnie.
1: From the big frog. You helped the frogs jump very high and you didn't panic when you couldn't see. You handled the falling frogs gracefully.
0: A może?
1: Amazing.
0: A, jakiś cud. Amazing.
1: Let's jump to the sky.
0: Skaczmy do nieba. No dobrze, możemy.
1: Check it out.
0: O właśnie.
1: You can now attempt a perfect result on Yumbot Simulator. If you succeed, you'll unlock quitting battery life. Good luck.
0: Wolałbym nie, ale pokażę, jaki ma dźwięk ten perfekt.
1: Stage 2. Have fun.
0: Rivet no rocket. Jedziemy sobie, gdzie to
1: Stop
0: było?
1: The frog. Stop and go in.
0: To na pewno nie, bo dźwięk jest taki sam.
1: Slice and dice kitchen.
0: Jedziemy do stage czwarty eight. Stage.
1: Remix. Stage 5. Yumbot Simulator.
0: Tutaj jest inny.
1: Yumbot Simulator. You are a robot with a very important job. Catch the jiggly things and laser the nasty ones. Amazing. Medals 28.
0: No dobra. I teraz tak. Jeżeli trzy razy się pomylimy, w takim sensie, że jedną pomyłkę trzy razy zrobimy podczas grania, robienia perfekta, to on nam zniknie po prostu i musimy czekać, aż się później pojawi znowu. W teorii można. Można spróbować. Pokażę wam, jaki jest dźwięk, jak się popełnia błąd.
1: Here's what's happening. A robot is clocked in for its shift at a factory. Beep. That's all. Beep. It's time to start your late night shift at a factory.
0: Zaczynamy późną nockę w fabryce.
1: You're a robot, of course, and your job is conveying tasty plates of pudding. Beep. Let me break down the workflow's key points. Beep. First, press down to move your arm. Try it two or three times.
0: No dobra, naciskamy dwa, żeby poruszać ramieniem. No to.
1: Okay. Beep. Now try to catch the pudding by moving your arm at the right time. Beep. Line
0: Można
1: up your arm
0: spróbować.
1: Movement with the voice after the cue. Beep.
0: Okay. Przytrzymam. O właśnie, czyli po tych trzech tonach trzeba do rytmu. Oj, oj, oj, oj.
1: Okay. Beep.
0: Może to się udać.
1: Press A to fire a laser from your eyes. Try it three or four times.
0: Tak, możemy strzelać laserami z oczu. Naciskając A. No to. O.
1: Okay. Laser the defective pudding. Sync up with the voice after the cue.
0: Czyli takie z błędem fabrycznym po prostu musimy potraktować z lasera.

Oj. I to był właśnie ten dźwięk, że popełniliśmy błąd. I można w teorii grać dalej, ale perfekta nie będzie. Czy perfekt był? To do menu głównego. I już straciliśmy jedną szansę. To straćmy i drugą. I teraz, żeby nie przechodzić tego od nowa, naciskamy minus.

0: No nie będzie perfekta, no nie.
1: From the line manager. You're doing a great job and you were fantastic at making decisions on the fly and you kept your cool in an emergency. Amazing.
0: Co najwyżej amazing, no ale...
1: I was programmed to be excellent.
0: Tak, zostałem zaprogramowany, żeby być
1: Press A.
0: świetnym.
1: Stage 5. Are these
0: ale perfekt nadal to wisi.
1: Young bot simulator. Young bot simulator.
0: Chyba już nie będę próbował, nie ma sensu.
1: Other. Stage 2. Stop and go and stop.
0: Sports
1: cars are cruising the streets.
0: O, tutaj mam.
1: Hit the gas, hit the brakes. Try not to make any mistakes. Amazing.
0: Kontynuujemy drugi stage i tu mamy samochody sportowe.
1: Stop and go and stop.
0: Tu będzie hamować, jechać, hamować, jechać.
1: Here's what's happening. Three cars are driving in a line. You are the middle car. Beep.
0: No, czyli są trzy samochody w rzędzie i sobie jadą i my jesteśmy środkowym.
1: That's all. Beep. Congratulations. You're starring in a promotional video for a new car model. Beep.
0: No tak, jesteśmy gwiazdą jakby takim filmie promocyjnym na pokazującym nowy samochód.
1: Let's start with a test drive. Beep.
0: I jazda próbna będzie.
1: Press down to hit the brakes at the same time as the other cars. Oh, and one more thing. Beep. If you're feeling unsure about the timing, hold Y to see an example of how it's done. Beep.
0: No dobra, czyli naciskamy strzałkę w dół, żeby hamować. No i znowu przypomnienie o tym, że możemy zawsze przytrzymać Y, żeby, jeżeli nie jesteśmy pewni, jak coś wykonać.
1: All right, now to the test driving. Beep.
0: No to pohamujmy. Będzie klakson po prostu taki. O właśnie, w ten sposób. Czyli po takich dwóch klaksonach do rytmu naciskamy strzałkę w dół.
1: Okay. Beep.
0: Teraz będziemy przyspieszać.
1: Now try accelerating in time with the other cars. Press A when the countdown hits zero. Beep.
0: Czy to będzie takie odliczanie? Pokażę zresztą. O, coś takiego. O właśnie. Czyli po tych czterech wyższych.
1: Okay. Beep.
0: Teraz
1: last
0: wszystko razem.
1: Beep. Let's combine the two and get you used to alternating between them. Accelerate with A and brake with down. Beep.
0: Czyli teraz na przemian będzie.

0: okej.
1: Ogólnie tych stage'ów to jest 15, po 5 gier każda. Także jest co robić. No to jedziemy.

0: Okay. Beep. Now for the next action. Beep. Press down to slide under tall hurdles. Like before, try to get familiar with the vocal cue. Beep.
1: I naciskamy strzałkę w dół, żeby się prześlizgnąć pod przeszkodą.

0: Okay. Beep. Time to hurtle into action and get into the rhythm.
1: Naprawdę uwielbiam tą oprawę w tle. Jest taka fajna. Się wszystko porusza. Przestrzeni. Uwielbiam. No dobra. Zaczynamy. Oj. Oj, oj. Oj, oj. Restartujmy może. To jest menu pauzy. Mamy kontynuuj.
0: Restart.
1: Restartuj.
0: Back to menu.
1: I wróć do menu głównego. To menu otwieramy oczywiście plusikiem. Jeżeli mamy perfekta, jak wcześniej niektórzy mogli zauważyć, nie mamy opcji restart, tylko mamy tylko dwie.
0: Restart.
1: No to jeszcze raz.

0: Oj. Nie poszło najlepiej.
1: From the developer, Miho. I hope you play again sometime. Good.
0: Na pewno. Zagram jeszcze raz.
1: Press it. Want to play again?
0: Teraz może. Nie chcę jeszcze raz, ale może kiedyś.
1: Stage 2. Have fun. Hop and slide. Stage 1. Pop, don't drop. Things are popping off in this laboratory. But which pop has the most pop? That's what we're here to find out. Amazing.
0: No dobrze.
1: Pop, don't drop. Here's what's happening. Small bubbles are moving toward you on a conveyor belt-like platform. Beep.
0: Przesuwają się bąbelki w naszą stronę. Na taśmie takiej.
1: Catch them and squish them between your fingers when they fall off the belt. Beep.
0: Jak spadną z pasa, to musimy je jakby zgnieść w palcach.
1: That's all. Beep.
0: Pomiędzy palcami.
1: Get popping. Beep.
0: No to.
1: Let's work on your finger strength first. Beep. Press A to pop the bubbles after they've been inflated by heat. Beep.
0: Czyli jak się nadmuchają przez ciepło, to naciskamy A, żeby zdusić je, przebić. Przytrzymujemy Y, o, żeby posłuchać je. O, czyli w ten sposób. Powtarzamy po prostu

0: Let's pop some bubbles.
1: Beep.
2: No to jedziemy.
3: Yes.
2: Oj.

0: No, też nie poszło najlepiej.
1: Senior researcher evaluation. Your popping skills are impressive. Really good. This is my colleague. Stage 2. Have fun.
0: No dobra.
1: Pop. Remix 2.
0: I tutaj mamy drugi remix.
1: Wild jungle of the four games. Hop and slide. Stop and go and stop. Rivet rocket.
0: Okay.
1: Help the frogs hit. Hop and slide. The game may be a little basic, but the pop, don't. Remix 2.
0: Spróbuję. Zrobię ten remix i pokażę inne funkcje po prostu gry.
1: No practicing now.

0: No i tak wygląda remix drugi.
1: Notes from the Rhythm League. Your technique is solid. You got all the key points right. Really good.
0: No tak, really good. Spodziewałem się tego.
1: If this were about someone growing up, we'd say, I can't wait to see where you'll go. Stage 2. Have fun.
0: No dobra. Remix 2. Pokażę jeszcze. Tego dużo jest. Pokażę może.
1: Cafe.
0: Tutaj jak wejdę do baristy, co, czy coś nam powie ciekawego.
1: Welcome in. Beep.
0: Pewnie nie.
1: How's the game going for you? Making progress? Beep.
0: Czy postępy?
1: It's all about
0: robimy?
1: Rhythm, you know. The more you can turn your brain off and go with the flow, the better you'll do. Or so I hear. Beep. Maybe I should follow my own advice sometimes. Ha. Beep. All right, see you next time. Beep. Other.
0: On nam czasami różne rzeczy powie.
1: Cafe. Rhythm toy box.
0: Chodźmy tutaj, bo tutaj jest ciekawie bardzo. I tutaj mamy różne odblokowane. Ja mam wszystkie blokowane.
1: Soundboard. Bouncy puffer fish. Soundboard 2. Swing. Soundboard 3. Owls.
0: Ich jest tyle tutaj. Mnie najbardziej zaciekawiły soundboardy, bo to jest fajna rzecz.
1: Soundboard 3.
0: Każdy soundboard ma jakby inny styl muzyczny i inne instrumenty. Mamy tutaj trzy soundboardy.
1: Swing. Soundboard 2.
0: Pokażę może drugi, bo jest moim ulubionym. Jest takie lo-fi trochę.
1: Each character represents a different sound. You can place them on the 4x4 grid as you like. You can cycle through playback patterns using ZL and ZR.
0: O, no dobrze, czyli każda z postaci ma swój jakby dźwięk, instrument. Mamy tutaj siatkę 4x4, na której możemy sobie dowolnie układać je. I w ten sposób tworzyć jakby nasze własne rytmy, czy też właśnie bity. I teraz jak nacisnę Y, to możemy ustawiać prędkość Y-kiem. A właśnie, możemy przyspieszyć, możemy też na dół. I to jest mój ulubiony, to jest taki lo-fi. X-em możemy wywalić coś. B oczywiście, nic nie robi tutaj w tym przypadku. A wstawiamy jakiś nowy. I ZL i ZR, czyli w sumie bumpery. Tutaj możemy sobie sprawdzić, co mamy na przykład. Nie bumpery, tylko triggery, przepraszam. O. Ja coś takiego stworzyłem ostatnio. A możemy jeszcze bardziej to poprzestawiać. ZR. Aha, dobra. Tutaj dajemy po prostu kolejne. Tutaj wszystko losowo. Czyli jak całkowicie na lewo pojedziemy, to mamy tylko podstawkę. A tutaj teraz mamy tę tą siatkę. Tutaj są cztery. Jak nacisnę ZR, to gra nam pierwsza po prostu kolumienka. Czyli teraz jak coś wywalę z tej kolumienki X-em, o, już nie mamy tej. Teraz nacisnę A.
1: Select a character and press A to place them on a square. Press X to delete characters you've placed.
0: I tutaj możemy wybrać sobie. Mamy tutaj różne. O właśnie. Możemy tutaj taki basik.

zatem na bieżąco odsłuch tutaj ubieram. Jest stopa. O. Można też tak. Wokale można dać. O, tutaj takie, taki splash.

chyba wokale. I możemy na przykład dać sobie... na przykład... o. I wtedy mamy...

0: Notki. Co tu jeszcze mogę wyrzucić? O, tutaj nic nie ma w tym miejscu. Tu może coś dorzucę.
1: Select a character and press
0: A. Mogę jeszcze raz ten sam. Wtedy będzie to brzmiało w ten sposób. Czyli są... Mogę tu jeszcze raz go dodać.
1: Select a character.
0: O, mniej więcej coś takiego. Mogę usunąć ten snare i dać jeszcze więcej melodii.

Jeszcze się tak można bawić tym wszystkim. Mogę też to... Także naprawdę fajna rzecz. Ja naprawdę mam przy tym dużo zabawy, relaksu. Jak nie chce mi się grać w gierki rytmiczne, to się tym bawię. O, też tak można. Tutaj oczywiście zmieniam ZL i ZRM. Jak komuś by się chciało, to może wszystko tutaj zapełnić. Na przykład tutaj dam tą ten snare. A coś jeszcze? Byle jak coś tutaj poukładam, po prostu tak, żeby było. Albo nie, dam tu wokale. Chcę wszystkie wypełnić po prostu pola. Pokazać, jak to będzie brzmiało. Sam jestem ciekaw.

I tak się można bawić w nieskończoność. Wbrew pozorom, siatka 4x4 to jest dużo. Mogę tu jeszcze nawciskać jakąś stopę tutaj.

0: i tu kolejną i tu w ten sposób. O, no i coś takiego. I możemy to przyspieszyć. Jakiś taki nightcore dziwny. Ale można, można się bawić i to się zapisuje. Więc jak ja teraz z tego wyjdę, ten grid taki już zostanie. Te wszystkie, tak jak to wszystko poukładałem, to tak już zostanie. No to...
1: Continue. Back to menu.
0: Wracamy do menu. To się zapisało. Jeszcze. O. Pojedziemy trochę od końca. Mamy tu sowy.
1: Here's what's happening.
0: Tym będzie ciężko
1: An
0: pokazać.
1: An owl and owlet are facing each other on perches.
0: Beep. Ale spróbuję. Beep. Jestem małą sową.
1: That's all. Beep. Follow your parents lead. Beep.
0: No dobra, czyli będę musiał robić tak jak rodzice. Sowy. Próbujemy.

Powtarzamy po prostu. No dobra. Jeszcze raz.

0: Oj.
1: Give it another try.
0: Ile? Na puszczeniu muszę. O właśnie, czyli tym drugim biciem muszę od razu

skomplikowane trochę. Dobra, nie. Starcie, coś innego. Mamy trzeci soundboard, pokażę tylko jak brzmi. Each character represents a different sound. You can place them on the floor or pop as you like. You can cycle through playback. No dobra. Select a character and press A to place them on a square. Press A to delete characters you place. Stopa jest. O właśnie, też taki snare. Mamy już taką podstawę. Taka gitarka jakaś. Tropikalna mi trochę przypomina. Och, nie można i tak. Teraz do góry. Małe wokale. No dobra, chciałbym bardzo zrobić. ZR. I zrobiłbym na wszystkich takie coś. O właśnie, i nam się tu zmienia cały wzorzec.

0: O, i można i tak. Naprawdę z tym jest sporo zabawy, można przyspieszyć. A można zwolnić. Także uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Dlatego tak dużo tego pokazuję, bo się tym jaram strasznie.
1: Soundboard 3. Swing.
0: O, myśdawka.
1: Here's what's happening. You're sitting on a swing. Beep. That's all.
0: Siedzę na huśtawce. Tyle się dzieje. No dobrze.
1: Let's swing to the rhythm.
0: Huśtajmy się do rytmu.
1: Hold down to swing forward and release down to swing backward.
0: Dobra. To będzie trochę trudne z tymi opóźnieniami, ale generalnie trzymamy strzałkę w dół, żeby się bująć i puszczamy, żeby puścić. No. I tutaj musimy... Właśnie. Oj.

0: No dobrze. Press A to kick off your shoe at the lowest point of the swing. I właśnie na tym krzyku musimy nacisnąć A. Nie wiem, jak daleko polecę. O, jakiś kogut. No.
1: Distance 215 yards.
0: O, 215 yardów. Fajnie. No i to tak można sobie

0: Oczywiście mamy haptykę. To jest świetna. Normalnie czuć te huźdanie się. Tą huźdawkę. W palcach. Oj. Na tym najniższym przytrzymujemy dół, na tym wyższym puszczamy. A na tym najwyższym to A, najlepiej perfekcyjnie. No, gdzie poleci nasz but?
1: Distance 392 yards.
0: O, 392 yardy. Ładnie. Ciekawe, ile najdalej się uda. Dobra, ostatni raz.

0: w ogóle nie krzyczy. Ciekawe. To nie była gra, jakby coś. Oj, nie wiem, czy to dobrze pójdzie. Leci sobie but, leci. Leci. No.
1: Distance 392 yards.
0: No, 392. No dobra.
1: Continue. Back to menu.
0: Koniec tego dobrego. Lecimy dalej.
1: Soundboard 2. Bouncy puffer fish. Here's what's happening. A tennis racket is floating on screen.
0: Beep. O, rakietka do tenisa.
1: Press A to keep puffer fish. That's all.
0: A, dobra. Beep. Pominąłem szpotkowo. Oj. Oj, oj, oj. Nie, ja tego nie zrobię. No nie,

0: Nie, dobra. Ale śmieszne to jest. Fajnie mi się to bawi. Pierwszy soundboard, on jest dla mnie taki se, ale pokażę. Each character represents a... Tak jest. Select a character and press A to place them on a... Synfowy trochę. Coś takiego zrobiłem z tego. Trochę mi przypomina Beat Generation Sound Voyager. Dla tych, co grali w tą grę. Gdzie się zbiera różne dźwięki. I coś takiego powstaje. Who's got rhythm? O, to jest ciekawe. Bo tu mamy jakby dwa króliki, chyba. To były króliki. I tutaj potrzebujemy właśnie tą wibrację, czyli będzie problem, jeżeli ktoś ma switcha lighta, bo tam haptyki nie ma. A to jest wibracja nam potrzebna. Here's zaraz what's pokażę happening. Dlaczego. Some cute rabbits are lined up. No, mamy kilka królików. That's all. Beep. Welcome, one and all. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Beep. Which rabbit is clapping its hands to the beat? Clapping its ears, I mean. Beep. No właśnie, który królik klaska uszami do rytmu. I wiemy to tylko na zasadzie właśnie haptyki. Bo jak nie ma haptyki, brakuje przy jakimś klaśnięciu haptyki, znaczy, że tutaj musimy, że to nie jest ten królik, bo musimy wskazać tego, który klaska, nacisnąć na nim, a poruszamy się lewo-prawo po królikach. Na początku będą dwa, zresztą. Only one rabbit is actually clapping. The others are faking it or stopping just short of clapping. No właśnie, czyli tylko jeden klaska, inne albo udają, albo nie klaskają cały czas. Move the cursor over a rabbit to feel the vibration. That should be in time with the rabbit's clapping. Beep. I właśnie, poruszaj kursorem pomiędzy królikami i powinna być wibracja do rytmu w momencie, w którym jest klaśnięcie. We'll start off with two rabbits. Beep. Zacznijmy z dwoma królikami. Guess which rabbit is actually clapping. The controller will vibrate to the rhythm of the rabbit the cursor is on. Beep. No dobra. No to patrzymy. Tutaj klaska, to chyba ten. Ej, jak to nie? Tak, to jest ten. Nie mam tego, jak wam pokazać. Oj. Nie daj rady, no. I przegrałem. Mamy tylko kilka prób. Press A to play again or plus to go back to the previous menu. Continue. Back to menu. I tyle z zabawek. Other. Także wrócimy do menu głównego. Mamy solo. Ze znajomymi. To pokażę zaraz. Rhythm reference. Jeszcze pokażę, jak tu wygląda rytm reference. O, tutaj. Notifications. Tu mamy powiadomienia. Game comics. Notifications. Tu są różne kategorie. Są powiadomienia. Game comics. Komiksy. Remix reward comics. Tutaj są nagrody za komiksy, które dostajemy w nagrodę za remiksy. Comics for everyone. Komiksy dla wszystkich. Insider game stories. Tu insider stories, czyli takie wewnętrzne, różne. Remix reward lore. Fun facts for all. Beat spell stories. O, na przykład beat spell stories. To są różne takie rzeczy fabularne, które odblokowujemy za... Jak ułączymy poziomy, właśnie rozdziały w Beat Spell, to odblokowujemy tutaj. Nera's Memoir 1. O. Nera's Memoir 1. Takie wspomnienia Nary. Możemy tutaj... To pierwsze chociaż pokażę, jak to wygląda.
1: I suppose it all started when I wandered off toward the mountains as a child. I was told not to go. But I was naive. I had no idea about the sort of dangers that lurked just beyond the edge of the village. So, I packed up a picnic lunch and traipsed off to explore the wild, directly disobeying the instructions that had been given to me. That's when I saw my first monster. Beep.
0: Tutaj jest za dużo tutaj jest tekstu, żebym ja to wszystko tłumaczył. Ale generalnie chodzi mi o to, że z racji, że to jest, no wszystkie poprzednie gry z serii, oczywiście możemy sobie grać normalnie, po niewidomemu, spoko, ale jakbyśmy chcieli czytać te wszystkie komiksy i inne rzeczy, które odblokowujemy, to byśmy musieli używać jakiegoś OCR-a albo telefonu, znaczy no właśnie, telefonu ze skierowanym aparatem na konsolę, albo w emulatorze OCR-a też można w sumie. No, także bardziej o to mi chodziło. No i tutaj są takie różne rzeczy, które odblokujemy. O, Sound Studio. To mogę pokazać. O, tutaj jest taki gwar w tle. Tutaj z wokalami. Czyli na przykład, no słyszeliśmy, tam był jeden z japońskimi wokalami, jeden z angielskimi. W porównaniu do poprzednich jakby gier z serii, tutaj nie mamy czegoś takiego, że w każdym regionie są zlokalizowane na języki dane utwory. Po prostu tutaj mamy, na każdy region mamy te same jakby utwory.
1: Solo games.
0: Mamy gry solo. O właśnie, jak nie mówi, to znaczy, że to jest coś, co jest zablokowane. Nie można tego nacisnąć.
1: Games with friends.
0: Tutaj gry ze znajomymi.
1: Beat spell. Toy box, etc.
0: Toy box i inne.
1: Various.
0: Różne.
1: Favorites X.
0: Tutaj Favorites X. Tak, bo mamy dwa typy ulubionych, X i Y. I na danym utworze, jak naciśniemy albo X, albo Y, to trafiają do tej kategorii właśnie, albo X, albo Y. I tutaj możemy sobie zrobić taką jakby playlistę ulubionych. To sobie nacisnę.
1: Main menu.
0: O, menu główne, na przykład. O, ekrana muzyczka z menu głównego.
1: Read aloud settings.
0: Tu ustawienie odczytywania na głos. Bo tak, bo to jest muzyczka dedykowana tylko temu menu. Co naprawdę uwielbiam w Nintendo i ogólnie uwielbiam to poświęcenie, że specjalnie muzyczkę zrobili na tego menu. Fajna jest zresztą, przyjemna taka.
1: Keep trying.
0: O, próbuj. O właśnie. Jak nam się nie uda, to mamy taką muzyczkę też, taką przyjemną.
1: Rhythm Toy Box.
0: Rhythm Toy Box. Słyszeliśmy tą muzyczkę przed chwilą. I tyle.
1: Rhythm Toy Box.
0: Y-ka.
1: Favorites F. Favorites Y.
0: Znaczy X-ach. A tutaj Y-ki. I to jest muzyczka z menu solo.
1: Play with friends.
0: A tu ze znajomymi. Też taka charakterystyczna. No dobra. No to chyba wiadomo. Po prostu możemy sobie posłuchać z tam odblokowanych rzeczy, utworów z gry.
1: Sound studio. Video examples.
0: Tutaj te przykłady są wideo.
1: Rhythm games.
0: I tu mamy gry właśnie rytmiczne.
1: Rhythm games. Hoop trembling.
0: I tu mamy różne gry.
1: Brawling, Disc Dog, Feeding the Beast, Remix One, Rivet Rocket, Stop and Go and Stop, Hop and Slide, Hop, Don't Drop, Remix 2, Slice and Dice Kitchen, Sneezy Moon, Craft Snacks, Hop, Stop and Roll, Remix 3, Fruit Flex, Alien Alphabet, Can Do, Backup Spotlight, Remix 4, Flutter Speed, Lightning Bolting, Young Bot Simulator.
0: Chciałem komuś pokazać.
1: Wiper Bosses. Remix 5. Football Dreams. Sweeper Star. A for Effort. Spirit Slasher. Remix 6. Stop and Go and Stop 2. Fruit Flex 2.
0: Właśnie, od
1: Remix 7.
0: Od siódmego.

0: No chyba już wiadomo, o co dalej chodzi. Wrócimy sobie. No to zostało nam... Gra ze znajomymi nam
1: została. You'll need plenty of team spirit to succeed. Keep trying. Rings 5.
0: Właśnie, jak mamy rangę keep trying, to pojawia się taki dźwięk o kilka sekund. I tutaj mamy pierścienie, czyli ringi. Mam ich 5. I tutaj też zbieranie ich odblokowuje kolejne rzeczy. Bo tutaj mamy po lewej stronie. O.
1: Player registration.
0: Player registration. The names of everyone who will be playing here. When it's time to play, their names will be ready to select. Rings 5. Tutaj możemy zarejestrować gracza.
1: Select a name to edit.
0: I tutaj mamy różne nazwy. I to jest o tyle fajne, że kiedy jest nasza pora, nasza kolej, to odczytuje nam po prostu ten TTS. Nazwę, którą wpisaliśmy, czyli na przykład nasz nick. No wiadomo, jak gramy na profilu, na koncie Nintendo, na swoim profilu, to automatycznie się dodaje nam nasza nazwa.
1: Cal, VIP potato.
0: O właśnie, tu jest moja.
1: Cal, sweetie, BFF.
0: Tutaj są już fabryczne.
1: Mama, VIP, sidekick, homie, papa, homie.
0: Ale co chcę pokazać? To jak nacisnę.
2: Homie, press the X button to cancel. Up to 10 characters. Input is possible now. 5 characters have currently been entered. 1.
0: No właśnie. I tego w Switchu 1 nie uświadczymy. Mamy tutaj natywną klawiaturę ze Switcha 2 i ona jest w pełni udźwiękowiona. Więc tutaj normalnie możemy pisać.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dash, backspace, 1, 2,
0: i oczywiście
2: one.
0: Mamy też smart wrapping, czyli jak przytrzymamy w prawo na przykład, to jedzie nam do końca w prawo i się zatrzymie, nie będzie od początku jechało znowu. Tak samo w lewo, czyli o, jest to ograniczenie na backspace.
2: One, Q,
0: no i tu mamy literki,
2: A, Z,
0: normalnie.
2: Change keyboard.
0: Możemy zmienić klawiaturę.
2: Shift, alphabet input, symbol input, accent input 1, accent input 2, space. OK. Change keyboard.
0: No, i tak to wygląda mniej więcej. To też chciałem pokazać właśnie, że ta klawiatura nam normalnie mówi.
1: Sidekick. Homie. Other. Set players. Here you can change the number of players and select the names of everyone who's playing.
0: Tu ustawiamy graczy.
1: How many are playing? Three two players.
0: I wybieramy ile chcemy.
1: Three players. Four players.
0: Możemy mieć maksymalnie 4 graczy, no ale wtedy musimy mieć 4 Joy-Cony, więc o to też trzeba zadbać.
1: Three. Two players.
0: No to chcemy dwóch. No i
2: press the L button plus the R button on the controller you'd like to use. Hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button. Controller number 1 can be used. Nintendo Switch 2 Pro controller.
0: Ale nie będziemy używać kontrolera 1 jako pro kontrolera, tylko wyciągnę sobie Joy-Cony z konsoli. O. Właśnie, był dźwięk, że się sparowało. I jeszcze lewego Joy-Cona. OK. I teraz, jak używamy pojedynczego Joy-Cona? Od tej strony, przy której Joy-Con przylega do konsoli, mamy takie dwa płaskie przyciski. To są przyciski L i R. I je musimy naraz na Joy-Conie nacisnąć. Czyli na przykład ten lewy to będzie pierwszy.
2: Controller number 2 can be used. Joy-Con 2, L, solo horizontal grip. Press the A button when you're ready.
0: I... Oj, on chce nam używać pro kontrolera i lewego Joy-Cona. Tak trochę słabo. Ale w teorii bym mógł grać na 3 graczy w tej konfiguracji. A... Tylko, że ja bym chciał użyć też Joy-Cona. Nie wiem, jak to teraz odłączyć ten kontroler, pro kontroler. Mm. może jeszcze raz. Co tu się dzieje? A... Spróbujmy jeszcze raz.
1: A grab bag of stuff.
0: Po prostu.
1: Set players. Here you can change the number of players.
0: Okay.
1: How many are playing?
0: Jeszcze raz.
2: Press the L button plus the R button on the controller you'd like to use.
0: No nie, on
2: hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button. Controller number one can be used. Nintendo. Press the L button plus the R. Is the controller paired to the console? Pairing Joy-Con two controllers. Before you can use a controller, it needs to be paired with the console. You can do this by attaching it to the console. What? Press the L button plus the R button on the controller you'd like to use. Hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button.
0: No ciekawe, ciekawe. Zastanawia mnie, jak mogę nie używać tego Pro Controllera tutaj.
2: Is the controller paired to the console? Press the L button plus the R button on the controller you'd like to use. Hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button.
0: No. No dobra.
2: Is the controller paired to the console? Is the controller paired to the console? Are you using Bluetooth audio? Is the battery charged? Has the button
0: been...
2: Are unwanted controllers connected? Press the L button plus the R button on the controller you'd like to use. Hold the minus button or the plus button to search. Controller not connecting with the minus button or the plus button.
0: W takim razie, chociaż nie chciałbym. Wolałbym nie, no ale jak już muszę, no to może być dobra. Okej. Okay. No to...
1: Who are you playing with?
0: I teraz wybieramy osoby.
1: Sweetie.
0: I
1: homie.
0: Teraz w poziomie działa to w ten sposób, że po menu nawigujemy analogiem, czyli gałką, a normalnie to jak mamy D-pada na przykład na lewym Joy-Conie, to używamy tego jako A, B, X, Y, czyli tak samo jak na prawym jest, tylko że w poziomie, czyli w prawej stronie mamy A, jakby, no nie wiem jak to opisać inaczej.
1: A...
0: No na przykład i tutaj są kolory, ale one nie są odczytywane niestety. Szkoda. I teraz dla drugiego gracza muszę wybrać.

0: W trybie multiplayer każdy może sterować menu.
1: So please work together to choose a game. Watch examples and keep things moving.
0: No i po prostu chodzi o kooperację, żeby wiadomo, żeby ktoś nie nacisnął czegoś tam, czego nie chcemy. Wybieramy wspólnie gry, oglądamy przykłady, jak coś zrobić. No wiadomo.
1: Other. A grab bag of stuff. Go off
0: no to...
1: game. Work together. Rhythm tweezers too.
0: O, rhythm tweezers.
1: Rhythm tweezers. Take turns plucking a follicularly fertile onion. Use both hands and stay sharp. It's game over if the team fails. Amazing.
0: To jest gra znana z poprzednich wersji. Na przykład w Megamixie była ta gra.
1: Here's what's happening. There's a massive onion floating on screen.
0: Jest wielka cebula, która sobie dryfuje po ekranie.
1: That's all. You've come just in time. Each of you will need to take turns pulling hairs out of this onion.
0: No i będziemy turowo wyrywać włosy tej cebuli.
1: Press A or left to pluck the onion's hairs. Right and left if using solo horizontal grip. Beep.
0: No dobra.

0: czyli 4 razy jak było.
1: Okay. You can use both A and left when it gets hectic. Right and left if using solo horizontal grip.

0: okay.
1: Dobra.
0: Let's get twing. Beep.
1: Próbujemy. To jest kooperacja.
0: Rounds of hair plucking.
1: Też znany motyw.

0: No, coś takiego.
1: Hair removal verifier. You plucked all the hairs. Your plucking was steady. You didn't flinch when it got hectic. Amazing.
0: No i amazing.
1: Ah, nothing as refreshing as a clean shaven onion.
0: Tak, nic nie jest tak odświeżający.
1: Press the button.
0: Świeżo ogolona cebula.
1: Co-op game. Work together.
0: No rhythm i tak dalej, no w sumie to tyle, play jeśli chodzi friends. Ogólnie o gry, jakie tutaj mamy. Odblokowujemy nowe poprzez granie ze znajomymi, po prostu. Działa to tak samo jak solo, tylko że, no właśnie, gramy ze znajomymi, a nie samemu. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o tą grę, naprawdę, bo nie chcę też spoilować za dużo. A gra jest, myślę, naprawdę bardzo ciekawa. Ja na nią czekałem, naprawdę. To jest, jak wspominałem w audycji o Switchu dwójce, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego w ogóle zdecydowałem się kupić tą konsolę. Dlaczego naprawdę mocno czekałem na tą grę. A teraz naciśnijmy sobie Home.
2: Home menu. Rhythm Paradise Groove. Playing. VIP Potato. Button.
0: Gram.
2: Horizontal list. Tak. 1 of 13. Close software with the X button. Options with the plus
0: X.
2: button. There are other lists of close the software you are currently using. Home menu.
0: A.
2: Rhythm Paradise Groove. Button. Horizontal list.
0: I mogę 1 of 13. Też
2: options with the plus
0: nacisnąć.
2: Button. There are other lists above and below.
0: Wyłącznik. O, właśnie. Czy mam jakieś wiadomości, coś, czy nie?
3: Nie, w zasadzie nie, jedynie tutaj Sylwester do nas napisał a propos tego, co się dzieje ostatnimi czasy w kwestii, już tu sprawdzam, a propos tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Sony, że usuwają te gry, które były na nośnikach
0: fizycznych. Tak, to jest niestety zło. Na szczęście do tej pory przynajmniej Nintendo jeszcze idzie w te kartridże. Wszystkie gry, no bynajmniej grę Rhythm Paradise Groove można sobie kupić na kartridżu, nie trzeba konsoli podłączyć do internetu. Odpakowujemy kartridż, wsadzamy do konsoli, uruchamiamy i niczym się nie martwimy, możemy sobie nawet być w dziczy i nic nie trzeba pobierać. Bo nawet nie ma tutaj tak zwanego One Day Patcha, czyli zawsze, znaczy przeważnie są takie poprawki jeszcze po wydaniu gry, jakieś aktualizacji. Tutaj żadnych aktualizacji nie mamy. Gra tak jak jest wydana, tak w nią gramy, żadnych tam glitchy, bugów nie ma. Także no na spokojnie można kupować. To jest, że tak to ujmę, consumer friendly, czyli no możemy robić z tym kartridżem co chcemy, możemy go komuś oddać, odsprzedać. Wiadomo, że z wersją cyfrową tak nie zrobimy. Także no naprawdę wielki szacun za to. No
3: i to z pytań tyle.
0: Tyle, no tak, tyle. Mówił do Państwa Miłosz Nowicki. Mam nadzieję, że wyszło dobrze. No i życzę dobrej nocy, dobrego dnia, czy co tam innego jest aktualnie. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Ani satelitarna, ani kablowa, niestety. Ale wiem, że takie moduły i takie karty są i za granicą są dosyć powszechnie stosowane. Podejrzewam, że to kwestia po prostu ograniczenia możliwości takim osobom jak my, którzy lubią szukać i tak dalej.
6: A ta multinagrywarka Orange do sieci, też w sensie, że co, że potem możesz, ale to tylko z tej aplikacji, potem to z tego dekodera odtworzyć, tak? Czy jak
7: tak,
6: to?
7: Tak.
6: To nie, że jakoś to.
7: Nie masz dysku fizycznie, tylko nagrywasz w chmurze u nich gdzieś tam, nie?
6: I pewnie to jest przez jakiś czas dostępne tylko. Potem, czy to może masz jakieś ileś, to jest, masz konto swoje, czy to jest taka jakby, że tam przez tydzień możesz potem, nie wiem, odtworzyć i to znika?
7: Chyba nie znika. Jest to normalnie dostępne.
6: Aha, ale rozumiem. Tylko jakby z poziomu twojego konta i tego urządzenia, pewnie tego dekodera.
7: Tak, tak, tak. No to urządzenie ma swój numer seryjny, ma swój identyfikator, którym się identyfikuje u nich w sieci, więc...
6: Tak, a jeszcze jest ta funkcja, to już tak nie dotyczy jakby telewizji, ale to UPC V3, tak? To
5: tak,
6: jest też taka to jest specyficzna
5: dosyć
6: rzecz, ciekawa.
5: Ja osobiście nigdy nie skorzystałem, ale no nie wyłączyłem tego u siebie, bo mi to osobiście nie przeszkadza. Polega to na tym, że każdy router każdego klienta, który się na to zgadza, jest też dostępny dla innych klientów UPC w dowolnym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do sieci UPC. Oczywiście każdy taki klient może się zalogować swoim hasłem i loginem do takiej sieci. No na przykład co to oznacza? Że na przykład ja wyjeżdżając z domu i jadąc gdzieś tam do innej miejscowości, gdzie mam dostęp do jakiegoś kogoś, kto ma też UPC, mogę podłączyć do jego sieci tego Wi-Fi i tam o obniżonych oczywiście parametrach. Tam jest chyba 5 megabitów jest na upload i 50 czy 60 na download, ale mogę korzystać jako klient UPC też z takiego Wi-Fi, gdzie jak na przykład nie mam dostępu w ogóle do innego internetu, to się może sprawdzić.
7: Też z tego nigdy nie skorzystałem.
5: No nie miałem akurat takiej potrzeby, ale jest to dość ciekawe.
7: Znaczy, bo to zwykle miało niby działać tak, że ty powiedzmy siedzisz u kogoś w domu, kto nie ma UPC, ale sąsiad ma. To ty tak, możesz się swoimi połączyć z tym sąsiadem, nie? Bo wiadomo, że jak jesteś u znajomych, no to znajomy ci raczej da dostęp do Wi-Fi swojego.
5: Do internetu.
6: No tak. Tylko prawda jest taka, że to w sumie jeżeli jesteś u kogoś, to raczej ten ktoś też, jeżeli sąsiad ma, to raczej, to teraz oczywiście może się zmienić, ale zwykle to bywało do niedawna tak, że jeżeli sąsiad ma UPC, to ty masz UPC raczej, w tym sensie, że no, często operatorzy mieli wyłączność jednak w blokach, w różnych mieszkaniach, klatkach schodowych, czy w klatkach schodowych. I to no, dopiero od niedawna gdzieś tam jest tak, że ludzie, niektórzy nie mają, szczególnie jeżeli wynajmują mieszkanie przez krótkotrwały czas, no to gdzieś tam bazują na szybkim już internecie mobilnym, no albo teraz tak jak gdzieś tam Kamil opowiadałeś przed audycją, że jest u ciebie w domu dużo operatorów do wyboru, tak? No jeszcze niedawno wcale nie było, zresztą w wielu miejscach nie jest to jeszcze z różnych powodów oczywiste niestety.
5: To znaczy teraz już tak będzie powszechniej, dlatego że no, mamy ten program operacyjny Polska Cyfrowa i tak dalej.
6: No tak, ale to tylko przy tych łączach takich, wiesz, jak jest światłowód, jak jest takie normalne łącze. Nie?
5: Tak, ale to będą łącza doprowadzane do miejsc, w których obecnie albo nie ma internetu, albo jest mobilny, czyli tam, gdzie wejdą nowe łącza,
6: tak,
5: albo będą,
6: tam, gdzie
5: albo,
6: nowe,
5: będą
6: tak.
5: Albo będą rozszerzane stare, to nie będzie tak, że jeden operator, jeżeli obłożył budynek infrastrukturą, to będzie wyłącznie jego własność. To będzie teraz współdzielone. Musi być zagwarantowany dostęp dla wszystkich, którzy tego chcą w danym miejscu. I to akurat są dobre zasady, bo każdy będzie mógł skorzystać z tego, z czego chce. I to na przykład będzie rzeczywiście światłowód do domu, tak jak jest w Orange'u, a nie takie gdzieś tam trochę ściemniane, szemrane jak w UPC, że to nie jest tak naprawdę światłowód, tylko zwykły internet po kablu.
6: Mhm. Zachęcamy w komentarzach słuchaczy, żeby opowiedzieli gdzieś tam o swoich internetach, o jakichś być może jeszcze innych możliwościach. My tu mówiliśmy o tych głównych operatorach, takich jak Orange, jak UPC. Ja pewnie mógłbym gdzieś tam coś powiedzieć o swojej Inei, ale trochę chyba nie mam co, bo nie mam niestety światłowodu. No Inea jako w sumie chyba pierwszy operator w Polsce chwali się tym, że gdzieś tam głównie w Poznaniu pewnie ma... Tam, gdzie ma światłowód, to ma, a ma tych światłowodów sporo, ma łącze symetryczne, jeden na jeden i to za całkiem niezłe pieniądze. Ona tam czasami jest nie zawsze jeden na jeden, coś tam, te parametry są czasami niższe. Nawet
5: w rankingach ta Inea wypada wysoko.
6: Ale w rankingach tak, Inea wypada wysoko. No ja niestety nie jest mi to dane, nie mogę się tym pochwalić. U mnie jest instalacja stara, koncentryczna i pewnie to się nie zmieni o tyle, że musiałby ktoś po po prostu się zdecydować na to, znaczy w sensie administracja budynku, a że jest tak, że jakby ziemia należy do miasta, a budynek jest podzielony pomiędzy ileś tam osób, to komuś by musiało na tym zależeć, tak? Musieliby się wszyscy zgadać, po prostu ktoś musiałby temat pociągnąć, a że nie mogą jakby napisać projektu skutecznie na wymianę gdzieś tam elewacji i inne rzeczy, to jest, skoro ten internet kablowy, no tam gdzieś ile u nas jest, do 250 mega, no to nie jest oczywiście źle, chociaż to nie jest to, co może teraz być, no to jakoś tam ludziom działa, no to wiemy, jak to wygląda, jak komuś aż tak nie zależy, ktoś nawet nie wie, że to może działać lepiej, no to nie podejmie jakby tego wyzwania, żeby gdzieś tam coś mogło działać lepiej. Tak, pewnie są po prostu inne priorytety, więc ja tak, no niestety o tych słyszę tu i ówdzie, że tam ktoś ma Ineę taką szybką, że coś tam, albo właśnie Orange, no ale niestety nie mogę tego niestety doświadczyć. Ale być może inni właśnie nasi słuchacze opowiedzą coś o przygodach albo o tym, jak są zadowoleni z takich operatorów jak Vectra, jak Netia, jak no, pomniejsi Astanet, Toja i inni.
7: Vectra mają moi rodzice. Ja w związku z tym też długi czas z tego korzystałem. I powiem szczerze, że dla mnie Vectra działa średnio. Tam ciągle jakieś awarie się zdarzają. Transfery są takie, no, ryzykowne, że tak powiem, bo potrafią być wysokie, ale potrafią być też bardzo niskie. Bardzo duże pingi, przynajmniej u moich rodziców, więc tak szczerze mówiąc...
6: Ale to jest światłowód? Nie, to klasyczny internet.
7: To jest ten sam, czyli doprowadzany światłowód do klatki.
6: No Vectra bardzo, ja nie wiem do końca, czy to jest do domu, czy to jest też tak jakoś jak w UPC. Vectra, ale to pewnie przez to, że Orange swego czasu mocno w Warszawie inwestował gdzieś tam, czy i miał nawet dla Warszawy osobne jakieś tam niższe, naprawdę bardzo dobre ceny światłowodów. Wiem, że Vectra też potem wyskoczyła i nawet takie miała ogólnopolskie reklamy światłowodów gdzieś tam w Warszawie do jakiegoś tam 1-2 GBS, coś.
5: Wiem, teraz było... też tak jest. Teraz reklamy są w całej Polsce. Aha. W telewizji są emitowane te reklamy, Vectry, ale tam jest max 90 megabitów w uploadu, no to...
7: No tak, właśnie tam... ci wszyscy operatorzy generalnie, którzy z telewizjami kablowymi ja się spotykam, to oni oferują ten asymetryk bardzo taki.
6: Bardzo, tak.
5: Zbyt duży.
6: Nie wiem, jak jest z Netią, ale Netia chyba podobnie do Orange'a.
7: Być może tak, no.
5: Znaczy ja powiem tak. Jeżeli już pliki wykorzystywane, że tak powiem, przez zwykłych zjadaczy chleba są duże, tak, coraz większe, czy to są filmy w 4K z telefonów, czy cokolwiek, no to takie łącze jest śmieszne. Nawet dla osoby, która nie wykorzystuje go profesjonalnie, czy do pracy.
7: No pewnie, że tak. Zwłaszcza, że przy 3-4, tak jak mówisz, 5 urządzeniach, to się...
5: Urządzeniach, a użytkowników, z których każdy ma co najmniej
6: tylko też, no prawda, tylko powiem troszeczkę, no oczywiście, tylko powiem tak troszeczkę na, no powiedzmy, obronę. No prawda jest taka, że większość ludzi jednak pobiera, a nie wysyła coś.
7: Ale to też ma znaczenie, Michał, bo te dane są wysyłane tam i z powrotem, więc
6: no tak.
7: są sytuacje, że...
3: Im więcej pobierasz, tym więcej bardziej... wysyłasz. Oczywiście w pewnych proporcjach to tak, jest wszystko. Tak. Natomiast
7: potrafi się to zamulić.
3: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że też warto się rozejrzeć, co oferują nasi lokalni operatorzy. To o tym też trzeba pamiętać. Tylko tu trzeba naprawdę uważać, bo może być, bo no może tak, być bardzo różnie. Są operatorzy i operatorzy. I te internety, dostępy do internetów potrafią być bardzo różne. Ja na przykład ze swojego operatora jestem stosunkowo zadowolony, aczkolwiek też podejrzewam, że następnym podejściu, jeżeli tylko będę mógł, no to zdecyduję się na Orange Światłowód, bo mam w tym momencie łącze 40x60, w sensie upload 40, download 60 megabitów. Nie jest to jakieś porywające. Nie jest to porywające. Mam niskie, za to mam niskie pingi, bo do polskiego internetu mam pingi rzędu 6-7 milisekund, więc...
5: No, u mnie osiągalne 22-23.
7: Ja na Orange mam 3.
3: A no widzisz. no widzisz, no to jest jeszcze lepiej.
7: Mówię o kablu.
3: Tak, oczywiście. Ja na przykład mam jeszcze stały adres IP i tu trzeba na to zwrócić uwagę, bo ja powiem szczerze, trochę się z jednego tylko powodu obawiam internetu od Orange'a i na to osoby, które pracują zdalnie i biorą często udział w jakichś telekonferencjach, muszą się z tym liczyć.
5: Bo Orange ma taki swój duży NAT, który albo coś blokuje, albo nie. Jeżeli blokuje, to macie pecha.
3: To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że adres IP się zmienia i adres IP zmienia się w ten sposób, że połączenie się rozłącza. To już nie jest to, że co 24 godziny, bo ta sesja potrafi się utrzymywać przez kilka dni, bo kiedyś to było tak na samym początku, podobnie jak w przypadku tej słynnej Neostrady, że tam się co 24 godziny to rozłączało. Ja powiem szczerze, ja chyba nawet bym tak wolał, żeby to tak działało, a teraz z tego co wiem, to Orange bardzo różnie to traktuje. On to rozłączy raz na przykład raz na 3 dni, raz na 2 dni, raz na 5, bardzo różnie.
5: Z tego co wiem, to można sobie wykupić taki adres chyba, nawet chyba w Orange'u.
3: Chyba właśnie to dotyczy tylko firm.
7: Chyba tak, może chyba tak dotyczy to tylko i wyłącznie.
6: Może tak być, niestety.
3: I to jest rzecz, która na przykład no, mnie trochę niepokoi, bo wyobraźmy sobie, robimy audycję i nagle po prostu następuje rozłączenie chwilowe, no ale następuje też zerwanie transmisji. I to...
5: Tak, o ile to jest gdzieś tam do przeżycia w przypadku jakiejś tam audycji, gdzie możemy się ponownie połączyć, tak w przypadku, gdzie ktoś potrzebuje stałej transmisji, bo coś przesyła, jakieś ważne dane, gdzie to się może pociąć, no to już jest problem.
3: Wtedy. Dokładnie, także na to trzeba zwracać uwagę i trzeba się z tym liczyć. Oczywiście te łącze, które oferuje Orange, no to jak ja słyszę tu, o czym opowiada Adrian, o jakich prędkościach, no to ja sobie mogę o takich pomarzyć, ale z kolei...
5: No to jesteś w stanie pojąć moją decyzję.
3: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że podejrzewam, że ty nie masz akurat takich potrzeb, że musi ci to działać stabilnie. Natomiast... Nie. Też prawda jest taka, i to też warto pamiętać przy wyborze takiego lokalnego operatora, i to jest też dosyć istotna sprawa, jeżeli się coś dzieje, a czasem się dzieje, jeżeli jest jakiś problem, to uzyskamy informację szybciej. Zazwyczaj, bo wiemy do kogo zadzwonić i
6: no tak,
3: i kiedy...
6: nie ma tego też przedzierania się tak przez te infolinie.
3: No ty, Michale, coś o tym wiesz, prawda?
6: Tak.
3: Ostatnimi czasy.
5: A tak, i masz o zgrozo lokalnego operatora.
3: Tylko, że ten lokalny operator to już się taki trochę duży zrobił.
6: No mój to już nie jest taki, mój to się zrobił taki już jak, nie wiem, powiedzmy Toja czy ktoś, czyli taki...
7: Ja wam powiem, jak to w Orange wyglądało, bo w trakcie remontu stało się tak, że miałem mieć wymieniany światłowód w ten sposób, że miał być pociągnięty do mieszkania, do konkretnego punktu w tym mieszkaniu, jakby od nowa, tak? Bo ja miałem światłowód ciągnięty przed remontem, potem był remont. W ogóle goście, którzy wymieniali mi drzwi w mieszkaniu, ścięli mi ten światłowód przypadkiem. No ale ja też wiedziałem, że chcę pociągnąć ten światłowód od nowa. No więc słuchajcie, przedarcie się do gości, żeby w ogóle umówić taką usługę przez tego maksa całego i tak dalej, to już jest duże, dość duże wyzwanie.
3: Bo to są wszystko podwykonawcy, tego nie robi Orange. To są firmy lokalne, które się tym zajmują i no niestety nie ma bezpośrednio kontaktu do tych ludzi.
7: Tak, i wysyłacie zlecenie, dostajecie informację, no tak, że panowie będą o tej godzinie i teraz nagle się okazuje, że wy potrzebujecie się z nimi skontaktować. I ząk, bo nie bardzo jest jak się z nimi skontaktować.
5: Znaczy tak, fakt, ja nie mam w tej chwili kontaktu. Jedyne co mogę robić, to dzwonić pod ten cały numer wsparcia Orange, ale ja nie mam informacji do numeru żadnego kontaktowego, nie mam niczego w tej chwili do tych techników, którzy mają być. Więc to
3: no
5: faktycznie...
3: ja technika od siebie, od internetu mam w kontaktach. Bezpośrednio. Aha. Od człowieka, który zarządza routerami i też mam kontakt do głównego administratora sieci. Więc gdyby tam się coś działo, to no to wiem po prostu do kogo uderzyć i to też jest myślę, że dość ważna rzecz. Zależy oczywiście, no co mamy lokalnie. I też powiem szczerze, trzeba dość mocno filtrować różnego rodzaju opinie, bo gdybym ja się sugerował opiniami dotyczącymi mojego obecnego dostawcy internetu, to bym się w życiu nie zdecydował. Tylko kwestia była taka, że większość tych opinii, które były wystawiane, dotyczyły internetu bezprzewodowego. A tu państwo dostali dotację z jakiegoś programu typu Polska Wschodnia czy podobnego.
6: Bezprzewodowego, czyli radiówki.
3: Radiówki, tak. Tak zwane radiówki, tak. A dostali jakieś dofinansowanie i położyli swoją własną sieć światłowodową na osiedlu, w którym mieszkam, na którym mieszkam. I tu zaczęło się to rzeczywiście, i to zaczęło działać dobrze. Ja korzystam z tego internetu już ładnych parę lat i naprawdę, jeżeli

0: średnio jest w jakiejkolwiek kwestii dogadać można, nie?
1: No dodzwonić się do UPC to jest tragedia w tej chwili.
0: Bo ja nie wiem, dlaczego na przykład nie można wprowadzić pakietu nawet dla osób prywatnych, żeby można było sobie wykupić.
2: Stały adres IP.
1: Choćby stały adres IP,
0: tak?
1: Albo wyższy upload, jeżeli ktoś dokładnie potrzebuje.
0: To też, też nie byłoby tak, że nagle oni się, nie wiem, czy oni się boją tego, że wszyscy nagle by sobie wykupowali. No na pewno by nie kupowali większego uploadu wszyscy, tylko ci, którzy naprawdę by tego potrzebowali, nie? Więc uważam, że to jest do zrobienia.
2: Znaczy to jest, wiecie co, to też jest kwestia taka, że im większa sieć, tym więcej różnych zabawek, które tą infrastrukturą zarządzają. I o ile gdzieś tam powiedzmy dla takiej lokalnej sieci, czy sieci miejskiej, to takie konfigurowanie i zmienianie parametrów dla użytkownika jest rzeczą stosunkowo prostą, no to jak każdy administrator zacznie grzebać przy różnych regułkach dotyczących ograniczeń dla tego i jeszcze dla tamtego użytkownika, może się po prostu zrobić niezły galimatias. I ja podejrzewam, że to o to tu po prostu chodzi.
1: Tak, a druga przyczyna jest też taka, że no po kablu koncentrycznym i tych protokołów, które się stosuje, po prostu ograniczenia są zbyt duże narzucone, więc oni nie mogą po prostu zaoferować wszystkim łącza gigabit na 300, no bo w większości tych lokali, gdzie mają po prostu doprowadzony dostęp, są kable, nie światłowody i to po prostu no, nie miało prawa by chodzić, tak? U wszystkich, więc zlimitowali wszystkich uczciwie tak samo i tyle. Jak to wygląda? Bo gdyby to były rzeczywiście światłowody całej sieci, tak jak ma to być w Orange, to podejrzewam, że nie byłoby aż takich ograniczeń, tak? Bo co to jest 40 megabitów? To jest dość mało. Dlatego po prostu tak to nadal wygląda tam, gdzie są położone kable, a nie światłowody i jeszcze długo tak będzie.
3: No pewnie tak, pewnie tak.
1: To tak jeszcze zaczęliśmy. Tylko tak krótko powiem tylko o trzecim operatorze, z którym zakończyłem. Akurat w przypadku dostawy internetu umowę, ale w plusie. Tak, on spełnił i jeżeli ktoś by potrzebował, nadal by spełniał swoje zadanie. Kiedy ja się dużo przemieszczałem i od czasów LTE, kiedy to LTE rzeczywiście weszło, to się sprawdzało. Na ogół był dostęp do tego dobry i co by tam nie mówić o cenach, czy też nie wiem, o pewnych ograniczeniach, no to to, co potrzebowałem, to działało. Teraz będzie 5G i też jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo na razie mam tylko w taryfie telefonicznej. Ale też jestem ciekaw, jak to będzie działało, zwłaszcza w przypadku wysyłki. To sobie będę testował w ciągu też najbliższych tam, powiedzmy, miesięcy.
3: No tak, pewnie o internecie mobilnym też trzeba by kiedyś, nie mówię, że w tym samym gronie, ale zrobić jakiś podcast, to pewnie kolega Robert Łabęcki dalej jakoś tam to bardziej śledzi, ale tutaj też się zmienia i w sumie nie wiem, być może to jest ryzykowne, ale być może jak ktoś no nie ma możliwości kablowych, to być może już są takie opcje zakupu abonamentów, chyba gdzieś są, mobilnego internetu bez limitu, i jeżeli ktoś miałby 5G, to ciekawe, jak to by się w praktyce, zaznaczam, w praktyce komuś sprawdziło i ile z takiego internetu można wyciągnąć i jak właśnie telewizor podłączony do internetu, jakieś tam filmy i wszystko na nim by na przykład działało. Ale to temat na inną audycję. I tym sposobem kończymy nasze rozważania dotyczące telewizji. Tak jak mówiłem, zachęcamy w komentarzach do jakiego pozostawiania jakichś swoich opinii, być może pytań, być może podzielenia się informacjami jakimiś na tematy, które tutaj, o których mówiliśmy, które zasygnalizowaliśmy, pewnie o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy. Może ktoś podzieli się wrażeniami z Google TV w telewizorze, którego używa. Audycja niedługo pojawi się oczywiście do odsłuchania i ściągnięcia z serwisu tyflopodcast.net. O telewizji i internecie w kontekście telewizji opowiadali Kamil Żak i Adrian Wyka, którym dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Audycję realizował Michał Dziwisz, prowadził Michał Kasperczak.

0: Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 27 dzień kwietnia 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Ja nazywam się Michał Dziwisz i tę audycję będę, no nie powiem, że prowadził, ale współprowadził, bo witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Michała Kasperczaka. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry. Przy okazji witam się z nowego mikrofonu. Mam nadzieję, że dobrze mnie teraz słychać. To jest mikrofon USB. Mikrofon USB Yeti firmy Blue. Mówię to dlatego, że czasami ludzie pytają, nie tyle mnie, ale w ogóle osoby, które współprowadzą audycję. Ja sam do tych osób należę, analizuję, kto z czego mówi, z jakiego mikrofonu. Na ogół są to urządzenia mało profesjonalne, jakieś Olympusy. Ja sam mówiłem z różnych Olympusów, laptopów, innych iPhone'ów. O ile ten Olympus nie był najgorszy, iPhone też nie, no to uwagi szefa Tyflo Radia i Tyflo Podcastu sprawiły, że może nie tyle, bo uwagi zabrzmiało to troszeczkę tak mało miło. Namowy, za namową Michała kupiłem właśnie taki mikrofon USB. Chyba najlepszy mikrofon, jaki jest w tej cenie i tej klasy, czyli po prostu podłączany do USB i działający. No i podobno jest całkiem nieźle, z czego się bardzo cieszę.
2: A że działa, to słychać, to po pierwsze. Po drugie, no najzwyczajniej w świecie ten mikrofon jest prosty w konfiguracji. Ja myślę, że za jakiś czas na naszej antenie ukaże się audycja, bo już mam obiecaną audycję od Tomka Tworka, którego pozdrawiamy z tego miejsca, który również jest posiadaczem tego mikrofonu i w tej audycji będzie nieco szerzej na temat właśnie tego mikrofonu, na temat jego wyglądu, możliwości konfiguracji, ale można powiedzieć tyle z naszych tu testów, które przeprowadzaliśmy, kiedy próbowaliśmy ten mikrofon skonfigurować, no że zajęło to naprawdę chwilę, to jest urządzenie rzeczywiście z gatunku plug and play, podłączamy, działa, wystarczyło jeszcze odrobinę
3: tak,
2: tam pogrzebać ustawienia.
3: I o to mi chodziło, bo dźwiękowiec ze mnie żaden, na tym TikToka nie lubię, z dźwiękiem bawić się też nie lubię, że mam laptopa, to nie mam jakiejś możliwości, tak jak niektórzy z Państwa, że wiele kart dźwiękowych, jakieś kombinacje w komputerach stacjonarnych, więc potrzebowałem czegoś w miarę niedużego, prostego, działającego od razu, tak jak działać ma. I nic poza tym.
2: Już tak, Michale, żartobliwie chciałem zapytać, a to co ty w takim razie lubisz? Bo tego nie lubisz. Myślałem, że jeszcze powiesz, że laptopa nie lubisz.
3: Nie, laptopa bardzo lubię, ale nieraz jak miałem wybór, to mówiłem ze Skype'a, a nie z TikToka na przykład.
2: Okej, dobrze. No to tyle takiego wstępu jak najbardziej na temat dzisiejszej audycji w cudzysłowie. Dziś będziemy rozmawiać o klientach pocztowych w systemie iOS, konkretnie o alternatywnych klientach pocztowych, ale nie do końca, bo też porozmawiamy sobie
3: w ogóle o poczcie elektronicznej
2: w systemie iOS, czyli o mailu, no i również o klientach takich alternatywnych, konkretnie o dwóch, bo te dwa gdzieś tam testowaliśmy w większym lub mniejszym stopniu. Dziś trochę będzie prezentacji, trochę będzie naszych dywagacji w temacie.
3: Audycja bardziej poglądowa niż konkretnie, tak. To znaczy oczywiście powiemy konkretnie o różnych rzeczach, ale proszę się nie spodziewać, że rozwiejemy wszelkie wątpliwości, że powiemy o wszystkim i że to będzie taka audycja od A do Z. Nie, raczej to taka audycja poglądowa, która ma zasygnalizować pewne możliwości i zachęcić Państwa do używania, do przetestowania różnych programów do poczty elektronicznej i postaramy się opowiedzieć o pewnych różnicach, jakie między tymi klientami istnieją.
2: To Michale, pozwól, że zacznę od końca. Mogę?
3: Proszę bardzo.
2: Zacznę od końca i zadam ci pytanie, które powinienem zadać...
3: Czego używam?
2: Nie, jeszcze inaczej. Które powinienem zadać tak naprawdę na końcu, ale zadam je na samym początku, bo tak. Powiedz mi, czy gdyby iOS był pozbawiony swojej natywnej aplikacji do poczty, czyli maila, to mając do dyspozycji Google'a albo Outlooka, to byłbyś szczęśliwy? To by ci wystarczyło w zupełności do obsługi poczty elektronicznej?
3: Oczywiście, żeby wystarczyło w zupełności, bo ja teraz aplikacji mail, to mam ją jeszcze tam w doku na dole, w doku, czyli w takiej części interfejsu, ale ja jej nie używam praktycznie wcale. Teraz ją uruchomiłem po miesiącu chyba, po to tylko, żeby się przygotować troszeczkę do audycji i sobie porównać pewne rzeczy, ale ja nie potrzebuję, może inaczej, aplikacja iPhone'owa mail ma jedną rzecz, tam się łatwiej wpisuje moim zdaniem mail, adresy
2: odbiorców maila. Mhm.
3: Odbiorców maila i łatwiej, tam jest więcej możliwości, prościej się edytuje. Pole edycyjne w Outlooku i w pole edycyjne w Gmailu też chyba, chociaż mówię chyba, bo to się naprawdę zmienia, to się potrafi z tygodnia na tydzień czasami zmienić, coś działać, potem nie działa, potem znowu działa i z tym polem edycji, a tym bardziej, że ja dużo klawiatury używam, czasem monitora Braille'owskiego, częściej klawiatury Apple Wireless, tej bluetoothowej, i tam pewne problemy miałem w Outlooku. Z kolei jeden z użytkowników iPada narzekał na pisanie Braille'em w polu edycyjnym też Outlooka, więc pod tym względem program, no mail iPhone'owy, on ma jeszcze ileś tam możliwości, o których sobie później powiemy, także kończąc ten wątek, tak, mógłbym używać, bo ja generalnie korzystam z poczty z Gmaila po prostu, w związku z czym używam programu Google, programu Gmail, tego klienta Gmail for iOS, i używam też programu Outlook do pewnych, który mi się sprawdza w pewnych innych zadaniach, ale przez ostatni miesiąc używałem głównie Gmaila i byłem zaskoczony, jak on mi się spodobał, choć teraz od kilku dni znowu zacząłem używać równolegle, a nawet bardziej Outlooka, i też jest dobrze.
2: No to teraz ja odpowiem na postawione przez siebie pytanie. Powiem ci szczerze, zaskoczony jestem tym, co mówisz. Naprawdę, autentycznie.
3: To ja zaraz ciebie popytam,
2: dobrze,
3: zaraz podrążę
2: oczywiście,
3: to zaraz.
2: Oczywiście, już to ja teraz odpowiem na to pytanie postawione przez siebie. Ja bez maila Outlookowego byłoby mi ciężko. Byłoby mi ciężko, ja alternatywnych programów pocztowych, takich jak Gmaila... No,
3: ja myślałem, że powiesz, że bez maila tego normalnego, bo
2: przepraszam,
3: jakby...
2: Aplowego. Bez maila Aplowego.
3: Nie Outlookowego.
2: Tak, nie Outlookowego oczywiście, Aplowego. Bez maila Aplowego byłoby mi bardzo ciężko. To jest mój podstawowy program do obsługi poczty elektronicznej. Outlook ma kilka zalet, w tym swoją inteligentną skrzynkę, o której za chwileczkę na pewno powiemy. Dodatkowo też interfejs z pewnych względów rzeczywiście może być rozwiązaniem interesującym. Mam tu na myśli szczególnie zakładkę, na przykład załączniki i tego typu rzeczy, o których także powiem za moment. Fajne jest to, szczególnie dla użytkowników kont na przykład na Gmailu, czyli tych, w których natywnie mail Apple'owy nie obsługuje powiadomień push, zresztą chyba byśmy nie chcieli, żeby każdy nasz mail był wypychany, szczególnie jeżeli nie jesteśmy jacyś tacy bardzo porządkowi i nie sortujemy tego wszystkiego po folderach, to Outlook i jego inteligentna skrzynka rzeczywiście powiadamia mnie tylko o tym, co jest dla mnie istotne w większości. Powiedziałbym, że w 90% zdarzeń. Natomiast cały czas i nadal i niezmiennie moim podstawowym programem do poczty elektronicznej jest Apple'owy mail. W nim redaguję wiadomości. Przekonałem się ostatnio do dyktowania głosowego, jeżeli chodzi o teksty. To jest świetna rzecz i naprawdę podyktowanie, nawet i czasem dłuższego maila, nie jest problematyczne. Jeżeli odpowiednio się wyćwiczymy w tym dyktowaniu głosowym, ale nadal to jest mail. Może dlatego, że ja jakoś nigdy, i mam to też wyłączone u siebie w mailu Apple'owym, opcję wątkowania. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem wątkowania maili. Ja się zawsze w chaosie dobrze odnajdywałem i nie było to dla mnie, nie było to dla mnie jakimś tam problemem. Wszystko na zasadzie przeglądania takiego liniowego. Tu jeden mail z jednego wątku, tam inny mail z innego wątku. Jakoś to wszystko byłem w stanie zawsze ogarnąć.
3: Masz tyflosa pomieszanego, przepraszam, z korespondencji.
2: Nie, nie, tyflos akurat nie. Tyflos to jest za duża lista dyskusyjna. Dla tych, którzy nie wiedzą, tyflos jest to lista dyskusyjna dla niewidomych użytkowników komputerów, prowadzona przez Uniwersytet Warszawski, właściwie Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Słabowidzących przy Uniwersytecie Warszawskim. I na tę listę potrafi przyjść całkiem sporo maili. No i nie, tyflos ma u mnie osobne miejsce, osobny folderek, osobną etykietę, ale jest kilka list, na przykład lista deweloperów NVDA, lista Remote Access, jeszcze tam jakaś chyba lista.
3: Lista polskich użytkowników iPhone'a też?
2: Wiesz co, lista polskich, nie, akurat ma etykietę. Etykietę akurat ona ma. Tak, tak, tak. Ale tego typu rzeczy u mnie lądują w inboxie, w skrzynce odbiorczej. I no gdyby za każdym razem dostawał powiadomienie o tym, że przyszedł mi mail, to ja bym się nie wyspał. To ja bym się nie wyspał totalnie. Więc nie.
3: No tak, bo niestety, znaczy niestety w sumie to jest logiczne, bo nie można, tak dobrze nie ma, że nie możemy sobie zrobić jakby z ustawień powiadomień to, że ma nam powiadamiać o tym, a nie o tamtym. To już tylko jakby powiadomienie zawsze jest o wszystkim. Kwestia jest tylko taka, że ono może być ograniczone trybem nie przeszkadzać w przypadku iPhone'a,
2: dokładnie.
3: Ale niczym
2: sobie,
3: poza tym.
2: A jakby. Ja akurat sobie niestety na tryb nie przeszkadzać nie mogę pozwolić. Przykre, ale prawdziwe. Więc po prostu u mnie cały czas ten telefon funkcjonuje i muszę sobie tak dostroić powiadomienia, żeby telefon mnie powiadamiał o najważniejszych rzeczach.
3: Tak, ale proponuję by tak, wracając do tematu i do pytania, dlaczego, bo rozumiem o tym Outlooku, ale właściwie dlaczego ten mail wbudowany, a nie Outlook, mimo wszystko?
2: Pomijam Gmaila, no. o czym, dlaczego, to opowiem za chwilę, bo mi się totalnie jego interfejs nie podoba, to tak pokrótce na razie, totalnie mi się nie podoba, to w ogóle nie jest to, co jakoś jakby mnie jakoś zachwyciło. Druga rzecz, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w Outlooku też jednak jest to wątkowanie. Tam chyba można to wyłączyć w ustawieniach. Nie bawiłem się tym, szczerze mówiąc, jakoś za bardzo. Podstawowa rzecz, dla której nie Outlook. Odpowiadanie na wiadomość. Niestety, to ty, Michale, mówiłeś, ty wspominałeś, że u ciebie to zdaje się działa, tak, kursor. A w Outlooku ja, odpowiadając na wiadomość, nie jestem w stanie poruszać się po znakach, po wyrazach w tekście edycji tej wiadomości.
3: Ja przed godziną 18 właśnie, bo ja z reguły, jeżeli odpowiadam z iPhone'a, to staram się odpowiadać bardzo krótko i właśnie dyktowaniem głosowym takie po prostu krótkie maile, a dłuższe to jednak z komputera, na ogół. I rzeczywiście, teraz po 18 chciałem coś, napisałem, no ale dyktowanie głosowe ma to do siebie, że trzeba czasem coś
2: poprawić.
3: I poprawić jednak, szczególnie nazwiska i tak dalej. Tu niestety ono jest, gdyby ono nie było takie inteligentne i nie doszukiwało się tego, czego nie trzeba, no to byłoby dobrze. No niestety musiałem poprawić. I zadziałała mi w końcu klawiatura, tam oczywiście też musiało załapać ten quick, tam włączony, to też trochę trwało. Udało mi się, ale to nie było takie proste, jak to ma miejsce rzeczywiście w mailu. I stąd wypróbuj sobie, bo może teraz to już działa.
2: Ja spróbowałem dziś.
3: Nie,
2: u mnie nie zadziałało, ale u mnie też w Outlooku kontakty z dziwnych przyczyn nie chcą działać, które u ciebie działają. Ja mam wrażenie, że ten Outlook jednak to jest to, że on tak trochę działa chyba na każdym iPhone'ie.
3: To znaczy, ja wiem, że on się bardzo rozwija.
2: On się rozwija, tak.
3: I wiem, że użytkownicy, w ogóle to jest też ciekawe, że jeżeli będziemy mówić o Gmailu i o Outlooku, te programy chyba na Androidzie i na iOSie, z tego co wiem, wyglądają mniej więcej podobnie. Są dostępne również dla Talkbacka. Myślę, że kiedyś będzie można zaprosić Rafała Kiwaka i Rafał pewnie tak zaocznie mówi, ale pewnie się zgodzi opowiedzieć o programach dla mailu, o Gmailu, chociaż o Gmailu był podcast, ale o programach dla Androida i jakoś to nawet z iOS-em może zestawić tak troszeczkę delikatnie. Natomiast no te programy działają dość podobnie. Wiem, że dla Androida Outlook miał chyba 28 aktualizacji. Już co świadczy o tym, że Microsoft ciągle nad tym programem pracuje, bo to w ogóle się zaczęło od tego, że Microsoft wykupił jakąś firmę, która zrobiła klienta takiego, no co podobnego, takiego outlookowatego, powiedzmy, i wprowadził Microsoft swoje trochę porządki. Z jednej strony te swoje Microsoftowe funkcje, czyli oczywiście integracja z kalendarzem, jakieś planowanie takie trochę zadań takich prostych, coś takiego, ale również ciekawą integrację z chmurami i ciekawą i też zadbali o dostępność. Ona jest specyficzna, bo Microsoft i Google z tą dostępnością oni sobie różnie poczynają, ale na pewno jest tak, że Outlook jest jednym z bardziej dostępnych rozwiązań takich zewnętrznych, jakie są. No, myślę, że można tak powiedzieć, chociaż tam pewne rzeczy są zrobione chyba nieprawidłowo, ale to o tym też później.
2: Natomiast co jest ważne przy Outlooku przynajmniej, to trzeba powiedzieć, że Microsoft w ogóle chwali się poprawkami dostępności w swoich programach, w swoich produktach na iOS-a przynajmniej, bo no, jesteśmy użytkownikami tego systemu, to możemy tu co nieco na ten temat powiedzieć.
3: Ale no mówię, Outlook w Androidzie podobno jest też bardzo dostępny.
2: Też. Mm-hmm. Tylko nie wiem, czy tam Microsoft się też tak chwali, bo w iOS-ie, w App Store, zwróć uwagę, jeżeli sobie wyświetlisz historię zmian, czy Outlooka, czy na przykład Worda, no to tam pojawia się co jakiś czas, że poprawiono dostępność i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście Microsoft ma świadomość tego. No, dziwne, gdyby nie miał. Tam jest zresztą w Microsoftie cały przecież dział od dostępności i accessibility, więc wiedzą, o co chodzi. No i dobrze, że z tej wiedzy korzystają. Ten program, nie wiem dlaczego u mnie właśnie nie działa ta edycja. No, ale to może po prostu, nie wiem, kwestia urządzenia, kwestia jakichś innych zależności. To jest bardzo rzadka przypadłość, żeby coś na dwóch iPhone'ach działało różnie, ale jak się okazuje, no, Outlook akurat tak ma. Jeżeli o to
3: chodzi. Czyli jakby to rozumiem, czyli to sprawia, że po prostu ten, dlatego właśnie ten mail iPhone'owy,
2: tak.
3: No bo Outlook nie, a Gmail dlatego nie, że...
2: Gmail mi się strasznie nie podoba ten interfejs, tam jest mnóstwo jakieś właśnie te pola,
3: pola
2: wyboru, przyciski, no wiesz, i tak dalej, tak. I tak dalej.
3: Od biedy mógłbyś zrobić tak, no ale to jest takie, ja tak trochę robię, ale to jest taka, no to jest specyficzne, że wiesz, żeby korzystać z dobrodziejstw tej inteligentnej skrzynki, no to używać Outlooka względnie Gmaila, chociaż dla ciebie byłby Outlook interfejsowo lepszy, no a odpowiadać pod, no, ale to trochę bez sensu potem na te maile, które chcesz
2: odpowiedzieć. Ja korzystam z dobrodziejstw inteligentnej skrzynki, bo dostaję powiadomienia z Outlooka i wtedy wiem, że muszę zajrzeć sobie do maila.
3: Aha. To ja tak miałem z Gmailem, że dostawałem powiadomienia z... Nie, dobrze, nieważne. To też jakiś sposób. Mhm.
2: No, to akurat właśnie tak mi jakoś najlepiej i to mi się, szczerze powiedziawszy, sprawdza.
3: Bo maili iPhone'owy, on pusze, przychodzą tylko na skrzynkę tą iCloudową.
2: Na pewno nie przychodzą na Gmaila. Kiedyś był jakiś sposób, że można było coś skonfigurować sobie Gmaila jako serwer Microsoft Exchange i to działało, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to działa.
3: Bo nawet jak przychodzi mail, obojętnie jaki, na Gmaila po prostu, to iPhone wydaje dźwięk, ale nie powiadomienie, tylko ten taki sygnał dźwięku na poczcie.
2: Nie, u mnie nie wydaje. On sobie od czasu do czasu sprawdza te poczty.
3: No to ja jeżeli, mam ustawione, tak, ja jeżeli mam ustawione coś przyjdzie, co 15 minut i dlatego.
2: Jeżeli coś przyjdzie, to wyda taki to dźwięk, ale
3: To jest akurat takie fajne, bo to jest dość mało inwazyjne, a zarazem pozwala, aha, coś przyszło. Więc oczywiście już abstrahuję tego, no, często to są jakieś, że ktoś tam coś na Facebooku albo newsletter kolejny i to oczywiście to nie o to chodzi, ale to już no, nie wina maila, tak?
2: Tylko zgadza się. Już,
3: fajnie, że jest taka też możliwość.
2: To teraz może tak, zaczynając od początku, po instalacji każdego z tych programów, czy wybierając sobie maila gdzieś tam w systemie, jako nasz podstawowy klient poczty elektronicznej, musimy to skonfigurować. Jak to, Michale, twoim zdaniem jest, jeżeli chodzi o konfigurację kont? Gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej, z czym ty miałeś do czynienia, co sprawdzałeś?
3: No to jako, że używam wszystkiego, to musiałem wszystko sobie poustawiać. Nie, no oczywiście, no jakby też, no jakby mówię tak, jak ja to czuję, więc ja z tym akurat nie miałem problemu. Konto w programie mailowym, w tym Apple Mail, ustawiamy w czymś, co się nazywa poczta, kontakty inne, tak? Dobrze mówię? Dobrze.
2: Tak, jeszcze w ustawieniach.
3: Pokazujemy to?
2: Myślę, że możemy to, możemy to
3: tak
2: pokazać.
3: Dobrze, tak pokrótce. Jeżeli bym coś źle trzymał telefon, to proszę o informację. Dobrze. Odblokowuję teraz telefon.
0: Przycisk.
3: Mam nadzieję, że może tak być
2: jest
3: prędkość.
2: Jest dobrze.
3: I
2: ustawienia.
3: I szukamy.
2: Tutaj.
3: Tak, poczta, kontakty, inne. O, jakoś tak przecinki mam wrażenie od tej wersji, jakoś inaczej interpretuję trochę voiceover teraz.
2: Całkiem być
3: i wchodzimy.
2: Może.
0: Poczta, kontakty, inne. Ustawienia. Przycisk wróć. Poczta, kontakty, inne. Nagłówek. Konta, nagłówek. iCloud, mail, kontakty, kalendarze, Safari 7 więcej. Przycisk. Gmail, mail, kontakty, kalendarze, notatki. Przycisk.
3: Aha.
0: Dodaj konto. Przycisk.
3: Właśnie.
0: Pobierz nowe dane. Push. Przycisk. Mail, nagłówek. Podgląd. Dwa wiersze. Przycisk. Pokaż etykietę. Podgląd. Mail, pobierz nowe
3: dane. Bo tu są opcje maila, przycisk. Ale przed opcjami maila...
2: To wiesz co, zanim przycisk. Wejdziemy, zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy od razu telefon od Patryka, bo się do nas dodzwonił. Witaj, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Słuchamy cię.
4: Bardzo się cieszę, że jest właśnie ta audycja o programach pocztowych. No ostatnio... znaczy ja powiem w ten sposób. Ja używam Gmaila, bo go bardzo lubię. Ale nie używam e-maila iOS-owego, bo go bardzo nienawidzę. Tak, w przeciwieństwie
2: do mnie. No słuchamy, dlaczego?
4: Mam sobie konto na Gmailu i na przykład tam dostaję sobie wiadomość, otwieram sobie pocztę, no bo chcę sprawdzić, co mi tam przyszło. No i dostaję wiadomość jakby w jednym wątku, w sensie na przykład dostałem wiadomość od pana Kowalskiego. Nie wiem, dlaczego ten program się zachowuje w ten sposób, że po otwarciu maila odbiera mi po raz drugi tą samą wiadomość od pana Kowalskiego, z czego wychodzi na to, że już są dwie wiadomości w wątku. On mi ją jakby
3: też tak mam i na to jest jakiś sposób, ale nie pamiętam jaki, ale to ja też tak miałem.
4: Ale
3: właśnie.
4: To jeszcze nie jest problem.
3: Z iMapem to jest coś.
4: Jest to, że jeżeli ja sobie czasami robię flikiem, przesuwam sobie wiadomości i na przykład mam wiadomość, przypuśćmy, od jakiejś pani Nowak i voiceover dojdzie do wiadomości, nie wiedzieć dlaczego, program robi crash, do widzenia, mail się zamknął.
2: Ale czy ty masz nadal ten problem? Bo ja zauważyłem, że on w znacznie mniejszym stopniu występuje teraz niż występował wcześniej.
4: Mam go nadal, mało tego.
3: Rozumiem, że system zaktualizowałeś do najnowszej wersji.
4: Tak. Pomaga wyłączenie voice-overa i go włączenie i wejście jeszcze raz do maila naprawia problem, ale za to pojawiają się następne. Chcę sobie na przykład otworzyć jakąś wiadomość czy wątek. To on nie wiedzieć czemu nie otwiera mi tej wiadomości, tylko mi ją zaznacza. Tak jakbym był w menu edycja i muszę jeszcze raz zamknąć tego maila z app switchera i wejść do tego maila ponownie i wtedy już te wiadomości chodzą jak trzeba.
2: No to Patryku, ciekawa rzecz. A powiedz mi, czy używasz wątkowania, czy nie używasz wątkowania?
4: Używam wątkowania, bo ja akurat...
2: Lubisz.
4: Lubię.
2: No ty lubisz. Okej. Ja nie przepadam i powiem szczerze, że o ile kiedyś miałem rzeczywiście problemy, no z wyjątkiem tego zaznaczania, o którym mówisz, to było nagminne to, że mail się potrafił wysypać, albo na przykład...
3: Tak.
2: Albo na przykład, że nie udało się wejść do jakiegoś konta. Bo miałem powiedzmy
3: skonfigurować...
2: Miałem skonfigurowane trzy konta. Tak, miałem skonfigurowane trzy konta. To ja chyba nie mam. Nie pamiętam, żebym ostatnio miał taki problem.
4: Ale ja powiem coś. Ja na przykład mam tam skonfigurowaną interię POP3 i sobie specjalnie skonfigurowałem samą interię. Chodzę sobie po wiadomościach, nic się nie wyłącza. To tylko się dzieje w przypadku Gmaila. Pisałem na Tyflosie i ktoś na liście Tyflos też odpisał, że też ma ten problem, że generalnie mail ma problem z Gmailem.
3: Możliwe, z iMapem.
2: Całkiem być może, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja z iMapa na Gmailu z kolei jestem zadowolony. A mam podpięte dwa konta gmailowe po iMapie. Jeszcze jedno konto inne, nie gmailowe, tylko nasze konta fundacyjne, które nie są na Gmailu, ale też jest po iMapie. I jakieś tam jedno konto zdaje się... Chyba po...
4: Ja mam wirtualną Polskę po iMapie i też nie mam tych problemów, tylko z Gmailem.
2: Rozumiem.
3: No, wirtualna ma iMapa w końcu? Przepraszam, tak trochę złośliwie, ale jakoś nie wiedziałem o tym.
2: Patryku, a to jeszcze tak zapytam, bo dziś rozmawiamy przede wszystkim o dwóch konkurentach Apple'owego maila, o Gmailu i o Outlooku Microsoftowym. Testowałeś może Outlooka?
4: Testowałem Outlooka, bardzo mi się podoba te jego takie foldery, czyli te...
2: Ta inteligentna skrzynka, tak?
4: Tak, to jest po prostu... No i te jego powiadomienia, że on na przykład nie powiadamia o treści wiadomości, tylko on chyba, z tego co pamiętam, ma takie, że dostałeś tam tyle i tyle wiadomości mail, jakoś... Jak on to robi?
2: Nie, on wyświetla, u mnie przynajmniej wyświetla informację, że ktoś tam i temat wiadomości na przykład, chyba jeszcze też jakiś fragment, to jest normalne takie powiadomienie.
4: Aha. Natomiast jedna rzecz, którą bardzo lubię w mailu, tym iOS-owym, ja jej używam tylko i wyłącznie po to, żeby... Nie używam maila do odbierania wiadomości, ale używam po to, żeby odpowiadać na wiadomości, co by było ciekawie. Podoba mi się przycisk, którym mogę sobie zminimalizować to pole, gdzie się odpowiada. Taki tam jest minimalizuj robocze.
2: Obszar roboczy, zdaje się, tak?
4: To jest bardzo fajna rzecz. Natomiast ja ten problem z wysypywaniem się maila zgłosiłem do accessibility na właśnie tam do działu dostępnościowego. No i zobaczymy, może coś się zmieni i wrócę do tego.
2: No miejmy nadzieję, bo mail w Apple'u, jak dla mnie, to jest całkiem fajny, gdyby on właśnie działał stabilnie. Ja miałem problemy do wersji wcześniejszej iOS, a teraz w najnowszym iOS-ie nie mam tych problemów.
4: Przypomniało mi się, że ja mam betę 8.4 chyba. A może coś popsuć.
2: Być może po prostu właśnie to jest kwestia tego. Być może tu jest kwestia, bo w 8.3 jest okej.
4: To może się przeniosę i sprawdzę to.
2: Sprawdź, bo miejmy nadzieję, że problemy twoje znikną. Tak jak mówię, no mamy trochę inaczej pokonfigurowane.
4: Tak właśnie, że czasami, bo jest jedna rzecz, którą też lubię, której nie ma Gmail ani Outlook, czyli że mogę sobie zrobić, zaznaczyć wszystkie wiadomości i oznaczyć sobie jako przeczytane, żebym nie miał ikonki, że ileś tam tysięcy, czy ileś tam nieprzeczytanych wiadomości, co się czasami zdarza. Czasami jest tak, że daję sobie oznacz wszystkie wiadomości flagą nieprzeczytane właśnie w mailu i on niekiedy tego nie zrobi. Znaczy część z wiadomości sobie oznaczy jako przeczytane,
2: a część ale... nie.
4: Nie.
3: Bo ja, czyli to by potwierdzało to, że iPhone tak trochę, te jego flagi i tak dalej, to jest tak bardziej pod... Jeżeli one się synchronizują, to pewnie bardziej by się synchronizowały z iCloudem niż jakby z Gmailem. Jako, może tu jest jakiś problem.
4: iCloudzie tak w ogóle. Bo ja to można mieć konto mailowe?
2: Tak.
3: Tak.
2: Na iCloudzie jak najbardziej.
4: Aha, dobrze wiedzieć.
2: Pamiętasz, Michale, jaka tam jest pojemność tego konta?
3: Jakaś... Oj, nie wiem. Chyba niezbyt duża.
2: Ale konto można mieć, zresztą tam...
4: Tam też jest iMap?
2: To jest w ogóle chyba nawet nie tyle iMap. Zdaje się, że no można tam
3: iMap,
2: się dostać
3: powiedzmy.
2: Po iMapie też z jakiegoś tam innego konta, ale przede wszystkim no, to się natywnie konfiguruje w iPhone'ie, powiedzmy.
3: Ja ale bo też można jak
4: Gmaila w programie Mail skonfigurować po POP3, nie po iMapie, tylko po POP3 i zobaczyć, jak to się wtedy będzie zachowywać, bo ponoć się da. jak się tam wpisze odpowiednie rzeczy.
2: I trzeba oczywiście, no i trzeba sobie oczywiście włączyć ten dostęp do SMTP, do POP3 w ustawieniach Gmaila na stronie internetowej. Bo domyślnie pamiętaj, że konto gmailowe nie ma włączonego ani IMAP-a, ani POP3, jest tylko dostęp po www. Trzeba to sobie osobno włączyć.
4: Okej, to ja będę też w takim razie kończył, to dziękuję bardzo za odpowiedź.
2: Nie ma sprawy.
4: Ten problem nie mam tylko ja z tym mailem.
2: Pozdrawiamy cię, Patryku, do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są nasze namiary kontaktowe. To pierwsze to telefon, to drugie to Skype. Już, Michale, już oddaję ci głos.
3: Zapomniałem o tym powiedzieć, ale rzeczywiście ten problem, dwa problemy, które miał mail, też mnie bardzo raziły, czyli wysypywanie się programu i przełączanie między kontami, które mi za bardzo nie działało. To znaczy, to było tak, że on czasami się przełączył między kontem, ale na przykład się nie przełączył pomiędzy, że wyświetlił listę skrzynek, albo jak to woli, etykiet i nie chciał wejść w odebrane jakby.
2: Tak, tak, oczywiście to było. Teraz u mnie ten problem już nie występuje i miejmy nadzieję, że
3: czyli
2: występować nie będzie.
3: Czyli ewidentne problemy z IMAP-em, no przecież użytkownicy Mac systemu desktopowego, Mac OS, bardzo narzekali też na ten wbudowany mail, że on jak potrafił zacząć pobierać maile z Gmaila, właśnie z IMAP-a, no to jak zaczął, to potrafił nie skończyć i zupełnie się wysypywał, więc tu jest jakiś problem. Rzeczywiście mail iPhone'owy albo ma, albo miał.
2: Okej, okay. No to teraz
3: wracamy zatem do
2: pokaż właśnie te ustawienie.
3: Tych ustawień. Ja tu nie będę wchodził w szczegóły, niemniej tylko odblokujemy telefon i...
0: Styl sygnalizatora. Pod mail, pobierz nowe dane. Dodaj e-mail, mail, kontakt, iCloud, konta. E-mail, dodaj konto, pobierz nowe dane.
3: Dodaj konto, o, bo to nas interesuje. I co my tu możemy dodać?
0: Dodaj konto, poczta, dodaj konto, nagłówek, konto iCloud.
3: Konto iCloud, czyli byśmy, no, jeżeli byśmy chcieli dodać konto iCloud, no już to jak jedno konto mamy, no to raczej drugiego, a swoją drogą nie wiem, czy można dwa konta iCloud?
2: Ja ani jednego nigdy nie próbowałem dodać.
3: No ale to jak ty po iCloudzie nie synchronizujesz nic?
2: Poczty nie.
3: Ale konto iCloud to jest konto iCloud. To jest tak, że poczta, kontakty inne to są konta w ogóle, które służą do wszystkiego, do kalendarzy,
2: Wiesz, ja tam byłem ostatnio bardzo dawno temu, więc ciężko mi nawet powiedzieć, ale zaraz sprawdzę, jak ja to mam u siebie skonfigurowane.
3: No właśnie, to też ciekawe.
2: Ustawienia, wchodzimy
3: troszkę
2: sobie
3: odchodzimy
2: tutaj
3: od tematu, ale przy okazji
2: tak,
3: możemy sobie pewne rzeczy sprawdzić.
2: Gdzież on jest? O, tutaj jest. Tak, i teraz zobaczmy. Tak, jest. iCloud. Tak, i tutaj mam rzeczywiście pokonfigurowane, rzeczywiście mam skonfigurowane konto iCloud, jak to czyta...
3: Od pewnego czasu.
2: Jak to czyta VoiceOver. Rzeczywiście, ja po prostu nawet nie zapamiętałem, że to konfigurowałem, bo tego oczywiście nie mam w poczcie, bo nie korzystam z poczty iCloudowej.
3: No a te z iTunesa gdzie ci przychodzą tamte...
2: Na mój Apple ID. Który nie jest.
3: Bo w ogóle Apple ID też może być
2: oczywiście,
3: jakby iCloudowy.
2: Oczywiście,
3: znaczy nie jakby, tylko
2: ale
3: iCloudowy.
2: Nie musi i ja z tego nie musi skorzystałem.
3: Tak.
2: No i tu możemy dodać. I tu
3: konto.
2: Możemy dodać.
3: Czyli
2: tak.
3: iCloud, Exchange, konto, czyli konto
2: Microsoftu. Microsoftowe, tak.
3: Czyli to jest to, co Outlook.com teraz też.
2: Exchange to jest serwer pocztowy Microsoftu, taki zazwyczaj stosowany w różnych korporacjach. To jest serwer na Windowsie, no i tam on ma swoje różne rzeczy. Microsoft Outlook ofisowy jest takim dobrym przedłużeniem Exchange'a. Tam, konto Google.
3: Konto Google właśnie.
0: Konto
2: Yahoo.
3: Konto AOL, czyli
2: America Online.
3: America Online.
0: Konto Microsoft Outlook.
3: O, konto Microsoft Outlook się pojawiło właśnie, czyli taka usługa,
2: ale to nie jest Outlook jako taki, to nie jest program, to możemy sobie po prostu skonfigurować konto od tego dostawcy.
3: Tak, właśnie
2: żebyśmy
3: w domenie...
2: Żebyśmy mieli jasność.
3: Jasność, I inne, czyli konto, no jakieś z innymi parametrami właśnie na POP. 3,
2: na POP 3 albo na IMAP-ie. I tym się to różni, to jest właśnie istotna rzecz. Wpisujemy sobie tu wszystkie parametry serwerów i tak dalej, jeżeli chcemy sobie to skonfigurować. Natomiast w przypadku konta gmailowego na przykład, podajemy tylko naszą nazwę użytkownika i tu jest ważna rzecz, jeżeli korzystamy z Google Apps, to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, czyli Google Apps to Gmail pod naszą własną domeną. To się w firmach na przykład też stosuje, albo jeżeli ktoś ma domenę, to sobie może wydelegować pocztę na domenę, korzystając z serwerów Google'a. To jest do iluś tam kont jest nawet za darmo. No to w tym momencie też używamy Gmaila. Nic się nie stanie, jeżeli podamy adres na przykład, tak jak w moim przypadku, michal@dziwisz.net. On nie zaprotestuje, że to nie jest adres gmailowy. Też konfigurujemy coś takiego jako Gmail.
3: A orientujesz się może, jak to wygląda w sytuacji, no już teraz właśnie tak jak dzwonił do nas Patryk i mówił o WP na IMAP-ie, jak to jest z kontami WP, Interia, O2, Onet, czy one z rozpoznawaniem serwerów?
2: Się, trzeba wpisać, jak konfigurowałem jakiś czas temu, trzeba wpisać, jeżeli wybieramy inne, to jak dobrze pamiętam, trzeba wpisać wszystkie dane.
3: Czyli nie rozpozna.
2: Nie rozpozna. Tych innych. Nie rozpozna. I właśnie tu, skoro tak zderzamy sobie te różne rzeczy, próbowałem dziś skonfigurować swoje konto w Microsoft Outlooku, konto fundacyjne, michal.dziwisz@fir.org.pl. My akurat mamy pocztę na Home, to jest ten jeden ze bardziej znanych polskich dostawców usług internetowych, home.pl, i Outlook bez problemu sobie wynalazł serwery, jakie trzeba było tam skonfigurować. Ja musiałem podać tylko maila, musiałem podać tylko hasło i odczekać chwilę. I on sobie to wszystko sam pobrał, niezbędne dane. iPhone, Apple'owy mail w systemie iOS, tego nie potrafi. Nie ma zaimplementowanej takiej funkcji.
3: Aha.
2: Tylko możemy korzystać z tych domyślnych tu presetów, które mamy, czyli właśnie jeżeli mamy konto Yahoo, jeżeli mamy AOL, jeżeli mamy Gmaila albo Microsoft Outlook, to jeżeli mamy tego typu konta, no to nie musimy znać tych pozostałych adresów, jak serwer IMAP, serwer SMTP, które były kiedyś zawsze potrzebne i istotne. A jeżeli jest coś egzotycznego, nietypowego, no to niestety nie będzie tak łatwo. Musimy to
3: i teraz wracamy,
2: znać i
3: odblokuję ponownie telefon.
0: Poczta, kontakty, inne.
3: Co my tu jeszcze? Aha, czyli mamy te nasze konta, które dodaliśmy i potem...
0: Opcje na liście. Przycisk.
3: Przepraszam.
0: Pobierz nowe dane. Puszcz. Dodaj konto. Przycisk. Pobierz nowe mail. Nagłówek.
3: Nagłówek mail. Aha, i tu się w tych ustawieniach poczta, kontakty inne pojawiają opcje maila, czyli jakby opcje, które nam się mogą przydać, które decydują o funkcjonowaniu maila w sensie programu Apple Mail, programu tego wbudowanego klienta pocztowego dla iPhone'a. Pokrótce, co my tu mamy?
0: Podgląd, dwa wiersze,
3: czyli podgląd...
2: Ile nam się ma tego maila wyświetlić, kiedy czytamy, bo kiedy przesuwamy się po liście maili, to... jakiś fragment tego maila może być nam odczytywany.
3: Ale właśnie myślę, czy on mi to czyta. Jakoś tak, bo nie jestem pewny, czy mi to czytał. Nie no, czytał.
2: Bo,
3: tak jakoś...
2: bo nie w każdym mailu, jak dobrze pamiętam.
3: A
2: nie,
3: co my tu mamy jeszcze?
0: Brak, jeden wiersz. Zaznaczony, 3 wiersze. 4 wiersze, 5 wierszy.
3: A,
0: zaznaczone, 5 wierszy.
3: 5 wierszy sobie zrobię.
0: Pobieraj obrazy zdalne. Potwierdzaj usuwanie. Wyłączone. Styl sygnalizatora. Kolor. Przycisk.
3: Aha.
0: Opcje na liście. Pokaż etykietę do devu. Podgląd. 5 wierszy. Pokaż etykietę do devu.
3: Etykieta do devu, czyli DW, czy ma być pokazane, czy nie. Do wiadomości.
2: I to jest...
0: Przycisk.
2: Jeszcze
3: opcje na liście, przycisk. Tego nie znam, to sobie wejdziemy.
0: Opcje na liście. Obrazek przedstawiający opcję widoczne w mailu po przesunięciu palcem na liście wiadomości w lewo. Wygaszony. Obraz przesunięcie w lewo. Sygnalizator. przycisk.
2: A, i tu mamy te czynności, które możemy sobie zdefiniować.
3: Ale to chyba dla nas jest niestety niedostępne.
2: Jest dostępne, wybierasz sobie pokrętłem.
3: Aha.
0: Obrazek przedstawiający opcje widoczne w menu, przesunięcie w prawo, przeczytane, przycisk.
2: I tu możemy sobie, no tak,
3: i co my tu mamy za możliwości? Rozumiem.
0: Przesunięcie w prawo, przesunięcie w prawo. Możesz szybko używać opcji takich jak do kosza, sygnalizator i aktywizuj, przesuwając rzeczy na liście w prawo. Stopka. Brak. Zaznaczone, przeczytane, sygnalizator, aktywizuj.
3: Aha, no to trochę...
2: Tak, i możemy sobie to pokonfigurować, a i tak do wszystkiego możemy dojść z tej opcji więcej, bo tam jest na pokrętle.
3: Tak, ja nie wiem, czy to nie działa też tak jak na Facebooku, że stuknie dwa razy na mailu, czy coś mylę. Nie ma takiego czegoś? Na mailu stuknij dwa razy i coś tam się nie dzieje przypadkiem?
2: Nie.
3: Albo
2: stuknięcie dwa razy.
3: Z przytrzyma...
2: Nie, stuknięcie
3: stuknij dwa palcami, a dwa razy. Albo z przytrzymaniem? Coś mi takiego, coś tak mi się kojarzy.
2: Ja z tego nie korzystałem.
3: Zaraz zobaczymy. Czyli tyle w skrócie, jeżeli chodzi o pocztę. Uruchomię na chwilkę program mail teraz.
0: Robocze, tworzenie jeden wersji roboczej w toku. E-mail, przycisk wróć, przychodzące. E-mail, przycisk wróć, edycja.
2: Gmail, przycisk wróć.
3: Stukam dwa palcami? Nie. Jednak nie.
2: Ładna muzyczka.
3: A przytrzymuję?
2: Nie, nie, to...
3: Nie, coś pomyliłem, przepraszam.
0: Wróć trzy, robocze, tworzenie jeden wersji roboczej w toku. Wróć trzy.
3: Coś pomyliłem.
0: Uaktualnione przed chwilą, nie czytam.
3: O właśnie.
2: I tu mamy, możemy sobie czynności. Wybierać archiwum. Z czynności. O.
3: Archiwum.
0: Aktywuj rzecz, czynność myślna. Usuń.
3: Usuń, czyli do kosza.
0: Więcej.
2: I więcej.
0: Oznacz jako przeczytane. Archiwum.
2: To jest więcej tych funkcji. Wydaje mi się, że część jest po prostu ustawiona domyślnie, a część możemy sobie zmieniać.
3: I tak, i włączać po prostu.
2: Tak.
3: Więcej.
2: Ale we więcej jest cała reszta.
0: Odpowiedz. Przycisk. Prześlij dalej. Przycisk. Sygnalizator. Przeczytane. Przycisk. Przenieś do niechciane. Przycisk. Przenieś wiadomość. Przycisk. Powiadom mnie. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
3: To powiadom mnie to nie jest głupie, bo to jest... powiadom mnie, czyli taki alert... monitorowanie aktywności z maila po prostu.
2: Tak, ale czy miałeś okazję przetestować to w praktyce? Zadziałało
3: tak,
2: ci to?
3: Tak, działa. Działa.
2: Ja to próbowałem... przetestować i jakoś zmarnować.
3: Działa, ale nie wiem, czy nie jest tak, że musimy to powiadomienie jakby włączyć w momencie pisania maila z iPhone'a do kogoś. Czy to tak nie jest?
2: Być może.
3: Że wiesz, nie, że w mailu ze skrzynce odbiorczej, który jest, tylko pisząc maila włączamy, no ale to po co by tutaj było z drugiej strony.
2: No właśnie.
3: Strony,
2: nie,
3: to trochę bez sensu.
2: Ja próbowałem to.
3: Działało na pewno. Działało.
2: I u mnie jakoś nie. Dlatego tak bardzo podoba mi się ten Outlook. Wspominany, który powiadamia o tych najistotniejszych mailach. No i tak to jest. Ja myślę, że generalnie maila iOS-owego to dużo osób zna, więc nie będziemy się nad nim tu
3: tak,
2: jakoś specjalnie rozwodzić.
3: Ja myślę, że mail jest bardzo fajnym programem. On może rzeczywiście, jak ktoś ma dużo maili z tych wszystkich newsletterów, Facebooków, jakichś innych powiadomień mailowych, to myślę, że bardzo mu się spodobać albo Gmail, jeżeli ktoś używa oczywiście Gmaila, albo Outlook, jeżeli chce ktoś czegoś innego.
2: Ja mogę jeszcze powiedzieć a propos maila w ogóle iOS-owego, że on jest dobry do wyszukiwania. Szczególnie jeżeli ktoś ma dużo wiadomości w skrzynce, to on sobie z tym dosyć sprawnie radzi. Wpisuje sobie powiedzmy jakąś frazę, którą chce wyszukać w to pole, no i on szuka jakby tak po kawałku. Wyszuka kilka maili i na przykład wyszuka jeszcze więcej, kiedy tam każe mu wczytać więcej wiadomości. Także...
3: Ale myślisz, że to jest, bo ty z tym wyszukiwaniem, a testowałeś wyszukiwanie w innych programach, w Outlooku na przykład?
2: Nie testowałem, ale wiesz, na przykład powiedzmy w Thunderbirdzie, który już jest gdzieś tam powiedzmy no takim desktopowym klientem poczty elektronicznej i to wyszukiwanie to tak przymraża ten cały program, a w iPhone'ie nawet całkiem wygodnie się szuka i nie jest to jakoś mocno obciążające ten telefon.
3: I tak, to się zgadzam. Czyli to jest mail, teraz kolejny program, czyli...
2: To może pokaż Gmaila, bo...
3: Dobrze, Gmail. Gmail o tyle ciekawy, że wiele osób używa, używa kont na Gmailu, natomiast stosunkowo niewiele osób używa Gmaila poprzez stronę internetową.
2: To ja mam, Michale, jeszcze do ciebie pytanie a propos. Czy Gmail umożliwia podpięcie innych kont, czy nie?
3: Gmail w sensie klient iPhone'owy.
2: Klient, tak, klient iPhone'owy.
3: Nie wiem tego. Powiem szczerze, wydaje mi się, że Androidowy na pewno tak, bo to się dowiedziałem ostatnio kiedyś tam od Rafała Kiwaka. Natomiast nie wiem jak ten... Możemy zaraz uruchomić i zobaczymy, bo ja tego nie wiem. Natomiast tylko powiem to, że odkryłem potencjał Gmaila dopiero wtedy, kiedy zacząłem go trochę używać przez stronę i zrozumiałem jak działają te etykiety, przełączanie pomiędzy, pomiędzy priorytetami... Przepraszam, zabrakło mi słowa. To w skrzynce, on ma takie jakby skrzynkę odbiorczą odebrane, podzielone na powiadomienia, na sekcje. O, pomiędzy sekcjami powiadomienia, nasze główne maile i jeszcze są dwie sekcje.
2: Społecznościowe.
3: Społecznościowe i coś tam jeszcze.
2: I reklamy chyba, czy ogłoszenia.
3: Jakoś tak, tak. I to działa świetnie, bo Gmail rzeczywiście, powiadomienia to są na przykład prasa mi przychodzi do powiadomień, coś tam jeszcze. Inne rzeczy mi przychodzą do takiego niemalże spamu, jakieś tam newslettery.
2: Jakieś newslettery właśnie.
3: Działa to naprawdę, działa to dobrze i rzeczywiście ładnie, tak samo, bardzo dobrze to honoruje Gmail iPhone'owy, bo też możemy i pomiędzy kontami, pomiędzy etykietami, tymi z jednej strony etykietami, tymi wewnątrz, takimi kategoriami wewnątrz skrzynki odbiorczej, ale tymi też etykietami, które sami sobie poprzez stronę otworzyliśmy, bez problemu możemy przechodzić, typu z jednej strony te, które każdy ma, czyli robocze, wysłane, kosz, wszystkie, ale też te etykiety, które sobie sami utworzyliśmy. A teraz uruchomię program Gmail i zobaczymy, co tam jest z kontem.
2: Co tam jest, a ja przypominam jeszcze od razu, zanim uruchomisz i zanim przejdziesz do prezentacji Gmaila, że dziś właśnie rozmawiamy na temat poczty elektronicznej w systemie iOS, na temat różnych klientów tej usługi, zarówno maila systemowego w Apple'u, jak i programów, no powiedzmy sobie szczerze, konkurencyjnych. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to zachęcamy, albo może ktoś jeszcze jakieś programy pocztowe chciałby polecić, może coś jest, o czym warto powiedzieć, a my nie wiemy, bo nie testowaliśmy, więc zachęcamy do kontaktu. No a teraz już, Michale, proszę bardzo, oddaję ci głos, no ponieważ... pokaż Gmaila.
3: Ponieważ ty nie znasz menu, no to w ogóle mało używasz Gmaila, to tobie, no tobie, słuchaczom i też tobie pokażę. Wszedłem do menu Gmaila, do menu po to, żeby poszukać, czy można tam dodać konto, czy też nie. I co tu mamy?
0: Menu, przycisk. Przełącza między wyborem konta etykietę, przycisk. Ustawienia, przycisk. Zaznaczone, główne.
3: Aha.
0: Społeczności.
3: Są te etykiety.
2: To są te etykiety, czyli... tak? To jest na dole, to są jakby takie zakładki, czy jak to wygląda?
3: Ja tak nie obsługuję generalnie iPhone'a, to znaczy ja obsługuję od lewej do prawej, nie wiem.
2: Dobrze.
3: Mogę, no czekaj, dotknę na dole.
0: Wersje robocze, nieprzeczytane wiadomości, wersje robocze, nieprzeczytane wiadomości, 20, oferty, nowe wiadomości.
3: Ja nie wiem, tutaj nie mogę, nie wiem.
2: Rozumiem, okej, no to dobrze, no to zobaczmy, co tam jest, jak to wygląda.
3: No, czyli są wszystkie etykiety, ustawienia, bo to jest dziwnie, to menu, po prostu menu, przycisk powoduje, że nam się rozwija trochę to menu, etykiet i ustawienia dochodzą, to jest też taki dziwny interfejs, ustawienia.
0: Anuluj, ustawienia, zapisz, wygaszony, przycisk, ustawienia, awatar użytkownika Michał Kasperczak, Gmail, com, przycisk, powiadomienia, cała nowa poczta, przycisk opcji, niezaznaczone, 1 z 3, tylko główne, przycisk opcji, zaznaczone, 2 z 3, nic, przycisk opcji, niezaznaczone.
2: I tu, i tu trochę pozmieniali, bo kiedyś tego nie było i to, mówiąc szczerze, doprowadzało mnie do szewskiej pasji. Kiedy co chwilę i być może teraz właśnie dzięki temu ustawieniu mniej tych powiadomień na ekran główny będzie wyskakiwało, jeżeli chodzi o Gmaila.
3: No właśnie, cała poczta, nic albo wszystko.
0: Znaczki wskazują liczbę nieprzeczytanych wiadomości w skrzynce głównej, ale tylko dla sekcji główne. Podpis na urządzenia przenośne. Podpis na urządzenia przenośne. Zastąpi podpis używany w komputerowej wersji Gmaila. Wiadomość o nieobecności. Wiadomość o nieobecności. Pole wyboru.
3: O, zaznaczone. Nawet to się pojawiło.
0: Pomoc lub opinia. Aplikacja kod. Polityka prywatności. Warunki korzystania z usługi. Licencja. Polityka prywatności. Aplikacja
2: kod. Za dużo to tu nie było w tych ustawieniach.
3: Za dużo nie było.
2: Sobie szczerze.
0: Ustawienia. Zapisz. Anuluj. Zapisz.
2: Anuluj.
3: Czyli konta dodać nie można z programu. Przynajmniej. A menu jeszcze nacisnę przycisk?
0: Główne. Utwórz. Przycisk. Główne. Szukaj. Ja. MB. Zaznacz. Oznacz gwiazdko.
3: No nie. O, i tu teraz pokażę... pokażę możliwość tego, możliwość, taką przypadłość z tego interfejsu, on jest specyficzny. On wyświetla nam wszystko w wątkach, tak jak wątki na stronie, czyli z jednej strony to jest fajne, tak jak na jakimś forum albo coś takiego, ale jak rzeczywiście pamiętamy, co kiedy kto pisał, to faktycznie szybciej byśmy otworzyli pojedynczy mail, niż odnajdowali się w wątku kilkunastu maili. Mimo, że on to inteligentnie filtruje na początek.
2: Bo najnowsze są na samej górze, tak? Najnowsze tak. Wiadomości w wątku. To nie jest tak, że on jest chronologicznie, tylko jest po prostu odwrócony.
3: To jest chronologicznie, ale chyba tak mi się wydaje, że jest chronologicznie, ale to najnowsze i tak jakby kopiuje na początek jeszcze raz.
2: Rozumiem.
3: Tak
2: okay.
3: Trochę, chyba coś takiego, tak to rozumiem.
0: Oznacz gwiazdko, pole wyboru,
3: jest
0: zaznaczone, zaznacz, pole
3: treść,
0: wyboru, niezaznaczone.
3: Treść maila.
0: Oznacz gwiazdko, pole wyboru, zaznaczone.
2: Oznaczenie
3: i oznacz gwiazdką.
2: Mhm.
3: I byłby następny mail. Można, to jest jedyny program, w którym można ileś maili zaznaczyć i albo oznaczyć gwiazdką, albo...
0: Zaznacz, ja, MB, zaznacz, pole wyboru, zaznaczone, oznacz gwiazdką. Szukaj, więcej od...
3: Tu nie, tego niestety...
0: Zaznacz, oznacz gwiazdką, pole wyboru, zaznaczone, koniec listy. Niezaznaczone.
3: Bo nie wiem dlaczego się jakby tych opcji, które były...
0: Narzędzia formuły. Zaznaczone. Pole wyszukiw. Obrazki. Edycja. Język. Edycja. Zaznacz wszystko. Kopiuj.
2: Bo w tym momencie jesteśmy w tekście wiadomości. Na to
3: nie,
2: wyglądało.
3: Ja wiadomość nie wszedłem, ale on ją tak traktuje widocznie.
0: Zaznacz. Pole wyboru. Ja. MB. Wilno. Szukaj. Pole więcej opcji. Przy. Szukaj.
3: No
0: ja,
3: nie muszę wejść w to.
0: MB. Wilno. Prawie może masz jakieś sprawdzone. Zaznacz. Ja. MB. J.
3: Oj.
0: Zaznacz.
3: I co? Nie chcę wejść?
0: Prawie może masz jakieś...
3: Nie,
2: przycisk.
3: No, główny przycisk, tak. Czyli to jest powrót do głównej
2: do
3: skrzynki.
2: Do kategorii, tak, do skrzynki.
3: I tu od razu mam te przyciski, to jest fajne. Archiwizuj przycisk, czyli że usuwana jest wiadomość ze skrzynki, z odebranych, przechodzi do wszystkie, czyli do archiwum tak jakby, bo tak. Wszystkie to jest archiwum w Gmailu.
2: Wszystkie to jest taki folder przycisk. Największy w naszej skrzynce, który sobie możemy zawsze gdzieś tam do niego zajrzeć, na przykład jeżeli mamy pocztę elektroniczną ustawioną na komputerze, stacjonarnym, po iMapie możemy sobie go wczytać. Zresztą tak normalnie z urządzenia przenośnego też, tylko trochę będzie się wczytywać, jeżeli mamy dużo maili.
0: Usuń.
3: Wiadomość wędruje do kosza i po miesiącu w ogóle chyba znika na stałe.
0: Więcej opcji. Przycisk. Oznacz gwiazdką. Przycisk.
3: Oznacz gwiazdką, czyli taką etykietą gwiazdka.
0: Wilno. Prawie może masz je. Oznacz gwiazdką.
3: I koniec. A więcej opcji, przycisk. Co się pojawia?
0: Pokaż mniej. Oznacz gwiazdko. Pokaż usuń. Przycisk. Archiwizuj. Główne. Usuń. Pokaż. Oznacz. Wilno. Prawie me. Obrazek.
3: No i właśnie...
0: Michał Kasperczak. Cześć Magdo. Michał Kasperczak.
3: Właśnie nic się nie pojawia. Ja tego nie bardzo rozumiem. To więcej opcji, mniej opcji. Nie wiem, czy to nie chodzi o to, bo na końcu maila to muszę gdzieś na dół iść.
0: Może rzeczywiście zmienna i to sprawa. Gdzie może pogoda się z dużo... Cześć. Duże. O, duże. Co? Duże. Duże. Duże. Duże. Duże. Obok galerii Kazimierz. Duże. Duże. Duże. Nie. Duże. Pozdro. Duże. Magdo.
3: Szukam teraz. Czytam maila. I to jest na... O.
2: I na samym dole...
3: Tak, na samym dole jest. Odpowiedz przycisk.
0: Przekaż.
3: Przekaż.
0: Przenieś przycisk.
2: Możemy przenieść.
3: Aha, to jest to więcej opcji.
0: Oznacz etykietę. Przycisk. Ignoruj. Przycisk. Spam. Przycisk. Drukuj. Przycisk. Nieprzeczytane. Przycisk. Rozwiń wszystko. Przycisk.
3: O, rozwiń wszystko nawet.
0: Piszę teraz sporo artykułów, a co do waszych mieszkań w tle? Jedziesz na OBM jakiś tydzień, czy nie wie? Pozdrawiam, Michał Kasperczak. Nie pozdrawia, Michał, Michał, do M1, szczegóły.
3: Trochę mi się tutaj...
2: Tak, jest to trochę irytujące to, że trzeba się przez tą całą wiadomość, no szczególnie tak dla osób, które korzystają właśnie z klawiatury, to może być takie trochę denerwujące, że się trzeba...
3: Nie, z klawiatury to właśnie spoko, bo to sobie naciskam klawisz i na koniec tego, więc to jest akurat
2: rozumiem,
3: super.
2: Rozumiem, no gestem też by teoretycznie szczegóły. Można było.
3: Tak, tylko nie umiem chyba.
0: Dziękuję za wiadomość.
3: Przepraszam, że to tak nieprofesjonalnie trochę, ale zależy mi na tych opcjach, żeby je pokazać, a też taki trzyczłonowy mail otworzyłem.
2: Mail jest długi, można się z tym mailem zapoznać i dlatego ja właśnie osobiście jakoś średnio...
3: No nie. I więcej opcji, nie wiem, przepraszam, nie mam więcej opcji i teraz niestety nie mogę tego maila zamknąć lewo, prawo, potarcie, tylko muszę u góry gdzieś znaleźć...
2: przycisk główny.
3: Tak, i wyszedłem. Czyli jak ja korzystam z maila? Oczywiście, do czytania długich maili i wątków Gmail jak dla mnie nadaje się średnio. Natomiast Gmail mi się podoba z dwóch powodów. Po pierwsze, że mogę zaznaczyć ileś tam maili, szczególnie w tych spamach, w tych wszystkich newsletterach, nie spamach, tak, w tych wszystkich newsletterach mniej ważnych. I potem na początku ekranu jest przycisk archiwizuj albo usuń i po prostu je usunąć. I to rzeczywiście działa momentalnie, to się pięknie synchronizuje z tym, co potem mamy rzeczywiście w naszej poczcie na stronie internetowej, czy nawet w programie, no z tym mailem to różnie, ale właśnie jakbyśmy sobie weszli w Thunderbird albo w pocztę na stronie, możemy usunąć albo to gdzieś te wiadomości przenieść i właściwie wszystko z nimi zrobić.

0: Całkiem niegłupi i z dużymi możliwościami współpracy też między użytkownikami, dzielenia się. To może nie jest, to jest specyficzna też dostępność,
1: zwłaszcza,
0: ale...
1: jeszcze łącząc to, Michale, z dokumentami Google'a, co jest rzeczywiście bardzo istotną kwestią, a tym bardziej, że dokumenty Google'a zaczynają być dostępne dla użytkowników VoiceOvera chociażby. Przez stronę internetową dostępne są już od dawna. Da się z tym pracować. Może nie jest to jakieś takie naprawdę bardzo komfortowe, tak jakbyśmy korzystali z pakietu Office, na przykład z Worda albo z Excela, ale jest to już możliwe do obsłużenia i dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład komuś udostępnić dokument i z kimś na żywo gdzieś tam powiedzmy współpracować nad tym dokumentem. Więc, więc to jest dobra opcja. I co jeszcze tak naprawdę potrafi Gmail?
0: I kończąc, i tam wtedy się pojawia taka opcja, bardzo na wierzchu, nie trzeba nigdzie wchodzić, zapisz, tam jest, otwieram załącznik, jest od razu jakby bez otwierania tego podglądu, który, na którym też kursor czasami się zawiesza, zapisz na dysku przycisk. Klikam w to i zapisuje nam na Google Drive określony plik. I to akurat za to Gmaila iPhone'owego lubię. Czyli no program specyficzny, ma dużo, no to myślę, że ta obsługa etykiet i obsługa zbliżona do Gmaila takiego jak przez przeglądarkę.
1: Tak, jeżeli ktoś
0: obsługiwać.
1: Lubi tę ideę pracy jak za pomocą Gmaila przeglądarkowego, to będzie rzeczywiście z tego zadowolony. Do mnie, no... Naprawdę, no, do mnie po prostu nigdy ta idea nie przemawiała, ta idea wątkowania. Ja wiem, że oczywiście to pewnie jest kwestia przyzwyczajenia, ale no, ja już tak długo gdzieś z tego korzystam, tak w formie takiej liniowej, że naprawdę jakoś się do tego przyzwyczaiłem, a przyzwyczajenie, jak wiadomo, drugą naturą człowieka jest.
0: Tak, no i to też by trzeba było dużo wcześniej sobie bardzo, nie wiem czy bardzo, ale dużo tych etykiet porobić, bo przecież to działa tak trochę jak etykiety w WordPress, że teoretycznie, tego nigdy nie testowałem, ale tak to powinno działać. Dobrze rozumiem, każdy mail mógłby mieć kilka etykiet nawet. I te etykiety mogłyby się z sobą jakoś tam zazębiać. No to tak, możliwości tego są ogromne. Natomiast pytanie rzeczywiście, na ile
1: osób z nich korzysta. Czy rzeczywiście ktoś z tego aż tak bardzo korzysta. Dokładnie, dokładnie. Więc czy coś jeszcze o Gmailu, Michale?
0: Nie.
1: Nie. To co, to przejdziemy teraz do Outlooka, który ma...
0: On i tak jest, Gmail jest bardziej, powiem tylko tyle, że on kiedyś był bardzo dostępny, potem nie był zupełnie, a teraz jest no, całkiem no, znośny, myślę.
1: Teraz
0: więc,
1: jest dostępny coś... trochę lepiej niż
0: tak,
1: nie,
0: jest,
1: niż wcześniej.
0: To na pewno tak.
1: Okay,
0: okay. To na pewno tak. Aha, nie wypowiadam się bardzo nad edycją tekstu w Gmailu, bo tego po prostu nie jestem pewien, może ktoś w komentarzach napisze. Ja stosunkowo mało maili piszę na iPhone'ie, więc tutaj nie chciałbym Państwa wprowadzać jakoś w błąd i wygłaszać nie do końca sprawdzone też opinie, bo gdzieś tam to wyraz coś mi zadziałało czy nie zadziałało, to troszkę jest jednak za mało, więc tutaj nie będę się silił na jakieś sądy takie kategoryczne. Outlook teraz. Program
1: tak.
0: Poniekąd twój ulubiony od początku.
1: Może niekoniecznie
0: w tym sensie,
1: skrzynka inteligentna, skrzynka mnie po prostu ujęła, naprawdę. No,
0: i w ogóle
1: szczerze.
0: Zgodzisz się, że Outlook w takich ogólnodostępnych artykułach na portalach typu jakieś dobre programy albo inne, MyApple, zresztą i ten Outlook Androidowy też bardzo został ciepło przyjęty.
1: Bardzo pozytywne recenzje.
0: Tak jak blogerzy
1: oczywiście.
0: Z reguły no, są tacy, no, tacy trochę albo marudzący, albo przemądrzali, no, że tego nie ma, że ma, co tam Microsoft robi. W ogóle zauważyłem, że Apple'owcy lubią Microsoft od pewnego czasu Microsoft, w tym sensie, co świadczy o tym, że Microsoft się naprawdę stara i te Office'y i te inne aplikacje iPhone'owe, nie dość, że dla nas one są z reguły dostępne, czego o Google'u tak powiedzieć, że z reguły to jest coraz lepiej, ale to też to różnie bywało i bywa ciągle. Google jest dość niekonsekwentny jednak w swoich poczynaniach dostępnościowych. Z Microsoftem jest jednakowoż lepiej i Outlook nie dość, że od razu był dostępny, a to co nie było, było poprawiane, to ten Outlook zyskał bardzo przychylne opinie takiej

0: społeczności dziennikarsko-internetowej w Polsce i na świecie, różnorakiej, a też sam Outlook dla iOS-a i dla Androida otrzymał kilka, został zaopatrzony w kilka ciekawych funkcji, których nie ma żaden, nie wiem czy żaden, ale żaden nam znany i nie miał wcześniej żaden nam znany inny program pocztowy, mailowy dla mobilnych systemów operacyjnych, takich jak iOS i takich jak Android.
1: W ogóle trzeba powiedzieć, Michale, jeszcze zanim to trzeba powiedzieć, że Outlook podszedł i w ogóle Microsoft podszedł tak bardzo otwarcie do konkurencji. Zwróć uwagę, bezproblemowo dodamy sobie jakiekolwiek konto do tego Outlooka. Chyba w ogóle teraz za sprawą nowego szefa Microsoftu jest trochę tak, że ten Windows bardziej się otwiera na wszystko, jest i bardziej otwarty na użytkownika i także jest bardziej otwarty na także i społeczność, chociażby może świadczyć o tym to, że gdzieś tam pewne komponenty różne, które są autorstwa giganta z Redmond, zostają udostępniane społeczności open source, tak jak chociażby kwestie .netu. No także Microsoft idzie w ciekawym kierunku, gdzieś takie nawet pogłoski słyszałem, nie wiem na ile to prawda i ile z tego rzeczywiście się ziści, ale że być może kiedyś nawet i Windows będzie open source, więc to ciekawe rzeczy.
0: Ciekawe rzeczy.
1: Tak, się tak trochę zaśmiałeś. No.
0: Nie.
1: A, myślałem, że się tak trochę zaśmiałeś, jak powiedziałem o Microsoft i o open source, ale okej, dobrze.
0: Nie.
1: Dobrze, no to wróćmy do Outlooka.
0: Dobrze, wróćmy do Outlooka. Uruchamiamy Outlooka w nieco inny sposób niż to miało miejsce przed chwileczką, czyli bez udziału voice-overa skorzystamy sobie z Siri, które nam ładnie program otworzy. Mam nadzieję, że otworzy. Mówimy Open Outlook.
2: Outlook. Pokaż selektora skrzynek pocztowych.
1: Jest.
0: I program Outlook został uruchomiony. Pierwsza opcja.
2: Wyszuk. Pokaż selektora skrzynek pocztowych. Przycisk.
0: Czy będziesz o tych opcjach
1: pokaż
0: opowiadał
1: troszeczkę
0: bardziej? Pokaż
1: selektora skrzynek pocztowych, jak sama nazwa wskazuje, albo jak możemy się domyślać, dzięki temu przyciskowi przechodzimy na listę naszych kont pocztowych. Jeżeli mamy kilka kont, to przy okazji jeszcze tak powiem, że tworzą nam się foldery tak zwane wszystkie, tak jak w mailu iOS-owym, że mamy tam powiedzmy wszystkie i tutaj też nam się kilka takich wspólnych folderów dla wszystkich kont stworzy. I możemy oczywiście wejść także do każdego konta poczty elektronicznej z osobna.
0: Miałeś jakieś, bo rozumiem, że masz kilka kont.
1: Mam dwa konta, mam skonfigurowane dwa konta.
0: Nie, bez problemu?
1: No tak jak powiedziałem przed chwilą, mówiąc a propos tej audycji, że skonfigurowałem sobie konto moje fundacyjne na michal.dziwisz@fir.org.pl i nie musiałem podawać żadnych w ogóle namiarów na serwer, ani na
0: Tak, ale chodzi mi, czy przełączanie między kontami, na przykład w trakcie pracy, o to mi chodzi, czy nie było problemu, że tam coś się wysypywało?
1: Nie było problemów, natomiast wspólny, nie bardzo byłem w stanie wybrać konto, z którego chcę wysłać maila.
0: A właśnie, a jak to w mailu iPhone'owym jest?
1: Jest coś takiego od i tam w to trzeba stuknąć i później, później pojawia nam się taki wybieracz, z którego możemy
0: właśnie,
1: sobie...
0: Właśnie, bo o tym sobie też możemy, powiedzieć na końcu, przynajmniej, bo ja mam problem z to nie jest dla mnie zupełnie intuicyjne redagowanie maila w iPhone'ie dla większej ilości osób. Tam jest ta etykieta też to DW, potem co, on to jakoś dziwnie czyta i ja do końca nie łapię się w tym, które pole jest do czego.
1: Tak, jest to trochę skomplikowane, to fakt.
0: Tak, i to o tym będzie można gdzieś tam... Dobrze, czyli ten selektor, czyli wybór konta.
1: Wybór konta.
0: Skrzynki zarazem. O, przepraszam. Nie. Dobrze.
2: Wyszukaj przycisk.
0: I to jest ciekawa rzecz, bo to ja myślałem, że to będzie jakiś przycisk, ale potem się pojawi pole edycyjne i właśnie pola edycyjnego do wyszukiwania nie ma chyba. Nie wiem, spotkałeś się z polem edycyjnym?
1: Szczerze mówiąc, tu nie szukałem.
0: Tu nie szukałem. Naciskamy przycisk.
1: Wyszukaj. I to jest...
2: Pole tekstowe.
1: Tu mamy.
0: Ale słuchaj, co dalej?
2: Anuluj, wyszukaj, pole tekstowe, edycja, wyszukaj pocztę.
0: Aha, i tu szukamy.
2: Anuluj, przycisk. Anuluj.
0: I coś pustego, bo...
2: Anuluj, przycisk.
0: A nie,
2: Wyszukaj, anuluj,
0: przycisk. Nie, to dziwne to było. Nie rozumiem, czemu tak.
2: Wyszukaj, przycisk.
0: Że wyszukaj i potem osobno trzeba w to pole edycji. A może wiem, on może potem historię wyszuki, to co było puste, ten element, może on po prostu pamięta historię naszych wyszukiwań ostatnich. O!
1: Ciężko mi tu akurat cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo... Mhm. A co mamy dalej?
0: Inbox, czyli skrzynka odbiorcza.
1: Tak.
0: W to się kliknąć chyba nie da, po prostu jest informacja. Outlook ma troszeczkę, nie do końca jest spolszczony, on jest taki trochę śmieszny chwilami.
2: Napisz przycisk.
1: Tu
2: napisz,
1: tworzymy przycisk. Nowego maila.
2: Napisz przycisk.
0: I tutaj Outlook ma, o, przy tym tworzeniu na chwileczkę bym został, bo Outlook jako jedyny, czy jako jedyny, no tak, jako jedyny, zaraz mnie sprostujesz, albo zanę. Outlook jako jedyny, on ma możliwość załączania plików. Tak jakby.
1: No tak, bo zwykle jeżeli chcemy coś wysłać za pomocą maila iOS-owego, to musimy najpierw odszukać ten plik, a później ten plik przerzucić
0: otworzyć
1: jakby
0: w mailu,
1: do maila.
0: Jakby.
1: Tak, otworzyć w mailu, dokładnie.
0: A tutaj możemy tak trochę po androidowemu, po windowsowemu załącz i możemy załączyć mail albo zdjęcie, film, no film raczej się nie da, ale zdjęcie z naszej galerii, albo albo plik z naszej chmury internetowej, bo Outlook, o czym nie powiedzieliśmy, jego taką też bardzo istotną cechą jest to, że on nie tylko obsługuje konta, ale jako takie swoiste, w cudzysłowie, konta traktuje również chmury internetowe.
1: Tak, i to może być mylące, bo jak dziś się zastanawialiśmy jeszcze przed audycją, w jaki sposób należy dodać konto w Outlooku. Kolejne, bo no pierwsze to wiadomo, w momencie uruchomienia programu możemy tam możemy takie konto dodać. Jeszcze jedna ciekawostka i informacja dla tych wszystkich, którzy będą dodawać konto, gmailowe na przykład. Outlook prosi nas o dostęp do Gmaila. To nie jest na zasadzie popa albo imapa. Podejrzewam, że też tak można, ale raczej on nas będzie prosił o dostęp. Tak jak zewnętrzna jakaś aplikacja do Gmaila, jak czasem tak mamy, że powiedzmy do naszego konta Google chce uzyskać dostęp aplikacja zewnętrzna jakakolwiek, to musimy się zalogować na to konto przez stronę internetową i udzielić zezwolenia tej aplikacji na dostęp. I wtedy wszystko działa.
0: I teraz tak. I możemy właśnie załączać pliki z tych chmur.
2: Michał Kasperczak, gmail, napisz, przycisk. Michał Kasperczak, gmail, com.
1: Tak, i to jest twoje konto. I w to chyba dopiero musimy tu sobie wejść, tak?
0: Nie musimy, bo...
1: O właśnie, jest to niżej. Priorytetowa skrzynka odbiorcza, czyli coś, co jest bardzo fajną sprawą.
0: I to się przełącza pomiędzy priorytetowa a pozostałe.
1: Tak.
0: Rozmowy.
2: Inna priorytetowa skrzynka odbiorcza. Przycisk. Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Inna skrzynka odbiorcza. Przycisk. Szybkie filtrowanie. MB, prawino.
0: I mamy maile.
1: I szybkie filtrowanie jest jeszcze też dosyć
0: zaraz
1: fajne, o którym...
2: Szybkie filtrowanie. Go testy produkt z pion, a nie dobrosta poznań centrum, jeden rozmowę. Go, szybkie filtrowanie, inna skrzynka odbiorcza, przycisk. Szybkie filtrowanie, inna skrzynka odbiorcza, przycisk.
0: Niestety, szkoda trochę, że on nie mówi.
1: Nie mówi, co jest zaznaczone, niestety.
0: Właśnie, co jest zaznaczone.
1: To jest błąd, miejmy nadzieję, że kiedyś zostanie
0: poprawiony. I to przełączanie jest też takie w locie, bo nie słychać jakbyśmy takiego jakbyśmy gdzieś tam wchodzili w... I to tak może być mylące, bo się nic nie dzieje, a on to ładnie przeładowuje, znaczy dotykamy, klikamy, nie słychać żadnego tam takiego elementu.
1: Nie ma reakcji, nie ma informacji o jakiejkolwiek reakcji.
0: Zwrotnej, ale to się wszystko ładnie dzieje nam. Tak samo mimo tego, że tam gdzie się nie spodziewamy, nawet nie ma anuluj, to działa taki nieinformowany przez voiceover ukryty gest, no lewo-prawo potarcie, prawo-lewo,
1: tak.
0: Czyli
1: jakbyśmy
0: czyli
1: chcieli wrócić
0: cofnięcie.
1: Gdzieś.
0: Jakbyśmy chcieli wrócić. Klawiaturą Escape też działa, czyli to jest takie bardzo, bardzo taka przyjemna rzecz, którą programiści Microsoftu zaopatrzyli na Outlooka.
2: Szybkie
0: filtrowanie. To żadne pole edycyjne, tylko takie naciskamy.
2: Nieprzeczytane. Przycisk.
1: I tu jest rzecz, odpowiadam mojemu koledze z pracy, którego serdecznie pozdrawiam, Marcin Patoczka, dziś zadzwonił do mnie rano i zapytał, czy znam jakiś program na iOS-a, który będzie w stanie wyfiltrować mu wiadomości nieprzeczytane. Marcinie, Outlook. Microsoftu. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Tak przy okazji. Bo okazuje się, że właśnie można wyfiltrować sobie wiadomości, których nie przeczytaliśmy jeszcze, z tym, że... pytanie od Patryka się jeszcze pojawiło, to za moment. Jedyna rzecz jest taka, to popraw mnie Michale, jeżeli się mylę, ale chyba to jest na zasadzie albo-albo. To, co jest w priorytetowej skrzynce odbiorczej, nie ma w tej ogólnej skrzynce odbiorczej. Tego już nie ma wtedy tutaj.
0: To znaczy, nie rozumiem, że...
1: Maile w priorytetowej jakby różnią się od tych, które są wszędzie. To jakby są dwa zbiory, które nie mają części wspólnej.
0: No tak. Znaczy, nie, ja to rozumiem tak, że mówisz o priorytetowej i tych pozostałych.
1: I pozostałych, tak.
0: No to jest jak pozostały, to jest taki filtr, ja rozumiem, że po prostu priorytetowa to jest to, co on uznaje, że nie jest że nie jest nam potrzebne, o, w ten sposób.
1: Nie, no priorytetowa to jest właśnie to, co uznaje, że jest nam potrzebne.
0: Jest. Przepraszam, że jest potrzebne. Mhm.
1: Właśnie, i tu od razu odpowiadając na pytanie Patryka, co to jest ta priorytetowa skrzynka odbiorcza? Patryku, to jest taki algorytm Outlooka, który... ma za
0: wszystkie
1: zadanie...
0: Wszystkie normalne maile.
1: Tak, wszystkie
0: mówiąc.
1: Normalne maile, które ma za zadanie wykryć w jakiś taki swój tam inteligentny sposób, jakie maile są dla nas ważne. Przede wszystkim maile kierowane bezpośrednio do nas, przede wszystkim maile, które nie są jakimiś tam ogłoszeniami reklamowymi, które nie są komunikatami z portali społecznościowych, które nie są adresowane na listy mailingowe, ale uwaga, jeżeli... to jest ciekawa sprawa. Jeżeli z jakimś autorem na liście mailingowej, to ja już zauważyłem, jeżeli mamy na przykład listę mailingową w naszej skrzynce odbiorczej, bo nie zrobiliśmy sobie żadnego filtra i korespondowaliśmy kiedyś z autorem, który wysyła jakieś wiadomości na tę listę mailingową, korespondowaliśmy prywatnie, to wtedy maile od tego autora także wylądują w naszej skrzynce priorytetowej. To jest moim zdaniem błąd, ale no, to tylko moje zdanie, bo tak się nie powinno dziać.
0: No niby tak, ale z drugiej strony to jest może takie coś, że skoro pisaliśmy, no to ten autor może być dla nas gdzieś tam ważny. I ten wątek, powiedzmy, to jest takie monitorowanie tego, powiedzmy, choćby to było gdzieś tam przeniesione, no to dawnego wątku. I nie, mi się wydaje, że to akurat nie jest głupie, bo załóżmy, można by zrobić taką regułę teoretycznie, że ten tyflos, przysłowiowy tyflos, jakaś lista dyskusyjna przechodzi do niepriorytetu, no ale z kimś tam piszemy na temat konkretnego wątku, albo na liście, albo w korespondencji prywatnej i potem to się nam jednak pojawia, ten dany określony, jeden, jakiś tam drugi mail.
1: Zgadza się.
0: Tego bym bronił akurat.
1: Zgadza się, natomiast no, mi się wydaje, że to jednak nie jest to. No ale to zdania są różne. No, a jak to kiedyś ktoś napisał, różnić się trzeba pięknie. Więc tu...
0: Bo po coś z kimś pisaliśmy na
1: oczywiście
0: ten temat, więc jednak...
1: Ale nie, to nie jest kwestia tematu, Michał. To jest kwestia tego, że w ogóle z autorem, z którym kiedykolwiek pisaliśmy, to jego maile, jakby nawet mimo tego, że nie są adresowane bezpośrednio do nas, to lądują na listy, a są
0: aha,
1: na
0: czyli
1: listę.
0: Nie, że jak załóżmy odpowiedziałem na tej liście na czyjś mail i potem ten wątek, powiedzmy, nie. Tylko ktoś pisze o czymś innym i wszystkie maile o czymś innym.
1: Dokładnie.
0: Dlatego, że kiedyś tam z kimś pisałem.
1: Z kimś pisałem, dokładnie. O to mi chodzi.
0: O nie, to za bardzo, rzeczywiście.
1: No właśnie.
0: Okay. To przepraszam, oczywiście, to tak. I co mamy dalej? Odblokowujemy?
2: Przycisk. Zamknij okno wyskakujące.
0: Aha.
2: Klik. Przycisk.
0: Przepraszam.
1: Zamknij okno wyskakujące, tak, bo ten filtr...
2: Pokaż selektora skrzynek pocztowych. Wyszukaj. Lębek. Napisz. Michał Kasperczak. Priorytetowa skrzynka. Inna skrzynka. Odbiór. Szybkie filtrowanie. Go. Jeden rozmowa. Go. Testy produkcją. Ania Dąbrowska. Poznań. Centrum Kongresowo Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego.
0: I jakie my tu mamy możliwości w pokrętle, w czynnościach tego maila?
2: Aktywizuj. Zaplanuj. Aktywizuj rzecz. Czynność domyślna. Aktywizuj.
0: Trochę za mało niestety, przydałoby się coś
1: tak,
0: jeszcze,
1: bo
0: nawet
1: to,
0: nie wiem czy...
1: Bo to się, te jeszcze dodam od razu, te czynności, które mamy w pokrętle, możemy sobie zmieniać w ustawieniach, tak samo jak w iOSie, tylko że w iOSie, w iOSowym mailu jest tego więcej, a tu mamy tylko te dwie opcje, na zasadzie czynność w lewo, czynność w prawo. Możemy sobie to w ustawieniach zmieniać.
0: To sprawdzę, co tam jeszcze doszło i jak to działa, czy na ile się synchronizuje z Gmailem prawidłowo. No i właściwie tyle, no mogę otworzyć.
1: No i na przykład otwórz.
2: Overflow,
1: to jest bardzo fajny przycisk. To jest bardzo fajny przycisk.
0: Naciśniemy go. A tylko pokażę, co jest dalej.
1: Dobrze. To jest do kosza, nieprzetłumaczone. Archiwizacja. To jest powrót
0: jest
1: do...
0: Właśnie inaczej, na początku nie ma wróć, tylko są te przyciski dwa do archiwum i do kosza. Trochę podobnie jak w Gmailu zresztą. Oflaguj, aha, czyli flagi.
1: I tu jest jeszcze też ciekawa rzecz, bo anuluj subskrypcję.
0: Z tym się nie spotkałem.
1: Prawdopodobnie to jest, ja też się z tym nie spotkałem, więc ja mogę tylko zgadywać, to jest jakiś mailing prawdopodobnie albo coś tego typu.
0: To jest facebookowa wiadomość, ale to anuluj subskrypcję to by był z Facebooka przycisk?
1: Wygląda nie. Na to, że tak. Nie wiem.
0: A kliknę w to.
1: Spróbuj.
0: Bo to już jest, ale przedtem pokażę ten
1: overflow. Tak. No widzisz? Zrezygnuj z subskrypcji.
0: Tak, tak, ale to był typowy link taki mailowy.
1: Tak, ale ten przycisk moim zdaniem jest tożsamy z tym.
0: Też tak,
1: tak
0: myślę.
1: Ale pokaż ten overflow, bo tu jest fajna rzecz jedna.
2: Zaplanuj przycisk.
1: Zaplanuj. Przycisk. Właśnie. To pokaż jeszcze raz to.
2: Przenieś. Zaplanuj przycisk.
1: Przenieś do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Możemy sobie, i działa to też w drugą stronę. Jeżeli w priorytetowej skrzynce odbiorczej mamy jakiegoś maila, który nam się nie podoba i którego po prostu nie chcemy, bo uznajemy, że się Outlook pomylił, ten jego algorytm inteligentny, to możemy w tym momencie wybrać tu opcję, żeby przeniósł do tej ogólnej skrzynki odbiorczej. I on się albo czasem zapyta, czy utworzyć filtr na stałe, albo w niektórych przypadkach on to po prostu zapyta nas najzwyczajniej w świecie, czy to przenieść, czy jesteśmy tego pewni. I to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy sobie tu w jakikolwiek sposób panować nad tym, że nie jesteśmy zdani na to, że Microsoft nam dał algorytm opisany tak, a nie inaczej. W domyśle cieszcie się ludzie, bo mamy takie możliwości. Możemy sobie to dostroić do własnych potrzeb i on się tego uczy.
0: No i dobrze.
1: Opcja zaplanuj też jest fajna.
0: Nie testowałem, domyślam się, to możesz troszeczkę, jeżeli testowałeś, powiedzieć.
1: Możesz w to wejść, w tę opcję zaplanuj.
0: W sensie wejść tak,
1: tak kliknij,
0: w ogóle,
1: po prostu stuknij w tę
0: teraz,
1: opcję zaplanuj, teraz, tak,
0: wejść.
1: Tak.
2: Zaplanuj, zaplanuj, uwaga, zaplanuj wiadomość.
1: Właśnie, i teraz...
0: To myślałem, że jakieś tam zadania.
1: Nie. To jest też bardzo fajna sprawa.
0: Tego żaden program nie ma.
1: To jest też bardzo fajna sprawa, bo po prostu ta wiadomość nam wyskoczy w formie powiadomienia za kilka godzin. Tu pokaż może, Michale, co my tu mamy.
2: Za kilka godzin. Jutro rano. Gdybierz termin. Przycisk.
1: O.
2: Anuluj. Przycisk.
0: Anuluj.
1: Anuluj.
0: A można też, czy ja coś mylę z Windowsami, w Outlooku iOS-owym można też, że wyślij za kilka godzin coś takiego?
1: Nie. Z tym się nie spotkałem. To z tym się nie spotkałem, ale tego jakby, no nie było mi to, powiem szczerze, potrzebne w żaden sposób, ale
0: kto
1: nie
0: tak
1: wydaje
0: miał?
1: Mi się,
0: ten,
1: żeby...
0: Ten tak miał debat.
1: Debat, tak, tak, debat. Tak, tak.
0: No. Musimy audycję, ja się upominam, w zeszłym roku się upominałem, już teraz zrobię to publicznie i zupełnie tak poza tematem, audycję o programie debat musimy kiedyś zrobić.
1: Musimy kiedyś zrobić, to z pewnością no, będzie długa audycja, bo debat potrafi naprawdę sporo, tylko szkoda, że z jego dostępnością nie jest najlepiej.
0: Taki program legenda, ja myślę, że on dzisiaj taki trochę niepotrzebny, ale fajny program.
1: Zgadza się. To jest program fajny i myślę, że o nim kiedyś też sobie porozmawiamy. No więc to jest to. Tak to wygląda w zakładce wiadomości. To tak najkrócej mówiąc. To może pokażmy, Michale, jeszcze te pozostałe rzeczy, bo...
0: Spróbuję, przepraszam, tylko nacisnę z ciekawości, to anuluj subskrypcję. Okay. Zobaczymy, co się stanie.
2: Uwaga, anuluj subskrypcję.
0: Jakiś alert?
1: Tak.
2: Czy na pewno chcesz przestać otrzymywać wiadomości od tej listy adresowej?
1: A widzisz, mówiłem.
2: Przycisk, unsubskrybuj, przycisk.
1: O, kolejne nieprzetłumaczone przyciski.
0: Tak.
2: Anuluj subskrypcję. Anuluj subskrypcję.
0: Tylko ciekawe, czy tą listę adresową, czy on rozumie przez to, że to wydarzenie jest konkretne z Facebooka, czy w ogóle Facebooka? Czy na przykład albo ten kanał?
1: Myślę, że to wydarzenie jakieś konkretne z Facebooka. Że to nie działa tak globalnie. On sobie po prostu wykrył ten link i dla naszej wygody, bo dajmy na to, wiadomość byłaby gdzieś jakaś tam, powiedzmy, długa i trzeba by było przewijać ten ekran.
0: No to jest tak trochę jak ten inteligentny kalendarz, taki trochę w mailu zintegrowany, że możemy kliknąć i tam coś sobie dodać do kalendarza.
1: Dokładnie, to w ogóle iOS wykrywa różne rzeczy, że jeżeli napiszemy coś w mailu, że tam za 5 godzin, to możemy dodać sobie do kalendarza na przykład. Czy numery telefonów wykrywa, adresy wykrywa też iOS.
0: Tak, i to jako jedyny chyba program.
1: To są takie dosyć fajne rzeczy. To teraz, Michale, pokaż może te kolejne zakładki, przynajmniej te, z których korzystasz, bo nie wiem, czy korzystasz z wszystkich.
0: Poczta. Pierwsza zakładka, poczta.
2: Kalendarz.
1: Korzystasz z kalendarza?
0: Szczerze mówiąc, nie. A może by warto, ale jeszcze do tego nie doszedłem.
1: Dla mnie ten kalendarz jest jakiś taki dziwny, jeżeli chodzi o jego interfejs, powiem szczerze.
0: Tak, ja dokładnie tak samo.
1: Kontakty u mnie nie działają. Kontakty, a kiedyś działały.
0: I to działało pięknie, bo to tak. Nie, kontakty działają fajnie, bo mamy dostęp do wszystkich kontaktów i możemy każdy kontakt otworzyć, jakby pocztę, wyfiltrować, wyszukać z każdego kontaktu. Ale jeszcze na początku, tylko nie wiem, ta opcja to jakby zniknęła. W takim pierwszym nagłówku były ostatnio używane, nie wiem, jakby w cudzysłowie ulubione, albo, a może nie ulubione, integrujące się z kontaktami ulubionymi, chociaż nie. Myślę, że po prostu najczęściej używane w ostatnim czasie maile od iluś tam osób. I to było fajnie, bo to były całe rozmowy, czyli po prostu wystarczyło kliknąć imię, nazwisko, temat i już mieliśmy, nie, wystarczyło kliknąć w imię, nazwisko osoby i mieliśmy maile od tej osoby. I to było, powiedzmy, 5, nie wiem, 10, nie pamiętam, osób, z którymi ostatnio korespondowaliśmy. Bardzo miłe, no bo zwykle, no może przesadzam, ale jednak są osoby, z którymi się tych maili piszę częściej, więcej i jeżeli on dobrze te osoby, a w moim przypadku ewidentnie dobrze wynalazł, no to znaczy, że dzięki temu można szybko dostać się do nawet jakichś dawniejszych maili bez tego dawniejszych, powiedzmy sprzed miesiąca, dwóch, bez wyszukiwania. Tym bardziej, że ja na przykład mam raczej skrzynkę odbiorczą pustą.
1: Hołdujesz metodzie i metodyce Inbox Zero.
0: No coś tak, bliżej zero, tak.
1: Okej. Okay.
0: Bliżej zero.
1: Okay.
0: I zakładka pliki. Zakładka pliki jest jest bardzo fajna. Znaczy ona powoduje wyświetlenie dostępu do plików z naszych chmur, wszystkich, które są podpięte na iPhone'ie, czyli Gmail rozumiany jako załączniki, nawet obojętnie, czy je zapisywaliśmy, czy nie, załączniki do maila, następnie Dropbox, Google Drive i OneDrive. Dropbox, czyli chmura internetowa Dropbox, Google Drive, chmura Google'a i OneDrive, chmura Microsoftu. Do tych trzech chmur możemy każdy plik otworzyć, z nich, znaczy każdy, ostatnio używane może tak pliki, no i potem plik dany albo podejrzeć, albo zapisać w innym programie, gdzieś go tam przenieść, załączyć też do wiadomości, bo tam to załączanie, udostępnianie jest trochę takie śmieszne, w sensie takim, że jak też otwieramy na przykład załącznik, no to możemy go z jednej strony, a to może o tym zaraz, bo to byłby chaos, to o tym to bym pomylił. Czyli tyle zakładka pliki. Bardzo ciekawe, kiedy szukamy po prostu załączników. Wystarczy uruchomić Outlook, pliki i duża szansa, że znajdziemy załącznik
1: z ostatnich maili.
0: jeżeli z ostatnich maili, z ostatnich tak. zapisań na Dropboxie, na właśnie Google Drive, zrobimy to prawdopodobnie szybciej niż byśmy mieli uruchamiać poszczególną zadaną aplikację, właśnie Dropbox albo Google Drive, albo OneDrive.
1: To z pewnością. To myślę, że możemy jeszcze pokazać co? Czy jeszcze teraz się skupimy na tych załącznikach? Bo cię chciałem o jedną rzecz zapytać, jeżeli chodzi o załączniki.
0: Może nie pokażę tych załączników w tej chwili, bo nie mam pod ręką, ale Microsoft Outlook mobilny ma coś takiego, że z jednej strony możemy otworzyć załącznik, potem go udostępnić, czyli jakby otworzyć w innym programie, jakby dzięki rozszerzeniom iPhone'owym gdzieś tam go zapisać, ale to są funkcje standardowe. Załączyć go możemy, czyli utworzyć nowy mail, po prostu jakby prześli dalej jako załącznik, tak trochę coś takiego, czy utworzyć nowy mail z, właśnie z załączoną załącznikiem z poprzedniej wiadomości, o tak, ale samo zapisywanie załączników się odbywa w ciekawy sposób, bo trochę to zajmuje, że tam on wyświetla takie saving, coś takiego i trzeba czekać, ale możemy zapisać i on nam mówi, zapisz tam Dropbox i wyświetla wszystkie chmury, które mamy podpięte te konta, czyli w moim wypadku Michal Kasperczak gmail.com, czyli Google Drive do mojego maila, Dropbox i chmury Microsoftu, czyli OneDrive. I co ciekawe, w tych chmurach on to na początku może być mylące, ja potem szukałem po nazwie, pliku nie było, okazało się, że on go zapisał w chmurze poszczególnej, pojawia się folder Outlook i w folderze Outlook dopiero znajdujemy pliki, które zapisaliśmy. Niestety nie ma opcji zapisz wszystkie załączniki.
1: Tak, trzeba po kolei, ale zauważyłem, że możemy w trakcie zapisywania jednego załącznika sobie wyjść i zapisać inny.
0: Ale wyjść to w jakiś sposób, że dotknąć tam gdzieś
1: tak, tam jest miejsce? Przycisk, tam jest przycisk close bodajże i...
0: Aha, i ten close tak, nie blokuje
1: nie,
0: nam.
1: Nie, i on się będzie zapisywał, dostaniemy później powiadomienie, okienko takie alertowe, że zapisał nam się plik załącznika. I właśnie, to jest, zmierzamy do tego, co cię chciałem zapytać, Michale, bo wspominałeś o tym, że sobie Outlook tworzy jakiś folder w Dropboxie na przykład, tak? On nie zapisuje tego tak. luzem, on zapisuje sobie to gdzieś, więc gdzie?
0: Co to znaczy gdzie? No w Dropboxie.
1: No dobrze, ale
0: w folderze Outlook.
1: A, w folderze Outlook. No właśnie o to mi chodziło.
0: Ale o tym mówiłem, że tworzy folder Outlook i w folderze Outlook są te załączniki. Wydaje mi się, że to powiedziałem, jeżeli nie powiedziałem jasno, to jeszcze raz. W każdej z chmur internetowych tworzony jest folder Outlook, w którym to znajdziemy załączniki zapisane przez program Microsoft Outlook dla urządzeń mobilnych.
1: Okej, okay. No teraz jest wszystko jasne, więc jeżeli chodzi o te załączniki, no to myślę, że to mamy już tu jasność. Może jeszcze pokażmy te ustawienia. Ich jest niedużo, ale jest kilka rzeczy, takich myślę, że dosyć fajnych.
2: Przycisk. Ustawienia, kontakty.
1: Ustawienia.
2: Kontakt, ustawienia, karta. Ustawienia dla ustawienia dla Michalka Speczek, ustawienia konta. Nagłówek. Ustawienia dla Michalka Speczek, mailing stopni dwukrotnie, aby edytować. Ustawienia dla Dropbox stopni dwukrotnie, aby edytować.
0: I proszę, nam te konta, tak jak mówiliśmy, widzi mail
1: i Dropbox.
0: Konta mailowe i konta chmurowe.
1: Dokładnie.
2: Stopni dwukrotnie, aby edytować. Dodaj kolejne konto.
1: O, przycisk. Dodaj kolejne konto.
0: A zobaczymy, co tu możemy.
2: Dodaj konto. Poczta. Nagłówek.
0: Poczta nagłówek. Czyli będzie pewnie jeszcze inny nagłówek.
2: Konfiguracja konta Exchange. Konfiguracja konta Outlook. Konfiguracja konta iCloud. Konfiguracja konta Google. Konfiguracja konta Yahoo. Zakupi mapę stąd.
1: Kolejne, tak, kolejne nieprzetłumaczone...
0: Czyli jakiś dodatkowy
1: tak.
0: iMap.
1: Ale tak jak mówiłem, Outlook próbuje sobie inteligentnie te iMapy sam
0: łączyć.
1: Odszukiwać. Tak, więc jest lepiej niż w przypadku natywnej aplikacji w iOS. Files, tak.
0: Okay. Nie było tak, tak było zawsze, mi się wydaje, że by było lepiej.
1: Aż tak bardzo się w to nie wgłębiałem, ale pamiętam, że pierwsze wersje Outlooka Microsoftowego na iOS to miały wiadomości typu, znaczy lista wiadomości wyglądała typu message from, to, subject i tak dalej
0: A to do dzisiaj tego nie masz
1: nie,
0: faktem?
1: Nie, nie, nie.
0: Poprawili.
1: Oni dobrze, to poprawiają teraz... sukcesywnie. Mhm.
2: Zakup files, nagłówek, konfiguracja konta Microsoft OneDrive. Mhm. Merge help, contact support, UOL, konfiguracja konta Box, konfiguracja konta Dropbox, konfiguracja konta Google.
0: Aha, bo to mi się kursor...
2: Konfiguracja konta Microsoft
0: OneDrive. Jeszcze raz.
2: Konfiguracja konta files, zakup files, konfiguracja konta Microsoft OneDrive, konfiguracja konta Google, konfiguracja konta Dropbox, konfiguracja konta Box.
0: Bo jeszcze BoxNet, taka chmura jest.
1: BoxNet, tak.
0: Trochę zapomniana, ale jest.
1: Ale jest.
0: I proszę.
1: Możemy się skontaktować z pomocą, gdybyśmy chcieli i potrzebowali.
0: Tyle. Ustawień.
1: Ale zapewniam, jest to bardzo proste już później ta konfiguracja.
0: A sprawdzę tylko jeszcze.
1: Aha.
0: Bo przecież źle powiedziałem, bo tyle ustawień kont, ale przecież to nie są całe ustawienia Outlooka.
1: Oczywiście, to jest, mówiłem, że właśnie tyle ustawień kont, bo tu mamy jeszcze...
0: A co się dzieje, jak wejdę w ustawienia Michał Kasperczak albo ustawienia Dropboxa? Stuknię, aby
1: są
0: edytować.
1: Różne.
2: Michał Kasperczak ID 89, opis. Opis konta, Dropbox, wyczyść pamięć podręczną, przycisk, usuń konto, przycisk,
1: tak. Poczta. Tyle mamy. W ustawieniach konta pocztowego będziesz miał troszeczkę więcej.
2: Domyślny podpis, domyślny kalendarz,
1: o.
2: Ustawienia dla Michalka Sperczak.
0: Nie, to nie tu.
2: Ustawienia dla Michalka Sperczak i mającą... Ustawienia. Michal, opis. Opis konta. Powiadomienie o poczcie.
0: Mhm.
2: Pomoc. Przycisk.
0: Powiadomienie o poczcie, to mogę w to wejść, rozumiem?
1: Tak.
2: Powiadomienie o poczcie.
1: A nie, tu...
2: Opis konta. Pomoc. Przycisk. Powiadomienie o poczcie.
1: Nie, wygląda na to, że...
0: O, nie, jest! Właśnie, dziwnie, bo przedtem pomoc się pojawiła, myślałem, że to koniec. A tutaj...
1: To jest... Tak, i niestety dla... właśnie, powiadomienia o poczcie wyłączone. A przesuń się niżej.
2: Ustawienie zaawansowane. Wyczyść pamięć podręczną. Usuń konto. Przycisk, poczta, karta. Jeden kalendarz. Wyłączone.
1: Czy jesteś w stanie w to wyłączone, bo ty masz wyłączone powiadomienia w Outlooku, tak jeszcze zapytam z ciekawości.
0: Tak, właśnie mam wyłączone.
1: Okay,
0: ale, co, ale tu jest nie problem, bo ja to wyłączał, o widzisz, i to jest kolejny dowód, że Outlook jest taki mocno, jakby powiedzieć, taki zrobili go ujednoliconego, to jest taki mocno androidowy, bo z reguły w iOSie jest tak, że jak coś dotyczy powiadomień, to się włącza w tych powiadomieniach i koniec. Z aplikacji często, nawet jak można by było wyłączyć powiadomienia, to ci wyświetla, że udaj się do centrum powiadomień i tam włącz albo do centrum, do opcji do ustawień, tam ustawienia, opcji powiadomień i włącz albo wyłącz. A tutaj proszę bardzo, możemy to zrobić z aplikacji Outlook, ale możemy też te powiadomienia zarządzać nimi z poziomu ustawień powiadomień w ustawieniach iOS-a.
1: No tak, to się zgadza.
0: Mam nadzieję, że nic nie mylę, ale nie, bo ja tu w Outlooku pierwsze widzę te powiadomienia, że to można coś takiego zrobić, więc...
1: W ogóle w ustawieniach Outlooka, być może do tego dojdziemy, ale też jest właśnie, dlatego ja zapytałem o to, bo
0: tak?
1: Gdzieś widziałem dziś taką opcję, która była bardzo myląca. Było coś właśnie też, jak dobrze pamiętam, z powiadomieniami związanymi w opcja związana z powiadomieniami, były powiadomienia wyłączone, a pole wyboru poniżej było jeszcze i ono było zaznaczone, więc totalny
0: A do
1: mętlik.
0: Czego służyło? Nie, puste było.
1: Nie, to, nie. Było to było właśnie powiadomienie korespondujące z tą, to pole wyboru było korespondujące z tymi powiadomieniami.
0: Rozumiem.
1: Więc, więc to takie mylące trochę te ustawienia Outlooka są.
0: Mhm.
1: Z moich obserwacji.
2: Ustawienia zaawansowane.
0: No dobrze, ale jeszcze zaawansowane. Sam się zainteresowałem. Aha. To ustawienia zaawansowane. A, że domyślne.
1: Tak, i możesz...
0: Aliasy dodać. Hmm.
1: I możesz tu sobie jeszcze... O, foldery systemowe. To są foldery, które możesz sobie pododawać z tego, co wiem, z jakimiś konkretnymi folderami w iMapie na przykład.
2: Poczta, karta, zaplanowano, nieprzydzielone.
1: I to jest tyle.
2: Foldery systemowe, nagłówek.
0: Mhm. No tak trochę, a takie Android, tak mi to androidowo wygląda.
1: No to już są takie dość zaawansowane opcje, tak.
0: Dodaj kolejne konto. I teraz domyślne. Jeszcze teraz nie będziemy tracić na to czasu jakby publicznie w audycji, ale sobie można potem sprawdzić, bo się może okazać, że to dla danego konta, dla jakiegoś OneDrive'a coś, albo gdyby jak sobie konto Outlooka włączymy, to że w ogóle tym bardziej w to Microsoftowe opcje, że tam konta, że tam jeszcze jakieś ciekawostki się pojawią, inne.
1: Ja podejrzewam, że tak, bo tu każde konto jakby ma troszeczkę inne ustawienia. One generalnie są podobne, ale one się jakimiś tam niuansami różnią.
0: Różnią,
1: Tak. Więc zobaczmy jeszcze może wyżej w tych opcjach.
0: A, domyślne konto poczty.
1: Tak, możesz zmienić, jeżeli miałbyś kilka kont. Domyślny kalendarz. Michał Kasperczak i Majicą stopni dwukrotnie. Kalendarz, oczywiście.
0: Kalendarze.
1: Tak.
0: Dla poszczególnych kont stopni dwukrotnie, aby zmienić. Dla poszczególnych kont nawet, bardzo miłe.
1: Tak. Opcje szybkiego przesuwania. Przycisk. I tu jest właśnie to, o czym mówiłem. Safari stopni dwukrotnie, aby zmienić. Priorytetowa skrzynka odbiorcza jest... O właśnie, przesuń się jeszcze niżej, bo to jest właśnie to, o czym... Przesuń się jeszcze. Przycisk. Priorytetowa skrzynka odbiorcza jest włączony. O właśnie, i teraz przesuń się niżej. Priorytetowa skrzynka odbiorcza, pomoc, łączę. Jeszcze niżej.
0: To jest...
1: Niżej.
2: Priorytetowa skrzynka odbiorcza jest przełącznik, włączony.
1: Właśnie.
2: Domyślna liczba wskaźnika pokazywana dla priorytetowa skrzynka odbiorcza stopni dwukrotnie. Porządkuj pocztę według wątku to wyłączony.
1: I to jest to, o czym mówiłem, że to jest mylące strasznie.
0: Ale właśnie o co w tym rozkończę?
2: Opowiedz swoim przyjaciołom o Outlooku.
0: Dobrze. Najbardziej mnie ta pomoc dwa razy śmieszy, która jest tu pomoc.
1: I tu pomoc jeszcze link.
0: A tam też była pomoc.
1: Tak, oczywiście. No, to są takie właśnie niuanse interfejsu, gdzie się można nieźle zagmatwać. Właśnie, jest wyłączony, a w rzeczywistości, z tego co ja rozumiem i z tego, no, co mi to po prostu działa, to ta priorytetowa skrzynka odbiorcza jest włączona, bo pole wyboru jest zaznaczone. Więc tu ewidentnie błąd. I na to słuchaczy szanownych uczulamy.
0: A ciekawe jakbym kliknął teraz.
1: Tu nic ci nie da, to pole wyboru musisz przestawić.
0: Nie, to nic nie. A ta pomoc, ja myślę, że to łącze pomoc jest po to, że to nie jest taka pomoc, tylko to jest taki powiedzmy dymek, takie info konkretnie, co to jest ta skrzynka, takie wiesz, żeby użytkownik wiedział, co robi, jakby, że priorytetowa skrzynka to jest to i to.
1: Całkiem być może jednak, ja powiem szczerze, nie musiałem w konfiguracji Outlooka korzystać z pomocy.
0: No ja też nie.
1: Jakoś
0: nie
1: całe szczęście, udało mi się te wszystkie opcje poustawiać bez.
0: Ale tam jeszcze jest jedna ciekawa opcja.
1: Tak. Opcje szybkiego przesuwania, czyli to jest. O właśnie. Jeszcze
0: domyślna przeglądarka to już jakby system Android, prawie że.
1: Zgadza się.
0: Chociaż iOS, tak śmieję się trochę, teraz... może brzydko, bo iOS 8 już pozwala na tam się stopniowo i nie ma tych programów dużo, ale tam już pewien wybór domyślnej wybór innej przeglądarki, tam pewne rzeczy zostały zliberalizowane jednak.
1: Zgadza się. Jeszcze do Androida, do otwartości Androida iOS-owi daleko, natomiast no... Być może kiedyś i doczekamy takich czasów. W końcu Apple coś musi robić, bo w przeciwnym wypadku no to Android ich bardzo, bardzo szybko nadgoni. Jeszcze myślę, pokażmy Michale te opcje szybkiego przesuwania, czyli właśnie to, co mamy na pokrętle w czynnościach. Konfiguruj test przesuwania w lewo i w prawo, aby móc szybko zarządzać twoją pocztą. Szybko przesuń w lewo, archiwizuj. O, widzisz? I tu masz te opcje. Archiwizuj.
2: Szybko przesuń w prawo, zaplanuj.
1: Zaplanuj. To są te opcje. I tu można zmienić.
0: Te dwie są, można jeszcze więcej włączyć jakby.
1: Nie, można przełączyć. Nie. Zawsze będziesz mieć dwie, nie będziesz mieć więcej, ale możesz mieć inne. Może wejdź w którąś z nich i pokaż.
0: Aha, tak to działa. Tak. Ja do końca tak nie...
2: Szybko przesuń w lewo, nagłówek, brak. Zaznaczone, archiwizuj. Usuń. Zaplanuj. Przenieś. Marka zera, brak.
1: Okej.
2: Odlaguj. Poczta. Karta.
1: I to jest wszystko. I tak to działa.
2: Zaznaczone. Brak. Szybko. Wstecz. Przycisk wróć.
1: I wstecz.
2: Skonfiguruj test przesuwania w lewo i szybko przesuń w lewo, usuń. Szybko przesuń w prawo, zaplanuj.
1: No.
3: No także to...
1: I tak to wygląda. I to tak naprawdę chyba wszystkie są ustawienia w Outlooku.
0: Tak. No i tak jest ich, jest ich najwięcej, jeszcze tym bardziej wolne są takie różnorodne, bo każda chmura ma inaczej, no to jest wszystko, trzeba też przy redagowaniu maila, to załączanie plików, to jest też tam specyficzny interfejs, tam ta galeria, multimedia, coś tam, albo dodawanie właśnie, czy przesyłanie dalej, to wszystko jest dostępne, ale trochę, kto używa iPhone'a czas jakiś, to sobie bez problemu poradzi, ale jest to taki interfejs nietrudny, dostępny, ale nie najprostszy, o tak.
1: No Gmail tak samo nie jest wcale taki prosty.
0: Tak, Gmail to jeszcze jest inny. Gmail to on jest, powiedzmy, prosty o tyle, że on jest taką trochę, próbuje być taką kopią, jak ktoś używa trochę przez przeglądarkę, to wie, o czym mówi, ale jak ktoś tak używa pocztę nie po iMapowemu trochę, no to może być Gmail dziwny.
1: Tak, to może się troszeczkę użytkownik na pierwszy rzut oka pogubić. Tak sobie przespacerowaliśmy się po różnych opcjach alternatywnych programów pocztowych w systemie iOS. Michale, jakie refleksje po tej naszej dzisiejszej audycji? To jednak bez maila iOS-owego to faktycznie tak? Da się? Nadal podtrzymujesz, czy zmieniłeś zdanie?
0: Tak, podtrzymuję, ale cieszę się, że jest ten mail iPhone'owy i tak jak mówię, każdy, ja stosunkowo mało maili piszę na iPhone'ie i wiem, że mail iPhone'owy, ludzie, którzy dużo piszą, tam jest najwięcej chyba też opcji edycyjnych podczas pisania, czy w ogóle przy pisaniu Braille'em dobrze, no tam, to wszystko jednak działa w mailu iPhone'owym najlepiej i rzeczywiście... Warto mieć możliwość taką, że jakby coś, zawsze możemy z tego maila iPhone'owego skorzystać, chociażby po to, żeby coś napisać albo szybko odpowiedzieć. Outlook dobry szczególnie dla załączników, myślę, i rzeczywiście dla tych wielu kont może być bardzo fajny. Gmail.
1: I nie wspomniałeś o mojej inteligentnej skrzynce odbiorczej ulubionej. Nie wywarła na tobie wrażenia.
0: No...
1: Żartuję oczywiście, nie, wiadomo, co kto lubi i co kto i czego używa,
0: ale wspominałem przy innej okazji, bo pamiętasz, mówiłem, że o tym, że już sobie trochę nie wyobrażam używania maila iPhone'owego, którego uruchamiam i mam Facebook, Twitter, jakiś tam newsletter, Dropbox, połączona aplikacja z twoim kontem i tak dalej, to już trochę nie bardzo.
1: Jasne.
0: I to szczególnie, kiedy tam był problem z usuwaniem tych maili, z archiwizowaniem, gdybym nie miał Gmaila, to może być bardzo męczące. Gmail fajny właśnie dlatego, że można szybko poetykietować, szybko usunąć pewne rzeczy, przełączyć się pomiędzy etykietami. Hurtowo można to zrobić. No i to jest główny chyba plus Gmaila. Ale chyba największe wrażenie na mnie robi jednak ten Outlook z możliwościami, z tymi połączeniami z chmurami. Jeszcze, że tam przecież można planować sobie te maile, jakoś synchronizować z kalendarzem, czego do końca nie robiłem, ale wiem, że to jakoś działa. Także możliwości ma Outlook całkiem niezłe.
1: Możliwości ma całkiem niezłe, jeżeli naprawdę Microsoft by zrobił coś z tym polem edycji do odpowiadania w wiadomościach. Ja może sobie po prostu tego Outlooka przeinstaluję tak najzwyczajniej w świecie, bo w końcu to Microsoft, to tam może reinstalacja pomoże. Mówiąc tak i trochę złośliwie i całkiem serio, bo wcale się nie zdziwię, jeżeli po zainstalowaniu ponownie aplikacji, bo ja dosyć szybko zainstalowałem sobie tego Outlooka, być może tam w trakcie aktualizacji którejś coś się zadziało. Zobaczymy,
0: tak,
1: może.
0: Wyczyścisz pamięć podręczną,
1: tak.
0: To się usunie, to się usunie przysłowiowy plik PST.
1: Byleby mi poczty nie usunął.
0: No nie, to mam taką... PST przysłowiowe, bo to
1: Outlook,
0: z iMapa ciągnie,
1: Outlook,
0: więc...
1: Outlook, dokładnie, Outlook więc... i pliki PST.
0: Ale swoją to... drogą, o Microsoft Outlooku chyba do dzisiaj nie było audycji.
1: Myślę, że kiedyś będzie i tu się uśmiechamy do naszego redakcyjnego kolegi Kamila Żaka, który o Josie nagrywał niejedną audycję, więc myślę, że i o tym kiedyś coś zrobi, jeżeli chodzi o Microsoft Outlook. Nie ten iOS-owy, tylko już taki zwykły Outlook i to...
0: Dużo skrótów klawiszowych bardzo.
1: Zgadza
0: się. Jak cały Office.
1: Tak, jak cały Office. Dobrze, Michale, to ja myślę, że naszą audycję dzisiejszą możemy uznać za dobiegającą do szczęśliwego końca. Nie pokazaliśmy...
0: Ja zapytam, zapytam tak? jeszcze, czy testowałeś je kiedykolwiek wcześniej, albo wiesz coś o innych programach znanych, które są dostępne albo niedostępne?
1: Teraz, bo teraz to się zmienia i te nazwy mi się, szczerze powiedziawszy, mylą. Dropbox ma jakiego klienta?
0: Mailbox.
1: Mailbox. Właśnie, bo jest jeszcze inbox googlowy.
0: Właśnie.
1: Inboxa z kolei, inboxa z kolei nie testowałem. Nie,
0: tak, inbox podobno, jak pisał na Twitterze Jacek Zadrożny, jest mniej lub bardziej, chyba dostępny. Nie wiem, jak, czy Jacek go dalej używa po 2 tygodniach od czasu tego wpisu, no bo to coś wydaje, może się wydawać dostępne, ale na dłuższą metę męczące w używaniu. Być może to będzie okazja, może porozmawiasz z Jackiem i jakiś podcast na ten temat, jakąś prezentację.
1: Jeżeli się okaże, inbox wart tego. Natomiast tak. Mailbox, pamiętam, że kiedy Mailbox powstawał, to wszyscy tak się ekscytowali tym programem. Jakie to świetne.
0: No bo tam chodziło o takie gesty, o takie gesty, że szybko tam bardzo można było coś...
1: I ta idea Inbox Zero właśnie, żeby czyścić swoją skrzynkę z niepotrzebnych maili. Natomiast ja się pamiętam, nawet zapisałem na program beta testów tej aplikacji, bo to nie było wcale tak łatwo. Ja pamiętam, że otwierałem sobie aplikację i pokazywał mi, że jesteś tam, dajmy na to, 323 tysięczny 150 w kolejce. I to się tam zmieniało, tak. I w końcu pokazało mi w pewnym momencie, któregoś dnia, tak szczerze mówiąc, chyba po jakimś czasie, jak ja już w ogóle zapomniałem o tej aplikacji, wyskoczyło mi powiadomienie, że teraz możesz pobrać aplikację. Pobrałem. Udało mi się chyba nawet skonfigurować Gmaila z tym programem, z Mailboxem. I odinstalowałem, bo tego się używać nie dało. Coś tak, było dostępne, były jakieś niezaetykietowane przyciski, coś tam czytało, ale no,
0: i tak dostępne,
1: męczące to było po prostu.
0: Tak, tak trochę na opak, że coś wydawało się dostępne, a robiło coś innego na przykład. Pamiętam tam jakieś takie dziwne rzeczy, a też ten program miał coś takiego do siebie, że on bardzo psuł etykiety w iMapie podobno i to tam na Gmailu szczególnie, także no, Gmail to jest też taki system, takie trochę państwo w państwie i no trzeba, jeżeli dobrze się ktoś, jakiś twórcy danego programu dobrze nie zaimplementują obsługi Gmaila, a Gmaila jednak się używa głównie, przynajmniej no my może mniej, ale osoby używające komputera w sposób standardowy używają go przede wszystkim przez przeglądarkę jednak i może się tak stać, że etykiety właśnie się rozwalą i to nie
1: jest... I to będzie nieprzyjemne.
0: Zgadza Mac, się. Apple dla Maca też miał takie problemy.
1: No niestety, co racja to racja.
0: Czyli reasumując, inbox jeszcze czas pokażę, może o nim coś jeszcze będziemy mówić. Mailboxa zdecydowanie nie polecamy.
1: Chyba, że tam się coś zmieniło, bo my to testowaliśmy dawno, dawno temu. Ale no, jeżeli ktoś by chciał zaryzykować, to no, czemu nie? Tylko prosimy do nas później nie mieć pretensji, bo ostrzegaliśmy, że mogą być problemy.
0: Tak, albo dodać inne konto mailowe.
1: Dodać inne konto, jakieś takie
0: osobne mailowe. Ja mam konto mailowe, gdzie mam Tyflosa tylko i takie rzeczy, no to mogę dodać w sumie.
1: No to tylko ja jestem takim desperatem, że testuję wszystkie nowinki pocztowe na swoim produkcyjnym koncie pocztowym. Okej. Dobrze. Przetestowaliśmy dziś dla was, drodzy słuchacze, nie demonstrując tego oczywiście wszystkiego w praktyce tak bardzo dokładnie, bo to miała być bardziej taka audycja poglądowa, w której podzieliliśmy się refleksjami na temat poszczególnych możliwości poszczególnych klientów pocztowych, bo no, jak się okazuje, no, Michał korzysta z Gmaila gdzieś tam bardziej. Jeżeli chodzi o komponowanie maili, to co, Michale? Gmail, czy jednak ty wspominałeś, że mail iOS-owy bardziej? Tak?
0: Wszystko po trochu.
1: Okej.
0: Okay. Ale naprawdę rzadko. W tej chwili z iPhone'a rzadko piszę, rzadko piszę teraz.
1: No ja to tak, ja z iPhone'a zdarza mi się tak mniej więcej 1-2 maile dziennie pisać.
0: Mi się zdarza odpowiedzieć, tak.
1: No właśnie, tak.
0: Ale to jest troszeczkę inaczej niż gdzieś tam, bo chodzi o, w sensie takim, że pisać to tak sobie skojarzyłem, że wiesz, siadam i rzeczywiście taki większy mail piszę, coś tam. No to nie, a taka szybka odpowiedź to No to używam tego Gmaila, to z Gmaila bardziej, ale to wcale nie znaczy, że nie z Outlooka, albo że nie,
1: okay.
0: Że nie z tego, z maila iPhone'owego.
1: Ja z maila iPhone'owego przede wszystkim, z Outlooka nie, z przyczyn, o których mówiłem już kilka razy, więc nie będę się powtarzać. Więc jak się okazuje, no ilu użytkowników, tyle poglądów, no i przede wszystkim o to chodzi, żeby każdy znalazł dla siebie jakąś dogodną konfigurację i żeby to po prostu działało. Michale, dziękuję Ci bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. A mówił te słowa współprowadzący dzisiejszą audycję Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Izabela Wasilewska. Witam.
6: Witam serdecznie wszystkich.
5: Witam z Panią Izabelą, ponieważ jest lingwistką, jest nauczycielką języków. Będziemy rozmawiać oczywiście o uczeniu języków, o uczeniu się języków. I też część naszego podcastu poświęcimy oczywiście na to, na omówienie tego, z jakich pomocy nam jako osobom niewidomym w miarę łatwo jest korzystać w kontekście słowników, wydawnictw, audio. Także tutaj mam nadzieję, że będziemy mogli przez chwilę takim, myślę, wdzięcznym tematem i tematem ciekawiącym, jak przypuszczam Państwa, wnioskując z pytań, które pojawiają się na forach, z zainteresowania różnego rodzaju możliwościami wirtualnej nauki języków. Także zapraszam. To może, gdyby na początek mogła nam Pani powiedzieć w kilku słowach o sobie, jakich Pani uczy języków i czy Pani uczyła się tych języków jeszcze przed utratą wzroku, czy już po?
6: Jest to tak ze mną, że uczyłam się, zacznę od ostatniego pytania. Ja studiowałam jeszcze i uczyłam się jako osoba widząca. Natomiast na chwilę obecną jestem osobą, która praktycznie ma resztki wzroku, czyli jedynie kolory, jakieś bardzo nikłe poczucie światła. Natomiast jak ten cały proces wyglądał wcześniej? Gdy byłam osobą widzącą, wiadomo, nie ma jakichś skomplikowanych sytuacji, w których nie można... Ja przepraszam, ale jakieś zakłócenia mam na łączu i nie wiem, czy mnie słychać.
5: Tak, tak, tak, słychać. Proszę kontynuować spokojnie.
6: Dobrze. Więc no, studia przebiegały w takim klasyczny sposób. Na początku studiowałam germanistykę, później lingwistykę stosowaną. Z kolei, gdy uzyskałam stopień magistra, podjęłam 4-letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i to wszystko kierunkowane było nagle pod dydaktykę, metodykę nauczania języków obcych. Wówczas już jako osoba widząca angażowałam się bardzo w pracę wolontaryjną z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Bywałam też na różnych stażach, stypendiach, w centrach kształcenia osób niepełnosprawnych wzrokowo na terenie Niemiec. Na przykład takim moim ulubionym miejscem była Norymbergia, gdzie goszczono mnie i mogłam również ich w Norymbergskim Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wzrokowo prowadzić zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka niemieckiego. Też uczestniczyć jakby w zajęciach, w których przypatrywałam się, jakie są różnice w rehabilitowaniu dzieciaków czy osób niepełnosprawnych wzrokowo wówczas już w Niemczech w porównaniu z sytuacją w Polsce. No, więc powiem jakby zakres moich studiów obejmował praktycznie języki obce, natomiast od kiedy pamiętam, interesowałam się metodyką, dydaktyką, nauczaniem dzieciom pośród osób niepełnosprawnych wzrokowo. No i nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że ja również stracę kiedykolwiek wzrok. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się. Na chwilę obecną mam cały czas otwarty przewód doktorski, także tytułu doktora jeszcze nie posiadam. Zobaczymy z biegiem lat, jak to wszystko się zakończy. No, mam nadzieję, że dla mnie pozytywnie.
7: Oczywiście tego pani życzę.
6: Dziękuję serdecznie. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się, studiowania.
7: A jakich języków uczy pani obecnie na dzień dzisiejszy?
6: W związku z tym, że skończyłam studia germanistyczne i lingwistyczne, no, mój tytuł upoważniał mnie do nauczania języka niemieckiego, a lingwistyka do nauczania też języka angielskiego. Więc tak to wygląda, że na przełomie ostatnich lat, ja pracę rozpoczęłam bardzo szybko, praktycznie na pierwszym roku studiów, mimo tego, że pracowałam, że studiowałam dziennie, więc na chwilę obecną pracuję już 18 rok jako nauczyciel języków obcych. I tak jak powiedziałam, jest to język niemiecki i język angielski.
7: To z tego, co pani mówi, wnioskuję,

0: Serdecznie nie zachęcam do kontaktów, a można to robić oczywiście na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także tradycyjnie przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Raz jeszcze serdecznie zapraszam. To może w takim razie, jeśli już, że tak powiem kolokwialnie, nasi słuchacze wiedzą, z kim mają do czynienia i czego można ewentualnie oczekiwać po dzisiejszej naszej audycji, chciałabym zapytać, może tak weźmy chronologicznie, na początek. Dziś jest taka moda na uczenie dzieci języków od najmłodszych lat, co na pewno ma swoje uzasadnienie. Też rodzice na miarę swoich możliwości i wiedzy posiadanej w zakresie konkretnego języka starają się dzieci w tej nauce wspierać. Chciałabym zapytać, bo być może ktoś z naszych słuchaczy będzie ciekaw, jak tutaj ewentualnie mógłby sam, znając język, efektywnie uczyć swoje dziecko. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu języków małych dzieci? Bo z tego, co wiem, uczyła pani dzieci w wieku przedszkolnym, tak?
1: Tak, uczyłam dzieci w wieku przedszkolnym. I tak mój zakres jakby osób, które uczyłam, sięgał od 3-latków do 70-latków, także przekrój jest ogromny. Natomiast jeżeli chodzi o nauczanie tych najmłodszych osób, to ja mam takie niejednoznaczne podejście, ponieważ moim zdaniem, żeby nauczyć dzieci mówić w języku obcym, to najlepiej jakby podać im jak największą dawkę tych godzin dziennie, żeby dla dziecka było też czymś naturalnym, że rozmawia w tym języku. Ponieważ takie selektywne podawanie, jak na talerzu słówka chleb czy słówka pomarańcza, to nie do końca, moim zdaniem oczywiście, przynosi jakiś zamierzony efekt.
0: Czyli tak na... jeśli mogę doprecyzować, rzeczywiście warto oprócz tej lekcji z lektorem, którą oferujemy naszemu dziecku, żeby ta wiedza była jakaś uporządkowana, przebiegała według schematów, była jakby dopasowana do postępu, jaki dziecko robi w nauce. Sam rodzic też angażował się, żeby nie było to tylko w takiej suchej formie samych tych zajęć, które dziecko ma z lektorem, tak? Halo?
1: Przerywa. Jestem już teraz.
0: Tak, cały czas. Słyszała pani moje pytanie, czy powinnam...
1: Nie, jeszcze raz? Nie słyszałam
0: to bardzo
1: pytania,
0: przepraszam.
1: Coś uciekło.
0: Jeśli można, chciałabym doprecyzować, czy właściwie panią zrozumiałam, mówiąc o tym, że nie powinno to być tylko na zasadzie takiego suchego podawania i ta nauka nie powinna być aż tak bardzo ograniczona czasem do jakiejś godzinki czy dwóch. Sugerowałaby pani też, żeby właśnie ćwiczyć w domu z dzieckiem, rodzic w różnego rodzaju jakichś naturalnych sytuacjach, tak? Wspierał tą naukę, która odbywa się w ramach zajęć, które dziecko ma w przedszkolu, czy też ma indywidualnie, tak?
1: Tak, ja już odpowiadam na to pytanie trochę szerzej, ponieważ to jest wszystko bardzo zależne przede wszystkim od wieku dziecka, od jego predyspozycji, pamięci, od jego zasobu słów w języku polskim, od tego też, jakie my mamy podejście, tak? Bo bardzo ważne w nauczaniu języków obcych jest podejście, często mylone też z metodą albo zamiennie stosowane. Więc to jest wszystko bardzo istotne od tego, w jaki sposób temu dziecku jest to podawane. Ja na przykład z mojego doświadczenia wiem, jak bardzo różnią się 3-latki między sobą, ta grupa dzieci, zasób ich słownictwa, wypowiadania słów nawet w języku ojczystym, tak? I teraz pytanie, w jaki sposób przede wszystkim dziecku 3-4-5-letniemu wytłumaczyć, że to coś to jest język obcy, skoro zasób słów w języku polskim, jego zasób słów jest faktycznie naprawdę ubogi w porównaniu z dzieckiem, które ma lat 8, 10, 12, tak?
0: No tak, jest to swego rodzaju pojęcie abstrakcyjne dla niego.
1: Tak, dokładnie, więc na przełomie lat jakby pojawiały się najróżniejsze metody proponowane przez kolejnych, jakby powiem tutaj w cudzysłowie, odkrywców, jedne metody wypierały kolejne i tak dalej.

0: No, mnie się wydaje, że wielu nauczycieli korzysta jakby z eklektyzmu, tak, podczas prowadzenia procesu nauczania, czyli jakby zmiksowanych metod, które pojawiały się jakby właśnie na przełomie całego tego okresu, kiedy języki obce są podawane jakby ludziom w kontekście bierzcie, ponieważ potrzebujecie nas do komunikowania się. Więc wracając do dzieci, no bardzo istotne jest to, żeby przede wszystkim komunikować się z nimi, żeby pokazywać całym ciałem, czyli korzystać na przykład z metody TPR tutaj, tak? Czyli tego całkowitego jakby całkowitego naśladowania fizycznego, z komunikatywności, sytuacyjności. No ja na przykład pamiętam, pracując z grupą dzieci, a my tutaj też musimy jeszcze zróżnicować, czy to jest grupa osób z wadami wzroku, czy to jest grupa zdrowa, bo to jest też wszystko bardzo zależne. Ja na przykład pracując z dziećmi zdrowymi, gdy wprowadzaliśmy wyrazy typu pod stołem, na stole, no to wszyscy hurmem szliśmy pod ławką, tak, na czworaka, potem dzieci przechodziły przez ławkę, potem obok krzesła, siadały obok krzesła, więc całym swoim ciałem w sposób fizyczny pokazywały to, powtarzały, no i to przynosiło faktyczny efekt, ponieważ dla nich było coś naturalnego, łączyły swoje, na swoje zachowanie fizyczne, swoją fizyczność z tym, co mówiły, do tego jeszcze słuchały, tak.
1: Czyli to taka metoda bardzo empiryczna.
0: Tak, to jest też bardzo istotne, żeby rozwijać jak najwięcej kompetencji, czyli no te kompetencje i mówienia, i słuchania, tak, i też w starszym wieku też i pisania, czy czytania. Więc jest to proces bardzo złożony. A my tutaj, gdy jeszcze włączymy do tego grupę dzieci niewidomych, też jest zróżnicowany, czy to są dzieci niewidome od urodzenia, czy to są dzieci, które no, tracą wzrok wskutek czegoś i jak ten wzrok funkcjonuje, tak? Jaki to jest sposób widzenia, w jaki sposób ograniczony. Ja bardzo chwalę indywidualizm w nauczaniu języków obcych, zresztą nie tylko w nauczaniu języków obcych, wydaje mi się, że to jest najbardziej cenne. Doświadczenie nauczyciela, czyli to jest to, co my zdobywamy przez lata. Każdy nasz kolejny uczeń jest kimś wyjątkowym. Ja na przykład bardzo dużo uczę się od każdego mojego potencjalnego ucznia. Czyli ten proces nauczania jest też procesem zwrotnym. Ja z niego bardzo dużo biorę. Są to też takie elementy, które budują jakby dalsze moje doświadczenia i też pozwalają mi na korzystanie na przykład z tej samej metody z inną osobą, ale z zastosowaniem innych technik.
1: Rozumiem. A wspomniała Pani o tym indywidualnym podejściu. Czy możliwe jest uczenie dzieci w grupie i jednocześnie podchodzenie do nich w sposób indywidualny? Czy tutaj w jakiś sposób w teorii być może byłoby to możliwe, ale w praktyce się wyklucza?
0: Na to pytanie też nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ zależy też wszystko od tego, jaka liczna jest grupa. Jakie osobowości, jednostki są w tej grupie. Więc na pewno jest tak, że nauczyciel jest psychologiem i obserwując swoją grupę, wie, że ten uczeń będzie przywódcą, ponieważ wiemy, że w każdej grupie też uczniowie, dzieci, starsi otrzymują odpowiednie role. I to nie jest takie narzucone z góry przez nauczyciela, tylko to jest tak po prostu, tak jak się dzieje w grupie społecznej. Więc jest ten lider, jest ta osoba bardziej podporządkowana. Bardzo istotną sprawą tutaj jest umiejętność jakby rozdysponowania zadań poszczególnym osobom i indywidualizacja jak najbardziej jest możliwa. Ważne jest, żeby umieć wyłapać też dzieci, które są bardziej zdolne, na przykład zaangażować je na przykład w pracę czy w pomoc tym uczniom słabszym w miarę możliwości, bo też to wszystko jest zależne od grupy wiekowej, tak? Ja nie dam 4-latkowi zadania takiego, żeby pracował w parze z kolegą i nauczył go czegoś, bo to jest no, raczej nie do osiągnięcia. Natomiast w grupie starszych dzieci jest to już bardziej możliwe, więc jak najbardziej indywidualizacja. Pamiętam, miałam takie zdarzenie na jednej z lekcji, uczyliśmy się z dziećmi, a jeszcze wspomnę, że była to klasa zintegrowana z kilkoma osobami niewidomymi. I jest to praktycznie w jakiś sposób problematyczne, gdy jest w klasie integracyjnej około 20 uczniów, z czego 3-4 osoby są niewidome w stopniu znacznym, znaczy, przepraszam, niedowidzące w stopniu znacznym, tak? Czyli bardzo, bardzo, z bardzo ograniczonym polem widzenia. I wymyśliłam sobie taki przebieg zajęć, że przeniosę szaliki na lekcję i wszystkie dzieci widzące zawiążą sobie oczy, wyjdą do mnie na środek, wszyscy ustawimy się w kółeczko. I teraz będą wszyscy jakby na równi. Wiadomo, że dzieciaki mogą podglądać, tak, spod szaliku, ale mniej więcej będziemy czuli się tak samo. Te dzieci będą mogły zrozumieć, jak trudno, no jak trudno jest jakim kolegom, którzy siedzą z nimi w ławce, nauczyć się tak prostych spraw. Na przykład ja pokazywałam części ciała, głowa, mówiłam celowo, słuchajcie, teraz łapię się za głowę i gdybyście nie mieli szalików, widzielibyście, co to jest, tak? Ale gdy te szaliki przesłaniają wam oczy, nie wiecie, więc ja muszę mówić głośno. To jest głowa. I potem powtarzaliśmy w odpowiednim języku. Potem na przykład inne części ciała. No i te dzieci doskonale mogły jakby przez chwileczkę wczuć się w sytuację kolegów, tak? Indywidualizacja polegała tutaj też na tym, że niektórzy uczniowie mają ogromny problem z naśladowaniem dźwięków w języku obcym. Czyli nie wynika to absolutnie z ich dysfunkcji wzroku, tylko z jakichś innych, mniej rozbudowanych predyspozycji.
1: Chodzi pani o fonemy typowe dla danego języka, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że każdy język składa się jakby z dwóch zbiorów, tak? Jest to zbiór zamknięty pewnych elementów, które my jakby nabywamy, by poprawnie posługiwać się językiem. No i drugi zbiór jest to taki zbiór otwarty, które nam jakby rozrasta się w trakcie życia. Ja to tak lubię porównywać do budowy domu. Gdy mamy dom wybudowany w stanie surowym, to jest jakby nasz taki podkład językowy, tak? A później, gdy go malujemy, upiększamy, dekorujemy, no to nasz zasób słownictwa, zasób naszych fraz, idiomów, czy jakichś związków właśnie frazologicznych, jest coraz szerszy. To wszystko też jakby wskutek doświadczenia życiowego. Dzieci od najmłodszych lat, w zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychowują, czy słuchają dużo bajek z czasem, czy dużo książek czytają, czy mają też takie jakby predyspozycje bardziej w kierunku dużej umiejętności rozmawiania, komunikowania się, przekazywania swoich emocji, czy to są osoby bardziej skryte, takie, które wolą coś napisać, takie, które nie lubią po prostu z reguły mówić, tak? I to nie jest tylko cecha, która jakby hamuje ich rozwój języka obcego, tylko jest to ich cecha generalnie wpisana, tak, do osobowości. Więc to wszystko trzeba brać pod uwagę. No i nie zawsze oczywiście 45 minut wystarcza na to, żeby taką grupę, żeby rozeznać się do tego stopnia w danej grupie i wiedzieć, co komu jest potrzebne, żeby w jak najlepszy sposób opanował zagadnienia języka obcego.
1: Rozumiem. No, myślę, że tutaj w kontekście uczenia dzieci jakby temat jest przez nas na obecną chwilę jakoś tam wyczerpany. Oczywiście jest to temat rzeka, ale tutaj chciałam, żeby pani nadmieniła albo przynajmniej zaciekawiła sposobami czy metodami, jakich można używać do tego, aby samemu wspierać naukę języka własnego dziecka.
0: Ja jeżeli mogę tutaj coś dodać jeszcze, jest taka bardzo fajna książka napisana przez panią, jeżeli troszeczkę przekręcę nazwisko, to ja bardzo przepraszam, przez panią Agnieszkę Piskorską, pana Tomasza Krzeszowskiego i pana Bogusława Marka. Książka ta nazywa się Dziecko z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego i jest to zbiór wskazówek metodycznych dla nauczycieli, ale można również skorzystać z tego, będąc rodzicem dziecka niewidomego czy słabowidzącego. I zbiór ten zawiera naprawdę strasznie dużo informacji dotyczących tego, w jaki sposób można pracować z dzieckiem, co takiemu dziecku utrudnia w ogóle proces uczenia się, ponieważ książka właśnie tego zespołu autorów, który wcześniej wymieniłam, też są jakby wymienione metody pani Hanny Komorowskiej. Warto po prostu do tej książki sięgnąć. Jest bardzo dużo informacji dotyczących też indywidualizacji zajęć z dziećmi. Bardzo podoba mi się na przykład taka myśl, że gdy mówimy o nauczaniu dzieci niewidomych, a dzieci dobrze widzących, to nieraz pytają mnie różne osoby, z jakich podręczników mają skorzystać dzieci niewidome, a dzieci, czy z innych niż dzieci widzące. I bardzo fajna myśl właśnie w tej książce się pojawia, że nie możemy tak naprawdę dyskryminować dzieci słabo widzących czy niewidomych, ponieważ zarówno podejście, jak i metodyka w nauczaniu jest praktycznie taka sama, my tylko korzystamy z innych technik, czyli jakby wykluczony jest bodziec wizualny, natomiast bodziec słuchowy czy dotykowy w zupełności wystarcza, żeby redukować tamte braki. Więc polecam tę książkę bardzo serdecznie, można ją sobie jakby bezpłatnie ściągnąć, tak? Ja nie pamiętam teraz skąd ja tę książkę pobrałam. Mogę jeszcze tutaj powiedzieć, że ona powstała właśnie przy współpracy tych trojga osób i ostatnią wersję właśnie na zdrowie. Znalazłam, znaczy wydanie z 2008 roku, tak? Także zachęcam do lektury tej książki, bo naprawdę warto.
1: To rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, że nie potrzeba jakichś specjalnych, odrębnych podręczników i tak dalej, bo jednak ten rozwój intelektualny, jeśli dziecko oczywiście rozwija się prawidłowo i dysfunkcja leży tylko po stronie narządu wzroku, nie upośledza jakichś funkcji poznawczych w kontekście uczenia się języka na tyle, żeby ten jakby program czy partie materiału powinny być mniejsze albo jakoś wolniej to postępuje, tylko chyba właśnie jest, tak jak mówiła pani, wszystko kwestią doboru odpowiednich technik nauczania, tak?
0: Tak, dokładnie. Ponieważ no, wiadomo, że dziecko, które widzi, poznaje świat przede wszystkim wzrokiem, natomiast słuch, węch czy smak to są takie elementy uzupełniające, prawda? Te wszystkie bodźce wzrokowe. U dziecka niewidomego jest to całkowicie odwrotnie. I też tutaj taką bardzo istotną sprawą jest właśnie to, czy dziecko jest niewidome od urodzenia, bo tutaj będziemy rozmawiać w zupełnie inny sposób o nauczaniu takiej osoby. Czy jest to dziecko, które straci wzrok wskutek jakiegoś zdarzenia i ma lat 8, 10 czy jeszcze więcej, ponieważ jednak jakby ma wyobrażenie trójwymiarowości naszego otaczającego świata, natomiast dziecko niewidome od urodzenia ma to wyobrażenie zupełnie inne, tej dwuwymiarowości. Tak? I to też jest ważne później w zastosowaniu technik nauczania.
1: Oczywiście, chociażby kwestie związane z perspektywą, gdzie w kontekście posługiwania się wzrokiem dziecko naturalnie są dla niego naturalne takie kwestie jak odległość, jak ułożenie pewnych elementów względem siebie. Nie chodzi o elementy takie, których można dotknąć, tylko gdzieś w przestrzeni, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Oczywiście później, kiedy osoby niewidome od urodzenia dorastają, te różnice troszeczkę są jakby zacierane, bo coraz więcej jest wszelkiego rodzaju doświadczeń, coraz więcej otoczenie o świecie osobie niewidomej opowiada i to, co w kontekście tym czysto zmysłowym do tej pory na etapie dzieciństwa było abstrakcją, później jest nią w coraz mniejszym stopniu, ale rzeczywiście przy uczeniu dzieci to też trudno jest odwoływać się do skojarzeń bazujących tylko i wyłącznie na tym, co jest poznawane tylko i wyłącznie za pomocą wzroku, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Generalnie kolorów czy wszelkiego rodzaju jakichś odcieni, no tych wszystkich kwestii, które jakby nazywają świat w kontekście tylko i wyłącznie do tych doznań wizualnych, tak?
0: Tak, no nieraz słyszałam też takie pomysły, żeby na przykład wyeliminować w procesie nauczania dzieci niewidomych takie wyrazy jak kolory, czy takie elementy jak fotografie, czy takie czasowniki jak spójrz, tak, popatrz. Więc pytanie, dlaczego to robić? Na przykład dzieci niewidome od urodzenia, zresztą osoby też tracące wzrok w trakcie życia, no, mówi się do nich popatrz, to automatycznie badają coś ręką, tak? Dla nich czasownik spójrz to nie znaczy obejrzyj to oczyma, tylko to znaczy dotknij. Jak najbardziej funkcjonuje to słowo w ich języku, tyle że ma jakby inne znaczenie niż u osoby widzącej, tak?
1: To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest, że człowiek nie jest tylko odbiornikiem, ale jest też nadajnikiem, więc żeby on potrafił w konkretnym języku wysławić się w sposób naturalny, taki, w jaki będzie robiła to każda inna osoba, musi operować tak samo szerokim zakresem pojęć. I tutaj nie wyobrażam sobie, że można uczyć osobę niewidomą z pominięciem właśnie wszelkich rzeczy typu kolory, wymiary i tym podobne rzeczy, bo gdzieś tam ktoś doszedł do wniosku, że jeśli nie jest w stanie tego jakby ogarnąć wzrokiem, nie ma możliwości skompensowania sobie w żaden inny sposób, tak?
0: Tak, dokładnie. Nawet takie elementy jak mimika, ale jakaś taki, czy jakieś takie elementy dźwiękonaśladowcze, gdy na przykład my chcemy w grupie takiej zintegrowanej z osobami słabowidzącymi, niewidomymi, widzącymi, powiedzieć, jak się czujesz i na przykład zasugerować różnego rodzaju samopoczucie, złość, uśmiech na twarzy. Więc no wiadomo, sama mimika nie wystarczy, tak, bo osoby niewidome tego nie spostrzegą. Natomiast jakieś takie wyrażanie głosowe, mówienie źle w sposób taki, jak to źle sugeruje, czy w sposób super, tak? Dzieci niewidome też przecież to słyszą, no i nie można eliminować jakichś tam rzeczy tylko dlatego, że dzieci nie widzą. To samo na przykład dzieje się z konotacjami. My mamy pewnego rodzaju konotacje, gdzie dzieci niewidome uczą się zielone jak trawa, żółty jak słońce. No, w taki sposób też uczą się dzieci widzące, które poznają dopiero kolory, by skojarzyły, że tak jak słonko jest zawsze żółte, tak to jest żółty, tak? Tylko że one akurat ten kolor widzą, natomiast dzieci niewidome mogą sobie tylko jakby no, połączyć w pary, tak? Słońce jest żółte. Też słyszałam taki przykład kiedyś, gdy dorosły człowiek niewidomy był przekonany, że samolot lecąc rusza skrzydłami, no bo uczono go kiedyś, że coś gdy lata, no to wiadomo, pokazywano rękoma, tak? Ciało ruszało się, to znaczy lecieć. No więc był przekonany do swojej dorosłości, że samolot rusza skrzydłami w trakcie lotu.
1: Jasne. Części osób niewidomych, nawet dorosłych, jeśli nie miały możliwości pracowania na modelach czy na jakichś makietach, trudno jest w ogóle wyobrazić sobie, jak wygląda samolot, bo generalnie tak no, samolotu, że tak powiem, w pełnej wielkości skali 1:1, no, generalnie dotykiem nie ma możliwości nikt obejrzeć i po prostu sobie jakoś tam zbudować wyobrażenia. To samo z jakimiś, nie wiem, wysokimi budynkami czy czegoś takiego, więc tutaj, ale to, tak jak mówimy, nie jest powód, żeby tego typu pojęcia jakoś tam eliminować z uczenia języka, którym po prostu no, człowiek, czy to dziecko, czy osoba dorosła powinna się posługiwać w kontekście tym leksykalnym, pojęciowym, na takim samym poziomie, jak posługuje się nim osoba widząca i powinna go poznawać w tym samym zakresie. To tak gładko przechodzimy do następnej części. Może przez chwilę porozmawiajmy o uczeniu osób niedowidzących języków, na co tutaj należy zwracać uwagę i na co kłaść szczególny nacisk, jak dobierać te metody, bo tutaj też taka prawda, że co osoba niedowidząca to czegoś innego nie widzi, tak? Albo coś innego widzi. Niewiele jest osób, które widzą wszystko w taki sam sposób, w tym samym stopniu pewne rzeczy dostrzegają. Zresztą tutaj, cóż, naszym słuchaczom myślę, że nie ma specjalnie sensu opowiadać o tym, że większość osób niedowidzących w tym widzeniu różni się od siebie i widzą bardzo specyficznie. No a generalnie jakieś metody przy nauczaniu ich, żeby było ono maksymalnie efektywne i takie przyjazne, wybrać trzeba. Jakie tutaj też myślę, że pani wskazówki będą mogły przysłużyć się osobom niedowidzącym, które postanowiły uczyć się same języków. Pewnie będą to też wskazówki pożyteczne w tej pracy.
0: Tak, wiecie państwo, co to jest w taki sposób, że ja też zanim osiągnęłam ten etap bycia niewidomą, że tak to powiem, też traciłam wzrok i gdy traciłam wzrok, również jeszcze uczyłam się, więc też z własnego jakby doświadczenia wiem, że jest to niełatwe, ponieważ materiały, z których korzystamy, nie są absolutnie przystosowane dla osób słabowidzących, więc tutaj przede wszystkim jest problemem to, że trzeba sobie wszystko samemu zrobić, tak? Albo dostosować sobie komputer. No, o tym też nie będę mówiła, bo Państwo wiecie, że są te powiększalniki, że są systemy udźwiękawiające, czy są folie takie z kontrastem, czy czcionkę trzeba pogrubić i zmienić kolor tła, czy kolor czcionki zmienić, a tło zostawić białe, więc to jest wszystko tak bardzo indywidualne i Państwo o tym na pewno doskonale wiecie. Natomiast no na pewno, jeżeli chodzi o takie bardziej metodyczne sprawy, czy techniczne, bym powiedziała, to unikanie jakichś grafik. Mamy teksty, czy zadania z języków obcych w książkach. Próbować na przykład zeskanować, próbować usuwać grafiki, żeby te teksty były jak najbardziej przejrzyste, bo wiadomo, że każdy rysuneczek zamazuje lekko albo ogranicza nam to pole widzenia. No jeżeli trzeba, to czy powiększyć czcionkę, czy pomniejszyć, tak? Czy też na przykład zeskanowane teksty próbować w miarę oczywiście możliwości tak graficznie ustawić, żeby były odpowiednie dla naszego wzroku.
1: Więc to jest taka... Żebyśmy mogli skupić się na zapamiętywaniu, na przyswajaniu sobie wiedzy, a nie na dyskomforcie, który powoduje, które powodują nasze ograniczenia w widzeniu, tak? Więc
0: mówię o tej grafice, ponieważ teraz praktycznie wszystkie podręczniki do nauki języków obcych są wzbogacane o takie bodźce właśnie wizualne. To oczywiście osobom widzącym ma pomagać w zrozumieniu tematu, dlatego one są tam włączane. Natomiast osobom słabowidzącym no nie do końca one pomagają, tak?
1: Jeżeli szczerze, że próbując gdzieś tam korzystać jeszcze kiedyś w przeszłości z powiększalnika, żeby korzystać z książek jakichś takich ćwiczeń do gramatyki podczas uczenia się języków, to dla mnie już sama struktura tych książek była taka trudna do, że tak powiem, ogarnięcia, bo tam no one są graficznie wykonane w ten sposób, że na odpowiedzi zostają jakieś puste miejsca albo wymagają, nie wiem, łączenia jakimiś strzałkami i tak dalej, co z powiększalnikiem naprawdę jest bardzo trudne technicznie do wykonania, przynajmniej dla mnie było. Może to też jest kwestią, nie wiem, jakiejś dużej wprawy w posługiwaniu się nim albo zależy od rodzaju powiększalnika, ale o ile korzystanie, nie wiem, z jakiegoś słownika czy też z książek takich podręczników, w których były teksty, z którymi należało się zapoznać, nie przysparzało mi to większych problemów, o tyle te książki przeznaczone do ćwiczenia gramatyki dla mnie nawet z powiększalnikiem, bo oczywiście bez niego to no, w ogóle nie dałabym sobie rady odczytać nawet jednej litery, ale próbując korzystać właśnie z powiększalnikiem, to nie było to łatwe i szczerze mówiąc sama praca z tym podręcznikiem zniechęcała mnie do ćwiczenia, do robienia tych ćwiczeń właśnie gramatycznych.
0: No ja się w 100% zgadzam, tak to jest, ponieważ wydaje mi się, że to nie zależy od tego, czy ktoś jest bardziej wprawiony w posługiwanie się jakby powiększalnikiem przy korzystaniu z ćwiczeń gramatycznych. Natomiast dla osoby słabowidzącej moim zdaniem oczywiście najlepiej jest, żeby ten tekst był poukładany, żeby jedno wynikało z drugiego, ćwiczenie było jedno pod drugim. I tak jak tutaj pani mówi, często te ćwiczenia są wykropkowane, często są na przykład w postaci jakieś tam ABC, ale nie jest to pionowo, tylko na przykład w pionie jest AB, potem obok znowu CD do wyboru. Więc jest to skomplikowane dla oka osoby słabowidzącej jak najbardziej. No, ja przyznam, że na chwilę obecną przygotowuję praktycznie sama wszystkie materiały na zajęcia, ponieważ jestem osobą bardzo schematyczną i tutaj też wracamy do tego pytania z początku. Ja faktycznie traktuję język jako schemat. Schemat zbudowany na początku, dla przykładu z punktu AB, potem ABC, ABCD i tak dalej, czyli jakby ta skala rozbudowania zdania rośnie. I myślę, że są fajne podręczniki, z których możemy skorzystać, w których nie pogubimy się. Też zależnie jest od tego, jakiego typu ćwiczenia szukamy. Na przykład ja tutaj jeszcze wspomnę o stronach, na których można, z których można skorzystać. Strony, które proponują naukę języka angielskiego dla osób niewidomych. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o Audiolingo. Audiolingo.
1: Tak, tutaj chyba nawet powtórzę, tak? Była audycja kiedyś też w Tyflo podcaście na ten temat. Mhm.
0: Ja to sobie tak przewertowałam też pod kątem bycia nauczycielem i byłam ciekawa faktycznie, jak jest zbudowana ta strona i czy można skorzystać z uczenia się na niej. Jest to na pewno dobre dla osób, które rozpoczynają naukę i które w takim zakresie podstawowym chcą posługiwać się językiem. I jest to w prosty sposób przygotowany i faktycznie też zachęca. Jest również taka strona, która się nazywa edo.pl. Są tam kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, jednak ona nie jest bezpłatna, ale również zachęcam do skorzystania, do spojrzenia sobie na tę stronę. Pani strona AngloCity.
1: Przepraszam, czy może pani powtórzyć jeszcze raz adres tamtej pierwszej, tej drugiej, o której mówiła pani przed chwilą?
0: www.edoo.pl.
1: Jasne.
0: Tak.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Nie ma za
2: to. Ja jeszcze tylko tak dodam, że na temat tej audycji, na temat tej strony i na temat działalności edo.pl również była audycja na antenie Tyflo Podcastu, więc kto chce, może sobie też ją odsłuchać.
0: Dobrze, dziękujemy.
1: To ja już tutaj akurat tej nie kojarzę, pamiętam tylko właśnie tą o Audiolingo, więc tu dziękujemy Michale za przypomnienie. Jeśli właśnie ktoś będzie z Państwa zainteresowany, to jak najbardziej odsyłamy do innego podcastu.
0: Tak, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie ze słowników, to jest takie dosyć nieprecyzyjne. Moja odpowiedź też nie będzie precyzyjna, ponieważ to jest wszystko zależne od tego, z jakiego systemu udźwiękawiającego korzystają osoby niewidome. Bo niestety nie wszystkie słowniki multimedialne można obejść skrótami, tak? Na przykład taki słownik polecany dla osób, które już są na stopniu dosyć zaawansowanym z języka angielskiego, to jest słownik Longmana, jednojęzyczny. I podobno skróty chodzą na nim dobrze, na różnych udźwiękowieniach. Z Jonesem na pewno. Bądź słownik kościuszkowski, to jest słownik w dwie strony, tak? Polsko-angielski, angielsko-polski, można spróbować. Natomiast jeżeli chodzi o język niemiecki, to na pewno Duden. Natomiast takie słowniki, które mamy w naszych aplikacjach, jeżeli uda nam się z nich skorzystać, to jak najbardziej. Tylko też pytanie jest, na jakim jesteśmy poziomie zaawansowania i czego my tak naprawdę szukamy w słowniku. Ponieważ niektóre słowniki są bardzo jakby zawężone i szukając słowa dla przykładu piec, znajdziemy tylko jeden odnośnik do tego pieca, tak? A wiemy, że to nie tak do końca jest, jak słownik nam pokaże. Także musimy
1: i wtedy
0: być
1: możemy się zastanawiać, czy chodzi o czynność piec, czy o narzędzie, tak?
0: Tak, i czy to jest piec kuchenka, czy to jest piec węglowy, czy spalinowy. I tutaj mamy problem, tak? Zagwozdka jakaś się wdziera. Także jak szukacie Państwo jakiegoś wyrazu, bądź skorzystacie z translatorów, to naprawdę róbcie to świadomo, bo nieraz wychodzą ogromne żarty.
1: No tak, ale generalnie translatory są o tyle przyjazne, że nie musimy zabierać ze sobą jakichś dodatkowych tomów. Mamy przy sobie nasze urządzenia, czy to telefony, czy to tablety na ogół, więc jeśli działają te translatory w formie aplikacji, to jest to całkiem wygodne, oczywiście z rozsądkiem używane, ale wygodne rozwiązanie, tak?
0: Oczywiście, że tak.
1: Chciałabym popytać przez chwilę o takie kwestie, jeszcze wracając do uczenia osób niedowidzących, czy warto jest skorzystać z takich rozwiązań, żeby osoba niewidoma, przepraszam, niedowidząca, jeśli jest przyzwyczajona do robienia notatek własnym, powiększonym pismem, ale ręcznie, korzystała z tego, bo jest to dla niej bardziej naturalne i bardziej wygodne, czy jednak, żeby próbowała się przestawiać na tą formę pracy elektronicznej, bo później korzystając właśnie z jakichś serwisów do nauki języków, czy też słowników, będzie bardziej oswojona z tym takim komputerowym sposobem pisania i odczytywania pewnych rzeczy.
0: Ja powiem znowu bardzo ogólnikowo, ponieważ to jest bardzo indywidualne. Myślę, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pisania ręcznego, lubi to robić, jest to dla niego jakby też formą zapamiętywania, bo niektóre osoby piszą, zapamiętują automatycznie, tak. To niektóre robią jak najdłużej. Wydaje mi się, że to nie koliduje absolutnie z tym, żeby rozwijać się te kwestie pojmowania systemów, tak? Czy udźwiękawiających, czy z powiększalnikami. Także jest to też kwestią tego, że jak długo widzimy, tak długo będziemy chcieli korzystać ze wzroku, nie będziemy chcieli jakby wykluczać umiejętności, które nabyliśmy jako osoby widzące, więc ta forma robienia notatek ręcznych no jest tutaj dla nas czymś normalnym. Nie chcemy z tego w żaden sposób rezygnować. Tak?
1: Zwłaszcza, że wtedy wielkość liter i to, w jaki sposób zapisujemy, czy to jest bardziej zwarty ciąg, czy to jest bardziej oddzielone, albo na bieżąco możemy sobie podkreślać różnego rodzaju kolorami, bo to też jest metoda pracy typowa dla osób niedowidzących przy uczeniu się języków. To jakby wypracowywując własne schematy, też później jest się nam łatwiej w tym po pierwsze rozczytać, a po drugie też łatwiej zorientować po prostu, gdzie, w którym miejscu możemy sięgać do jakiego rodzaju informacji, które sami wcześniej zapisaliśmy, zaznaczyliśmy takim czy innym kolorem, więc to chyba też są dobre sposoby na jakieś takie porządkowanie tej na papierze jeszcze, które później w dalszej perspektywie ułatwi nam jej przyswajanie, tak?
0: No tak, ja się z panią w 100% zgodzę, ponieważ właśnie taki system typu kolorystyki, czy jakiś żarówiastych kolorów, zielony, żółty, różowy, można zakreślać sobie całe strony, czy może nawet w jakiś sposób naklejkowy na marginesie sobie coś tam odznaczyć, czy można robić sobie zakładki, na których sama litera dla przykładu A wystarczy, żeby zaznaczyć sobie, aha, na tej stronie miałem tego i tego bohatera w lekturze, który miał na imię A i jakaś tam notatka do tego, tak? No, mi się wydaje, że jak najdłużej trzeba korzystać z tych umiejętności, które posiadamy jako osoby widzące. Dlaczego mielibyśmy z nich rezygnować? Na pewno wartościową rzeczą, oprócz oczywiście pisma tutaj czarnodruku, czy tej całej techniki, która teraz nam się rozbudowała i bardzo dobrze, jest też umiejętność posługiwania się pismem Braille'a.
1: Tak, ale to już w przypadku osób niewidomych raczej lub osób niedowidzących, które już z czarnego druku nie korzystają, a gdzieś w pewnym momencie przestawiały się na Braille'a, tak?
0: To jest takie znowu bardzo względne, ponieważ znam osoby, które jeszcze jako widzące zaczęły uczyć się Braille'a. Oczywiście czytały wzrokiem, nie palcami, ale no jakby ten cały system już poznały. Nikt z nas nie wie, czy ten wzrok całkowicie straci, czy jednak te resztki zostaną i będzie posługiwał się pismem czarnodrukiem. Więc nabywanie jak największej liczby umiejętności, czy korzystania właśnie z udźwiękowienia, czy z Braille'a, czy w jakiś tam inny sposób, daje nam potem tę większą możliwość bycia samodzielnym, bo jak już coś się zadzieje złego, no to wtedy dopiero rozpoczyna się cały proces rehabilitowania. Natomiast no, znając pewne takie umiejętności, mając te pewne umiejętności, jest też to po prostu mniejszy sposób ograniczenia, tak? No, tylko jak to wszystko pogodzić, no bo w praktyce to jest tak, że jeżeli ktoś widzi, to nie zamierza się uczyć Braille'a, bo uważa, że nie będzie mu to nigdy potrzebne, prawda?
1: Oczywiście, ale tutaj też oczywiście w kontekście języka polskiego, czytania i pisania, organizowania sobie pracy, organizowania sobie nauki, bardzo często podnoszony jest temat tego, że nie zawsze przechodzenie takie stricte z tego pisma czarnodrukowego w momencie, kiedy tracimy wzrok na to komputerowe i już tylko słuchamy tych syntezatorów, jest dla nas dobre w kontekście czytania i pisania w języku polskim, a cóż dopiero w kontekście języków obcych, gdzie praktycznie poznajemy pisownię każdego słowa, pracujemy z tekstem, który nie służy jakby tylko do słuchania, ale też przez to, że czytamy go literkę po literce, ta znajomość pisowni w danym języku po prostu się nam utrwala, więc dla mnie, powiem szczerze, trudne do wyobrażenia jest uczenie się języka obcego w takim kontekście, że z tej formy takiej, gdzie powiedzmy są jakieś, uczyliśmy się wcześniej języka korzystając z pisma czarnodrukowego, gdzieś tam na jakimś wczesnym etapie przechodzimy na to korzystanie tylko z komputera, bo gdzieś cała ta część związana z pisownią, też z poznawaniem jakby składni tych zdań, które mamy pod palcami, czytając słowo po słowie i tak dalej, gdzieś nam umyka, prawda?
0: Tak, tylko teraz czy rozmawiamy o osobach słabowidzących, czy niewidomych?
1: Nie, nie, o osobach, to znaczy bez jakby to, czy to będzie osoba słabowidząca, czy osoba niewidoma w danym momencie już, jakby ja pozostawiam, bo i w jednym i w drugim przypadku tak może być, w momencie, kiedy ktoś używał wcześniej pisma czarnodrukowego, później wzrok mu się pogorszył w przypadku osoby niedowidzącej na tyle, że już z tego czarnodruku nie może korzystać, albo osoba niewidoma straciła wzrok, to wydaje mi się, że w kontekście uczenia się języków obcych ta znajomość Braille'a będzie jeszcze bardziej przydatna niż w kontekście korzystania na co dzień z języka polskiego, bo jakby tutaj mamy już wprawę i znajomość pisowni, słów i tak dalej, taką no większo, to znaczy uczyliśmy się pisać po prostu ręcznie, tak, czytać wzrokiem i tak dalej, jest to takie całkiem sensoryczne, nie ma kontaktu z tym syntezatorem mowy, który najczęściej, nie wiem, nie czyta nam po literce, możemy po literze oczywiście sprawdzać, ale gdzieś ta syntetyczna mowa jakby komunikuje nam całe słowa, całe ciągi zdań i jakby trudniej jest nam na bieżąco śledzić tą pisownię, z którą mamy do czynienia, mając pod palcami tekst brajlowski. Przynajmniej ja tak to sobie wyobrażam. Znaczy ja nie mam problemu z korzystaniem czy w brajlu, czy w kontekście uczenia się czegokolwiek w kontekście pisania i czytania brajlem, albo z komputera też pisania i czytania, ale jakoś wydaje mi się, że właśnie ten brajl jest takim przydatnym elementem w kontekście uczenia się języków obcych.
0: No ja akurat... Się mylę? Nie, no znaczy ja akurat na pewno nie wypieram Braille'a z procesu nauczania. Powiem wręcz, że może to było 2 lata temu, nie pamiętam. W każdym razie sama utraciwszy wzrok stwierdziłam, że w jakiś sposób stałam się analfabetką wtórną. Mhm. I zawzięłam się, nauczyłam się Braille'a w dosyć taki speedowy sposób, że tak powiem. Wręcz zdałam nawet egzamin na instruktora Braille'a. I dążę do tego, żeby powiedzieć taką informację, przekazać taką informację, patrząc po swoim przykładzie, że ja bardzo dużo słuchając książek, bardzo dużo pracując przy komputerze, ale nie posługując się pismem Braille'a jeszcze wówczas, zapominałam o pisowni niektórych wyrazów, które były rzadziej używane, które były bardziej...
1: O to mi właśnie chodziło, o to właśnie chodziło, że nie ma jakby tego naturalnego kontaktu, który wcześniej mieliśmy czytając wzrokiem.
0: Mhm. Tak, bo ponieważ no... pewnego rodzaju wyrazy, których komponujemy zdania na co dzień, które są w naszej mowie potocznej, one są dla nas czymś normalnym, ale wyrazy, które są jakby wycinane z kontekstu, gdzieś tam są potrzebne przy okazji jakichś rozmów bardziej, no nie takich kolokwialnych, pojawia się trudność, czy przy bardziej rozbudowanych zdaniach, czy przecinek ma być tu, czy jednak go tutaj nie ma być, więc Braille jak najbardziej jest to takim dotykowym egzaminem na naszą wiedzę, do momentu utraty wzroku. I tak samo jest oczywiście przy nauce języków obcych, tyle że patrząc tutaj pod kątem nauczania pisowni języka obcego, no to wszystko też idzie bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo powoli. My idziemy krok za krokiem, uczymy się najpierw pewnych zasad, później jeżeli te zasady są stałe, to porównujemy je z nowo poznanymi wyrazami. Tak samo schematy zdaniowe. Zdanie jest tego typu, potem zdanie kolejne tego samego typu. Więc jeżeli uczymy się języków obcych, no to wyrazy przyswajamy. Nie tylko jakie się mówi, ale też jakie się pisze, tak? Mówiłam na początku, te komponenty muszą iść w parze. Wtedy dopiero ten rozwój jest jakby taki, no, całkowity.
1: Jasne. A na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu osób niewidomych i też przy uczeniu się przez osoby niewidome języków? Czy to jest właśnie stawianie na te konkretne schematy, czy tutaj jakby bardziej jest kwestia tych pomocy, które mamy w postaci podręczników, słowników, czy jednak będziemy opierać się bardziej na pamięci? Jakie metody tutaj uważa Pani za najskuteczniejsze, odnosząc je do swojego doświadczenia?
0: Dla mnie tak zgeneralizuję trochę tę odpowiedź, zarówno w grupie osób niewidomych, jak i osób widzących. To wszystko jest znowu zależne od dyspozycji celu uczenia z danej osoby, ale no, zróbmy taką średnią, przeciętną. Ja bardzo cenię sobie metodę komunikatywną, metodę ustno-słuchową, taką metodę sytuacyjną, też metodę jakby uczestniczenia innych zmysłów. Na przykład bardzo dużo rzeczy można zrobić przez dotyk albo przez jakieś elementy wizualizacji. I to nie jest zależne od wieku, tak? Czy metody na przykład uczestniczenia fizycznego w danej sytuacji, więc ten eklektyzm, czyli łączenie ze sobą wielu metod, jest tutaj bardzo cenny w moim przypadku, w przypadku uczenia przeze mnie innych osób. Ja mam też takie porównanie jakby pracy nauczyciela widzącego i pracy nauczyciela słabowidzącego i pracy jako nauczyciel niewidomy. Więc to abstrahując od wszelkich innych trudności, które mogły pojawiać się na początku, też takim jakby przełamaniem tego stanu, w którym się pojawiłam, to bardzo lubię takie lekcje, gdzie uczeń angażuje się cały sobą i faktycznie chce coś zrobić. Dla przykładu, gdy mamy słownictwo związane z kuchnią, bardzo fajnie jest, gdy przyniesiemy jakieś naczynka, parę owoców, będziemy kroić, będziemy nazywać elementy typu nóż, banan i tak dalej po imieniu, tak? Potem będziemy z tego budować całe zdania. Czyli
1: komunikatywność. Czyli przez skojarzenia, tak?
0: Tak, komunikatywność, sytuacyjność, tak, też właśnie. No, to jest coś cennego. Teraz pytanie oczywiście, uczniowie widzący potrzebują jakby też bodźców wzrokowych, ponieważ no, większość z nas, gdy widzi, jest wzrokowcami. Materiały jak najbardziej muszą być przygotowane, materiały ze słownictwem. I teraz znowu pytanie, czy tylko i wyłącznie suche słownictwo, podawanie słówek, powtarzanie ich na okrągło daje jakiś stuprocentowy efekt, czy raczej napisanie zdań, czy raczej dialogu, czy raczej całego tekstu. Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo to jest wszystko zależne od indywidualnego podejścia też ucznia, jego predyspozycji, jego pamięci.
1: No właśnie, natomiast jakby wracając jeszcze do tej pamięci, jeśli stawiamy na maksymalne zapamiętywanie właśnie przez skojarzenia, czy przez jakby symulowanie określonych sytuacji, przez dialogi i tak dalej, to jednak chyba jest bardzo istotna taka kwestia, żeby ta wiedza była też w jakiś sposób porządkowana, żeby mimo, że sam proces jakby uczenia się i tak dalej odbywa się głównie w oparciu o pamięć, to też niezbędne są notatki, praca z tekstem i tak dalej, dlatego że to jest chyba niezbędne do tego, żeby tą przyswojoną na bazie właśnie tych skojarzeń czy sytuacji wiedzę można było na bieżąco utrwalać, prawda?
0: Tak, jest to 100% prawdą, tak. Znaczy, ja nie słyszałam połowy pytania, ponieważ były zakłócenia, ale domyślam się, dlatego postaram się odpowiedzieć, dobrze?
1: Jasne.
0: Znaczy, ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Na przykład po tej części takiej komunikatywnej, gdzie bazujemy przede wszystkim na elementach słuchowo-mówionych, na elementach jeszcze dotykowych, sporządzam notatkę, sporządzam listę słownictwa, wysyłam uczniom moje przygotowane materiały, również z zadaniem domowym, adekwatnym do tego, co robiliśmy. No i to wszystko nie bazuje tylko na lekcji ostatniej, ale łapie też jakby inne elementy językowe, które były wcześniej. I w ten sposób jak najbardziej następuje taka segregacja, takie też uporządkowanie wszystkiego, co idzie po kolei. Ja jestem taka bardzo szufladkowa i lubię wiedzieć, że w tej szufladzie robiliśmy to i teraz do tego doczepiamy tamto. Jednak bardzo ważne też w tym całym poszufladkowaniu jakby wiedzy jest umiejętność tworzenia takiej siatki, tak? Takich konekcji pomiędzy wiedzą na temat święta, a wiedzą na temat urodzin mamy, żeby umieć to słownictwo jakby potem zmiksować jak rozmawialiśmy o tym, jak spędzamy czas wolny w święto Bożego Narodzenia, było tam wiele słówek, które pasują też, jak spędzamy czas w ferie zimowej i nieraz osoby uczące się nie potrafią kompletnie skojarzyć tego, że on już ma ten zasób słownictwa, tylko on musi go poszukać w innej szufladzie. I też bardzo nad tym pracuję, żeby ludzie umieli szukać czy homonimów, czy synonimów, czyli wiedzy, którą jednak mają w głowie, a wydaje im się, że niczego nie potrafią powiedzieć.
1: No tak, ale też, to znaczy ja tutaj zapytałam o to nie bez kozery, dlatego że jakby odnosząc to do własnych doświadczeń z uczeniem, z próbami uczenia się różnych języków, dla mnie jakby największym wrogiem mojej pamięci i jakiegoś takiego takiej zachęty do dalszego uczenia się był chaos, więc tutaj też zapytałam to o to bazując jakby na własnym doświadczeniu, bo oczywiście ja pamięciowo mogę się nauczyć sporo. Jestem jak większość osób niewidomych przyzwyczajona do zapamiętywania o wiele więcej rzeczy, przypuszczam, niż na co dzień zapamiętują osoby widzące, bo po prostu nie mają aż potrzeby zapamiętywania tylu rzeczy takich gdzieś w kontekście dnia codziennego. Natomiast no, powiem, że przy nauce języka dla mnie ten porządek jest niezbędny, a jego brak jest tym, co właściwie niweczy cały wysiłek związany z przyswajaniem i zapamiętywaniem wiedzy. Więc...
0: Tak, ja się absolutnie zgadzam. Jeszcze chciałabym dodać, że w zależności też od osoby, którą uczę, taki chaos, jak pani tutaj wspomniała, wynikający z nieuporządkowania tych elementów dołączanych do już poszczególnej, do tej wiedzy, którą pani ma, jest na przykład słuchanie tekstów. Ja bardzo lubię pracować z tekstami różnego typu, tak? Od tekstów dłuższych poprzez dialogi, jakieś krótkie monologi czy dialogi. I teraz mam uczniów, którzy absolutnie nie potrafią skoncentrować się na żadnym z tekstów. Nieważne, czy jest to tekst sterylny, czy tekst niesterylny. Po prostu automatycznie wyłącza się z tego procesu słuchania i kompletnie nie dopuszcza do siebie tego, że on teraz ma się czegoś nauczyć. Są uczniowie, których bardzo denerwuje to, mają słuchać tekstu selektywnie, denerwuje ich to, że po drugim zdaniu nie rozumieją niczego, wyłączają się zupełnie. Więc ten porządek jakby jest też bardzo uwarunkowany naszym nastawieniem się, tak? I też jakby umiejętnościami, czyli to, co nas cechuje. Jeżeli są osoby, które są bardzo takie rozbiegane, nie potrafią skupić, skoncentrować swoich myśli na tym tu i teraz, to też będą miały ogromny problem, żeby przyswoić sobie wiedzę. Załapią coś, co było na początku, coś, co było na końcu, a cały środek wyrzucą.
1: Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, bo myślę, że ucząc się języków, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele takich małych, wydawać by się mogło pozornie nieistotnych elementów, składa się na to, jakie będą ostateczne efekty. I myślę, że też warto się ucząc języka, jakby nie koncentrować tylko na samym języku, jakie słowa nam się podobają, jakie zapamiętujemy łatwiej, jakie schematy w gramatyce łatwiej przyswajamy, ale też na tym, jak jesteśmy tego języka uczeni, bo tutaj też jest tak, że ile ludzi, tyle różnego rodzaju metod własnych, wypracowanych przez siebie, też ilu nauczycieli, tyle metod, bo czerpią pewnie z różnych źródeł informacje odnośnie tego, jak powinni uczyć kogo, czego i tak dalej. Więc myślę, że poza tym takim procesem polegającym stricte właśnie na uczeniu się słówek, na powtarzaniu jakichś zasad gramatycznych, na takich ćwiczeniach praktycznych, konwersacyjnych i tak dalej, musimy też mieć świadomość tego, to znaczy musimy. Z dużym pożytkiem będzie, jeśli będziemy mieli świadomość tego, jak języka chcemy być uczeni, albo jak, jeśli podejmujemy ten wysiłek samodzielnie, chcemy się go uczyć, żeby po prostu ta praca była maksymalnie efektywna i maksymalnie przyjemna, prawda?
0: Tak, jest to prawda. Po pierwsze, jeżeli chcemy samemu uczyć się języka obcego, to przede wszystkim proponuję zaobserwować siebie w uczeniu się zwykłych innych rzeczy. Typu jak ja przyswajam na przykład zrobienie sernika. Czy ja raz przeczytam przepis i mam go już w głowie, potrafię drugi raz zrobić to bez patrzenia w przepis, tak? Czy nie, czy ja muszę bez przerwy tam zaglądać? A jeżeli zaglądam, to czy mam miks w głowie, czy te produkty muszą być poukładane jeden pod drugim, czy wystarczy, jak jest wszystko napisane w jednej linijce? Więc to są takie rzeczy, na które z reguły nie zwracamy uwagi, ale to jest nasz system uczenia się, tak? Ponieważ my nie uczymy się tego języka obcego, jako czegoś nowego, jako czegoś obcego, ale my uczymy się rzeczy, które nas w życiu otaczają, które doświadczamy po raz pierwszy. I w taki sposób, w jaki my doświadczamy właśnie tej nowości, w taki sposób też przyswajamy sobie później język obcy. Natomiast drugą rzeczą, uważam, jest ważny taki element. Jeżeli posługujemy się językiem polskim na poziomie średnim, stosujemy też ten język, no, na pewno nie w formie, znaczy nie stosujemy języka czy wulgarnego, czy bardzo potocznego, ale też nie posługujemy się językiem jakimś wyszukanym słownictwem, no to nie próbujmy w języku obcym rozmawiać w sposób dla nas sztuczny, bo dla nas będzie to kompletnym utrudnieniem, ponieważ my nieraz tych form, które próbujemy zrozumieć w języku obcym, nie znamy ich w ogóle w języku ojczystym. Jest to też bardzo ważne. Rozmawiajmy w języku obcym w sposób naturalny, w taki sposób, jaki dla nas jest przypisany, jaki my znamy od zawsze i jaki nam sprawia frajdę.
1: To bardzo cenna uwaga i szczerze mówiąc od lingwisty pierwszy raz coś takiego słyszę, to znaczy myślę, że większość lingwistów ma tego świadomość, natomiast jak do tej pory nikt jeszcze tą wiedzą akurat odnośnie może formy stosowanego języka, jak do tej pory ze mną się jeszcze nie podzielił. Cóż, rozmawiałyśmy przez chwilę o wszelkiego rodzaju serwisach internetowych służących do samodzielnej nauki języka obcego. Dzisiaj, kiedy do dyspozycji mamy komunikatory, możemy przez internet rozmawiać tak jak my chociażby teraz. Jest też możliwość korzystania z nauki z lektorem przez internet. Ja akurat sama korzystam właśnie z tej formy uczenia się języka. Natomiast chciałabym, żeby w miarę możliwości powiedziała Pani naszym słuchaczom o Pani doświadczeniach w tej materii i może przybliżyła nieco schemat, jak w przypadku zajęć prowadzonych przez Panią w trakcie tych lekcji internetowych wygląda praca z uczniem. Być może kogoś z naszych słuchaczy zachęci to do właśnie takiej formy dogodnej skądinąd dla nas, bo też możemy się dowolnie umawiać na godzinę, możemy sami deklarować, jaki czas konkretnej lekcji będzie dla nas odpowiedni, więc myślę, że tutaj jest to bardzo, jak w wielu innych dziedzinach, tu jakby internet będzie dla nas również bardzo pożyteczny.
0: Z mojego doświadczenia to przede wszystkim podobają mi się takie dogodności techniczne. Gdy rozpoczynam lekcję, ona już się kończy, bo coś się dzieje na sieci, tak? Więc, aha, to jest, tak. Więc to jest ten ogromny minus, jeżeli chodzi o lekcje na Skype'ie, ale wtedy przerzucam rozmowę na telefon i wszystko funkcjonuje dalej normalnie. Natomiast jak wygląda taka lekcja? To znowu jest zależne od tego, czego się uczymy. Często w taki sposób prowadzę zajęcia z komunikacji. No i wygląda to w taki sposób, że albo jeżeli osoba jest już dorosła, zaangażowana w pewną tematykę i chce się rozwijać właśnie tylko w tej dziedzinie, ma jego narzucony zakres słownictwa, który ma przygotować na następny raz. Na bazie tego słownictwa rozmawiamy. Później na bazie tego samego słownictwa musi zbudować opracowanie, przesłać je do mnie do korekty. I później znowu, albo jeżeli jest wszystko w porządku, no to kończymy. W każdym razie kolejna lekcja rozpoczyna się jakby od powtórzenia tego, co było ostatnio, czyli w taki sposób swobodne opowiedzenia z użyciem jak największej liczby tego nowego słownictwa. Dokonuję wypowiedzi ustnej na temat tego, co zrealizowałyśmy ostatnio. I tak to się dzieje właśnie przy okazji komunikacji. Korzystamy też ze słowników tematycznych. Są takie fajne słowniki tematyczne. Ja tutaj mówię o pracy z osobami widzącymi.
1: Tak, tak.
0: Tak, słowniki tematyczne różnego typu. Nie będę podawała, tutaj reklamowała wydawnictw, ponieważ na rynku jest naprawdę ogromna masa. Ja na przykład korzystam z takiej strony Book City. To jest adres księgarni stacjonarnej, jak i internetowej. Można sobie zobaczyć, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Natomiast cały zakres podręczników, które jest dostępny w księgarniach, to jest zbyt wiele nawet, żeby nazywać. Ja też mam takie doświadczenie w pracy jako osoba widząca jeszcze, więc udało mi się uzbierać tę niezłą bibliotekę książek, podręczników do nauki języków obcych. A ponieważ zawsze pasjonowałam się, bardzo często zmieniałam też miejsce, w których pracowałam, z tego powodu, żeby uzyskiwać jak najszersze doświadczenie

0: wszystko w zależności od tego, czy dziecko potrzebuje pomocy w szkole. Pracujemy wówczas na tematach, które są realizowane w międzyczasie w szkole. Robimy wspólnie zadania domowe. Jeżeli dziecko potrzebuje na przykład jakiegoś opracowania na szóstkę, czy wzięcia udziału w konkursie, to wszystko robimy zgodnie z tematyką, zakresem, jaki jest obligatoryjny w danym czasie. I to wszystko działa przez Skype'a jak najbardziej. Zadania domowe wysyłamy na maile, sprawdzam, koryguję, odsyłam i wszystko naprawdę gra.
1: A weźmy pod uwagę taką hipotetyczną sytuację, że zainteresowana jest osoba niewidoma początkująca nauką języka. Czy na tym wstępnym etapie, zanim, że tak kolokwialnie powiem, się adept takiej sztuki językowej otrzaska, jest możliwość, żeby jakiś konkretny zasób słownictwa też przygotowywała pani, bo jakby ważną umiejętnością jest też korzystanie ze słownika przy uczeniu się języków. Natomiast, żeby ten zasób słów, który ktoś przyswaja sobie, był adekwatny do tych po kolei realizowanych partii materiału, to chyba jakieś takie dopasowanie musi być też ze strony nauczyciela tego zakresu słów, który jest po kolei jakby przygotowywany i który uczeń ma za zadanie przyswoić, tak?
0: No, oczywiście, że tak. No, w nauczaniu, tak jak pani tutaj powiedziała, adept, czyli osób początkujących niezależnie od wieku, to tutaj mam na myśli osoby, które już są w szkole podstawowej przynajmniej, tak? A nawet i starsze niż pierwsza czy drugoklasiści, no to podręczniki są zbudowane raczej klasycznie, czyli najpierw wprowadzamy powitania, pożegnania, później odmiany czasownika być i to wszystko idzie jakby potem tak pod górkę z górki, czyli to wszystko bazuje właśnie na rozwoju językowym. Dołączamy później informacje o rodzinie, później o domu i jak najbardziej słownictwo przygotowuje i łącznie z tym, że od samego początku wymagam, żeby ćwiczyć jednak mowę, tak? Bo nie jest istotne. Znaczy, dla mnie kwestią istotną nie jest to, żeby na pierwszych zajęciach nauczyć potencjalnego kandydata alfabetu, tylko tego, żeby umiał powiedzieć cześć, jak masz na imię, tak? Więc oczywiście. Jak najbardziej sformułowania tego typu, czy w sposób tabularyczny, czy w sposób punktowy. Też wszystko wynika oczywiście nie na pierwszym spotkaniu, ale na kolejne, w jaki sposób dana osoba lepiej przyswaja sobie wiedzę. Są osoby, które potrzebują przepisać sobie kilka razy to samo zdanie, żeby się nauczyć. Są osoby, które nie muszą zapisywać sobie wymowy obok, żeby pamiętać, jak to się wymawiało. Niektóre muszą koniecznie sobie zapisać wymowę, bo inaczej nie poradzą sobie. No. Tutaj stosunek do tego, żeby pisać tak, jak się słyszy, jest różny, tak? Nieraz nauczyciele nie pozwalają, ponieważ uważają, że przez to wkradały się błędy graficzne w przyszłości. Myślę, że to jest bardzo jednak indywidualne, a w przypadku osób niewidomych no też na pewno potrzebne.
1: Oczywiście, a poza tym myślę, że zwłaszcza na początku nauki języka zapisywanie prawidłowej wymowy też ma istotne znaczenie, bo uczymy się właśnie w ten sposób tych zasad, jak konkretne fonemy, te literki stojące obok siebie, tak, odczytywać. Więc później, poznając kolejne słowa, nie musimy, jeśli oczywiście w danym języku stałe zasady obowiązują, tak? Nie musimy każdego słowa już zapisywać tej wymowy, bo jeśli wiemy, jak jakieś takie, nie wiem, czy nazwę to prawidłowo, nie jestem lingwistką, zgłoski odczytywać, to nowo poznane słowo nie będzie stanowiło dla nas problemu z prawidłowym odczytaniem czy z prawidłową wymową.
0: Tak, to się w pewien sposób zgadza, ponieważ tak jak pani tutaj podkreśliła, to jest bardzo zależne od języka. W języku polskim mamy stałe zasady wymowy dotyczące tych właśnie głosek ZS czy RZ. Tak samo jest w języku niemieckim, więc jeżeli ktoś opanuje te informacje, z którymi ja się oczywiście dzielę, jeżeli chodzi o język niemiecki na samym początku, informuję, w jaki sposób czytamy dane znaki, no to tutaj ja jakby zastrzegam sobie, że nie jestem chętna do tego, żeby ktoś pisał sobie po niemiecku dany wyraz, jak się go wymawia, bo jeżeli ktoś naprawdę opanuje tę całą strukturę czy dwuznaków, czy tych elementów z umlautami, no to nie ma problemu z czytaniem i tego trzeba się uczyć od samego początku, ponieważ jeżeli

0: niemieckim zaczniemy pisać, jak się dane słowo wymawia, to będziemy się uczyć tych słów na pamięć, nie będziemy zwracać uwagi na te znaki, które faktycznie w jakiś stały sposób się czyta w danych wyrazach.
1: Oczywiście, jednak na samym początku jest to niezbędne i musimy posiąść wiedzę odnośnie tego właśnie, jak te znaki są odczytywane. Dobrze, myślę, że tutaj już sporo cennych wskazówek i zarówno odnośnie nauczania dzieci i osób niedowidzących oraz osób niewidomych przekazała Pani naszym słuchaczom. Myślę, że też jakby sama świadomość tego, że można to robić, jak należy to robić, będzie stanowiła zachętę do uczenia się języków. W ostatniej części naszego podcastu chciałabym przez chwilę porozmawiać o wszelkiego rodzaju wydawnictwach. Chciałabym zapytać o te materiały już stricte publikowane do uczenia się języków, typu właśnie słowniki, materiały audio, jakieś publikacje brajlowskie być może. Czy mogłaby Pani ewentualnie tutaj już, może nie tyle odnosząc się do wydawców, ale do samych słowników odnośnie, może najpierw zajmiemy się językiem niemieckim, jakie mogłaby Pani polecić osobom chcącym samodzielnie rozpocząć naukę języka niemieckiego, chodzi o słowniki?
0: Wiedzą Państwo, to jest tak, że w chwili obecnej praktycznie każdy wydawca, znaczy inaczej, do każdego słownictwa dołączone są albo płyty CD, albo płyty DVD. W zależności od tego, no, za co Państwo sięgną. Ja tutaj też nie będę nazywała firm, bo to jest wszystko zależne od poziomu wiedzy. Ja na przykład bardzo cenię sobie słowniki Dudena. Wiem, że są rzetelne i naprawdę polecam. Natomiast przede wszystkim szukajmy takich słowników, które zaopatrzone są w płyty,
1: audio,
0: z których tak będziemy mogli korzystać potem za pomocą udźwiękowienia. Tylko tutaj znowu pojawia się pytanie, czy te płyty, które nie kosztują mało, będą mogły być obsługiwane przez nasze programy udźwiękawiające. Ja tego nie wiem, ponieważ to jest wszystko bardzo zindywidualizowane. Tak? Ja nie wiem, czy wszystkie płyty dostępne na rynku, a uważam, że nie, z mojego doświadczenia, będą mogły być właśnie obsługiwane czy przez JAWS-a, czy NVDA, czy Windows AIA.
1: To może umówmy się w ten sposób, przyszła mi do głowy taka propozycja, żeby nie rozgraniczać teraz i aż tak bardzo głęboko nie wchodzić w temat tego, które dokładnie, przy jakich rodzajach tych programów odczytu ekranu słowniki będą się sprawdzały. Czy może Pani przystać na taką propozycję, że w momencie, kiedy w komentarzach pod naszą audycją ktoś zapyta Panią, czy orientuje się Pani odnośnie tego, czy ten konkretny słownik albo to konkretne wydawnictwo jest kompatybilne z tym programem, którego na przykład Pani używa, albo czy na przykład mogłaby Pani polecić jakiś, który jest obsługiwany z JAWS-em, czy będzie Pani mogła tutaj w komentarzach tego typu informacje, wskazówki przekazać naszym słuchaczom?
0: Postaram się jak najbardziej pomóc, natomiast najlepszą opcją jest zawsze kontakt z wydawcą. Jest strasznie dużo konsultantów na terenie całej Polski, którzy, jeżeli są w stanie, to odpowiadają na takie pytania albo zachęcają.
1: A są w stanie w ogóle oni jakoś sprawdzić to, czy będzie to, albo na przykład, nie wiem, przysłać jakąś ograniczoną wersję demonstracyjną, żebyśmy mogli sprawdzić?
0: Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że należy wówczas zapytać, czy istnieje taka wersja demo, no bo to jest jedyna możliwość, żeby to sprawdzić, ale też czy do końca wersja demo będzie w taki sposób zbudowana, jak jest ta wersja oficjalna, tego ja nie wiem. W każdym razie postaram się odpowiedzieć na takie pytania. A ja z kolei proszę, jeżeli Państwo korzystacie z jakichś słowników, to też poinformujcie nas, czy w komentarzach, czy bezpośrednio, jakie to są słowniki. Być może w taki sposób taka wymiana informacji też nam tutaj bardzo dużo pomoże.
1: Jasne. To w takim razie nie będę drążyła tematu tych słowników związanych z językiem niemieckim. A czy jakieś wydawnictwa, tudzież publikacje związane z czytaniem tekstów albo taką poprawą zdolności rozumienia, wysławiania się w tym języku, ewentualnie dla osób początkujących, jest Pani w stanie polecić, w których Pani zdaniem ta wiedza jest na tyle usystematyzowana i na tyle w taki rozsądny sposób podzielona na pewne etapy, że będzie to takie w miarę efektywne i przyjemne w odbiorze dla osoby, która zaczyna się uczyć języka?
0: Też tutaj pytanie jest takie ogromnie szerokie. No. Mm-hmm. Ja na przykład lubię korzystać z podręcznika English File. Dlaczego? No jest to dla mnie książka właśnie taka schematyczna. Jest oddzielona część z takimi no, pseudotestami podsumowującymi zagadnienia gramatyczno-leksykalne. Także jeżeli Państwo macie ochotę, to proszę zobaczyć sobie, wejść na stronę. Też skontaktować się z wydawcą. Książka ta jest wydawana na różnych poziomach, również z płytami, ale naprawdę tych podręczników jest taka masa i w większości są fajnie zbudowane. Też pytanie jeszcze, czy chodzi tutaj o dostępność dla osób niewidomych, czy osób słabowidzących, no bo dla niewidomych praktycznie bazować należy jedynie na płytach CD, bądź na podręcznikach, jeżeli będziemy obsługiwać się z pomocą drugiej osoby, no bo sami nie będziemy w stanie przeczytać tekstu. Tak?
1: Jasne.
0: Chyba, że dysponujemy sprzętem, który umożliwi nam przełożenie tego czarnodruku na syntezę, tak?
1: Mhm. Tutaj ewentualnie wchodziłoby w grę skanowanie i później przetwarzanie na formaty takie, które właśnie program odczytu ekranu będzie mógł nam jakoś odczytać, z tym, tak, że bardzo często też w tego typu, bo tutaj też próbowaliśmy z mężem czasami jakieś wydawnictwa jeszcze z języka angielskiego sobie w taki sposób sprawdzać i przygotowywać. Problem jest z kolei w szacie graficznej, że czasami trudno jest tak zeskanować, żeby te teksty na przykład odnosiły się prawa strona do lewej i tak dalej, żeby była możliwość właściwego wykorzystania, bo tak to przy zamieszczanych w środku elementach graficznych jeszcze dzielenia na szpalty albo gdzie w momencie odczytywania tekstu były jakieś strzałki, których w trakcie skanowania no, po prostu nie sposób jest przetworzyć na taki jakby schemat, który będzie odzwierciedlał nam syntezator mowy, więc tutaj no, niewątpliwie z tymi podręcznikami do gramatyki też na tym etapie była trudność. Ja jakoś mi one ogólnie wydawały się zawsze takie nieprzyjazne, bo czy próbowałam z powiększalnikiem, czy próbowałam gdzieś jakieś podręczniki skanowane opanowywać, to za każdym razem takie czy inne trudności się pojawiały, więc również tutaj zwracam się do Państwa, jeśli ktoś z Państwa korzysta, czy to z podręczników służących do nauki języka angielskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego, a udało się Państwu trafić na taki skarb, który jest w całości dostępny i jego szata graficzna jest na tyle przyjazna, że po zeskanowaniu można z niego w miarę dogodny sposób korzystać, to również prosimy o informacje. Jeszcze chciałam zapytać Panią na koniec o jedną rzecz. Jak to dziś jest z rynkiem wydawnictw brajlowskich? Czy z tego, co udało się Pani zaobserwować i ucząc innych języków i samej jakby korzystając z jakichś materiałów, czy jest Pani w stanie w ogóle wskazać jakieś wydawnictwa, publikacje brajlowskie, które byłyby ewentualnie wsparciem dla osób uczących się języków?
0: Jeżeli chodzi o całe podręczniki wydane w brajlu do języków obcych, to raczej nie jestem w stanie, ponieważ No, z tego, jaką wiedzę posiadam, to poszczególne elementy danego podręcznika przygotowywane są na zajęcia w Braille'u. To jest właśnie, ja jeszcze wrócę do tego, co pani przed chwileczką powiedziała na temat podręczników. Istnieje taka klasyka jakby budowy książek do nauczania języków obcych. Mi teraz chodzi o podręczniki, które stosowane są w szkołach czy na kursach.
1: Tak.
0: I albo są to podręczniki wraz z ćwiczeniami jakby w jednej szacie, w jednej okładce, bądź są to dwa egzemplarze, czyli podręcznik plus ćwiczenia. I teraz praktycznie większość podręczników zbudowana jest w podobny sposób, czyli mamy tak, numer działu, pod działem jest dialog bądź tekst. Jakby w tych niższych rocznikach są to dialogi. W tym dialogu zawarte jest słownictwo typu nowe słownictwo, które pojawi się w tym dziale, nowe zagadnienia gramatyczne, które się pojawią, ale oczywiście to jest w formie dialogu, tak? Czyli dla nauczyciela uczącego to już są wskazówki, gdy przeczyta tylko sobie taki dialog, już wie, co nowego pojawi się w tym dziale. Ja oczywiście abstrahuję od tego, że nauczyciel wie już wcześniej, co będzie w tym dziale, ale to jest taka właśnie informacja. Później pojawiają się ćwiczenia typu prawda, fałsz, takie po prostu zabawy językowe dotyczące tego dialogu. No i później gdzieś pojawia się również kwestia gramatyczna poruszona w dialogu, ćwiczenia do tego. I tak zbudowana jest większość podręczników, plus jeszcze jakieś informacje interkulturalne, interkulturowe. I teraz na końcu słownika zazwyczaj są słowniczki z wyrazami
1: danego,
0: tak, podręcznika. No i przymocowana jest płyta z jakimiś krótkimi dialogami z poszczególnych działów. Czasami też bywają płyty, one niekiedy są dołączone do ćwiczeń, a niekiedy są przy podręczniku z takim zestawem testów. Tyle, że ja dysponuję wieloma takimi płytami z testami gramatycznymi dołączonymi do podręcznika. I one w większości są niemożliwe dla mnie do odszyfrowania, tak? Ja przynajmniej nie mogę pracować z tego powodu, że nie są przystosowane do obsługi przez program udźwiękawiający. Więc jeżeli chodzi tutaj o wybór podręcznika, to też nie jest tak do końca, że my, ucząc się języka obcego, idziemy od A do Z w danym dziale i nie omijamy niczego. Też jest bardzo często w taki sposób, że my sobie wybiórczo dobieramy ćwiczenia, i tym bardziej, że jak uczymy się z kimś, kto nas pokieruje, pokazuje, co jest istotnego, a co mniej istotnego, bo zazwyczaj nie jest tak, że cały kompensum danego działu jest nam tak bardzo potrzebne, że nie będziemy mogli bez tego wykonać jakiegoś ćwiczenia i nie będziemy mieli bez tego mówić, gdy przejdziemy do kolejnego działu. Tak? Natomiast ćwiczenia dołączone do takich podręczników zazwyczaj są już bez kolorowych obrazków, bez tych znaków graficznych, które utrudniają umiejętność posługiwania się wzrokiem bardzo słabych osób, czy z lupą, czy też z jakimiś innymi powiększalnikami. I zazwyczaj ta grafika jest wykonana już w taki sposób niezakłócający zazwyczaj. Tak? Więc czy kserowanie, czy powiększanie, oczywiście też poszczególnych elementów ćwiczeniowych, no bo tak jak wspomniałam przy podręczniku, my nie musimy zrobić wszystkiego, żeby zapamiętać to, co najważniejsze z danego działu. Więc wybierajmy sobie to, co jest nam naprawdę potrzebne.
1: Jasne. To dziękuję pani w takim razie. Na koniec chciałabym porozmawiać przez chwilę o tym, dlaczego z punktu widzenia osób niewidomych uczenie się języków jest ważne, jest przydatne, potrzebne. Niby banał, ale generalnie na ogół, jak rozmawiam z ludźmi o uczeniu się języków, to widzę takie dwie grupy. Jedna grupa to są zdecydowani entuzjaści, ludzie, którzy uczą się jakby już kolejnego języka albo ciągle pogłębiają wiedzę w tym jednym czy dwóch, które już poznały. Natomiast druga część to jest tak jakby ta grupa, która gdzieś jakby, nie wiem, nie dostrzega sensu, nie dostrzega zastosowania, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w erze globalizacji, w czasach aplikacji tworzonych w różnych językach, opisów najróżniejszych, które możemy znaleźć w internecie, które są nam do czegoś potrzebne i tak dalej. Znajomość języka pozwala nam bardzo poszerzyć swoje horyzonty i poszerzyć bardzo zakres źródeł, z których możemy czerpać wiedzę.
0: Wszystko pani właściwie powiedziała, pani Alicjo. Faktycznie, no. Grupy są od zawsze chyba dwie, czyli ci, co chcą, ci, co nie chcą. Wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o język obcy, tylko po prostu takie potrzeby samorozwoju, aktywnego życia, wiary, spełniania własnych marzeń, no bo uczenie się języków jest jakby pewnego rodzaju osiągnięcie czegoś w przyszłości. Mam aspiracje, język obcy mi w tym pomoże. No a jeżeli ktoś takich aspiracji nie ma, boi się życia, nie ma marzeń, wystarczy mu to, co ma, no to dlaczego on ma się uczyć angielskiego? Jeszcze w dodatku każą mu to robić od pierwszej klasy szkoły podstawowej i robi to praktycznie do ukończenia gimnazjum albo i dalej, jak jeszcze pójdzie się edukować. I on nie widzi w tym w ogóle sensu. Jemu to każą i on to traktuje jako taki no, przeciętny przedmiot szkolny. Być może mniej wybitnie, być może bardziej wybitnie. To jest moje spostrzeżenie na przełomie tych lat, kiedy pracowałam w szkołach, w różnych szkołach. Kiedyś ten język angielski nie był jeszcze językiem obowiązkowym w naszych placówkach szkolnych.
1: I wtedy chętniej chyba się go uczono, bo był przejawem czegoś takiego nowego, świeżego, ekskluzywnego, przez jakiś czas niedostępnego, a tak jak spowszedniał, to stała się taka rzecz, że ja czasami spotykam, powiedzmy gdzieś w rodzinie, czy pośród dzieci, gdzieś tam moich znajomych, starszych ode mnie, osoby, które uczą się języka na przykład angielskiego, uczyły się go przez czasami od przedszkola, gdzieś w ramach jakichś dodatkowych zajęć, przez szkołę podstawową na pewno, przez gimnazjum na pewno, uczyły się go jeszcze w liceum i ja sobie myślę, jak to jest możliwe, że oni ciągle jeszcze posługują się tym językiem gorzej niż ja. Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, bo generalnie no, przez tyle lat mają styczność z językiem, to nawet, no, mówiąc tak kolokwialnie, przez osmozę po prostu powinni się nauczyć, przez to ciągłe powtarzanie, tak? Bo jednak powtarza się to, co było w poprzednich latach, gdzieś tam dodaje się jakieś nowe elementy, ale przez to powtarzanie też utrwala się ten zasób wiedzy już nabytej, więc jest to dla mnie właśnie, też dziwi mnie, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo jest bardzo duże grono młodych ludzi, którzy bardzo chętnie uczą się, widzą jakby poprawę swoich perspektyw, czy to na rynku pracy, przez znajomość języka, czy zwyczajnie funkcjonowania w świecie, gdzieś możliwość dostępu do jakichś książek, które lubią, a nie są one tłumaczone w Polsce i tak dalej, więc jakby nie generalizuję, ale samym zjawiskiem często bywam zaskoczona. Ma pani podobne spostrzeżenia?
0: Tak, oczywiście, ja mam te same spostrzeżenia. Tyle, że ja tutaj od razu powiem to, co pani wspomniała, no to uczniowie, którzy chodzą od 7 roku życia do szkoły i uczą się angielskiego od tego 7 czy 6 roku życia, ja ich podzieliłam na takie grupy. To są ci, którzy nie uczą się angielskiego, tylko chodzą na angielski.
1: Tak? No tak.
0: I nie słuchają na lekcji, tylko słyszą nauczyciela. Dlatego po upływie tylu lat oni w dalszym ciągu niczego nie wiedzą i przez cały rok potrafią odmieniać czasownik być i tak na koniec czerwca nie do końca wiedzą, co odmieniają i co to znaczy.
1: To trochę tak? Jak w Dniu Świra ten fragment, kiedy każe synowi odmieniać.
0: I tak to wygląda. No wiąże się to na pewno z jednej strony, tak jak powiedziałam, z takim marazmem. Ludzie nie mają jakiejś, nie widzą przyszłości, może w naszym kraju nie mają takiego powera, czy też sytuacji rodzinnej, nieraz różnie to jest w rodzinach, nie mają
1: może takiego... powinno się odejść od tego masowego uczenia języka angielskiego, na przykład języka angielskiego, ale niemieckiego, czy jakiegoś innego również, gdzie na powrót stałoby się to kwestią jakiegoś prestiżu i wtedy może właśnie to sprawiłoby, że więcej osób byłoby gotowych jakoś bardziej chętnie podejść przynajmniej do próby nauczenia się języka, bo to też oczywiście, że ktoś nie posiadł umiejętności mówienia, czytania, czy tam rozumienia w danym języku, niekoniecznie musi być tylko kwestią zaangażowania. Właśnie, jak to jest pani zdaniem z tymi talentami? Każdego można nauczyć języka z pani punktu widzenia, czy są osoby, które przejawiają ewidentny brak talentów lingwistycznych?
0: Ja uważam, że mogę nauczyć każdego.
1: Aha.
0: Ale, ale, ale uważam również, że są osoby, które nie dysponują talentem lingwistycznym, a to w niczym nie przeszkadza.
1: Muszą kompensować zwyczajnie ciężką pracą wtedy.
0: Tak, albo w jakiś inny sposób próbować uczyć się. Nie ma tak, że nie można się czegoś nauczyć. Wiadomo, że mamy predyspozycje większe do jednej rzeczy, a do innej mniejsze. Natomiast kwestią jest tylko chcieć, moim zdaniem. Kiedyś miałam takiego ucznia, który powiedział mi, że na ścianie nakleił sobie taki ogromny plakat. Mówić po angielsku albo umrzeć.
1: No tak, ale to już przejaw pewnej desperacji, ale rzeczywiście tym, myślę, optymistycznym akcentem, że każdy, jeden większym, drugi mniejszym nakładem pracy, ale każdy może się w jakimś stopniu, przynajmniej komunikatywnym, obcego języka nauczyć. Nie zawsze każdy i każdego języka pewnie jednakowo łatwo będzie się uczył, ale warto pewnie szukać, próbować, który akurat okaże się tym, który nam najbardziej będzie pasował, którego będziemy się uczyć najchętniej i najefektywniej.
0: Warto. I komunikat do rodziców, żeby nie podcinali skrzydeł dzieciom, tylko mobilizować się, bo naprawdę warto.
1: Jasne. Myślę, że prędzej czy później i tak większość z nas staje przed oczywistym faktem, że języki obce są jakby naszą przyszłością i w takiej czy innej sytuacji przydadzą się nam, czy to w konwersacji, czy w kontekście powierzonych nam zadań w ramach pracy, którą wykonujemy, więc już całkiem serio mówiąc, naprawdę warto jest się ich uczyć. Cóż, bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia naszego do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że jeśli w komentarzach pojawią się jakieś pytania od słuchaczy, będzie Pani miała możliwość i czas, żeby tutaj w miarę możliwości odpowiedzieć na nie. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą i sympatyczną rozmowę dziś w Tyflo Podcaście o językach.
0: Ja również Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Alicjo. I z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie, a Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była Pani Izabela Wasilewska, lingwistka, nauczycielka języków obcych. Państwu w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję już serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Remnes, Rock and Roll Radio. Jak poza anteną wymawiałem artystę i tytuł tej piosenki, no to język mi się poplątał. Tym razem się udało wypowiedzieć go prawidłowo i bez zacięcia. Rozpoczynamy 149. wydanie programu RTV.
6: Tak, i jeszcze w związku z tym muzycznym początkiem, aha, ciekawą historię masz naszym słuchaczom do powiedzenia, prawda?
5: A i owszem, mam, bo wczoraj szukałem jakiejś piosenki, którą moglibyśmy zacząć spotkanie z wami i zawsze zaczynamy jakąś piosenką o radiu i telewizji i stwierdziłem, że tak blisko 150. odcinka RTV powoli tracę wenę na wyszukiwanie własnoręcznie tych piosenek, więc znalazłem w Wikipedii kategorię Songs About Radio i postanowiłem się tym zainspirować. No, rychło w czas, ale...
6: No, tak, prawie 150. wydanie to jest właśnie moment, żeby znaleźć takie oczywiste źródło inspiracji.
5: Słuchaj, to tylko dobrze o mnie świadczy, że po oczywiste rzeczy sięgam tak późno.
6: Tak, doceniam twoją kreatywność i naszą, bo mnie się też czasami coś w temacie zdarza podrzucić. Do tego my was też oczywiście zachęcamy, bo może znacie jakieś piosenki o radiu, bądź telewizji, albo jednym i drugim naraz, kto wie, których to utworów my nie znamy.
5: Zwłaszcza jakoś... szukamy pozytywnych piosenek o telewizji.
6: Tak, tak, a nie takich tam, że robi papkę z mózgu i tak mniej więcej jest przekaz. To prawda, oni wprost tego nie śpiewają, ale jakiś taki sens z tego wychodzi. Więc wciąż czekamy na wasze propozycje, bo wydań jeszcze sporo przed nami, tego jesteśmy pewni, no a nie chcemy powtarzać się, jeżeli chodzi o te nasze muzyczne początki. Wydanie prawie 150, czyli no właśnie prawie robi różnicę całkiem sporą w tym przypadku, bo jeszcze dzisiaj nie tak okrągło, bo numer 149. Jakie wydanie to już wiecie, kto prowadzi ten program, też prawdopodobnie wiecie, jeżeli słuchacie nas regularnie, ale jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, no to może jeszcze się nie orientuje, jak się nazywają prowadzący, a więc Michał Dziwisz
5: i Milena Wiśniewska.
6: No a jeżeli ktoś tutaj przyszedł po raz pierwszy, to być może nie orientuje się również, na czym polega ten program, chociaż to już sugeruje sam jego tytuł. Opowiadamy, dzielimy się ciekawostkami dotyczącymi telewizji i radia w kontekście aktualności, jeżeli chodzi o konkretne media, co tam nowego, jakie nowe programy, jakie zmiany personalne i tak dalej, i tak dalej. Dziś będziemy w takim wydaniu trochę krótszym niż te, do których was z reguły przyzwyczailiśmy, bo tak się jakoś ułożyło, że tych informacji nie jest zbyt wiele, ale kilka
5: ale są takie,
6: jak najbardziej dla was mamy.
5: Tak, no, są takie grube.
6: Których się żaden nie spodziewał.
5: No, to prawda.
6: To prawda. No i z góry możemy, myślę, już zapowiedzieć, że to wydanie opracowaliśmy w taki sposób, aby nieco wyprzedzić rzeczywistość i informacje, które wam tu przekażemy, będą wykraczać poza ten najbliższy tydzień, jeżeli chodzi o to, co stacje telewizyjne, radiowe, ale też przede wszystkim internet w kontekście medialnym dla nas ma, ponieważ no za tydzień co się wydarzy? No święta się wydarzą, więc myślę, że i was, i nas w przyszłą wielką już sobotę będzie pochłaniało trochę co innego. Michał będzie w tym momencie gdzieś tam pomiędzy twarogiem na sernik, a krojeniem warzyw do sałatki. Ja prawdopodobnie też w jakichś takich okolicach. I wymyślimy, że też, no chyba, że rzeczywiście coś takiego bardzo dużego w przyszłym tygodniu się wydarzy, ale to już ustaliliśmy poza anteną, że to musiało być wydarzenie pokroju jednoczesnego zwolnienia prezesa Jacka i prezeski Agnieszki.
5: Tak,
6: no to
5: ale
6: wtedy
5: jeżeli...
6: rzeczywiście możemy rozważyć pojawienie się, możemy nasz program przygotować wcześniej, jeszcze zanim zaczniemy właśnie z tymi mazurkami, innymi babkami walczyć. Natomiast jeżeli nie, a jest to możliwe, że przyszły tydzień przedświąteczny będzie tak medialnie luźniejszy, będzie trochę mniej tych informacji, no to wówczas usłyszymy się z wami za dwa tygodnie.
5: Zgadza się.
6: Zgadza się. Tyle tytułem wstępu. Może jeszcze to, że jesteśmy na żywo, a więc nasz Facebook i nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji. Czekamy jak zwykle na wasze komentarze, recenzje i co tam jeszcze nam chcecie przekazać. W miarę możliwości będziemy to czytać, zapoznawać się z tym i również przekazywać informacje od was na antenie. No to już teraz wstęp naprawdę zakończony. Możemy przejść do tematów głównych, a pierwszym tematem głównym jest dzisiaj telewizja.
5: Serialowo będzie na początek.
6: Będzie najpierw tak, serialowo, bo szykują nam się serialowe nowości, takie z segmentu premium, jak to się określa. I najpierw coś, co będzie miało premierę w przyszłym tygodniu, a później przeniesiemy się właśnie już do tego tygodnia poświątecznego, na wypadek właśnie, gdybyśmy w przyszłym tygodniu się mieli nie usłyszeć. A więc pierwszą nowość ma dla nas Kanal Plus. Jest to serial zatytułowany Powrót. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że to nie jest przypadek, że ten serial będzie miał premierę akurat w przyszłym, przedświątecznym tygodniu, prawda? Bo zaczątek tej fabuły troszeczkę się kojarzy.
5: Tak, trochę się kojarzy, owszem. Także no, coś w tym musi być.
6: Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż fabuła Powrotu koncentruje się na losach mężczyzny, który z martwych wstaje.
5: Ale to spokojnie. Nie, że 2000 lat temu, tylko teraz.
6: Tak, tak. To nie jest ta historia, o której wy myślicie, bo ten mężczyzna ma na imię Jan, a nie jakoś inaczej na J. I to zmartwychwstanie dokonuje się po śmierci spowodowanej zawałem serca ze stresu. Jak czytamy w opisie, początkowo euforyczny ten Jan odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. No i więcej Jan na razie nie zdradzono, no ale nie dziwię się, bo myślę, że tutaj nie można zbyt wiele zaspoilować, bo może to być historia pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wiemy natomiast, że w głównej roli występuje Bartłomiej Topa, któremu towarzyszą m.in. Wojciech Metzfeldowski, Magdalena Walach, Maria Dębska i Matylda Giegrzno. Premiera pierwszego odcinka Powrotu odbędzie się w Canal Plus i Canal Plus Online w piątek 15 kwietnia, więc to jest przyszły piątek, a godzina premiery to godzina 21. No i myślę, że jeżeli chodzi o Canal Plus, Canal Plus Premium konkretniej, no to może możemy się spodziewać jakiejś ścieżki audiodeskrypcyjnej, no w Canal Plus Online też zresztą oczywiście ona może być udostępniona. Wiemy, że ostatnio z tym serwisem, jako takim Canal Plusem, bywa trochę różnie w tym kontekście, bo przecież polska wersja The Office nie doczekała się tej audiodeskrypcji, mimo tego, że się jej spodziewaliśmy, bo w poprzednich produkcjach Canal Plus jednak audiodeskrypcję udostępniano, także ten temat jest dla nas pewną zagadką, jak będą do tego podchodzić teraz, także w tym kontekście to warto sprawdzić, a czy ty sprawdzisz z uwagi na samą fabułę, zainteresował cię ten zaczątek, który nam tutaj przedstawiono?
5: Powiem szczerze, może być to interesujące, chociaż zastanawiam się, w jakim ujęciu to będzie, bo to tak naprawdę można zrobić zarówno coś takiego poważnego, ale też i z drugiej strony jest to zaczątek na niezły serial komediowy tak naprawdę.
6: Tak, jak najbardziej. A mogą się też te sfery przenikać.
5: Przenikać, oczywiście, że tak.
6: Napisze ten scenariusz.
5: Tak, tak,
6: także
5: tak.
6: Może to być jakoś tam intrygujące i na pewno pomysł jest niesztampowy. Czy nam się podoba, czy nie, to inna rzecz, bo ja jestem dziwnym człowiekiem i nie lubię takich tematów, kiedy coś jest jakkolwiek nierealne, więc wszelki taki temat jak zmartwychwstanie,
5: wiesz, zmartwychwstanie jako takie oczywiście nierealnym nie jest, nierealnym jest, ale tak z drugiej strony, no to zdarzały się przecież takie przypadki, że komuś błędnie zdiagnozowano fakt, że nie żyje i po jakimś czasie okazywało się, że się budził, więc to nie jest taka wcale nierealna sytuacja,
6: jeżeli to
5: miałoby miejsce w ten sposób.
6: Zobaczymy, jak to konkretnie zostanie ujęte. W każdym razie, jak wspomniałam, na pewno pomysł oryginalny, a czy podobnie oryginalny jest pomysł na nowy polski serial Netflixa?
5: Myślę, że nie, ale człowiek...
6: No właśnie tak.
5: Człowiek, który za tym stoi, jest, myślę, że powodem, dla którego część osób może chcieć ten serial obejrzeć, a jest to serial Zachowaj spokój. Fabuła tej produkcji rozgrywa się na zamożnym osiedlu, gdzie pozostająca w bliskich relacjach lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy 18-letni Adam znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice zrobią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. W głównych rolach tego serialu zagrają Magdalena Boczarska oraz Leszek Lichota, no więc nazwiska znane. A dodatkowo w obsadzie znaleźli się Mirosław Zbrojewicz, Wiktoria Gorodeckaja, Bartłomiej Topa, Tomasz
6: Drabik. No to ten i ten.
5: Tak. Tomasz Drabik, Barbara Jonak oraz aktorzy młodego pokolenia: Krzysztof Oleksyn, Agata Łabno, Marta Piętka, Jakub Pruski i Mikołaj Śliwa. W serialu zobaczymy także Agnieszkę Grochowską i Grzegorza Damięckiego. Za scenariusz odpowiada Wojciech Miłoszewski. Producentami natomiast są Andrzej Muszyński i Harlan Coben. I to właśnie na powieści tego drugiego, czyli Harlana Cobena, no nazwisko znane tym wszystkim, którzy lubią czytać takie książki z dreszczykiem, różnego rodzaju kryminały. On w Polsce jest dosyć popularny, miał kilka takich serii dosyć interesujących. Powiem szczerze, ja przeczytałem nawet swego czasu jakieś książki Cobena, ale to jakoś nie przywiązałem się zbytnio do tego autora. Mam takich autorów swoich ulubionych, po którego książki jak tylko coś wyjdzie, to sięgam od razu, natomiast w przypadku pana Cobena jakoś no nie zażarło, że tak kolokwialnie to ujmę. Ale wiem, że swoich fanów w Polsce ma, więc tutaj myślę, że będzie co oglądać, a będzie można ten serial oglądać już od 22 kwietnia, bo właśnie wtedy będzie mieć on swoją premierę na platformie Netflix. No i skoro jest to oryginalny serial produkcji Netflixa, no to myślę, że możemy już tu stwierdzić na no niemal 100% albo 99%, bo wiadomo, coś się zawsze może nie udać, ale 99% szansy na to, że będzie audiodeskrypcja, co nie znaczy, i to jeszcze taka ważna uwaga, co nie znaczy, że każda polska produkcja, która do Netflixa trafia, te audiodeskrypcje ma. Ostatnio na przykład tyle kontrowersji było, różnych opinii wokół filmu Gierek, który też się na Netflixie pojawił. No i tak sobie pomyślałem, a zobaczę go sobie. No i co? I audiodeskrypcji nie ma. Także to nie jest tak, że wszystkie produkcje polskie mają polską audiodeskrypcję. Sporo ma, ale
6: własne produkcje
5: niestety,
6: polskie.
5: Ale własne tak. Własne tak.
6: Tak więc, no, jak już tutaj gdzieś tam zaanonsowaliśmy, to nie wydaje się super oryginalny pomysł na scenariusz, bo podobnych rzeczy było trochę, ale to nie znaczy oczywiście, że w jakiś sposób skreślamy te produkcje, bo nawet do jakiegoś takiego scenariusza, który wydaje się, że widzieliśmy już wielokrotnie, można podejść w ciekawy sposób. Powiedzieliśmy o zupełnie nowych serialach, na które czekamy, no a teraz informacja, która może być smutna dla fanów pewnej produkcji, a wiemy, że taki fanów mamy w gronie naszych słuchaczy, chociaż w zasadzie zapowiedź tego, że to się tak skończy, już gdzieś tam u nas zabrzmiała właśnie za sprawą jednego z was, za sprawą słuchacza Wojciecha, który pisał do nas, kiedy informowaliśmy o wiosennych ramówkach stacji telewizyjnych, że sezon serialu 19+, który trafił teraz tą wiosną na antenę TVN7, będzie ostatnim sezonem tej produkcji. My tak trochę się nie umieliśmy do tego odnieść, bo nie jesteśmy wielkimi fanami tej produkcji, wręcz powiem szczerze, nigdy nie oglądałam i nie natknęliśmy się dotychczas na oficjalne potwierdzenie tej wieści, ale już takie oficjalne potwierdzenie mamy. Domyślamy się, że ono gdzieś tam mogło krążyć właśnie wśród fanów serialu i dlatego Wojciech miał tę wiedzę. Teraz my potwierdzamy, że tak, ten sezon 19+, który można obecnie oglądać, jest sezonem ostatnim. Jak twórcy to wyjaśniają? No w ten sposób, że no, sam tytuł 19+, to miał być właśnie serial o takich młodych dorosłych, a więc do takiej widowni też adresowany, do nastolatków czy osób, które niedawno przekroczyły pełnoletność, a tymczasem bohaterowie produkcji zbliżają się już do 30, więc nie można w nieskończoność udawać, że się tworzy serial dla nastolatków, kiedy ci bohaterowie już są w innym wieku i mają co za tym idzie inne problemy.
5: Ale swoją drogą tak sobie myślę, że za jakieś powiedzmy 10 lat będzie można do bohaterów tego serialu wrócić, zagrać na sentymencie, bo pewnie jeszcze część widowni będzie go pamiętać i zrobić coś w stylu 19+, 20 lat później.
6: Wiesz, ja nawet nie wykluczam, że oni by mieli na to jakiś pomysł już teraz. No co prawda trudno zagrać sentymentem, ale informacja pojawiła się wczoraj taka, ujawniły ją wirtualne media, że stacja podobno pracuje nad nowym projektem, w którym miałaby wystąpić część obsady 19+. I premiera może się odbyć już jesienią, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Także wiesz, skoro oni tak to podkreślają, jeszcze no, mówią o tym, że no właśnie ci aktorzy się sprawdzili, będą właśnie angażować ich do nowych produkcji, też widownia ich lubi. I skoro właśnie podkreślają to, że już wiek miał się nijak do tytułu serialu, no to może można to po prostu nazwać 30+ i wtedy nie będzie tego problemu. Być może to jest jakiś pomysł. Piszcie, czy uważacie, że to dobra decyzja, czy byliście fanami 19+, bo my, jak wspomniałam, nie umiemy się do tego odnieść. Nie wiem, czy to oglądałeś kiedykolwiek.
5: Podobnie jak ty. Ni razu, ni razu.
6: Tylko znasz piosenkę tytułową, która się potem i tak zmieniła na tę, którą śpiewała Marta Gałuszewska. Graliśmy ten utwór u nas. A jeżeli już mówimy o TVN-ie, o grupie TVN jako takiej, to teraz taka informacja organizacyjna, można by rzec.
5: Tak, informacja organizacyjna, która z perspektywy widzów bezpośrednio niczego nie zmienia, aczkolwiek zmienić to i owo może w przyszłości, bo już o tym kiedyś mówiliśmy, że Discovery i Warner mają się ze sobą połączyć, no i w nocy z piątku na sobotę doszło do fuzji Warner Media i Discovery. W Polsce Warner jest nadawcą takich grup kanałów jak HBO, Cinemax czy Cartoon Network. No a TVN, grupa Discovery, to jest wiadomo. TVN, TTV, Metro, Discovery Channel, DTX, TLC, no czy Eurosport chociażby. Więc oczywiście teraz jest mnóstwo różnych wypowiedzi, że będziemy jeszcze lepsi, będziemy starali się zapewnić naszym widzom jeszcze więcej rozrywki, takiej, jakiej by sobie mogli życzyć, i będzie tak fajnie, i będzie super, no i też będzie ta spółka, fuzja notowana na giełdzie, to tak gdyby ktoś chciał w nich zainwestować, bo wierzy jeszcze w tradycyjne media.
6: No ale tak jak wspomniałeś, na razie dla nas to nie zmienia nic, ale po prostu odnotowujemy, szczególnie że informowaliśmy o tym, że są takie plany, a więc ci, którzy się interesują taką stroną mediów, już wiedzą, że dokonało się. I na koniec tego wejścia zmieniamy w ogóle grupę medialną i temat, bo było właśnie bardziej serialowo, teraz będzie o programie, który wraca, można powiedzieć, bo już widzom był znany i miał, z tego co kojarzymy, swoją grupę zagorzałych fanów, ale wraca no nie tam, gdzie był pierwotnie. Po kolei, stacja News 24, to już o niej też wielokrotnie mówiliśmy, to ta stacja informacyjna, która tak się szykowała do tego startu i obecnie nadaje niby, ale w zasadzie nie, trudno powiedzieć, gdzie to można oglądać. Gdzie to w zasadzie teraz oni tak naprawdę nadają?
5: W kablówkach przede wszystkim.
6: Tylko w tych kablówkach,
5: tak.
6: Nie? Także jeżeli akurat w waszej kablówce ten kanał jest dostępny, możecie to sobie sprawdzić, no to możecie od poniedziałku oglądać program Zero Ograniczeń, który, jak wspomniałam, wraca. No ale jak może wracać właśnie, skoro News24 jest nową stacją? No Zero Ograniczeń może wam się z czymś kojarzyć, ponieważ kilka lat temu jeszcze na antenie Superstacji był nadawany taki program jak Bez Ograniczeń. Konkretnie był on emitowany w latach 2007-2019, więc rzeczywiście spory staż. No i właśnie produkcja Zero Ograniczeń będzie kontynuacją tamtego programu, a w zasadzie kontynuacją jeszcze czegoś, co się tam wydarzyło po drodze. Za chwilę przedstawię właśnie taki rys historyczny, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dam tylko znać, jak to w ogóle będzie wyglądało, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać po programie Zero Ograniczeń. Widzowie będą mogli dzwonić do studia telefonicznie oraz przez Skype'a. Czy Skype jest jeszcze taki super popularny w 2022 roku?
5: No właśnie, mam wrażenie, że już niekoniecznie, ale tak zastanawiam się, wiesz co, w dzisiejszych czasach, co by tam najlepiej było? Może WhatsApp? Może WhatsApp.
6: Tak, a WhatsApp to akurat prawda.
5: Bo kto w dzisiejszych czasach tak naprawdę dzwoni z komputera, jak to się mówi, tak?
6: No
5: teraz,
6: właśnie.
5: Teraz
6: no.
5: To smartfon i mobilny internet, więc czy to będzie WhatsApp, czy to będzie telefon, to w zasadzie bez większej różnicy, no kwestia ewentualnie może jakiejś troszkę lepszej jakości tego połączenia głosowego i tyle.
6: Tak, program będzie nadawany od poniedziałku do piątku w godzinach 21.30, 22.30 i pierwsze wydanie zadebiutuje, tak jak już powiedziałam, w najbliższy poniedziałek, 11 kwietnia. A prowadzącym ma być Jacek Zimnik, też osoba nie nowa w tej roli, ponieważ pan Jacek prowadził program w Superstacji, o którym już wspominałam, czyli Bez Ograniczeń. I właśnie nakreślając ten rys od tego programu sobie zaczniemy, więc dla przypomnienia, w programie programie Bez Ograniczeń w Superstacji poruszano tematy polityczne i społeczne, a więc tak też zapewne będzie. I teraz na nowej antenie widzowie mogli dzwonić do studia też za pomocą telefonu i przez Skype'a, no ale mówmy się, to było kilka lat temu, gdzie tam 2007 rok, a gdzie 2022. Na wypowiedź mieli 90 sekund, to myślę, że to jest dobry taki standard i powinien on zostać utrzymany tak, żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos. I można było także wysyłać SMS-y i wypowiadać się na fanpage'u programu na Facebooku, no więc przypuszczać można, że to też będzie dostępne, no bo ten fanpage to w dzisiejszych czasach też się wydaje takim czymś naturalnym. Jeszcze jakiegoś Instagrama powinni odpalić, czy coś takiego, to w ogóle wszyscy byliby zadowoleni, niezależnie od tego, jaki lubią komunikator. Podczas trwania emisji prowadzona była także sonda SMS. Bez ograniczeń było emitowane w różnych wersjach, bo i w półgodzinnej, i czasami trwało półtorej godziny, ale była też wersja godzinna, tak jak to będzie teraz z News 24. Emisje prowadzono zazwyczaj późnym wieczorem. Były na przykład emisje nocne, takie już rzeczywiście późną porą, bo po północy, ale zdarzało się też, że był w dzień ten program pokazywany. W ostatniej ramówce Superstacji program pojawiał się o godzinie 22:55. Ostatnie jego wydanie nadano w niedzielę 28 lipca 2019 roku i prowadzili je Jacek Zimnik i Beata Tadla. Natomiast w przeszłości ten program miał wielu gospodarzy i to naprawdę masa osób się przewinęła, między innymi na przykład Konrad Wąż, który teraz jest gwiazdą wiadomości TVP i przygotowuje swoje świetne materiały. Na przykład kto tu jeszcze? Piotr Jędrzejek, na przykład Bartek Cebeńko, Janusz Weiss też się tutaj pojawił, Janusz Płoński, Jarosław Ważny, Kuba Wątły, ulubiony nasz, prawda, Grzegorz Łaguna, Mirosław Oczkoś, Adam Feder i Marek Czyż. No ale program zniknął, być może pamiętacie, bo relacjonowaliśmy szczegółowo te wszystkie wydarzenia związane ze zmianą profilu Superstacji, wtedy sporo osób ze stacją się pożegnało. No te zmiany miały mieć związek gdzieś tam podobno z niezadowalającymi wynikami oglądalności, ale pan Jacek Zimnik stwierdził, no, że skoro program miał tylu fanów, no to on nie zostawi ich bez swojej ulubionej audycji, w której mogą się wypowiadać. Wziął sprawy w swoje ręce, wszedł na Facebooka i sam ogarnął temat, że tak powiem. I tak oto w sieci pojawił się program pod nazwą Zero Ograniczeń, czyli pod tą, pod którą będzie nadawany teraz w News 24. Pan Jacek nadawał go na fanpage'u na Facebooku w latach 2019-2020. Mnie nawet umknęło, kiedy w ogóle to przestało być nadawane.
5: Właśnie, bo to tak było, a nagle tak, zniknęło.
6: Tak. Pierwszą emisję poprowadzono 30 lipca 2019 roku, a więc sami widzicie, że w zasadzie od razu program przeszedł z tej emisji telewizyjnej do internetu. W trakcie programu widzowie mogli łączyć się z prowadzącym telefonicznie, a także wypowiadać się na czacie transmisji live. Zimnik prowadził Zero Ograniczeń samodzielnie, ale pojawiali się u niego także gości, m.in. Jakub Wątły czy Janusz Płoński. No, ekipa News24 też jest dosyć silna pod tym kątem informacyjnym, więc kto wie, czy też pan Jacek nie będzie zapraszał jakichś osób. Oczywiście no to już będzie inny skład, ale być może też jakichś gości, którzy w studiu będą się dzielić swoimi poglądami, zobaczymy. Także myślę, że decyzja jak najbardziej dobra, żeby ten format się pojawił, skoro udało im się pana Jacka pozyskać, bo może im się uda, żeby za tą sprawą trochę ludzi do nich dołączyło, tych, którzy właśnie byli fanami programu pana Jacka w Superstacji na jego Facebooku, ale no właśnie zacznijmy od tego, że muszą najpierw mieć gdzie to oglądać, a kablówki to jednak nie wszystko.
5: Zdaje się, że jeszcze, ale to widzisz, w płatnym pakiecie WP Pilota mamy News24, także no też to nie zachęca.
6: No. Tak więc dajcie znać w ogóle, czy odbieracie News24, czy macie do niego dostęp. Jeżeli tak, to czy będziecie oglądać Zero Ograniczeń, a może pamiętacie ten format z Superstacji, lubiliście go i chcecie się podzielić swoimi wspomnieniami, gorąco was do tego zachęcamy. A my kończymy to obszerne dosyć wejście, za chwilę zupełnie zmienimy temat, a teraz muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu, który poruszaliśmy, czyli do serialu Powrót, a właściwie do jego fabuły.
5: Tak, i będzie piosenka o urodzeniu się na nowo, teraz będzie hip-hopowo, bo na naszej antenie pojawi się raper o pseudonimie Res Dixon 37. Zastanawia mnie, jakie jest pochodzenie tego pseudonimu, ale to wie chyba tylko on. Posłuchajmy. RTV.
7: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Słuchajcie, cały czas programu RTV, to jest wydanie numer 149. Możecie do nas pisać, jesteśmy na Facebooku, możecie do nas też pisać na www.radiodht.com. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, no a teraz przechodzimy do kolejnych aktualności.
6: I teraz wątek, który jest u nas od już ponad miesiąca, w zasadzie w każdym naszym odcinku, czyli wy już wiecie co, wątek ukraiński. Oczywiście no, tych inicjatyw medialnych jest już trochę mniej, ale no, to nie jest w żaden sposób negatywna uwaga, tylko no, sporo się już dokonało i wiele nadawcy zrobili. Ale wciąż gdzieś tam te wątki są obecne i skutkują pojawianiem się nowych programów czy tego typu pomysłów. I z takim oto pomysłem wyszła stacja TVP Dokument, która pokazuje nowy serial zatytułowany Ukraińcy. To jest dokumentalne spojrzenie na mieszkających w Polsce, jak to oni określili, emigrantów oraz uchodźców z Ukrainy. Bohaterami serialu są osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk i regionów Ukrainy. Twórcy serialu towarzyszą im z kamerą zarówno w chwilach trudnych, gdy doświadczają skutków wojny, jak i w momentach radości i nadziei, gdy pokonują przeciwności losu. Jak mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument, naszych bohaterów poznamy w życiu codziennym. Przyjrzymy się ich zmaganiom, aspiracjom i marzeniom. Odwiedzimy ich rodziny w Ukrainie i razem w Polsce ugościmy ich bliskich przyjaciół. Każdy odcinek to jedna zamknięta historia. Dla nas Polaków będzie to też okazja, by przejrzeć się w oczach naszych sąsiadów. Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce wzrasta od lat. To był naturalny temat do dokumentalnego opowiedzenia, gdyż ta migracja pociągnęła za sobą olbrzymie zmiany na terenie całej Polski. Zawsze pojawiały się jednak pytania, na ile my się tak naprawdę znamy. Żyjemy razem czy obok siebie? Chcielibyśmy, aby ta seria stała się dla wszystkich okazją do lepszego poznania siebie nawzajem. To od lat był temat ważny, nieopowiedziany, a teraz, gdy rosyjska agresja spowodowała jeszcze większą migrację z Ukrainy do Polski, stał się jeszcze ważniejszy. Musimy zacząć lepiej siebie poznawać. No więc myślę, że zapowiada się ciekawie i rzeczywiście poznawać siebie lepiej warto, bo będziemy coraz częściej spotykać osoby z Ukrainy w życiu codziennym, więc zrozumienie siebie w różnych aspektach jest jak najbardziej sferą istotną. A premiera serialu Ukraińcy miała miejsce w miniony czwartek, 7 kwietnia o godzinie 20.10 w TVP Dokument. No i kolejne odcinki będą prezentowane, no już nie trudno się domyślić, w kolejne czwartki o tej samej porze, czyli przypomnijmy 20.10.
5: Od publicznego nadawcy telewizyjnego przeskakujemy do publicznego nadawcy radiowego, a tu Polskie Radio dzieciom chce pomóc najmłodszym z Ukrainy nauczyć się mówić po polsku. I właśnie z tego powodu stacja przygotowała specjalną serię podcastową, której celem ma być pomoc w budowaniu wzajemnego porozumienia i dobrego kontaktu. Ta audycja ma dwie nazwy. Ja przeczytam nazwę polską, ale też ma nazwę ukraińską. Cześć, uczmy się polskiego razem. To właśnie ta seria podcastów dostępna jest na platformie podcasty.polskieradio.pl. Jest także dostępna na stronie Polskiego Radia Dzieciom. No i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli gdzieś tam i w emisji takiej na żywo będzie. No ale to wiadomo, można sobie lepiej posłuchać w dowolnym czasie, kiedy tylko będzie ochota. Rodzice będą mogli swoim dzieciom takie materiały emitować, będą mogły im pokazywać, no i na pewno młody człowiek to się szybciej tego polskiego nauczy, więc na pewno jest to inicjatywa słuszna.
6: No tak, no ale wiesz, ta niebieska szkatułka zeszła z anteny, to się zwolniło miejsce.
5: No tak, to można by to tam wrzucić.
6: Rzeczywiście tam umieścić, bo jednak chyba dla radia priorytetem mnie się zawsze wydawało, że powinno być radio, szczególnie
5: oczywiście,
6: kiedy się nie ma tego autorskiego kontentu aż w nie wiadomo jak dużych ilościach.
5: I szczególnie, że to mogłoby mieć taki walor integracyjny też w drugą stronę, to znaczy, wiesz, dzieciaki słuchające tej audycji mogłyby się też próbować polskie, w sensie polskie dzieciaki mogłyby się próbować uczyć ukraińskiego.
6: A pewnie, że tak.
5: Bo, to, bo za, zawsze takie, ja na przykład pamiętam, były, gdzieś miałem okazję zapoznać się z jakąś taką lekcją języka polskiego i tak w sumie, no to i z tej lekcji polskiego można było się uczyć w drugą stronę. Szczególnie, że,
6: no,
5: ten,
6: zapewne,
5: że
6: tak.
5: Ten polski to jest język dla ciebie zrozumiały w 100%, więc nie musisz się na tym skupiać, a skupiasz się na tym, co jest pomiędzy.
6: No oczywiście. Tak więc no, znowu Polskie Radio ma dobry pomysł, ale znowu jest kwestia tego.
5: A czy w ogóle ja uważam, że wiesz, że tak naprawdę czy to pojawi się w Polskim Radiu dzieciom, czy to się nie pojawi, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Tak, czy na stronie podcastów, bo to się powinno pojawić na antenie radiowej jedynki.
6: Tak, tak, tak. To właśnie miałam do tego przejść, że to jest kolejna taka sytuacja i podobne podejście przecież obserwowałam u polskiego nadawcy telewizyjnego, publicznego, ale wiemy, o co chodzi, już nie będziemy tego roztrząsać. Dobre macie pomysły, ale pomyślcie, czy na pewno propagujecie je najlepiej jak potraficie i czy one trafiają tam, gdzie powinny.
5: Swoją drogą, a propos Polskiego Radia, jak już tak jesteśmy, bo chyba nie ma o tym, nie przygotowaliśmy żadnej informacji na ten temat, ale też i niespecjalnie jest o czym mówić na razie, ale nie wiem, czy ty słyszałaś o Polskim Radiu Hit.
6: Ale ja przygotowałam informację.
5: A to o tym będzie. To gdzieś mi to umknęło, ale w każdym
6: będziemy
5: razie...
6: Będziemy o tym mówić w kontekście radia cyfrowego, tak. Czyli już w następnym wejściu, bo następne wejście będzie... Tak, będzie wejściem już typowo radiowym, a teraz na razie ten temat radia, tak, że tak powiem, zagailiśmy, ale zanim

0: Danę Winnicką z zespołu Degadana, o którym to zespole i jego działalności również radiowej mówiliśmy wielokrotnie, tak więc myślę, że będzie miło poświęcić 4 minuty, aby wysłuchać właśnie tej, no myślę, że całkiem poruszającej kompozycji zatytułowanej, jak przypomnisz?
1: A już zerkam na to, Nad zieloną miedzą.
0: Tak jest.
2: Radio DHT.
1: W programie RTV to jest nasze ostatnie wejście, a dopiero mamy 16:46. No, zapowiadaliśmy, dziwnie, że będzie dzisiaj, krótko. Tak. Dziwnie dzisiaj, tak. Ale za to informacji mamy jeszcze w tym wejściu kilka dla was.
0: Tak. Tak, właśnie ta piosenka wprowadziła nas poniekąd w taki ludowy klimat, chociaż no, no nie była w zasadzie folklorystyczna, ale jednak jakoś tak się mogła kojarzyć. No i teraz też trochę będzie tak na ludowo.
1: Na ludowo.
0: Tak bardzo regionalnie. No to jest właśnie ta informacja, której żaden się nie spodziewał. I teraz Michał właśnie wam wszystko dokładnie wytłumaczy, o co tutaj chodzi, bo to jest trochę skomplikowany temat. Może być nie wszystkim on dobrze znany, bo to rzeczywiście jest gdzieś tam pewnie bliższe tym, którzy mieszkają w Zakopanem, też możemy zdradzić, lub tym, którzy tam byli kiedyś i włączyli
1: przenosimy
0: radio.
1: Się pod samiuszkie Tatry.
0: Tak, tak, lub no po prostu osobom gdzieś tam bardziej zorientowanym w radiowej branży, dlatego Michał wam teraz dokładnie wyjaśni, co się wydarzyło.
1: Na dobry początek to w ogóle trzeba powiedzieć, że w Zakopanem i w okolicach na częstotliwości 105,2 nadaje i to już od lat wielu, bo od 32, to jest najstarsza, jak deklaruje właściciel, no już teraz były właściciel i redaktor naczelny, tak, tejże stacji, pan Piotr Sambor, najstarsza komercyjna stacja radiowa w Polsce, czyli Radio Alex. W ogóle jakbyście się zastanawiali, skąd ta nazwa Radio Alex?
0: To się nie
1: Alex?
0: Kojarzy z górami, z niczym w ogóle.
1: Ale się kojarzy z Aleksandrą, a Aleksandra to była no nieżyjąca już niestety żona Piotra Sambora. I właśnie on na cześć swojej żony nazwał Radio Alex. No i tak, w kwietniu, na początku kwietnia, różne informacje są odnośnie tego, kiedy to się stało tak naprawdę, ale no, są sygnały mówiące o tym, że już 1 kwietnia tego roku na częstotliwości Radia Alex pojawił się inny program niż zwykle. Bo program Radia Alex, jak się włącza to radio, to nie dało się go pomylić z żadnym innym, to teraz to już można się pomylić czasem przynajmniej, bo w programie Radia Alex była emitowana w zasadzie tylko muzyka folk. Od czasu do czasu można tam było usłyszeć jakąś piosenkę z tak zwanego mainstreamu, ale no 90% to była muzyka folk. Jak twierdził redaktor naczelny, pan Piotr Sambor, tak ludzie chcą. A poza tym jest taniej, bo za X-ów nie trzeba płacić. No i oni sobie tak grali.
0: No i też ważna jest treść programowa, która tak była mocno nacechowana religijnie.
1: Oj, bardzo. Tam w zasadzie elementy religijne to były jedne z większych ilości pozycji ramówkowych. Oblegały tę ramówkę tam naprawdę dość intensywnie, bo tak, rano to były jakieś chyba godzinki, południe Anioł Pański, wieczorem 21, tam chyba jakiś apel
0: jasnogórski,
1: tak. 21:37 też modlitwa w minutę śmierci Karola Wojtyły. Tyły i w godzinę. No i tak dalej, więc tych, i oczywiście jakaś tam msza co tydzień, rekolekcje różnego rodzaju, więc tych elementów religijnych było sporo, no i Dziennik Radia Watykańskiego też. Oprócz tego niewiele innych programów było, chociaż trzeba przyznać i tu oddać sprawiedliwość, że lokalność to Radio Alex wypełniało dość porządnie, przede wszystkim dzięki tym informatorom górskim. To dla tych wszystkich, którzy wybierali się w góry, którzy przyjeżdżali do Zakopanego i chcieli się dowiedzieć, jaka będzie pogoda na szlaku, no to na pewno była bardzo istotna informacja i oni to rzeczywiście oczywiście sumiennie wypełniali, pojawiały się wszelkie komunikaty, ostrzeżenia TOPR-u, więc tu faktycznie to trzeba przyznać. Były reklamy, reklamy emitowane głosem jednym, głosem pana Piotra Sambora właśnie,

0: takie raczej dość proste spoty, komunikaty nagrane na jakimś podkładzie, albo czasem i bez, czasem z przesterem nawet jakimś, takie trochę niechlujnie zrobione, ale klient nie protestował widocznie, więc klient był zadowolony.
1: Ubojnie jakaś tam przyjmuje
0: Gnięta i barany. Tak, więc tego typu rzeczy. Czasem nawet góralszczyzną te spoty były nagrywane. Mm. A przynajmniej jakąś tak, taką mniej więcej tak gwarą. No, wiadomości lokalne też się pojawiały, więc tu nie można powiedzieć, że Radio Alex nie wypełniało lokalności. No i tak sobie grali. No właśnie do tego kwietnia, do początku kwietnia. I w kwietniu nastąpiła zmiana. Bo to na antenie Radia Alex, na częstotliwości Radia Alex zaczęła się pojawiać jakaś taka mainstreamowa muzyka. Muzyka lat 80., 90., współczesne rzeczy. Trochę podobne do tego, co w swojej muzycznej ofercie mają stacje typu Radio Gra, Radio Jura, Radio 90. No i właśnie. Tu zaczyna się nam coś klarować, bo warto wspomnieć, że Radio 90 od 2001 roku było współwłaścicielem, było udziałowcem spółki Alex Media, czyli właściciela koncesji Radia Alex. Oni mieli 10% udziałów w tej spółce. Tam cała sprawa rozbijała się o to, że właściciel Radia 90 miał początkowo takie plany, żeby... Plany były na papierze, żeby stworzyć taką sieć rozgłośni górskich. No i jak pan Piotr Sambor to usłyszał, to się ucieszył. Ale jak...
1: Może wszyscy inni by wiedzieli, że to szemrane jakieś.
0: A jak przyszło co do czego, to już się nie ucieszył i tam nawet jakieś spory sądowe były z właścicielem tych 10%, czyli z właścicielem Radia 90, czyli ze spółką Multimedia wtedy to chyba było, bo to...
1: Tak, czyli przypomnijmy, tak. To są ci, którzy są powiązani z RMF-em i Radio 90 nadaje tam z Rybnika Włodzisławia.
0: Tak, tak, tak. I z RMF Maxem też zresztą również. Mm-hmm. No i teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie Radia Alex, to w 2005 roku pozostałe udziały, czyli 90% udziałów, wykupił niejaki Walter Kotaba. Walter Kotaba to jest imię i nazwisko człowieka, które może być znane tym wszystkim, którzy interesują się amerykańską, polonijną radiofonią. Bo to jest...
1: Czyli nam,
0: bo mamy dziwne zainteresowania. Otóż pan Walter Kotaba, oprócz tego, że jest właścicielem takiej firmy spedycyjnej Polamer, to też jest właścicielem kilku stacji nadających w Stanach Zjednoczonych, tam w Chicago, w Nowym Jorku i jeszcze w kilku innych miejscach. Generalnie polskieradio.com polskieradio.com. Jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Tam jest strona tej stacji, a właściwie tych stacji pod wspólnym brandem. Możecie sobie posłuchać, jak to radio brzmi i co oni mają w ofercie. No i tak. Od 2005 roku właśnie te 90% udziałów wykupił pan Walter, ale cała sprawa wyglądała tak, że cały czas redaktorem naczelnym był Piotr Sambor. Więc no to nie było problemu. On sobie zarządzał tym radiem, w zasadzie mógł robić, co chciał. Natomiast z początkiem tego roku chyba pan Kotaba stwierdził, że jednak no mu się już nie chce mieć tej, albo mieć tej spółki, albo utrzymywać, albo dokładać może do tego radia. No i odwołał pana Sambora z funkcji prezesa. No mógł, bo w końcu ma 90% udziałów w spółce Alex Media. No i tak oto on siebie mianował prezesem Alex Media. No i zmienił się przy okazji adres spółki jako takiej. Więc no tu widać, że przez te 10% udziałów w tym momencie, które ma Radio 90, zostały podjęte jakieś rozmowy, negocjacje i najprawdopodobniej to było na zasadzie takiej, no to panie Walterze, no to my panu zrobimy ten program. No to pan Walter powiedział, okej, no i od kwietnia mamy to, co mamy, ale jeżeli ktoś tęskni za Radiem Alex, tym poprzednim, bo to nie jest koniec tej historii. To słuchajcie, jak wejdziecie sobie na stronę www.radioalex.pl, to tam możecie dalej słuchać tego, co było jeszcze do końca marca na zakopiańskiej częstotliwości. Przenieśli się do internetu, strona się nie zmieniła, oferta programowa się nie zmieniła. Mam wrażenie, że tam teraz jest mniej słowa, bo nie ma komu robić po prostu tego. I chyba pan Piotr jakoś tak liczy, że może jeszcze coś z tego będzie i na razie tak to po prostu trzyma te stacje z jakiegoś powodu, no bo myśli, że może gdzieś coś uda się jeszcze z nią zdziałać i zrobić, więc po co zamykać, skoro jest jakaś tam infrastruktura, jest baza muzyczna, może sobie grać. Te elementy religijne tam oczywiście są emitowane, Radio Watykańskie też nadaje, no i dużo góralszczyzny. Natomiast zalążek strony internetowej, nowej strony internetowej Radia Alex jest pod adresem www.radioalex.com.pl. Więc łatwo się pomylić, ale teraz no, ten naziemny program to właśnie mają ci, którzy są pod radioalex.com.pl. Jest już nawet strumień oficjalny, nadawany z serwerów Radia 90. Ja nie wiem, czy on gdzieś jest tak publicznie dostępny poza jakimiś takimi forami internetowymi, więc ja może wrzucę odnośnik do tego strumienia, żebyście sobie posłuchali w komentarzach pod audycją, pod głównie tu Tyflo Podcastem, tak sobie myślę. Wrzucę ten odnośnik do strumienia, żebyście mogli sobie posłuchać, jak brzmi Radio Alex, jak to gra, może jeszcze dla porównania ten stary odnośnik, jeżeli mielibyście ochotę sobie posłuchać tego, co kiedyś było na tej częstotliwości, bo na przykład się nie interesowaliście i nie wiecie, jaka tam ciekawa muzyka była. Myślę, że dla tych, którzy lubią folk, no to jest to stare Radio Alex dosyć ciekawą stacją, ale tak z perspektywy turysty, który przyjeżdża do Zakopanego, jak ci się wydaje? Zmiana na lepsze?
1: No z perspektywy turysty to raczej tak. Z naszej perspektywy osób gdzieś tam lubujących się w lokalnym kolorycie, jeżeli chodzi o radiofonię, no to zawsze będzie takich inicjatyw szkoda.
0: Oczywiście.
1: My się lubowaliśmy w takich rzeczach.
0: Tak,
1: już wam też wielokrotnie mówiliśmy o słynnej pasterce z
0: Oj,
1: Radia
0: tak.
1: Alex. Bo...
0: Ale może w internecie będą transmitować.
1: No liczymy na to, bo przegląd pasterek był takim naszym, powiedzmy około redakcyjnym zwyczajem, przegląd pasterek emitowanych w lokalnych stacjach radiowych i zawsze się właśnie zatrzymywaliśmy przy Radiu Alex, bo tam była taka wspaniała organistka, która śpiewała w najwolniejszym tempie na świecie te kolędy. A wiecie, że to jest jakieś tam wyzwanie, bo ogólnie w Polsce się lubi śpiewać wolno, a ona to już rzeczywiście przebijała wszystkich i jeszcze swoim takim głosem też charakterystycznym. Więc no, to jest właśnie taki kolor, którego może być szkoda, ale z perspektywy turysty to rzeczywiście jest zmiana na lepsze, tym bardziej, że w przeciwieństwie do innych stacji z tej nieformalnej sieci Gra Jura 90, to ten program no, ma z nimi sporo wspólnego, ale są też elementy różnicujące, ponieważ tam w playliście, oprócz tej bazy muzycznej, takiej powiedzmy tanecznej, popowej, pojawiają się też utwory góralskie. To nie są koniecznie wszystkie takie piosenki, jakie były w dawnym Aleksie, tylko ktoś rzeczywiście usiadł, ogarnął i wybrał takie utwory góralskie, folkowe, których się najmilej słucha, ale jest ten akcent, więc jak turysta to włączy, to będzie miał zarówno jakąś fajną, lekką, łatwą i przyjemną muzykę popową, jaką lubi, jaką zna, no ale jak chce przyjechać w góry, no to chce posłuchać, jak oni tam grają na skrzypeckach, hej, będzie miał te skrzypecki.
0: Ja mam takie wrażenie, że w Radiu Alex to nie było jakiejkolwiek selekcji, co prawda jest tam wymieniony na stronie radioalex.pl, jak i pan Jerzy Podsiadło, który jest odpowiedzialny za muzykę, ale ja mam wrażenie, no chyba, że w tym momencie krzywdzę pana Jerzego, ale mam takie wrażenie, że tam w zasadzie jak cokolwiek brzmiało względnie dobrze, to pan Jerzy mówił, dobra, to wrzucamy.
1: Fajną pracę miał.
0: Dokładnie, tak.
1: To jest życie,
0: To jest życie, to się zgadza, ale no, faktycznie coś w tym było, chociaż Chociaż no, pytanie, iloma jeszcze różnymi rzeczami się zajmował, bo z tego co wiem, to tam praca w Radiu Alex to nie była praca na etacie, tylko tam każdy z dziennikarzy miał swoją działalność gospodarczą, przynajmniej kiedyś tak było. Tak, tak. I to o tym pan Piotr pisał gdzieś oficjalnie, że tak właśnie to